0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

piszę ten list, bo tęsknię szalenie. W tych paru słowach moje ukojenie. Wśród nocnej ciszy słyszę twój szept.

Nie szukaj dalej. Jesteś na dobrej fali. Radio Kujawy 99,4 FM.

0: wolności.
1: Radio Kujawy 99 i 4 FM. Czas na wiadomości.
2: Resort finansów zapowiada wygaszenie pakietu paliwowego. Idzie duża zmiana.

0: Izbica Kujawska na jeden dzień stała się stolicą karate tradycyjnego w regionie. To właśnie tutaj odbyły się Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które zgromadziły zawodników z wielu klubów. Na matach nie brakowało sportowych emocji, efektownych technik i zaciętej rywalizacji. Uczestnicy udowodnili, że poziom kujawsko-pomorskiego karate jest naprawdę wysoki.
1: Dzisiaj odbywały się w Izbicy Kujawskiej Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w karate tradycyjnym.
2: Ilu mamy dzisiaj uczestników?
1: Uczestników było w granicach 100. Konkurencje się odbywały w kata, jak i w kumite. Kumite to jest walka, kata to jest schemat pewien robiony. Dla miasta Izbicy Kujawskiej tego typu zawody, czyli rangi mistrzowskiej, mistrzostw województwa, dla tak małego miasta jest to naprawdę ogromne wyróżnienie. 7 lat tutaj istnieje w sumie klub i no staraliśmy się o to od paru lat. W tym roku nam się udało zorganizować tego typu zawody, zawody rangi mistrzowskiej.
2: A jaki jest poziom uczestników?
1: No, uczestnicy są z całego województwa. Mamy też tu między innymi mistrza Polski w kata z Wrocławka, który też przyjechał na Mistrzostwa Województwa, a tydzień temu był na Mistrzostwach Polski, zdobywając pierwsze miejsce. Tu są zawodnicy, którzy wszyscy, większość uczestniczy w Mistrzostwach Polski. Jest kilkoro reprezentantów kraju, także to jest poziom dosyć wysoki. Ale jeżeli mówię o województwie całym. A jeżeli chodzi o poziom Izbicy Kujawskiej, jak najbardziej, dzisiaj już mamy 4 złote medale, także chyba 3 srebrne, dokładnie w tej chwili nie jestem w stanie policzyć. Też udany występ.
0: Za każdym medalem kryją się godziny treningów, setki wyrzeczeń i sportowej pasji.
2: Brałyście dzisiaj udział w zawodach? Proszę powiedzcie, jak wam poszło?
3: Tak, brałyśmy udział i poszło nam dobrze, bardzo dobrze nawet.
4: Ja bym powiedziała, że zależy w jakiej kategorii. W kata mi poszło lepiej, natomiast w kumite średnio.
2: A jak wyglądały wasze przygotowania?
3: No na pewno było ciężko, ale kiedy my byłyśmy na Mistrzostwach Polski? Tydzień temu? Tydzień temu wróciłyśmy z Mistrzostw Polski, więc też zrobiłyśmy sobie w tym ostatnim tygodniu taką przerwę przed tymi zawodami. Ale dobrze nam poszło w tych zawodach, bo zajęłam pierwsze miejsce w kata, w kumite trzecie i Natasza zajęła w kata drugie miejsce i w kumite tak samo trzecie.
2: A powiedzcie proszę, skąd wzięła się wasza pasja do karate?
3: Ojeny, my już 7 rok chodzimy do tego klubu i zawsze mnie fascynowało właśnie karate, ogólnie sztuki walki, więc od razu jak zobaczyłam, że otwiera się klub w Izbicy, no to zapisałam się.
4: Ja po prostu zauważyłam, no były ogłoszenia do klubu, więc mnie to zainteresowało i chciałam spróbować.
2: Jak to się stało, że właśnie trenujecie karate?
5: No ja chciałam na coś chodzić i w Izbicy było karate i mama mnie zapisała i teraz chodzę.
6: No zobaczyłem po prostu w telewizji.
7: I zapraszam juniorów.
6: No po prostu jak brat się zapisał, to ja też się zapisałam.
3: Ja też.
2: A ile lat już trenujecie, jak wam się podoba?

0: mają zajęcia?
1: Ja trenuję 4 lata i bardzo mi się podoba. Z 2 lata. 3 albo 4 lata.
2: 3 albo 4.
0: A czy już właśnie wcześniej występowaliście na zawodach?
1: No, bardzo często występowaliśmy, no, w różnych pasach.
0: I jak, towarzyszy wam wtedy stres?
1: Czasami tak, a czasami nie.
0: A co jest najlepszego w karate?
1: To, że można zdobywać medale, puchary.
3: No, dyplomy.
0: Jak emocje, ponieważ widzę, że macie piękne medale?
4: No, po prostu szczyt. Walczyliśmy razem w finale. No. Maciek był górą, ale fajnie udało się powalczyć. Fajne walki mieliśmy. Duże emocje, bardzo fajnie, bardzo mi się podoba.
5: Więc bardzo się cieszę, że się udało. Fajnie wyszło.
0: Czy dzisiejsze medale mają dla was jakieś znaczenie?
4: No, na pewno to będzie fajna pamiątka, ale oczywiście nie zatrzymujemy się, bo to jeszcze, żeby zawojować całą Polskę, to jeszcze bardzo dużo pracy, ale cieszymy się dzisiaj, dzisiaj świętujemy. Ale trzeba wracać do treningów oczywiście, bo to nie koniec.
5: No, dla mnie to fajne wejście w kumite. Myślę, że będzie. No, myślę, że to może być początek czegoś ciekawego.
0: A jak wyglądały wasze przygotowania?
4: No, trenowaliśmy trochę motorycznie, trochę oczywiście w klubach.
5: No. Praca w domu.
4: Praca w domu to też bardzo ważne.
5: Bardzo dużo daje.
0: Jak rozpoczęła się wasza przygoda z karate?
4: Ja zacząłem 4,5 roku temu właśnie tutaj w Izbicy. Zobaczyłem pokaz na imprezie gminnej i stwierdziłem, że może spróbuję i dzięki temu jestem, gdzie jestem dzisiaj.
5: Ja zacząłem, no, dobre 9 lat temu. Jak zacząłem chodzić do szkoły podstawowej, to był mój taki sport, który wziąłem, no i go szlifuję do teraz.
0: A czy macie jakieś marzenia związane z tym sportem?
4: Może nie takie marzenie już. Staram się to wprawić w rzeczywistość. Czarny pas. Nie śpieszy mi się jeszcze, ale no wiem, że kiedyś, jeżeli będę trenował, to on przyjdzie. I to jest taki mój cel na razie.
5: U mnie też czarny pas i doskonalenie siebie, żeby być w stanie się obronić na ulicy. Przede wszystkim po to ćwiczę.
6: Dla jednych to był kolejny sukces na sportowej drodze, a dla innych cenne doświadczenie i motywacja do dalszych treningów. Marek Wojtkowski został nowym szefem struktur Koalicji Obywatelskiej w województwie kujawsko-pomorskim. Jego poprzednik Tomasz Lenz został wykluczony z partii i klubu parlamentarnego. Było to pokłosie sprawy w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Przypomnijmy, z ustaleń dziennikarzy wynikało, że syn senatora miał mieć przeprowadzony zabieg z pominięciem kolejki, łamiąc przy tym procedury. Pełniącym obowiązki przewodniczącego struktur w naszym województwie został Marek Wojtkowski. Wynikało to ze statutu Koalicji Obywatelskiej. Były prezydent Wrocławka zapowiadał, że chce szybko przeprowadzić wybory. Te odbyły się w sobotę. Decyzję podjęto jednogłośnie. Marek Wojtkowski został szefem struktur.
7: Trudno mówić o wyborach. Właściwie było to, można powiedzieć, potwierdzenie faktu, bo wynika to ze statutu Koalicji Obywatelskiej, więc nie było potrzeby organizowania dodatkowych wyborów, ponieważ byłem pełniącym obowiązki Koalicji Obywatelskiej. Właściwie była potrzeba i konieczność wynikająca ze statutu, żeby zwołać zarząd. Ja dodatkowo zwołałem też jeszcze Radę Regionu. To jest szersze gremium nasze partyjne, które też ma właściwość uchwałodawczą, podejmowania uchwał, bo uważałem, że no w tej sytuacji, która się wydarzyła, trzeba po prostu ludziom dostarczyć też informacji, no i też zarysować, powiedzmy, jakiś plan działania na najbliższą przyszłość, bo w tej chwili trzeba po prostu całą sytuację ustabilizować i mimo, że jest okres wakacyjny, urlopowy, to oczywiście nie możemy zwalniać, bo wybory parlamentarne już za pasem, to jest zaledwie tam, powiedzmy, kilkanaście miesięcy, więc też nie ukrywam, że zarysowałem plan działania na okres wakacyjny i pod koniec sierpnia się spotkamy już z bardzo konkretnymi rozwiązaniami dotyczącymi kampanii parlamentarnej. No więc poszło rzeczywiście bardzo dobrze, właściwie poprzez aklamację zarówno na zarządzie, jak i Radzie Regionu. No i teraz po prostu trzeba ruszyć do pracy.
8: Jakie będą pana pierwsze kroki jako już nie pełniące obowiązki, tylko jako przewodniczący?
7: Znaczy, drodzy Państwo, przede wszystkim organizacyjne, bo to jest kwestia oczywiście biura.

0: zarządu, osób zatrudnionych, to są oczywiście finanse partii, no i oczywiście cała struktura, bo w województwie mamy około 2000 członków, są koła, tworzymy cały czas nowe koła w naszej strukturze wojewódzkiej, więc na tym się będziemy koncentrować, no i będziemy przygotowywać też plan wyborczy, tak jak wspomniałem wcześniej, aczkolwiek ja mam troszeczkę inny pomysł, żeby ten plan wyborczy, program wyborczy dywersyfikować na poszczególne powiaty, bo powiat powiatowi nie jest równy i dlatego też będzie mi zależało, żeby też program wyborczy w poszczególnych powiatach, zarówno w wyborach parlamentarnych, jak i później samorządowych, oczywiście uwzględniał specyfikę lokalnych społeczności, bo tak trzeba. No i można powiedzieć, taka typowa praca polityczna, też w najbliższym czasie pewnie odbędzie się posiedzenie Zarządu Krajowego w Warszawie, gdzie pewnie też już jakieś decyzje będą zapadały, no i ruszamy po prostu do pracy.
1: Marek Wojtkowski jest doktorem historii, którą ukończył w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Przez dwie kadencje był posłem na Sejm. W latach 2014-2024 był prezydentem Wrocławka. Dwa lata temu został członkiem zarządu województwa kujawsko-pomorskiego. Na co dzień w szkolnych salach gimnastycznych odbywają się lekcje wychowania fizycznego. Tak, jest w trakcie godzin lekcyjnych. Jednak po południu mogą one gościć zawodników klubów sportowych czy prywatne osoby, które mogą organizować w nich mecze w piłkę nożną, koszykówkę czy siatkówkę. Oczywiście za wynajem sali gimnastycznej należy zapłacić. Podmiot komercyjny płaci 100% stawki, a szkolne kluby mają wysokie bonifikaty. Bilans jest prosty. Dla władz szkoły korzystniej jest wynajmować salę gimnastyczną podmiotom komercyjnym.
2: Chodzi o dostępność sal gimnastycznych dla szkolnych klubów sportowych i organizacji społecznych, które promują sport młodzieżowy i dziecięcy. A głównie chodzi o to, że do tej pory podmioty te miały bonifikat. I zapis w uchwale tej obowiązującej to na dzień dzisiejszy jest taki, że dyrektor szkoły bądź dyrektor danego obiektu, głównie to chodzi o szkoły, tak? No bo tu mówimy o salach gimnastycznych przedszkolnych, może, a nie musi wynajmować takim organizacjom salę gimnastyczną z bonifikatą. Stąd dochodziły do nas głosy też, że są bardziej preferowane podmioty komercyjne, które płacą 100% za wynajem, bo tutaj szkoła jednak te 70% czy te 90% musi dołożyć. Więc zmiana regulacji jest taka, że teraz dyrektorzy szkół będą zobowiązani do tego, żeby wynająć salę w godzinach preferowanych dla klubów uczniowskich, sportowych klubów uczniowskich, bądź tych organizacji sportowych, które ten dziecięcy, aby było to w godzinach od 16 do 20, tak? Czyli ten czas, kiedy faktycznie zależy to dzieciom, no mogły uprawiać te zajęcia po godzinach lekcyjnych, a nie było to po godzinie 20, czy w ogóle nie mogły korzystać z tych sal gimnastycznych, bo co roku we wrześniu z dostępnością sal gimnastycznych pojawia się problem.
3: I ta uchwała będzie już głosowana na tej najbliższej sesji Rady Miasta. Jeśli zostanie przegłosowana, też przyjmijmy, że zostanie przegłosowana. Od kiedy zacznie obowiązywać?
2: Powinna obowiązywać już od nowego roku szkolnego. Jeżeli oczywiście radni ją przegłosują, także ten czas tutaj, no to wiadomo, to wakacyjny, kiedy kluby będą pod koniec wakacji zgłaszały te swoje potrzeby wynajęcia takich sal, żeby już odbywało to się na nowych zasadach.
1: Najbliższa sesja Rady Miasta odbędzie się w środę, 24 czerwca. W minioną sobotę odbył się w Łomagedon fantastyczne wydarzenie sportowe. To bieg integracyjny z przeszkodami skierowany do osób z niepełnosprawnościami. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Fundację Kajetanus we współpracy z Zakładem Aktywności Zawodowej.
4: To jest kolejna nasza edycja naszego biegu, integracyjnego biegu z przeszkodami dla osób z niepełnosprawnościami. Cieszymy się bardzo z tego, przede wszystkim, że mamy bardzo dobrą frekwencję, pomimo takiej pogody, jaka dzisiaj się tutaj akurat nam od samego początku trafiła, bo na początku nam rano padało, później mżyło, ale na szczęście się ładnie teraz wyklarowało, piękną mamy pogodę, humory dopisują, aktywności też dopisują, także bardzo się cieszymy z tego, że kolejna edycja, można powiedzieć, dzięki współpracy z miastem Włocławek, tutaj dofinansowaniem z grupy wolontariatu z Fundacji Orlen oraz wsparciu naszej gwiazdy Kasi Baranowskiej, która tutaj ustawiła też przeszkody. Ta impreza wpisuje się w kalendarz imprez włocławskich, także bardzo się cieszymy.
5: Czy z roku na rok jest coraz więcej uczestników? Myślę, że

0: ilość uczestników można powiedzieć, że jest ta sama, ewentualnie...
1: Już więcej, nawet po liście, którą tutaj mamy, to tak. Jest więcej.
0: Ja może tak sądzę, że może ta pogoda ranna może wystraszyła parę osób, ale to nie zmieniło postaci, że frekwencja jest, tak jak widać, dosyć wysoka, z czego się bardzo cieszymy.
2: Dlaczego powinniśmy uprawiać sport na co dzień?
3: Na pewno sport kształtuje charakter i ja sama jako osoba, która jest sportowcem już od bardzo dawna, mam takie dni, że jest mi po prostu ciężko wyjść i zrobić ten trening, czy nawet wyjść i po prostu pochodzić, no to wiem, jak to bardzo jest ważne i jak ta głowa w takim momencie, kiedy wyjdę i już to zrobię, mimo że mi się nie chciało totalnie, bo mam bardzo często takie dni, zwłaszcza jak jest tych obowiązków bardzo dużo, to jest dla nas dużo lepiej, zwłaszcza dla naszej głowy i ciała. No zwłaszcza teraz w tej erze cyfrowego świata, no to zachęcam przede wszystkim rodziców i dzieci do wspólnej aktywności fizycznej.
4: Dla uczestników Łomagedon to coś więcej niż bieg. To wydarzenie, podczas którego czują się ważni i docenieni.
5: Jesteśmy tutaj jako zespół szkół numer 3 imienia Marii Grzegorzewskiej we Włocławku, ale również są i uczestnicy programu, który w szkole jest realizowany, czyli rehabilitacji 25+. Jest to świetna inicjatywa, ponieważ skupia osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. W związku z tym mają oni możliwość do tego, aby również uczestniczyć w aktywności, jakim jest no właśnie bieg.
2: A jakie są reakcje uczestników?
5: Są przeszczęśliwi, że mogą uczestniczyć, czują się bardzo docenieni, a szczególnie wtedy, kiedy no, otrzymają po przebytym biegu medal, który rzeczywiście jest jak gdyby takim odzwierciedleniem tego, że są również bardzo ważni w naszym społeczeństwie i mogą uczestniczyć, tak jak każdy z nas, w przedsięwzięciach, które są organizowane na terenie miasta. Tutaj akurat w przypadku tegoż biegu przez Fundację Kajetanus, z którą na co dzień współpracujemy.
4: W biegu wzięli również udział przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji, które wspierają takie inicjatywy i chcą być ich częścią.
2: Proszę powiedzieć, jak wrażenia po dzisiejszym biegu?
6: Super było, miła zabawa.
7: Otóż to...
6: To najważniejsze.
7: Pogoda nam dopisała.
6: Pogoda nam dopisała, nie padało, także świetnie.
7: Jesteśmy mega zadowoleni.
2: A czy trasa była łatwa?
6: No, bardzo.
7: Można powiedzieć tak.
6: Dla nas łatwa. No.
7: I ogólnie chyba dla wszystkich była bardzo łatwa trasa. No i można troszeczkę jak to poćwiczyć oczywiście.
6: I zrelaksować się. Także było super.
2: A czy takie wydarzenia właśnie są potrzebne u nas w Włocławku?
6: Potrzebne, jak najbardziej.
7: Tak, tak powinno być.
6: Bo nawet... to jest wszystko dla dzieci.
4: Wielu uczestników wraca na trasę każdego roku, podkreślając wspaniałą atmosferę wydarzenia.
8: Pięknie nam poszło, zaliczył cały tor przeszkód i zrobiliśmy jeszcze drugi raz drugą pętlę. Także zaliczyliśmy obydwa biegi i pierwszy i drugi. Ukończył z sukcesem, jak widać, bo medal dostaliśmy. Jest to już nasz piąty, bo jesteśmy weteranami od samego początku.
7: Tak.
8: W tym roku mamy tylko taką małą dygresję, bo miał kontuzję, więc nie mogliśmy biegnąć tak jak zwykle, bo tak to Damian biegnie sam. A w tym roku z asystentem niestety niezbyt zadowolony, bo zawsze był biegł sam, tak? No właśnie, a w tym roku musiał z mamą. Ale dziękujemy, wszystko się udało i jest fajnie, tak?
7: Tak.
2: Skoro Państwo są od samego początku, ponieważ 5 lat, czy widzą Państwo jakąś różnicę? Czy zmieniło się to wydarzenie na przestrzeni lat?
8: Znaczy na pewno jest bardziej uroczyste. Może troszeczkę nam czasami pogoda różnie robi psikusy, bo raz jest ciepło, raz jest właśnie tak jak dziś, ale dziś jest idealna, że tak powiem. Więc tutaj możemy tylko sobie podziękować, że mamy taką, a nie inną pogodę. I cóż, no coraz chyba więcej jest osób, które uczestniczą w tym biegu. No my tutaj mamy już takie stałe grono, gdzie spotykamy się tu już z tą Fundacją Kajetanus, i którą prowadzi pani Maria Krasowska. Tak, Damian właśnie mówi, że to jest Maria pla, bo tak jest nazwana przez Damianka. I wszyscy to wiedzą, że Damian tak nazywa panią Marię, której oczywiście no, gratulujemy następnego udanej imprezy, przepraszam, udanej imprezy, którą zorganizowała. No i miejmy nadzieję, że nie jest to nasza ostatnia, tylko kolejna.
2: Czy biegasz na co dzień?
9: Trenuję w pracy, jak jestem, to

0: trenuję koło zakładu.
1: Okay. I czy lubisz bieganie?
0: Lubię. Przygotowuję się na 21 kilometrów.
1: A jak wyglądają twoje przygotowania?
0: Zakładam dresy, buty i w koło zakładu biegam.
1: A co daje ci bieganie?
0: No, dużo ruchu daje i po prostu można sobie kondycję poćwiczyć, żeby w miejscu nie stać, nie chodzić, tylko biegać można.
1: Czy pierwszy raz brałeś udział w Łomagedonie?
0: Nie, już chyba czwarty raz.
2: Podczas Łomagedonu nie liczył się wynik ani miejsce na mecie. Najważniejsze były radość, wzajemne wsparcie i wspólna zabawa. Young Brześć Festival po raz kolejny przyciągnął do Starego Brześcia tłumy młodych ludzi. Wydarzenie skierowane było przede wszystkim do młodzieży i stanowiło połączenie koncertów znanych wykonawców z promocją lokalnych talentów.
3: To już czwarta edycja Young Brześć Festival. Bardzo się cieszymy, bo jest to taka impreza typowo skierowana do młodych ludzi i jak gdyby ona wyniknęła z inicjatywy młodych ludzi, że oni jak gdyby powiedzieli nam, słuchajcie, chcemy taką typową imprezę dla nas, dla młodych. No i odpowiedzieliśmy na ich jak gdyby takie wezwanie. I już po raz czwarty organizujemy Young Brześć Festival.
2: Tegoroczną edycję otworzył blog Otwarta Scena. Przez 3 godziny publiczność mogła słuchać różnorodnych muzycznych propozycji przygotowanych przez początkujących wykonawców z regionu. Była to okazja dla młodych artystów, by zaprezentować swoje autorskie utwory i zdobyć pierwsze doświadczenia podczas występów przed większą publicznością.
4: Dostaliśmy wiele, wiele zgłoszeń od artystów, zespołów, którzy chcieli wystąpić na naszej scenie. Wyłoniliśmy 8 taką finałową i dzisiaj na tej scenie oni jako pierwsi walczą o fajną nagrodę, bo 2000 zł ufundowane przez burmistrza Brześcia Kujawskiego, Tomasza Chymkowskiego, więc ta 8 gra na początku.
3: To jest bardzo ważne, a jak jeszcze dostaliśmy taką bardzo pozytywną zwrotkę, jeden młody człowiek napisał, że jest po prostu wzruszony tym, że rok temu występował jego idol na tej scenie, a w tym roku może on na tej samej scenie wystąpić, że jest to dla nich duża szansa, jakaś możliwość pokazania się. Czują się docenieni, także ja uważam, że jest to bardzo fajne. No gdzieś ci młodzi ludzie muszą się po prostu pokazać, nie?
4: Ja myślę, że taka jest nasza rola tutaj, Centrum Kultury na przykład, żeby właśnie docierać do tych młodych ludzi, którzy w tych czasach na ogół nie działają w centrach kultury, nie ma sal prób, to są inne czasy, działają gdzieś tam w domu i musimy stworzyć im szansę, żeby po prostu mogli zaprezentować muzę, którą tworzą, a robią to naprawdę genialnie, szerszej publiczności i oby zdobyli taką popularność, sławę po tych występach na Young Brześć Festival, jak chociażby grupa Dresscode.

0: ci życzy źle. Często denerwuje nas kogoś postawa. Tracimy na to nerwy. Szkoda zdrowia, wariat.
1: Bardzo fajnie. Jest okej, okay, super organizacja. Szkoda tylko, że mało ludzi trochę. No i trochę pogoda taka sobie. No ale poza tym to wszystko spoko, nie?
2: Był stres?
1: Nie, ja tam się nie stresuję, przy czym tu się stresować.
2: Ale już o 2000 zł, jak oceniasz swoich przeciwników?
1: Ja nie mam szansy, tam ostatnio mówił, że 7% mam czy coś. Powiem jak Krzysztof Stanowski po wyborach 1%. Tak będę się cieszył z 1%. Jakby co, to chciałbym grać koncerty przede wszystkim we Wrocławku przed swoją publicznością. Tutaj też jakby czuję się jak u siebie, bo tutaj rok temu grał mój idol Kubańczyk. I czuję się tutaj jak u siebie. To jest dla mnie ogromny zaszczyt, że mogłem zagrać na tej samej scenie, gdzie rok temu mój idol. Więc no super, ale we Wrocławku też bym chciał trochę pograć parę koncertów, więc liczę, że Wrocławek jest gotowy, nie?
2: A czy szukują się jakieś nowości?
1: Tak. Nie wiem, czy w czerwcu, czy bardziej już na początku lipca wyjdzie kawałek z Probitem i z Midzem pod tytułem Inne spojrzenie. Więc tak, cały czas działam w tym roku. Mam nadzieję, że też wyjdzie płyta Czas Przebudzenia. Wszystko pozytywnie, idziemy do przodu i jest ogień, nie? Full gas idziemy.
3: Young Brześć Festival to jednak nie tylko muzyka. Duże zainteresowanie wzbudził także występ Katorex i Lipski Show.

0: emocje Wam dzisiaj towarzyszą?
1: Na pewno troszeczkę ekscytacji, bo pierwszy raz występujemy tutaj w takim składzie i w tym miejscu, więc ciekawi jesteśmy.
0: Dzisiaj wszyscy razem zaprezentujecie?
2: Tak, zgadza się. W trójkę występujemy razem.
0: A co pokażecie?
1: To będzie połączenie popingu z breakingiem.
0: Ile już razem się przygotowaliście?
1: Ile razem się przygotowaliśmy? Tyle, ile mieliśmy możliwości, ponieważ jesteśmy z różnych lokalizacji, ale czasowo, nie wiem, trudno mi to określić.
0: A jak razem dogadujecie się na scenie?
2: Ja myślę, że to wychodzi po prostu naturalnie, jakby wszyscy tańczymy, więc po prostu jakby tańczymy do muzyki, więc jakby to naturalnie wszystko wychodzi, tak bym powiedział.
0: A co Wam daje takie właśnie spotkania z publicznością?
1: Co dają nam Adrian? Może Adrian coś?
3: Przede wszystkim energię, to jest najważniejsze dla nas, bo jeżeli dadzą nam dużo pozytywnej energii, my ją oddamy w postaci dobrego tańca i musi być wymiana, jak ja to mówię zawsze.
0: A czy przed każdym występem czujecie tremę, czy już nie ma tego stresu?
1: Jest, myślę, że jest, tylko to jest taka trema, która nie spina i nie stresuje, tylko bardziej trema, która tak, jest taka motywująca, fajna, przyjemna.
4: Kulminacyjnym punktem wieczoru był występ gwiazdy tegorocznej edycji, Dress Code. Jeszcze przed rozpoczęciem koncertu pod sceną zgromadziły się setki młodych fanów. Uczestnicy podkreślali, że w regionie potrzeba więcej wydarzeń skierowanych właśnie do młodzieży i cieszyli się, że mogą spotkać się ze znajomymi oraz wspólnie bawić się przy muzyce swoich ulubionych artystów.
5: Bardzo, bardzo super.
0: A na jaki koncert dzisiaj czekacie?
5: Na Dress Code.
0: A lubicie je? Słuchacie ich na co dzień?
5: No ogólnie to tak niezbyt, ale jakieś tam piosenki znam, to się będę bawić.
0: Czy to jest dobry pomysł, że właśnie w naszym regionie są festiwale dla młodzieży?
5: Myślę, że tak. Tym bardziej, że my nie jesteśmy stąd, ale mamy blisko. I u nas na przykład takich rzeczy nie ma, to no chociaż możemy się pobawić.
0: A na jaki koncert dzisiaj czekacie?
6: Dress Code.
0: A czy słuchacie ich na co dzień? Oglądacie?
6: Tak. Tak.
0: A gdzie?
6: Na YouTubie.
7: Na Spotify też.
0: I brakowało takich festiwali u nas w regionie?
6: Tak.
0: A czy
6: czekaliśmy.
0: A czy byliście już rok temu?
6: Ja byłem rok temu.
8: Ja nie byłam.
0: Jak było?
6: Też mi się podobało.
9: Przyszliśmy ogólnie na Neptuna, bo znamy się z nim ze szkoły i ogólnie jest bardzo fajnie. No, ja ogólnie robię własną muzykę, ten kolega nic nie robi. No, w sumie tak.
10: Ja oceniam jego
9: dobrze.
10: Muzykę.
9: Jest bardzo dobrze.
0: Czy byliście rok temu?
9: Byliśmy, znaczy ja byłem.
10: Nie było.
9: Nie wiem.
0: I jak wrażenia?
9: Jeszcze raz?
0: Jak wrażenia?
9: Bardzo fajne. Podobało mi się, cała noc spędziłem w sumie do 24. No i wróciłem autem, wiadomo.
0: A czy czekacie na gwiazdy wieczoru?
10: Myślę, że tak.
9: Tak. Wiesz.
0: A czy brakowało takich festiwali dla młodzieży u nas w regionie?
9: Wydaje mi się, że bardzo brakowało, ponieważ w niektórych miastach nie ma czegoś takiego jak u nas w Brześciu. Więc tak, wydaje mi się, że tak.
4: Koncert Dress Code zakończył się owacjami i wspólnym śpiewaniem największych hitów artystów.

0: Rządowy program Aktywny Żłobek Sale Sensoryczne jest skierowany do podmiotów prowadzących instytucje opieki dla dzieci. Skorzystał z niego wrocławski samorząd. Ratusz pozyskał ponad 80 tysięcy złotych na tworzenie i doposażenie sal sensorycznych w żłobkach.
1: Sięgamy po te środki, które finansowe, które pozwalają właśnie też wzmocnić infrastrukturę i ofertę również żłobków, bo wychodzimy z założenia, że ci najmłodsi, jak będą zaopiekowani, no wiadomo, też będzie to skutkowało tymi pozytywnymi sprawami w kolejnych etapach edukacji. Warto też podkreślić, że jako samorząd też sięgnęliśmy i też pozyskaliśmy środki finansowe na aktywne place zabaw. Zabaw to kolejny program rządowy. W zeszłym roku otrzymaliśmy ponad 450 tysięcy na utworzenie tych placów zabaw na Gniazdowskiego i w żłobku przy ulicy Gniazdowskiego i w żłobku przy ulicy Wienieckiej. W tym roku ponad prawie 300 tysięcy na żłobek przy ulicy Żytniej, który, przypomnijmy, przejdzie taką generalnie dużą modernizację, będzie duży remont, dlatego że żłobek przy ulicy Żytniej zyska dodatkową powierzchnię po wcześniejszej przychodni rehabilitacyjnej, w związku z tym i również skorzysta z finansowania i nie tylko place zabaw, ale także sale sensoryczne i oczywiście przeznaczyliśmy z budżetu miasta na remont całego obiektu, tak żeby rzeczywiście było więcej miejsc w żłobkach i oczywiście, żeby były one no, na jak najlepszym standardzie.
0: Sale sensoryczne są tworzone z myślą o stymulacji zmysłowej oraz wyciszeniu emocjonalnym. Zwykle składają się z trzech sfer: relaksu, doświadczaniu świata i aktywności ruchowej.
1: Sale sensoryczne

0: to rzeczywiście takie sale, które też wspierają ten psychofizyczny rozwój małego człowieka. To jest ten rozwój motoryczny, ten neurologiczny, ale przez to też wspierają te wszystkie poznawcze funkcje. Wiemy, że w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych coraz więcej jest sal sensorycznych. W żłobkach jeszcze tego nie było. Oczywiście poza żłobkami integracyjnymi. W naszym przypadku to jest żłobek przy ulicy Gniazdowskiego, który ma taką salę sensoryczną. Natomiast biorąc pod uwagę też wyzwania dla tych najmłodszych, właśnie takie zdrowotne, żeby zaopiekować się tymi najmłodszymi, w naszych żłobkach te standardy będą wyższe, więc wykorzystujemy środki, jakie możliwości, jakie też rząd przedstawia dla tej sfery wychowania i korzystamy, żeby podnieść właśnie standard opieki i w ten sposób te pracownie za chwileczkę zostaną uruchomione. No teraz trwają zakupy, przygotowania. No ten etap taki, że już żeby od przyszłego roku rodzice mogli zobaczyć, jak nauczyciele, opiekunowie w żłobkach pracują z najmłodszymi.
1: Warto dodać, że obecnie wdrażane są standardy opieki nad dziećmi do lat 3. Określają one zasady dotyczące edukacji, higieny, żywienia, bezpieczeństwa oraz kwalifikacji personelu. Każda placówka ma obowiązek wdrożyć własne standardy dostosowane do potrzeb dzieci. We Włocławku pracownicy i opiekunowie w żłobkach przechodzą obecnie cykl szkoleń mający wzmocnić ich kompetencje. Dodatkowo wypracowywany jest model szerszej współpracy z rodzicami.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka ZO we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, Telewizja Kujawy. Moim i Państwa gościem jest pan Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Dzień
1: Dzień
0: dobry.
1: dobry, witam wszystkich serdecznie.
0: Znajdujemy się dzisiaj, jak widać, nie w studio, tylko na stopniu wodnym we Włocławku. Nie jesteśmy tutaj bez przyczyny, przed chwilą zostały złożone kwiaty.
1: Tak, to miejsce wymaga pamięci, ono woła o pamięć, o sprawiedliwość, o pokój, o życie, o to, o co walczył ksiądz Jerzy. No i nie mogło dzisiaj marszałka województwa, który reprezentuje nasz region, nie być tutaj w dniu naszego święta, które obchodzimy właśnie w tym roku we Włocławku, ponieważ ksiądz Jerzy nie tylko dla Polski, ale również może w sposób szczególny dla naszego regionu jest postacią, która jednoczy i nadaje tożsamość naszemu regionowi. Przecież krzyż, który oddali, jest krzyżem poświęconym w 1991 roku przez papieża Jana Pawła II, który w Kruszynie odprawiał mszę świętą i wspomniał o księdzu Jerzym jako naszemu bohaterowi, ale też osobie, która już wówczas wiedzieliśmy, została naznaczona jako ta, która będzie beatyfikowaną. Więc ksiądz Jerzy w sposób szczególny też opiekuje się naszym województwem i dodam, że szlak dni męczeństwa, który zakończył jego życie, rozpoczął się w Bydgoszczy, wiódł przez Górsk, Toruń i zakończony został tutaj we Włocławku na Tamie. To oznacza, że te trzy miasta kiedyś przecież, które funkcjonowały jako stolice odrębnych województw, dziś połączone, mają ogromną odpowiedzialność za tę spuściznę i wartości, które głosił ksiądz Jerzy. Dlatego dzisiaj jestem z tej delegacją w dniu tak ważnym, uroczystej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu naszego święta tu na Tamie, aby oddać hołd, pomodlić się za przyszłość naszego regionu. Jest to nasz obowiązek i czyńmy to, ponieważ ksiądz Jerzy na pewno cieszy się z naszej wolności, ale jako memento zawsze musimy pamiętać, że złe rzeczy nie odpuszczają i musimy uważać na stan, kondycję naszej demokracji, abyśmy jej nie nadużywali, aby nasza wolność nie była zużywana, abyśmy nigdy nie musieli przeżywać tego, co w latach 80. Ja osobiście również tej traumy, przecież nie tylko ze względu na śmierć księdza Jerzego, to morderstwo wykonane, wykonano egzekucję przez aparat władzy. To jest nieprawdopodobne, że na naszych oczach władza zleciła morderstwo obywatela, mieszkańca, tylko dlatego, że chciał dobra wspólnego i walczył o naszą Polskę, o naszą wolność, o solidarność. Także tak, to jest ważne spotkanie tu na Tamie, które wraz z wizytą Jana Pawła II do Kruszyna, do Włocławka, rozpoczęła w jakimś sensie dało początek naszemu województwu. Dlatego tutaj bije źródło naszego regionu.
0: Panie marszałku, wspominał pan święto województwa kujawsko-pomorskiego. Jest to cykl imprez. Byliśmy we Włocławku. Wielka impreza. Mimo pogody zgromadziła tłumy mieszkańców nie tylko Włocławka, ale też całego regionu. Jakie dalsze plany, bo też inne miasta będą oczywiście uczestniczyły w święcie województwa?
1: No już część za nami, ale w każdym mieście prezydenckim tak zwanym odbywają się takie koncerty jak wczoraj we Włocławku, wcześniej w sobotę w Toruniu, a przed nami jeszcze Inowrocław, Grudziądz i Bydgoszcz, więc trzy duże wydarzenia. Jeśli ktoś z Państwa nie zdążył być we Włocławku, zapraszamy jeszcze, sprawdźcie w internecie o której godzinie i w jakim miejscu będą się te koncerty, bo to są naprawdę fantastyczne spotkania z artystami, o których na co dzień podziwiamy, a uświetniają nasze uroczystości. Fajnie, że potrafimy się bawić, być razem pod wspólnym kujawsko-pomorskim niebem.
0: Panie marszałku, korzystając z okazji, nie mogę nie zapytać,

0: Kilka miesięcy temu widzieliśmy się podczas podpisywania dokumentów, umów. Jeden dotyczy Stodulna Lab we Wrocławku, a druga Mariny Zarzeczewo. Powiedzmy, co to będzie, to przypomnijmy mieszkańcom, co będzie w Stodulna Lab i co tam się właściwie obecnie dzieje.
1: Stodulna Lab to jest mniej więcej w tamtą stronę, więc wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. Przygotowujemy plan funkcjonalno-użytkowy. To znaczy przygotowanie do zlecenia wykonania dokumentacji, no ale żeby przygotować dokumentację budowlaną, wykonawczą, musimy określić plan funkcjonalny w szczegółach, jakiego typu edukacja będzie tam prowadzona, czyli jakie są potrzebne nam ekspozycje, laboratoria, przestrzenie interaktywne, tak aby w sposób interesujący edukować młodych ludzi, nie tylko, dorosłych również, ponieważ te centra nauki, gdzie promujemy najnowsze trendy w nauce, ale też ich historię, są to naprawdę bardzo interesujące dla każdego miejsca, więc chcemy, żeby to było zrobione, wykonane no, w najwyższych standardach, więc tu trzeba fachowców i merytorycznej dyskusji z pedagogami, dydaktykami, z ludźmi nauki, aby we Wrocławku no właśnie pokazać na tle historii rozwoju przemysłowego Wrocławka, bo przecież ona jest przebogata, wróćmy jeszcze do okresu przedwojennego, przecież Wrocławek tętnił życiem, to naprawdę było potężne miasto pod względem i wciąż jest gospodarczym. I chcemy na tym tle pokazać, na czym polega w ogóle przetwarzanie różnych rzeczy i ostatecznie rozwój przemysłu, produkcji w sposób atrakcyjny, ciekawy. No i pokazać rolę nauki w codziennym naszym życiu. No bo przecież wszystko, co nas otacza, wyprodukowane jest w jakichś fabrykach, w jakichś miejscach. Chcemy pokazać ten proces, jak do niego dochodzi, jak to się odbywa na co dzień i jakie są trendy, kierunki rozwoju w ogóle biznesu, przemysłu na świecie. No i Zarzeczewo, więc tutaj już na tej najbliższej sesji zostanie podjęta uchwała o przekazaniu środków finansowych na odkupienie od Orlenu tego miejsca. No i zaczynamy przygotowania do stworzenia kujawsko-pomorskiej szkoły pod żaglami, więc to miejsce nadal będzie dostępne dla wszystkich żeglujących, ale chcemy wzmocnić jeszcze no i wykorzystać przepiękny akwen, jakim jest Zalew Wrocławski. To jest naprawdę nasz cel i tutaj chciałbym jeszcze doczekać takich czasów, kiedy na zalewie zaroi się od łódek, na których będą uczyć się żeglarstwa, jachtingu młodzi mieszkańcy naszego województwa. Więc przed nami odnowa tego miejsca, odrestaurowanie go i no, oczywiście zrobienie z tego no, po prostu perełki czy mariny, gdzie będziemy mogli edukować, kształcić młodych ludzi, ale wszyscy będą mogli również korzystać z tego miejsca jako tego, do którego można zapłynąć, przypłynąć i to, co jest w tego typu miejscach, wszystko będzie zorganizowane. Wiem, że Wrocławek również ma swoje plany dotyczące, to jest z panem prezydentem rozmawiamy, związane właśnie z przybliżeniem historii budowy no, chociażby łodzi, które pływały kiedyś po Wiśle. Bardzo ciekawy projekt i tutaj będziemy też wspierać w tym zakresie Wrocławek, więc no, chcielibyśmy wykorzystać tą endogeniczną, ogromną możliwość, jaką potencjał, jaki ma Wrocławek, wynikający z obecności tutaj tam.
0: Panie Marszałku, już na zakończenie zapytam, bo wiem, że czas nas goni. Temat Filharmonii we Wrocławku. Początkowo te plany zakładały, że powstanie ona na skrzyżowaniu ulic Tumskiej i 3 Maja. Jednak ta lokalizacja ma zostać docelowo zmieniona, rozumiem.
1: Musimy ostatecznie ustalić z prezydentem, z władzami miasta. Proszę mnie dzisiaj jeszcze nie pytać o szczegóły. To jest wielki projekt, który musi dojrzeć. Chyba, tak jak pan redaktor powiedział, bliższy sercu będzie taki, który zlokalizuje nową Filharmonię we Wrocławku nad Wisłą. Wciąż wracamy do Wisły, proszę zwrócić uwagę, która jest no, przepiękna tu.

0: we Wrocławku, chcę ją pokazać również i wzmocnić funkcje kulturalne Wrocławka poprzez filharmonię, ale poprzez jej unikatowość. No, wyobraźmy sobie nad Wisłą filharmonię we Wrocławku, a może tak się stać, więc będzie wyjątkowa pod każdym względem w Polsce, ponieważ no, takich lokalizacji chyba nie ma. Może są podobne, ale na pewno nie nad naszą królową rzeką.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, naszym gościem był pan Piotr Saubecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Dziękuję również serdecznie i pozdrawiam wszystkich.
2: Święto województwa kujawsko-pomorskiego rozpoczęło się na dobre. Impreza w naszym mieście wystartowała w niedzielę o godzinie 18 na bulwarach. Scena stanęła w pobliżu pomnika ludziom pracy. Mimo opadów deszczu, włosławianie oraz mieszkańcy naszego regionu tłumnie stawili się na koncercie Fajansowe Sny.
3: Piękny koncert, Fajansowe Sny, no bo jak Włocławek to wiadomo, że kojarzy się z fajansem. Dwie godziny bardzo dobrej muzyki. Najważniejsze, że jest ciepło. Ja pamiętam, bywało różnie w święto województwa, także myślę, że nie ma się czego obawiać. Zapraszamy serdecznie, kto jeszcze może przyjść, wziąć udział albo po prostu odsłuchać. Naprawdę fajni wykonawcy, Kaja, Tomasz Organek, Andrzej Piaseczni, w tej chwili Reniusis na scenie. Także myślę, że zapowiada się bardzo fajny wieczór. Święto województwa, jak co roku, dwa tygodnie obchodzimy. Za tydzień mamy też koncert w Inowrocławiu, do tego też koncerty w Grudziądzu, w Toruniu, w Bydgoszczy. Także staramy się po prostu ten przedurlopowy jeszcze sezon umilać mieszkańcom naszego województwa i podkreślać właśnie istotę naszego województwa. Staramy się w ten sposób też integrować różne środowiska, różne miasta, także myślę, że będzie bardzo miło.
4: Pogoda nie rozpieszcza, ale na szczęście w ostatniej chwili się wypogodziło i można śmiało na bulwary dotrzeć. I myślę, że ze względu na ilość różnych gwiazd, które się tutaj pojawią, na ich dobór, myślę, że za chwileczkę będziemy świadkami tego, że faktycznie włocławianie tłumnie się na bulwarach zjawią. Natomiast Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego to też okazja do przypomnienia tego, że Włocławek kiedyś był stolicą województwa włocławskiego i jest integralną częścią, jako jedna z trzech części województwa, w tej wspólnoty. Wspólnoty, która jest stosunkowo młoda, bo przecież powstała pod koniec ubiegłego wieku, natomiast to małżeństwo z rozsądku musi potrafi współpracować, a potrafi współpracować to znaczy równomiernie się rozwijać. Więc wszystkim mieszkańcom naszego regionu włocławskiego życzę, żebyśmy zawsze czuli się zaopiekowani i żeby ten równomierny rozwój faktycznie miał miejsce. I widać, że ta sytuacja ulega poprawie, natomiast jeszcze sporo pracy przed nami. Ale dzisiaj najważniejsza jest zabawa, więc mam nadzieję, że przez ten cały czas w różnych częściach województwa kujawsko-pomorskiego po prostu wszyscy mieszkańcy będą dobrze się bawić, ciesząc się z przygotowania atrakcji.
5: Dzisiaj rozpoczynaliśmy nasze spotkanie ze Świętem Województwa w Kruszynie, gdzie odbyła się bardzo piękna uroczystość, uroczysta msza koncelebrowana przez Jego Ekscelencję biskupa. Ważne były słowa, które powiedział ksiądz biskup, ale także marszałek województwa o tym, że budujemy tożsamość. Tożsamość, która jest wspólną wartością dla wszystkich części naszego województwa. Cieszymy się, że co 3 lata Święto Województwa przyjeżdża do Włocławka. Tutaj odbywają się wspaniałe koncerty. Jutro będziemy mieli do czynienia z uroczystą sesją Sejmiku Województwa. Będą nagradzani wybitni twórcy w zakresie kultury. Cieszymy się, bo to jest zawsze okazja do tego, aby promować nasze piękne miasto.
2: Na scenie wystąpili artyści reprezentujący różne gatunki muzyczne. Tak, by każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Uczestnicy słyszeli Andrzeja Piasecznego, Anię Dąbrowską, Grzegorza Chyrzego, Kaję, Tomasza Organka, Reni Jussis, Piotra Roguckiego i itd. Publiczność reagowała bardzo żywiołowo, chętnie śpiewając wspólnie z wokalistami.
1: Święto województwa, jak się panie bawią?
6: Bardzo dobrze. Zaczynamy się bawić jak najbardziej. Super.
1: Pogoda nie ostraszyła?
6: Nie. Troszkę popadało, ale... Nie boimy się burzy ani deszczu.
7: Mamy parasole, także...
1: Dzisiaj szereg gwiazd na scenie, która jest za mną. Za chwilę zaczynamy. Na kogo panie najbardziej czekają?
8: My na Andrzeja Piasecznego czekamy.
6: Też na Andrzeja Piasecznego.
7: Na Anię Dąbrowską.
1: Jakieś ulubione piosenki?
8: A no nie wiem w sumie jaką.
6: Śniadanie do łóżka, w imię deszczu.
7: Ja No, wszystkie. Nie wiem, jakie będą, ale wszystkie lubię.

0: Bardzo.
1: Porady na zdrady.
0: No też, ale naprawdę wszystkie. Nie ma wyjątku.
2: Święto województwa, powiedzcie mi, jak się bawicie? Mimo pogody przyszliście.
3: Przyszliśmy, jest super.
4: Jest dobrze.
3: No jest super.
2: Na jaką gwiazdę czekacie? Za chwilę wystąpi tutaj szereg znanych artystów. Na kogo najbardziej czekacie i dlaczego?
5: Ania Dąbrowska.
4: Ania.
2: No, Ania, a jakieś ulubione piosenki?
3: W głowie.
2: Jeszcze jakieś?
3: Jak by się tam zwało?
5: No jakieś tam sławne piosenki. Jakieś znane.
6: Fajansowe sny mimo pogody były dużym sukcesem. Pod sceną, ale też na samych bulwarach było bardzo tłoczno. Za aranżację i oprawę muzyczną odpowiadał Michał Ryba z zespołem, a wydarzenie poprowadził Mateusz Kaczmarek. We Wrocławku odbyła się 26. uroczysta sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, stanowiąca ważny punkt obchodów Święta Województwa. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów, instytucji oraz organizacji z całego regionu. Podczas sesji wręczono odznaczenia osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju regionu.
7: Uważam, że uroczyste sesje są właśnie od tego, by odejść od procedowania, odejść od, nie chcę powiedzieć, że poważnych tematów, bo wszystkie tematy są poważne, ale nauczmy się świętować. Dziękować i cieszę się, że dzisiaj mogę wyróżnić wraz z marszałkiem województwa medalem za zasługi dla województwa. Mogę również przyznać swoją głownię przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Coraz lepiej wychodzi nam budowanie tożsamości tego województwa. Przypomnę, bo przecież to jest niedaleka przeszłość jeszcze złożonego z dawnego województwa bydgoskiego, włocławskiego i toruńskiego. Także to jest nasze zadanie również na tę kadencję, by coraz bardziej spajać te różne regiony. Natomiast ważne jest również to, żebyśmy nie homogenizowali siebie. Czyli mimo wszystko niech fajans będzie fajansem, niech Kociewie będzie Kociewiem, a Kujawy Kujawami.
6: Marszałek województwa zwrócił uwagę na poprawiającą się kondycję regionu, w tym spadek bezrobocia oraz wzrost wynagrodzeń dla pracowników.
8: Wskaźnikiem podstawowym, na podstawie którego my opieramy naszą analizę i ogólną diagnozę, ocenę, w którym jesteśmy miejscu, na podstawie zadowolenia z życia mieszkańców w naszym województwie. Ono jest powyżej średniej krajowej. Bardzo się z tego cieszę. A na tę jakość i ocenę wpływają różne czynniki. Oczywiście podstawowy to dostęp do pracy, dobrej pracy. Tutaj jest coraz lepiej. Jesteśmy w Wrocławku, warto więc wspomnieć, że kiedy ja obejmowałem urząd marszałka, w województwie, w tej części regionu, w okolicach Wrocławka, mieliśmy horrendalne powyżej 25% bezrobocie. Ono dziś wciąż jest wysokie na niektórych w niektórych obszarach wiejskich. Uważamy je za tak zwane bezrobocie strukturalne, to znaczy takie, które już nigdy się nie zmieni, bo nawyki niektórych mieszkańców są takie, jakie są. My z tym nie możemy walczyć, nie chcemy. Oczywiście podejmujemy próby, ale generalnie to bezrobocie rzeczywiste, mierzone wskaźnikami Eurostatu, jest właściwie symboliczne, bo w całym regionie i również w tej części województwa wokół Wrocławka i Wrocławku wynosi około 4%, poniżej nawet 4%. Ale co tak naprawdę wpłynęło, że to bezrobocie jest tak niskie? Powstały miejsca pracy. Jeżeli przyjeżdżamy do Wrocławka, kiedyś przecież nie było autostrady. Kiedy ona się pojawiła, powstała strefa brzecka, powstało kilka innych jeszcze stref w tym samym Wrocławku, które są właściwie już wypełnione w 100% inwestorami. No więc to chociażby świadczy o tym, jak jesteśmy atrakcyjnym regionem dla inwestorów. Wynagrodzenie, tutaj średnia krajowa. My nie mamy ani wyższych, ani niższych od średniej krajowej wynagrodzeń dla naszych mieszkańców. No i moim zdaniem zmieniająca się infrastruktura społeczna, czyli budujemy nowe szpitale, inwestujemy, pomagamy poprzez fundusze unijne inwestować w szpitale również powiatowe. Nasze szpitale wojewódzkie, owszem, nie są jeszcze, ich inwestycje nie są zakończone, ale to widzą mieszkańcy, że jakość usług się poprawia, ale ta perspektywa, że tutaj będziemy mieć dostęp do

0: do usług medycznych szpitalnych na najwyższym europejskim poziomie już istnieje, bo jeżeli pojedziemy do Torunia, do Bydgoszczy, to są miliardy złotych i tu w Włocławku inwestowane. A są i takie miejsca, jak chociażby szpital w Świeciu, który przechodzi totalną transformację od zamkniętego zakładu leczniczego do otwartego, empatycznego, który prowadzi nowoczesną psychiatrię środowiskową. Tak bym mógł w każdej dziedzinie życia. Domy dziennego pobytu, przecież jeszcze 4 lata temu nie było żadnego, a dzisiaj mamy ich 120. To znaczy codziennie 15 tysięcy, blisko 15 tysięcy seniorów przychodzi niezaopiekowanych, ma opiekę medyczną, wyżywienie, są dowiezieni, odwiezieni, uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych. To wszystko świadczy o tym, to wszystko ostatecznie skutkuje tym, że sądzę, że jesteśmy województwem, którym lubimy być, dobrze się w nim czujemy. Jestem z tego naprawdę dumny. Po prostu wykorzystujemy szanse, jakie dzisiaj mamy, mianowicie fundusze unijne. To, że możemy sami o sobie decydować, podejmujemy decyzje przecież jako sejmik, które służą mieszkańcom całego województwa.
1: Podczas wydarzenia podkreślono, że mimo wielu pozytywnych zmian w wielu obszarach, to jest infrastruktura drogowa czy edukacja, wciąż istnieją kwestie wymagające dalszej pracy.
2: Zawsze są rzeczy, nad którymi jeszcze można pracować i na pewno tutaj niestety znowu trzeba wymienić zdrowie, ale zdrowie tak szeroko rozumiane, bo jeżeli chodzi o nasze kompetencje, to co należy do samorządu województwa, jeżeli chodzi o sprawy infrastrukturalne, nasze szpitale nabierają zupełnie innego wyglądu, są dobrze wyposażone. Natomiast cały czas ta strefa zdrowia, jeżeli chodzi o finansowanie i tutaj nad tym trzeba pracować. Natomiast my jako samorząd województwa możemy tylko apelować do rządu o pewnego rodzaju zmiany. To, co jest mi wyjątkowo bliskie, to sprawy społeczne, sprawy związane z seniorami i tutaj też województwo przez ostatnie lata, myślę, że jest najlepszym w kraju. Dzienne domy pobytu, które u nas rosną, kolokwialnie mówiąc, jak grzyby po deszczu, gdzie seniorzy czują się doskonale, gdzie seniorzy się rozwijają, gdzie seniorzy, myślę, że wydłużają ten swój proces życia też, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że każdy umysł, który pracuje, który myśli, jest w dużo dłuższej i lepszej kondycji. I to się właśnie dzieje dzięki dziennym domom pobytu. Natomiast dzisiaj to, co nas martwi i to, o czym mówimy i o czym trzeba mówić, to sposób ich finansowania, bo te środki, które przeznaczamy na dzienne domy pobytu, one z roku na rok są coraz większe. Tylko w tej perspektywie pierwszy konkurs to ponad 300 milionów złotych, kolejny konkurs to 150 milionów złotych. Dzisiaj te konkursy dobiegają do końca. Wszyscy seniorzy, wszyscy samorządowcy patrzą na nas i mówią, że te środki powinny być dalej kontynuowane. Natomiast wszyscy doskonale wiemy, że ta perspektywa dobiega końca, więc czynimy wiele starań. Rozmawiamy z samorządowcami, myśląc o tym, jak może zrobić inny montaż finansowy, ale też apelujemy do strony rządowej, żeby nasze województwo było brane pod uwagę jako takie pilotażowe to, co zostało zrobione i może na naszym przykładzie, kiedy ta baza lokalowa już jest doskonale wyposażona, żeby spróbować to wspólnie finansować.
1: Władze regionu zapowiedziały kontynuację inwestycji na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Kujaw i Pomorza.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: szukaliśmy!
1: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.
2: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie.

0: Wykończenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Izbica Kujawska na jeden dzień stała się stolicą karate tradycyjnego w regionie. To właśnie tutaj odbyły się Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które zgromadziły zawodników z wielu klubów. Na matach nie brakowało sportowych emocji, efektownych technik i zaciętej rywalizacji. Uczestnicy udowodnili, że poziom kujawsko-pomorskiego karate jest naprawdę wysoki.
1: Dzisiaj odbywały się w Izbicy Kujawskiej Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w karate tradycyjnym.
2: Ilu mamy dzisiaj uczestników?
1: Uczestników było w granicach 100. Konkurencje się odbywały w kata, jak i w kumite. Kumite to jest walka, kata to jest schemat pewien robiony. Dla miasta Izbicy Kujawskiej tego typu zawody, czyli rangi mistrzowskiej, mistrzostw województwa, dla tak małego miasta jest to naprawdę ogromne wyróżnienie. 7 lat tutaj istnieje w sumie klub i no staraliśmy się o to od paru lat. W tym roku nam się udało zorganizować tego typu zawody, zawody rangi mistrzowskiej.
2: A jaki jest poziom uczestników?
1: No, uczestnicy są z całego województwa. Mamy też tu między innymi mistrza Polski w kata z Wrocławka, który też przyjechał na Mistrzostwa Województwa, a tydzień temu był na Mistrzostwach Polski, zdobywając pierwsze miejsce. Tu są zawodnicy, którzy wszyscy, większość uczestniczy w Mistrzostwach Polski. Jest kilkoro reprezentantów kraju, także to jest poziom dosyć wysoki. Ale jeżeli mówię o województwie całym. A jeżeli chodzi o poziom Izbicy Kujawskiej, jak najbardziej, dzisiaj już mamy 4 złote medale, także chyba 3 srebrne, dokładnie w tej chwili nie jestem w stanie policzyć, też udany występ.
0: Za każdym medalem kryją się godziny treningów, setki wyrzeczeń i sportowej pasji.
2: Brałyście dzisiaj udział w zawodach, proszę powiedzcie, jak wam poszło?
3: Tak, brałyśmy udział i poszło nam dobrze, bardzo dobrze nawet.
4: Ja bym powiedziała, że zależy w jakiej kategorii. W kata mi poszło lepiej, natomiast w kumite średnio.
2: A jak wyglądały wasze przygotowania?
3: No na pewno

0: Było ciężko, ale kiedy my byłyśmy na Mistrzostwach Polski? Tydzień temu? Tydzień temu wróciłyśmy z Mistrzostw Polski, więc też zrobiłyśmy sobie w tym ostatnim tygodniu taką przerwę przed tymi zawodami. Ale dobrze nam poszło w tych zawodach, bo zajęłam pierwsze miejsce w kata, w kumite trzecie i Natasza zajęła w kata drugie miejsce i w kumite tak samo trzecie.
1: A powiedzcie proszę, skąd wzięła się wasza pasja do karate?
0: Ojeny, my już 7. rok chodzimy do tego klubu i zawsze mnie fascynowało właśnie karate, ogólnie sztuki walki, więc od razu jak zobaczyłam, że otwiera się klub w Wisbicy, no to zapisałam się.
2: Ja po prostu zauważyłam, no były ogłoszenia do klubu, więc mnie to zainteresowało i chciałam spróbować.
1: Jak to się stało, że właśnie trenujecie karate?
3: No, ja chciałam na coś chodzić i w Izbicy było karate i mama mnie zapisała i teraz chodzę.
4: No, zobaczyłem po prostu w telewizji.
5: I zapraszam juniorów
4: No, po prostu jak brat się zapisał, to ja też się zapisałam. Ja też.
1: A ile lat już trenujecie? Jak wam się podobają zajęcia?
5: Maciej
3: Ja trenuję 4 lata i bardzo mi się podoba.
4: Z 2 lata.
5: Plansza, a zapraszam.
3: 3 albo 4 lata.
4: 3 albo 4.
1: A czy już właśnie wcześniej występowaliście na zawodach?
3: No, bardzo często występowaliśmy, no, w różnych pasach.
1: I jak towarzyszy wam wtedy stres?
3: Czasami tak, a czasami nie.
1: A co jest najlepszego w karate?
3: To, że można zdobywać medale, puchary.
4: No, dyplomy.
1: Jak emocje, ponieważ widzę, że macie piękne medale.
6: No, po prostu szczyt. Walczyliśmy razem w finale. Maciek był górą, ale fajnie udało się powalczyć. Fajne walki mieliśmy. Duże emocje, bardzo fajnie, bardzo mi się podoba.
7: Więc bardzo się cieszę, że się udało. Fajnie wyszło.
1: Czy dzisiejsze medale mają dla Was jakieś znaczenie?
6: No, na pewno to będzie fajna pamiątka, ale oczywiście nie zatrzymujemy się, bo to jeszcze, żeby zawojować całą Polskę, to jeszcze bardzo dużo pracy, ale cieszymy się dzisiaj, dzisiaj świętujemy. Ale trzeba wracać do treningów oczywiście, bo to nie koniec.
7: No, dla mnie to fajne wejście w kumite. Myślę, że będzie. No myślę, że to może być początek czegoś ciekawego.
1: A jak wyglądały wasze przygotowania?
6: No trenowaliśmy trochę motorycznie, trochę oczywiście w klubach. No.
7: Praca w domu.
6: Praca w domu to też bardzo ważne.
7: Bardzo dużo daje.
1: Jak rozpoczęła się wasza przygoda z karate?
6: Ja zacząłem 4,5 roku temu właśnie tutaj w Izbicy. Zobaczyłem pokaz na imprezie gminnej i stwierdziłem, że może spróbuję i dzięki temu jestem, gdzie jestem dzisiaj.
7: Ja zacząłem no dobre 9 lat temu. Jak zacząłem chodzić do szkoły podstawowej, to był mój taki sport, który wziąłem, no i go szlifuję do teraz.
1: A czy macie jakieś marzenia związane z tym sportem?
6: Może nie takie marzenie już. Staram się to wprawić w rzeczywistość. Czarny pas. Nie śpieszy mi się jeszcze, ale no wiem, że kiedyś, jeżeli będę trenował, to on przyjdzie. I to jest taki mój cel na razie.
7: U mnie też czarny pas i doskonalenie siebie, żeby być w stanie się obronić na ulicy. Przede wszystkim po to ćwiczę.
8: Dla jednych to był kolejny sukces na sportowej drodze, a dla innych cenne doświadczenie i motywacja do dalszych treningów. Marek Wojtkowski został nowym szefem struktur Koalicji Obywatelskiej w województwie kujawsko-pomorskim. Jego poprzednik Tomasz Lenz został wykluczony z partii i klubu parlamentarnego. Było to pokłosie sprawy w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Przypomnijmy, z ustaleń dziennikarzy wynikało, że syn senatora miał mieć przeprowadzony zabieg z pominięciem kolejki, łamiąc przy tym procedury. Pełniącym obowiązki przewodniczącego struktur w naszym województwie został Marek Wojtkowski. Wynikało to ze statutu Koalicji Obywatelskiej. Były prezydent Wrocławka zapowiadał, że chce szybko przeprowadzić wybory. Te odbyły się w sobotę. Decyzję podjęto jednogłośnie. Marek Wojtkowski został szefem struktur.
9: Trudno mówić o wyborach. Właściwie było to, można powiedzieć, potwierdzenie faktu, bo wynika to ze statutu Koalicji Obywatelskiej, więc nie było potrzeby organizowania dodatkowych wyborów, ponieważ

0: byłem pełniącym obowiązki Koalicji Obywatelskiej i właściwie była potrzeba i konieczność wynikająca ze statutu, żeby zwołać zarząd. Ja dodatkowo zwołałem też jeszcze Radę Regionu. To jest szersze gremium nasze partyjne, które też ma właściwość uchwałodawczą, podejmowania uchwał, bo uważałem, że no w tej sytuacji, która się wydarzyła, trzeba po prostu ludziom dostarczyć też informacji, no i też zarysować, powiedzmy, jakiś plan działania na najbliższą przyszłość, bo w tej chwili trzeba po prostu całą sytuację ustabilizować i mimo, że jest okres wakacyjny, urlopowy, to oczywiście nie możemy zwalniać, bo wybory parlamentarne już za pasem, to jest zaledwie tam powiedzmy kilkanaście miesięcy, więc też nie ukrywam, że zarysowałem plan działania na okres wakacyjny i pod koniec sierpnia się spotkamy już z bardzo konkretnymi rozwiązaniami dotyczącymi kampanii parlamentarnej. No więc poszło rzeczywiście bardzo dobrze, właściwie poprzez aklamację zarówno na zarządzie, jak i Radzie Regionu. No i teraz po prostu trzeba ruszyć do pracy.
1: Jakie będą pana pierwsze kroki jako już nie pełniący obowiązki, tylko jako przewodniczący?
0: Znaczy, drodzy Państwo, przede wszystkim organizacyjne, bo to jest kwestia oczywiście biura, zarządu, osób zatrudnionych, to są oczywiście finanse partii, no i oczywiście cała struktura, bo w województwie mamy około 2000 członków, są koła, tworzymy cały czas nowe koła w naszej strukturze wojewódzkiej, więc na tym się będziemy koncentrować, no i będziemy przygotowywać też plan wyborczy, tak jak wspomniałem wcześniej, aczkolwiek ja mam troszeczkę inny pomysł, żeby ten plan wyborczy, program wyborczy dywersyfikować na poszczególne powiaty, bo powiat powiatowi nie jest równy i dlatego też będzie mi zależało, żeby też program wyborczy w poszczególnych powiatach, zarówno w wyborach parlamentarnych, jak i później samorządowych, oczywiście uwzględniał specyfikę lokalnych społeczności, bo tak trzeba. No i można powiedzieć, taka typowa praca polityczna, też w najbliższym czasie pewnie odbędzie się posiedzenie Zarządu Krajowego w Warszawie, gdzie pewnie też już jakieś decyzje będą zapadały, no i ruszamy po prostu do pracy.
2: Marek Wojtkowski jest doktorem historii, którą ukończył w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Przez dwie kadencje był posłem na Sejm. W latach 2014-2024 był prezydentem Wrocławka. Dwa lata temu został członkiem Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na co dzień w szkolnych salach gimnastycznych odbywają się lekcje wychowania fizycznego. Tak, jest w trakcie godzin lekcyjnych. Jednak po południu mogą one gościć zawodników klubów sportowych czy prywatne osoby, które mogą organizować w nich mecze w piłkę nożną, koszykówkę czy siatkówkę. Oczywiście za wynajem sali gimnastycznej należy zapłacić. Podmiot komercyjny płaci 100% stawki, a szkolne kluby mają wysokie bonifikaty. Bilans jest prosty. Dla władz szkoły korzystniej jest wynajmować salę gimnastyczną podmiotom komercyjnym.
3: Chodzi o dostępność sal gimnastycznych dla szkolnych klubów sportowych i organizacji społecznych, które promują sport młodzieżowy i dziecięcy. A głównie chodzi o to, że do tej pory podmioty te miały bonifikat. I zapis w uchwale tej obowiązującej na dzień dzisiejszy jest taki, że dyrektor szkoły bądź dyrektor danego obiektu, głównie to chodzi o szkoły, tak? No bo tu mówimy o salach gimnastycznych przedszkolnych, może, a nie musi wynajmować takim organizacjom salę gimnastyczną z bonifikatą. Stąd dochodziły do nas głosy też, że są bardziej preferowane podmioty komercyjne, które płacą 100% za wynajem, bo tutaj szkoła jednak te 70% czy te 90% musi dołożyć. Więc zmiana regulacji jest taka, że teraz dyrektorzy szkół będą zobowiązani do tego, żeby wynająć salę w godzinach preferowanych dla klubów uczniowskich, sportowych klubów uczniowskich, bądź tych organizacji sportowych, które ten dziecięcy, aby było to w godzinach od 16 do 20, tak? Czyli ten czas, kiedy faktycznie zależy to dzieciom, no, mogły uprawiać te zajęcia po godzinach lekcyjnych, a nie było to po godzinie 20, czy w ogóle nie mogły korzystać z tych sal gimnastycznych, bo co roku we wrześniu z dostępnością sal gimnastycznych pojawia się problem.
1: I ta uchwała będzie już głosowana na tej najbliższej sesji Rady Miasta. Jeśli zostanie przegłosowana, też przyjmijmy, że zostanie przegłosowana. Od kiedy zacznie obowiązywać?
3: Powinna obowiązywać już od nowego roku szkolnego. Jeżeli oczywiście radni ją przegłosują, także ten czas tutaj, no to wiadomo, to wakacyjny, kiedy kluby będą pod koniec wakacji zgłaszały

0: te swoje potrzeby wynajęcia takich sal, żeby już odbywało to się na nowych zasadach.
1: Najbliższa sesja Rady Miasta odbędzie się w środę, 24 czerwca. W minioną sobotę odbył się Włomagedon. Fantastyczne wydarzenie sportowe. To bieg integracyjny z przeszkodami, skierowany do osób z niepełnosprawnościami. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Fundację Kajetanus we współpracy z Zakładem Aktywności Zawodowej.
2: To jest kolejna nasza edycja naszego biegu, integracyjnego biegu z przeszkodami dla osób z niepełnosprawnościami. Cieszymy się bardzo z tego, przede wszystkim, że mamy bardzo dobrą frekwencję, pomimo takiej pogody, jaka dzisiaj się tutaj akurat nam od samego początku trafiła, bo na początku nam rano padało, później mżyło, ale na szczęście się ładnie teraz wyklarowało, piękną mamy pogodę, humory dopisują, aktywności też dopisują, także bardzo się cieszymy z tego, że kolejna edycja, można powiedzieć, dzięki współpracy z miastem Włocławek, tutaj dofinansowaniem i dofinansowaniem z grupy wolontariatu z Fundacji Orlen oraz wsparciu naszej gwiazdy Kasi Baranowskiej, która tutaj ustawiła też przeszkody. Ta impreza wpisuje się w kalendarz imprez włocławskich, także bardzo się cieszymy.
3: Czy z roku na rok jest coraz więcej uczestników?
4: Myślę, że ilość uczestników można powiedzieć, że jest ta sama, ewentualnie.
2: Jest więcej, nawet po liście, którą tutaj mamy, to tak. Jest więcej.
4: Ja może tak sądzę, że może ta pogoda ranna może wystraszyła parę osób, ale to nie zmieniło postaci, że frekwencja jest, tak jak widać, dosyć wysoka, z czego się bardzo cieszymy.
3: Dlaczego powinniśmy uprawiać sport na co dzień?
5: Na pewno sport kształtuje charakter i ja sama jako osoba, która jest sportowcem już od bardzo dawna, mam takie dni, że jest mi po prostu ciężko wyjść i zrobić ten trening, czy nawet wyjść i po prostu pochodzić, no to wiem, jak to bardzo jest ważne i jak ta głowa w takim momencie, kiedy wyjdę i już to zrobię, mimo że mi się nie chciało totalnie, bo mam bardzo często takie dni, zwłaszcza jak jest tych obowiązków bardzo dużo, to jest dla nas dużo lepiej, zwłaszcza dla naszej głowy i ciała. No zwłaszcza teraz w tej erze cyfrowego świata, no to zachęcam przede wszystkim rodziców i dzieci do wspólnej aktywności fizycznej.
1: Dla uczestników Włomagedon to coś więcej niż bieg. To wydarzenie, podczas którego czują się ważni i docenieni.
6: Jesteśmy tutaj jako zespół szkół numer 3 imienia Marii Grzegorzewskiej we Włocławku, ale również są i uczestnicy programu, który w szkole jest realizowany, czyli rehabilitacji 25+. Jest to świetna inicjatywa, ponieważ skupia osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. W związku z tym mają oni możliwość do tego, aby również uczestniczyć w aktywności, jakim jest, no właśnie, bieg.
3: A jakie są reakcje uczestników?
6: Są przeszczęśliwi, że mogą uczestniczyć, czują się bardzo docenieni, a szczególnie wtedy, kiedy no, otrzymają po przebytym biegu medal, który rzeczywiście jest jak gdyby takim odzwierciedleniem tego, że są również bardzo ważni w naszym społeczeństwie i mogą uczestniczyć, tak jak każdy z nas, w przedsięwzięciach, które są organizowane na terenie miasta. Tutaj akurat w przypadku tegoż biegu przez Fundację Kajetanus, z którą na co dzień współpracujemy.
1: W biegu wzięli również udział przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji, które wspierają takie inicjatywy i chcą być ich częścią.
3: Proszę powiedzieć, jak wrażenia po dzisiejszym biegu?
7: Super było, miła zabawa.
8: Otóż to.
7: To najważniejsze.
8: Pogoda nam dopisała.
7: Pogoda nam dopisała, nie padało, także świetnie.
8: Jesteśmy mega zadowoleni.
3: A czy trasa była łatwa?
7: No, bardzo.
8: Można powiedzieć tak.
7: Dla nas łatwa. No.
8: I ogólnie chyba dla wszystkich była bardzo łatwa trasa. No i można troszeczkę jak to, no, poćwiczyć oczywiście.
7: I zrelaksować się. Także było super.
3: A czy takie wydarzenia właśnie są potrzebne u nas w Włocławku?
7: Potrzebne, jak najbardziej.
8: Tak, tak powinno być.
7: Bo nawet to jest wszystko dla dzieci.
1: Wielu uczestników wraca na trasę każdego roku, podkreślając wspaniałą atmosferę wydarzenia.
9: Pięknie nam poszło, zaliczył cały tor przeszkód i zrobiliśmy jeszcze drugi raz drugą pętlę. Także zaliczyliśmy obydwa biegi, i pierwszy, i drugi. Ukończył z sukcesem, jak widać, bo medal dostaliśmy. Jest to już nasz piąty, bo jesteśmy weteranami od samego początku.
8: Tak.
9: udział.
8: Pi, pi, pi.
9: W tym roku mamy tylko taką małą dygresję, bo miał kontuzję, więc nie mogliśmy biegnąć tak jak zwykle, bo tak to Damian biegnie sam. A w tym roku z asystentem niestety niezbyt zadowolony, bo zawsze był biegł sam, tak?

0: No właśnie, a w tym roku musiał z mamą. Ale dziękujemy, wszystko się udało i jest fajnie, tak?
1: Tak.
2: Skoro Państwo są od samego początku, ponieważ 5 lat, czy widzą Państwo jakąś różnicę? Czy zmieniło się to wydarzenie na przestrzeni lat?
0: Znaczy na pewno jest bardziej uroczyste. Może troszeczkę nam czasami pogoda różnie robi psikusy, bo raz jest ciepło, raz jest właśnie tak jak dziś, ale dziś jest idealna, że tak powiem. Więc tutaj

0: No, my tutaj mamy już takie stałe grono, gdzie
1: Tam,
0: się
1: pla, pla, pla.
0: tak, spotykamy się tu już z tą Fundacją Kajetanus,
1: Tam.
0: i którą prowadzi pani Maria
1: Tam.
0: Krasowska. Tak, Damian właśnie mówi, że to jest
1: Tam.
0: Maria pla pla pla, bo tak jest
1: Pla, pla,
0: nazwana
1: pla.
0: przez Damianka.
1: Tam.
0: I wszyscy to wiedzą, że Damian tak nazywa
1: Tam.
0: panią Marię, której oczywiście no, gratulujemy
1: Tam.
0: następnego do udanego,
1: Tam.
0: udanej imprezy, przepraszam,
1: Tam.
0: udanej imprezy, którą zorganizowała.
1: Tak.
0: No i miejmy nadzieję, że nie jest to nasza ostatnia, tylko kolejna.
2: Czy biegasz na co dzień?
3: Trenuję w pracy, jak jestem, to trenuję koło zakładu.
2: Okay. I czy lubisz bieganie?
3: Lubię, przygotowuję się na 21 kilometrów.
2: A jak wyglądają twoje przygotowania?
3: Zakładam dresy, buty i w koło zakładu biegam.
2: A co daje ci bieganie?
3: No, dużo ruchu daje i po prostu można sobie kondycję poćwiczyć, żeby w miejscu nie stać, nie chodzić, tylko biegać można.
2: Czy pierwszy raz brałeś udział w Łomagedonie?
3: Nie, już chyba czwarty raz.
4: Podczas Łomagedonu nie liczył się wynik ani miejsce na mecie. Najważniejsze były radość, wzajemne wsparcie i wspólna zabawa. Young Brześć Festival po raz kolejny przyciągnął do Starego Brześcia tłumy młodych ludzi. Wydarzenie skierowane było przede wszystkim do młodzieży i stanowiło połączenie koncertów znanych wykonawców z promocją lokalnych talentów.
5: To już czwarta edycja Young Brześć Festival. Bardzo się cieszymy, bo jest to taka impreza typowo skierowana do młodych ludzi i jak gdyby ona wyniknęła z inicjatywy młodych ludzi, że oni jak gdyby powiedzieli nam, słuchajcie, chcemy taką typową imprezę dla nas, dla młodych. No i odpowiedzieliśmy na ich jak gdyby takie wezwanie. I już po raz czwarty organizujemy Young Brześć Festival.
4: Tegoroczną edycję otworzył blog Otwarta Scena. Przez 3 godziny publiczność mogła słuchać różnorodnych muzycznych propozycji przygotowanych przez początkujących wykonawców z regionu. Była to okazja dla młodych artystów, by zaprezentować swoje autorskie utwory i zdobyć pierwsze doświadczenia podczas występów przed większą publicznością.
6: Dostaliśmy wiele, wiele zgłoszeń od artystów, zespołów, którzy chcieli wystąpić na naszej scenie. Wyłoniliśmy 8 taką finałową i dzisiaj na tej scenie oni jako pierwsi walczą o fajną nagrodę, bo 2000 zł ufundowane przez burmistrza Brześcia Kujawskiego, Tomasza Chymkowskiego, więc ta 8 gra na początku.
5: To jest bardzo ważne, a jak jeszcze dostaliśmy taką bardzo pozytywną zwrotkę, jeden młody człowiek napisał, że jest po prostu wzruszony tym, że rok temu występował jego idol na tej scenie, a w tym roku może on na tej samej scenie wystąpić, że jest to dla nich duża szansa, jakaś możliwość pokazania się. Czują się docenieni, także ja uważam, że jest to bardzo fajne. No gdzieś ci młodzi ludzie muszą się po prostu pokazać, nie?
6: Ja myślę, że taka jest nasza rola tutaj, Centrum Kultury na przykład, żeby właśnie docierać do tych młodych ludzi, którzy w tych czasach na ogół nie działają w centrach kultury, nie ma sal prób, to są inne czasy, działają gdzieś tam w domu i musimy stworzyć im szansę, żeby po prostu mogli zaprezentować muzę, którą tworzą, a robią to naprawdę genialnie, szerszej publiczności i oby zdobyli taką popularność, sławę po tych występach na Young Brześć Festival, jak chociażby grupa Dresscode.

0: każdego, kto ci życzy źle, często denerwuje. Nas kogoś postawa, tracimy na to nerwy. Szkoda zdrowia, wania.
1: Bardzo fajnie. Jest okej, super organizacja. Szkoda tylko, że mało ludzi trochę. No i trochę pogoda taka sobie. No ale poza tym to wszystko spoko, nie?
2: Był stres?
1: Nie, ja tam się nie stresuję. Przed czym tu się stresować?
2: Walczysz o 2000 zł. Jak oceniasz swoich przeciwników?
1: Ja nie mam szansy. Tam ostatnio mówił, że 7% mam czy coś. Powiem jak Krzysztof Stanowski po wyborach 1%. Tak będę się cieszył z 1%. Jakby co, to chciałbym grać koncerty przede wszystkim we Wrocławku przed swoją publicznością. Tutaj też jakby czuję się jak u siebie, bo tutaj rok temu grał mój idol Kubańczyk. I czuję się tutaj jak u siebie. To jest dla mnie ogromny zaszczyt, że mogłem zagrać na tej samej scenie, gdzie rok temu mój idol. Więc no.

0: No super, ale we Włocławku też bym chciał trochę pograć parę koncertów, więc liczę, że Włocławek jest gotowy, nie?
1: A czy szykują się jakieś nowości?
0: Tak. Nie wiem, czy w czerwcu, czy bardziej już na początku lipca wyjdzie kawałek z Probitem i z Midzem pod tytułem Inne spojrzenie. Więc tak, cały czas działam w tym roku. Mam nadzieję, że też wyjdzie płyta, czas przebudzenia. Wszystko pozytywnie, idziemy do przodu i jest ogień, nie? Full gas idziemy.
2: Young Brześć Festival to jednak nie tylko muzyka. Duże zainteresowanie wzbudził także występ Kaczorek i Lipski Show. Widowiskowy pokaz street dance'u, efektowne akrobacje i kontakt z publicznością sprawiły, że pod sceną szybko zgromadził się tłum widzów. Artyści porwali uczestników energią i pokazali, że festiwal stawia nie tylko na koncerty, ale również na różne formy scenicznej ekspresji.
3: Everything getting harder to find. Everybody jumping out of their mind.

0: Jakie emocje Wam dzisiaj towarzyszą?
1: Na pewno troszeczkę ekscytacji, bo pierwszy raz występujemy tutaj w takim składzie i w tym miejscu, więc ciekawi jesteśmy.
0: Dzisiaj wszyscy razem zaprezentujecie?
2: Tak, zgadza się. W trójkę występujemy razem.
0: A co pokażecie?
1: To będzie połączenie popingu z breakingiem.
0: Ile już razem się przygotowaliście?
1: Ile razem się przygotowaliśmy? Tyle, ile mieliśmy możliwości, ponieważ jesteśmy z różnych lokalizacji, ale czasowo, nie wiem, trudno mi to określić.
0: A jak razem dogadujecie się na scenie?
2: Ja myślę, że to wychodzi po prostu naturalnie, jakby wszyscy tańczymy, więc po prostu jakby tańczymy do muzyki, więc jakby to naturalnie wszystko wychodzi, tak bym powiedział.
0: A co wam daje takie właśnie spotkania z publicznością?
1: Co dają nam Adrian? Może Adrian coś?
3: Przede wszystkim energię. To jest najważniejsze dla nas, bo jeżeli dadzą nam dużo pozytywnej energii, my ją oddamy w postaci dobrego tańca. I musi być wymiana, jak ja to mówię.
0: A czy przed każdym występem czujecie tremę, czy już nie ma tego stresu?
1: Jest, myślę, że jest. Tylko to jest taka trema, która nie spina i nie stresuje, tylko bardziej trema, która tak, jest taka motywująca, fajna, przyjemna.
4: Kulminacyjnym punktem wieczoru był występ gwiazdy tegorocznej edycji, Dress Code. Jeszcze przed rozpoczęciem koncertu pod sceną zgromadziły się setki młodych fanów. Uczestnicy podkreślali, że w regionie potrzeba więcej wydarzeń skierowanych właśnie do młodzieży i cieszyli się, że mogą spotkać się ze znajomymi oraz wspólnie bawić się przy muzyce swoich ulubionych artystów.
5: Bardzo, bardzo super.
0: A na jaki koncert dzisiaj czekacie?
5: Na Dress Code.
0: A lubicie je? Słuchacie ich na co dzień?
5: No ogólnie to tak niezbyt, ale jakieś tam piosenki znam, to się będę bawić.
0: Czy to jest dobry pomysł, że właśnie w naszym regionie są festiwale dla młodzieży?
5: Myślę, że tak. Tym bardziej, że my nie jesteśmy stąd, ale mamy blisko. I u nas na przykład takich rzeczy nie ma, to no chociaż możemy się pobawić.
0: A na jaki koncert dzisiaj czekacie?
6: Dress Code.
0: A czy słuchacie ich na co dzień, oglądacie?
6: Tak. Tak.
0: A gdzie?
6: Na YouTubie.
7: Na Spotify też.
0: I brakowało takich festiwali u nas w regionie?
6: Tak.
0: A czy

0: Byliśmy.
1: A czy byliście już rok temu?
2: Ja byłem rok temu.
3: Ja nie byłam.
2: Ja nie byłam.
1: Jak było?
3: Też mi się podobało.
4: Czy przyszliśmy ogólnie na Neptuna, bo znamy się z nim ze szkoły i ogólnie jest bardzo fajnie. No, ja ogólnie robię własną muzykę, ten kolega nic nie robi. No, w sumie tak.
5: Ja oceniam jego
4: dobrze.
5: Muzykę.
4: Jest bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze.
1: Czy byliście rok temu?
4: Byliśmy, znaczy ja byłem.
5: Nie było.
4: Nie wiem.
1: I jak wrażenia?
4: Jeszcze raz?
1: Jak wrażenia?
4: Bardzo fajne. Podobało mi się, cała noc spędziłem w sumie do 24. No i wróciłem autem, wiadomo.
1: A czy czekacie na gwiazdy wieczoru?
5: Myślę, że tak.
4: Tak. Wiesz.
1: A czy brakowało takich festiwali dla młodzieży u nas w regionie?
4: Wydaje mi się, że bardzo brakowało, ponieważ w niektórych miastach nie ma czegoś takiego jak u nas w Brześciu, więc tak, wydaje mi się, że tak.
6: Koncert Dress Code zakończył się owacjami i wspólnym śpiewaniem największych hitów artystów.

0: Rządowy program Aktywny Żłobek Sale Sensoryczne jest skierowany do podmiotów prowadzących instytucje opieki dla dzieci. Skorzystał z niego wrocławski samorząd. Ratusz pozyskał ponad 80 tysięcy złotych na tworzenie i doposażenie sal sensorycznych w żłobkach.
1: Sięgamy po te środki, które finansowe, które pozwalają właśnie też wzmocnić infrastrukturę i ofertę również żłobków, bo wychodzimy z założenia, że ci najmłodsi, jak będą zaopiekowani, no wiadomo, też będzie to skutkowało tymi pozytywnymi sprawami w kolejnych etapach edukacji. Warto też podkreślić, że jako samorząd też sięgnęliśmy i też pozyskaliśmy środki finansowe na aktywne place z żaba.

0: Zabaw to kolejny program rządowy. W zeszłym roku otrzymaliśmy ponad 450 tysięcy na utworzenie tych placów zabaw na Gniazdowskiego i w żłobku przy ulicy Gniazdowskiego i w żłobku przy ulicy Wienieckiej. W tym roku ponad prawie 300 tysięcy na żłobek przy ulicy Żytniej, który, przypomnijmy, przejdzie taką generalnie dużą modernizację, będzie duży remont, dlatego że żłobek przy ulicy Żytniej zyska dodatkową powierzchnię po wcześniejszej przychodni rehabilitacyjnej, w związku z tym i również skorzysta z finansowania i nie tylko place zabaw, ale także sale sensoryczne i oczywiście przeznaczyliśmy z budżetu miasta na remont całego obiektu, tak żeby rzeczywiście było więcej miejsc w żłobkach i oczywiście, żeby były one na jak najlepszym standardzie.
1: Sale sensoryczne są tworzone z myślą o stymulacji zmysłowej oraz wyciszeniu emocjonalnym. Zwykle składają się z trzech sfer: relaksu, doświadczaniu świata i aktywności ruchowej.
0: Sale sensoryczne to rzeczywiście takie sale, które też wspierają ten psychofizyczny rozwój małego człowieka. To jest ten rozwój motoryczny, ten neurologiczny, ale przez to też wspierają te wszystkie poznawcze funkcje. Wiemy, że w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych coraz więcej jest sal sensorycznych. W żłobkach jeszcze tego nie było, oczywiście poza żłobkami integracyjnymi. W naszym przypadku to jest żłobek przy ulicy Gniazdowskiego, który ma taką salę sensoryczną. Natomiast biorąc pod uwagę też wyzwania dla tych najmłodszych, właśnie takie zdrowotne, żeby zaopiekować się tymi najmłodszymi, w naszych żłobkach te standardy będą wyższe, więc wykorzystujemy środki, jak i możliwości, jakie też rząd przedstawia dla tej sfery wychowania. I korzystamy, żeby podnieść właśnie standard opieki i w ten sposób te pracownie za chwileczkę zostaną uruchomione. No teraz trwają zakupy, przygotowania. No ten etap taki, że już żeby od przyszłego roku rodzice mogli zobaczyć, jak nauczyciele, opiekunowie w żłobkach pracują z najmłodszymi.
1: Warto dodać, że obecnie wdrażane są standardy opieki nad dziećmi do lat 3. Określają one zasady dotyczące edukacji, higieny, żywienia, bezpieczeństwa oraz kwalifikacji personelu. Każda placówka ma obowiązek wdrożyć własne standardy dostosowane do potrzeb dzieci. We Włocławku pracownicy i opiekunowie w żłobkach przechodzą obecnie cykl szkoleń mający wzmocnić ich kompetencje. Dodatkowo wypracowywany jest model szerszej współpracy z rodzicami.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapiszcie już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod

0: numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, Pani Paulina Szajgicka, ProBeauty Clinic w Włocławku. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Pani Paulino, nasz największy narząd, o który codziennie dbamy, też będzie miał pewnie w zdecydowanej większości przypadków wakacje. Mówię oczywiście o skórze. Gdzieś ostatnio przeczytałam, że rozłożona skóra takiego średniego wzrostu mężczyzny to 2 metry kwadratowe.
1: Tak,
0: To jest naprawdę
1: tak,
0: mnóstwo.
1: To jest największy organ
0: Tak,
1: ogólnie
0: tak, tak.
1: ciała,
0: Tak,
1: organizmu.
0: Tak. No i tak, pewnie większość z nas niebawem pojedzie na jakieś urlopy. No i myślę, że zdecydowana większość osób, które na te urlopy wyjeżdżają, to szukają jednak miejsc słonecznych, czyli nasze skóry będą wystawione na działanie promieni słonecznych, a w naszym klimacie z roku na rok tych promieni słonecznych jest coraz mniej. W związku z tym to może być taka drastyczna zmiana w naszym życiu. Co zrobić, żeby ona się nie odbiła negatywnie?
1: No, generalnie jest tak, że my jesteśmy spragnieni tego słońca, więc jak już widzimy to słońce, to po prostu korzystamy na maksa. Natomiast zdecydowanie opalanie jest dobre. Słońce jest dobre, jest potrzebne, no bo witamina D3 i no jednak to samopoczucie jest zupełnie inne, kiedy mamy dużo słońca, niż tak jak teraz mamy deszczowo, pochmurnie. Natomiast jest to dla skóry troszeczkę obciążenie, dlatego że słońce niestety również działa negatywnie. I tutaj, żeby przygotować tą skórę do tego słońca, to zazwyczaj przed urlopem zalecamy lekkie peelingi enzymatyczne, czy na ciało chociażby kawa z olejem kokosowym, czyli taki
0: taka zwykła
1: naturalny
0: kawa
1: z ekspresu
0: z ekspresu,
1: najczęściej.
0: Znaczy fusy, tak jakby, tak?
1: Fusy,
0: Już
1: tak,
0: ta,
1: tak,
0: ten.
1: dokładnie.
0: Aha.
1: I to jest bardzo taki no, naturalny, każdy praktycznie może sobie taki peeling zrobić, dzięki czemu ta opalenizna będzie równomierna, skóra będzie odpowiednio nawilżona, więc to słońce też będzie lepiej, delikatniej opalało. Natomiast tutaj faktycznie przede wszystkim najważniejsze jest nawilżenie. Więc tak jakby w przypadku skór szczególnie skłonnych do przesuszeń musimy stosować produkty typowo nawilżające, odbudowujące płaszcz lipidowy.
0: Ale nawilżenie przed opalaniem, nawilżenie po opalaniu, czy nawilżenie i przed opalaniem, i po opalaniu, i w
1: Tak,
0: trakcie
1: tutaj
0: jeszcze?
1: na razie mówię co przed, no nie? Czyli właśnie
0: Czyli jak
1: przygotować
0: przygotować
1: peelingi.
0: już
1: Tak,
0: skórę do opalania, tak?
1: Tak, więc to nawilżenie jest istotne. Natomiast już w momencie kontaktu ze słońcem, no to przede wszystkim filtry. Pamiętajmy o tym, no bo filtry są takim przedłużaczem naszej ekspozycji na słońcu. Czyli jeżeli ktoś lubi spędzać dużo czasu na słońcu, to filtr po prostu umożliwia tak jakby wydłużenie tego czasu. Szczególnie przy karnacjach jasnych, kiedy jednak tej melaniny jest stosunkowo mniej, no bo też pamiętajmy o tym, że opalenizna to jest nic innego jak taka obrona, ochrona przed tym promieniowaniem, odpowiedź na to promieniowanie. Melanina to jest taka trochę parasolka dla naszych komórek skóry, żeby ją zabezpieczyć, żeby takie

0: pozwolić jej ją uodpornić na to słońce. Natomiast filtry zdecydowanie, zarówno filtry fizyczne, chemiczne, one są teraz już w tych czasach takich fajnych konsystencji, że nawet wcale nie muszą być bielące, ciężkie, toporne, no bo to najczęściej nas tutaj ogranicza, że nie chcemy tych filtrów stosować. Nawet mamy teraz mgiełki różnego rodzaju, czy też spreje, więc tak jakby te konsystencje są naprawdę przyjazne.
1: Jak dobrać filtry? Czy zaczynać od tego najmocniejszego, tego SPV, nie wiem, 50 i schodzić stopniowo? Takie są też teorie.
0: Najczęściej jest tak, że patrzymy również na karnacje, no bo karnacje jasne, bardzo takie blondyńskie, jakbym to określiła, bardzo często potrzebują maksymalnej fotoprotekcji, czyli z pewnością będzie to 50 SPF, szczególnie w okolicach drażliwych, jak twarz, dekolt, ramiona, no bo to zawsze nam się najbardziej spieka. W przypadku, kiedy mamy karnacje ciemne, to wtedy w zależności oczywiście, gdzie spędzamy te urlopy, ale możemy tutaj zacząć od 30, tak? No bo wszystko zależy od tego, jak my tutaj się na tym słońcu intensywnie opalamy. Natomiast bardzo często dermatolodzy zalecają tą maksymalną fotoprotekcję, czyli 50 SPF, żeby nie dopuścić do poparzenia skóry.
1: No właśnie, bo najbardziej niebezpieczne jest poparzenie skóry. To jest to, co nie jest już zdrowe. Bo sama opalenizna jest w porządku, ona jest dobra, tak?
0: Tak, tylko pamiętajmy, że mamy dwa rodzaje promieniowania, UVA i UVB. UVB to jest to, co widzimy, czyli w momencie ekspozycji na słońce pojawia nam się opalenizna i tak jakby no, możemy się poparzyć. Natomiast UVA to już jest promieniowanie, które nie daje nam oznak. Ono nam towarzyszy całym rokiem, bardzo często też przez szybę potrafi przeniknąć. Natomiast to jest właśnie to promieniowanie, które nam uszkadza komórki skóry, czyli my uszkadzając te komórki, no przyspieszamy te procesy starzenia. I tutaj często się śmiejemy, że taki krem odmłodzający to wcale nie jest krem za 1000 zł, za miliony monet, tylko to najczęściej po prostu jest dobry filtr, dobra fotoprotekcja, bo to filtry zabezpieczają nas przed tym postępującym procesem starzenia.
1: Wraca też moda na takie naturalne filtry, zawarte gdzieś tam w olejkach. Niektórzy twierdzą, i coraz częściej takie głosy się pojawiają, że wcale te filtry wysokie, te filtry chemiczne nie są zdrowe dla naszej skóry.
0: No, o filtrach chemicznych różnie słyszymy. Częściowo, na przykład, niektóre filtry chemiczne w tym roku są stosowane w kosmetykach, po czym dowiadujemy się, że
1: Że są
0: zostają
1: jednak toksyczne,
0: wycofane.
1: szkodliwe, rakotwórcze.
0: Natomiast z pewnością jest tak, że te filtry, które są zawierane, teraz one są troszeczkę tej formulacji innej. One, ja się śmieję, że są coraz mądrzejsze, tak? Więc tutaj ta toksyczność na pewno nam się zmniejsza. Poza tym wszystkie filtry są przebadane, więc jeżeli to jest dopuszczone do obrotu, to jest to w takich dawkach,
1: No,
0: że jest to
1: chciałabym wierzyć, że to,
0: bezpieczne.
1: co jest dopuszczone do obrotu, jest dobre. Mamy mnóstwo
0: No.
1: rzeczy dopuszczonych do obrotu i najwięcej ludzi chorych na różne nowotwory w
0: No
1: historii w
0: to,
1: ogóle chyba.
0: no, no
1: No,
0: tak,
1: tak.
0: bardzo pojawiały się nawet takie gdzieś tam doniesienia, że na przykład przebadano filtr danej tam marki, no i okazało się, że deklarowane 50 SPF było na granicy 10 na przykład, tak? Czyli no takie sytuacje też są niestety
1: Ale jak sprawdzać właśnie pod... No
0: po
1: w obliczu
0: INCI,
1: tego
0: czyli
1: właśnie.
0: musimy zawsze, tak jakby używając kosmetyku jakiegokolwiek, nie czytamy tego, co jest z przodu ładnie napisane, no bo
1: Tylko
0: to po
1: skład z
0: prostu
1: tyłu.
0: tak, tylko odwracamy opakowanie i tam mamy INCI, czyli wymienione składniki aktywne po przecinku. Im bliżej początku, tym jest więcej tej substancji aktywnej w tym kosmetyku. Czyli najczęściej, na przykład, nie wiem, mamy aqua jako wodę, no i później po przecinku malejąco są wymieniane te substancje. No i niestety dla mnie jako specjalisty bardzo często to jest gdzieś tam, muszę coś tam pogooglować i posprawdzać, no bo nie jestem w stanie wszystkiego rozszyfrować. Ale w czasach ChatGPT na przykład to jest
1: Nie jest to duży
0: bardzo proste,
1: problem.
0: bo czat rozkłada to na czynniki pierwsze, więc dla zupełnego laika, który nie ma pojęcia o tym, jest to łatwiejsze w tych czasach niż kiedyś.
1: No właśnie, ale te składy brzmią bardzo tajemniczo, są bardzo długie najczęściej, jeżeli

0: no jeżeli mówimy właśnie o tych kosmetykach z filtrem.
1: Ogólnie o wszystkich kosmetykach. Bardzo często jest tak, że wyznajemy taką zasadę najczęściej, że im krótszy skład,
0: tym lepiej,
1: tym lepszy kosmetyk. Mhm. Bardzo często jest tak, że producenci próbują chociażby parafiną liquidą, tak? Tak zwana wazelina, olej mineralny, który jest pakowany w większości kremów, no ale świadomość się troszeczkę powiększa, więc konsumenci unikają już parafiną liquidą, bo wiedzą, że to tworzy warstwę okluzyjną i że niekoniecznie jest to wskazane w kosmetyku. Więc tak jakby czasami producenci tworzą nazwę własną takiego właśnie parafiną liquidum i konsumenci nie są w stanie tego nawet rozgryźć.
0: Ja przyznam szczerze, kiedy pobrałam sobie aplikację INSEE Beauty i zaczęłam się tym bawić, to wyrzuciłam 99% tak. Twoich kosmetyków. Tych takich, które uważałam, nawet takich dosyć znanych marek, które uważałam za do tej pory fajne, tak jak tu pani wspomniała, przebadane, tak? Bo jeżeli jakieś konsorcjum wielkie, gdzieś tam reklamowane, wypuszcza coś na rynek, to miałam nadzieję na to,
1: Poczucie, że to jest bezpieczne.
0: No nie, nie było bezpieczne, bo znaczy... na przykład były na czerwono kilka alertów, tak? Jakieś rzeczy, które gdzieś tam były potencjalnie rakotwórcze. Tak napisano na tym.
1: Tak, tylko że właśnie te badania niestety... one cechują się taką sytuacją, że w momencie, kiedy ten dany składnik jest w odpowiedni, nawet jeżeli on jest rakotwórczy, ale jeżeli jest w odpowiednim stężeniu, prosty przykład.
0: Dawka czy nie truciznę, tak?
1: Jak nam, studiowałam chemię kosmetyczną, to była taka sytuacja, że tam robiłyśmy różne formulacje i tak dalej, i tak dalej. No i SLS, sodium lauryl sulfate, środek mocno myjący, powierzchniowo czynny, czyli to, co nam odpowiada za super ekstra piankę, za dobre zmywanie, też bardzo prosta i tania substancja, więc producenci bardzo namiętnie wrzucają we wszelkiego rodzaju żele pod prysznic, szampony do włosów.
0: Tak.
1: To jest dla konsumenta atrakcyjne, no bo fajne są doznania, natomiast dla producentów, no bo jest to tani środek. Natomiast w rzeczywistości jest tak, że my mając na stole ten właśnie SLS, musieliśmy zakładać rękawiczki, bo to jest substancja silnie rżąca w takim stężeniu, jak było w tym wiaderku, więc tutaj w czasach II wojny światowej było to wykorzystywane do mycia podłogi, bo świetnie myło i miało działanie takie antyseptyczne, antybakteryjne. Więc tutaj faktycznie no, jest tak, że ta świadomość się zwiększa. Też producenci dzięki temu, że ta świadomość się zwiększa, muszą kombinować, żeby tak jakby te formulacje robić coraz lepszej jakości, no bo już nie jest tak łatwo nabić konsumenta w butelkę.
0: A wracając do tematu naszych urlopów, już tak na koniec, zakładając, że się tam w miarę dobrze chroniliśmy, że się równomiernie opaliliśmy i jesteśmy generalnie zadowoleni, co robimy po urlopie z tą skórą? Jak pielęgnować tę no, fajną opaleniznę? Co robić, żeby ona nie była opalenizną na 5 minut i na tylko te kilka dni
1: no tak, po urlopie. Marzy nam się, żeby tą opaleniznę zatrzymać przez cały rok, prawda? Byłoby idealnie. I tutaj faktycznie zależy nam na tym, więc tak jakby skupiamy się na pielęgnacji, czyli odpowiednim nawilżeniu skóry, też antyoksydacji, no bo chcemy te negatywne działanie słońca naprawić, więc wszelkiego rodzaju antyoksydanty, preparaty, serumy z koenzymami Q10, resweratrolem i innymi magicznymi substancjami są wskazane. Natomiast w przypadku, kiedy na przykład dojdzie do poparzenia, no to pamiętajmy, żeby w tej początkowej fazie na przykład unikać tłustych, takich emolientowych, filmotwórczych składników.
0: A te takie domowe różne śmietany i inne takie kefiry?
1: No tak, to kiedyś faktycznie to było dobrym rozwiązaniem, dlatego, że po pierwsze chłodziło, no bo zimne, po drugie no kwas mlekowy, który nawilża, natomiast tutaj też jest takie stanowisko dermatologów, że teraz lepiej jest...
0: Są wygodniejsze sposoby.
1: Dokładnie, że te formulacje tych kosmetyków dostępnych są po prostu lepsze i tutaj zwracamy w takim przypadku szczególną uwagę na takie formuły żelowe, na przykład z pantenolem, który wycisza, chłodzi, dlatego, że w momencie, kiedy posmarujemy się czymś tłustym, takim okluzyjnym, no to może dojść do takiego

0: utrzymania tego ciepła, a ta skóra jest wtedy gorąca, piekąca, więc tak jakby nie chcemy tego ciepła zatrzymywać, chcemy, żeby to ciepło uciekło, dlatego takie formulacje żelowe są najlepszym rozwiązaniem.
1: Żele aloesowe, jakie jeszcze możemy
0: Tak,
1: polecić?
0: aloesowe, na pewno duże dawki pantenolu, no bo to jest też taka substancja, która mega wycisza. Allantoina bardzo też jest taka znana z tych właściwości. Później jak już przejdziemy sobie przez ten etap, kiedy nas piecze, jest gorąco, no to wtedy stosujemy preparaty, które właśnie bardziej są takie firmotwórcze, z ceramidami, z olejami roślinnymi, żeby jak najbardziej ten płaszcz lipidowy wzmocnić, odbudować, no i cieszyć się tą opalenizną. Jeżeli dojdziemy do sytuacji, że niestety, no jednak nie udało się i ta skóra zaczyna nam schodzić, no to w takim przypadku dajemy jej czas, czyli nie kombinujemy,
1: nie,
0: od razu z peeling,
1: nie.
0: No tak, bo to zrywanie aż samo, prawda, się prosi, żeby, bo ta skóra tak pięknie odchodzi. Natomiast tutaj pamiętajmy, że jak będziemy tą skórę zrywać, to ona będzie tym bardziej uwrażliwiona, podrażniona, dłuższy będzie ten okres regeneracji, więc tutaj dajemy skórze czasu, czekamy, aż to nam się wyłuszczy, w tym czasie intensywnie ją możemy nawilżać, wtedy ten proces na pewno sprawnie przebiega.
1: Na koniec jeszcze, czy warto odstawić jakieś kosmetyki przed opalaniem na przykład, czy
0: Zdecydowanie w przypadku twarzy, no to ogólnie jest tak, że w takim sezonie zimowym unikamy mocno drażniących preparatów. To na pewno są preparaty kwasowe, to na pewno jest retinol, który bardzo lubimy stosować w tym sezonie zimowym. Też na pewno przed urlopem nie decydujemy się na intensywne ścieranie tego naskórka, bądź też zabiegi, które gdzieś tam tą skórę uwrażliwiają. W zabiegach na pewno skupiamy się właśnie na wzmocnieniu tej skóry, przygotowaniu ją do tego właśnie wysokiego nasłonecznienia. Natomiast w przypadku ciała, no to też właśnie zwracamy uwagę, żeby gdzieś tam nie szorować tej skóry. Często przed urlopem chcemy zrobić wszystko, prawda? No bo chcemy tak jakby w krótkim czasie wyglądać jak najlepiej. Natomiast tutaj rozsądek jest zawsze najlepszym rozwiązaniem.
1: Jak w każdym przypadku.
0: Bo to, że my zaczniemy tą skórę trzeć i gdzieś tam
1: mocno
0: eksploatować, to nie sprawimy, że cofniemy lata zaniedbań i że tak jakby tutaj nagle będzie nowa skóra, tylko po prostu ją niepotrzebnie uwrażliwimy na słońce.
1: A jeśli już poczynimy jakieś szkody, to co? Warto do specjalisty?
0: Myślę, że tak. Myślę, że chociażby dlatego, żebyśmy podpowiedziały, co chociażby sobie tam zrobić, w sensie jakie kroki chociażby takie domowe, jak to rozwiązać. Natomiast przede wszystkim odbudowa płaszcza lipidowego, czyli ceramidy, lipidy, wszelkiego rodzaju kosmetyki, które zawierają te substancje aktywne.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie
0: i życzę
1: wszystkim udanych urlopów i braku poparzeń słonecznych.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Izbica Kujawska na jeden dzień stała się stolicą karate tradycyjnego w regionie. To właśnie tutaj odbyły się Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które zgromadziły zawodników z wielu klubów. Na matach nie brakowało sportowych emocji, efektownych technik i zaciętej rywalizacji. Uczestnicy udowodnili, że poziom kujawsko-pomorskiego karate jest naprawdę wysoki.
1: Dzisiaj odbywały się w Izbicy Kujawskiej Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w karate tradycyjnym.
2: Ilu mamy dzisiaj uczestników?
1: Uczestników było w granicach 100. Konkurencje się odbywały w kata, jak i w kumite. Kumite to jest walka, kata to jest schemat pewien robiony. Dla miasta Izbicy Kujawskiej tego typu zawody, czyli rangi mistrzowskiej, mistrzostw województwa, dla tak małego miasta jest to naprawdę ogromne wyróżnienie. 7 lat tutaj istnieje w sumie klub i no staraliśmy się o to od paru lat. W tym roku nam się udało zorganizować tego typu zawody, zawody rangi mistrzowskiej.
2: A jaki jest poziom uczestników?
1: No, uczestnicy są z całego województwa. Mamy też tu między innymi mistrza Polski w kata z Wrocławka, który też przyjechał na Mistrzostwa Województwa, a tydzień temu był na Mistrzostwach Polski, zdobywając pierwsze miejsce. Tu są zawodnicy, którzy wszyscy, większość uczestniczy w Mistrzostwach Polski. Jest kilkoro reprezentantów kraju, także to jest poziom dosyć wysoki. Ale jeżeli mówię o województwie całym. A jeżeli chodzi o poziom Izbicy Kujawskiej, jak najbardziej, dzisiaj już mamy 4 złote medale, także chyba 3 srebrne, dokładnie w tej chwili nie jestem w stanie policzyć, też udany występ.
0: Za każdym medalem kryją się godziny treningów, setki wyrzeczeń i sportowej pasji.
2: Brałyście dzisiaj udział w zawodach? Proszę powiedzcie, jak wam poszło?
3: Tak, brałyśmy udział i poszło nam dobrze, bardzo dobrze nawet.
4: Ja bym powiedziała, że zależy w jakiej kategorii. W kata mi poszło lepiej, natomiast w kumite średnio.
2: A jak wyglądały wasze przygotowania?
3: No na pewno było ciężko, ale kiedy my byłyśmy na Mistrzostwach Polski? Tydzień temu? Tydzień temu wróciłyśmy z Mistrzostw Polski, więc też zrobiłyśmy sobie w tym ostatnim tygodniu taką przerwę przed tymi zawodami. Ale no dobrze nam poszło w tych zawodach, bo zajęłam pierwsze miejsce w kata, w kumite trzecie i Natasza zajęła w kata drugie miejsce i w kumite tak samo trzecie.
2: A powiedzcie proszę, skąd wzięła się wasza pasja do karate?
3: Ojeny, my już 7 rok chodzimy do tego klubu i zawsze mnie fascynowało właśnie karate, ogólnie sztuki walki, więc od razu jak zobaczyłam, że otwiera się klub w Izbicy, no to zapisałam się.
4: Ja po prostu zauważyłam, no były ogłoszenia do klubu, więc mnie to zainteresowało i chciałam spróbować.
2: Jak to się stało, że właśnie trenujecie karate?
5: No ja chciałam na coś chodzić i w Izbicy było karate i mama mnie zapisała i teraz chodzę.
6: No zobaczyłem po prostu w telewizji.
7: I zapraszam juniorów.
6: No po prostu jak brat się zapisał, to ja też się zapisałam.
3: Ja też.
2: A ile lat już trenujecie? Jak wam się podobają zajęcia?
5: Ja trenuję 4 lata i bardzo mi się podoba.
6: Z 2 lata.
7: Plansza, a zapraszam.
6: 3 albo 4 lata.
3: 3 albo 4.
2: A czy już właśnie wcześniej występowaliście na zawodach?
5: No, bardzo często występowaliśmy, no, w różnych pasach.
2: I jak, towarzyszy wam wtedy stres?
5: Czasami tak, a czasami nie.
2: A co jest najlepszego w karate?
5: To, że można zdobywać medale, puchary.

0: No, dyplomy.
1: Jak emocje, ponieważ widzę, że macie piękne medale.
2: No, po prostu szczyt.
3: Super.
2: Walczyliśmy razem w finale.
3: No.
2: Maciek był górą, ale fajnie, udało się powalczyć. Fajne walki mieliśmy.
3: Jest
2: Duże
3: mój
2: emocje, bardzo fajnie, bardzo mi się
3: debiut,
2: podoba.
3: więc bardzo się cieszę, że się udało. Fajnie wyszło.
1: Czy dzisiejsze medale mają dla Was jakieś znaczenie?
2: No, na pewno to będzie fajna pamiątka, ale oczywiście nie zatrzymujemy się, bo to jeszcze, żeby zawojować całą Polskę, to jeszcze bardzo dużo pracy, ale cieszymy się dzisiaj świętujemy, ale trzeba wracać do treningów oczywiście, bo to nie koniec.
3: No, dla mnie to fajne wejście w kumite. Myślę, że będzie. No, myślę, że to może być początek czegoś ciekawego.
1: A jak wyglądały wasze przygotowania?
2: No, trenowaliśmy trochę motorycznie, trochę oczywiście w klubach. No.
3: Praca w domu
2: Praca w domu to też bardzo ważne.
3: bardzo dużo daje.
1: Jak rozpoczęła się wasza przygoda z karate?
2: Ja zacząłem 4,5 roku temu właśnie tutaj w Izbicy. Zobaczyłem pokaz na imprezie gminnej i stwierdziłem, że może spróbuję i dzięki temu jestem, gdzie jestem dzisiaj.
3: Ja zacząłem, no dobre 9 lat temu. Jak zacząłem chodzić do szkoły podstawowej, to był mój taki sport, który wziąłem, no i go szlifuję do teraz.
1: A czy macie jakieś marzenia związane z tym sportem?
2: Może nie takie marzenie już. Staram się to wprawić w rzeczywistość. Czarny pas. Nie śpieszy mi się jeszcze, ale no wiem, że kiedyś, jeżeli będę trenował, to on przyjdzie. I to jest taki mój cel na razie.
3: U mnie też czarny pas i doskonalenie siebie, żeby być w stanie się obronić na ulicy. Przede wszystkim po to ćwiczę.
4: Dla jednych to był kolejny sukces na sportowej drodze, a dla innych cenne doświadczenie i motywacja do dalszych treningów. Marek Wojtkowski został nowym szefem struktur Koalicji Obywatelskiej w województwie kujawsko-pomorskim. Jego poprzednik Tomasz Lenz został wykluczony z partii i klubu parlamentarnego. Było to pokłosie sprawy w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Przypomnijmy, z ustaleń dziennikarzy wynikało, że syn senatora miał mieć przeprowadzony zabieg z pominięciem kolejki, łamiąc przy tym procedury. Pełniącym obowiązki przewodniczącego struktur w naszym województwie został Marek Wojtkowski. Wynikało to ze statutu Koalicji Obywatelskiej. Były prezydent Wrocławka zapowiadał, że chce szybko przeprowadzić wybory. Te odbyły się w sobotę. Decyzję podjęto jednogłośnie. Marek Wojtkowski został szefem struktur.
5: Trudno mówić o wyborach. Właściwie było to, można powiedzieć, potwierdzenie faktu, bo wynika to ze statutu Koalicji Obywatelskiej, więc nie było potrzeby organizowania dodatkowych wyborów, ponieważ byłem pełniącym obowiązki Koalicji Obywatelskiej i właściwie była potrzeba i konieczność wynikająca ze statutu, żeby zwołać zarząd. Ja dodatkowo zwołałem też jeszcze Radę Regionu. To jest szersze gremium nasze partyjne, które też ma właściwość uchwałodawczą, podejmowania uchwał, bo uważałem, że no w tej sytuacji, która się wydarzyła, trzeba po prostu ludziom dostarczyć też informacji, no i też zarysować, powiedzmy, jakiś plan działania na najbliższą przyszłość, bo w tej chwili trzeba po prostu całą sytuację ustabilizować i mimo, że jest okres wakacyjny, urlopowy, to oczywiście nie możemy zwalniać, bo wybory parlamentarne już za pasem, to jest zaledwie tam powiedzmy kilkanaście miesięcy, więc też nie ukrywam, że zarysowałem plan działania na okres wakacyjny i pod koniec sierpnia się spotkamy już z bardzo konkretnymi rozwiązaniami dotyczącymi kampanii parlamentarnej. No więc poszło rzeczywiście bardzo dobrze, właściwie poprzez aklamację zarówno na zarządzie, jak i Radzie Regionu. No i teraz po prostu trzeba ruszyć do pracy.
6: Jakie będą pana pierwsze kroki, jako już nie pełniąc obowiązki, tylko jako przewodniczący?
5: Znaczy, drodzy Państwo, przede wszystkim organizacyjne, bo to jest kwestia oczywiście biura, zarządu, osób zatrudnionych, to są oczywiście finanse partii, no i oczywiście cała struktura, bo w województwie mamy około 2000 członków, są koła, tworzymy cały czas nowe koła w naszej strukturze wojewódzkiej, więc na tym się będziemy koncentrować, no i będziemy przygotowywać też plan wyborczy, tak jak wspomniałem wcześniej, aczkolwiek ja mam troszeczkę inny pomysł, żeby ten plan wyborczy, program wyborczy dywersyfikować na poszczególne powiaty, bo powiat powiatowi nie jest równy i dlatego też będzie mi zależało, żeby też program wyborczy w poszczególnych powiatach, zarówno w wyborach parlamentarnych,

0: jak i później samorządowych. Oczywiście uwzględniał specyfikę lokalnych społeczności, bo tak trzeba. No i można powiedzieć, taka typowa praca polityczna, też w najbliższym czasie pewnie odbędzie się posiedzenie Zarządu Krajowego w Warszawie, gdzie pewnie też już jakieś decyzje będą zapadały, no i ruszamy po prostu do pracy.
1: Marek Wojtkowski jest doktorem historii, którą ukończył w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Przez dwie kadencje był posłem na Sejm. W latach 2014-2024 był prezydentem Wrocławka. Dwa lata temu został członkiem zarządu województwa kujawsko-pomorskiego. Na co dzień w szkolnych salach gimnastycznych odbywają się lekcje wychowania fizycznego. Tak, jest w trakcie godzin lekcyjnych. Jednak po południu mogą one gościć zawodników klubów sportowych czy prywatne osoby, które mogą organizować w nich mecze w piłkę nożną, koszykówkę czy siatkówkę. Oczywiście za wynajem sali gimnastycznej należy zapłacić. Podmiot komercyjny płaci 100% stawki, a szkolne kluby mają wysokie bonifikaty. Bilans jest prosty. Dla władz szkoły korzystniej jest wynajmować salę gimnastyczną podmiotom komercyjnym.
2: Chodzi o dostępność sal gimnastycznych dla klubów, szkolnych klubów sportowych i organizacji społecznych, które promują sport młodzieżowy i dziecięcy. A głównie chodzi o to, że do tej pory podmioty te miały bonifikat. I zapis w uchwale tej obowiązującej na dzień dzisiejszy jest taki, że dyrektor szkoły bądź dyrektor danego obiektu, głównie to chodzi o szkoły, tak? No bo tu mówimy o salach gimnastycznych przedszkolnych, może, a nie musi wynajmować takim organizacjom salę gimnastyczną z bonifikatą. Stąd dochodziły do nas głosy też, że są bardziej preferowane podmioty komercyjne, które płacą 100% za wynajem, bo tutaj szkoła jednak te 70% czy te 90% musi dołożyć. Więc zmiana regulacji jest taka, że teraz dyrektorzy szkół będą zobowiązani do tego, żeby wynająć salę w godzinach preferowanych dla klubów uczniowskich, sportowych klubów uczniowskich, bądź tych organizacji sportowych, które ten dziecięcy, aby było to w godzinach od 16 do 20, tak? Czyli ten czas, kiedy faktycznie zależy to dzieciom, no mogły uprawiać te zajęcia po godzinach lekcyjnych, a nie było to po godzinie 20, czy w ogóle nie mogły korzystać z tych sal gimnastycznych, bo co roku we wrześniu z dostępnością sal gimnastycznych pojawia się problem.
3: I ta uchwała będzie już głosowana na tej najbliższej sesji Rady Miasta. Jeśli zostanie przegłosowana, też przyjmijmy, że zostanie przegłosowana. Od kiedy zacznie obowiązywać?
2: Powinna obowiązywać już od nowego roku szkolnego. Jeżeli oczywiście radni ją przegłosują, także ten czas tutaj, no to wiadomo, to wakacyjne, kiedy kluby będą pod koniec wakacji zgłaszały te swoje potrzeby wynajęcia takich sal, żeby już odbywało to się na nowych zasadach.
1: Najbliższa sesja Rady Miasta odbędzie się w środę, 24 czerwca. W minioną sobotę odbył się Włomagedon. Fantastyczne wydarzenie sportowe. To bieg integracyjny z przeszkodami, skierowany do osób z niepełnosprawnościami. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Fundację Kajetanus we współpracy z Zakładem Aktywności Zawodowej.
4: To jest kolejna nasza edycja naszego biegu, integracyjnego biegu z przeszkodami dla osób z niepełnosprawnościami. Cieszymy się bardzo z tego, przede wszystkim, że mamy bardzo dobrą frekwencję, pomimo takiej pogody, jaka dzisiaj się tutaj akurat nam od samego początku trafiła, bo na początku nam rano padało, później mrzyło, ale na szczęście się ładnie teraz wyklarowało, piękną mamy pogodę, humory dopisują, aktywności też dopisują, także bardzo się cieszymy z tego, że kolejna edycja, można powiedzieć, dzięki współpracy z miastem Włocławek, tutaj dofinansowaniem z grupy wolontariatu z Fundacji Orlen oraz wsparciu naszej gwiazdy Kasi Baranowskiej, która tutaj ustawiła też przeszkody. Ta impreza wpisuje się w kalendarz imprez włocławskich, także bardzo się cieszymy.
5: Czy z roku na rok jest coraz więcej uczestników?
6: Myślę, że ilość uczestników, można powiedzieć, że jest ta sama, ewentualnie.
4: Jest więcej, nawet po liście, którą tutaj mamy, to tak. Jest więcej.
6: Ja może tak sądzę, że może ta pogoda ranna może wystraszyła parę osób, ale to nie zmieniło postaci, że frekwencja jest, tak jak widać, dosyć wysoka, z czego się bardzo cieszymy.
5: Dlaczego powinniśmy uprawiać sport na co dzień?
7: Na pewno sport kształtuje charakter. I ja sama jako osoba, która jest sportowcem już od bardzo dawna, mam takie dni, że jest mi po prostu ciężko wyjść i zrobić ten trening, czy nawet wyjść i po prostu pochodzić. No to wiem, jak to bardzo jest ważne i jak ta głowa w takim momencie, kiedy wyjdę i już to zrobię, mimo że mi się nie

0: chciało totalnie, bo mam bardzo często takie dni, zwłaszcza jak jest tych obowiązków bardzo dużo, to jest dla nas dużo lepiej, zwłaszcza dla naszej głowy i ciała. No zwłaszcza teraz w tej erze cyfrowego świata, no to zachęcam przede wszystkim rodziców i dzieci do wspólnej aktywności fizycznej.
1: Dla uczestników Łomagedon to coś więcej niż bieg. To wydarzenie, podczas którego czują się ważni i docenieni.
2: Jesteśmy tutaj jako zespół szkół numer 3 imienia Marii Grzegorzewskiej we Włocławku, ale również są i uczestnicy programu, który w szkole jest realizowany, czyli rehabilitacji 25+. Jest to świetna inicjatywa, ponieważ skupia osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. W związku z tym mają oni możliwość do tego, aby również uczestniczyć w aktywności, jakim jest no właśnie bieg.
3: A jakie są reakcje uczestników?
2: Są przeszczęśliwi, że mogą uczestniczyć, czują się bardzo docenieni, a szczególnie wtedy, kiedy no, otrzymają po przebytym biegu medal, który rzeczywiście jest jak gdyby takim odzwierciedleniem tego, że są również bardzo ważni w naszym społeczeństwie i mogą uczestniczyć, tak jak każdy z nas, w przedsięwzięciach, które są organizowane na terenie miasta. Tutaj akurat w przypadku tegoż biegu przez Fundację Kajetanus, z którą na co dzień współpracujemy.
1: W biegu wzięli również udział przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji, które wspierają takie inicjatywy i chcą być ich częścią.
3: Proszę powiedzieć, jak wrażenia po dzisiejszym biegu?
4: Super było, miła zabawa.
5: Otóż to...
4: To najważniejsze.
5: Pogoda nam dopisała.
4: Pogoda nam dopisała, nie padało. Także świetnie.
5: Jesteśmy mega zadowoleni.
3: A czy trasa była łatwa?
4: Bardzo.
5: Można powiedzieć tak.
4: Dla nas łatwa. No.
5: I ogólnie chyba dla wszystkich była bardzo łatwa trasa. No i można troszeczkę jak to poćwiczyć oczywiście.
4: I zrelaksować się. Także było super.
3: A czy takie wydarzenia właśnie są potrzebne u nas w Włocławku?
4: Potrzebne, jak najbardziej.
5: Tak, tak powinno być.
4: Bo nawet... to jest wszystko dla dzieci.
1: Wielu uczestników wraca na trasę każdego roku, podkreślając wspaniałą atmosferę wydarzenia.
6: Pięknie nam poszło, zaliczył cały tor przeszkód i zrobiliśmy jeszcze drugi raz drugą pętlę. Także zaliczyliśmy obydwa biegi i pierwszy i drugi. Ukończył z sukcesem, jak widać, bo medal dostaliśmy. Jest to już nasz piąty, bo jesteśmy weteranami od samego początku.
5: Tak.
6: W tym roku mamy tylko taką małą dygresję, bo miał kontuzję, więc nie mogliśmy biegnąć tak jak zwykle, bo tak to Damian biegnie sam. A w tym roku z asystentem niestety niezbyt zadowolony, bo zawsze był biegł sam, tak? No właśnie, a w tym roku musiał z mamą. Ale dziękujemy, wszystko się udało i jest fajnie, tak?
5: Tak.
3: Skoro Państwo są od samego początku, ponieważ 5 lat, czy widzą Państwo jakąś różnicę? Czy zmieniło się to wydarzenie na przestrzeni lat?
6: Znaczy na pewno jest bardziej uroczyste. Może troszeczkę nam czasami pogoda różnie robi psikusy, bo raz jest ciepło, raz jest właśnie tak jak dziś, ale dziś jest idealna, że tak powiem. Więc tutaj możemy tylko sobie podziękować, że mamy taką, a nie inną pogodę. I cóż, no coraz chyba więcej jest osób, które uczestniczą w tym biegu. No my tutaj mamy już takie stałe grono, gdzie spotykamy się tu już z tą Fundacją Kajetanus, i którą prowadzi pani Maria Krasowska. Tak, Damian właśnie mówi, że to jest Maria pla, bo tak jest nazwana przez Damianka. I wszyscy to wiedzą, że Damian tak nazywa panią Marię, której oczywiście no, gratulujemy następnego udanej imprezy, którą zorganizowała. No i miejmy nadzieję, że nie jest to nasza ostatnia, tylko kolejna.
3: Czy biegasz na co dzień?
7: Trenuję w pracy, jak jestem, to trenuję koło zakładu.
3: Okay. I czy lubisz bieganie?
7: Lubię, przygotowuję się na 21 kilometrów.
3: A jak wyglądają twoje przygotowania?
7: Zakładam dresy, buty i w koło zakładu biegam.
3: A co daje ci bieganie?
7: No dużo ruchu daje i po prostu można sobie kondycję poćwiczyć, żeby w miejscu nie stać, nie chodzić, tylko biegać można.
3: Czy pierwszy raz brałeś udział w Łomagedonie?
7: Nie, już chyba czwarty raz.
1: Podczas Womagedonu nie liczył się wynik, ani miejsce na mecie. Najważniejsze były radość, wzajemne wsparcie

0: i wspólna zabawa. Young Brześć Festival po raz kolejny przyciągnął do Starego Brześcia tłumy młodych ludzi. Wydarzenie skierowane było przede wszystkim do młodzieży i stanowiło połączenie koncertów znanych wykonawców z promocją lokalnych talentów.
1: To już czwarta edycja Young Brześć Festival.

0: zaprezentować swoje autorskie utwory i zdobyć pierwsze doświadczenia podczas występów przed większą publicznością.
1: Dostaliśmy wiele, wiele zgłoszeń od artystów, zespołów, którzy chcieli wystąpić na naszej scenie. Wyłoniliśmy 8 taką finałową i dzisiaj na tej scenie oni jako pierwsi walczą o fajną nagrodę, bo 2000 zł ufundowane przez burmistrza Brześcia Kujawskiego, Tomasza Chymkowskiego, więc ta 8 gra na początku.
2: To jest bardzo ważne, a jak jeszcze dostaliśmy taką bardzo pozytywną zwrotkę. Jeden młody człowiek napisał, że jest po prostu wzruszony tym, że rok temu występował jego idol na tej scenie, a w tym roku może on na tej samej scenie wystąpić. Że jest to dla nich duża szansa, jakaś możliwość pokazania się. Czują się docenieni, także ja uważam, że jest to bardzo fajne. Gdzieś ci młodzi ludzie muszą się po prostu pokazać, nie?
1: Ja myślę, że taka jest nasza rola tutaj, Centrum Kultury na przykład, żeby właśnie docierać do tych młodych ludzi, którzy w tych czasach na ogół nie działają w centrach kultury, nie ma sal prób, to są inne czasy, działają gdzieś tam w domu i musimy stworzyć im szansę, żeby po prostu mogli zaprezentować muzę, którą tworzą, a robią to naprawdę genialnie szerszej publiczności i oby zdobyli taką popularność, sławę po tych występach na Jęgrzejś Festiwal, jak chociażby grupa Dresscode.

0: sonda zdrowia wariat.
1: Bardzo fajnie. Jest ok, super organizacja. Szkoda tylko, że mało ludzi trochę. No i trochę pogoda taka sobie. No ale poza tym to wszystko spoko, nie?
2: Był stres?
1: Nie, ja tam się nie stresuję. Przy czym tu się stresować?
2: Walczysz o 2000 zł. Jak oceniasz swoich przeciwników?
1: Ja nie mam szansy. Tam ostatnio mówił, że 7% mam czy coś. Powiem jak Krzysztof Stanowski po wyborach 1%. Tak będę się cieszył z 1%. Jakby co, to chciałbym grać koncerty przede wszystkim we Wrocławku przed swoją publicznością. Tutaj też jakby czuję się jak u siebie, bo tutaj rok temu grał mój idol Kubańczyk. I czuję się tutaj jak u siebie. To jest dla mnie ogromny zaszczyt, że mogłem zagrać na tej samej scenie, gdzie rok temu mój idol. Więc no super, ale we Wrocławku też bym chciał trochę pograć parę koncertów, więc liczę, że Wrocławek jest gotowy, nie?
2: A czy szukują się jakieś nowości?
1: Tak. Nie wiem, czy w czerwcu, czy bardziej już na początku lipca wyjdzie kawałek z Probitem i z Midzem pod tytułem Inne spojrzenie. Więc tak, cały czas działam w tym roku. Mam nadzieję, że też wyjdzie płyta Czas Przebudzenia. Wszystko pozytywnie, idziemy do przodu i jest ogień, nie? Full gas idziemy.
3: Young Brzeź Festival to jednak nie tylko muzyka. Duże zainteresowanie wzbudził także występ Katorex i Lipski Show. Widowiskowy pokaz street dance'u, efektowne akrobacje i kontakt z publicznością sprawiły, że pod sceną szybko zgromadził się tłum widzów. Artyści porwali uczestników energią i pokazali, że festiwal stawia nie tylko na koncerty, ale również na różne formy scenicznej ekspresji.

0: emocje Wam dzisiaj towarzyszą?
1: Na pewno troszeczkę ekscytacji, bo pierwszy raz występujemy tutaj w takim składzie i w tym miejscu, więc ciekawi jesteśmy.
0: Dzisiaj wszyscy razem zaprezentujecie?
2: Tak, zgadza się. W trójkę występujemy razem.
0: A co pokażecie?
1: To będzie połączenie popingu z breakingiem.
0: Ile już razem się przygotowaliście?
1: Ile razem się przygotowywaliśmy? Tyle, ile mieliśmy możliwości, ponieważ jesteśmy z różnych lokalizacji, ale czasowo, nie wiem, trudno mi to określić.
0: A jak razem dogadujecie się na scenie?
2: Ja myślę, że to wychodzi po prostu naturalnie, jakby wszyscy tańczymy, więc po prostu jakby tańczymy do muzyki, więc jakby to naturalnie wszystko wychodzi, tak bym powiedział.
0: A co wam daje takie właśnie spotkania z publicznością?
1: Co dają nam Adrian? Może Adrian coś?
3: Przede wszystkim energię, to jest najważniejsze dla nas, bo jeżeli dadzą nam dużo pozytywnej energii, my ją oddamy w postaci dobrego tańca i musi być wymiana, jak ja to mówię zawsze.
0: A czy przed każdym występem czujecie tremę, czy już nie ma tego stresu?
1: Jest, myślę, że jest. Tylko to jest taka trema, która nie spina i nie stresuje, tylko bardziej trema, która tak, jest taka motywująca, fajna, przyjemna.
4: Kulminacyjnym punktem wieczoru był występ gwiazdy tegorocznej edycji, Dress Code. Jeszcze przed rozpoczęciem koncertu pod sceną zgromadziły się setki młodych fanów. Uczestnicy podkreślali, że w regionie potrzeba więcej wydarzeń skierowanych właśnie do młodzieży i cieszyli się, że mogą spotkać się ze znajomymi oraz wspólnie bawić się przy muzyce swoich ulubionych artystów.
5: Bardzo, bardzo super.
0: A na jaki koncert dzisiaj czekacie?
5: Na Dress Code.
0: A lubicie je? Słuchacie ich na co dzień?
5: No ogólnie to tak niezbyt, ale jakieś tam piosenki znam, to się będę bawić.
0: Czy to jest dobry pomysł, że właśnie w naszym regionie są festiwale dla młodzieży?
5: Myślę, że tak. Tym bardziej, że my nie jesteśmy stąd, ale mamy blisko. I u nas na przykład takich rzeczy nie ma, to no chociaż możemy się pobawić.
0: A na jaki koncert dzisiaj czekacie?
6: Dress Code.
0: A czy słuchacie ich na co dzień? Oglądacie?
6: Tak. Tak.
0: A gdzie?
6: Na YouTubie.
7: Na Spotify też.
0: I brakowało takich festiwali u nas w regionie?
6: Tak.
0: A czy
6: czekaliśmy.
0: A czy byliście już rok temu?
6: Ja byłam rok temu.
8: Ja nie byłam.
0: Jak było?
8: Też mi się podobało.
9: Przyszliśmy ogólnie na Neptuna, bo znamy się z nim ze szkoły. I ogólnie jest bardzo fajnie. No, ja ogólnie robię własną muzykę, ten kolega nic nie robi. No, w sumie tak.
10: Ja oceniam jego
9: muzykę. Jest bardzo dobrze.
0: Czy byliście rok temu?
9: Byliśmy, znaczy ja byłem.
10: Nie było.
9: Nie wiem.
0: I jak wrażenia?
9: Jeszcze raz?
0: Jak wrażenia?
9: Bardzo fajne. Podobało mi się, cała noc spędziłem w sumie do 24. No i wróciłem autem, wiadomo.
0: A czy czekacie na gwiazdy wieczoru?
10: Myślę, że tak.
9: Tak. Wiesz.
0: A czy brakowało takich festiwali dla młodzieży u nas w regionie?
9: Wydaje mi się, że bardzo brakowało, ponieważ w niektórych miastach nie ma czegoś takiego jak u nas w Brześciu, więc tak, wydaje mi się, że tak.
4: Koncert Dress Code zakończył się owacjami i wspólnym śpiewaniem największych hitów artystów.

0: Rządowy program Aktywny Żłobek Sale Sensoryczne jest skierowany do podmiotów prowadzących instytucje opieki dla dzieci. Skorzystał z niego wrocławski samorząd. Ratusz pozyskał ponad 80 tysięcy złotych na tworzenie i doposażenie sal sensorycznych w żłobkach.
1: Sięgamy po te środki, które finansowe, które pozwalają właśnie też wzmocnić infrastrukturę i ofertę również żłobków, bo wychodzimy z założenia, że ci najmłodsi, jak będą zaopiekowani, no wiadomo, też będzie to skutkowało tymi pozytywnymi sprawami w kolejnych etapach edukacji. Warto też podkreślić, że jako samorząd też sięgnęliśmy i też pozyskaliśmy środki finansowe na aktywne place zabaw. Zabaw to kolejny program rządowy. W zeszłym roku otrzymaliśmy ponad 450 tysięcy na utworzenie tych placów zabaw na Gniazdowskiego i w żłobku przy ulicy Gniazdowskiego i w żłobku przy ulicy Wienieckiej. W tym roku ponad prawie 300 tysięcy na żłobek przy ulicy Żytniej, który, przypomnijmy, przejdzie taką generalnie dużą modernizację, będzie duży remont, dlatego że żłobek przy ulicy Żytniej zyska dodatkową powierzchnię po wcześniejszej przychodni rehabilitacyjnej, w związku z tym i również skorzysta z finansowania i nie tylko place zabaw, ale także sale sensoryczne i oczywiście przeznaczyliśmy z budżetu miasta na remont całego obiektu, tak żeby rzeczywiście było więcej miejsc w żłobkach i oczywiście, żeby były one no, na jak najlepszym standardzie.
0: Sale sensoryczne są tworzone z myślą o stymulacji zmysłowej oraz wyciszeniu emocjonalnym. Zwykle składają się z trzech sfer: relaksu, doświadczaniu świata i aktywności ruchowej.
1: Sale sensoryczne to rzeczywiście takie sale, które też wspierają ten psychofizyczny rozwój małego człowieka. To jest ten rozwój motoryczny, ten neurologiczny, ale przez to też wspierają te wszystkie poznawcze funkcje. Wiemy, że w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych coraz więcej jest sal sensorycznych. W żłobkach jeszcze tego nie było, oczywiście poza żłobkami integracyjnymi. W naszym przypadku to jest żłobek przy ulicy Gniazdowskiego, który ma taką salę sensoryczną. Natomiast biorąc pod uwagę też wyzwania dla tych najmłodszych, właśnie takie zdrowotne, żeby zaopiekować się tymi najmłodszymi, w naszych żłobkach te standardy będą wyższe, więc wykorzystujemy środki, jakie możliwości, jakie też rząd przedstawia dla tej sfery wychowania. I korzystamy, żeby podnieść

0: właśnie standard opieki i w ten sposób te pracownie za chwileczkę zostaną uruchomione. No teraz trwają zakupy, przygotowania. No ten etap taki, że już żeby od przyszłego roku rodzice mogli zobaczyć, jak nauczyciele, opiekunowie w żłobkach pracują z najmłodszymi.
1: Warto dodać, że obecnie wdrażane są standardy opieki nad dziećmi do lat 3. Określają one zasady dotyczące edukacji, higieny, żywienia, bezpieczeństwa oraz kwalifikacji personelu. Każda placówka ma obowiązek wdrożyć własne standardy dostosowane do potrzeb dzieci. We Włocławku pracownicy i opiekunowie w żłobkach przechodzą obecnie cykl szkoleń mający wzmocnić ich kompetencje. Dodatkowo wypracowywany jest model szerszej współpracy z rodzicami.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we Włocławku przy ulicy Papieżka o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10 w Sekretariacie Prezesa Zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: jesteśmy.
1: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, Telewizja Kujawy. Moim i Państwa gościem jest pan Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Dzień dobry.
1: Witam wszystkich serdecznie.
0: Znajdujemy się dzisiaj, jak widać, nie w studio, tylko na stopniowodnym we Włocławku. Nie jesteśmy tutaj bez przyczyny, przed chwilą zostały złożone kwiaty.
1: Tak, to miejsce wymaga pamięci, ono woła o pamięć, o sprawiedliwość, o pokój, o życie, o to, o co walczył ksiądz Jerzy. No i nie mogło dzisiaj marszałka województwa, który reprezentuje

0: traktuje nasz region, nie być tutaj w dniu naszego święta, które obchodzimy właśnie w tym roku we Włocławku, ponieważ ksiądz Jerzy nie tylko dla Polski, ale również może w sposób szczególny dla naszego regionu, jest postacią, która jednoczy i nadaje tożsamość naszemu regionowi. Przecież krzyż, który oddali, jest krzyżem poświęconym w 91 roku przez papieża Jana Pawła II, który w Kruszynie odprawiał mszę świętą i wspomniał o księdzu Jerzym jako naszemu bohaterowi, ale też osobie, która już wówczas wiedzieliśmy, została naznaczona jako ta, która będzie beatyfikowaną. Więc ksiądz Jerzy w sposób szczególny też opiekuje się naszym województwem i dodam, że szlak męczeństwa, który zakończył jego życie, rozpoczął się w Bydgoszczy, wiódł przez Gursk, Toruń i zakończony został tutaj we Włocławku na Tamie. To oznacza, że te trzy miasta, kiedyś przecież, które funkcjonowały jako stolice odrębnych województw, dziś połączone, mają ogromną odpowiedzialność za tę spuściznę i wartości, które głosił ksiądz Jerzy. Dlatego dzisiaj jestem z tej delegacją w dniu tak ważnym, uroczystej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w dniu naszego święta tu na Tamie, aby oddać hołd, pomodlić się za przyszłość naszego regionu. Jest to nasz obowiązek i czyńmy to, ponieważ ksiądz Jerzy na pewno cieszy się z naszej wolności, ale jako memento zawsze musimy pamiętać, że złe rzeczy nie odpuszczają i musimy uważać na stan, kondycję naszej demokracji, abyśmy jej nie nadużywali, aby nasza wolność nie była zużywaną, abyśmy nigdy nie musieli przeżywać tego, co w latach 80., ja osobiście również tej traumy. Przecież nie tylko ze względu na śmierć księdza Jerzego, to morderstwo, wykonaną egzekucję przez aparat władzy. To jest nieprawdopodobne, że na naszych oczach władza zleciła morderstwo obywatela, mieszkańca, tylko dlatego, że chciał dobra wspólnego i walczył o naszą Polskę, o naszą wolność, o solidarność. Także tak, to jest ważne spotkanie tu na Tamie, które wraz z wizytą Jana Pawła II do Kruszyna, do Włocławka, rozpoczęła w jakimś sensie dało początek naszemu województwu. Dlatego tutaj bije źródło naszego regionu.
1: Panie Marszałku, wspominał Pan Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jest to cykl imprez. Byliśmy we Włocławku. Wielka impreza. Mimo pogody zgromadziła tłumy mieszkańców nie tylko Włocławka, ale też całego regionu. Jakie dalsze plany, bo też inne miasta będą oczywiście uczestniczyły w Święcie Województwa?
0: No już część za nami, ale w każdym mieście prezydenckim tak zwanym odbywają się takie koncerty jak wczoraj we Włocławku, wcześniej w sobotę w Toruniu, a przed nami jeszcze Inowrocław, Grudziądz i Bydgoszcz. Więc trzy duże wydarzenia. Jeśli ktoś z Państwa nie zdążył być we Włocławku, zapraszamy jeszcze. Sprawdźcie w internecie, o której godzinie i w jakim miejscu będą się te koncerty, bo to są naprawdę fantastyczne spotkania z artystami, o których na co dzień podziwiamy, a uświetniają nasze uroczystości. Fajnie, że potrafimy się bawić, być razem pod wspólnym kujawsko-pomorskim niebem.
1: Panie Marszałku, korzystając z okazji, nie mogę nie zapytać. Kilka miesięcy temu widzieliśmy się podczas podpisywania dokumentów, umów. Jedno dotyczy Stodulna Lab we Włocławku, a druga Mariny Zarzeczewo. Powiedzmy, co to będzie, to przypomnijmy mieszkańcom, co będzie w Stodulna Lab i co tam się właściwie obecnie dzieje.
0: Stodulna Lab to jest mniej więcej w tamtą stronę, więc wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. Przygotowujemy plan funkcjonalno-użytkowy, to znaczy przygotowanie do zlecenia wykonania dokumentacji. No ale żeby przygotować dokumentację budowlaną, wykonawczą, musimy określić plan funkcjonalny w szczegółach, jakiego typu edukacja będzie tam prowadzona, czyli jakie są potrzebne nam ekspozycje, laboratoria, przestrzenie interaktywne, tak aby w sposób interesujący edukować młodych ludzi, nie tylko, dorosłych również, ponieważ te centra nauki, gdzie promujemy najnowsze trendy w nauce.

0: miejsce, ale też i ich historię. Jej historie są to naprawdę bardzo interesujące dla każdego miejsca, więc chcemy, żeby to było zrobione, wykonane no, w najwyższych standardach. Więc tu trzeba fachowców i merytorycznej dyskusji z pedagogami, dydaktykami, z ludźmi nauki, aby we Włocławku no, właśnie pokazać na tle historii rozwoju przemysłowego Włocławka, bo przecież ona jest przebogata. Wróćmy jeszcze do okresu przedwojennego. Przecież Włocławek tętnił życiem. To naprawdę było potężne miasto pod względem i wciąż jest gospodarczym. I chcemy na tym tyle pokazać, na czym polega w ogóle przetwarzanie różnych rzeczy i ostatecznie rozwój przemysłu, produkcji w sposób atrakcyjny, ciekawy. No i pokazać rolę nauki w codziennym naszym życiu. No przecież wszystko, co nas otacza, wyprodukowane jest w jakichś fabrykach, w jakichś miejscach. Chcemy pokazać ten proces, jak do niego dochodzi, jak to się odbywa na co dzień i jakie są trendy, kierunki rozwoju w ogóle biznesu, przemysłu na świecie. No i zażyczyło, więc tutaj już na tej najbliższej sesji zostanie podjęta uchwała o przekazaniu środków finansowych na odkupienie od Orlenu tego miejsca. No i zaczynamy przygotowania do stworzenia siedziby Kujawsko-Pomorskiej Szkoły pod Żaglami. Więc to miejsce nadal będzie dostępne dla wszystkich żeglujących, ale chcemy wzmocnić jeszcze no i wykorzystać przepiękny akwen, jakim jest Zalew Włocławski. To jest naprawdę nasz cel i tutaj chciałbym jeszcze doczekać takich czasów, kiedy na zalewie zaroi się od łódek, na których będą uczyć się żeglarstwa, jachtingu młodzi mieszkańcy naszego województwa. Więc przed nami odnowa tego miejsca, odrestaurowanie go i no, oczywiście zrobienie z tego no, po prostu perełki czy mariny, gdzie będziemy mogli edukować, kształcić młodych ludzi, ale wszyscy będą mogli również korzystać z tego miejsca jako tego, do którego można zapłynąć, przypłynąć i to, co jest w tego typu miejscach, wszystko będzie zorganizowane. Wiem, że Włocławek również ma swoje plany dotyczące to jest pan prezydentem, rozmawiamy, związany właśnie z przybliżeniem historii budowy no chociażby łodzi, które pływały kiedyś po Wiśle. Bardzo ciekawy projekt i tutaj będziemy też wspierać w tym zakresie Włocławek, więc no, chcielibyśmy wykorzystać tą endogeniczną, ogromną możliwość, jaką potencjał, jaki ma Włocławek, wynikający z obecności tutaj tam.
1: Panie Marszałku, już na zakończenie zapytam, bo wiem, że czas nas goni. Temat filharmonii we Włocławku. Początkowo te plany zakładały, że powstanie ona na skrzyżowaniu ulic Tumskiej i 3 Maja. Jednak ta lokalizacja ma zostać docelowo zmieniona, rozumiem.
0: Musimy ostatecznie ustalić z prezydentem, z władzami miasta. Proszę mnie dzisiaj jeszcze nie pytać o szczegóły. To jest wielki projekt, który musi dojrzeć. Chyba, tak jak pan redaktor powiedział, bliższy sercu będzie taki, który zlokalizuje nową filharmonię we Włocławku nad Wisłą. Wciąż wracamy do Wisły, proszę zwrócić uwagę, która jest no, przepiękna tu we Włocławku. Chcę ją pokazać również i wzmocnić funkcje kulturalne Włocławka poprzez filharmonię, ale poprzez jej unikatowość. No, wyobraźmy sobie nad Wisłą filharmonię we Włocławku, a może tak się stać, więc będzie wyjątkowa pod każdym względem w Polsce, ponieważ no, takich lokalizacji chyba nie ma. Może są podobne, ale na pewno nie nad naszą królową rzeką.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, naszym gościem był pan Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Dziękuję również serdecznie i pozdrawiam wszystkich.
2: Święto województwa kujawsko-pomorskiego rozpoczęło się na dobre. Impreza w naszym mieście wystartowała w niedzielę o godzinie 18 na bulwarach. Scena stanęła w pobliżu pomnika ludziom pracy. Mimo opadów deszczu, włocławianie oraz mieszkańcy naszego regionu tłumnie stawili się na koncercie Fajansowe Sny.
3: Piękny koncept, Fajansowe Sny, no bo jak Włocławek to wiadomo, że kojarzy się z fajansem. 2 godziny bardzo dobrej

0: Muzyki, najważniejsze, że jest ciepło. Ja pamiętam, bywało różnie w święto województwa, także myślę, że nie ma się czego obawiać. Zapraszamy serdecznie, kto jeszcze może przyjść, wziąć udział albo po prostu odsłuchać. Naprawdę fajni wykonawcy: Kaja, Tomasz Organek, Andrzej Piaseczni, w tej chwili Reniusis na scenie. Także myślę, że zapowiada się bardzo fajny wieczór. Święto województwa, jak co roku, 2 tygodnie obchodzimy. Za tydzień mamy też koncert w Inowrocławiu, do tego też koncerty w Grudziądzu, w Toruniu, w Bydgoszczy. Także staramy się po prostu ten przedurlopowy jeszcze sezon umilać mieszkańcom naszego województwa i podkreślać właśnie istotę naszego województwa. Staramy się w ten sposób też integrować różne środowiska, różne miasta, także myślę, że będzie bardzo miło.
1: Pogoda nie rozpieszcza, ale na szczęście w ostatniej chwili się wypogodziło i można śmiało na bulwary dotrzeć. I myślę, że ze względu na ilość różnych gwiazd, które się tutaj pojawią, na ich dobór, myślę, że za chwileczkę będziemy świadkami tego, że faktycznie włocławianie tłumnie się na bulwarach zjawią. Natomiast Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego to też okazja do przypomnienia tego, że Włocławek kiedyś był stolicą województwa włocławskiego i jest integralną częścią, jako jedna z trzech części województwa, w tej wspólnoty. Wspólnoty, która jest stosunkowo młoda, bo przecież powstała pod koniec ubiegłego wieku, natomiast to małżeństwo z rozsądku musi potrafić współpracować. A potrafić współpracować to znaczy równomiernie się rozwijać. Więc wszystkim mieszkańcom naszego regionu włocławskiego życzę, żebyśmy zawsze czuli się zaopiekowani i żeby ten równomierny rozwój faktycznie miał miejsce. I widać, że ta sytuacja ulega poprawie, natomiast jeszcze sporo pracy przed nami. Ale dzisiaj najważniejsza jest zabawa, więc mam nadzieję, że przez ten cały czas w różnych częściach województwa kujawsko-pomorskiego po prostu wszyscy mieszkańcy będą dobrze się bawić, ciesząc się z przygotowanych atrakcji.
2: Dzisiaj rozpoczynaliśmy nasze spotkanie ze świętem województwa w Kruszynie, gdzie odbyła się bardzo piękna uroczystość, uroczysta msza koncelebrowana przez Jego Ekscelencję biskupa. Ważne były słowa, które powiedział ksiądz biskup, ale także marszałek województwa o tym, że budujemy tożsamość, tożsamość, która jest wspólną wartością dla wszystkich części naszego województwa. Cieszymy się, że co 3 lata Święto Województwa przyjeżdża do Włocławka. Tutaj odbywają się wspaniałe koncerty. Jutro będziemy mieli do czynienia z uroczystą sesją Sejmiku Województwa. Będą nagradzani wybitni twórcy w zakresie kultury. Cieszymy się, bo to jest zawsze okazja do tego, aby promować nasze piękne miasto.
3: Na scenie wystąpili artyści reprezentujący różne gatunki muzyczne. Tak, by każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Uczestnicy słyszeli Andrzeja Piasecznego, Anię Dąbrowską, Grzegorza Chyżego, Kaję, Tomasza Organka, Reni Jusis, Piotra Roguckiego i td. Publiczność reagowała bardzo żywiołowo, chętnie śpiewając wspólnie z wokalistami.
4: Święto województwa, jak się panie bawią?
5: Bardzo dobrze. Zaczynamy się bawić jak najbardziej. Super.
4: Pogoda nie odstraszyła?
5: Nie.
6: Nie, nie. Troszkę popadało, ale nie boimy się burzy ani deszczu.
7: Mamy parasole, także...
4: Dzisiaj szereg gwiazd na scenie, która jest za mną. Za chwilę zaczynamy. Na kogo panie najbardziej czekają?
8: My na Andrzeja Piasecznego czekamy.
6: Też na Andrzeja Piasecznego.
7: Na Anię Dąbrowską.
4: Jakieś ulubione piosenki?
8: A no nie wiem w sumie jaką.
6: Śniadanie do łóżka, w imię deszczu.
7: Ja... No, wszystkie. Nie wiem, jakie będą, ale wszystkie lubię. Bardzo.
6: Porady na zdrady.
7: No też, ale naprawdę wszystkie. Nie ma wyjątku.
4: Święto województwa, powiedzcie mi, jak się bawicie? Mimo pogody przyszliście.
9: Przyszliśmy, jest super.
10: Jest dobrze.
9: No jest super.
4: Na jaką gwiazdę czekacie? Za chwilę wystąpi tutaj szereg znanych artystów. Na kogo najbardziej czekacie i dlaczego?
9: Ania Dąbrowska.
10: Ania.
4: No, Ania, a jakieś ulubione piosenki?
9: W głowie.
4: Jeszcze jakieś?
9: Jakby się tam zbywało.
11: No jakieś tam sławne piosenki. Jakieś znane.
3: Fajansowe sny mimo pogody były dużym sukcesem. Pod sceną, ale też na samych bulwarach było bardzo tłoczno. Za aranżację i oprawę muzyczną odpowiadał Michał Ryba z zespołem, a wydarzenie poprowadził Mateusz Kaczmarek. We Wrocławku odbyła się 26. uroczysta sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, stanowiąca ważny punkt obchodów Święta Województwa.

0: W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów, instytucji oraz organizacji z całego regionu. Podczas sesji wręczono odznaczenia osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju regionu.
1: Uważam, że uroczyste sesje są właśnie od tego, by odejść od procedowania, odejść od, nie chcę powiedzieć, że poważnych tematów, bo wszystkie tematy są poważne, ale nauczmy się świętować. Dziękować i cieszę się, że dzisiaj mogę wyróżnić wraz z marszałkiem województwa medalem za zasługi dla województwa. Mogę również przyznać swoją głownię przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Coraz lepiej wychodzi nam budowanie tożsamości tego województwa. Przypomnę, bo przecież to jest niedaleka przeszłość jeszcze złożonego z dawnego województwa bydgoskiego, włocławskiego i toruńskiego. Także to jest nasze zadanie również na tę kadencję, by coraz bardziej spajać te różne regiony. Natomiast ważne jest również to, żebyśmy nie homogenizowali siebie. Czyli mimo wszystko niech fajans będzie fajansem, niech Kociewie będzie Kociewiem, a Kujawy Kujawami.
0: Marszałek województwa zwrócił uwagę na poprawiającą się kondycję regionu, w tym spadek bezrobocia oraz wzrost wynagrodzeń dla pracowników.
2: Wskaźnikiem podstawowym, na podstawie którego my opieramy naszą analizę i ogólną diagnozę, ocenę, w którym jesteśmy miejscu, na podstawie zadowolenia z życia mieszkańców w naszym województwie. Ono jest powyżej średniej krajowej. Bardzo się z tego cieszę. A na tę jakość i ocenę wpływają różne czynniki. Oczywiście podstawowy to dostęp do pracy, dobrej pracy. Tutaj jest coraz lepiej. Jesteśmy w Włocławku, warto więc wspomnieć, że kiedy ja obejmowałem urząd marszałka, w województwie, w tej części regionu, w okolicach Włocławka, mieliśmy horrendalne, powyżej 25% bezrobocie. Ono dziś wciąż jest wysokie na niektórych w niektórych obszarach wiejskich. Uważamy je za tak zwane bezrobocie strukturalne, to znaczy takie, które już nigdy się nie zmieni, bo nawyki niektórych mieszkańców są takie, jakie są. My z tym nie możemy walczyć, nie chcemy. Oczywiście podejmujemy próby, ale generalnie to bezrobocie rzeczywiste, mierzone wskaźnikami Eurostatu, jest właściwie symboliczne, bo w całym regionie i również w tej części województwa wokół Włocławka i Włocławku wynosi około 4, poniżej nawet 4%. Ale co tak naprawdę wpłynęło, że to bezrobocie jest tak niskie? Powstały miejsca pracy. Jeżeli przyjeżdżamy do Włocławka, kiedyś przecież nie było autostrady. Kiedy ona się pojawiła, powstała strefa brzecka. Powstało kilka innych jeszcze stref w tym samym Włocławku, które są właściwie już wypełnione w 100% inwestorami. No więc to chociażby świadczy o tym, jak jesteśmy atrakcyjnym regionem dla inwestorów. Wynagrodzenie. Tutaj średnia krajowa. My nie mamy ani wyższych, ani niższych od średniej krajowej wynagrodzeń dla naszych mieszkańców. No i moim zdaniem zmieniająca się infrastruktura społeczna, czyli budujemy nowe szpitale, inwestujemy, pomagamy poprzez fundusze unijne inwestować w szpitale również powiatowe. Nasze szpitale wojewódzkie, owszem, nie są jeszcze, ich inwestycje nie są zakończone, ale to widzą mieszkańcy, że jakość usług się poprawia, ale ta perspektywa, że tutaj będziemy mieć dostęp do usług medycznych, szpitalnych na najwyższym europejskim poziomie, już istnieje. Bo jeżeli pojedziemy do Torunia, do Bydgoszczy, to są miliardy złotych i tu we Włocławku inwestowane. A są i takie miejsca, jak chociażby szpital w Świeciu, który przechodzi totalną transformację od zamkniętego zakładu leczniczego do otwartego, empatycznego, który prowadzi nowoczesną psychiatrię środowiskową. I tak bym mógł w każdej dziedzinie życia. Domy dziennego pobytu, przecież jeszcze 4 lata temu nie było żadnego, a dzisiaj mamy ich 120. To znaczy codziennie 15 tysięcy, blisko 15 tysięcy seniorów przychodzi niezaopiekowanych, ma opiekę medyczną, wyżywienie, są dowiezieni, odwiezieni, uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych. To wszystko świadczy o tym, to wszystko ostatecznie skutkuje tym, że sądzę, że jesteśmy województwem, którym lubimy być, dobrze się w nim czujemy. Jestem z tego

0: Naprawdę dumny. Po prostu wykorzystujemy szanse, jakie dzisiaj mamy, mianowicie fundusze unijne. To, że możemy sami o sobie decydować, podejmujemy decyzje jako Sejmik, które służą mieszkańcom całego województwa.
1: Podczas wydarzenia podkreślono, że mimo wielu pozytywnych zmian w wielu obszarach, to jest infrastruktura drogowa czy edukacja, wciąż istnieją kwestie wymagające dalszej pracy.
2: Zawsze są rzeczy, nad którymi jeszcze można pracować i na pewno tutaj niestety znowu trzeba wymienić zdrowie, ale zdrowie tak szeroko rozumiane, bo jeżeli chodzi o nasze kompetencje, to co należy do samorządu województwa, jeżeli chodzi o sprawy infrastrukturalne, nasze szpitale nabierają zupełnie innego wyglądu, są dobrze wyposażone. Natomiast cały czas ta strefa zdrowia, jeżeli chodzi o finansowanie i tutaj nad tym trzeba pracować. Natomiast my jako samorząd województwa możemy tylko apelować do rządu o pewnego rodzaju zmiany. To, co jest mi wyjątkowo bliskie, to sprawy społeczne, sprawy związane z seniorami i tutaj też województwo przez ostatnie lata, myślę, że jest najlepszym w kraju. Dzienne domy pobytu, które u nas rosną, kolokwialnie mówiąc, jak grzyby po deszczu, gdzie seniorzy czują się doskonale, gdzie seniorzy się rozwijają, gdzie seniorzy, myślę, że wydłużają ten swój proces życia też, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że każdy umysł, który pracuje, który myśli, jest w dużo dłuższej i lepszej kondycji. I to się właśnie dzieje dzięki dziennym domom pobytu. Natomiast dzisiaj to, co nas martwi i to, o czym mówimy i o czym trzeba mówić, to sposób ich finansowania, bo te środki, które przeznaczamy na dzienne domy pobytu, one z roku na rok są coraz większe. Tylko w tej perspektywie pierwszy konkurs to ponad 300 milionów złotych, kolejny konkurs to 150 milionów złotych. Dzisiaj te konkursy dobiegają do końca. Wszyscy seniorzy, wszyscy samorządowcy patrzą na nas i mówią, że te środki powinny być dalej kontynuowane. Natomiast wszyscy doskonale wiemy, że ta perspektywa dobiega końca, więc czynimy wiele starań. Rozmawiamy z samorządowcami, myśląc o tym, jak może zrobić inny montaż finansowy, ale też apelujemy do strony rządowej, żeby nasze województwo było brane pod uwagę jako takie pilotażowe to, co zostało zrobione i może na naszym przykładzie, kiedy ta baza lokalowa już jest doskonale wyposażona, żeby spróbować to wspólnie finansować.
1: Władze regionu zapowiedziały kontynuację inwestycji na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Kujaw i Pomorza.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.
1: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę.

0: wódkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Izbica Kujawska na jeden dzień stała się stolicą karate tradycyjnego w regionie. To właśnie tutaj odbyły się Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które zgromadziły zawodników z wielu klubów. Na matach nie brakowało sportowych emocji, efektownych technik i zaciętej rywalizacji. Uczestnicy udowodnili, że poziom kujawsko-pomorskiego karate jest naprawdę wysoki.
1: Dzisiaj odbywały się w Izbicy Kujawskiej Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w karate tradycyjnym.
2: Ilu mamy dzisiaj uczestników?
1: Uczestników było w granicach 100. Konkurencje się odbywały w kata, jak i w kumite. Kumite to jest walka, kata to jest schemat pewien robiony. Dla miasta Izbicy Kujawskiej tego typu zawody, czyli rangi mistrzowskiej, mistrzostw województwa, dla tak małego miasta jest to naprawdę ogromne wyróżnienie. 7 lat tutaj istnieje w sumie klub i no staraliśmy się o to od paru lat. W tym roku nam się udało zorganizować tego typu zawody, zawody rangi mistrzowskiej.
2: A jaki jest poziom uczestników?
1: No, uczestnicy są z całego województwa. Mamy też tu między innymi mistrza Polski w kata z Wrocławka, który też przyjechał na Mistrzostwa Województwa, a tydzień temu był na Mistrzostwach Polski, zdobywając pierwsze miejsce. Tu są zawodnicy, którzy większość uczestniczy w Mistrzostwach Polski. Jest kilkoro reprezentantów kraju, także to jest poziom dosyć wysoki. Ale jeżeli mówię o województwie całym. A jeżeli chodzi o poziom Izbicy Kujawskiej, jak najbardziej, dzisiaj już mamy 4 złote medale, także chyba 3 srebrne, dokładnie w tej chwili nie jestem w stanie policzyć, też udany występ.
0: Za każdym medalem kryją się godziny treningów, setki wyrzeczeń i sportowej pasji.
2: Brałyście dzisiaj udział w zawodach, proszę powiedzcie, jak wam poszło?
3: Tak, brałyśmy udział i poszło nam dobrze, bardzo dobrze nawet.
4: Ja bym powiedziała, że zależy w jakiej kategorii. W kata mi poszło lepiej, natomiast w kumite średnio.
2: A jak wyglądały wasze przygotowania?
3: No na pewno było ciężko, ale kiedy my byłyśmy na Mistrzostwach Polski? Tydzień temu? Tydzień temu wróciłyśmy z Mistrzostw Polski, więc też zrobiłyśmy sobie w tym ostatnim tygodniu taką przerwę przed tymi zawodami. Ale dobrze nam poszło w tych zawodach, bo zajęłam pierwsze miejsce w kata, w kumite trzecie i Natasza zajęła w kata drugie miejsce i w kumite tak samo trzecie.
2: A powiedzcie proszę, skąd wzięła się wasza pasja do karate?
3: Ojeny, my już 7 rok chodzimy do tego klubu i zawsze mnie fascynowało właśnie karate, ogólnie sztuki walki, więc od razu jak zobaczyłam, że otwiera się klub w Izbicy, no to zapisałam się.
4: Ja po prostu zauważyłam, no były ogłoszenia do klubu, więc mnie to zainteresowało i chciałam spróbować.
2: Jak to się stało, że właśnie trenujecie karate?
5: No ja chciałam na coś

0: W izbicy było karate i mama mnie zapisała i teraz chodzę.
1: No zobaczyłem po prostu w telewizji.
2: I zapraszam juniorów
1: no,
2: do...
1: No po prostu jak raz się zapisał, to ja też się zapisałam.
3: Ja też.
4: A ile lat już trenujecie? Jak wam się podobają zajęcia?
0: Ja trenuję 4 lata i bardzo mi się podoba.
1: Z 2 lata.
2: Plansza, a zapraszam.
1: 3 albo 4 lata.
3: 3 albo 4.
4: A czy już właśnie wcześniej występowaliście na zawodach?
0: No, bardzo często występowaliśmy, no, w różnych pasach.
4: I jak, towarzyszy wam wtedy stres?
0: Czasami tak, a czasami nie.
4: A co jest najlepszego w karate?
0: To, że można zdobywać medale, puchary.
1: No, dyplomy.
4: Jak emocje, ponieważ widzę, że macie piękne medale?
5: No, po prostu szczyt. Walczyliśmy razem w finale. No. Maciek był górą, ale fajnie udało się powalczyć, fajne walki mieliśmy. Duże emocje, bardzo fajnie, bardzo mi się podoba.
6: Więc bardzo się cieszę, że się udało, fajnie wyszło.
4: Czy dzisiejsze medale mają dla was jakieś znaczenie?
5: No, na pewno to będzie fajna pamiątka, ale oczywiście nie zatrzymujemy się, bo to jeszcze, żeby zawojować całą Polskę, to jeszcze bardzo dużo pracy, ale cieszymy się dzisiaj świętujemy. Ale trzeba wracać do treningów oczywiście, bo to nie koniec.
6: No, dla mnie to fajne wejście w kumite. Myślę, że będzie. No myślę, że to może być początek czegoś ciekawego.
4: A jak wyglądały wasze przygotowania?
5: No trenowaliśmy trochę motorycznie, trochę oczywiście w klubach.
6: No. Praca w domu.
5: Praca w domu to też bardzo ważne.
6: Bardzo dużo daje.
4: Jak rozpoczęła się wasza przygoda z karate?
5: Ja zacząłem 4,5 roku temu właśnie tutaj w Izbicy. Zobaczyłem pokaz na imprezie gminnej i stwierdziłem, że może spróbuję i dzięki temu jestem, gdzie jestem dzisiaj.
6: Ja zacząłem no dobre 9 lat temu. Jak zacząłem chodzić do szkoły podstawowej, to był mój taki sport, który wziąłem, no i go szlifuję do teraz.
4: A czy macie jakieś marzenia związane z tym sportem?
5: Może nie takie marzenie już. Staram się to wprawić w rzeczywistość. Czarny pas. Nie śpieszy mi się jeszcze, ale no wiem, że kiedyś, jeżeli będę trenował, to on przyjdzie. I to jest taki mój cel na razie.
6: U mnie też czarny pas i doskonalenie siebie, żeby być w stanie się obronić na ulicy. Przede wszystkim po to ćwiczę.
7: Dla jednych to był kolejny sukces na sportowej drodze, a dla innych cenne doświadczenie i motywacja do dalszych treningów. Marek Wojtkowski został nowym szefem struktur Koalicji Obywatelskiej w województwie kujawsko-pomorskim. Jego poprzednik Tomasz Lenz został wykluczony z partii i klubu parlamentarnego. Było to pokłosie sprawy w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Przypomnijmy, z ustaleń dziennikarzy wynikało, że syn senatora miał mieć przeprowadzony zabieg z pominięciem kolejki, łamiąc przy tym procedury. Pełniącym obowiązki przewodniczącego struktur w naszym województwie został Marek Wojtkowski. Wynikało to ze statutu Koalicji Obywatelskiej. Były prezydent Wrocławka zapowiadał, że chce szybko przeprowadzić wybory. Te odbyły się w sobotę. Decyzję podjęto jednogłośnie. Marek Wojtkowski został szefem struktur.
8: Trudno mówić o wyborach. Właściwie było to, można powiedzieć, potwierdzenie faktu, bo wynika to ze statutu Koalicji Obywatelskiej, więc nie było potrzeby organizowania dodatkowych wyborów, ponieważ byłem pełniącym obowiązki Koalicji Obywatelskiej i właściwie była potrzeba i konieczność wynikająca ze statutu, żeby zwołać zarząd. Ja dodatkowo zwołałem też jeszcze Radę Regionu. To jest szersze gremium nasze partyjne, które też ma właściwość uchwałodawczą, podejmowania uchwał, bo uważałem, że no w tej sytuacji, która się wydarzyła, trzeba po prostu ludziom dostarczyć też informacji, no i też zarysować, powiedzmy, jakiś plan działania na najbliższą przyszłość, bo w tej chwili trzeba po prostu całą sytuację ustabilizować i mimo, że jest okres wakacyjny, urlopowy, to oczywiście nie możemy zwalniać, bo wybory parlamentarne już za pasem, to jest zaledwie tam powiedzmy kilkanaście miesięcy, więc też nie ukrywam, że zarysowałem plan działania na okres wakacyjny i pod koniec sierpnia się spotkamy już z bardzo konkretnymi rozwiązaniami dotyczącymi kampanii parlamentarnej. No więc poszło rzeczywiście

0: Bardzo dobrze, właściwie poprzez aklamację zarówno na zarządzie, jak i Radzie Regionu. No i teraz po prostu trzeba ruszyć do pracy.
1: Jakie będą Pana pierwsze kroki, jako już nie pełniąc obowiązki, tylko jako przewodniczący?
0: Znaczy, drodzy Państwo, przede wszystkim organizacyjne, bo to jest kwestia oczywiście biura, zarządu, osób zatrudnionych, to są oczywiście finanse partii, no i oczywiście cała struktura, bo w województwie mamy około 2000 członków, są koła, tworzymy cały czas nowe koła w naszej strukturze wojewódzkiej, więc na tym się będziemy koncentrować, no i będziemy przygotowywać też plan wyborczy, tak jak wspomniałem wcześniej, aczkolwiek ja mam troszeczkę inny pomysł, żeby ten plan wyborczy, program wyborczy dywersyfikować na poszczególne powiaty, bo powiat powiatowi nie jest równy i dlatego też będzie mi zależało, żeby też program wyborczy w poszczególnych powiatach, zarówno w wyborach parlamentarnych, jak i później samorządowych, oczywiście uwzględniał specyfikę lokalnych społeczności, bo tak trzeba. No i można powiedzieć, taka typowa praca polityczna, też w najbliższym czasie pewnie odbędzie się posiedzenie Zarządu Krajowego w Warszawie, gdzie pewnie też już jakieś decyzje będą zapadały, no i ruszamy po prostu do pracy.
2: Marek Wojtkowski jest doktorem historii, którą ukończył w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Przez dwie kadencje był posłem na Sejm. W latach 2014-2024 był prezydentem Wrocławka. Dwa lata temu został członkiem zarządu województwa kujawsko-pomorskiego. Na co dzień w szkolnych salach gimnastycznych odbywają się lekcje wychowania fizycznego. Tak, jest w trakcie godzin lekcyjnych. Jednak po południu mogą one gościć zawodników klubów sportowych czy prywatne osoby, które mogą organizować w nich mecze w piłkę nożną, koszykówkę czy siatkówkę. Oczywiście za wynajem sali gimnastycznej należy zapłacić. Podmiot komercyjny płaci 100% stawki, a szkolne kluby mają wysokie bonifikaty. Bilans jest prosty. Dla władz szkoły korzystniej jest wynajmować salę gimnastyczną podmiotom komercyjnym.
3: Chodzi o dostępność sal gimnastycznych dla szkolnych klubów sportowych i organizacji społecznych, które promują sport młodzieżowy i dziecięcy. A głównie chodzi o to, że do tej pory podmioty te miały bonifikat. I zapis w uchwale tej obowiązującej na dzień dzisiejszy jest taki, że dyrektor szkoły bądź dyrektor danego obiektu, głównie to chodzi o szkoły, tak? No bo tu mówimy o salach gimnastycznych przedszkolnych, może, a nie musi wynajmować takim organizacjom salę gimnastyczną z bonifikatą. Stąd dochodziły do nas głosy też, że są bardziej preferowane podmioty komercyjne, które płacą 100% za wynajem, bo tutaj szkoła jednak te 70% czy te 90% musi dołożyć. Więc zmiana regulacji jest taka, że teraz dyrektorzy szkół będą zobowiązani do tego, żeby wynająć salę w godzinach preferowanych dla klubów uczniowskich, sportowych klubów uczniowskich, bądź tych organizacji sportowych, które ten dziecięcy, aby było to w godzinach od 16 do 20, tak? Czyli ten czas, kiedy faktycznie zależy to dzieciom, no, mogły uprawiać te zajęcia po godzinach lekcyjnych, a nie było to po godzinie 20, czy w ogóle nie mogły korzystać z tych sal gimnastycznych, bo co roku we wrześniu z dostępnością sal gimnastycznych pojawia się problem.
1: I ta uchwała będzie już głosowana na tej najbliższej sesji Rady Miasta. Jeśli zostanie przegłosowana, też przyjmijmy, że zostanie przegłosowana. Od kiedy zacznie obowiązywać?
3: Powinna obowiązywać już od nowego roku szkolnego. Jeżeli oczywiście radni ją przegłosują, także ten czas tutaj, no to wiadomo, to wakacyjne, kiedy kluby będą pod koniec wakacji zgłaszały te swoje potrzeby wynajęcia takich sal, żeby już odbywało to się na nowych zasadach.
2: Najbliższa sesja Rady Miasta odbędzie się w środę, 24 czerwca. W minioną sobotę odbył się Włomagedon. Fantastyczne wydarzenie sportowe. To bieg integracyjny z przeszkodami, skierowany do osób z niepełnosprawnościami. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Fundację Kajetanus we współpracy z Zakładem Aktywności Zawodowej.
4: To jest kolejna nasza edycja naszego biegu, integracyjnego biegu z przeszkodami dla osób z niepełnosprawnościami. Cieszymy się bardzo z tego, przede wszystkim, że mamy bardzo dobrą frekwencję, pomimo takiej pogody, jaka dzisiaj się tutaj akurat nam od samego początku trafiła, bo na początku nam rano padało, później zim żyło, ale na szczęście się ładnie teraz wyklarowało, piękną mamy pogodę, humory dopisują, aktywności też dopisują, także bardzo się cieszymy z tego, że kolejna edycja, można powiedzieć, dzięki współpracy z miastem Włocławek.

0: tutaj dofinansowaniem i dofinansowaniem z grupy wolontariatu z Fundacji Orlen oraz wsparciu naszej gwiazdy Kasi Baranowskiej, która tutaj ustawiła też przeszkody. Ta impreza wpisuje się w kalendarz imprez włocławskich, także bardzo się cieszymy.
1: Czy z roku na rok jest coraz więcej uczestników?

0: bardzo cieszy.
1: Dlaczego powinniśmy uprawiać sport na co dzień?
2: Na pewno sport kształtuje charakter. I ja sama jako osoba, która jest sportowcem już od bardzo dawna, mam takie dni, że jest mi po prostu ciężko wyjść i zrobić ten trening, czy nawet wyjść i po prostu pochodzić. No to wiem, jak to bardzo jest ważne, jak ta głowa w takim momencie, kiedy wyjdę i już to zrobię, mimo że mi się nie chciało totalnie, bo mam bardzo często takie dni, zwłaszcza jak jest tych obowiązków bardzo dużo, to jest dla nas dużo lepiej, zwłaszcza dla naszej głowy i ciała. No zwłaszcza teraz w tej erze cyfrowego świata, no to zachęcam przede wszystkim rodziców i dzieci do wspólnej aktywności fizycznej.
3: Dla uczestników Łomagedon to coś więcej niż bieg. To wydarzenie, podczas którego czują się ważni i docenieni.
4: Jesteśmy tutaj jako zespół szkół numer 3 imienia Marii Grzegorzewskiej we Włocławku, ale również są i uczestnicy programu, który w szkole jest realizowany, czyli rehabilitacji 25+. Jest to świetna inicjatywa, ponieważ skupia osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. W związku z tym mają oni możliwość do tego, aby również uczestniczyć w aktywności, jakim jest no właśnie bieg.
1: A jakie są reakcje uczestników?
4: Są przeszczęśliwi, że mogą uczestniczyć, czują się bardzo docenieni, a szczególnie wtedy, kiedy no, otrzymają po przebytym biegu medal, który rzeczywiście jest jak gdyby takim odzwierciedleniem tego, że są również bardzo ważni w naszym społeczeństwie i mogą uczestniczyć, tak jak każdy z nas, w przedsięwzięciach, które są organizowane na terenie miasta. Tutaj akurat w przypadku tegoż biegu przez Fundację Kajetanus, z którą na co dzień współpracujemy.
3: W biegu wzięli również udział przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji, które wspierają takie inicjatywy i chcą być ich częścią.
1: Proszę powiedzieć, jak wrażenia po dzisiejszym biegu?
5: Super było, miła zabawa.
6: Otóż to.
5: To najważniejsze.
6: Pogoda nam dopisała.
5: Pogoda nam dopisała, nie padało, także świetnie.
6: Jesteśmy mega zadowoleni.
1: A czy trasa była łatwa?
5: No, bardzo.
6: Łatwa, można powiedzieć tak.
5: Dla nas łatwa. No.
6: I ogólnie chyba dla wszystkich była bardzo łatwa trasa. No i można troszeczkę jak to, no, poćwiczyć oczywiście.
5: I zrelaksować się, także było super.
1: A czy takie wydarzenia właśnie są potrzebne u nas w Włocławku?
5: Potrzebne, jak najbardziej.
6: Tak, tak powinno być.
5: Bo nawet to jest wszystko dla dzieci.
3: Wielu uczestników wraca na trasę każdego roku, podkreślając wspaniałą atmosferę wydarzenia.
7: Pięknie nam poszło, zaliczył cały tor przeszkód i zrobiliśmy jeszcze drugi raz drugą pętlę. Także zaliczyliśmy obydwa biegi i pierwszy i drugi. Ukończył z sukcesem, jak widać, bo medal dostaliśmy. Jest to już nasz piąty, bo jesteśmy weteranami od samego początku.
6: Tak.
7: W tym roku mamy tylko taką małą dygresję, bo miał kontuzję, więc nie mogliśmy biegnąć tak jak zwykle, bo tak to Damian biegnie sam. A w tym roku z asystentem niestety niezbyt zadowolony, bo zawsze był biegł sam, tak? No właśnie, a w tym roku musiał z mamą. Ale dziękujemy, wszystko się udało i jest fajnie, tak?
6: Tak.
1: Skoro Państwo są od samego początku, ponieważ 5 lat, czy widzą Państwo jakąś różnicę? Czy zmieniło się to wydarzenie na przestrzeni lat?
7: Znaczy na pewno jest bardziej uroczyste. Może troszeczkę nam czasami pogoda różnie robi psikusy, bo raz jest ciepło, raz jest właśnie tak jak dziś, ale dziś jest idealna, że tak powiem. Więc tutaj możemy tylko sobie podziękować, że mamy taką, a nie inną pogodę. I cóż, no coraz chyba więcej jest osób, które uczestniczą w tym biegu. No my tutaj mamy już takie stałe grono, gdzie spotykamy się tu już z tą Fundacją Kajetanus, i którą prowadzi pani Maria Krasowska. Tak, Damian właśnie mówi, że to jest Maria pla, bo tak jest nazwana przez Damianka. I wszyscy to wiedzą, że Damian tak nazywa panią Marię, której oczywiście no, gratulujemy udanej imprezy, którą zorganizowała. No i miejmy nadzieję, że nie jest to nasza ostatnia, tylko kolejna.
1: Czy biegasz na co dzień?
8: Trenuję w pracy, jak jestem, to trenuję koło zakładu.
1: Okay. I czy lubisz bieganie?
8: Lubię, przygotowuję się na 21 kilometrów.
1: A jak wyglądają twoje przygotowania?
8: Zakładam dresy, buty i w koło zakładu biegam.
1: A co daje ci bieganie?
8: No, dużo, dużo, dużo ruchu daje i po prostu można sobie kondycję poćwiczyć, żeby w miejscu nie stać, nie chodzić, tylko

0: tylko biegać można.
1: Czy pierwszy raz brałeś udział w Łomagedonie?
0: Nie, już chyba czwarty raz.
2: Podczas Łomagedonu nie liczył się wynik, ani miejsce na mecie. Najważniejsze były radość, wzajemne wsparcie i wspólna zabawa. Young Brześć Festival po raz kolejny przyciągnął do Starego Brześcia tłumy młodych ludzi. Wydarzenie skierowane było przede wszystkim do młodzieży i stanowiło połączenie koncertów znanych wykonawców z promocją lokalnych talentów.
3: To już czwarta edycja Young Brześć Festival. Bardzo się cieszymy, bo jest to taka impreza typowo skierowana do młodych ludzi i jak gdyby ona wyniknęła z inicjatywy młodych ludzi, że oni jak gdyby powiedzieli nam, słuchajcie, chcemy taką typową imprezę dla nas, dla młodych. No i odpowiedzieliśmy na ich jak gdyby takie wezwanie. I już po raz czwarty organizujemy Young Brześć Festival.
2: Tegoroczną edycję otworzył blog Otwarta Scena. Przez 3 godziny publiczność mogła słuchać różnorodnych muzycznych propozycji przygotowanych przez początkujących wykonawców z regionu. Była to okazja dla młodych artystów, by zaprezentować swoje autorskie utwory i zdobyć pierwsze doświadczenia podczas występów przed większą publicznością.
4: Dostaliśmy wiele, wiele zgłoszeń od artystów, zespołów, którzy chcieli wystąpić na naszej scenie. Wyłoniliśmy 8 taką finałową i dzisiaj na tej scenie oni jako pierwsi walczą o fajną nagrodę, bo 2000 zł ufundowane przez burmistrza Brześcia Kujawskiego, Tomasza Chymkowskiego, więc ta 8 gra na początku.
3: To jest bardzo ważne, a jak jeszcze dostaliśmy taką bardzo pozytywną zwrotkę, jeden młody człowiek napisał, że jest po prostu wzruszony tym, że rok temu występował jego idol na tej scenie, a w tym roku może on na tej samej scenie wystąpić, że jest to dla nich duża szansa, jakaś możliwość pokazania się. Czują się docenieni, także ja uważam, że jest to bardzo fajne. No gdzieś ci młodzi ludzie muszą się po prostu pokazać, nie?
4: Ja myślę, że taka jest nasza rola tutaj, Centrum Kultury na przykład, żeby właśnie docierać do tych młodych ludzi, którzy w tych czasach na ogół nie działają w centrach kultury, nie ma sal prób, to są inne czasy, działają gdzieś tam w domu i musimy stworzyć im szansę, żeby po prostu mogli zaprezentować muzę, którą tworzą, a robią to naprawdę genialnie, szerszej publiczności i oby zdobyli taką popularność, sławę po tych występach na Young Brześć Festival, jak chociażby grupa Dress Code.

0: bardzo fajnie. Jest ok, super organizacja. Szkoda tylko, że mało ludzi trochę. No i trochę pogoda taka sobie. No ale poza tym to wszystko spoko, nie?
1: Był stres?
0: Nie, ja tam się nie stresuję, przy czym tu się stresować.
1: Ale już o 2000 zł, jak oceniasz swoich przeciwników?
0: Ja nie mam szansy, tam ostatnio mówił, że 7% mam czy coś. Powiem jak Krzysztof Stanowski po wyborach 1%. Tak będę się cieszył z 1%. Jakby co, to chciałbym grać koncerty przede wszystkim we Wrocławku przed swoją publicznością. Tutaj też jakby czuję się jak u siebie, bo tutaj rok temu grał mój idol Kubańczyk. I czuję się tutaj jak u siebie. To jest dla mnie ogromny zaszczyt, że mogłem zagrać na tej samej scenie, gdzie rok temu mój idol. Więc no super, ale we Wrocławku też bym chciał trochę pograć parę koncertów, więc liczę, że Wrocławek jest gotowy, nie?
1: A czy szukują się jakieś nowości?
0: Tak. Nie wiem, czy w czerwcu, czy bardziej już na początku lipca wyjdzie kawałek z Probitem i z Midzem pod tytułem Inne spojrzenie. Więc tak, cały czas działam w tym roku. Mam nadzieję, że też wyjdzie płyta Czas Przebudzenia. Wszystko pozytywnie, idziemy do przodu i jest ogień, nie? Full gas idziemy.
2: Young Brześć Festival to jednak nie tylko muzyka. Duże zainteresowanie wzbudził także występ Kaczorek i Lipski Show. Widowiskowy pokaz street dance'u, efektowne akrobacje i kontakt z publicznością sprawiły, że pod sceną szybko zgromadził się tłum widzów. Artyści porwali uczestników energią i pokazali, że festiwal stawia nie tylko na koncerty, ale również na różne formy scenicznej ekspresji.

0: emocje Wam dzisiaj towarzyszą?
1: Na pewno troszeczkę ekscytacji, bo pierwszy raz występujemy tutaj w takim składzie i w tym miejscu, więc ciekawi jesteśmy.
0: Dzisiaj wszyscy razem zaprezentujecie?
2: Tak, zgadza się. W trójkę występujemy razem.
0: A co pokażecie?
1: To będzie połączenie popingu z breakingiem.
0: Ile już razem się przygotowaliście?
1: Ile razem się przygotowywaliśmy? Tyle, ile mieliśmy możliwości, ponieważ jesteśmy z różnych lokalizacji, ale czasowo, nie wiem, trudno mi to określić.
0: A jak razem dogadujecie się na scenie?
2: Ja myślę, że to wychodzi po prostu naturalnie, jakby wszyscy tańczymy, więc po prostu jakby tańczymy do muzyki, więc jakby to naturalnie wszystko wychodzi, tak bym powiedział.
0: A co wam daje takie właśnie spotkania z publicznością?
1: Co dają nam Adrian? Może Adrian coś?
3: Przede wszystkim energię, to jest najważniejsze dla nas, bo jeżeli dadzą nam dużo pozytywnej energii, my ją oddamy w postaci dobrego tańca i musi być wymiana, jak ja to mówię.
0: A czy przed każdym występem czujecie tremę, czy już nie ma tego stresu?
1: Jest, myślę, że jest, tylko to jest taka trema, która nie spina i nie stresuje, tylko bardziej trema, która tak, jest taka motywująca, fajna, przyjemna.
4: Kulminacyjnym punktem wieczoru był występ gwiazdy tegorocznej edycji, Dress Code. Jeszcze przed rozpoczęciem koncertu pod sceną zgromadziły się setki młodych fanów. Uczestnicy podkreślali, że w regionie potrzeba więcej wydarzeń skierowanych właśnie do młodzieży i cieszyli się, że mogą spotkać się ze znajomymi oraz wspólnie bawić się przy muzyce swoich ulubionych artystów.
5: Bardzo, bardzo super.
0: A na jaki koncert dzisiaj czekacie?
5: Na Dress Code.
0: A lubicie je? Słuchacie ich na co dzień?
5: No ogólnie to tak niezbyt, ale jakieś tam piosenki znam, to się będę bawić.
0: Czy to jest dobry pomysł, że właśnie w naszym regionie są festiwale dla młodzieży?
5: Myślę, że tak. Tym bardziej, że my nie jesteśmy stąd, ale mamy blisko. I u nas na przykład takich rzeczy nie ma, to no chociaż możemy się pobawić.
0: A na jaki koncert dzisiaj czekacie?
6: Dress Code.
0: A czy słuchacie ich na co dzień? Oglądacie?
6: Tak.
0: A gdzie?
6: Na YouTubie.
7: Na Spotify też.
0: I brakowało takich festiwali u nas w regionie?
6: Tak.
7: Czekaliśmy.
0: A czy byliście już rok temu?
6: Ja byłam rok temu.
7: Ja nie byłam.
0: Jak było?
6: Też mi się podobało.
8: Przyszliśmy ogólnie na Neptuna, bo znamy się z nim ze szkoły. I ogólnie jest bardzo fajnie. No, ja ogólnie robię własną muzykę, ten kolega nic nie robi. No, w sumie tak.
9: Ja oceniam jego
8: muzykę. Jest bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze.
0: Czy byliście rok temu?
8: Byliśmy, znaczy ja byłem.
9: Nie było.
8: Nie wiem.
0: I jak wrażenia?
8: Jeszcze raz?
0: Jak wrażenia?
8: Bardzo fajne. Podobało mi się, cała noc spędziłem w sumie do 24. No i wróciłem autem, wiadomo.
0: A czy czekacie na gwiazdy wieczoru?
9: Myślę, że tak.
8: Tak. Wiesz.
0: A czy brakowało takich festiwali dla młodzieży u nas w regionie?
8: Wydaje mi się, że bardzo brakowało, ponieważ w niektórych miastach nie ma czegoś takiego jak u nas w Brześciu, więc tak, wydaje mi się, że tak.
4: Koncert Dress Code zakończył się owacjami i wspólnym śpiewaniem największych hitów artystów.

0: Rządowy program Aktywny Żłobek, sale sensoryczne jest skierowany do podmiotów prowadzących instytucje opieki dla dzieci. Skorzystał z niego wrocławski samorząd. Ratusz pozyskał ponad 80 tysięcy złotych na tworzenie i doposażenie sal sensorycznych w żłobkach.
1: Sięgamy po te środki, które finansowe, które pozwalają właśnie też wzmocnić infrastrukturę i ofertę również żłobków, bo wychodzimy z założenia, że ci najmłodsi, jak będą zaopiekowani, no wiadomo, też będzie to skutkowało tymi pozytywnymi sprawami w kolejnych etapach edukacji. Warto też podkreślić, że jako samorząd też sięgnęliśmy i też pozyskaliśmy środki finansowe na aktywne place zabaw. Zabaw to kolejny program rządowy. W zeszłym roku otrzymaliśmy ponad 450 tysięcy na utworzenie tych placów zabaw na Gniazdowskiego i w żłobku przy ulicy Gniazdowskiego i w żłobku przy ulicy Wienieckiej. W tym roku ponad prawie 300 tysięcy na żłobek przy ulicy Żytniej, który, przypomnijmy, przejdzie taką generalnie dużą modernizację, będzie duży remont, dlatego że żłobek przy ulicy Żytniej zyska dodatkową powierzchnię po wcześniejszej przychodni rehabilitacyjnej, w związku z tym i również skorzysta z finansowania i nie tylko place zabaw, ale także sale sensoryczne i oczywiście przeznaczyliśmy z budżetu miasta na remont całego obiektu, tak żeby rzeczywiście było więcej miejsc w żłobkach i oczywiście, żeby były one na jak najlepszym standardzie.
0: Sale sensoryczne są tworzone z myślą o stymulacji zmysłowej oraz wyciszeniu emocjonalnym. Zwykle składają się z trzech sfer: relaksu, doświadczaniu świata i aktywności ruchowej.

0: Sale sensoryczne to rzeczywiście takie sale, które też wspierają ten psychofizyczny rozwój małego człowieka. To jest ten rozwój motoryczny, ten neurologiczny, ale przez to też wspierają te wszystkie poznawcze funkcje. Wiemy, że w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych coraz więcej jest sal sensorycznych. W żłobkach jeszcze tego nie było, oczywiście poza żłobkami integracyjnymi. W naszym przypadku to jest żłobek przy ulicy Gniazdowskiego, który ma taką salę sensoryczną. Natomiast biorąc pod uwagę też wyzwania dla tych najmłodszych, właśnie takie zdrowotne, żeby zaopiekować się tymi najmłodszymi, w naszych żłobkach te standardy będą wyższe, więc wykorzystujemy środki, jak i możliwości, jakie też rząd przedstawia dla tej sfery wychowania. I korzystamy, żeby podnieść właśnie standard opieki, i w ten sposób te pracownie za chwileczkę zostaną uruchomione. No teraz trwają zakupy, przygotowania. No ten etap taki, że już żeby od przyszłego roku rodzice mogli zobaczyć, jak nauczyciele, opiekunowie w żłobkach pracują z najmłodszymi.
1: Warto dodać, że obecnie wdrażane są standardy opieki nad dziećmi do lat 3. Określają one zasady dotyczące edukacji, higieny, żywienia, bezpieczeństwa oraz kwalifikacji personelu. Każda placówka ma obowiązek wdrożyć własne standardy dostosowane do potrzeb dzieci. We Włocławku pracownicy i opiekunowie w żłobkach przechodzą obecnie cykl szkoleń mający wzmocnić ich kompetencje. Dodatkowo wypracowywany jest model szerszej współpracy z rodzicami.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapiszcie już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, Pani Paulina Szajgicka, Pro Beauty Clinic w Włocławku. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Pani Paulino, nasz największy narząd, o który codziennie dbamy, też będzie miał pewnie w zdecydowanej większości przypadków wakacje. Mówię oczywiście o skórze. Gdzieś ostatnio przeczytałam, że rozłożona skóra średniego wzrostu mężczyzny to 2 metry kwadratowe.
1: Tak,
0: To jest naprawdę mnóstwo.
1: To jest największy organ
0: tak,
1: ogólnie
0: tak, tak.
1: ciała,
0: Tak,
1: organizmu.
0: Tak. No i tak, pewnie większość z nas niebawem pojedzie na jakieś urlopy. No i myślę, że zdecydowana większość osób, które na te urlopy wyjeżdżają, to szukają jednak miejsc słonecznych, czyli nasze skóry będą wystawione na działanie promieni słonecznych, a w naszym klimacie z roku na rok tych promieni słonecznych jest coraz mniej. W związku z tym to może być taka drastyczna zmiana w naszym życiu. Co zrobić, żeby ona się nie odbiła negatywnie?
1: No, generalnie jest tak, że my jesteśmy spragnieni tego słońca, więc jak już widzimy to słońce, to po prostu korzystamy na maksa. Natomiast zdecydowanie opalanie jest dobre. Słońce jest dobre, jest potrzebne, no bo witamina D3 i no jednak to samopoczucie jest zupełnie inne, kiedy mamy dużo słońca, niż tak jak teraz mamy deszczowo, pochmurnie. Natomiast jest to dla skóry troszeczkę obciążenie, dlatego że słońce niestety również działa negatywnie. I tutaj, żeby przygotować tą skórę do tego słońca, to zazwyczaj przed urlopem zalecamy lekkie peelingi enzymatyczne, czy na ciało chociażby kawa z olejem kokosowym, czyli
0: taka zwykła
1: naturalny
0: kawa
1: z ekspresu
0: z ekspresu,
1: najczęściej.
0: Znaczy fusy tak jakby, tak?
1: Fusy,
0: Już
1: tak,
0: ten.
1: dokładnie. I to jest bardzo taki no, naturalny, każdy praktycznie może sobie taki peeling zrobić, dzięki czemu ta opalenizna będzie równomierna, skóra będzie odpowiednio nawilżona, więc to słońce też będzie lepiej, delikatniej opalało. Natomiast tutaj faktycznie przede wszystkim najważniejsze jest nawilżenie. Więc tak jakby w przypadku skór szczególnie skłonnych do przesuszeń musimy stosować produkty typowo nawilżające, odbudowujące płaszcz lipidowy.
0: Ale nawilżenie przed opalaniem, nawilżenie po opalaniu, czy nawilżenie i przed opalaniem, i po opalaniu, i w trakcie
1: tak,
0: jeszcze?
1: Tak, tutaj na razie mówię co przed, no nie? Czyli właśnie
0: czyli jak przygotować już
1: tak,
0: skórę do opalania, tak?
1: Tak, więc to nawilżenie jest istotne. Natomiast już w momencie kontaktu ze słońcem, no to przede wszystkim filtry. Pamiętajmy o tym, no bo filtry są takim przedłużaczem naszej ekspozycji na słońcu. Czyli jeżeli ktoś lubi spędzać dużo czasu na słońcu, to filtr po prostu umożliwia tak jakby wydłużenie tego czasu. Szczególnie przy karnacjach jasnych, kiedy jednak tej melaniny jest stosunkowo mniej, no bo też pamiętajmy o tym, że opalenizna to jest nic innego jak taka obrona, ochrona przed tym promieniowaniem, odpowiedź na to promieniowanie. Melanina to jest taka trochę parasolka dla naszych komórek skóry, żeby ją zabezpieczyć, żeby tak jakby pozwolić jej ją uodpornić na to słońce. Natomiast filtry zdecydowanie, zarówno filtry fizyczne, chemiczne, one są teraz już w tych czasach takich fajnych konsystencji, że nawet wcale nie muszą być bielące, ciężkie, toporne, no bo to najczęściej nas tutaj ogranicza, że nie chcemy tych filtrów stosować. Nawet mamy teraz mgiełki różnego rodzaju, czy też spraye, więc tak jakby te konsystencje są naprawdę przyjazne.
0: Jak dobrać filtry? Czy zaczynać od tego najmocniejszego, tego SPV, nie wiem, 50 i schodzić stopniowo? Takie są też teorie. Czy
1: najczęściej jest tak, że patrzymy również na karnacje, no bo karnacje jasne, bardzo takie blondyńskie, jakbym to określiła, bardzo często potrzebują maksymalnej fotoprotekcji, czyli z pewnością będzie to 50 SPF, szczególnie w okolicach drażliwych, jak twarz, dekolt, ramiona, no bo to zawsze nam się najbardziej spieka. W przypadku, kiedy mamy karnacje ciemne, to wtedy w zależności

0: zależności oczywiście, gdzie spędzamy te urlopy, ale możemy tutaj zacząć od trzydziestki, tak? No bo wszystko zależy od tego, jak my tutaj się na tym słońcu intensywnie opalamy. Natomiast bardzo często dermatolodzy zalecają tą maksymalną fotoprotekcję, czyli 50 SPF, żeby nie dopuścić do poparzenia skóry.
1: No właśnie, bo najbardziej niebezpieczne jest poparzenie skóry. To jest to, co nie jest już zdrowe. Bo sama opalenizna jest w porządku, ona jest dobra, tak?
0: Tak, tylko pamiętajmy, że mamy dwa rodzaje promieniowania, UVA i UVB. UVB to jest to, co widzimy, czyli w momencie ekspozycji na słońce pojawia nam się opalenizna i tak jakby no, możemy się poparzyć. Natomiast UVA to już jest promieniowanie, które nie daje nam oznak. Ono nam towarzyszy całym rokiem, bardzo często też przez szybę potrafi przeniknąć. Natomiast to jest właśnie to promieniowanie, które nam uszkadza komórki skóry, czyli my uszkadzając te komórki, no, przyspieszamy te procesy starzenia. I tutaj często się śmiejemy, że taki krem odmłodzający to wcale nie jest krem za 1000 zł, za miliony monet, tylko to najczęściej po prostu jest dobry filtr, dobra fotoprotekcja, bo to filtry zabezpieczają nas przed tym postępującym procesem starzenia.
1: Wraca też moda na takie naturalne filtry, zawarte gdzieś tam w olejkach. Niektórzy twierdzą i coraz częściej takie głosy się pojawiają, że wcale te filtry wysokie, te filtry chemiczne nie są zdrowe dla naszej skóry.
0: No, o filtrach chemicznych różnie słyszymy. Częściowo, na przykład, niektóre filtry chemiczne w tym roku są stosowane w kosmetykach, po czym dowiadujemy się, że
1: Że są
0: zostają
1: jednak toksyczne,
0: wycofane.
1: szkodliwe, rakotwórcze.
0: Natomiast z pewnością jest tak, że te filtry, które są zawierane, teraz one są troszeczkę tej formulacji innej, one, ja się śmieję, że są coraz mądrzejsze, tak? Więc tutaj ta toksyczność na pewno nam się zmniejsza. Poza tym wszystkie filtry są przebadane, więc jeżeli to jest dopuszczone do obrotu, to jest to w takich dawkach,
1: No,
0: że jest to
1: chciałabym wierzyć, że to,
0: bezpieczne.
1: co jest dopuszczone do obrotu, jest dobre. Mamy mnóstwo
0: No.
1: rzeczy dopuszczonych do obrotu i najwięcej ludzi chorych na różne nowotwory
0: No
1: w historii w
0: to,
1: ogóle chyba.
0: no, no
1: No
0: tak,
1: tak.
0: bardzo pojawiały się nawet takie gdzieś tam doniesienia, że na przykład przebadano filtr danej tam marki, no i okazało się, że deklarowane 50 SPF było na granicy 10 na przykład, tak? Czyli no takie sytuacje też są niestety
1: Ale jak sprawdzać właśnie pod... No
0: po
1: w obliczu
0: inspi,
1: tego
0: czyli
1: właśnie.
0: musimy zawsze, tak jakby używając kosmetyku jakiegokolwiek, nie czytamy tego, co jest z przodu ładnie napisane, no bo
1: Tylko
0: to po
1: skład z
0: prostu
1: tyłu.
0: tak, tylko odwracamy opakowanie i tam mamy INSI, czyli wymienione składniki aktywne po przecinku. Im bliżej początku, tym jest więcej tej substancji aktywnej w tym kosmetyku. Czyli najczęściej, na przykład, nie wiem, mamy aqua jako wodę, no i później po przecinku malejąco są wymieniane te substancje. No i niestety dla mnie jako specjalisty bardzo często to jest gdzieś tam, muszę coś tam pogooglować i posprawdzać, no bo nie jestem w stanie wszystkiego rozszyfrować. Ale w czasach ChatGPT na przykład to jest
1: Nie jest to duży
0: bardzo proste,
1: problem.
0: bo czat rozkłada to na czynniki pierwsze, więc dla zupełnego laika, który nie ma pojęcia o tym, jest to łatwiejsze w tych czasach niż kiedyś.
1: No właśnie, ale te składy brzmią bardzo tajemniczo, są bardzo długie najczęściej, jeżeli mówimy właśnie o tych kosmetykach z filtrem. No,
0: Ogólnie o wszystkich kosmetykach.
1: ogólnie o
0: Bardzo
1: wszystkich
0: często jest tak,
1: kosmetykach,
0: że
1: tak?
0: wyznajemy taką zasadę najczęściej, że im krótszy skład,
1: Tym lepiej.
0: tym lepszy kosmetyk. Bardzo często jest tak, że producenci próbują chociażby parafiną liquidą, tak zwana wazelina, olej mineralny, który jest pakowany w większości kremów, no ale świadomość się troszeczkę powiększa, więc konsumenci unikają już parafiną liquidą, bo wiedzą, że to tworzy warstwę okluzyjną i że niekoniecznie jest to wskazane w kosmetyku. Więc tak jakby czasami producenci tworzą nazwę własną takiego właśnie parafiną liquidum i konsumenci nie są w stanie tego nawet
1: Ja
0: rozgryźć, nie?
1: przyznam szczerze, kiedy pobrałam sobie aplikację INSEE Beauty i zaczęłam się tym bawić, to wyrzuciłam 99%
0: Tak.
1: swoich kosmetyków.
0: I
1: Tych
0: to jest
1: takich, które
0: niestety.
1: uważałam, nawet takich dosyć znanych marek, które uważałam za do tej pory fajne, tak jak

0: pani wspomniała, przebadane, tak? Bo jeżeli jakieś konsorcjum wielkie, gdzieś tam reklamowane, wypuszcza coś na rynek, to miałam nadzieję na to,
1: poczucie,
0: że to
1: jest bezpieczne.
0: Bezpieczne. No nie, nie było bezpieczne, bo znaczy... na przykład były na czerwono kilka alertów, tak? Jakieś rzeczy, które gdzieś tam były potencjalnie rakotwórcze. Tak napisano na tym.
1: Tak, tylko że właśnie te badania niestety... one cechują się taką sytuacją, że w momencie, kiedy ten dany składnik jest w odpowiedni, nawet jeżeli on jest rakotwórczy, ale jeżeli jest w odpowiednim stężeniu, to odpowiedni, prosty przykład.
0: Dawka czy nie truciznę, tak?
1: Jak nam, studiowałam chemię kosmetyczną, to była taka sytuacja, że tam robiłyśmy różne formulacje i tak dalej, i tak dalej. No i SLS, sodium lauryl sulfate, środek mocno myjący, powierzchniowo czynny, czyli to, co nam odpowiada za super ekstra piankę, za dobre zmywanie, też bardzo prosta i tania substancja, więc producenci bardzo namiętnie wrzucają we wszelkiego rodzaju żele pod prysznic, szampony do włosów.
0: Tak.
1: To jest dla konsumenta atrakcyjne, no bo fajne są doznania, natomiast dla producentów, no bo jest to tani środek. Natomiast w rzeczywistości jest tak, że my, mając na stole ten właśnie SLS, musieliśmy zakładać rękawiczki, bo to jest substancja silnie rżąca w takim stężeniu, jak było w tym wiaderku, więc tutaj w czasach II wojny światowej było to wykorzystywane do mycia podłogi, bo świetnie myło i miało działanie takie antyseptyczne, antybakteryjne. Więc tutaj faktycznie no, jest tak, że ta świadomość się zwiększa. Też producenci dzięki temu, że ta świadomość się zwiększa, muszą kombinować, żeby tak jakby te formulacje robić coraz lepszej jakości, no bo już nie jest tak łatwo nabić konsumenta w butelkę.
0: A wracając do tematu naszych urlopów, już tak na koniec, zakładając, że się tam w miarę dobrze chroniliśmy, że się równomiernie opaliliśmy i jesteśmy generalnie zadowoleni, co robimy po urlopie z tą skórą? Jak pielęgnować tę no, fajną opaleniznę, co robić, żeby ona nie była opalenizną na 5 minut i na tylko te kilka dni
1: no
0: po
1: urlopie. No tak, marzy nam się, żeby tą opaleniznę zatrzymać przez cały rok, prawda? Byłoby idealnie. I tutaj faktycznie zależy nam na tym, więc tak jakby skupiamy się na pielęgnacji, czyli odpowiednim nawilżeniu skóry, też antyoksydacji, no bo chcemy te negatywne działanie słońca naprawić, więc wszelkiego rodzaju antyoksydanty, preparaty, serumy z koenzymami Q10, resweratrolem i innymi magicznymi substancjami są wskazane. Natomiast w przypadku, kiedy na przykład dojdzie do poparzenia, no to pamiętajmy, żeby w tej początkowej fazie na przykład unikać tłustych, takich emolientowych, filmotwórczych składników.
0: A te takie domowe różne śmietany, inne takie kefiry.
1: No tak, to kiedyś faktycznie to było dobrym rozwiązaniem, dlatego, że po pierwsze chłodziło, no bo zimne. Po drugie, no kwas mlekowy, który nawilża. Natomiast tutaj też jest takie stanowisko dermatologów, że teraz lepiej jest...
0: Są wygodniejsze sposoby.
1: Dokładnie, że te formulacje tych kosmetyków dostępnych są po prostu lepsze i tutaj zwracamy w takim przypadku szczególną uwagę na takie formuły żelowe, na przykład z pantenolem, który wycisza, chłodzi, dlatego, że w momencie, kiedy posmarujemy się czymś tłustym, takim okluzyjnym, no to może dojść do takiego trzymania tego ciepła, a ta skóra jest gorąca, piekąca, więc tak jakby nie chcemy tego ciepła zatrzymywać, chcemy, żeby to ciepło uciekło, dlatego takie formulacje żelowe są najlepszym rozwiązaniem.
0: Żele aloesowe, jakie jeszcze możemy
1: tak,
0: polecić?
1: Tak, aloesowe, na pewno duże dawki pantenolu, no bo to jest też taka substancja, która mega wycisza. Alantoina bardzo też jest taka znana z tych właściwości. Później jak już przejdziemy sobie przez ten etap, kiedy nas piecze, jest gorąco, no to wtedy stosujemy preparaty, które właśnie bardziej są takie filmotwórcze, z ceramidami, z olejami roślinnymi, żeby jak najbardziej ten płaszcz lipidowy wzmocnić, odbudować, no i cieszyć się tą opalenizną. Jeżeli dojdziemy do sytuacji, że niestety, no jednak nie udało się i ta skóra zaczyna nam schodzić, no to w takim przypadku dajemy jej czas, czyli nie kombinujemy,
0: nie, zrywamy,
1: od razu z peeling,
0: nie.
1: No tak, bo to zrywanie aż samo, prawda, się prosi, żeby, bo ta skóra tak pięknie odchodzi. Natomiast tutaj pamiętajmy, że jak będziemy tą skórę zrywać, to ona będzie tym bardziej uwrażliwiona.

0: ona podrażniona, dłuższy będzie ten okres regeneracji. No więc tutaj dajemy skórze czasu, czekamy, aż to nam się wyłuszczy. W tym czasie, jak intensywnie ją możemy nawilżać, wtedy ten proces na pewno sprawnie
1: I
0: przebiegnie.
1: na koniec jeszcze, czy warto odstawić jakieś kosmetyki przed opalaniem, na przykład, czy jest.
0: Zdecydowanie w przypadku twarzy, no to ogólnie jest tak, że w takim sezonie jesienno-zimowym unikamy mocno drażniących preparatów. To na pewno są preparaty kwasowe, to na pewno jest retinol, który bardzo lubimy stosować w tym sezonie jesienno-zimowym. Też na pewno przed urlopem nie decydujemy się na intensywne ścieranie tego naskórka, bądź też zabiegi, które gdzieś tam tą skórę uwrażliwiają. W zabiegach na pewno skupiamy się właśnie na wzmocnieniu tej skóry, przygotowaniu ją do tego właśnie wysokiego nasłonecznienia. Natomiast w przypadku ciała, no to też właśnie zwracamy uwagę, żeby gdzieś tam nie szorować tej skóry. Często przed urlopem chcemy zrobić wszystko, prawda? No bo chcemy tak jakby w krótkim czasie wyglądać jak najlepiej. Natomiast tutaj rozsądek jest zawsze najlepszym
1: Jak zawsze, jak w
0: rozwiązaniem,
1: każdym przypadku.
0: bo to, że my zaczniemy tą skórę trzeć i gdzieś tam
1: Dingować jakoś mocno, tak?
0: tak eksploatować, to nie sprawimy, że cofniemy lata zaniedbań i że tak jakby tutaj nagle będzie nowa skóra, tylko po prostu ją niepotrzebnie uwrażliwimy na słońce.
1: A jeśli już poczynimy jakieś szkody, to co? Warto do specjalisty?
0: Myślę, że tak. Myślę, że chociażby dlatego, żebyśmy podpowiedziały, co chociażby sobie tam zrobić, w sensie jakie kroki chociażby takie domowe, jak to rozwiązać. Natomiast przede wszystkim odbudowa płaszcza lipidowego, czyli ceramidy, lipidy, wszelkiego rodzaju kosmetyki, które zawierają te substancje aktywne.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze
0: Dziękuję
1: spotkanie i życzę
0: bardzo.
1: wszystkim udanych urlopów i braku poparzeń słonecznych.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Izbica Kujawska na jeden dzień stała się stolicą karate tradycyjnego w regionie. To właśnie tutaj odbyły się Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które zgromadziły zawodników z wielu klubów. Na matach nie brakowało sportowych emocji, efektownych technik i zaciętej rywalizacji. Uczestnicy udowodnili, że poziom kujawsko-pomorskiego karate jest naprawdę wysoki.
1: Dzisiaj odbywały się w Izbicy Kujawskiej Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w karate tradycyjnym.
2: Ilu mamy dzisiaj uczestników?
1: Uczestników było

0: w granicach 100. Konkurencje się odbywały w kata, jak i w kumite. Kumite to jest walka, kata to jest schemat pewien robiony. Dla miasta Izbicy Kujawskiej tego typu zawody, czyli rangi mistrzowskiej, mistrzostw województwa, dla tak małego miasta jest to naprawdę ogromne wyróżnienie. 7 lat tutaj istnieje w sumie klub i no staraliśmy się o to od paru lat. W tym roku nam się udało zorganizować tego typu zawody, zawody rangi mistrzowskiej.
1: A jaki jest poziom uczestników?
0: No, uczestnicy są z całego województwa. Mamy też tu między innymi mistrza Polski w kata z Wrocławka, który też przyjechał na mistrzostwa województwa, a tydzień temu był na mistrzostwach Polski, zdobywając pierwsze miejsce. Tu są zawodnicy, którzy większość uczestniczy w mistrzostwach Polski. Jest kilkoro reprezentantów kraju, także to jest poziom dosyć wysoki. Ale jeżeli mówię o województwie całym. A jeżeli chodzi o poziom Izbicy Kujawskiej, jak najbardziej, dzisiaj już mamy 4 złote medale, także chyba 3 srebrne, dokładnie w tej chwili nie jestem w stanie policzyć, też udany występ.
2: Za każdym medalem kryją się godziny treningów, setki wyrzeczeń i sportowej pasji.
1: Brałyście dzisiaj udział w zawodach, proszę powiedzcie, jak wam poszło?
3: Tak, brałyśmy udział i poszło nam dobrze, bardzo dobrze nawet.
4: Ja bym powiedziała, że zależy w jakiej kategorii. W kata mi poszło lepiej, natomiast w kumite... średnio.
1: A jak wyglądały wasze przygotowania?
3: No na pewno było ciężko, ale kiedy my byłyśmy na Mistrzostwach Polski? Tydzień temu? Tydzień temu wróciłyśmy z Mistrzostw Polski, więc też zrobiłyśmy sobie w tym ostatnim tygodniu taką przerwę przed tymi zawodami. Ale dobrze nam poszło w tych zawodach, bo zajęłam pierwsze miejsce w kata, w kumite trzecie i Natasza zajęła w kata drugie miejsce i w kumite tak samo trzecie.
1: A powiedzcie proszę, skąd wzięła się wasza pasja do karate?
3: Ojeny, my już 7 rok chodzimy do tego klubu i zawsze mnie fascynowało właśnie karate, ogólnie sztuki walki, więc od razu jak zobaczyłam, że otwiera się klub w Izbicy, no to zapisałam się.
4: Ja po prostu zauważyłam, no były ogłoszenia do klubu, więc mnie to zainteresowało i chciałam spróbować.
1: Jak to się stało, że właśnie trenujecie karate?
5: No ja chciałam na coś chodzić i w Izbicy było karate i mama mnie zapisała i teraz chodzę.
6: No zobaczyłam po prostu w telewizji.
7: I zapraszam juniorów.
6: No po prostu jak brat się zapisał, to ja też się zapisałam.
3: Ja też.
1: A ile lat już trenujecie? Jak wam się podobają zajęcia?
5: Ja trenuję 4 lata i bardzo mi się podoba.
6: Z 2 lata.
7: Plansza, a zapraszam.
5: 3 albo 4 lata.
3: 3 albo 4.
1: A czy już właśnie wcześniej występowaliście na zawodach?
5: No, bardzo często występowaliśmy, no, w różnych pasach.
1: I jak, towarzyszy wam wtedy stres?
5: Czasami tak, a czasami nie.
1: A co jest najlepszego w karate?
5: To, że można zdobywać medale, puchary.
6: No, dyplomy.
1: Jak emocje, ponieważ widzę, że macie piękne medale?
8: No, po prostu szczyt. Walczyliśmy razem w finale. No. Maciek był górą, ale fajnie udało się powalczyć, fajne walki mieliśmy. Duże emocje, bardzo fajnie, bardzo mi się podoba.
9: Więc bardzo się cieszę, że się udało, fajnie wyszło.
1: Czy dzisiejsze medale mają dla was jakieś znaczenie?
8: No, na pewno to będzie fajna pamiątka, ale oczywiście nie zatrzymujemy się, bo to jeszcze, żeby zawojować całą Polskę, to jeszcze bardzo dużo pracy, ale... Ale cieszymy się dzisiaj świętujemy, ale trzeba wracać do treningów oczywiście, bo to nie koniec.
9: No, dla mnie to fajne wejście w kumite. Myślę, że będzie, no, myślę, że to może być początek czegoś ciekawego.
1: A jak wyglądały wasze przygotowania?
8: No trenowaliśmy trochę motorycznie, trochę oczywiście w klubach.
9: No. Praca w domu.
8: Praca w domu to też bardzo ważne.
9: Bardzo dużo daje.
1: Jak rozpoczęła się wasza przygoda z karate?
8: Ja zacząłem

0: pół roku temu właśnie tutaj w Izbicy zobaczyłem pokaz na imprezie gminnej i stwierdziłem, że może spróbuję i dzięki temu jestem, gdzie jestem dzisiaj.
1: Ja zacząłem dobre 9 lat temu. Jak zacząłem chodzić do szkoły podstawowej, to był mój taki sport, który wziąłem, no i go szlifuję do teraz.
2: A czy macie jakieś marzenia związane z tym sportem?
0: Może nie takie marzenie już, staram się to wprawić w rzeczywistość. Czarny pas, nie śpieszy mi się jeszcze, ale no wiem, że kiedyś, jeżeli będę trenował, to on przyjdzie. I to jest taki mój cel na razie.
1: U mnie też czarny pas i doskonalenie siebie, żeby być w stanie się obronić na ulicy, przede wszystkim po to ćwiczę.
3: Dla jednych to był kolejny sukces na sportowej drodze, a dla innych cenne doświadczenie i motywacja do dalszych treningów. Marek Wojtkowski został nowym szefem struktur Koalicji Obywatelskiej w województwie kujawsko-pomorskim. Jego poprzednik Tomasz Lenz został wykluczony z partii i klubu parlamentarnego. Było to pokłosie sprawy w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Przypomnijmy, z ustaleń dziennikarzy wynikało, że syn senatora miał mieć przeprowadzony zabieg z pominięciem kolejki, łamiąc przy tym procedury. Pełniącym obowiązki przewodniczącego struktur w naszym województwie został Marek Wojtkowski. Wynikało to ze statutu Koalicji Obywatelskiej. Były prezydent Wrocławka zapowiadał, że chce szybko przeprowadzić wybory. Te odbyły się w sobotę. Decyzję podjęto jednogłośnie. Marek Wojtkowski został szefem struktur.
4: Trudno mówić o wyborach. Właściwie było to, można powiedzieć, potwierdzenie faktu, bo wynika to ze statutu Koalicji Obywatelskiej, więc nie było potrzeby organizowania dodatkowych wyborów, ponieważ byłem pełniącym obowiązki Koalicji Obywatelskiej i właściwie była potrzeba i konieczność wynikająca ze statutu, żeby zwołać zarząd. Ja dodatkowo zwołałem też jeszcze Radę Regionu. To jest szersze gremium nasze partyjne, które też ma właściwość uchwałodawczą, podejmowania uchwał, bo uważałem, że w tej sytuacji, która się wydarzyła, trzeba po prostu ludziom dostarczyć też informacji, no i też zarysować, powiedzmy, jakiś plan działania na najbliższą przyszłość, bo w tej chwili trzeba po prostu całą sytuację ustabilizować i mimo, że jest okres wakacyjny, urlopowy, to oczywiście nie możemy zwalniać, bo wybory parlamentarne już za pasem, to jest zaledwie tam powiedzmy kilkanaście miesięcy, więc też nie ukrywam, że zarysowałem plan działania na okres wakacyjny i pod koniec sierpnia się spotkamy już z bardzo konkretnymi rozwiązaniami dotyczącymi kampanii parlamentarnej. No więc poszło rzeczywiście bardzo dobrze, właściwie poprzez aklamację zarówno na zarządzie, jak i Radzie Regionu. No i teraz po prostu trzeba ruszyć do pracy.
5: Jakie będą pana pierwsze kroki jako już nie pełniący obowiązki, tylko jako przewodniczący?
4: Znaczy, drodzy Państwo, przede wszystkim organizacyjne, bo to jest kwestia oczywiście biura, zarządu, osób zatrudnionych, to są oczywiście finanse partii, no i oczywiście cała struktura, bo w województwie mamy około 2000 członków, są koła, tworzymy cały czas nowe koła w naszej strukturze wojewódzkiej, więc na tym się będziemy koncentrować, no i będziemy przygotowywać też plan wyborczy, tak jak wspomniałem wcześniej, aczkolwiek ja mam troszeczkę inny pomysł, żeby ten plan wyborczy, program wyborczy dywersyfikować na poszczególne powiaty, bo powiat powiatowi nie jest równy i dlatego też będzie mi zależało, żeby też program wyborczy w poszczególnych powiatach, zarówno w wyborach parlamentarnych, jak i później samorządowych, oczywiście uwzględniał specyfikę lokalnych społeczności, bo tak trzeba. No i można powiedzieć, taka typowa praca polityczna, też w najbliższym czasie pewnie odbędzie się posiedzenie Zarządu Krajowego w Warszawie, gdzie pewnie też już jakieś decyzje będą zapadały, no i ruszamy po prostu do pracy.
3: Marek Wojtkowski jest doktorem historii, którą ukończył w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Przez dwie kadencje był posłem na Sejm. W latach 2014-2024 był prezydentem Wrocławka. Dwa lata temu został członkiem zarządu województwa kujawsko-pomorskiego. Na co dzień w szkolnych salach gimnastycznych odbywają się lekcje wychowania fizycznego. Tak, jest w trakcie godzin lekcyjnych. Jednak po południu mogą one gościć zawodników klubów sportowych czy prywatne osoby, które mogą organizować w nich mecze w piłkę nożną, koszykówkę czy siatkówkę. Oczywiście za wynajem sali gimnastycznej należy zapłacić. Podmiot komercyjny płaci 100% stawki, a szkolne kluby mają wysokie bonifikaty. Bilans jest prosty. Dla władz szkoły korzystniej jest wynajmować salę gimnastyczną podmiotom komercyjnym.
6: Chodzi o dostępność sal gimnastycznych dla szkolnych klubów sportowych.

0: i organizacji społecznych, które promują sport młodzieżowy i dziecięcy, a głównie chodzi o to, że do tej pory podmioty te miały bonifikat i zapis w uchwale tej obowiązującej do, na dzień dzisiejszy jest taki, że dyrektor szkoły bądź dyrektor danego obiektu, głównie to chodzi o szkoły, tak? No bo tu mówimy o salach gimnastycznych przyszkolnych, może, a nie musi wynajmować takim organizacjom salę gimnastyczną z bonifikatą. Stąd dochodziły do nas głosy też, że są bardziej preferowane podmioty komercyjne, które płacą 100% za wynajem, bo tutaj szkoła jednak te 70% czy te 90% musi dołożyć. Więc zmiana regulacji jest taka, że teraz dyrektorzy szkół będą zobowiązani do tego, żeby wynająć salę w godzinach preferowanych dla klubów uczniowskich, sportowych klubów uczniowskich, bądź tych organizacji sportowych, które ten dziecięcy, aby było to w godzinach od 16 do 20, tak? Czyli ten czas, kiedy faktycznie zależy to dzieciom, mogły uprawiać te zajęcia po godzinach lekcyjnych, a nie było to po godzinie 20, czy w ogóle nie mogły korzystać z tych sal gimnastycznych, bo co roku we wrześniu z dostępnością sal gimnastycznych pojawia się problem.
1: I ta uchwała będzie już głosowana na tej najbliższej sesji Rady Miasta. Jeśli zostanie przegłosowana, też przyjmijmy, że zostanie przegłosowana. Od kiedy zacznie obowiązywać?
0: Powinna obowiązywać już od nowego roku szkolnego. Jeżeli oczywiście radni ją przegłosują, także ten czas tutaj, no to wiadomo, to wakacyjny, kiedy kluby będą pod koniec wakacji zgłaszały te swoje potrzeby wynajęcia takich sal, żeby już odbywało to się na nowych zasadach.
2: Najbliższa sesja Rady Miasta odbędzie się w środę, 24 czerwca. W minioną sobotę odbył się w Łomagedon. Fantastyczne wydarzenie sportowe. To bieg integracyjny z przeszkodami, skierowany do osób z niepełnosprawnościami. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Fundację Kajetanus we współpracy z Zakładem Aktywności Zawodowej.
3: To jest kolejna nasza edycja naszego biegu, integracyjnego biegu z przeszkodami dla osób z niepełnosprawnościami. Cieszymy się bardzo z tego przede wszystkim, że mamy bardzo dobrą frekwencję, pomimo takiej pogody, jaka dzisiaj się tutaj akurat nam od samego początku trafiła, bo na początku nam rano padało, później mżyło, ale na szczęście się ładnie teraz wyklarowało, piękną mamy pogodę, humory dopisują, aktywności też dopisują, także bardzo się cieszymy z tego, że kolejna edycja, można powiedzieć, dzięki współpracy z miastem Włocławek, tutaj dofinansowaniem z grupy wolontariatu z Fundacji Orlen oraz wsparciu naszej gwiazdy Kasi Baranowskiej, która tutaj ustawiła też przeszkody. Ta impreza wpisuje się w kalendarz imprez włocławskich, także bardzo się cieszymy.
4: Czy z roku na rok jest coraz więcej uczestników?
5: Myślę, że ilość uczestników można powiedzieć, że jest ta sama, ewentualnie.
3: Jest więcej, nawet po liście, którą tutaj mamy, to tak. Jest więcej.
5: Ja może tak sądzę, że może ta pogoda ranna może wystraszyła parę osób, ale to nie zmieniło postaci, że frekwencja jest, tak jak widać, dosyć wysoka, z czego się bardzo cieszymy.
4: Dlaczego powinniśmy uprawiać sport na co dzień?
6: Na pewno sport kształtuje charakter i ja sama jako osoba, która jest sportowcem już od bardzo dawna, mam takie dni, że jest mi po prostu ciężko wyjść i zrobić ten trening, czy nawet wyjść i po prostu pochodzić, no to wiem, jak to bardzo jest ważne i jak ta głowa w takim momencie, kiedy wyjdę i już to zrobię, mimo że mi się nie chciało totalnie, bo mam bardzo często takie dni, zwłaszcza jak jest tych obowiązków bardzo dużo, to jest dla nas dużo lepiej, zwłaszcza dla naszej głowy i ciała. No zwłaszcza teraz w tej erze cyfrowego świata, no to zachęcam przede wszystkim rodziców i dzieci do wspólnej aktywności fizycznej.
2: Dla uczestników Łomagedon to coś więcej niż bieg. To wydarzenie, podczas którego czują się ważni i docenieni.
7: Jesteśmy tutaj jako zespół szkół numer 3 imienia Marii Grzegorzewskiej we Włocławku, ale również są i uczestnicy programu, który w szkole jest realizowany, czyli rehabilitacji 25+. Jest to świetna inicjatywa, ponieważ skupia osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. W związku z tym mają oni możliwość do tego, aby również uczestniczyć w aktywności, jakim jest, no właśnie, bieg.
4: A jakie są reakcje uczestników?
7: Są przeszczęśliwi, że mogą uczestniczyć, czują się bardzo docenieni, a szczególnie wtedy, kiedy no, otrzymają po przebytym biegu medal, który rzeczywiście jest jak gdyby takim odzwierciedleniem tego, że są

również bardzo ważni w naszym społeczeństwie i mogą uczestniczyć, tak jak każdy z nas, w przedsięwzięciach, które są organizowane na terenie miasta. Tutaj akurat w przypadku tegoż biegu przez Fundację Kajetanus, z którą na co dzień współpracujemy.

0: bardzo.
1: Można powiedzieć tak.
0: Dla nas łatwa. No.
1: I ogólnie chyba dla wszystkich była bardzo łatwa trasa. No i można troszeczkę jak to, no, poćwiczyć oczywiście.
0: I zrelaksować się. Także było super.
2: A czy takie wydarzenia właśnie są potrzebne u nas w Włocławku?
0: Potrzebne, jak najbardziej.
1: Tak, tak powinno być.
0: Bo to jest wszystko dla dzieci.
3: Wielu uczestników wraca na trasę każdego roku, podkreślając wspaniałą atmosferę wydarzenia.
4: Pięknie nam poszło, zaliczył cały tor przeszkód i zrobiliśmy jeszcze drugi raz drugą pętlę. Także zaliczyliśmy obydwa biegi, i pierwszy, i drugi. Ukończył z sukcesem, jak widać, bo medal dostaliśmy. Jest to już nasz piąty, bo jesteśmy weteranami od samego początku.
1: Tak.
4: W tym roku mamy tylko taką małą dygresję, bo miał kontuzję, więc nie mogliśmy biegnąć tak jak zwykle, bo tak to Damian biegnie sam. A w tym roku z asystentem niestety niezbyt zadowolony, bo zawsze był biegł sam, tak? No właśnie, a w tym roku musiał z mamą. Ale dziękujemy, wszystko się udało i jest fajnie, tak?
1: Tak.
2: Skoro Państwo są od samego początku, ponieważ 5 lat, czy widzą Państwo jakąś różnicę? Czy zmieniło się to wydarzenie na przestrzeni lat?
4: Znaczy na pewno jest bardziej uroczyste. Może troszeczkę nam czasami pogoda różnie robi psikusy, bo raz jest ciepło, raz jest właśnie tak jak dziś, ale dziś jest idealna, że tak powiem. Więc tutaj możemy tylko sobie podziękować, że mamy taką, a nie inną pogodę. I cóż, no coraz chyba więcej jest osób, które uczestniczą w tym biegu. No my tutaj mamy już takie stałe grono, gdzie spotykamy się tu już z tą Fundacją Kajetanus, którą prowadzi pani Maria Krasowska. Tak, Damian właśnie mówi, że to jest Maria pla, bo tak jest nazwana przez Damianka. I wszyscy to wiedzą, że Damian tak nazywa panią Marię, której oczywiście no, gratulujemy następnego udanej imprezy, przepraszam, udanej imprezy, którą zorganizowała. No i miejmy nadzieję, że nie jest to nasza ostatnia, tylko kolejna.
2: Czy biegasz na co dzień?
5: Trenuję w pracy, jak jestem, to trenuję koło zakładu.
2: Okay. I czy lubisz bieganie?
5: Lubię, przygotowuję się na 21 kilometrów.
2: A jak wyglądają twoje przygotowania?
5: Zakładam dresy, buty i w koło zakładu biegam.
2: A co daje ci bieganie?
5: No, dużo ruchu daje i po prostu można sobie kondycję poćwiczyć, żeby w miejscu nie stać, nie chodzić, tylko biegać można.
2: Czy pierwszy raz brałeś udział w Łomagedonie?
5: Nie, już chyba czwarty raz.
3: Podczas Włomagedonu nie liczył się wynik, ani miejsce na mecie. Najważniejsze były radość, wzajemne wsparcie i wspólna zabawa. Young Brześć Festival po raz kolejny przyciągnął do Starego Brześcia tłumy młodych ludzi. Wydarzenie skierowane było przede wszystkim do młodzieży i stanowiło połączenie koncertów znanych wykonawców z promocją lokalnych talentów.
6: To już czwarta edycja Young Brześć Festival. Bardzo się cieszymy, bo jest to taka impreza typowo skierowana do młodych ludzi i jak gdyby ona wyniknęła z inicjatywy młodych ludzi, że oni jak gdyby powiedzieli nam, słuchajcie, chcemy taką typową imprezę dla nas, dla młodych. No i odpowiedzieliśmy na ich jak gdyby takie wezwanie. I już po raz czwarty organizujemy Young Brześć Festival.
3: Tegoroczną edycję otworzył blog Otwarta Scena. Przez 3 godziny publiczność mogła słuchać różnorodnych muzycznych propozycji przygotowanych przez początkujących wykonawców z regionu. Była to okazja dla młodych artystów, by zaprezentować swoje autorskie utwory i zdobyć pierwsze doświadczenia podczas występów przed większą publicznością.
7: Dostaliśmy wiele, wiele zgłoszeń od artystów, zespołów, którzy chcieli wystąpić na naszej scenie. Wyłoniliśmy 8 taką finałową i dzisiaj na tej scenie oni jako pierwsi walczą o fajną nagrodę, bo 2000 zł ufundowane przez burmistrza Brześcia Kujawskiego, Tomasza Chymkowskiego, więc ta 8 gra na początku.
6: To jest bardzo ważne, a jak jeszcze dostaliśmy taką bardzo pozytywną zwrotkę, jeden młody człowiek napisał, że jest po prostu wzruszony tym, że rok temu występował jego idol na tej scenie, a w tym roku może on na tej samej scenie wystąpić, że jest to dla nich duża szansa, jakaś możliwość możliwość pokazania się. Czują się docenieni, także ja uważam, że jest to bardzo fajne. No, gdzieś ci młodzi ludzie muszą się po prostu pokazać, nie?
7: Ja myślę, że taka jest nasza rola tutaj, Centrum Kultury na przykład, żeby właśnie docierać do tych młodych ludzi, którzy w tych czasach na ogół nie działają w centrach kultury, nie ma sal prób, to są inne czasy, działają gdzieś tam w domu i musimy stworzyć im szansę, żeby po prostu mogli zaprezentować.

prezentować muzę, którą tworzą, a robią to naprawdę genialnie szerszej publiczności i oby zdobyli taką popularność, sławę po tych występach na Jęgrzejś Festiwal, jak chociażby grupa Dresscode.

0: tego, kto ci życzy źle, często denerwuje. Nas kogoś postawa, tracimy na to nerwy. Żąda zdrowia, wania.
1: Bardzo fajnie. Jest okej, okay, super organizacja. Szkoda tylko, że mało ludzi trochę. No i trochę pogoda taka sobie. No ale poza tym to wszystko spoko, nie?
2: Był stres?
1: Nie, ja tam się nie stresuję, przy czym tu się stresować.
2: Walczysz już o 2000 zł, jak oceniasz swoich przeciwników?
1: Ja nie mam szansy, tam ostatnio mówił, że 7% mam czy coś. Powiem jak Krzysztof Stanowski po wyborach 1%. Tak będę się cieszył z 1%. Jakby co, to chciałbym grać koncerty przede wszystkim we Wrocławku przed swoją publicznością. Tutaj też jakby czuję się jak u siebie, bo tutaj rok temu grał mój idol Kubańczyk. I czuję się tutaj jak u siebie. To jest dla mnie ogromny zaszczyt, że mogłem zagrać na tej samej scenie, gdzie rok temu mój idol. Więc no super, ale we Wrocławku też bym chciał trochę pograć parę koncertów, więc liczę, że Wrocławek jest gotowy, nie?
2: A czy szukują się jakieś nowości?
1: Tak. Nie wiem, czy w czerwcu, czy bardziej już na początku lipca wyjdzie kawałek z Probitem i z Midzem pod tytułem Inne spojrzenie. Więc tak, cały czas działam w tym roku. Mam nadzieję, że też wyjdzie płyta Czas Przebudzenia. Wszystko pozytywnie, idziemy do przodu i jest ogień, nie? Full gas idziemy.
3: Young Brześć Festival to jednak nie tylko muzyka. Duże zainteresowanie wzbudził także występ Kaczorex i Lipski Show. Widowiskowy pokaz street dance'u, efektowne akrobacje i kontakt z publicznością sprawiły, że pod sceną szybko zgromadził się tłum widzów. Artyści porwali uczestników energią i pokazali, że festiwal stawia nie tylko na koncerty, ale również na różne formy scenicznej ekspresji.

0: emocje Wam dzisiaj towarzyszą?
1: Na pewno troszeczkę ekscytacji, bo pierwszy raz występujemy tutaj w takim składzie i w tym miejscu, więc ciekawi jesteśmy.
0: Dzisiaj wszyscy razem się zaprezentujecie?
2: Tak, zgadza się. W trójkę występujemy razem.
0: A co pokażecie?
1: To będzie połączenie popingu z breakingiem.
0: Ile już razem się przygotowaliście?
1: Ile razem się przygotowaliśmy? Tyle, ile mieliśmy możliwości, ponieważ jesteśmy z różnych lokalizacji, ale czasowo, nie wiem, trudno mi to określić.
0: A jak razem dogadujecie się na scenie?
2: Ja myślę, że to wychodzi po prostu naturalnie, jakby wszyscy tańczymy, więc po prostu

0: jakby tańczymy do muzyki, więc jakby to naturalnie wszystko wychodzi, tak bym powiedział.
1: A co wam daje takie właśnie spotkania z publicznością?
2: Co dają nam Adrian? Może Adrian coś?
3: Przede wszystkim energię. To jest najważniejsze dla nas, bo jeżeli dadzą nam dużo pozytywnej energii, my ją oddamy w postaci dobrego tańca. I musi być wymiana, jak ja to mówię zawsze.
1: A czy przed każdym występem czujecie tremę, czy już nie ma tego stresu?
2: Jest, myślę, że jest. Tylko to jest taka trema, która nie spina i nie stresuje, tylko bardziej trema, która tak, jest taka motywująca, fajna, przyjemna.
4: Kulminacyjnym punktem wieczoru był występ gwiazdy tegorocznej edycji, Dress Code. Jeszcze przed rozpoczęciem koncertu pod sceną zgromadziły się setki młodych fanów. Uczestnicy podkreślali, że w regionie potrzeba więcej wydarzeń skierowanych właśnie do młodzieży i cieszyli się, że mogą spotkać się ze znajomymi oraz wspólnie bawić się przy muzyce swoich ulubionych artystów.
5: Bardzo, bardzo super.
1: A na jaki koncert dzisiaj czekacie?
5: Na Dress Code.
1: A lubicie je? Słuchacie ich na co dzień?
5: No ogólnie to tak niezbyt, ale jakieś tam piosenki znam, to się będę bawić.
1: Czy to jest dobry pomysł, że właśnie w naszym regionie są festiwale dla młodzieży?
5: Myślę, że tak. Tym bardziej, że my nie jesteśmy stąd, ale mamy blisko. I u nas na przykład takich rzeczy nie ma, to no chociaż możemy się pobawić.
1: A na jaki koncert dzisiaj czekacie?
6: Dress Code.
1: A czy słuchacie ich na co dzień? Oglądacie?
6: Tak. Tak.
1: A gdzie?
6: Na YouTubie.
7: Na Spotify też.
1: I brakowało takich festiwali u nas w regionie?
6: Tak.
1: A czy
6: czekaliśmy.
1: A czy byliście już rok temu?
6: Ja byłam rok temu.
8: Ja nie byłam.
1: Jak było?
8: Też mi się podobało.
9: Przyszliśmy ogólnie na Neptuna, bo znamy się z nim ze szkoły. I ogólnie jest bardzo fajnie. No, ja ogólnie robię własną muzykę, ten kolega nic nie robi. No, w sumie tak.
10: Ja oceniam jego
9: dobrze.
10: Muzykę.
9: Jest bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze.
1: Czy byliście rok temu?
9: Byliśmy, znaczy ja byłem.
10: Nie było.
9: Nie wiem.
1: I jak wrażenia?
9: Jeszcze raz?
1: Jak wrażenia?
9: Bardzo fajne. Podobało mi się, cała noc spędziłem w sumie do 24. No i wróciłem autem, wiadomo.
1: A czy czekacie na gwiazdy wieczoru?
10: Myślę, że tak.
9: Tak. Wiesz.
1: A czy brakowało takich festiwali dla młodzieży u nas w regionie?
9: Wydaje mi się, że bardzo brakowało, ponieważ w niektórych miastach nie ma czegoś takiego jak u nas w Brześciu, więc tak, wydaje mi się, że tak.
4: Koncert Dress Code zakończył się owacjami i wspólnym śpiewaniem największych hitów artystów.

0: Rządowy program Aktywny Żłobek, sale sensoryczne jest skierowany do podmiotów prowadzących instytucje opieki dla dzieci. Skorzystał z niego wrocławski samorząd. Ratusz pozyskał ponad 80 tysięcy złotych na tworzenie i doposażenie sal sensorycznych w żłobkach.
1: Sięgamy po te środki, które finansowe, które pozwalają właśnie też wzmocnić infrastrukturę i ofertę również żłobków, bo wychodzimy z założenia, że ci najmłodsi, jak będą zaopiekowani, no wiadomo, też będzie to skutkowało tymi pozytywnymi sprawami w kolejnych etapach edukacji. Warto też podkreślić, że jako samorząd też sięgnęliśmy i też pozyskaliśmy środki finansowe na aktywne place zabaw. Zabaw to kolejny program rządowy. W zeszłym roku otrzymaliśmy ponad 450 tysięcy na utworzenie tych placów zabaw na Gniazdowskiego i w żłobku przy ulicy Gniazdowskiego i w żłobku przy ulicy Wienieckiej. W tym roku ponad prawie 300 tysięcy na żłobek przy ulicy Żytniej, który, przypomnijmy, przejdzie taką generalnie dużą modernizację, będzie duży remont, dlatego że żłobek przy ulicy Żytniej zyska dodatkową powierzchnię po wcześniejszej przychodni rehabilitacyjnej, w związku z tym i również skorzysta z finansowania i nie tylko place zabaw, ale także sale sensoryczne i oczywiście przeznaczyliśmy z budżetu miasta na remont całego obiektu, tak żeby rzeczywiście było więcej miejsc w żłobkach i oczywiście, żeby były one no, na jak najlepszym standardzie.
0: Sale sensoryczne są tworzone z myślą o stymulacji zmysłowej oraz wyciszeniu emocjonalnym. Zwykle składają się z trzech sfer: relaksu, doświadczaniu świata i aktywności ruchowej.
1: Sale sensoryczne to rzeczywiście takie sale, które też wspierają ten psychofizyczny rozwój małego człowieka. To jest ten rozwój motoryczny, ten neurologiczny, ale przez to też wspierają te wszystkie poznawcze funkcje. Wiemy, że w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych coraz więcej jest sal sensorycznych. W żłobkach jeszcze tego nie było, oczywiście poza żłobkami integracyjnymi. W naszym przypadku to jest żłobek przy ulicy Gniazdowskiego, który ma taką salę sensoryczną. Natomiast biorąc pod uwagę też wyzwania dla tych najmłodszych, właśnie takie zdrowotne, żeby zaopiekować się tymi najmłodszymi, w naszych żłobkach te standardy będą wyższe, więc wykorzystujemy środki, jak i możliwości, jakie też rząd przedstawia dla tej sfery wychowania. I korzystamy, żeby podnieść właśnie standard opieki i w ten sposób te pracownie za chwileczkę zostaną uruchomione. No teraz trwają zakupy, przygotowania. No ten etap taki, że już żeby od przyszłego roku rodzice mogli zobaczyć, jak nauczyciele, opiekunowie w żłobkach pracują z najmłodszymi.
0: Warto dodać, że obecnie wdrażane są standardy opieki nad dziećmi do lat 3. Określają one zasady dotyczące edukacji, higieny, żywienia, bezpieczeństwa oraz kwalifikacji personelu. Każda placówka ma obowiązek wdrożyć własne standardy dostosowane do potrzeb dzieci. We Wrocławku pracownicy i opiekunowie w żłobkach przechodzą obecnie cykl szkoleń mający wzmocnić ich kompetencje. Dodatkowo wypracowywany jest model szerszej współpracy z rodzicami.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja

0: Pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we Włocławku przy ulicy Papieżka o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10 w sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: jesteśmy.
1: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, Telewizja Kujawy. Moim i Państwa gościem jest pan Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Dzień dobry.
1: Witam wszystkich serdecznie.
0: Znajdujemy się dzisiaj, jak widać, nie w studio, tylko na stopniu wodnym we Włocławku. Nie jesteśmy tutaj bez przyczyny, przed chwilą zostały złożone kwiaty.
1: Tak, to miejsce wymaga pamięci, ono woła o pamięć, o sprawiedliwość, o pokój, o życie, o to, o co walczył ksiądz Jerzy. No i nie mogło dzisiaj marszałka województwa, który reprezentuje nasz region, nie być tutaj w dniu naszego święta, które obchodzimy właśnie w tym roku we Włocławku, ponieważ ksiądz Jerzy nie tylko dla Polski, ale również może w sposób szczególny dla naszego regionu jest postacią, która jednoczy i nadaje tożsamość naszemu regionowi. Przecież krzyż, który oddali, jest krzyżem poświęconym w 91 roku przez papieża Jana Pawła II, który w Kruszynie odprawiał mszę świętą i wspomniał o księdzu Jerzym jako naszemu bohaterowi, ale też osobie, która już wówczas, wiedzieliśmy, została naznaczona jako ta, która będzie beatyfikowaną. Więc ksiądz Jerzy w sposób szczególny też opiekuje się naszym województwem i dodam, że szlak dni męczeństwa, który zakończył jego życie, rozpoczął się w Bydgoszczy, wiódł przez Górsk, Toruń i zakończony został tutaj we Włocławku na Tamie.

0: oznacza, że te trzy miasta kiedyś przecież, które funkcjonowały jako stolice odrębnych województw, dziś połączone, mają ogromną odpowiedzialność za tę spuściznę i wartości, które głosił ksiądz Jerzy. Dlatego dzisiaj jestem z tej delegacją w dniu tak ważnym, uroczystej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w dniu naszego święta, tu na Tamie, aby oddać hołd, pomodlić się za przyszłość naszego regionu. Jest to nasz obowiązek i czyńmy to, ponieważ ksiądz Jerzy na pewno cieszy się z naszej wolności, ale jako memento zawsze musimy pamiętać, że złe rzeczy nie odpuszczają i musimy uważać na stan, kondycję naszej demokracji, abyśmy jej nie nadużywali, aby nasza wolność nie była zużywana, abyśmy nigdy nie musieli przeżywać tego, co w latach 80. Ja osobiście również tej traumy, przecież nie tylko ze względu na śmierć księdza Jerzego, to morderstwo, wykonaną egzekucję przez aparat władzy. To jest nieprawdopodobne, że na naszych oczach władza zleciła morderstwo obywatela, mieszkańca, tylko dlatego, że chciał dobra wspólnego i walczył o naszą Polskę, o naszą wolność, o solidarność. Także tak, to jest ważne spotkanie tu na Tamie, które wraz z wizytą Jana Pawła II do Kruszyna, do Włocławka, rozpoczęła w jakimś sensie dało początek naszemu województwu. Dlatego tutaj bije źródło naszego regionu.
1: Panie Marszałku, wspominał Pan Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jest to cykl imprez. Byliśmy we Włocławku. Wielka impreza. Mimo pogody zgromadziła tłumy mieszkańców nie tylko Włocławka, ale też całego regionu. Jakie dalsze plany, bo też inne miasta będą oczywiście uczestniczyły w Święcie Województwa?
0: No już część za nami, ale w każdym mieście prezydenckim tak zwanym odbywają się takie koncerty jak wczoraj we Włocławku, wcześniej w sobotę w Toruniu, a przed nami jeszcze Inowrocław, Grudziądz i Bydgoszcz. Więc trzy duże wydarzenia. Jeśli ktoś z Państwa nie zdążył być we Włocławku, zapraszamy jeszcze. Sprawdźcie w internecie, o której godzinie i w jakim miejscu będą się te koncerty. Bo to są naprawdę fantastyczne spotkania z artystami, o których na co dzień podziwiamy. A uświetniają nasze uroczystości. Fajnie, że potrafimy się bawić, być razem pod wspólnym kujawsko-pomorskim niebem.
1: Panie Marszałku, korzystając z okazji, nie mogę nie zapytać. Kilka miesięcy temu widzieliśmy się podczas podpisywania dokumentów, umów. Jedno dotyczy Stodulna Lab we Włocławku, a druga Mariny Zarzeczewo. Powiedzmy, co to będzie, to przypomnijmy mieszkańcom, co będzie w Stodulna Lab i co tam się właściwie obecnie dzieje.
0: Stodulna Lab to jest mniej więcej w tamtą stronę, więc wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. Przygotowujemy plan funkcjonalno-użytkowy. To znaczy przygotowanie do zlecenia wykonania dokumentacji, no ale żeby przygotować dokumentację budowlaną, wykonawczą, musimy określić plan funkcjonalny w szczegółach, jakiego typu edukacja będzie tam prowadzona, czyli jakie są potrzebne nam ekspozycje, laboratoria, przestrzenie interaktywne, tak aby w sposób interesujący edukować młodych ludzi, nie tylko, dorosłych również, ponieważ te centra nauki, gdzie promujemy najnowsze trendy w nauce, ale też i ich historię, są to naprawdę bardzo interesujące dla każdego miejsca, więc chcemy, żeby to było zrobione, wykonane w najwyższych standardach, więc tu trzeba fachowców i merytorycznej dyskusji z pedagogami, dydaktykami, z ludźmi nauki, aby we Włocławku pokazać na tle historii rozwoju przemysłowego Włocławka, bo przecież ona jest przebogata, wróćmy jeszcze do okresu przedwojennego, przecież Włocławek tętnił życiem, to naprawdę było potężne miasto pod względem i wciąż jest gospodarczym. I chcemy na tym tyle pokazać, na czym polega w ogóle przetwarzanie różnych rzeczy i ostatecznie rozwój przemysłu, produkcji w sposób atrakcyjny, ciekawy. No i pokazać rolę nauki w codziennym naszym życiu. No przecież wszystko, co nas otacza, wyprodukowane jest w jakichś fabrykach, w jakichś miejscach. Chcemy pokazać ten proces, jak do niego dochodzi, jak to się odbywa.

0: na co dzień i jakie są trendy, kierunki rozwoju w ogóle biznesu, przemysłu na świecie. No i zażyczewo, więc tutaj już na tej najbliższej sesji zostanie podjęta uchwała o przekazaniu środków finansowych na odkupienie od Orlenu tego miejsca. No i zaczynamy przygotowania do stworzenia kujawsko-pomorskiej siedziby, kujawsko-pomorskiej szkoły pod żaglami, więc to miejsce nadal będzie dostępne dla wszystkich żeglujących, ale chcemy wzmocnić jeszcze, no i wykorzystać przepiękny akwen, jakim jest Zalew Włocławski. To jest naprawdę nasz cel i tutaj chciałbym jeszcze doczekać takich czasów, kiedy na zalewie zaroi się od łódek, na których będą uczyć się żeglarstwa, jachtingu młodzi mieszkańcy naszego województwa. Więc przed nami odnowa tego miejsca, odrestaurowanie go i no, oczywiście zrobienie z tego no, po prostu perełki czy mariny, gdzie będziemy mogli edukować, kształcić młodych ludzi, ale wszyscy będą mogli również korzystać z tego miejsca jako tego, do którego można zapłynąć, przypłynąć i to, co jest w tego typu miejscach, wszystko będzie zorganizowane. Wiem, że Włocławek również ma swoje plany dotyczące, to jest pan prezydentem, rozmawiamy, związany właśnie z przybliżeniem historii budowy no, chociażby łodzi, które pływały kiedyś po Wiśle. Bardzo ciekawy projekt i tutaj będziemy też wspierać w tym zakresie Włocławek, więc no, chcielibyśmy wykorzystać tą endogeniczną, ogromną możliwość, jaką potencjał, jaki ma Włocławek, wynikający z obecności tutaj tam.
1: Panie Marszałku, już na zakończenie zapytam, bo wiem, że czas nas goni. Temat filharmonii we Włocławku. Początkowo te plany zakładały, że powstanie ona na skrzyżowaniu ulic Tumskiej i 3 Maja. Jednak ta lokalizacja ma zostać docelowo zmieniona, rozumiem.
0: Musimy ostatecznie ustalić z prezydentem, z władzami miasta. Proszę mnie dzisiaj jeszcze nie pytać o szczegóły. To jest wielki projekt, który musi dojrzeć. Chyba, tak jak pan redaktor powiedział, bliższy sercu będzie taki, który zlokalizuje nową filharmonię we Włocławku nad Wisłą. Wciąż wracamy do Wisły, proszę zwrócić uwagę, która jest no, przepiękna tu we Włocławku. Chcemy ją pokazać również i wzmocnić funkcje kulturalne Włocławka poprzez filharmonię, ale poprzez jej unikatowość. No, wyobraźmy sobie nad Wisłą filharmonię we Włocławku, a może tak się stać, więc będzie wyjątkowa pod każdym względem w Polsce, ponieważ no, takich lokalizacji chyba nie ma. Może są podobne, ale na pewno nie nad naszą królową rzeką.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, naszym gościem był pan Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Dziękuję również. Serdecznie pozdrawiam wszystkich.
2: Święto województwa kujawsko-pomorskiego rozpoczęło się na dobre. Impreza w naszym mieście wystartowała w niedzielę o godzinie 18 na bulwarach. Scena stanęła w pobliżu pomnika ludziom pracy. Mimo opadów deszczu, włocławianie oraz mieszkańcy naszego regionu tłumnie stawili się na koncercie Fajansowe Sny.
3: Piękny koncept, Fajansowe Sny, no bo jak Włocławek to wiadomo, że kojarzy się z fajansem. 2 godziny bardzo dobrej muzyki. Najważniejsze, że jest ciepło. Ja pamiętam, bywało różnie w święto województwa, także myślę, że nie ma się czego obawiać. Zapraszamy serdecznie, kto jeszcze może przyjść, wziąć udział albo po prostu odsłuchać. Naprawdę fajni wykonawcy, Kaja, Tomasz Organek, Andrzej Piaseczni, w tej chwili Reniusis na scenie. Także myślę, że zapowiada się bardzo fajny wieczór. Święto województwa, jak co roku 2 tygodnie obchodzimy. Za tydzień mamy też koncert w Inowrocławiu, do tego też koncerty w Grudziądzu, w Toruniu, w Bydgoszczy. Także staramy się po prostu ten przedurlopowy jeszcze sezon umilać mieszkańcom naszego województwa i podkreślać właśnie istotę naszego województwa. Staramy się w ten sposób też integrować różne środowiska, różne miasta, także myślę, że będzie bardzo miło.
4: Pogoda nie rozpieszcza, ale na szczęście w ostatniej chwili się wypogodziło i można śmiało na bulwary dotrzeć. I myślę, że ze względu na ilość różnych gwiazd, które się tutaj pojawią, na ich dobór, myślę, że za chwileczkę będziemy świadkami tego, że faktycznie włocławianie tłumnie się na bulwarach.

0: zjawią. Natomiast Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego to też okazja do przypomnienia tego, że Włocławek kiedyś był stolicą województwa włocławskiego i jest integralną częścią, jako jedna z trzech części województwa, w tej wspólnoty. Wspólnoty, która jest stosunkowo młoda, bo przecież powstała pod koniec ubiegłego wieku, natomiast to małżeństwo z rozsądku musi potrafi współpracować, a potrafi współpracować to znaczy równomiernie się rozwijać. Więc wszystkim mieszkańcom naszego regionu włocławskiego życzę, żebyśmy zawsze czuli się zaopiekowani i żeby ten równomierny rozwój faktycznie miał miejsce. I widać, że ta sytuacja ulega poprawie, natomiast jeszcze sporo pracy przed nami. Ale dzisiaj najważniejsza jest zabawa, więc mam nadzieję, że przez ten cały czas w różnych częściach województwa kujawsko-pomorskiego po prostu wszyscy mieszkańcy będą dobrze się bawić, ciesząc się z przygotowania atrakcji.
1: Dzisiaj rozpoczynaliśmy nasze spotkanie ze Świętem Województwa w Kruszynie, gdzie odbyła się bardzo piękna uroczystość, uroczysta msza koncelebrowana przez Jego Ekscelencję biskupa. Ważne były słowa, które powiedział ksiądz biskup, ale także marszałek województwa o tym, że budujemy tożsamość. Tożsamość, która jest wspólną wartością dla wszystkich części naszego województwa. Cieszymy się, że co 3 lata Święto Województwa przyjeżdża do Włocławka. Tutaj odbywają się wspaniałe koncerty. Jutro będziemy mieli do czynienia z uroczystą sesją Sejmiku Województwa. Będą nagradzani wybitni twórcy w zakresie kultury. Cieszymy się, bo to jest zawsze okazja do tego, aby promować nasze piękne miasto.
2: Na scenie wystąpili artyści reprezentujący różne gatunki muzyczne, tak by każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Uczestnicy słyszeli Andrzeja Piasecznego, Anię Dąbrowską, Grzegorza Chyrzego, Kaję, Tomasza Organka, Reni Jussis, Piotra Roguckiego i itd. Publiczność reagowała bardzo żywiołowo, chętnie śpiewając wspólnie z wokalistami.
3: Święto Województwa, jak się panie bawią?
4: Bardzo dobrze. Zaczynamy się bawić jak najbardziej.
3: Pogoda nie ostraszyła?
4: Nie. Troszkę popadało, ale... Nie boimy się burzy ani deszczu.
5: Mamy parasole, także...
3: Dzisiaj szereg gwiazd na scenie, która jest za mną. Za chwilę zaczynamy. Na kogo panie najbardziej czekają?
6: My na Andrzeja Piasecznego czekamy.
4: Też na Andrzeja Piasecznego.
5: Na Anię Dąbrowską.
3: Jakieś ulubione piosenki?
6: A no nie wiem w sumie jaką.
4: Śniadanie do łóżka, w imię deszczu.
5: No, wszystkie. Nie wiem, jakie będą, ale wszystkie lubię, bardzo.
4: Porady na zdrady.
5: No też, ale naprawdę wszystkie. Nie ma wyjątku.
3: Święto Województwa, powiedzcie mi, jak się bawicie? Mimo pogody przyszliście.
7: Przyszliśmy, jest super.
8: Jest dobrze.
7: No jest super.
3: Na jaką gwiazdę czekacie? Za chwilę wystąpi tutaj szereg znanych artystów. Na kogo najbardziej czekacie i dlaczego?
7: Ania Dąbrowska.
8: Ania.
3: No, Ania, a jakieś ulubione piosenki?
7: W głowie.
3: Jeszcze jakieś?
7: Jak to się tam zwało?
9: No jakieś tam sławne piosenki. Jakieś znane.
2: Fajansowe sny mimo pogody były dużym sukcesem. Pod sceną, ale też na samych bulwarach było bardzo tłoczno. Za aranżację i oprawę muzyczną odpowiadał Michał Ryba z zespołem, a wydarzenie poprowadził Mateusz Kaczmarek. We Włocławku odbyła się 26. uroczysta sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, stanowiąca ważny punkt obchodów Święta Województwa. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów, instytucji oraz organizacji z całego regionu. Podczas sesji wręczono odznaczenia osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju regionu.
10: Uważam, że uroczyste sesje są właśnie od tego, by odejść od procedowania, odejść od, nie chcę powiedzieć, że poważnych tematów, bo wszystkie tematy są poważne, ale nauczmy się świętować. Dziękować i cieszę się, że dzisiaj mogę wyróżnić wraz z marszałkiem województwa medalem za zasługi dla województwa. Mogę również przyznać swoją głownie przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Coraz lepiej wychodzi nam budowanie tożsamości tego województwa. Przypomnę, bo przecież to jest niedaleka przeszłość jeszcze złożonego z dawnego województwa bydgoskiego, włocławskiego i toruńskiego. Także to jest nasze zadanie również na tę kadencję, by coraz bardziej spajać te różne regiony. Natomiast ważne jest również to, żebyśmy nie homogenizowali siebie. Czyli mimo wszystko niech fajans będzie fajansem, niech kociewie będzie kociewie.

0: a Kujawy Kujawami.
1: Marszałek województwa zwrócił uwagę na poprawiającą się kondycję regionu, w tym spadek bezrobocia oraz wzrost wynagrodzeń dla pracowników.
2: Wskaźnikiem podstawowym, na podstawie którego my opieramy naszą analizę i ogólną diagnozę, ocenę, w którym jesteśmy miejscu, na podstawie zadowolenia z życia mieszkańców w naszym województwie. Ono jest powyżej średniej krajowej. Bardzo się z tego cieszę. A na tę jakość i ocenę wpływają różne czynniki. Oczywiście podstawowy to dostęp do pracy, dobrej pracy. Tutaj jest coraz lepiej. Jesteśmy w Wrocławku, warto więc wspomnieć, że kiedy ja obejmowałem urząd marszałka w województwie, w tej części regionu, w okolicach Wrocławka, mieliśmy horrendalne powyżej 25% bezrobocie. Ono dziś wciąż jest wysokie na niektórych w niektórych obszarach wiejskich. Uważamy je za tak zwane bezrobocie strukturalne, to znaczy takie, które już nigdy się nie zmieni, bo nawyki niektórych mieszkańców są takie, jakie są. My z tym nie możemy walczyć, nie chcemy. Oczywiście podejmujemy próby, ale generalnie to bezrobocie rzeczywiste, mierzone wskaźnikami Eurostatu, jest właściwie symboliczne, bo w całym regionie i również w tej części województwa wokół Wrocławka i Wrocławku wynosi około 4%, poniżej nawet 4%. Ale co tak naprawdę wpłynęło, że to bezrobocie jest tak niskie? Powstały miejsca pracy. Jeżeli przyjeżdżamy do Wrocławka, kiedyś przecież nie było autostrady. Kiedy ona się pojawiła, powstała strefa brzecka, powstało kilka innych jeszcze stref w tym samym Wrocławku, które są właściwie już wypełnione w 100% inwestorami. No więc to chociażby świadczy o tym, jak jesteśmy atrakcyjnym regionem dla inwestorów. Wynagrodzenie, tutaj średnia krajowa. My nie mamy ani wyższych, ani niższych od średniej krajowej wynagrodzeń dla naszych mieszkańców. No i moim zdaniem zmieniająca się infrastruktura społeczna, czyli budujemy nowe szpitale, inwestujemy, pomagamy poprzez fundusze unijne inwestować w szpitale również powiatowe. Nasze szpitale wojewódzkie, owszem, nie są jeszcze, ich inwestycje nie są zakończone, ale to widzą mieszkańcy, że jakość usług się poprawia, ale ta perspektywa, że tutaj będziemy mieć dostęp do usług medycznych szpitalnych na najwyższym europejskim poziomie, już istnieje. Bo jeżeli pojedziemy do Torunia, do Bydgoszczy, to są miliardy złotych i tu we Wrocławku inwestowane. A są i takie miejsca, jak chociażby szpital w Świeciu, który przechodzi totalną transformację od zamkniętego zakładu leczniczego do otwartego, empatycznego, który prowadzi nowoczesną psychiatrię środowiskową. I tak bym mógł w każdej dziedzinie życia. Domy dziennego pobytu, przecież jeszcze 4 lata temu nie było żadnego, a dzisiaj mamy ich 120. To znaczy codziennie blisko 15 tysięcy seniorów przychodzi niezaopiekowanych, ma opiekę medyczną, wyżywienie, są dowiezieni, odwiezieni, uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych. To wszystko świadczy o tym, to wszystko ostatecznie skutkuje tym, że sądzę, że jesteśmy województwem, którym lubimy być, dobrze się w nim czujemy. Jestem z tego naprawdę dumny. Po prostu wykorzystujemy szanse, jakie dzisiaj mamy, mianowicie fundusze unijne. To, że możemy sami o sobie decydować, podejmujemy decyzje przecież jako sejmik, które służą mieszkańcom całego województwa.
1: Podczas wydarzenia podkreślono, że mimo wielu pozytywnych zmian w wielu obszarach, to jest infrastruktura drogowa czy edukacja, wciąż istnieją kwestie wymagające dalszej pracy.
3: Zawsze są rzeczy, nad którymi jeszcze można pracować i na pewno tutaj niestety znowu trzeba wymienić zdrowie, ale zdrowie tak szeroko rozumiane, bo jeżeli chodzi o nasze kompetencje, to co należy do samorządu województwa, jeżeli chodzi o sprawy infrastrukturalne, nasze szpitale nabierają zupełnie innego wyglądu, są dobrze wyposażone. Natomiast cały czas ta strefa zdrowia, jeżeli chodzi o finansowanie i tutaj nad tym trzeba pracować. Natomiast my jako samorząd województwa możemy tylko apelować do rządu o pewnego rodzaju zmiany. To, co jest mi wyjątkowo bliskie, to sprawy społeczne, sprawy związane z seniorami i tutaj też województwo przez ostatnie lata

0: Myślę, że jest najlepszym w kraju. Dzienne domy pobytu, które u nas rosną, kolokwialnie mówiąc, jak grzyby po deszczu, gdzie seniorzy czują się doskonale, gdzie seniorzy się rozwijają, gdzie seniorzy, myślę, że wydłużają ten swój proces życia też, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że każdy umysł, który pracuje, który myśli, jest w dużo dłuższej i lepszej kondycji. I to się właśnie dzieje dzięki dziennym domom pobytu. Natomiast dzisiaj to, co nas martwi i to, o czym mówimy i o czym trzeba mówić, to sposób ich finansowania, bo te środki, które przeznaczamy na dzienne domy pobytu, one z roku na rok są coraz większe. Tylko w tej perspektywie pierwszy konkurs to ponad 300 milionów złotych, kolejny konkurs to 150 milionów złotych. Dzisiaj te konkursy dobiegają do końca. Wszyscy seniorzy, wszyscy samorządowcy patrzą na nas i mówią, że te środki powinny być dalej kontynuowane. Natomiast wszyscy doskonale wiemy, że ta perspektywa dobiega końca, więc czynimy wiele starań. Rozmawiamy z samorządowcami, myśląc o tym, jak może zrobić inny montaż finansowy, ale też apelujemy do strony rządowej, żeby nasze województwo było brane pod uwagę jako takie pilotażowe to, co zostało zrobione i może na naszym przykładzie, kiedy ta baza lokalowa już jest doskonale wyposażona, żeby spróbować to wspólnie finansować.
1: Władze regionu zapowiedziały kontynuację inwestycji na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Kujaw i Pomorza.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.
1: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Izbica Kujawska na jeden dzień stała się stolicą karate tradycyjnego w regionie. To właśnie tutaj odbyły się Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które zgromadziły zawodników z wielu klubów. Na matach nie brakowało sportowych emocji, efektownych technik i zaciętej rywalizacji. Uczestnicy udowodnili, że poziom kujawsko-pomorskiego karate jest naprawdę wysoki.
1: Dzisiaj odbywały się w Izbicy Kujawskiej Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w karate tradycyjnym.
2: Ilu mamy dzisiaj uczestników?
1: Uczestników było w granicach 100. Konkurencje się odbywały w kata, jak i w kumite. Kumite to jest walka, kata to jest schemat pewien robiony. Dla miasta Izbicy Kujawskiej tego typu zawody, czyli rangi mistrzowskiej, mistrzostw województwa, dla tak małego miasta jest to naprawdę ogromne wyróżnienie. 7 lat tutaj istnieje w sumie klub i no staraliśmy się o to od paru lat. W tym roku nam się udało zorganizować tego typu zawody, zawody rangi mistrzowskiej.
2: A jaki jest poziom uczestników?
1: No, uczestnicy są z całego województwa. Mamy też tu między innymi mistrza Polski w kata z Wrocławka, który też przyjechał na Mistrzostwa Województwa, a tydzień temu był na Mistrzostwach Polski, zdobywając pierwsze miejsce. Tu są zawodnicy, którzy wszyscy, większość uczestniczy w Mistrzostwach Polski. Jest kilkoro reprezentantów kraju, także to jest poziom dosyć wysoki. Ale jeżeli mówię o województwie całym. A jeżeli chodzi o poziom Izbicy Kujawskiej, jak najbardziej, dzisiaj już mamy 4 złote medale, także chyba 3 srebrne, dokładnie w tej chwili nie jestem w stanie policzyć. Też udany występ.
0: Za każdym medalem kryją się godziny treningów, setki wyrzeczeń i sportowej pasji.
2: Brałyście dzisiaj udział w zawodach? Proszę powiedzcie, jak wam poszło?
3: Tak, brałyśmy udział i poszło nam dobrze, bardzo dobrze nawet.
4: Ja bym powiedziała, że zależy w jakiej kategorii. W kata mi poszło lepiej, natomiast w kumite średnio.
2: A jak wyglądały wasze przygotowania?
3: No na pewno było ciężko, ale kiedy my byłyśmy na Mistrzostwach Polski? Tydzień temu? Tydzień temu wróciłyśmy z Mistrzostw Polski, więc też zrobiłyśmy sobie w tym ostatnim tygodniu taką przerwę przed tymi zawodami. Ale dobrze nam poszło w tych zawodach, bo zajęłam pierwsze miejsce w kata, w kumite trzecie i Natasza zajęła w kata drugie miejsce i w kumite tak samo trzecie.
2: A powiedzcie proszę, skąd wzięła się wasza pasja do karate?
3: Ojeny, my już 7 rok chodzimy do tego klubu i zawsze mnie fascynowało właśnie karate, ogólnie sztuki walki, więc od razu jak zobaczyłam, że otwiera się klub w Izbicy, no to zapisałam się.
4: Ja po prostu zauważyłam, no były ogłoszenia do klubu, więc mnie to zainteresowało i chciałam spróbować.
2: Jak to się stało, że właśnie trenujecie karate?
5: No ja chciałam na coś chodzić i w Izbicy było karate i mama mnie zapisała i teraz chodzę.
6: No zobaczyłem po prostu w telewizji.
7: I zapraszam juniorów.
6: No po prostu jak brat się zapisał, to ja też się zapisałam.
3: Ja też.
2: A ile lat już trenujecie? Jak wam się podobają zajęcia?
5: Ja trenuję 4 lata i bardzo mi się podoba.
6: Z 2 lata.
7: Plansza, a zapraszam.
5: 3 albo 4 lata.
3: 3 albo 4.
2: A czy już właśnie wcześniej występowaliście na zawodach?
5: No, bardzo często występowaliśmy, no, w różnych pasach.
2: I jak towarzyszy wam wtedy stres?
5: Czasami tak, a czasami nie.
2: A co jest najlepszego w karate?
5: To, że można zdobywać medale, puchary.
6: No, dyplomy.
2: Jak emocje, ponieważ widzę, że macie piękne medale?
8: No, po prostu szczyt. Yeah.

0: walczyliśmy razem w finale. No. Maciek był górą, ale fajnie udało się powalczyć, fajne walki mieliśmy. Duże emocje, bardzo fajnie, bardzo mi się podoba.
1: Więc bardzo się cieszę, że się udało, fajnie wyszło.
2: Czy dzisiejsze medale mają dla Was jakieś znaczenie?
0: No, na pewno to będzie fajna pamiątka, ale oczywiście nie zatrzymujemy się, bo to jeszcze, żeby zawojować całą Polskę, to jeszcze bardzo dużo pracy, ale cieszymy się dzisiaj świętujemy, ale trzeba wracać do treningów oczywiście, bo to nie koniec.
1: No, dla mnie to fajne wejście w Kumite. Myślę, że będzie. No, myślę, że to może być początek czegoś ciekawego.
2: A jak wyglądały Wasze przygotowania?
0: No, trenowaliśmy trochę motorycznie, trochę oczywiście w klubach.
1: No. Praca w domu.
0: Praca w domu to też bardzo ważne.
1: Bardzo dużo daje.
2: Jak rozpoczęła się Wasza przygoda z karate?
0: Ja zacząłem 4,5 roku temu właśnie tutaj w Izbicy. Zobaczyłem pokaz na imprezie gminnej i stwierdziłem, że może spróbuję i dzięki temu jestem, gdzie jestem dzisiaj.
1: Ja zacząłem, no dobre 9 lat temu. Jak zacząłem chodzić do szkoły podstawowej, to był mój taki sport, który wziąłem, no i go szlifuję do teraz.
2: A czy macie jakieś marzenia związane z tym sportem?
0: Może nie takie marzenie już. Staram się to wprawić w rzeczywistość. Czarny pas. Nie śpieszy mi się jeszcze, ale no wiem, że kiedyś, jeżeli będę trenował, to on przyjdzie. I to jest taki mój cel na razie.
1: U mnie też czarny pas i doskonalenie siebie, żeby być w stanie się obronić na ulicy. Przede wszystkim po to ćwiczę.
3: Dla jednych to był kolejny sukces na sportowej drodze, a dla innych cenne doświadczenie i motywacja do dalszych treningów. Marek Wojtkowski został nowym szefem struktur Koalicji Obywatelskiej w województwie kujawsko-pomorskim. Jego poprzednik Tomasz Lenz został wykluczony z partii i klubu parlamentarnego. Było to po kłosie sprawy w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Przypomnijmy, z ustaleń dziennikarzy wynikało, że syn senatora miał mieć przeprowadzony zabieg z pominięciem kolejki, łamiąc przy tym procedury. Pełniącym obowiązki przewodniczącego struktur w naszym województwie został Marek Wojtkowski. Wynikało to ze statutu Koalicji Obywatelskiej. Były prezydent Wrocławka zapowiadał, że chce szybko przeprowadzić wybory. Te odbyły się w sobotę. Decyzję podjęto jednogłośnie. Marek Wojtkowski został szefem struktur.
4: Trudno mówić o wyborach. Właściwie było to, można powiedzieć, potwierdzenie faktu, bo wynika to ze statutu Koalicji Obywatelskiej, więc nie było potrzeby organizowania dodatkowych wyborów, ponieważ byłem pełniącym obowiązki Koalicji Obywatelskiej i właściwie była potrzeba i konieczność wynikająca ze statutu, żeby zwołać zarząd. Ja dodatkowo zwołałem też jeszcze Radę Regionu. To jest szersze gremium nasze partyjne, które też ma właściwość uchwałodawczą, podejmowania uchwał, bo uważałem, że no w tej sytuacji, która się wydarzyła, trzeba po prostu ludziom dostarczyć też informacji, no i też zarysować, powiedzmy, jakiś plan działania na najbliższą przyszłość, bo w tej chwili trzeba po prostu całą sytuację ustabilizować i mimo, że jest okres wakacyjny, urlopowy, to oczywiście nie możemy zwalniać, bo wybory parlamentarne już za pasem, to jest zaledwie tam, powiedzmy, kilkanaście miesięcy, więc też nie ukrywam, że zarysowałem plan działania na okres wakacyjny i pod koniec sierpnia się spotkamy już z bardzo konkretnymi rozwiązaniami dotyczącymi kampanii parlamentarnej. No więc poszło rzeczywiście bardzo dobrze, właściwie poprzez aklamację zarówno na zarządzie, jak i Radzie Regionu. No i teraz po prostu trzeba ruszyć do pracy.
5: Jakie będą Pana pierwsze kroki jako już nie pełniący obowiązki, tylko jako przewodniczący?
4: Znaczy, drodzy Państwo, przede wszystkim organizacyjne, bo to jest kwestia oczywiście biura, zarządu, osób zatrudnionych, to są oczywiście finanse partii, no i oczywiście cała struktura, bo w województwie mamy około 2000 członków, są koła, tworzymy cały czas nowe koła w naszej strukturze wojewódzkiej, więc na tym się będziemy koncentrować, no i będziemy przygotowywać też plan wyborczy, tak jak wspomniałem wcześniej, aczkolwiek ja mam troszeczkę inny pomysł, żeby ten plan wyborczy, program wyborczy dywersyfikować na poszczególne powiaty, bo powiat powiatowi nie jest równy i dlatego też będzie mi zależało, żeby też program wyborczy w poszczególnych powiatach, zarówno w wyborach parlamentarnych, jak i później samorządowych, oczywiście uwzględniał specyfikę lokalnych społeczności, bo tak trzeba.

0: Na co dzień w szkolnych salach gimnastycznych odbywają się lekcje wychowania fizycznego. Tak, jest w trakcie godzin lekcyjnych. Jednak po południu mogą one gościć zawodników klubów sportowych czy prywatne osoby, które mogą organizować w nich mecze w piłkę nożną, koszykówkę czy siatkówkę. Oczywiście za wynajem sali gimnastycznej należy zapłacić. Podmiot komercyjny płaci 100% stawki, a szkolne kluby mają wysokie bonifikaty. Bilans jest prosty. Dla władz szkoły korzystniej jest wynajmować salę gimnastyczną podmiotom komercyjnym.
1: Chodzi o dostępność sal gimnastycznych dla szkolnych klubów sportowych i organizacji społecznych, które promują sport młodzieżowy i dziecięcy. A głównie chodzi o to, że do tej pory podmioty te miały bonifikat. I zapis w uchwale tej obowiązującej na dzień dzisiejszy jest taki, że dyrektor szkoły bądź dyrektor danego obiektu, głównie to chodzi o szkoły, tak? No bo tu mówimy o salach gimnastycznych przedszkolnych, może, a nie musi wynajmować takim organizacjom salę gimnastyczną z bonifikatą. Stąd dochodziły do nas głosy też, że są bardziej preferowane podmioty komercyjne, które płacą 100% za wynajem, bo tutaj szkoła jednak te 70% czy te 90% musi dołożyć. Więc zmiana regulacji jest taka, że teraz dyrektorzy szkół będą zobowiązani do tego, żeby wynająć salę w godzinach preferowanych dla klubów uczniowskich, sportowych klubów uczniowskich, bądź tych organizacji sportowych, które ten dziecięcy, aby było to w godzinach od 16 do 20, tak? Czyli ten czas, kiedy faktycznie zależy to dzieciom, mogły uprawiać te zajęcia po godzinach lekcyjnych, a nie było to po godzinie 20, czy w ogóle nie mogły korzystać z tych sal gimnastycznych, bo co roku we wrześniu z dostępnością sal gimnastycznych pojawia się problem.
2: I ta uchwała będzie już głosowana na tej najbliższej sesji Rady Miasta. Jeśli zostanie przegłosowana, też przyjmijmy, że zostanie przegłosowana. Od kiedy zacznie obowiązywać?
1: Powinna obowiązywać już od nowego roku szkolnego. Jeżeli oczywiście radni ją przegłosują, także ten czas tutaj, no to wiadomo, to wakacyjny, kiedy kluby będą pod koniec wakacji zgłaszały te swoje potrzeby wynajęcia takich sal, żeby już odbywało to się na nowych zasadach.
0: Najbliższa sesja Rady Miasta odbędzie się w środę, 24 czerwca. W minioną sobotę odbył się w Łomagedon. Fantastyczne wydarzenie sportowe. To bieg integracyjny z przeszkodami, skierowany do osób z niepełnosprawnościami. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Fundację Kajetanus we współpracy z Zakładem Aktywności Zawodowej.
3: To jest kolejna nasza edycja naszego biegu, integracyjnego biegu z przeszkodami dla osób z niepełnosprawnościami. Cieszymy się bardzo z tego, przede wszystkim, że mamy bardzo dobrą frekwencję, pomimo takiej pogody, jaka dzisiaj się tutaj akurat nam od samego początku trafiła, bo na początku nam rano padało, później mżyło, ale na szczęście się ładnie teraz wyklarowało, piękną mamy pogodę, humory dopisują, aktywności też dopisują, także bardzo się cieszymy z tego, że kolejna edycja, można powiedzieć, dzięki współpracy z miastem Włocławek, tutaj dofinansowaniem z grupy wolontariatu z Fundacji Orlen oraz wsparciu naszej gwiazdy Kasi Baranowskiej, która tutaj ustawiła też przeszkody. Ta impreza wpisuje się w kalendarz imprez włocławskiej, także bardzo się cieszymy.
4: Czy z roku na rok jest coraz więcej uczestników?
5: Myślę, że ilość uczestników można powiedzieć, że jest ta sama, ewentualnie.
3: Jest więcej, nawet po liście, którą tutaj mamy, to tak. Jest więcej.
5: Ja może tak sądzę, że może ta pogoda ranna może wystraszyła parę osób, ale to nie zmieniło postaci, że frekwencja jest, tak jak widać, dosyć wysoka, z czego się bardzo cieszymy.
4: Dlaczego powinniśmy uprawiać sport na co dzień?
6: Na pewno sport kształtuje charakter i ja sama jako osoba, która jest sportowcem już od bardzo dawna, mam takie dni, że jest mi po prostu ciężko wyjść i zrobić ten trening, czy nawet wyjść i po prostu pochodzić, no to wiem, jak to bardzo jest ważne i jak ta głowa w takim momencie, kiedy wyjdę i już to zrobię, mimo że mi się nie chciało totalnie, bo mam bardzo często takie dni, zwłaszcza jak jest tych obowiązków bardzo dużo, to jest dla nas dużo lepiej, zwłaszcza dla naszej głowy i ciała. No zwłaszcza teraz w tej erze cyfrowego świata, no to zachęcam przede wszystkim rodziców i dzieci do wspólnej aktywności fizycznej.
0: Dla uczestników Łomagedon to coś więcej niż bieg. To wydarzenie, podczas którego czują się ważni i docenieni.
7: Jesteśmy tutaj jako zespół szkół numer 3 imienia Marii Grzegorzewskiej we Włocławku, ale również są i uczestnicy programu, który w szkole jest realizowany, czyli rehabilitacji 25+. Jest to świetna inicjatywa, ponieważ skupia osoby z

0: z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. W związku z tym mają oni możliwość do tego, aby również uczestniczyć w aktywności, jakim jest no właśnie bieg.
1: A jakie są reakcje uczestników?
0: Są przeszczęśliwi, że mogą uczestniczyć, czują się bardzo docenieni, a szczególnie wtedy, kiedy no, otrzymają po przebytym biegu medal, który rzeczywiście jest jak gdyby takim odzwierciedleniem tego, że są również bardzo ważni w naszym społeczeństwie i mogą uczestniczyć, tak jak każdy z nas, w przedsięwzięciach, które są organizowane na terenie miasta. Tutaj akurat w przypadku tegoż biegu przez Fundację Kajetanus, z którą na co dzień współpracujemy.
2: W biegu wzięli również udział przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji, które wspierają takie inicjatywy i chcą być ich częścią.
1: Proszę powiedzieć, jak wrażenia po dzisiejszym biegu?
3: Super było, miła zabawa.
4: Otóż to.
3: To najważniejsze.
4: Pogoda nam dopisała.
3: Pogoda nam dopisała, nie padało, także świetnie.
4: Jesteśmy mega zadowoleni.
1: A czy trasa była łatwa?
3: No, bardzo.
4: Łatwa, można powiedzieć tak.
3: Dla nas łatwa. No.
4: I ogólnie chyba dla wszystkich była bardzo łatwa trasa. No i można troszeczkę jak to, no, poćwiczyć oczywiście.
3: I zrelaksować się. Także było super.
1: A czy takie wydarzenia właśnie są potrzebne u nas w Włocławku?
3: Potrzebne, jak najbardziej.
4: Tak, tak powinno być.
3: Bo to jest wszystko dla dzieci.
2: Wielu uczestników wraca na trasę każdego roku, podkreślając wspaniałą atmosferę wydarzenia.
5: Pięknie nam poszło, zaliczył cały tor przeszkód i zrobiliśmy jeszcze drugi raz drugą pętlę. Także zaliczyliśmy obydwa biegi, i pierwszy, i drugi. Ukończył z sukcesem, jak widać, bo medal dostaliśmy. Jest to już nasz piąty, bo jesteśmy weteranami od samego początku.
4: Tak.
5: W tym roku mamy tylko taką małą dygresję, bo miał kontuzję, więc nie mogliśmy biegnąć tak jak zwykle, bo tak to Damian biegnie sam. A w tym roku z asystentem niestety niezbyt zadowolony, bo zawsze był biegł sam, tak? No właśnie, a w tym roku musiał z mamą. Ale dziękujemy, wszystko się udało i jest fajnie, tak?
4: Tak.
1: Skoro Państwo są od samego początku, ponieważ 5 lat, czy widzą Państwo jakąś różnicę? Czy zmieniło się to wydarzenie na przestrzeni lat?
5: Znaczy na pewno jest bardziej uroczyste. Może troszeczkę nam czasami pogoda różnie robi psikusy, bo raz jest ciepło, raz jest właśnie tak jak dziś, ale dziś jest idealna, że tak powiem. Więc tutaj możemy tylko sobie podziękować, że mamy taką, a nie inną pogodę. I cóż, no coraz chyba więcej jest osób, które uczestniczą w tym biegu. No my tutaj mamy już takie stałe grono, gdzie spotykamy się tu już z tą Fundacją Kajetanus, i którą prowadzi pani Maria Krasowska. Tak, Damian właśnie mówi, że to jest Maria Pla, bo tak jest nazwana przez Damianka. I wszyscy to wiedzą, że Damian tak nazywa panią Marię, której oczywiście no, gratulujemy następnego udanej imprezy, przepraszam, udanej imprezy, którą zorganizowała. No i miejmy nadzieję, że nie jest to nasza ostatnia, tylko kolejna.
1: Czy biegasz na co dzień?
6: Trenuję w pracy, jak jestem, to trenuję koło zakładu.
1: Okay. I czy lubisz bieganie?
6: Lubię, przygotowuję się na 21 kilometrów.
1: A jak wyglądają twoje przygotowania?
6: Zakładam dresy, buty i w koło zakładu biegam.
1: A co daje ci bieganie?
6: No dużo ruchu daje i po prostu można sobie kondycję poćwiczyć, żeby w miejscu nie stać, nie chodzić, tylko biegać można.
1: Czy pierwszy raz brałeś udział w Łomagedonie?
6: Nie, już chyba czwarty raz.
2: Podczas Włomagedonu nie liczył się wynik, ani miejsce na mecie. Najważniejsze były radość, wzajemne wsparcie i wspólna zabawa. Young Brześć Festival po raz kolejny przyciągnął do Starego Brześcia tłumy młodych ludzi. Wydarzenie skierowane było przede wszystkim do młodzieży i stanowiło połączenie koncertów znanych wykonawców z promocją lokalnych talentów.
7: To już czwarta edycja Young Brześć Festival. Bardzo się cieszymy, bo jest to taka impreza typowo skierowana do młodych ludzi i jak gdyby ona wyniknęła z inicjatywy młodych ludzi, że oni jak gdyby powiedzieli nam, słuchajcie, chcemy taką typową imprezę dla nas, dla młodych. No i odpowiedzieliśmy na ich jak gdyby takie wezwanie. I już po raz czwarty organizujemy jak

0: Żeś festiwal?
1: Tegoroczną edycję otworzył blog Otwarta Scena. Przez 3 godziny publiczność mogła słuchać różnorodnych muzycznych propozycji przygotowanych przez początkujących wykonawców z regionu. Była to okazja dla młodych artystów, by zaprezentować swoje autorskie utwory i zdobyć pierwsze doświadczenia podczas występów przed większą publicznością.
2: Dostaliśmy wiele, wiele zgłoszeń od artystów, zespołów, którzy chcieli wystąpić na naszej scenie. Wyłoniliśmy 8 taką finałową i dzisiaj na tej scenie oni jako pierwsi walczą o fajną nagrodę, bo 2000 zł ufundowane przez burmistrza Brześcia Kujawskiego, Tomasza Chymkowskiego, więc ta 8 gra na początku.
0: To jest bardzo ważne, a jak jeszcze dostaliśmy taką bardzo pozytywną zwrotkę, jeden młody człowiek napisał, że jest po prostu wzruszony tym, że rok temu występował jego idol na tej scenie, a w tym roku może on na tej samej scenie wystąpić, że jest to dla nich duża szansa, jakaś możliwość pokazania się. Czują się docenieni, także ja uważam, że jest to bardzo fajne. Gdzieś ci młodzi ludzie muszą się po prostu pokazać, nie?
2: Ja myślę, że taka jest nasza rola tutaj, Centrum Kultury na przykład, żeby właśnie docierać do tych młodych ludzi, którzy w tych czasach na ogół nie działają w centrach kultury, nie ma sal prób, to są inne czasy, działają gdzieś tam w domu i musimy stworzyć im szansę, żeby po prostu mogli zaprezentować muzę, którą tworzą, a robią to naprawdę genialnie szerszej publiczności i oby zdobyli taką popularność, sławę po tych występach na Jęgrzeź Festiwal, jak chociażby grupa Dresscode.

0: bardzo fajnie. Jest ok, super organizacja. Szkoda tylko, że mało ludzi trochę. No i trochę pogoda taka sobie. No ale poza tym to wszystko spoko, nie?
1: Był stres?
0: Nie, ja tam się nie stresuję, przy czym tu się stresować.
1: Ale już o 2000 zł, jak oceniasz swoich przeciwników?
0: Ja nie mam szansy, tam ostatnio mówił, że 7% mam czy coś. Powiem jak Krzysztof Stanowski po wyborach 1%. Tak będę się cieszył z 1%. Jakby co, to chciałbym grać koncerty przede wszystkim we Wrocławku przed swoją publicznością. Tutaj też jakby czuję się jak u siebie, bo tutaj rok temu grał mój idol Kubańczyk. I czuję się tutaj jak u siebie. To jest dla mnie ogromny zaszczyt, że mogłem zagrać na tej samej scenie, gdzie rok temu mój idol. Więc no super, ale we Wrocławku też bym chciał trochę pograć parę koncertów, więc liczę, że Wrocławek jest gotowy, nie?
1: A czy szukują się jakieś nowości?
0: Tak. Nie wiem, czy w czerwcu, czy bardziej już na początku lipca wyjdzie kawałek z Probitem i z Midzem pod tytułem Inne spojrzenie. Więc tak, cały czas działam w tym roku. Mam nadzieję, że też wyjdzie płyta Czas Przebudzenia. Wszystko pozytywnie, idziemy do przodu i jest ogień, nie? Full gas idziemy.
2: Young Brześć Festival to jednak nie tylko muzyka. Duże zainteresowanie wzbudził także występ Kaczorex i Lipski Show. Widowiskowy pokaz street dance'u, efektowne akrobacje i kontakt z publicznością sprawiły, że pod sceną szybko zgromadził się tłum widzów. Artyści porwali uczestników energią i pokazali, że festiwal stawia nie tylko na koncerty, ale również na różne formy scenicznej ekspresji.

0: Jakie emocje Wam dzisiaj towarzyszą?
1: Na pewno troszeczkę ekscytacji, bo pierwszy raz występujemy tutaj w takim składzie i w tym miejscu, więc ciekawi jesteśmy.
0: Dzisiaj wszyscy razem zaprezentujecie?
2: Tak, zgadza się. W trójkę występujemy razem.
0: A co pokażecie?
1: To będzie połączenie popingu z breakingiem.
0: Ile już razem się przygotowaliście?
1: Ile razem się przygotowaliśmy? Tyle, ile mieliśmy możliwości, ponieważ jesteśmy z różnych lokalizacji, ale czasowo, nie wiem, trudno mi to określić.
0: A jak razem dogadujecie się na scenie?
2: Ja myślę, że to wychodzi po prostu naturalnie, jakby wszyscy tańczymy, więc po prostu jakby tańczymy do muzyki, więc jakby to naturalnie wszystko wychodzi, tak bym powiedział.
0: A co wam daje takie właśnie spotkania z publicznością?
1: Co dają nam Adrian? Może Adrian coś?
3: Przede wszystkim energię. To jest najważniejsze dla nas, bo jeżeli dadzą nam dużo pozytywnej energii, my ją oddamy w postaci dobrego tańca. I musi być wymiana, jak ja to mówię.
0: A czy przed każdym występem czujecie tremę, czy już nie ma tego stresu?
1: Jest, myślę, że jest. Tylko to jest taka trema, która nie spina i nie stresuje, tylko bardziej trema, która tak, jest taka motywująca, fajna, przyjemna.
4: Kulminacyjnym punktem wieczoru był występ gwiazdy tegorocznej edycji, Dress Code. Jeszcze przed rozpoczęciem koncertu pod sceną zgromadziły się setki młodych fanów. Uczestnicy podkreślali, że w regionie potrzeba więcej wydarzeń skierowanych właśnie do młodzieży i cieszyli się, że mogą spotkać się ze znajomymi oraz wspólnie bawić się przy muzyce swoich ulubionych artystów.
5: Bardzo, bardzo super.
0: A na jaki koncert dzisiaj czekacie?
5: Na Dress Code.
0: A lubicie je? Słuchacie ich na co dzień?
5: No ogólnie to tak niezbyt, ale jakieś tam piosenki znam, to się będę bawić.
0: Czy to jest dobry pomysł, że właśnie w naszym regionie są festiwale dla młodzieży?
5: Myślę, że tak. Tym bardziej, że my nie jesteśmy stąd, ale mamy blisko. I u nas na przykład takich rzeczy nie ma, to no chociaż możemy się pobawić.
0: A na jaki koncert dzisiaj czekacie?
6: Dress Code.
0: A czy słuchacie ich na co dzień? Oglądacie?
6: Tak.
0: A gdzie?
6: Na YouTubie.
7: Na Spotify też.
0: I brakowało takich festiwali u nas w regionie?
6: Tak. Czekaliśmy.
0: A czy byliście już rok temu?
6: Ja byłem rok temu.
8: Ja nie byłam.
0: Jak było?
9: Też mi się podobało.
10: Przyszliśmy ogólnie na Neptuna, bo znamy się z nim ze szkoły. I ogólnie jest bardzo fajnie. No, ja ogólnie robię własną muzykę, ten kolega nic nie robi. No, w sumie tak.
11: Ja oceniam jego
10: dobrze.
11: Muzykę.
10: Jest bardzo dobrze.
0: Czy byliście rok temu?
10: Byliśmy, znaczy ja byłem.
11: Nie było.
10: Nie wiem.
0: I jak wrażenia?
10: Jeszcze raz?
0: Jak wrażenia?
10: Bardzo fajne. Podobało mi się, cała noc spędziłem w sumie do 24. No i wróciłem autem, wiadomo.
0: A czy czekacie na gwiazdy wieczoru?
11: Myślę, że tak.
10: Tak. Miasz.
0: A czy brakowało takich festiwali dla młodzieży u nas w regionie?
10: Wydaje mi się, że bardzo brakowało, ponieważ w niektórych miastach nie ma czegoś takiego jak u nas w Brześciu, więc tak, wydaje mi się, że tak.
4: Koncert Dress Code zakończył się owacjami i wspólnym śpiewaniem największych hitów artystów.

0: Rządowy program Aktywny Żłobek Sale Sensoryczne jest skierowany do podmiotów prowadzących instytucje opieki dla dzieci. Skorzystał z niego wrocławski samorząd. Ratusz pozyskał ponad 80 tysięcy złotych na tworzenie i doposażenie sal sensorycznych w żłobkach.
1: Sięgamy po te środki, które finansowe, które pozwalają właśnie też wzmocnić infrastrukturę i ofertę również żłobków, bo wychodzimy z założenia, że ci najmłodsi, jak będą zaopiekowani, no wiadomo, też będzie to skutkowało tymi pozytywnymi sprawami w kolejnych etapach edukacji. Warto też podkreślić, że jako samorząd też sięgnęliśmy i też pozyskaliśmy środki finansowe na aktywne place zabaw. Zabaw to kolejny program rządowy. W zeszłym roku otrzymaliśmy ponad 450 tysięcy na utworzenie tych placów zabaw na Gniazdowskiego i w żłobku przy ulicy Gniazdowskiego i w żłobku przy ulicy Wienieckiej. W tym roku ponad prawie 300 tysięcy na żłobek przy ulicy Żytniej, który, przypomnijmy, przejdzie taką generalnie dużą modernizację, będzie duży remont, dlatego że żłobek przy ulicy Żytniej zyska dodatkową powierzchnię po wcześniejszej przychodni rehabilitacyjnej, w związku z tym i również skorzysta z finansowania i nie tylko place zabaw, ale także sale sensoryczne i oczywiście przeznaczyliśmy z budżetu miasta na remont całego obiektu, tak żeby rzeczywiście było więcej miejsc w żłobkach i oczywiście, żeby były one no, na jak najlepszym standardzie.
0: Sale sensoryczne są tworzone z myślą o stymulacji zmysłowej oraz wyciszeniu emocjonalnym. Zwykle składają się z trzech sfer: relaksu, doświadczaniu świata i aktywności ruchowej.
1: Sale sensoryczne to rzeczywiście takie sale, które też wspierają ten psychofizyczny rozwój małego człowieka. To jest ten rozwój motoryczny, ten neurologiczny, ale przez to też wspierają te wszystkie poznawcze funkcje. Wiemy, że w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych coraz więcej jest sal sensorycznych. W żłobkach jeszcze tego nie było, oczywiście poza żłobkami integracyjnymi. W naszym przypadku to jest żłobek przy ulicy Gniazdowskiego, który ma taką salę sensoryczną. Natomiast biorąc pod uwagę też wyzwania dla tych najmłodszych, właśnie takie zdrowotne, żeby zaopiekować się tymi najmłodszymi, w naszych żłobkach te standardy

0: będą wyższe, więc wykorzystujemy środki, jak i możliwości, jakie też rząd przedstawia dla tej sfery wychowania i korzystamy, żeby podnieść właśnie standard opieki i w ten sposób te pracownie za chwileczkę zostaną uruchomione. No teraz trwają zakupy, przygotowania. No ten etap taki, że już żeby od przyszłego roku rodzice mogli zobaczyć, jak nauczyciele, opiekunowie w żłobkach pracują z najmłodszymi.
1: Warto dodać, że obecnie wdrażane są standardy opieki nad dziećmi do lat 3. Określają one zasady dotyczące edukacji, higieny, żywienia, bezpieczeństwa oraz kwalifikacji personelu. Każda placówka ma obowiązek wdrożyć własne standardy dostosowane do potrzeb dzieci. We Włocławku pracownicy i opiekunowie w żłobkach przechodzą obecnie cykl szkoleń mający wzmocnić ich kompetencje. Dodatkowo wypracowywany jest model szerszej współpracy z rodzicami.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, Pani Paulina Szajgicka, ProBeauty Clinic Włocławek. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Pani Paulino, nasz największy narząd, o który codziennie dbamy, też będzie miał pewnie w zdecydowanej większości przypadków wakacje. Mówię oczywiście o skórze. Gdzieś ostatnio przeczytałam, że rozłożona skóra takiego średniego wzrostu mężczyzny to 2 metry kwadratowe.
1: Tak,
0: To jest naprawdę
1: tak,
0: mnóstwo.
1: To jest największy organ
0: Tak,
1: ogólnie
0: tak, tak.
1: ciała,
0: Tak,
1: organizmu.
0: tak, tak. No i tak, pewnie większość z nas niebawem pojedzie na jakieś urlopy.

0: No i myślę, że zdecydowana większość osób, które na te urlopy wyjeżdżają, to szukają jednak miejsc słonecznych, czyli nasze skóry będą wystawione na działanie promieni słonecznych, a w naszym klimacie z roku na rok tych promieni słonecznych jest coraz mniej. W związku z tym to może być taka drastyczna zmiana w naszym życiu. Co zrobić, żeby ona się nie odbiła negatywnie?
1: No, generalnie jest tak, że my jesteśmy spragnieni tego słońca, więc jak już widzimy to słońce, to po prostu korzystamy na maksa. Natomiast zdecydowanie opalanie jest dobre. Słońce jest dobre, jest potrzebne, no bo witamina D3 i no jednak to samopoczucie jest zupełnie inne, kiedy mamy dużo słońca, niż tak jak teraz mamy deszczowo, pochmurnie. Natomiast jest to dla skóry troszeczkę obciążenie, dlatego że słońce niestety również działa negatywnie. I tutaj, żeby przygotować tą skórę do tego słońca, to zazwyczaj przed urlopem zalecamy lekkie peelingi enzymatyczne, czy na ciało chociażby kawa z olejem kokosowym, czyli
0: Taka
1: taki
0: zwykła
1: naturalny
0: kawa
1: z ekspresu
0: z ekspresu, taka.
1: najczęściej.
0: Znaczy fusy, tak jakby, tak?
1: Fusy,
0: Już ta,
1: tak,
0: ten.
1: dokładnie. I to jest bardzo taki no, naturalny, każdy praktycznie może sobie taki peeling zrobić, dzięki czemu ta opalenizna będzie równomierna, skóra będzie odpowiednio nawilżona, więc to słońce też będzie lepiej, delikatniej opalało. Natomiast tutaj faktycznie przede wszystkim najważniejsze jest nawilżenie. Więc tak jakby w przypadku skór szczególnie skłonnych do przesuszeń musimy stosować produkty typowo nawilżające, odbudowujące płaszcz lipidowy.
0: Ale nawilżenie przed opalaniem, nawilżenie po opalaniu, czy nawilżenie i przed
1: I
0: opalaniem, i po opalaniu, i w
1: tak,
0: trakcie jeszcze.
1: tutaj na razie mówię co przed, no nie? Czyli właśnie
0: Czyli jak
1: przygotować
0: przygotować
1: peelingiem.
0: już
1: Tak,
0: skórę do opalania, tak?
1: tak. Więc to nawilżenie jest istotne. Natomiast już w momencie kontaktu ze słońcem, no to przede wszystkim filtry. Pamiętajmy o tym, no bo filtry są takim przedłużaczem naszej ekspozycji na słońcu. Czyli jeżeli ktoś lubi spędzać dużo czasu na słońcu, to filtr po prostu umożliwia tak jakby wydłużenie tego czasu. Szczególnie przy karnacjach jasnych, kiedy jednak tej melaniny jest stosunkowo mniej, no bo też pamiętajmy o tym, że opalenizna to jest nic innego jak taka obrona, ochrona przed tym promieniowaniem, odpowiedź na to promieniowanie. Melanina to jest taka trochę parasolka dla naszych komórek skóry, żeby ją zabezpieczyć, żeby tak jakby pozwolić jej ją uodpornić na to słońce. Natomiast filtry zdecydowanie, zarówno filtry fizyczne, chemiczne, one są teraz już w tych czasach takich fajnych konsystencji, że nawet wcale nie muszą być bielące, ciężkie, toporne, no bo to najczęściej nas tutaj ogranicza, że nie chcemy tych filtrów stosować. Nawet mamy teraz mgiełki różnego rodzaju, czy też spreje, więc tak jakby te konsystencje są naprawdę przyjazne.
0: Jak dobrać filtry? Czy zaczynać od tego najmocniejszego, tego SPV, nie wiem, 50 i schodzić stopniowo? Takie są też teorie.
1: Najczęściej jest tak, że patrzymy również na karnacje, no bo karnacje jasne, bardzo takie blondyńskie, jakbym to określiła, bardzo często potrzebują maksymalnej fotoprotekcji, czyli z pewnością będzie to 50 SPF, szczególnie w okolicach drażliwych, jak twarz, dekolt, ramiona, no bo to zawsze nam się najbardziej spieka. W przypadku, kiedy mamy karnacje ciemne, to wtedy, w zależności oczywiście, gdzie spędzamy te urlopy, ale możemy tutaj zacząć od 30, tak? No bo wszystko zależy od tego, jak my tutaj się na tym słońcu intensywnie opalamy. Natomiast bardzo często dermatolodzy zalecają tą maksymalną fotoprotekcję, czyli 50 SPF, żeby nie dopuścić do poparzenia skóry.
0: No właśnie, bo najbardziej niebezpieczne jest poparzenie skóry. To jest to, co nie jest już zdrowe. Bo sama opalenizna jest w porządku, ona jest dobra, tak?
1: Tak, tylko pamiętajmy, że mamy dwa rodzaje promieniowania: UVA i UVB. UVB to jest to, co widzimy, czyli w momencie ekspozycji na słońce pojawia nam się opalenizna i tak jakby no, możemy się poparzyć. Natomiast UVA to już jest promieniowanie, które nie daje nam

0: oznak. Ono nam towarzyszy całym rokiem, bardzo często też przez szybę potrafi przeniknąć. Natomiast to jest właśnie to promieniowanie, które nam uszkadza komórki skóry. Czyli my, uszkadzając te komórki, no, przyspieszamy te procesy starzenia. I tutaj często się śmiejemy, że taki krem odmłodzający to wcale nie jest krem za 1000 zł, za miliony monet, tylko to najczęściej po prostu jest dobry filtr, dobra fotoprotekcja, bo to filtry zabezpieczają nas przed tym postępującym procesem starzenia.
1: Wraca też moda na takie naturalne filtry, zawarte gdzieś tam w olejkach. Niektórzy twierdzą i coraz częściej takie głosy się pojawiają, że wcale te filtry wysokie, te filtry chemiczne nie są zdrowe dla naszej skóry.
0: No, o filtrach chemicznych różnie słyszymy. Częściowo na przykład niektóre filtry chemiczne w tym roku są stosowane w kosmetykach, po czym dowiadujemy się, że zostają
1: wycofane. Że są
0: jednak toksyczne,
1: szkodliwe, rakotwórcze.
0: Natomiast z pewnością jest tak, że te filtry, które są zawierane, teraz one są troszeczkę tej formulacji innej, one, ja się śmieję, że są coraz mądrzejsze, tak? Więc tutaj ta toksyczność na pewno nam się zmniejsza. Poza tym wszystkie filtry są przebadane, więc jeżeli to jest dopuszczone do obrotu, to jest to w takich dawkach,
1: no,
0: że jest
1: chciałabym
0: to
1: wiedzieć,
0: bezpieczne.
1: Że to, co jest dopuszczone do obrotu, jest dobre. Mamy mnóstwo rzeczy dopuszczonych do obrotu i najwięcej ludzi chorych na różne nowotwory w historii w ogóle chyba.
0: No, tak. Bardzo pojawiały się nawet takie gdzieś tam doniesienia, że na przykład przebadano filtr danej tam marki, no i okazało się, że deklarowane 50 SPF było na granicy 10 na przykład, tak? Czyli no takie sytuacje też są niestety.
1: Ale jak sprawdzać właśnie pod...
0: Musimy zawsze, tak jakby używając kosmetyku jakiegokolwiek, nie czytamy tego, co jest z przodu ładnie napisane, no
1: tylko
0: bo to
1: skład
0: po prostu
1: z tyłu.
0: Tak, tylko odwracamy opakowanie i tam mamy INSI, czyli wymienione składniki aktywne po przecinku. Im bliżej początku, tym jest więcej tej substancji aktywnej w tym kosmetyku. Czyli najczęściej, na przykład, nie wiem, mamy aqua jako wodę, no i później po przecinku malejąco są wymienione te substancje. No i niestety dla mnie jako specjalisty bardzo często to jest gdzieś tam, muszę coś tam pogooglować i posprawdzać, no bo nie jestem w stanie wszystkiego rozszyfrować, ale w czasach ChatGPT na przykład to jest bardzo
1: to
0: proste,
1: problem.
0: Bo chat rozkłada to na czynniki pierwsze, więc dla zupełnego laika, który nie ma pojęcia o tym, jest to łatwiejsze w tych czasach niż kiedyś.
1: No właśnie, ale te składy brzmią bardzo tajemniczo, są bardzo długie najczęściej, jeżeli mówimy właśnie o tych kosmetykach z filtrem.
0: Ogólnie o wszystkich kosmetykach.
1: Ogólnie
0: bardzo
1: o wszystkich
0: często jest
1: kosmetykach,
0: tak, że
1: tak?
0: Wyznajemy taką zasadę najczęściej, że im krótszy skład,
1: tym lepiej.
0: Tym lepszy kosmetyk. Bardzo często jest tak, że producenci próbują chociażby parafiną liquidą, tak? Tak zwana wazelina, olej mineralny, który jest pakowany w większości kremów, no ale świadomość się troszeczkę powiększa, więc konsumenci unikają już parafiną liquidą, bo wiedzą, że to tworzy warstwę okluzyjną i że niekoniecznie jest to wskazane w kosmetyku. Więc tak jakby czasami producenci tworzą nazwę własną takiego właśnie parafiną liquidum i konsumenci nie są w stanie tego nawet rozgryźć.
1: Ja przyznam szczerze, że kiedy pobrałam sobie aplikację INSI Beauty i zaczęłam się tym bawić, to wyrzuciłam 99% tak. Twoich kosmetyków. Tych takich, które
0: niestety
1: uważałam, nawet takich dosyć znanych marek, które uważałam za do tej pory fajne, tak jak tu pani wspomniała, przebadane, tak? Bo jeżeli jakieś konsorcjum wielkie, gdzieś tam reklamowane, wypuszcza coś na rynek, to miałam nadzieję na to,
0: że to jest bezpieczne.
1: No nie, nie było bezpieczne, bo na przykład były na czerwono kilka alertów, tak? Jakieś rzeczy, które gdzieś tam były potencjalnie rakotwórcze. Tak napisano na tym.
0: Tak, tylko że właśnie te badania niestety... One cechują się taką sytuacją, że w momencie, kiedy ten dany składnik jest w odpowiedniej, nawet jeżeli on jest rakotwórczy, ale jeżeli jest w odpowiednim stężeniu, prosty przykład.
1: Dawka czy nie truciznę,
0: jak nam, studiowałam chemię kosmetyczną, to była taka sytuacja, że tam robiłyśmy różne formulacje i tak dalej, i tak dalej.

0: No i SLS, sodium lauryl sulfate, środek mocno myjący, powierzchniowo czynny, czyli to, co nam odpowiada za super ekstra piankę, za dobre zmywanie. Też bardzo prosta i tania substancja, więc producenci bardzo namiętnie wrzucają we wszelkiego rodzaju żele pod prysznic,
1: no
0: szampony
1: ładnie
0: do
1: pieni,
0: włosów.
1: tak.
0: Tak, to jest dla konsumenta atrakcyjne, no bo fajne są doznania, natomiast dla producentów, no bo jest to tani środek. Natomiast w rzeczywistości jest tak, że my, mając na stole ten właśnie SLS, musieliśmy zakładać rękawiczki, bo to jest substancja silnie rżąca w takim stężeniu, jak było w tym wiaderku. Więc tutaj w czasach II wojny światowej było to wykorzystywane do mycia podłogi, bo świetnie myło i miało działanie takie antyseptyczne, antybakteryjne. Więc tutaj faktycznie no, jest tak, że ta świadomość się zwiększa. Też producenci dzięki temu, że ta świadomość się zwiększa, muszą kombinować, żeby tak jakby te formulacje robić coraz lepszej jakości, no bo już nie jest tak łatwo nabić konsumenta w butelkę.
1: A wracając do tematu naszych urlopów, już tak na koniec, zakładając, że się tam w miarę dobrze chroniliśmy, że się równomiernie opaliliśmy i jesteśmy generalnie zadowoleni, co robimy po urlopie z tą skórą? Jak pielęgnować tę no, fajną opaleniznę? Co robić, żeby ona nie była opalenizną na 5 minut i na tylko te kilka dni?
0: No tak,
1: po urlopie.
0: Marzy nam się, żeby tą opaleniznę zatrzymać
1: trochę,
0: przez
1: żeby
0: cały
1: tak.
0: rok, prawda? Byłoby idealnie. I tutaj faktycznie zależy nam na tym, więc tak jakby skupiamy się na pielęgnacji, czyli odpowiednim nawilżeniu skóry, też antyoksydacji, no bo chcemy te negatywne działanie słońca naprawić, więc wszelkiego rodzaju antyoksydanty, preparaty, serumy z koenzymami Q10, resweratrolem i innymi magicznymi substancjami są wskazane. Natomiast w przypadku, kiedy na przykład dojdzie do poparzenia, no to pamiętajmy, żeby w tej początkowej fazie na przykład unikać tłustych, takich emolientowych, filmotwórczych
1: A te
0: składników.
1: takie domowe różne śmietany, inne takie kefiry,
0: No
1: to...
0: tak, to kiedyś faktycznie to było dobrym rozwiązaniem, dlatego, że po pierwsze chłodziło, no bo zimne, po drugie no kwas mlekowy, który nawilża, natomiast tutaj też jest takie stanowisko dermatologów, że teraz lepiej jest...
1: Są wygodniejsze sposoby.
0: Dokładnie, że te formulacje tych kosmetyków dostępnych są po prostu lepsze i tutaj zwracamy w takim przypadku szczególną uwagę na takie formuły żelowe, na przykład z pantenolem, który wycisza, chłodzi, dlatego, że w momencie, kiedy posmarujemy się czymś tłustym, takim okluzyjnym, no to może dojść do takiego trzymania tego ciepła, a ta skóra jest wtedy gorąca, piekąca, więc tak jakby nie chcemy tego ciepła zatrzymywać, chcemy, żeby to ciepło uciekło, dlatego takie formulacje żelowe są najlepszym rozwiązaniem.
1: Żele aloesowe, jakie jeszcze możemy
0: tak,
1: polecić?
0: Tak, aloesowe, na pewno duże dawki pantenolu, no bo to jest też taka substancja, która mega wycisza. Allantoina bardzo też jest taka znana z tych właściwości. Później jak już przejdziemy sobie przez ten etap, kiedy nas piecze, jest gorąco, no to wtedy stosujemy preparaty, które właśnie bardziej są takie filmotwórcze, z ceramidami, z olejami roślinnymi, żeby jak najbardziej ten płaszcz lipidowy wzmocnić, odbudować, no i cieszyć się tą opalenizną. Jeżeli dojdziemy do sytuacji, że niestety, no jednak nie udało się i ta skóra zaczyna nam schodzić, no to w takim przypadku dajemy jej czas, czyli nie kombinujemy
1: nie,
0: od razu z
1: zrywamy,
0: peelingiem, no
1: nie.
0: Tak, bo to zrywanie aż samo, prawda, się prosi, żeby, bo ta skóra tak pięknie odchodzi. Natomiast tutaj pamiętajmy, że jak będziemy tą skórę zrywać, to ona będzie tym bardziej uwrażliwiona, podrażniona, dłuższy będzie ten okres regeneracji, więc tutaj dajemy skórze czasu, czekamy, aż to nam się wyłuszczy, w tym czasie intensywnie ją możemy nawilżać, wtedy ten proces na pewno sprawnie przebiega.
1: Na koniec jeszcze, czy warto odstawić jakieś kosmetyki przed opalaniem na przykład, czy jest...
0: Zdecydowanie w przypadku twarzy, no to ogólnie jest tak, że w takim sezonie sienno-zimowym unikamy mocno drażniących preparatów. To na pewno są preparaty kwasowe, to na pewno jest retinol, który bardzo lubimy stosować w tym sezonie jesienno-zimowym. Też na pewno przed urlopem nie decydujemy się na intensywne ścieranie tego naskórka, bądź też zabiegi, które gdzieś tam tą skórę uwrażliwiają. W zabiegach na pewno skupiamy się właśnie na wzmocnieniu tej skóry, przygotowaniu

0: ją do tego właśnie wysokiego nasłonecznienia. Natomiast w przypadku ciała, no to też właśnie zwracamy uwagę, żeby gdzieś tam nie szorować tej skóry. Często przed urlopem chcemy zrobić wszystko, prawda? No bo chcemy tak jakby w krótkim czasie wyglądać jak najlepiej. Natomiast tutaj rozsądek jest zawsze najlepszym
1: Jak zawsze, jak w
0: rozwiązaniem,
1: każdym przypadku.
0: bo to, że my zaczniemy tą skórę trzeć i gdzieś tam
1: Peelingować jakoś mocno, tak?
0: tak eksploatować, to nie sprawimy, że cofniemy lata zaniedbań i że tak jakby tutaj nagle będzie nowa skóra, tylko po prostu ją niepotrzebnie uwrażliwimy na słońce.
1: A jeśli już poczynimy jakieś szkody, to co? Warto do specjalisty?
0: Myślę, że tak. Myślę, że chociażby dlatego, żebyśmy podpowiedziały, co chociażby sobie tam zrobić, w sensie jakie kroki chociażby takie domowe, jak to rozwiązać. Natomiast przede wszystkim odbudowa płaszcza lipidowego, czyli ceramidy, lipidy, wszelkiego rodzaju kosmetyki, które zawierają te substancje aktywne.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze
0: Dziękuję
1: spotkanie i życzę
0: bardzo.
1: wszystkim udanych urlopów i braku poparzeń słonecznych.
0: Ha ha ha.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Izbica Kujawska na jeden dzień stała się stolicą karate tradycyjnego w regionie. To właśnie tutaj odbyły się Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które zgromadziły zawodników z wielu klubów. Na matach nie brakowało sportowych emocji, efektownych technik i zaciętej rywalizacji. Uczestnicy udowodnili, że poziom kujawsko-pomorskiego karate jest naprawdę wysoki.
1: Dzisiaj odbywały się w Izbicy Kujawskiej Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w karate tradycyjnym.
2: Ilu mamy dzisiaj uczestników?
1: Uczestników było w granicach 100. Konkurencje się odbywały w kata, jak i w kumite. Kumite to jest walka, kata to jest schemat pewien robiony. Dla miasta Izbicy Kujawskiej tego typu zawody, czyli rangi mistrzowskiej, mistrzostw województwa, dla tak małego miasta jest to naprawdę ogromne wyróżnienie. 7 lat tutaj istnieje w sumie klub i no staraliśmy się o to od paru lat. W tym roku nam się udało zorganizować tego typu zawody, zawody rangi mistrzowskiej.
2: A jaki jest poziom uczestników?
1: No, uczestnicy są z całego województwa. Mamy też tu między innymi mistrza Polski w kata z Wrocławka, który też przyjechał na mistrzostwa.

0: mistrzostwa województwa, a tydzień temu był na mistrzostwach Polski, zdobywając pierwsze miejsce. Tu są zawodnicy, którzy wszyscy, większość uczestniczy w mistrzostwach Polski. Jest kilkoro reprezentantów kraju, także to jest poziom dosyć wysoki. Ale jeżeli mówię o województwie całym. A jeżeli chodzi o poziom Izbicy Kujawskiej, jak najbardziej, dzisiaj już mamy 4 złote medale, także chyba 3 srebrne, dokładnie w tej chwili nie jestem w stanie policzyć. Też udany występ.
1: Za każdym medalem kryją się godziny treningów, setki wyrzeczeń i sportowej pasji.
2: Brałyście dzisiaj udział w zawodach? Proszę powiedzcie, jak wam poszło?
3: Tak, brałyśmy udział i poszło nam dobrze, bardzo dobrze nawet.
4: Ja bym powiedziała, że zależy w jakiej kategorii. W kata mi poszło lepiej, natomiast w kumite średnio.
2: A jak wyglądały wasze przygotowania?
3: No na pewno było ciężko, ale kiedy my byłyśmy na Mistrzostwach Polski? Tydzień temu? Tydzień temu wróciłyśmy z Mistrzostw Polski, więc też zrobiłyśmy sobie w tym ostatnim tygodniu taką przerwę przed tymi zawodami. Ale no, dobrze nam poszło w tych zawodach, bo zajęłam pierwsze miejsce w kata, w kumite trzecie i Natasza zajęła w kata drugie miejsce i w kumite tak samo trzecie.
2: A powiedzcie proszę, skąd wzięła się wasza pasja do karate?
3: Ojeny, my już 7 rok chodzimy do tego klubu. I zawsze mnie fascynowało właśnie karate, ogólnie sztuki walki, więc od razu jak zobaczyłam, że otwiera się klub w Izbicy, no to zapisałam się.
4: Ja po prostu zauważyłam, no były ogłoszenia do klubu, więc mnie to zainteresowało i chciałam spróbować.
2: Jak to się stało, że właśnie trenujecie karate?
5: No ja chciałam na coś chodzić i w Izbicy było karate i mama mnie zapisała i teraz chodzę.
6: No zobaczyłem po prostu w telewizji.
7: I zapraszam juniorów.
6: No po prostu jak brat się zapisał, to ja też się zapisałam.
8: Ja też.
2: A ile lat już trenujecie? Jak wam się podobają zajęcia?
5: Ja trenuję 4 lata i bardzo mi się podoba.
8: Z 2 lata.
7: Plansza, a zapraszam.
5: 3 albo 4 lata.
8: 3 albo 4.
2: A czy już właśnie wcześniej występowaliście na zawodach?
5: No, bardzo często występowaliśmy. No, w różnych pasach.
2: I jak towarzyszy wam wtedy stres?
5: Czasami tak, a czasami nie.
2: A co jest najlepszego w karate?
5: To, że można zdobywać medale, puchary.
6: No, dyplomy.
2: Jak emocje, ponieważ widzę, że macie piękne medale.
9: No, po prostu szczyt. Walczyliśmy razem w finale. No. Maciek był górą, ale fajnie udało się powalczyć. Fajne walki mieliśmy. Duże emocje, bardzo fajnie, bardzo mi się podoba.
10: Więc bardzo się cieszę, że się udało. Fajnie wyszło.
2: Czy dzisiejsze medale mają dla was jakieś znaczenie?
9: No, na pewno to będzie fajna pamiątka, ale oczywiście nie zatrzymujemy się, bo to jeszcze, żeby zawojować całą Polskę, to jeszcze bardzo dużo pracy, ale cieszymy się dzisiaj, dzisiaj świętujemy, ale trzeba wracać do treningów oczywiście, bo to nie koniec.
10: No, dla mnie to fajne wejście w kumite, myślę, że to może być początek czegoś ciekawego.
2: A jak wyglądały wasze przygotowania?
9: No trenowaliśmy trochę motorycznie, trochę oczywiście w klubach.
10: No. Praca w domu.
9: Praca w domu to też bardzo ważne.
10: Bardzo dużo daje.
2: Jak rozpoczęła się wasza przygoda z karate?
9: Ja zacząłem 4,5 roku temu właśnie tutaj w Izbicy. Zobaczyłem pokaz na imprezie gminnej i stwierdziłem, że może spróbuję i dzięki temu jestem, gdzie jestem dzisiaj.
10: Ja zacząłem no dobre 9 lat temu. Jak zacząłem chodzić do szkoły podstawowej, to był mój taki sport, który wziąłem, no i go szlifuję do teraz.
2: A czy macie jakieś marzenia związane z tym sportem?
9: Może nie takie marzenie już, staram się to wprawić w rzeczywistość. Czarny pas, nie śpieszy mi się jeszcze, ale no wiem, że kiedyś, jeżeli będę trenował, to on przyjdzie. I to jest taki mój cel na razie.
10: U mnie też czarny pas i doskonalenie siebie, żeby być w stanie się obronić na ulicy, przede wszystkim po to ćwiczę.

0: Dla jednych to był kolejny sukces na sportowej drodze, a dla innych cenne doświadczenie i motywacja do dalszych treningów. Marek Wojtkowski został nowym szefem struktur Koalicji Obywatelskiej w województwie kujawsko-pomorskim. Jego poprzednik Tomasz Lenz został wykluczony z partii i klubu parlamentarnego. Było to pokłosie sprawy w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Przypomnijmy, z ustaleń dziennikarzy wynikało, że syn senatora miał mieć przeprowadzony zabieg z pominięciem kolejki, łamiąc przy tym procedury. Pełniącym obowiązki przewodniczącego struktur w naszym województwie został Marek Wojtkowski. Wynikało to ze statutu Koalicji Obywatelskiej. Były prezydent Wrocławka zapowiadał, że chce szybko przeprowadzić wybory. Te odbyły się w sobotę. Decyzję podjęto jednogłośnie. Marek Wojtkowski został szefem struktur.
1: Trudno mówić o wyborach. Właściwie było to, można powiedzieć, potwierdzenie faktu, bo wynika to ze statutu Koalicji Obywatelskiej, więc nie było potrzeby organizowania dodatkowych wyborów, ponieważ byłem pełniącym obowiązki Koalicji Obywatelskiej. Właściwie była potrzeba i konieczność wynikająca ze statutu, żeby zwołać zarząd. Ja dodatkowo zwołałem też jeszcze Radę Regionu. To jest szersze gremium nasze partyjne, które też ma właściwość uchwałodawczą, podejmowania uchwał, bo uważałem, że w tej sytuacji, która się wydarzyła, trzeba po prostu ludziom dostarczyć też informacji, no i też zarysować, powiedzmy, jakiś plan działania na najbliższą przyszłość, bo w tej chwili trzeba po prostu całą sytuację ustabilizować i mimo, że jest okres wakacyjny, urlopowy, to oczywiście nie możemy zwalniać, bo wybory parlamentarne już za pasem, to jest zaledwie tam powiedzmy kilkanaście miesięcy, więc też nie ukrywam, że zarysowałem plan działania na okres wakacyjny i pod koniec sierpnia się spotkamy już z bardzo konkretnymi rozwiązaniami dotyczącymi kampanii parlamentarnej. No więc poszło rzeczywiście bardzo dobrze, właściwie poprzez aklamację zarówno na zarządzie, jak i Radzie Regionu. No i teraz po prostu trzeba ruszyć do pracy.
2: Jakie będą pana pierwsze kroki jako już nie pełniący obowiązki, tylko jako przewodniczący?
1: Znaczy, drodzy Państwo, przede wszystkim organizacyjne, bo to jest kwestia oczywiście biura, zarządu, osób zatrudnionych, to są oczywiście finanse partii, no i oczywiście cała struktura, bo w województwie mamy około 2000 członków, są koła, tworzymy cały czas nowe koła w naszej strukturze wojewódzkiej, więc na tym się będziemy koncentrować, no i będziemy przygotowywać też plan wyborczy, tak jak wspomniałem wcześniej, aczkolwiek ja mam troszeczkę inny pomysł, żeby ten plan wyborczy, program wyborczy dywersyfikować na poszczególne powiaty, bo powiat powiatowi nie jest równy i dlatego też będzie mi zależało, żeby też program wyborczy w poszczególnych powiatach, zarówno w wyborach parlamentarnych, jak i później samorządowych, oczywiście uwzględniał specyfikę lokalnych społeczności, bo tak trzeba. No i można powiedzieć, taka typowa praca polityczna, też w najbliższym czasie pewnie odbędzie się posiedzenie Zarządu Krajowego w Warszawie, gdzie pewnie też już jakieś decyzje będą zapadały, no i ruszamy po prostu do pracy.
0: Marek Wojtkowski jest doktorem historii, którą ukończył w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Przez dwie kadencje był posłem na Sejm. W latach 2014-2024 był prezydentem Wrocławka. Dwa lata temu został członkiem zarządu województwa kujawsko-pomorskiego. Na co dzień w szkolnych salach gimnastycznych odbywają się lekcje wychowania fizycznego. Tak, jest w trakcie godzin lekcyjnych. Jednak po południu mogą one gościć zawodników klubów sportowych czy prywatne osoby, które mogą organizować w nich mecze w piłkę nożną, koszykówkę czy siatkówkę. Oczywiście za wynajem sali gimnastycznej należy zapłacić. Podmiot komercyjny płaci 100% stawki, a szkolne kluby mają wysokie bonifikaty. Bilans jest prosty. Dla władz szkoły korzystniej jest wynajmować salę gimnastyczną podmiotom komercyjnym.
3: Chodzi o dostępność sal gimnastycznych dla szkolnych klubów sportowych i organizacji społecznych, które promują sport młodzieżowy i dziecięcy. A głównie chodzi o to, że do tej pory podmioty te miały bonifikat. I zapis w uchwale tej obowiązującej to na dzień dzisiejszy jest taki, że dyrektor szkoły bądź dyrektor danego obiektu, no głównie to chodzi o szkoły, tak? No bo tu mówimy o salach gimnastycznych przedszkolnych, może, a nie musi wynajmować takim organizacjom salę gimnastyczną z bonifikatą. Stąd dochodziły do nas głosy też, że są bardziej preferowane podmioty komercyjne, które płacą 100% za wynajem, bo tutaj szkoła jednak te 70% czy te 90% musi dołożyć. Więc zmiana regulacji jest taka, że teraz dyrektorzy szkół będą zobowiązani do tego, żeby wynająć salę w godzinach preferowanych.

skierowanych dla klubów uczniowskich, sportowych klubów uczniowskich, bądź tych organizacji sportowych, które ten dziecięcy, aby było to w godzinach od 16 do 20, tak? Czyli ten czas, kiedy faktycznie zależy to dzieciom, mogły uprawiać te zajęcia po godzinach lekcyjnych, a nie było to po godzinie 20.

0: Powinno obowiązywać już od nowego roku szkolnego. Jeżeli został, oczywiście radni ją przegłosują, także ten czas tutaj, no to wiadomo, to wakacyjne, kiedy kluby będą pod koniec wakacji zgłaszały te swoje potrzeby wynajęcia takich sal, żeby już odbywało to się na nowych zasadach.
1: Najbliższa sesja Rady Miasta odbędzie się w środę, 24 czerwca. W minioną sobotę odbył się Włomagedon, fantastyczne wydarzenie sportowe. To bieg integracyjny z przeszkodami, skierowany do osób z niepełnosprawnościami. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Fundację Kajetanus we współpracy z Zakładem Aktywności Zawodowej.
2: To jest kolejna nasza edycja naszego biegu, integracyjnego biegu z przeszkodami dla osób z niepełnosprawnościami. Cieszymy się bardzo z tego, przede wszystkim, że mamy bardzo dobrą frekwencję, pomimo takiej pogody, jaka dzisiaj się tutaj akurat nam od samego początku trafiła, bo na początku nam rano padało, później mżyło, ale na szczęście się ładnie teraz wyklarowało, piękną mamy pogodę, humory dopisują, aktywności też dopisują, także bardzo się cieszymy z tego, że kolejna edycja, można powiedzieć, dzięki współpracy z miastem Włocławek, tutaj dofinansowaniem z grupy wolontariatu z Fundacji Orlen oraz wsparciu naszej gwiazdy Kasi Baranowskiej, która tutaj ustawiła też przeszkody. Ta impreza wpisuje się w kalendarz imprez włocławskich, także bardzo się cieszymy.
3: Czy z roku na rok jest coraz więcej uczestników?
4: Myślę, że ilość uczestników, można powiedzieć, że jest ta sama, ewentualnie.
2: Jest więcej, nawet po liście, którą tutaj mamy, to tak. Jest więcej.
4: Ja może tak sądzę, że może ta pogoda ranna może wystraszyła parę osób, ale to nie zmieniło postaci, że frekwencja jest, tak jak widać, dosyć wysoka, z czego się bardzo cieszymy.
3: Dlaczego powinniśmy uprawiać sport na co dzień?
5: Na pewno sport kształtuje charakter i ja sama jako osoba, która jest sportowcem już od bardzo dawna, mam takie dni, że jest mi po prostu ciężko wyjść i zrobić ten trening, czy nawet wyjść i po prostu pochodzić, no to wiem, jak to bardzo jest ważne, jak ta głowa w takim momencie, kiedy wyjdę i już to zrobię, mimo że mi się nie chciało totalnie, bo mam bardzo często takie dni, zwłaszcza jak jest tych obowiązków bardzo dużo, to jest dla nas dużo lepiej, zwłaszcza dla naszej głowy i ciała. No zwłaszcza teraz w tej erze cyfrowego świata, no to zachęcam przede wszystkim rodziców i dzieci do wspólnej aktywności fizycznej.
1: Dla uczestników Włomagedon to coś więcej niż bieg. To wydarzenie, podczas którego czują się ważni i docenieni.
6: Jesteśmy tutaj jako zespół szkół nr 3 imienia Marii Grzegorzewskiej we Włocławku, ale również są i uczestnicy programu, który w szkole jest realizowany, czyli Rehabilitacji 25+. Jest to świetna inicjatywa, ponieważ skupia osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. W związku z tym mają oni możliwość do tego, aby również uczestniczyć w aktywności, jakim jest no właśnie bieg.
3: A jakie są reakcje uczestników?
6: Są przeszczęśliwi, że mogą uczestniczyć, czują się bardzo docenieni, a szczególnie wtedy, kiedy no, otrzymają po przebytym biegu medal, który rzeczywiście jest jak gdyby takim odzwierciedleniem tego, że są również bardzo ważni w naszym społeczeństwie i mogą uczestniczyć, tak jak każdy z nas, w przedsięwzięciach, które są organizowane na terenie miasta. Tutaj akurat w przypadku tegoż biegu przez Fundację Kajetanus, z którą na co dzień współpracujemy.
1: W biegu wzięli również udział przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji, które wspierają takie inicjatywy i chcą być ich częścią.
3: Proszę powiedzieć, jak wrażenia po dzisiejszym biegu?
7: Super było, miła zabawa.
8: Otóż to.
7: To najważniejsze.
8: Pogoda nam dopisała.
7: Pogoda nam dopisała, nie padało, także świetnie.
8: Jesteśmy mega zadowoleni.
3: A czy trasa była łatwa?
7: No, bardzo.
8: Można powiedzieć tak.
7: Dla nas łatwa. No.
8: I ogólnie chyba dla wszystkich była bardzo łatwa trasa. No i można troszeczkę jak to no, poćwiczyć oczywiście.
7: I zrelaksować się. Także było super.
3: A czy takie wydarzenia właśnie są potrzebne u nas w Włocławku?
7: Potrzebne, jak najbardziej.
8: Tak, tak powinno być.
7: Bo nawet to jest wszystko dla dzieci.
1: Wielu uczestników wraca na trasę każdego roku, podkreślając wspaniałą atmosferę wydarzenia.
9: Pięknie nam poszło, zaliczył cały tor przeszkód i zrobiliśmy jeszcze drugi raz drugą pętlę. Także zaliczyliśmy obydwa biegi i pierwszy i drugi. Ukończył z sukcesem. Jak widać, bo medal dostaliśmy. Jest to już nasz piąty, bo jesteśmy weterynami od samego początku.
4: Tak.
9: Dział.
4: Pi, pi, pi.
9: W tym roku mamy tylko taką małą.

0: On dygresję, bo miał kontuzję, więc nie mogliśmy biegnąć tak jak zwykle, bo tak to Damian biegnie sam. A w tym roku z asystentem niestety niezbyt zadowolony, bo zawsze był biegł sam, tak? No właśnie, a w tym roku musiał z mamą. Ale dziękujemy, wszystko się udało i jest fajnie, tak?
1: Tak.
2: Skoro Państwo są od samego początku, ponieważ 5 lat, czy widzą Państwo jakąś różnicę? Czy zmieniło się to wydarzenie na przestrzeni lat?
0: Znaczy na pewno jest bardziej uroczyste. Może troszeczkę nam czasami pogoda różnie robi psikusy, bo raz jest ciepło, raz jest właśnie tak jak dziś, ale dziś jest idealna, że tak powiem. Więc tutaj możemy tylko sobie podziękować, że mamy taką, a nie inną pogodę. I cóż, no coraz chyba więcej jest osób, które uczestniczą w tym biegu. No my tutaj mamy już takie stałe grono, gdzie spotykamy się tu już z tą Fundacją Kajetanus, i którą prowadzi pani Maria Krasicka. Tak, Damian właśnie mówi, że to jest Maria Pla, bo tak jest nazwana przez Damianka. I wszyscy to wiedzą, że Damian tak nazywa panią Marię, której oczywiście no, gratulujemy następnego udanej imprezy, przepraszam, udanej imprezy, którą zorganizowała. No i miejmy nadzieję, że nie jest to nasza ostatnia, tylko kolejna.
2: Czy biegasz na co dzień?
3: Trenuję w pracy, jak jestem, to trenuję koło zakładu.
2: I czy lubisz bieganie?
3: Lubię, przygotowuję się na 21 kilometrów.
2: A jak wyglądają twoje przygotowania?
3: Zakładam dresy, buty i w koło zakładu biegam.
2: A co daje ci bieganie?
3: No dużo ruchu daje i po prostu można sobie kondycję poćwiczyć, żeby w miejscu nie stać. Nie chodzić, tylko biegać można.
2: Czy pierwszy raz brałeś udział w Łomagedonie?
3: Nie, już chyba czwarty raz.
4: Podczas Łomagedonu nie liczył się wynik, ani miejsce na mecie. Najważniejsze były radość, wzajemne wsparcie i wspólna zabawa. Young Brześć Festival po raz kolejny przyciągnął do Starego Brześcia tłumy młodych ludzi. Wydarzenie skierowane było przede wszystkim do młodzieży i stanowiło połączenie koncertów znanych wykonawców z promocją lokalnych talentów.
5: To już czwarta edycja Young Brześć Festival. Bardzo się cieszymy, bo jest to taka impreza typowo skierowana do młodych ludzi i jak gdyby ona wyniknęła z inicjatywy młodych ludzi, że oni jak gdyby powiedzieli nam, słuchajcie, chcemy taką typową imprezę dla nas, dla młodych. No i odpowiedzieliśmy na ich jak gdyby takie wezwanie. I już po raz czwarty organizujemy Young Brześć Festival.
4: Tegoroczną edycję otworzył blog Otwarta Scena. Przez 3 godziny publiczność mogła słuchać różnorodnych muzycznych propozycji przygotowanych przez początkujących wykonawców z regionu. Była to okazja dla młodych artystów, by zaprezentować swoje autorskie utwory i zdobyć pierwsze doświadczenia podczas występów przed większą publicznością.
6: Dostaliśmy wiele, wiele zgłoszeń od artystów, zespołów, którzy chcieli wystąpić na naszej scenie. Wyłoniliśmy 8 taką finałową i dzisiaj na tej scenie oni jako pierwsi walczą o fajną nagrodę, bo 2000 zł ufundowane przez burmistrza Brześcia Kujawskiego, Tomasza Chymkowskiego, więc ta 8 gra na początku.
5: To jest bardzo ważne, a jak jeszcze dostaliśmy taką bardzo pozytywną zwrotkę, jeden młody człowiek napisał, że jest po prostu wzruszony tym, że rok temu występował jego idol na tej scenie, a w tym roku może on na tej samej scenie wystąpić, że jest to dla nich duża szansa, jakaś możliwość pokazania się. Czują się docenieni, także ja uważam, że jest to bardzo fajne. No gdzieś ci młodzi ludzie muszą się po prostu pokazać, nie?
6: Ja myślę, że taka jest nasza rola tutaj, Centrum Kultury na przykład, żeby właśnie docierać do tych młodych ludzi, którzy w tych czasach na ogół nie działają w centrach kultury, nie ma sal prób, to są inne czasy, działają gdzieś tam w domu i musimy stworzyć im szansę, żeby po prostu mogli zaprezentować muzę, którą tworzą, a robią to naprawdę genialnie, szerszej publiczności i oby zdobyli taką popularność, sławę po tych występach na Young Brześć Festival, jak chociażby grupa Dress Code.

0: zdrowia wariat. Bardzo fajnie. Jest ok, super organizacja. Szkoda tylko, że mało ludzi trochę. No i trochę pogoda taka sobie. No ale poza tym to wszystko spoko, nie?
1: Był stres?
0: Nie, ja tam się nie stresuję. Przed czym tu się stresować?
1: Walczysz już o 2000 zł. Jak oceniasz swoich przeciwników?
0: Ja nie mam szansy. Tam ostatnio mówił, że 7% mam czy coś. Powiem jak Krzysztof Stanowski po wyborach 1%. Tak będę się cieszył z 1%. Jakby co, to chciałbym grać koncerty przede wszystkim we Wrocławku przed swoją publicznością. Tutaj też jakby czuję się jak u siebie, bo tutaj rok temu grał mój idol Kubańczyk. I czuję się tutaj jak u siebie. To jest dla mnie ogromny zaszczyt, że mogłem zagrać na tej samej scenie, gdzie rok temu mój idol. Więc no super, ale we Wrocławku też bym chciał trochę pograć parę koncertów, więc liczę, że Wrocławek jest gotowy, nie?
1: A czy szukują się jakieś nowości?
0: Tak. Nie wiem, czy w czerwcu, czy bardziej już na początku lipca wyjdzie kawałek z Probitem i z Midzem pod tytułem Inne spojrzenie. Więc tak, cały czas działam w tym roku. Mam nadzieję, że też wyjdzie płyta Czas Przebudzenia. Wszystko pozytywnie, idziemy do przodu i jest ogień, nie? Full gas idziemy.
2: Young Brześć Festival to jednak nie tylko muzyka. Duże zainteresowanie wzbudził także występ Kaczorex i Lipski Show. Widowiskowy pokaz street dance'u, efektowne akrobacje i kontakt z publicznością sprawiły, że pod sceną szybko zgromadził się tłum widzów. Artyści porwali uczestników energią i pokazali, że festiwal stawia nie tylko na koncerty, ale również na różne formy scenicznej ekspresji.

0: Jakie emocje Wam dzisiaj towarzyszą?
1: Na pewno troszeczkę ekscytacji, bo pierwszy raz występujemy tutaj w takim składzie i w tym miejscu, więc ciekawi jesteśmy.
0: Dzisiaj wszyscy razem zaprezentujecie?
2: Tak, zgadza się. W trójkę występujemy razem.
0: A co pokażecie?
1: To będzie połączenie popingu z breakingiem.
0: Ile już razem się przygotowaliście?
1: Ile razem się przygotowywaliśmy? Tyle, ile mieliśmy możliwości, ponieważ jesteśmy z różnych lokalizacji, ale czasowo, nie wiem, trudno mi to określić.
0: A jak razem dogadujecie się na scenie?
2: Ja myślę, że to wychodzi po prostu naturalnie, jakby wszyscy tańczymy, więc po prostu jakby tańczymy do muzyki, więc jakby to naturalnie wszystko wychodzi, tak bym powiedział.
0: A co wam daje takie właśnie spotkania z publicznością?
1: Co dają nam Adrian? Może Adrian coś?
3: Przede wszystkim energię. To jest najważniejsze dla nas, bo jeżeli dadzą nam dużo pozytywnej energii, my ją oddamy w postaci dobrego tańca. I musi być wymiana, jak ja to mówię zawsze.
0: A czy przed każdym występem czujecie tremę, czy już nie ma tego stresu?
1: Jest, myślę, że jest. Tylko to jest taka trema, która nie spina i nie stresuje, tylko bardziej trema, która tak, jest taka motywująca, fajna, przyjemna.
4: Kulminacyjnym punktem wieczoru był występ.

0: Tem gwiazdy tegorocznej edycji, Dress Code. Jeszcze przed rozpoczęciem koncertu pod sceną zgromadziły się setki młodych fanów. Uczestnicy podkreślali, że w regionie potrzeba więcej wydarzeń skierowanych właśnie do młodzieży i cieszyli się, że mogą spotkać się ze znajomymi oraz wspólnie bawić się przy muzyce swoich ulubionych artystów.
1: Bardzo super.
2: A na jaki koncert dzisiaj czekacie?
1: Na Dress Code.
2: A lubicie je? Słuchacie ich na co dzień?
1: No ogólnie to tak niezbyt, ale jakieś tam piosenki znam, to się będę bawić.
2: Czy to jest dobry pomysł, że właśnie w naszym regionie są festiwale dla młodzieży?
1: Myślę, że tak. Tym bardziej, że my nie jesteśmy stąd, ale mamy blisko. I u nas na przykład takich rzeczy nie ma, to no chociaż możemy się pobawić.
2: A na jaki koncert dzisiaj czekacie?
3: Dress Code.
2: A czy słuchacie ich na co dzień? Oglądacie?
3: Tak.
2: A gdzie?
3: Na YouTubie.
4: Na Spotify też.
2: I brakowało takich festiwali u nas w regionie?
3: Tak.
4: Czekaliśmy.
2: A czy byliście już rok temu?
3: Ja byłam rok temu.
4: Ja nie byłam.
2: Jak było?
5: Też mi się podobało.
6: Czy przyszliśmy ogólnie na Neptuna, bo znamy się z nim ze szkoły i ogólnie jest bardzo fajnie. No, ja ogólnie robię własną muzykę, ten kolega nic nie robi. No, w sumie tak.
7: Ja oceniam jego
6: muzykę. Jest bardzo dobrze.
2: Czy byliście rok temu?
6: Byliśmy, znaczy ja byłem.
7: Nie było.
6: Nie wiem.
2: I jak wrażenia?
6: Jeszcze raz?
2: Jak wrażenia?
6: Bardzo fajne. Podobało mi się, cała noc spędziłem w sumie do 24. No i wróciłem autem, wiadomo.
2: A czy czekacie na gwiazdy wieczoru?
7: Myślę, że tak.
6: Tak. Wiesz.
2: A czy brakowało takich festiwali dla młodzieży u nas w regionie?
6: Wydaje mi się, że bardzo brakowało, ponieważ w niektórych miastach nie ma czegoś takiego jak u nas w Brześciu, więc tak, wydaje mi się, że tak.
0: Koncert Dress Code zakończył się owacjami i wspólnym śpiewaniem największych hitów artystów.

0: Rządowy program Aktywny Żłobek Sale Sensoryczne jest skierowany do podmiotów prowadzących instytucje opieki dla dzieci. Skorzystał z niego wrocławski samorząd. Ratusz pozyskał ponad 80 tysięcy złotych na tworzenie i doposażenie sal sensorycznych w żłobkach.
1: Sięgamy po te środki, które finansowe, które pozwalają właśnie też wzmocnić infrastrukturę i ofertę również żłobków, bo wychodzimy z założenia, że ci najmłodsi, jak będą zaopiekowani, no wiadomo, też będzie to skutkowało tymi pozytywnymi sprawami w kolejnych etapach edukacji. Warto też podkreślić, że jako samorząd też sięgnęliśmy i też pozyskaliśmy środki finansowe na aktywne place zabaw. Zabaw to kolejny program rządowy. W zeszłym roku otrzymaliśmy ponad 450 tysięcy na utworzenie tych placów zabaw na Gniazdowskiego i w żłobku przy ulicy Gniazdowskiego i w żłobku przy ulicy Wienieckiej. W tym roku ponad prawie 300 tysięcy na żłobek przy ulicy Żytniej, który, przypomnijmy, przejdzie taką generalnie dużą modernizację, będzie duży remont, dlatego że żłobek przy ulicy Żytniej zyska dodatkową powierzchnię po wcześniejszej przychodni rehabilitacyjnej, w związku z tym i również skorzysta z finansowania i nie tylko place zabaw, ale także sale sensoryczne i oczywiście przeznaczyliśmy z budżetu miasta na remont całego obiektu, tak żeby rzeczywiście było więcej miejsc w żłobkach i oczywiście, żeby były one no, na jak najlepszym standardzie.
0: Sale sensoryczne są tworzone z myślą o stymulacji zmysłowej oraz wyciszeniu emocjonalnym. Zwykle składają się z trzech sfer: relaksu, doświadczaniu świata i aktywności ruchowej.
1: Sale sensoryczne to rzeczywiście takie sale, które też wspierają ten psychofizyczny rozwój małego człowieka. To jest ten rozwój motoryczny, ten neurologiczny, ale przez to też wspierają te wszystkie poznawcze funkcje. Wiemy, że w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych coraz więcej jest sal sensorycznych. W żłobkach jeszcze tego nie było, oczywiście poza żłobkami integracyjnymi. W naszym przypadku to jest żłobek przy ulicy Gniazdowskiego, który ma taką salę sensoryczną. Natomiast biorąc pod uwagę też wyzwania dla tych najmłodszych, właśnie takie zdrowotne, żeby zaopiekować się tymi najmłodszymi, w naszych żłobkach te standardy będą wyższe, więc wykorzystujemy środki, jakie możliwości, jakie też rząd przedstawia dla tej sfery wychowania. I korzystamy, żeby podnieść właśnie standard opieki i w ten sposób te pracownie za chwileczkę zostaną uruchomione. No teraz trwają zakupy, przygotowania. No ten etap taki, że już żeby od przyszłego roku rodzice mogli zobaczyć, jak nauczyciele, opiekunowie w żłobkach pracują z najmłodszymi.
0: Warto dodać, że obecnie wdrażane są standardy opieki nad dziećmi do lat 3. Określają one zasady dotyczące edukacji, higieny, żywienia, bezpieczeństwa oraz kwalifikacji personelu. Każda placówka ma obowiązek wdrożyć własne standardy dostosowane do potrzeb dzieci. We Wrocławku pracownicy i opiekunowie w żłobkach przechodzą obecnie cykl szkoleń mający wzmocnić ich kompetencje. Dodatkowo wypracowywany jest model szerszej współpracy z rodzicami.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium

0: Dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we Włocławku przy ulicy Papieżka o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10 w Sekretariacie Prezesa Zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: jesteśmy.
1: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, Telewizja Kujawy. Moim i Państwa gościem jest pan Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Dzień dobry.
1: Witam wszystkich serdecznie.
0: Znajdujemy się dzisiaj, jak widać, nie w studio, tylko na stopniu wodnym we Włocławku. Nie jesteśmy tutaj bez przyczyny, przed chwilą zostały złożone kwiaty.
1: Tak, to miejsce wymaga pamięci, ono woła o pamięć, o sprawiedliwość, o pokój, o życie, o to, o co walczył ksiądz Jerzy. No i nie mogło dzisiaj marszałka województwa, który reprezentuje nasz region, nie być tutaj w dniu naszego święta, które obchodzimy właśnie w tym roku we Włocławku, ponieważ ksiądz Jerzy nie tylko dla Polski, ale również może w sposób szczególny dla naszego regionu jest postacią, która jednoczy i nadaje tożsamość naszemu regionowi. Przecież krzyż, który oddali, jest krzyżem poświęconym w 91 roku przez papieża Jana Pawła II, który w Kruszynie odprawiał mszę świętą i wspomniał o księdzu Jerzym jako naszemu bohaterowi, ale też osobie, która już wówczas, wiedzieliśmy, została naznaczona jako ta, która będzie beatyfikowaną. Więc ksiądz Jerzy w sposób szczególny też opiekuje się naszym województwem i dodam, że szlak męczeństwa, który zakończył jego życie, rozpoczął się w Bydgoszczy, wiódł przez Górsk, Toruń i zakończony został tutaj we Włocławku na Tamie. To oznacza, że te trzy miasta kiedyś przecież, które funkcjonowały jako stolice odrębnych województw, dziś połączone, mają ogromną odpowiedzialność za tę spuściznę i wartości, które głosił ksiądz Jerzy. Dlatego dzisiaj jestem z tej delegacją w dniu tak ważnym, uroczystej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w dniu naszego święta, tu na Tamie, aby oddać hołd, pomodlić się za przyszłość naszego regionu. Jest to nasz obowiązek i czyńmy to, ponieważ ksiądz Jerzy na pewno cieszy się z naszej wolności, ale

0: lekko momentą. Zawsze musimy pamiętać, że złe rzeczy nie odpuszczają i musimy uważać na stan, kondycję naszej demokracji, abyśmy jej nie nadużywali, aby nasza wolność nie była zużywaną, abyśmy nigdy nie musieli przeżywać tego, co w latach 80., ja osobiście również, tej traumy, przecież nie tylko ze względu na śmierć księdza Jerzego, to morderstwo, wykonaną egzekucję przez aparat władzy. To jest nieprawdopodobne, że na naszych oczach władza zleciła morderstwo obywatela, mieszkańca, tylko dlatego, że chciał dobra wspólnego i walczył o naszą Polskę, o naszą wolność, o solidarność. Także tak, to jest ważne spotkanie tu na Tamie, które wraz z wizytą Jana Pawła II do Kruszyna, do Włocławka, rozpoczęła w jakimś sensie dało początek naszemu województwu. Dlatego tutaj bije źródło naszego regionu.
1: Panie Marszałku, wspominał Pan Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jest to cykl imprez. Byliśmy we Włocławku. Wielka impreza. Mimo pogody zgromadziła tłumy mieszkańców nie tylko Włocławka, ale też całego regionu. Jakie dalsze plany, bo też inne miasta będą oczywiście uczestniczyły w Święcie Województwa?
0: No już część za nami, ale w każdym mieście prezydenckim tak zwanym odbywają się takie koncerty jak wczoraj we Włocławku, wcześniej w sobotę w Toruniu, a przed nami jeszcze Inowrocław, Grudziądz i Bydgoszcz. Więc trzy duże wydarzenia. Jeśli ktoś z Państwa nie zdążył być we Włocławku, zapraszamy jeszcze. Sprawdźcie w internecie, w której godzinie i w jakim miejscu będą się te koncerty, bo to są naprawdę fantastyczne spotkania z artystami, o których na co dzień podziwiamy. A uświetniają nasze uroczystości. Fajnie, że potrafimy się bawić, być razem pod wspólnym kujawsko-pomorskim niebem.
1: Panie Marszałku, korzystając z okazji, nie mogę nie zapytać. Kilka miesięcy temu widzieliśmy się podczas podpisywania dokumentów, umów. Jedno dotyczy Stodulna Lab we Włocławku, a druga Mariny Zarzeczewo. Powiedzmy, co to będzie, to przypomnijmy mieszkańcom, co będzie w Stodulna Lab i co tam się właściwie obecnie dzieje.
0: Stodulna Lab to jest mniej więcej w tamtą stronę, więc wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. Przygotowujemy plan funkcjonalno-użytkowy. To znaczy przygotowanie do zlecenia wykonania dokumentacji. No ale żeby przygotować dokumentację budowlaną, wykonawczą, musimy określić plan funkcjonalny w szczegółach, jakiego typu edukacja będzie tam prowadzona, czyli jakie są potrzebne nam ekspozycje, laboratoria, przestrzenie interaktywne, tak aby w sposób interesujący edukować młodych ludzi, nie tylko, dorosłych również, ponieważ te centra nauki, gdzie promujemy najnowsze trendy w nauce, ale też i ich historię, są to naprawdę bardzo interesujące dla każdego miejsca, więc chcemy, żeby to było zrobione, wykonane no, w najwyższych standardach, więc tu trzeba fachowców i merytorycznej dyskusji z pedagogami, dydaktykami, z ludźmi nauki, aby we Włocławku no właśnie pokazać na tle historii rozwoju przemysłowego Włocławka, bo przecież ona jest przebogata. Wróćmy jeszcze do okresu przedwojennego. Przecież Włocławek tętnił życiem. To naprawdę było potężne miasto pod względem i wciąż jest gospodarczym. I chcemy na tym tyle pokazać, na czym polega w ogóle przetwarzanie różnych rzeczy i ostatecznie rozwój przemysłu, produkcji w sposób atrakcyjny, ciekawy. No i pokazać rolę nauki w codziennym naszym życiu. No przecież wszystko, co nas otacza, wyprodukowane jest w jakichś fabrykach, w jakichś miejscach. Chcemy pokazać ten proces, jak do niego dochodzi, jak to się odbywa na co dzień i jakie są trendy, kierunki rozwoju w ogóle biznesu, przemysłu na świecie. No i Zarzeczewo, więc tutaj już na tej najbliższej sesji zostanie podjęta uchwała o przekazaniu środków finansowych na odkupienie od Orlenu tego miejsca. No i zaczynamy przygotowania do stworzenia kujawsko-pomorskiej szkoły pod żaglami, więc to miejsce nadal będzie dostępne dla wszystkich żeglujących, ale chcemy wzmocnić jeszcze no i wykorzystać przepiękny akwen, jakim jest

0: Uniwersytet Włocławski. To jest naprawdę nasz cel i tutaj chciałbym jeszcze doczekać takich czasów, kiedy na zalewie zaroi się od łódek, na których będą uczyć się żeglarstwa, jachtingu młodzi mieszkańcy naszego województwa. Więc przed nami odnowa tego miejsca, odrestaurowanie go i no, oczywiście zrobienie z tego no, po prostu perełki czy mariny, gdzie będziemy mogli edukować, kształcić młodych ludzi, ale wszyscy będą mogli również korzystać z tego miejsca jako tego, do którego można zapłynąć, przypłynąć i to, co jest w tego typu miejscach, wszystko będzie zorganizowane. Wiem, że Włocławek również ma swoje plany dotyczące, tutaj z panem prezydentem rozmawiamy, związane właśnie z przybliżeniem historii budowy no, chociażby łodzi, które pływały kiedyś po Wiśle. Bardzo ciekawy projekt i tutaj będziemy też wspierać w tym zakresie Włocławek, więc no, chcielibyśmy wykorzystać tą endogeniczną, ogromną możliwość, jaką potencjał, jaki ma Włocławek, wynikający z obecności tutaj tam.
1: Panie Marszałku, już na zakończenie zapytam, bo wiem, że czas nas goni. Temat Filharmonii we Włocławku. Początkowo te plany zakładały, że powstanie ona na skrzyżowaniu ulic Tumskiej i 3 Maja. Jednak ta lokalizacja ma zostać docelowo zmieniona, rozumiem.
0: Musimy ostatecznie ustalić z prezydentem, z władzami miasta. Proszę mnie dzisiaj jeszcze nie pytać o szczegóły. To jest wielki projekt, który musi dojrzeć. Chyba, tak jak pan redaktor powiedział, bliższy sercu będzie taki, który zlokalizuje nową Filharmonię we Włocławku nad Wisłą. Wciąż wracamy do Wisły, proszę zwrócić uwagę, która jest no, przepiękna tu we Włocławku. Chcemy ją pokazać również i wzmocnić funkcje kulturalne Włocławka poprzez Filharmonię, ale poprzez jej unikatowość. No, wyobraźmy sobie nad Wisłą Filharmonię we Włocławku, a może tak się stać, więc będzie wyjątkowa pod każdym względem w Polsce, ponieważ no, takich lokalizacji chyba nie ma. Może są podobne, ale na pewno nie nad naszą Królową Rzeką.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, naszym gościem był pan Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Dziękuję również serdecznie i pozdrawiam wszystkich.
2: Święto województwa kujawsko-pomorskiego rozpoczęło się na dobre. Impreza w naszym mieście wystartowała w niedzielę o godzinie 18 na bulwarach. Scena stanęła w pobliżu pomnika ludziom pracy. Mimo opadów deszczu, włosławianie oraz mieszkańcy naszego regionu tłumnie stawili się na koncercie Fajansowe Sny.
3: Piękny koncert, Fajansowe Sny, no bo jak Włocławek to wiadomo, że kojarzy się z fajansem. 2 godziny bardzo dobrej muzyki. Najważniejsze, że jest ciepło. Ja pamiętam, bywało różnie w święto województwa, także myślę, że nie ma się czego obawiać. Zapraszamy serdecznie, kto jeszcze może przyjść, wziąć udział albo po prostu odsłuchać. Naprawdę fajni wykonawcy, Kaja, Tomasz Organek, Andrzej Piaseczni, w tej chwili Reniusis na scenie. Także myślę, że zapowiada się bardzo fajny wieczór. Święto województwa, jak co roku 2 tygodnie obchodzimy. Za tydzień mamy też koncert w Winowrocławiu, do tego też koncerty w Grudziądzu, w Toruniu, w Bydgoszczy. Także staramy się po prostu ten przedurlopowy jeszcze sezon umilać mieszkańcom naszego województwa i podkreślać właśnie istotę naszego województwa. Staramy się w ten sposób też integrować różne środowiska, różne miasta, także myślę, że będzie bardzo miło.
4: Pogoda nie rozpieszcza, ale na szczęście w ostatniej chwili się wypogodziło i można śmiało na bulwary dotrzeć. I myślę, że ze względu na ilość różnych gwiazd, które się tutaj pojawią, na ich dobór, myślę, że za chwileczkę będziemy świadkami tego, że faktycznie włocławianie tłumnie się na bulwarach zjawią. Natomiast Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego to też okazja do przypomnienia tego, że Włocławek kiedyś był stolicą województwa włocławskiego i jest integralną częścią, jako jedna z trzech części województwa, w tej wspólnoty. Wspólnoty, która jest stosunkowo młoda, bo przecież powstała pod koniec ubiegłego wieku, natomiast to małżeństwo z rozsądku musi potrafi współpracować, a potrafi współpracować to znaczy równomiernie się rozwijać. Więc wszystkim mieszkańcom naszego regionu włocławskiego życzę, żebyśmy zawsze czuli się zaopiekowani i żeby ten równomierny rozwój faktycznie

0: miał miejsce i widać, że ta sytuacja ulega poprawie, natomiast jeszcze sporo pracy przed nami, ale dzisiaj najważniejsza jest zabawa, więc mam nadzieję, że przez ten cały czas w różnych częściach województwa kujawsko-pomorskiego po prostu wszyscy mieszkańcy będą dobrze się bawić, ciesząc się z przygotowanych atrakcji.
1: Dzisiaj rozpoczynaliśmy nasze spotkanie ze świętem województwa w Kruszynie, gdzie odbyła się bardzo piękna uroczystość, uroczysta msza koncelebrowana przez Jego Ekscelencję biskupa. Ważne były słowa, które powiedział ksiądz biskup, ale także marszałek województwa o tym, że budujemy tożsamość, tożsamość, która jest wspólną wartością dla wszystkich części naszego województwa. Cieszymy się, że co 3 lata Święto Województwa przyjeżdża do Włocławka. Tutaj odbywają się wspaniałe koncerty. Jutro będziemy mieli do czynienia z uroczystą sesją Sejmiku Województwa. Będą nagradzani wybitni twórcy w zakresie kultury. Cieszymy się, bo to jest zawsze okazja do tego, aby promować nasze piękne miasto.
2: Na scenie wystąpili artyści reprezentujący różne gatunki muzyczne. Tak, by każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Uczestnicy słyszeli Andrzeja Piasecznego, Anię Dąbrowską, Grzegorza Chyrzego, Kaję, Tomasza Organka, Reni Jussis, Piotra Roguckiego i itd. Publiczność reagowała bardzo żywiołowo, chętnie śpiewając wspólnie z wokalistami.
0: Święto Województwa, jak się panie bawią?
3: Bardzo dobrze. Zaczynamy się bawić jak najbardziej.
0: Pogoda nie ostraszyła?
3: Nie. Troszkę popadało, ale... Nie boimy się burzy ani deszczu.
4: Mamy parasole, także...
0: Dzisiaj szereg gwiazd na scenie, która jest za mną. Za chwilę zaczynamy. Na kogo panie najbardziej czekają?
5: My na Andrzeja Piasecznego czekamy.
3: Też na Andrzeja Piasecznego.
4: Na Anię Dąbrowską.
0: Jakieś ulubione piosenki?
5: A no nie wiem w sumie jaką.
3: Śniadanie do łóżka, wymie deszczu.
4: Ja... No, wszystkie. Nie wiem, jakie będą, ale wszystkie lubię, bardzo.
3: Porady na zdrady.
4: No też, ale naprawdę wszystkie. Nie ma wyjątku.
0: Święto Województwa, powiedzcie mi, jak się bawicie? Mimo pogody przyszliście.
6: Przyszliśmy, jest super.
7: Jest dobrze.
6: No jest super.
0: Na jaką gwiazdę czekacie? Za chwilę wystąpi tutaj szereg znanych artystów. Na kogo najbardziej czekacie i dlaczego?
6: Ania Dąbrowska.
7: Ania.
0: No, Ania, a jakieś ulubione piosenki?
6: W głowie.
0: Jeszcze jakieś?
6: Jak to się tam zwało?
8: No jakieś tam sławne piosenki. Jakieś znane.
2: Fajansowe sny mimo pogody były dużym sukcesem. Pod sceną, ale też na samych bulwarach było bardzo tłoczno. Za aranżację i oprawę muzyczną odpowiadał Michał Ryba z zespołem, a wydarzenie poprowadził Mateusz Kaczmarek. We Włocławku odbyła się 26. uroczysta sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, stanowiąca ważny punkt obchodów Święta Województwa. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów, instytucji oraz organizacji z całego regionu. Podczas sesji wręczono odznaczenia osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju regionu.
9: Uważam, że uroczyste sesje są właśnie od tego, by odejść od procedowania, odejść od, nie chcę powiedzieć, że poważnych tematów, bo wszystkie tematy są poważne, ale nauczmy się świętować. Dziękować i cieszę się, że dzisiaj mogę wyróżnić wraz z marszałkiem województwa medalem za zasługi dla województwa. Mogę również przyznać swoją głownie przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Coraz lepiej wychodzi nam budowanie tożsamości tego województwa. Przypomnę, bo przecież to jest niedaleka przeszłość jeszcze złożonego z dawnego województwa bydgoskiego, włocławskiego i toruńskiego. Także to jest nasze zadanie również na tę kadencję, by coraz bardziej spajać te różne regiony. Natomiast ważne jest również to, żebyśmy nie homogenizowali siebie. Czyli mimo wszystko niech fajans będzie fajansem, niech Kociewie będzie Kociewiem, a Kujawy Kujawami.
2: Marszałek województwa zwrócił uwagę na poprawiającą się kondycję regionu, w tym spadek bezrobocia oraz wzrost wynagrodzeń dla pracowników.
10: Wskaźnikiem podstawowym, na podstawie którego my opieramy naszą analizę i ogólną diagnozę, ocenę, w którym jesteśmy miejscu, na podstawie zadowolenia z życia mieszkańców w naszym województwie. Ono jest powyżej średniej krajowej. Bardzo się z tego cieszę. A na tę jakość i ocenę wpływają różne czynniki. Oczywiście podstawowy to dostęp do pracy, dobrej pracy. Tutaj jest coraz lepiej. Jesteśmy w Włocławku, warto.

0: więc wspomnieć, że kiedy ja obejmowałem urząd marszałka w województwie, w tej części regionu, w okolicach Włocławka, mieliśmy horrendalne powyżej 25% bezrobocie. Ono dziś wciąż jest wysokie na niektórych w niektórych obszarach wiejskich. Uważamy je za tak zwane bezrobocie strukturalne, to znaczy takie, które już nigdy się nie zmieni, bo nawyki niektórych mieszkańców są takie, jakie są. My z tym nie możemy walczyć, nie chcemy. Oczywiście podejmujemy próby, ale generalnie to bezrobocie rzeczywiste, mierzone wskaźnikami Eurostatu, jest właściwie symboliczne, bo w całym regionie i również w tej części województwa wokół Włocławka i Włocławku wynosi około 4%, poniżej nawet 4%. Ale co tak naprawdę wpłynęło, że to bezrobocie jest tak niskie? Powstały miejsca pracy. Jeżeli przyjeżdżamy do Włocławka, kiedyś przecież nie było autostrady. Kiedy ona się pojawiła, powstała strefa brzeska. Powstało kilka innych jeszcze stref w tym samym Włocławku, które są właściwie już wypełnione w 100% inwestorami. No więc to chociażby świadczy o tym, jak jesteśmy atrakcyjnym regionem dla inwestorów. Wynagrodzenie, tutaj średnia krajowa. My nie mamy ani wyższych, ani niższych od średniej krajowej wynagrodzeń w naszym, dla naszych mieszkańców. No i moim zdaniem zmieniająca się infrastruktura społeczna, czyli budujemy nowe szpitale, inwestujemy, pomagamy poprzez fundusze unijne inwestować w szpitale również powiatowe. Nasze szpitale wojewódzkie, owszem, nie są jeszcze, ich inwestycje nie są zakończone, ale to widzą mieszkańcy, że jakość usług się poprawia, ale ta perspektywa, że tutaj będziemy mieć dostęp do usług medycznych szpitalnych na najwyższym europejskim poziomie, już istnieje. Bo jeżeli pojedziemy do Torunia, do Bydgoszczy, to są miliardy złotych i tu we Włocławku inwestowane. A są i takie miejsca, jak chociażby szpital w Świeciu, który przechodzi totalną transformację od zamkniętego zakładu leczniczego do otwartego, empatycznego, który prowadzi nowoczesną psychiatrię środowiskową. Tak bym mógł w każdej dziedzinie życia. Domy dziennego pobytu, przecież jeszcze 4 lata temu nie było żadnego, a dzisiaj mamy ich 120. To znaczy codziennie 15 tysięcy, blisko 15 tysięcy seniorów przychodzi niezaopiekowanych, ma opiekę medyczną, wyżywienie, są dowiezieni, odwiezieni, uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych. To wszystko świadczy o tym, to wszystko ostatecznie skutkuje tym, że sądzę, że jesteśmy województwem, którym lubimy być, dobrze się w nim czujemy. Jestem z tego naprawdę dumny. Po prostu wykorzystujemy szanse, jakie dzisiaj mamy, mianowicie fundusze unijne. To, że możemy sami o sobie decydować, podejmujemy decyzje przecież jako sejmik, które służą mieszkańcom całego województwa.
1: Podczas wydarzenia podkreślono, że mimo wielu pozytywnych zmian w wielu obszarach, to jest infrastruktura drogowa czy edukacja, wciąż istnieją kwestie wymagające dalszej pracy.
2: Zawsze są rzeczy, nad którymi jeszcze można pracować i na pewno tutaj niestety znowu trzeba wymienić zdrowie, ale zdrowie tak szeroko rozumiane, bo jeżeli chodzi o nasze kompetencje, to co należy do samorządu województwa, jeżeli chodzi o sprawy infrastrukturalne, nasze szpitale nabierają zupełnie innego wyglądu, są dobrze wyposażone. Natomiast cały czas ta strefa zdrowia, jeżeli chodzi o finansowanie i tutaj nad tym trzeba pracować. Natomiast my jako samorząd województwa możemy tylko apelować do rządu o pewnego rodzaju zmiany. To, co jest mi wyjątkowo bliskie, to sprawy społeczne, sprawy związane z seniorami i tutaj też województwo przez ostatnie lata, myślę, że jest najlepszym w kraju. Dzienne domy pobytu, które u nas rosną, kolokwialnie mówiąc, jak grzyby po deszczu, gdzie seniorzy czują się doskonale, gdzie seniorzy się rozwijają, gdzie seniorzy, myślę, że wydłużają ten swój proces życia też, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że każdy umysł, który pracuje, który myśli, jest w dużo dłuższej i lepszej kondycji. I to się właśnie dzieje dzięki dziennym domom pobytu. Natomiast dzisiaj to, co nas martwi i to, o czym mówimy i o czym trzeba mówić, to sposób ich finansowania, bo te środki, które przeznaczamy na

0: Dzienne domy pobytu, one z roku na rok są coraz większe. Tylko w tej perspektywie pierwszy konkurs to ponad 300 milionów złotych, kolejny konkurs to 150 milionów złotych. Dzisiaj te konkursy dobiegają do końca. Wszyscy seniorzy, wszyscy samorządowcy patrzą na nas i mówią, że te środki powinny być dalej kontynuowane. Natomiast wszyscy doskonale wiemy, że ta perspektywa dobiega końca, więc czynimy wiele starań. Rozmawiamy z samorządowcami, myśląc o tym, jak może zrobić inny montaż finansowy, ale też apelujemy do strony rządowej, żeby nasze województwo było brane pod uwagę jako takie pilotażowe to, co zostało zrobione i może na naszym przykładzie, kiedy ta baza lokalowa już jest doskonale wyposażona, żeby spróbować to wspólnie finansować.
1: Władze regionu zapowiedziały kontynuację inwestycji na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Kujaw i Pomorza.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.
1: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. biuro@agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: zawodników z wielu klubów. Na matach nie brakowało sportowych emocji, efektownych technik i zaciętej rywalizacji. Uczestnicy udowodnili, że poziom kujawsko-pomorskiego karate jest naprawdę wysoki.
1: Dzisiaj odbywały się w Izbicy Kujawskiej Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w karate tradycyjnym.
2: Ilu mamy dzisiaj uczestników?
1: Uczestników było w granicach 100. Konkurencje się odbywały w kata, jak i w kumite. Kumite to jest walka, kata to jest schemat pewien robiony. Dla miasta Izbicy Kujawskiej tego typu zawody, czyli rangi mistrzowskiej, mistrzostw województwa, dla tak małego miasta jest to naprawdę ogromne wyróżnienie. 7 lat tutaj istnieje w sumie klub i no staraliśmy się o to od paru lat. W tym roku nam się udało zorganizować tego typu zawody, zawody rangi mistrzowskiej.
2: A jaki jest poziom uczestników?
1: No, uczestnicy są z całego województwa. Mamy też tu między innymi mistrza Polski w kata z Wrocławka, który też przyjechał na mistrzostwa województwa, a tydzień temu był na mistrzostwach Polski, zdobywając pierwsze miejsce. Tu są zawodnicy, którzy wszyscy, większość uczestniczy w mistrzostwach Polski. Jest kilkoro reprezentantów kraju, także to jest poziom dosyć wysoki. Ale jeżeli mówię o województwie całym. A jeżeli chodzi o poziom Izbicy Kujawskiej, jak najbardziej, dzisiaj już mamy 4 złote medale, także chyba 3 srebrne, dokładnie w tej chwili nie jestem w stanie policzyć. Też udany występ.
0: Za każdym medalem kryją się godziny treningów, setki wyrzeczeń i sportowej pasji.
2: Brałyście dzisiaj udział w zawodach? Proszę powiedzcie, jak wam poszło?
3: Tak, brałyśmy udział i poszło nam dobrze, bardzo dobrze nawet.
4: Ja bym powiedziała, że zależy w jakiej kategorii. W kata mi poszło lepiej, natomiast w kumite średnio.
2: A jak wyglądały wasze przygotowania?
3: No na pewno było ciężko, ale kiedy my byłyśmy na Mistrzostwach Polski? Tydzień temu? Tydzień temu wróciliśmy z Mistrzostw Polski, więc też zrobiłyśmy sobie w tym ostatnim tygodniu taką przerwę przed tymi zawodami. Ale no dobrze nam poszło w tych zawodach, bo zajęłam pierwsze miejsce w kata, w kumite trzecie i Natasza zajęła w kata drugie miejsce i w kumite tak samo trzecie.
2: A powiedzcie proszę, skąd wzięła się wasza pasja do karate?
3: Ojeny, my już 7 rok chodzimy do tego klubu. I zawsze mnie fascynowało właśnie karate, ogólnie sztuki walki, więc od razu jak zobaczyłam, że otwiera się klub w Izbicy, no to zapisałam się.
4: Ja po prostu zauważyłam, no były ogłoszenia do klubu, więc mnie to zainteresowało i chciałam spróbować.
2: Jak to się stało, że właśnie trenujecie karate?
5: No ja chciałam na coś chodzić i w Izbicy było karate i mama mnie zapisała i teraz chodzę.
6: No zobaczyłem po prostu w telewizji.
7: I zapraszam juniorów.
6: No po prostu jak brat się zapisał, to ja też się zapisałam.
3: Ja też.
2: A ile lat już trenujecie? Jak wam się podobają zajęcia?
5: Ja trenuję 4 lata i bardzo mi się podoba.
6: Z 2 lata.
7: Plansza, a zapraszam.
5: 3 albo 4 lata.
3: 3 albo 4.
2: A czy już właśnie wcześniej występowaliście na zawodach?
5: No, bardzo często występowaliśmy. No, w różnych pasach.
2: I jak towarzyszy wam wtedy stres?
5: Czasami tak, a czasami nie.
2: A co jest najlepszego w karate?
5: To, że można zdobywać medale, puchary.
6: No, dyplomy.
2: Jak emocje, ponieważ widzę, że macie piękne medale.
8: No, po prostu szczyt. Walczyliśmy razem w finale. No. Maciek był górą, ale fajnie udało się powalczyć, fajne walki mieliśmy. Duże emocje, bardzo fajnie, bardzo mi się podoba.
9: Więc bardzo się cieszę, że się udało, fajnie wyszło.
2: Czy dzisiejsze medale mają dla was jakieś znaczenie?
8: No, na pewno to będzie fajna pamiątka, ale oczywiście nie zatrzymujemy się, bo to jeszcze, żeby zawojować całą Polskę, to jeszcze bardzo dużo pracy, ale cieszymy się dzisiaj, dzisiaj świętujemy, ale trzeba wracać do treningów oczywiście, bo to nie koniec.
9: No, dla mnie to fajne wejście w kumite, myślę, że będzie No myślę, że to może być początek czegoś.

0: ciekawego.
1: A jak wyglądały wasze przygotowania?
2: No trenowaliśmy trochę motorycznie, trochę oczywiście w klubach.
3: No. Praca w domu.
2: Praca w domu to też bardzo ważne.
3: Bardzo dużo daje.
1: Jak rozpoczęła się wasza przygoda z karate?
2: Ja zacząłem 4,5 roku temu właśnie tutaj w Izbicy. Zobaczyłem pokaz na imprezie gminnej i

0: mój taki sport, który wziąłem, no i go szlifuję do teraz.
1: A czy macie jakieś marzenia związane z tym sportem?
2: Może nie takie marzenie już, staram się to wprawić w rzeczywistość. Czarny pas, nie śpieszy mi się jeszcze, ale no wiem, że kiedyś, jeżeli będę trenował, to on przyjdzie. I to jest taki mój cel na razie.
0: U mnie też czarny pas i doskonalenie siebie, żeby być w stanie się obronić na ulicy, przede wszystkim po to ćwiczę.
3: Dla jednych to był kolejny sukces na sportowej drodze, a dla innych cenne doświadczenie i motywacja do dalszych treningów. Marek Wojtkowski został nowym szefem struktur Koalicji Obywatelskiej w województwie kujawsko-pomorskim. Jego poprzednik Tomasz Lenz został wykluczony z partii i klubu parlamentarnego. Było to pokłosie sprawy w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Przypomnijmy, z ustaleń dziennikarzy wynikało, że syn senatora miał mieć przeprowadzony zabieg z pominięciem kolejki, łamiąc przy tym procedury. Pełniącym obowiązki przewodniczącego struktur w naszym województwie został Marek Wojtkowski. Wynikało to ze statutu Koalicji Obywatelskiej. Były prezydent Wrocławka zapowiadał, że chce szybko przeprowadzić wybory. Te odbyły się w sobotę. Decyzję podjęto jednogłośnie. Marek Wojtkowski został szefem struktur.
4: Trudno mówić o wyborach. Właściwie było to, można powiedzieć, potwierdzenie faktu, bo wynika to ze statutu Koalicji Obywatelskiej, więc nie było potrzeby organizowania dodatkowych wyborów, ponieważ byłem pełniącym obowiązki Koalicji Obywatelskiej. Właściwie była potrzeba i konieczność wynikająca ze statutu, żeby zwołać zarząd. Ja dodatkowo zwołałem też jeszcze Radę Regionu. To jest szersze gremium nasze partyjne, które też ma właściwość uchwałodawczą, podejmowania uchwał, bo uważałem, że no w tej sytuacji, która się wydarzyła, trzeba po prostu ludziom dostarczyć też informacji, no i też zarysować, powiedzmy, jakiś plan działania na najbliższą przyszłość, bo w tej chwili trzeba po prostu całą sytuację ustabilizować i mimo, że jest okres wakacyjny, urlopowy, to oczywiście nie możemy zwalniać, bo wybory parlamentarne już za pasem, to jest zaledwie tam powiedzmy kilkanaście miesięcy, więc też nie ukrywam, że zarysowałem plan działania na okres wakacyjny i pod koniec sierpnia się spotkamy już z bardzo konkretnymi rozwiązaniami dotyczącymi kampanii parlamentarnej. No więc poszło rzeczywiście bardzo dobrze, właściwie poprzez aklamację zarówno na zarządzie, jak i Radzie Regionu. No i teraz po prostu trzeba ruszyć do pracy.
5: Jakie będą pana pierwsze kroki jako już nie pełniące obowiązki, tylko jako przewodniczący?
4: Znaczy, drodzy Państwo, przede wszystkim organizacyjne, bo to jest kwestia oczywiście biura, zarządu, osób zatrudnionych, to są oczywiście finanse partii, no i oczywiście cała struktura, bo w województwie mamy około 2000 członków, są koła, tworzymy cały czas nowe koła w naszej strukturze wojewódzkiej, więc na tym się będziemy koncentrować, no i będziemy przygotowywać też plan wyborczy, tak jak wspomniałem wcześniej, aczkolwiek ja mam troszeczkę inny pomysł, żeby ten plan wyborczy, program wyborczy dywersyfikować na poszczególne powiaty, bo powiat powiatowi nie jest równy i dlatego też będzie mi zależało, żeby też program wyborczy w poszczególnych powiatach, zarówno w wyborach parlamentarnych, jak i później samorządowych, oczywiście uwzględniał specyfikę lokalnych społeczności, bo tak trzeba. No i można powiedzieć, taka typowa praca polityczna, też w najbliższym czasie pewnie odbędzie się posiedzenie Zarządu Krajowego w Warszawie, gdzie pewnie też już jakieś decyzje będą zapadały, no i ruszamy po prostu do pracy.
3: Marek Wojtkowski jest doktorem historii, którą ukończył w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Przez dwie kadencje był posłem na Sejm. W latach 2014-2024 był prezydentem Wrocławka. Dwa lata temu został członkiem zarządu województwa kujawsko-pomorskiego. Na co dzień w szkolnych salach gimnastycznych odbywają się lekcje wychowania fizycznego. Tak, jest w trakcie godzin lekcyjnych. Jednak po południu mogą one gościć zawodników klubów sportowych czy prywatne osoby, które mogą organizować w nich mecze w piłkę nożną, koszykówkę czy siatkówkę. Oczywiście za wynajem sali gimnastycznej należy zapłacić. Podmiot komercyjny płaci 100% stawki, a szkolne kluby mają wysokie bonifikaty. Bilans jest prosty. Dla władz szkoły korzystniej jest wynajmować salę gimnastyczną podmiotom komercyjnym.
6: Chodzi o dostępność sal gimnastycznych dla szkolnych klubów sportowych i organizacji społecznych, które promują sport młodzieżowy i dziecięcy. A głównie chodzi o to, że do tej pory podmioty te miały bonifikat. I zapis w uchwale tej obowiązującej na dzień dzisiejszy jest taki, że dyrektor szkoły bądź dyrektor danego obiektu, głównie to chodzi o szkoły, tak? No bo tu mówimy o salach gimnastycznych przedszkolnych, może, a nie musi wynajmować takim organizacjom

0: salę gimnastyczną z bonifikatą. Stąd dochodziły do nas głosy też, że są bardziej preferowane podmioty komercyjne, które płacą 100% za wynajem, bo tutaj szkoła jednak te 70% czy te 90% musi dołożyć. Więc zmiana regulacji jest taka, że teraz dyrektorzy szkół będą zobowiązani do tego, żeby wynająć salę w godzinach preferowanych dla klubów uczniowskich, sportowych klubów uczniowskich, bądź tych organizacji sportowych, które ten dziecięcy, aby było to w godzinach od 16 do 20, tak? Czyli ten czas, kiedy faktycznie zależy to dzieciom, mogły uprawiać te zajęcia po godzinach lekcyjnych, a nie było to po godzinie 20, czy w ogóle nie mogły korzystać z tych sal gimnastycznych, bo co roku we wrześniu z dostępnością sal gimnastycznych pojawia się problem.
1: I ta uchwała będzie już głosowana na tej najbliższej sesji Rady Miasta. Jeśli zostanie przegłosowana, też przyjmijmy, że zostanie przegłosowana. Od kiedy zacznie obowiązywać?
0: Powinna obowiązywać już od nowego roku szkolnego. Jeżeli oczywiście radni ją przegłosują, także ten czas tutaj, no to wiadomo, to wakacyjny, kiedy kluby będą pod koniec wakacji zgłaszały te swoje potrzeby wynajęcia takich sal, żeby już odbywało to się na nowych zasadach.
2: Najbliższa sesja Rady Miasta odbędzie się w środę, 24 czerwca. W minioną sobotę odbył się Włomagedon, fantastyczne wydarzenie sportowe. To bieg integracyjny z przeszkodami, skierowany do osób z niepełnosprawnościami. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Fundację Kajetanus we współpracy z Zakładem Aktywności Zawodowej.
3: To jest kolejna nasza edycja naszego biegu, integracyjnego biegu z przeszkodami dla osób z niepełnosprawnościami. Cieszymy się bardzo z tego, przede wszystkim, że mamy bardzo dobrą frekwencję, pomimo takiej pogody, jaka dzisiaj się tutaj akurat nam od samego początku trafiła, bo na początku nam rano padało, później mżyło, ale na szczęście się ładnie teraz wyklarowało, piękną mamy pogodę, humory dopisują, aktywności też dopisują, także bardzo się cieszymy z tego, że kolejna edycja, można powiedzieć, dzięki współpracy z miastem Włocławek, tutaj dofinansowaniem z grupy wolontariatu z Fundacji Orlen oraz wsparciu naszej gwiazdy Kasi Baranowskiej, która tutaj ustawiła też przeszkody. Ta impreza wpisuje się w kalendarz imprez włocławskich, także bardzo się cieszymy.
4: Czy z roku na rok jest coraz więcej uczestników?
5: Myślę, że ilość uczestników, można powiedzieć, że jest ta sama, ewentualnie...
3: Jest więcej, nawet po liście, którą tutaj mamy, to tak. Jest więcej.
5: Ja może tak sądzę, że może ta pogoda ranna może wystraszyła parę osób, ale to nie zmieniło postaci, że frekwencja jest, tak jak widać, dosyć wysoka, z czego się bardzo cieszymy.
4: Dlaczego powinniśmy uprawiać sport na co dzień?
6: Na pewno sport kształtuje charakter i ja sama jako osoba, która jest sportowcem już od bardzo dawna, mam takie dni, że jest mi po prostu ciężko wyjść i zrobić ten trening, czy nawet wyjść i po prostu pochodzić, no to wiem, jak to bardzo jest ważne i jak ta głowa w takim momencie, kiedy wyjdę i już to zrobię, mimo że mi się nie chciało totalnie, bo mam bardzo często takie dni, zwłaszcza jak jest tych obowiązków bardzo dużo, to jest dla nas dużo lepiej, zwłaszcza dla naszej głowy i ciała. No zwłaszcza teraz w tej erze cyfrowego świata, no to zachęcam przede wszystkim rodziców i dzieci do wspólnej aktywności fizycznej.
2: Dla uczestników Włomagedon to coś więcej niż bieg. To wydarzenie, podczas którego czują się ważni i docenieni.
7: Jesteśmy tutaj jako zespół szkół numer 3 imienia Marii Grzegorzewskiej we Włocławku, ale również są i uczestnicy programu, który w szkole jest realizowany, czyli Rehabilitacji 25+. Jest to świetna inicjatywa, ponieważ skupia osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. W związku z tym mają oni możliwość do tego, aby również uczestniczyć w aktywności, jakim jest, no właśnie, bieg.
4: A jakie są reakcje uczestników?
7: Są przeszczęśliwi, że mogą uczestniczyć, czują się bardzo docenieni, a szczególnie wtedy, kiedy no, otrzymają po przebytym biegu medal, który rzeczywiście jest jak gdyby takim odzwierciedleniem tego, że są również bardzo ważni w naszym społeczeństwie i mogą uczestniczyć, tak jak każdy z nas, w przedsięwzięciach, które są organizowane na terenie miasta. Tutaj akurat w przypadku tegoż biegu przez Fundację Kajetanus, z którą na co dzień współpracujemy.
2: W biegu wzięli również udział przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji, które wspierają takie inicjatywy i chcą być ich częścią.
4: Proszę powiedzieć, jak wrażenia po dzisiejszym biegu?

0: Super było, miła zabawa.
1: Otóż to.
0: To najważniejsze.
1: Pogoda nam dopisała.
0: Pogoda nam dopisała, nie padało. Także świetnie.
1: Jesteśmy mega zadowoleni.
2: A czy trasa była łatwa?
0: No, bardzo.
1: Można powiedzieć tak.
0: Dla nas łatwa. No.
1: I ogólnie chyba dla wszystkich była bardzo łatwa trasa. No i można troszeczkę jak to, no, poćwiczyć oczywiście.
0: I zrelaksować się. Także było super.
2: A czy takie wydarzenia właśnie są potrzebne u nas w Włocławku?
0: Potrzebne, jak najbardziej.
1: Tak, tak powinno być.
0: Bo to jest wszystko dla dzieci.
3: Wielu uczestników wraca na trasę każdego roku, podkreślając wspaniałą atmosferę wydarzenia.
4: Pięknie nam poszło, zaliczył cały tor przeszkód i zrobiliśmy jeszcze drugi raz drugą pętlę. Także zaliczyliśmy obydwa biegi, i pierwszy, i drugi. Ukończył z sukcesem, jak widać, bo medal dostaliśmy. Jest to już nasz piąty, bo jesteśmy weteranami od samego początku.
1: Tak.
4: W tym roku mamy tylko taką małą dygresję, bo miał kontuzję, więc nie mogliśmy biegnąć tak jak zwykle, bo tak to Damian biegnie sam. A w tym roku z asystentem niestety niezbyt zadowolony, bo zawsze był biegł sam, tak? No właśnie, a w tym roku musiał z mamą. Ale dziękujemy, wszystko się udało i jest fajnie, tak?
1: Tak.
2: Skoro Państwo są od samego początku, ponieważ 5 lat, czy widzą Państwo jakąś różnicę? Czy zmieniło się to wydarzenie na przestrzeni lat?
4: Znaczy na pewno jest bardziej uroczyste. Może troszeczkę nam czasami pogoda różnie robi psikusy, bo raz jest ciepło, raz jest właśnie tak jak dziś, ale dziś jest idealna, że tak powiem. Więc tutaj możemy tylko sobie podziękować, że mamy taką, a nie inną pogodę. I cóż, no coraz chyba więcej jest osób, które uczestniczą w tym biegu. No my tutaj mamy już takie stałe grono, gdzie spotykamy się tu już z tą Fundacją Kajetanus, i którą prowadzi pani Maria Krasowska. Tak, Damian właśnie mówi, że to jest Maria pla, bo tak jest nazwana przez Damianka. I wszyscy to wiedzą, że Damian tak nazywa panią Marię, której oczywiście no, gratulujemy następnego udanej imprezy, przepraszam, udanej imprezy, którą zorganizowała. No i miejmy nadzieję, że nie jest to nasza ostatnia, tylko kolejna.
2: Czy biegasz na co dzień?
5: Trenuję w pracy, jak jestem, to trenuję koło zakładu.
2: Okay. I czy lubisz bieganie?
5: Lubię, przygotowuję się na 21 kilometrów.
2: A jak wyglądają twoje przygotowania?
5: Zakładam dresy, buty i w koło zakładu biegam.
2: A co daje ci bieganie?
5: No dużo ruchu daje i po prostu można sobie kondycję poćwiczyć, żeby w miejscu nie stać. Nie chodzić, tylko biegać można.
2: Czy pierwszy raz brałeś udział w Łomagedonie?
5: Nie, już chyba czwarty raz.
3: Podczas Łomagedonu nie liczył się wynik ani miejsce na mecie. Najważniejsze były radość, wzajemne wsparcie i wspólna zabawa. Young Brześć Festival po raz kolejny przyciągnął do Starego Brześcia tłumy młodych ludzi. Wydarzenie skierowane było przede wszystkim do młodzieży i stanowiło połączenie koncertów znanych wykonawców z promocją lokalnych talentów.
6: To już czwarta edycja Young Brześć Festival. Bardzo się cieszymy, bo jest to taka impreza typowo skierowana do młodych ludzi i jak gdyby ona wyniknęła z inicjatywy młodych ludzi, że oni jak gdyby powiedzieli nam, słuchajcie, chcemy taką typową imprezę dla nas, dla młodych. No i odpowiedzieliśmy na ich jak gdyby takie wezwanie. I już po raz czwarty organizujemy Young Brześć Festival.
3: Tegoroczną edycją otworzył blog Otwarta Scena. Przez 3 godziny publiczność mogła słuchać różnorodnych muzycznych propozycji przygotowanych przez początkujących wykonawców z regionu. Była to okazja dla młodych artystów, by zaprezentować swoje autorskie utwory i zdobyć pierwsze doświadczenia podczas występów przed większą publicznością.
7: Dostaliśmy wiele, wiele zgłoszeń od artystów, zespołów, którzy chcieli wystąpić na naszej scenie. Wyłoniliśmy 8 taką finałową i dzisiaj na tej scenie oni jako pierwsi walczą o fajną nagrodę, bo 2000 zł ufundowane przez burmistrza Brześcia Kujawskiego, Tomasza Chymkowskiego, więc ta 8 gra na początku.
6: To jest bardzo ważne, a jak jeszcze dostaliśmy taką bardzo pozytywną zwrotkę, jeden młody człowiek napisał, że jest po prostu wzruszony tym, że rok temu występował jego idol na tej scenie, a w tym roku może on na tej samej scenie wystąpić, że jest to dla nich duża szansa, jakaś możliwość możliwość pokazania się, czują się docenieni, także ja

0: uważam, że jest to bardzo fajne. No, gdzieś ci młodzi ludzie muszą się po prostu pokazać, nie?
1: Ja myślę, że taka jest nasza rola tutaj, Centrum Kultury na przykład, żeby właśnie docierać do tych młodych ludzi, którzy w tych czasach na ogół nie działają w centrach kultury, nie ma sal prób, to są inne czasy, działają gdzieś tam w domu i musimy stworzyć im szansę, żeby po prostu mogli zaprezentować muzę, którą tworzą, a robią to naprawdę genialnie szerszej publiczności i oby zdobyli taką popularność, sławę po tych występach na Jęgrzejś Festiwal, jak chociażby grupa Dress Code.

0: bardzo fajnie. Jest ok, super organizacja. Szkoda tylko, że mało ludzi trochę. No i trochę pogoda taka sobie. No ale poza tym to wszystko spoko, nie?
1: Był stres?
0: Nie, ja tam się nie stresuję. Przed czym tu się stresować?
1: Walczysz już o 2000 zł. Jak oceniasz swoich przeciwników?
0: Ja nie mam szansy. Tam ostatnio mówił, że 7% mam czy coś. Powiem jak Krzysztof Stanowski po wyborach 1%. Tak będę się cieszył z 1%. Jakby co, to chciałbym grać koncerty przede wszystkim we Wrocławku przed swoją publicznością. Tutaj też jakby czuję się jak u siebie, bo tutaj rok temu grał mój idol Kubańczyk. I czuję się tutaj jak u siebie. To jest dla mnie ogromny zaszczyt, że mogłem zagrać na tej samej scenie, gdzie rok temu mój idol. Więc no super, ale we Wrocławku też bym chciał trochę pograć parę koncertów, więc liczę, że Wrocławek jest gotowy, nie?
1: A czy szukują się jakieś nowości?
0: Tak. Nie wiem, czy w czerwcu, czy bardziej już na początku lipca wyjdzie kawałek z Probitem i z Midzem pod tytułem Inne spojrzenie. Więc tak, cały czas działam w tym roku. Mam nadzieję, że też wyjdzie płyta Czas Przebudzenia. Wszystko pozytywnie, idziemy do przodu i jest ogień, nie? Full gas idziemy.
2: Young Brześć Festival to jednak nie tylko muzyka. Duże zainteresowanie wzbudził także występ Kaczorek i Lipski Show. Widowiskowy pokaz street dance'u, efektowne akrobacje i kontakt z publicznością sprawiły, że pod sceną szybko zgromadził się tłum widzów. Artyści porwali uczestników energią i pokazali, że festiwal stawia nie tylko na koncerty, ale również na różne formy scenicznej ekspresji.

0: emocje Wam dzisiaj towarzyszą?
1: Na pewno troszeczkę ekscytacji, bo pierwszy raz występujemy tutaj w takim składzie i w tym miejscu, więc ciekawi jesteśmy.
0: Dzisiaj wszyscy razem się zaprezentujecie?
2: Tak, zgadza się. W trójkę występujemy razem.
0: A co pokażecie?
1: To będzie połączenie poppingu z breakingiem.
0: Ile już razem się przygotowaliście?

0: ile razem się przygotowywaliśmy. Tyle, ile mieliśmy możliwości, ponieważ jesteśmy z różnych lokalizacji, ale czasowo, nie wiem, trudno mi to określić.
1: A jak razem dogadujecie się na scenie?
2: Ja myślę, że to wychodzi po prostu naturalnie, jakby wszyscy tańczymy, więc po prostu jakby tańczymy do muzyki, więc jakby to naturalnie wszystko wychodzi, tak bym powiedział.
1: A co wam daje takie właśnie spotkania z publicznością?
0: Co dają nam Adrian? Może Adrian coś?
3: Przede wszystkim energię. To jest najważniejsze dla nas, bo jeżeli dadzą nam dużo pozytywnej energii, my ją oddamy w postaci dobrego tańca. I musi być wymiana, jak ja to mówię zawsze.
1: A czy przed każdym występem czujecie tremę, czy już nie ma tego stresu?
0: Jest, myślę, że jest. Tylko to jest taka trema, która nie spina i nie stresuje, tylko bardziej trema, która tak, jest taka motywująca, fajna, przyjemna.
4: Kulminacyjnym punktem wieczoru był występ gwiazdy tegorocznej edycji, Dress Code. Jeszcze przed rozpoczęciem koncertu pod sceną zgromadziły się setki młodych fanów. Uczestnicy podkreślali, że w regionie potrzeba więcej wydarzeń skierowanych właśnie do młodzieży i cieszyli się, że mogą spotkać się ze znajomymi oraz wspólnie bawić się przy muzyce swoich ulubionych artystów.
5: Bardzo, bardzo super.
1: A na jaki koncert dzisiaj czekacie?
5: Na Dress Code.
1: A lubicie je? Słuchacie ich na co dzień?
5: No ogólnie to tak niezbyt, ale jakieś tam piosenki znam, to się będę bawić.
1: Czy to jest dobry pomysł, że właśnie w naszym regionie są festiwale dla młodzieży?
5: Myślę, że tak. Tym bardziej, że my nie jesteśmy stąd, ale mamy blisko. I u nas na przykład takich rzeczy nie ma, to no chociaż możemy się pobawić.
1: A na jaki koncert dzisiaj czekacie?
6: Dress Code.
1: A czy słuchacie ich na co dzień, oglądacie?
6: Tak. Tak.
1: A gdzie?
6: Na YouTubie.
7: Na Spotify też.
1: I brakowało takich festiwali u nas w regionie?
6: Tak.
1: A czy
6: czekaliśmy.
1: A czy byliście już rok temu?
6: Ja byłam rok temu.
8: Ja nie byłam.
6: Ja nie byłam.
1: Jak było?
8: Też mi się podobało.
9: Przyszliśmy ogólnie na Neptuna, bo znamy się z nim ze szkoły. I ogólnie jest bardzo fajnie. No, ja ogólnie robię własną muzykę, ten kolega nic nie robi. No, w sumie tak.
10: Ja oceniam jego
9: dobrze.
10: Muzykę.
9: Jest bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze.
1: Czy byliście rok temu?
9: Byliśmy, znaczy ja byłem.
10: Nie było.
9: Nie wiem.
1: I jak wrażenia?
9: Jeszcze raz?
1: Jak wrażenia?
9: Bardzo fajne. Podobało mi się, cała noc spędziłem w sumie do 24. No i wróciłem autem, wiadomo.
1: A czy czekacie na gwiazdy wieczoru?
10: Myślę, że tak.
9: Tak. Wiesz.
1: A czy brakowało takich festiwali dla młodzieży u nas w regionie?
9: Wydaje mi się, że bardzo brakowało, ponieważ w niektórych miastach nie ma czegoś takiego jak u nas w Brześciu, więc tak, wydaje mi się, że tak.
4: Koncert Dress Code zakończył się owacjami i wspólnym śpiewaniem największych hitów artystów.

0: Rządowy program Aktywny Żłobek Sale Sensoryczne jest skierowany do podmiotów prowadzących instytucje opieki dla dzieci. Skorzystał z niego wrocławski samorząd. Ratusz pozyskał ponad 80 tysięcy złotych na tworzenie i doposażenie sal sensorycznych w żłobkach.
1: Sięgamy po te środki, które finansowe, które pozwalają właśnie też wzmocnić infrastrukturę i ofertę również żłobków, bo wychodzimy z założenia, że ci najmłodsi, jak będą zaopiekowani, no wiadomo, też będzie to skutkowało tymi pozytywnymi sprawami w kolejnych etapach edukacji. Warto też podkreślić, że jako samorząd też sięgnęliśmy i też pozyskaliśmy środki finansowe na aktywne place zabaw. Zabaw to kolejny program rządowy. W zeszłym roku otrzymaliśmy ponad 450 tysięcy na utworzenie tych placów zabaw na Gniazdowskiego i w żłobku przy ulicy Gniazdowskiego i w żłobku przy ulicy Wienieckiej. W tym roku ponad prawie 300 tysięcy na żłobek przy ulicy Żytniej, który, przypomnijmy, przejdzie taką generalnie dużą modernizację, będzie duży remont, dlatego że żłobek przy ulicy Żytniej zyska dodatkową powierzchnię po wcześniejszej przychodni rehabilitacyjnej, w związku z tym i również skorzysta z finansowania i nie tylko place zabaw, ale także sale sensoryczne i oczywiście przeznaczyliśmy z budżetu miasta na remont całego obiektu, tak żeby rzeczywiście było więcej miejsc w żłobkach i oczywiście, żeby były one no, na jak najlepszym standardzie.
0: Sale sensoryczne są tworzone z myślą o stymulacji zmysłowej oraz wyciszeniu emocjonalnym. Zwykle składają się z trzech sfer: relaksu, doświadczaniu świata i aktywności ruchowej.
1: Sale sensoryczne to rzeczywiście takie sale, które też wspierają ten psychofizyczny rozwój małego człowieka. To jest ten rozwój motoryczny, ten neurologiczny, ale przez to też wspierają te wszystkie poznawcze funkcje. Wiemy, że w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych coraz więcej jest sal sensorycznych. W żłobkach jeszcze tego nie było, oczywiście poza żłobkami integracyjnymi. W naszym przypadku to jest żłobek przy ulicy Gniazdowskiego, który ma taką salę sensoryczną. Natomiast biorąc pod uwagę też wyzwania dla tych najmłodszych, właśnie takie zdrowotne, żeby zaopiekować się tymi najmłodszymi, w naszych żłobkach te standardy będą wyższe, więc wykorzystujemy środki, jakie możliwości, jakie też rząd przedstawia dla tej sfery wychowania. I korzystamy, żeby podnieść właśnie standard opieki i w ten sposób te pracownie za chwileczkę zostaną uruchomione. No teraz trwają zakupy, przygotowania. No ten etap taki, że już żeby od przyszłego roku rodzice mogli zobaczyć, jak nauczyciele, opiekunowie w żłobkach pracują z najmłodszymi.
0: Warto dodać, że obecnie wdrażane są standardy opieki nad dziećmi do lat 3. Określają one zasady dotyczące edukacji, higieny, żywienia, bezpieczeństwa oraz kwalifikacji personelu. Każda placówka ma obowiązek wdrożyć własne standardy dostosowane do potrzeb dzieci. We Wrocławku pracownicy i opiekunowie w żłobkach przechodzą obecnie cykl szkoleń mający wzmocnić ich kompetencje. Dodatkowo wypracowywany jest model szerszej współpracy z rodzicami.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, Pani Paulina Szajgicka, Pro Beauty Clinic w Włocławku. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Pani Paulino, nasz największy narząd, o który codziennie dbamy, też będzie miał pewnie w zdecydowanej większości przypadków wakacje. Mówię oczywiście o skórze. Gdzieś ostatnio przeczytałam, że rozłożona skóra takiego średniego wzrostu mężczyzny to 2 metry kwadratowe.
1: Tak,
0: To jest naprawdę
1: tak,
0: mnóstwo.
1: To jest największy organ
0: Tak,
1: ogólnie
0: tak, tak.
1: ciała,
0: Tak,
1: organizmu.
0: tak, tak. No i tak, pewnie większość z nas niebawem pojedzie na jakieś urlopy. No i myślę, że zdecydowana większość osób, które na te urlopy wyjeżdżają, to szukają jednak miejsc słonecznych, czyli nasze skóry będą wystawione na działanie promieni słonecznych, a w naszym klimacie z roku na rok tych promieni słonecznych jest coraz mniej. W związku z tym to może być taka drastyczna zmiana w naszym życiu. Co zrobić, żeby ona się nie odbiła negatywnie?
1: No, generalnie jest tak, że my jesteśmy spragnieni tego słońca, więc jak już widzimy to słońce, to po prostu korzystamy na maksa. Natomiast zdecydowanie opalanie jest dobre. Słońce jest dobre, jest potrzebne, no bo witamina D3 i no jednak to samopoczucie jest zupełnie inne, kiedy mamy dużo słońca, niż tak jak teraz mamy deszczowo, pochmurnie. Natomiast jest to dla skóry troszeczkę obciążenie, dlatego że słońce niestety również działa negatywnie. I tutaj, żeby przygotować tą skórę,

0: do tego słońca, to zazwyczaj przed urlopem zalecamy lekkie peelingi enzymatyczne, czy na ciało chociażby kawa z olejem kokosowym, czyli
1: Taka
0: taki
1: zwykła
0: naturalny,
1: kawa
0: z
1: z
0: ekspresu
1: ekspresu, taka.
0: najczęściej.
1: Znaczy fusy tak jakby, tak?
0: Fusy,
1: Już
0: tak,
1: ta,
0: tak,
1: ten.
0: dokładnie. I to jest bardzo taki no, naturalny, każdy praktycznie może sobie taki peeling zrobić, dzięki czemu ta opalenizna będzie równomierna, skóra będzie odpowiednio nawilżona, więc to słońce też będzie lepiej, delikatniej opalało. Natomiast tutaj faktycznie przede wszystkim najważniejsze jest nawilżenie. Więc tak jakby w przypadku skór szczególnie skłonnych do przesuszeń musimy stosować produkty typowo nawilżające, odbudowujące płaszcz lipidowy.
1: Ale nawilżenie przed opalaniem, nawilżenie po opalaniu, czy nawilżenie i przed
0: I
1: opalaniem, i po opalaniu, i w
0: tak,
1: trakcie jeszcze?
0: tutaj na razie mówię co przed, no nie? Czyli właśnie
1: Czyli jak
0: przygotować
1: przygotować
0: peelingiem.
1: już
0: Tak,
1: skórę do opalania, tak?
0: tak. Więc to nawilżenie jest istotne. Natomiast już w momencie kontaktu ze słońcem, no to przede wszystkim filtry. Pamiętajmy o tym, no bo filtry są takim przedłużaczem naszej ekspozycji na słońcu. Czyli jeżeli ktoś lubi spędzać dużo czasu na słońcu, to filtr po prostu umożliwia tak jakby wydłużenie tego czasu. Szczególnie przy karnacjach jasnych, kiedy jednak tej melaniny jest stosunkowo mniej, no bo też pamiętajmy o tym, że opalenizna to jest nic innego jak taka obrona, ochrona przed tym promieniowaniem, odpowiedź na to promieniowanie. Melanina to jest taka trochę parasolka dla naszych komórek skóry, żeby ją zabezpieczyć, żeby tak jakby pozwolić jej ją uodpornić na to słońce. Natomiast filtry zdecydowanie, zarówno filtry fizyczne, chemiczne, one są teraz już w tych czasach takich fajnych konsystencji, że nawet wcale nie muszą być bielące, ciężkie, toporne, no bo to najczęściej nas tutaj ogranicza, że nie chcemy tych filtrów stosować. Nawet mamy teraz mgiełki różnego rodzaju, czy też spreje, więc tak jakby te konsystencje są naprawdę przyjazne.
1: Jak dobrać filtry? Czy zaczynać od tego najmocniejszego, tego SPV, nie wiem, 50 i schodzić stopniowo? Takie są też teorie.
0: Najczęściej jest tak, że patrzymy również na karnacje, no bo karnacje jasne, bardzo takie blondyńskie, jakbym to określiła, bardzo często potrzebują maksymalnej fotoprotekcji, czyli z pewnością będzie to 50 SPF, szczególnie w okolicach drażliwych, jak twarz, dekolt, ramiona, no bo to zawsze nam się najbardziej spieka. W przypadku, kiedy mamy karnacje ciemne, to wtedy w zależności oczywiście, gdzie spędzamy te urlopy, ale możemy tutaj zacząć od 30, tak? No bo wszystko zależy od tego, jak my tutaj się na tym słońcu intensywnie opalamy. Natomiast bardzo często dermatolodzy zalecają tą maksymalną fotoprotekcję, czyli 50 SPF, żeby nie dopuścić do poparzenia skóry.
1: No właśnie, bo najbardziej niebezpieczne jest poparzenie skóry. To jest to, co nie jest już zdrowe. Bo sama opalenizna jest w porządku, ona jest dobra, tak?
0: Tak, tylko pamiętajmy, że mamy dwa rodzaje promieniowania: UVA i UVB. UVB to jest to, co widzimy, czyli w momencie ekspozycji na słońce pojawia nam się opalenizna. I tak jakby no, możemy się poparzyć. Natomiast UVA to już jest promieniowanie, które nie daje nam oznak. Ono nam towarzyszy całym rokiem. Bardzo często też przez szybę potrafi przeniknąć. Natomiast to jest właśnie to promieniowanie, które nam uszkadza komórki skóry. Czyli my uszkadzając te komórki, no, przyspieszamy te procesy starzenia. I tutaj często się śmiejemy, że taki krem odmłodzający to wcale nie jest krem za 1000 zł, za miliony monet, tylko to najczęściej po prostu jest dobry filtr, dobra fotoprotekcja, bo to filtry zabezpieczają nas przed tym postępującym procesem starzenia.
1: Wraca też moda na takie naturalne filtry, zawarte gdzieś tam w olejkach. Niektórzy twierdzą, i coraz częściej takie głosy się pojawiają, że wcale te filtry wysokie, te filtry chemiczne nie są zdrowe dla naszej skóry.
0: No, o filtrach chemicznych różnie słyszymy. Częściowo na przykład niektóre filtry chemiczne

0: w tym roku są stosowane w kosmetykach, po czym dowiadujemy się, że
1: Że są
0: zostają
1: jednak toksyczne,
0: wycofane.
1: szkodliwe, rakotwórcze.
0: Natomiast z pewnością jest tak, że te filtry, które są zawierane, teraz one są troszeczkę tej formulacji innej, one, ja się śmieję, że są coraz mądrzejsze, tak? Więc tutaj ta toksyczność na pewno nam się zmniejsza. Poza tym wszystkie filtry są przebadane, więc jeżeli to jest dopuszczone do obrotu, to jest to w takich dawkach,
1: no,
0: gdzie jest to
1: chciałabym wierzyć, że to,
0: bezpieczne.
1: co jest dopuszczone do obrotu, jest dobre. Mamy mnóstwo rzeczy dopuszczonych do obrotu i najwięcej ludzi chorych na różne nowotwory.
0: No,
1: W historii w ogóle chyba,
0: no tak, bardzo pojawiały się nawet takie gdzieś tam doniesienia, że na przykład przebadano filtr danej tam marki, no i okazało się, że deklarowane 50 SPF było na granicy 10 na przykład, tak? Czyli no takie sytuacje też są niestety...
1: Ale jak sprawdzać właśnie pod... No
0: Po
1: w obliczu
0: INFI,
1: tego
0: czyli
1: właśnie...
0: musimy zawsze, tak jakby używając kosmetyku jakiegokolwiek, nie czytamy tego, co jest z przodu ładnie napisane, no bo
1: Tylko
0: to po
1: skład z
0: prostu
1: tyłu.
0: tak, tylko odwracamy opakowanie i tam mamy INSI, czyli wymienione składniki aktywne po przecinku. Im bliżej początku, tym jest więcej tej substancji aktywnej w tym kosmetyku. Czyli najczęściej, na przykład, nie wiem, mamy aqua jako wodę, no i później po przecinku malejąco są wymienione te substancje. No i niestety dla mnie jako specjalisty bardzo często to jest gdzieś tam, muszę coś tam pogooglować i posprawdzać, no bo nie jestem w stanie wszystkiego rozszyfrować, ale w czasach ChatGPT na przykład to jest
1: Nie jest to
0: bardzo
1: duży problem.
0: proste, bo czat rozkłada to na czynniki pierwsze, więc dla zupełnego laika, który nie ma pojęcia o tym, jest to łatwiejsze w tych czasach niż kiedyś.
1: No właśnie, ale te składy brzmią bardzo tajemniczo, są bardzo długie najczęściej, jeżeli, no jeżeli mówimy właśnie o tych kosmetykach z filtrem. No,
0: Ogólnie o wszystkich kosmetykach.
1: ogólnie
0: Bardzo
1: o wszystkich
0: często jest tak,
1: kosmetykach,
0: że
1: tak?
0: wyznajemy taką zasadę najczęściej, że im krótszy skład,
1: tym lepiej.
0: Tym lepszy kosmetyk. Bardzo często jest tak, że producenci próbują chociażby parafiną liquidą, tak zwana wazelina, olej mineralny, który jest pakowany w większości kremów, no ale świadomość się troszeczkę powiększa, więc konsumenci unikają już parafiną liquidą, bo wiedzą, że to tworzy warstwę okluzyjną i że niekoniecznie jest to wskazane w kosmetyku. Więc tak jakby czasami producenci tworzą nazwę własną takiego właśnie parafiną liquidum i konsumenci nie są w stanie tego nawet rozgryźć.
1: Ja przyznam szczerze, kiedy pobrałam sobie aplikację INSI Beauty i zaczęłam się tym bawić, to wyrzuciłam 99%
0: tak.
1: swoich kosmetyków. Tych takich, które uważałam, nawet takich dosyć znanych marek, które uważałam za do tej pory fajne, tak jak tu pani wspomniała, przebadane, tak? Bo jeżeli jakieś konsorcjum wielkie, gdzieś tam reklamowane, wypuszcza coś na rynek, to miałam nadzieję na to,
0: poczucie,
1: że to
0: że to jest
1: jest
0: bezpieczne.
1: Bezpieczne. No nie, nie było bezpieczne, bo
0: Znaczy...
1: na przykład były na czerwono kilka alertów, tak? Jakieś rzeczy, które gdzieś tam były potencjalnie rakotwórcze. Tak napisano na tym.
0: Tak, tylko że właśnie te badania niestety... One cechują się taką sytuacją, że w momencie, kiedy ten dany składnik jest w odpowiedni, nawet jeżeli on jest rakotwórczy, ale jeżeli jest w
1: Czyli nie
0: odpowiednim
1: trucizna,
0: stężeniu,
1: tak? Tylko
0: to odpowiedni, prosty
1: dawka,
0: przykład.
1: czyli truciznę,
0: Jak
1: tak?
0: studiowałam chemię kosmetyczną, to była taka sytuacja, że tam robiłyśmy różne formulacje i tak dalej, i tak dalej. No i SLS, sodium lauryl sulfate, środek mocno myjący, powierzchniowo czynny, czyli to, co nam odpowiada za super ekstra piankę, za dobre zmywanie. Też bardzo prosta i tania substancja, więc producenci bardzo namiętnie wrzucają we wszelkiego rodzaju żele pod prysznic,
1: Się ładnie
0: szampony do
1: pieni,
0: włosów,
1: tak?
0: tak. To jest dla konsumenta atrakcyjne, no bo fajne są doznania, natomiast dla producentów, no bo jest to tani środek. Natomiast w rzeczywistości jest tak, że my, mając na stole ten właśnie SLS, musieliśmy zakładać rękawiczki, bo to jest substancja silnie rżąca w takim stężeniu, jak było w tym wiaderku. Więc tutaj w czasach II wojny światowej było to wykorzystywane do mycia podłogi, bo świetnie myło i miało działanie takie antyseptyczne, antybakteryjne. Więc tutaj faktycznie no, jest tak, że ta świadomość się zwiększa. Też producenci dzięki temu, że ta świadomość się

0: zwiększą, muszą kombinować, żeby tak jakby te formulacje robić coraz lepszej jakości, no bo już nie jest tak łatwo nabić konsumenta w butelkę.
1: A wracając do tematu naszych urlopów, już tak na koniec, zakładając, że się tam w miarę dobrze chroniliśmy, że się równomiernie opaliliśmy i jesteśmy generalnie zadowoleni, co robimy po urlopie z tą skórą? Jak pielęgnować tę fajną opaleniznę? Co robić, żeby ona nie była opalenizną na 5 minut i na tylko te kilka dni
0: No tak,
1: po urlopie?
0: marzy nam się, żeby tą opaleniznę zatrzymać
1: Trochę,
0: przez
1: żeby
0: cały
1: tak.
0: rok, prawda? Byłoby idealnie. I tutaj faktycznie zależy nam na tym, więc tak jakby skupiamy się na pielęgnacji, czyli odpowiednim nawilżeniu skóry, też antyoksydacji, no bo chcemy te negatywne działanie słońca naprawić, więc wszelkiego rodzaju antyoksydanty, preparaty, serumy z koenzymami Q10, resweratrolem i innymi magicznymi substancjami są wskazane. Natomiast w przypadku, kiedy na przykład dojdzie do poparzenia, no to pamiętajmy, żeby w tej początkowej fazie na przykład unikać tłustych, takich emolientowych, filmotwórczych
1: A te
0: składników.
1: takie domowe różne śmietany, inne takie kefiry,
0: No
1: to.
0: tak, to kiedyś faktycznie to było dobrym rozwiązaniem, dlatego że po pierwsze chłodziło, no bo zimne, po drugie no kwas mlekowy, który nawilża, natomiast tutaj też jest takie stanowisko dermatologów, że teraz lepiej jest,
1: Są wygodniejsze sposoby.
0: Dokładnie, że te formulacje tych kosmetyków dostępnych są po prostu lepsze i tutaj zwracamy w takim przypadku szczególną uwagę na takie formuły żelowe, na przykład z pantenolem, który wycisza, chłodzi, dlatego że w momencie, kiedy posmarujemy się czymś tłustym, takim okluzyjnym, no to może dojść do takiego trzymania tego ciepła, a ta skóra jest wtedy gorąca, piekąca, więc tak jakby nie chcemy tego ciepła zatrzymywać, chcemy, żeby to ciepło uciekło, dlatego takie formulacje żelowe są najlepszym rozwiązaniem.
1: Żele aloesowe, jakie jeszcze możemy
0: Tak,
1: polecić?
0: aloesowe, na pewno duże dawki pantenolu, no bo to jest też taka substancja, która mega wycisza. Alantoina bardzo też jest taka znana z tych właściwości. Później, jak już przejdziemy sobie przez ten etap, kiedy nas piecze, jest gorąco, no to wtedy stosujemy preparaty, które właśnie bardziej są takie firmotwórcze, z ceramidami, z olejami roślinnymi, żeby jak najbardziej ten płaszcz lipidowy wzmocnić, odbudować, no i cieszyć się tą opalenizną. Jeżeli dojdziemy do sytuacji, że niestety, no jednak nie udało się i ta skóra zaczyna nam schodzić, no to w takim przypadku dajemy jej czas, czyli nie kombinujemy
1: Nie,
0: od razu z
1: zrywamy,
0: peeling, no
1: nie.
0: tak, bo to zrywanie aż samo, prawda, się prosi, żeby, bo ta skóra tak pięknie odchodzi. Natomiast tutaj pamiętajmy, że jak będziemy tą skórę zrywać, to ona będzie tym bardziej uwrażliwiona, podrażniona, dłuższy będzie ten okres regeneracji, więc tutaj dajemy skórze czasu, czekamy, aż to nam się wyłuszczy, w tym czasie intensywnie ją możemy nawilżać, wtedy ten proces na pewno sprawnie
1: I
0: przebiegnie.
1: na koniec jeszcze, czy warto odstawić jakieś kosmetyki przed opalaniem na przykład, czy jest...
0: Zdecydowanie w przypadku twarzy, no to ogólnie jest tak, że w takim sezonie się na zimowym unikamy mocno drażniących preparatów. To na pewno są preparaty kwasowe, to na pewno jest retinol, który bardzo lubimy stosować w tym sezonie jesienno-zimowym. Też na pewno przed urlopem nie decydujemy się na intensywne ścieranie tego naskórka, bądź też zabiegi, które gdzieś tam tą skórę uwrażliwiają. W zabiegach na pewno skupiamy się właśnie na wzmocnieniu tej skóry, przygotowaniu ją do tego właśnie wysokiego nasłonecznienia. Natomiast w przypadku ciała, no to też właśnie zwracamy uwagę, żeby gdzieś tam nie szorować tej skóry. Często przed urlopem chcemy zrobić wszystko, prawda? No bo chcemy tak jakby w krótkim czasie wyglądać jak najlepiej. Natomiast tutaj rozsądek jest zawsze najlepszym
1: Jak zawsze, jak w
0: rozwiązaniem,
1: każdym przypadku.
0: bo to, że my zaczniemy tą skórę trzeć i gdzieś tam
1: peelingować
0: mocno,
1: jakoś mocno, tak?
0: Tak, eksploatować, to nie sprawimy, że cofniemy lata zaniedbań i że tak jakby tutaj nagle będzie nowa skóra, tylko po prostu ją niepotrzebnie uwrażliwimy na słońce.
1: A jeśli już poczynimy jakieś szkody, to co? Warto do specjalisty?
0: Myślę, że tak. Myślę, że chociażby dlatego, żebyśmy podpowiedziały, co chociażby sobie tam zrobić, w sensie jakie kroki chociażby takie domowe, jak to rozwiązać. Natomiast przede wszystkim od

0: odbudowa płaszcza lipidowego, czyli ceramidy, lipidy, wszelkiego rodzaju kosmetyki, które zawierają te substancje aktywne.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze
0: Dziękuję
1: spotkanie i życzę
0: bardzo.
1: wszystkim udanych urlopów i braku poparzeń słonecznych.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Izbica Kujawska na jeden dzień stała się stolicą karate tradycyjnego w regionie. To właśnie tutaj odbyły się Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które zgromadziły zawodników z wielu klubów. Na matach nie brakowało sportowych emocji, efektownych technik i zaciętej rywalizacji. Uczestnicy udowodnili, że poziom kujawsko-pomorskiego karate jest naprawdę wysoki.
1: Dzisiaj odbywały się w Izbicy Kujawskiej Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w karate tradycyjnym.
2: Ilu mamy dzisiaj uczestników?
1: Uczestników było w granicach 100. Konkurencje się odbywały w kata, jak i w kumite. Kumite to jest walka, kata to jest schemat pewien robiony. Dla miasta Izbicy Kujawskiej tego typu zawody, czyli rangi mistrzowskiej, mistrzostw województwa, dla tak małego miasta jest to naprawdę ogromne wyróżnienie. 7 lat tutaj istnieje w sumie klub i no staraliśmy się o to od paru lat. W tym roku nam się udało zorganizować tego typu zawody, zawody rangi mistrzowskiej.
2: A jaki jest poziom uczestników?
1: No, uczestnicy są z całego województwa. Mamy też tu między innymi mistrza Polski w kata z Włocławka, który też przyjechał na Mistrzostwa Województwa, a tydzień temu był na Mistrzostwach Polski, zdobywając pierwsze miejsce. Tu są zawodnicy, którzy większość uczestniczy w Mistrzostwach Polski. Jest kilkoro reprezentantów kraju, także to jest poziom dosyć wysoki. Ale jeżeli mówię o województwie całym. A jeżeli chodzi o poziom Izbicy Kujawskiej, jak najbardziej, dzisiaj już mamy 4 złote medale, także chyba 3 srebrne, dokładnie w tej chwili nie jestem w stanie policzyć, też udany występ.
0: Za każdym medalem kryją się godziny treningów, setki wyrzeczeń i sportowej pasji.
2: Brałyście dzisiaj udział w zawodach, proszę powiedzcie, jak wam poszło?
3: Tak, brałyśmy udział i poszło nam dobrze, bardzo dobrze nawet.
4: Ja bym powiedziała, że zależy w jakiej kategorii. W kata mi poszło lepiej, natomiast w kumite średnio.
2: A jak wyglądały wasze przygotowania?
3: No na pewno było ciężko, ale kiedy my byłyśmy na Mistrzostwach Polski,

0: Tydzień temu? Tydzień temu wróciłyśmy z Mistrzostw Polski, więc też zrobiłyśmy sobie w tym ostatnim tygodniu taką przerwę przed tymi zawodami. Ale no, dobrze nam poszło w tych zawodach, bo zajęłam pierwsze miejsce w kata, w kumite trzecie i Natasza zajęła w kata drugie miejsce i w kumite tak samo trzecie.
1: A powiedzcie proszę, skąd wzięła się wasza pasja do karate?
0: Ojeny, my już siódmy rok chodzimy do tego klubu i zawsze mnie fascynowało właśnie karate, ogólnie sztuki walki, więc od razu jak zobaczyłam, że otwiera się klub w Wisbicy, no to zapisałam się.
2: Ja po prostu zauważyłam, no były ogłoszenia do klubu, więc mnie to zainteresowało i chciałam spróbować.
1: Jak to się stało, że właśnie trenujecie karate?
3: No ja chciałam na coś chodzić i w Izbicy było karate i mama mnie zapisała i teraz chodzę.
4: No zobaczyłem po prostu w telewizji.
5: I zapraszam juniorów.
4: No po prostu jak brat się zapisał, to ja też się zapisałam. Ja też.
1: A ile lat już trenujecie? Jak wam się podobają zajęcia?
3: Ja trenuję 4 lata i bardzo mi się podoba.
4: Z 2 lata.
5: Plansza, a zapraszam.
3: 3 albo 4 lata.
4: 3 albo 4.
1: A czy już właśnie wcześniej występowaliście na zawodach?
3: No, bardzo często występowaliśmy. No, w różnych pasach.
1: I jak towarzyszy wam wtedy stres?
3: Czasami tak, a czasami nie.
1: A co jest najlepszego w karate?
3: To, że można zdobywać medale, puchary.
4: No, dyplomy.
1: Jak emocje, ponieważ widzę, że macie piękne medale?
6: No, po prostu szczyt. Walczyliśmy razem w finale. Maciek był górą, ale fajnie udało się powalczyć, fajne walki mieliśmy. Duże emocje, bardzo fajnie, bardzo mi się podoba.
7: Więc bardzo się cieszę, że się udało, fajnie wyszło.
1: Czy dzisiejsze medale mają dla was jakieś znaczenie?
6: No, na pewno to będzie fajna pamiątka, ale oczywiście nie zatrzymujemy się, bo to jeszcze, żeby zawojować całą Polskę, to jeszcze bardzo dużo pracy, ale cieszymy się dzisiaj świętujemy. Ale trzeba wracać do treningów oczywiście, bo to nie koniec.
7: No, dla mnie to fajne wejście w kumite. Myślę, że będzie. No myślę, że to może być początek czegoś ciekawego.
1: A jak wyglądały wasze przygotowania?
6: No trenowaliśmy trochę motorycznie, trochę oczywiście w klubach.
7: No. Praca w domu.
6: Praca w domu to też bardzo ważne.
7: Bardzo dużo daje.
1: Jak rozpoczęła się wasza przygoda z karate?
6: Ja zacząłem 4,5 roku temu właśnie tutaj w Izbicy. Zobaczyłem pokaz na imprezie gminnej i stwierdziłem, że może spróbuję i dzięki temu jestem, gdzie jestem dzisiaj.
7: Ja zacząłem no dobre 9 lat temu. Jak zacząłem chodzić do szkoły podstawowej, to był mój taki sport, który wziąłem, no i go szlifuję do teraz.
1: A czy macie jakieś marzenia związane z tym sportem?
6: Może nie takie marzenie już. Staram się to wprawić w rzeczywistość. Czarny pas. Nie śpieszy mi się jeszcze, ale no wiem, że kiedyś, jeżeli będę trenował, to on przyjdzie. I to jest taki mój cel na razie.
7: U mnie też czarny pas i doskonalenie siebie, żeby być w stanie się obronić na ulicy. Przede wszystkim po to ćwiczę.
8: Dla jednych to był kolejny sukces na sportowej drodze, a dla innych cenne doświadczenie i motywacja do dalszych treningów. Marek Wojtkowski został nowym szefem struktur Koalicji Obywatelskiej w województwie kujawsko-pomorskim. Jego poprzednik Tomasz Lenz został wykluczony z partii i klubu parlamentarnego. Było to pokłosie sprawy w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Przypomnijmy, z ustaleń dziennikarzy wynikało, że syn senatora miał mieć przeprowadzony zabieg z pominięciem kolejki, łamiąc przy tym procedury. Pełniącym obowiązki przewodniczącego struktur w naszym województwie został Marek Wojtkowski. Wynikało to ze statutu Koalicji Obywatelskiej. Były prezydent Wrocławka zapowiadał, że chce szybko przeprowadzić wybory. Te odbyły się w sobotę. Decyzję podjęto jednogłośnie. Marek Wojtkowski został szefem struktur.
9: Trudno mówić o wyborach. Właściwie było to, można powiedzieć, potwierdzenie faktu, bo wynika to ze statutu Koalicji Obywatelskiej, więc nie było potrzeby organizowania dodatkowych wyborów, ponieważ byłem pełniącym obowiązki Koalicji Obywatelskiej i właściwie była...

trzeba i konieczność wynikająca ze statutu, żeby zwołać zarząd. Ja dodatkowo zwołałem też jeszcze Radę Regionu. To jest szersze gremium nasze partyjne, które też ma właściwość uchwałodawczą, podejmowania uchwał, bo uważałem, że no w tej sytuacji, która się wydarzyła, trzeba po prostu ludziom dostarczyć też informacji. No i też zarysować.

0: Też nie ukrywam, że zarysowałem plan działania na okres wakacyjny i pod koniec sierpnia się spotkamy już z bardzo konkretnymi rozwiązaniami dotyczącymi kampanii parlamentarnej. No więc poszło rzeczywiście bardzo dobrze, właściwie poprzez aklamację zarówno na zarządzie, jak i Radzie Regionu. No i teraz po prostu trzeba ruszyć do pracy.
1: Jakie będą pana pierwsze kroki jako już nie pełniący obowiązki, tylko jako przewodniczący?
0: Znaczy, drodzy Państwo, przede wszystkim organizacyjne, bo to jest kwestia oczywiście biura, zarządu, osób zatrudnionych, to są oczywiście finanse partii, no i oczywiście cała struktura, bo w województwie mamy około 2000 członków, są koła, tworzymy cały czas nowe koła w naszej strukturze wojewódzkiej, więc na tym się będziemy koncentrować, no i będziemy przygotowywać też plan wyborczy, tak jak wspomniałem wcześniej. Aczkolwiek ja mam troszeczkę inny pomysł, żeby ten plan wyborczy, program wyborczy dywersyfikować na poszczególne powiaty, bo powiat powiatowi nie jest równy i dlatego też będzie mi zależało, żeby też program wyborczy w poszczególnych powiatach, zarówno w wyborach parlamentarnych, jak i później samorządowych, oczywiście uwzględniał specyfikę lokalnych społeczności, bo tak trzeba. No i można powiedzieć, taka typowa praca polityczna, też w najbliższym czasie pewnie odbędzie się posiedzenie Zarządu Krajowego w Warszawie, gdzie pewnie też już jakieś decyzje będą zapadały, no i ruszamy po prostu do pracy.
2: Marek Wojtkowski jest doktorem historii, którą ukończył w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Przez dwie kadencje był posłem na Sejm. W latach 2014-2024 był prezydentem Wrocławka. Dwa lata temu został członkiem zarządu województwa kujawsko-pomorskiego. Na co dzień w szkolnych salach gimnastycznych odbywają się lekcje wychowania fizycznego. Tak, jest w trakcie godzin lekcyjnych. Jednak po południu mogą one gościć zawodników klubów sportowych czy prywatne osoby, które mogą organizować w nich mecze w piłkę nożną, koszykówkę czy siatkówkę. Oczywiście za wynajem sali gimnastycznej należy zapłacić. Podmiot komercyjny płaci 100% stawki, a szkolne kluby mają wysokie bonifikaty. Bilans jest prosty. Dla władz szkoły korzystniej jest wynajmować salę gimnastyczną podmiotom komercyjnym.
3: Chodzi o dostępność sal gimnastycznych dla szkolnych klubów sportowych i organizacji społecznych, które promują sport młodzieżowy i dziecięcy, a głównie chodzi o to, że do tej pory podmioty te miały bonifikat i zapis w uchwale tej obowiązującej na dzień dzisiejszy jest taki, że dyrektor szkoły bądź dyrektor danego obiektu, głównie to chodzi o szkoły, tak? No bo tu mówimy o salach gimnastycznych przyszkolnych, może, a nie musi wynajmować takim organizacjom salę gimnastyczną z bonifikatą. Stąd dochodziły do nas głosy też, że są bardziej preferowane podmioty komercyjne, które płacą 100% za wynajem, bo tutaj szkoła jednak te 70% czy te 90% musi dołożyć. Więc zmiana regulacji jest taka, że teraz dyrektorzy szkół będą zobowiązani do tego, żeby wynająć salę w godzinach preferowanych dla klubów uczniowskich, sportowych klubów uczniowskich, bądź tych organizacji sportowych, które ten dziecięcy, aby było to w godzinach od 16 do 20, tak? Czyli ten czas, kiedy faktycznie zależy to dzieciom, no, mogły uprawiać te zajęcia po godzinach lekcyjnych, a nie było to po godzinie 20, czy w ogóle nie mogły korzystać z tych sal gimnastycznych, bo co roku we wrześniu z dostępnością sal gimnastycznych pojawia się problem.
1: I ta uchwała będzie już głosowana na tej najbliższej sesji Rady Miasta. Jeśli zostanie przegłosowana, też przyjmijmy, że zostanie przegłosowana. Od kiedy zacznie obowiązywać?
3: Powinna obowiązywać już od nowego roku szkolnego. Jeżeli oczywiście radni ją przegłosują, także ten czas tutaj, no to wiadomo, to wakacyjny, kiedy kluby będą pod koniec wakacji zgłaszały te swoje potrzeby wynajęcia takich sal, żeby już odbywało to się na nowych zasadach.
2: Najbliższa sesja Rady Miasta odbędzie się w środę, 24 czerwca. W minioną sobotę odbył się Włomagedon. Fantastyczne wydarzenie sportowe. To bieg integracyjny z przeszkodami, skierowany do osób z niepełnosprawnościami. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Fundację Kajetanus we współpracy z Zakładem Aktywności Zawodowej.
4: To jest kolejna nasza edycja naszego biegu, integracyjnego biegu z przeszkodami dla osób z niepełnosprawnościami. Cieszymy się bardzo z tego, przede wszystkim, że mamy bardzo dobrą frekwencję, pomimo takiej pogody, jaka dzisiaj się tutaj akurat nam od samego początku trafiła, bo na początku nam rano padało, później zim żyło, ale na szczęście się ładnie teraz wyklarowało, piękną mamy pogodę, humory dopisują, aktywności też dopisują, także bardzo się cieszymy z tego, że kolejna

0: edycja, można powiedzieć, dzięki współpracy z miastem Włocławek, tutaj dofinansowaniem i dofinansowaniem z grupy wolontariatu z Fundacji Orlen oraz wsparciu naszej gwiazdy Kasi Baranowskiej, która tutaj ustawiła też przeszkody. Ta impreza wpisuje się w kalendarz imprez włocławskich, także bardzo się cieszymy.
1: Czy z roku na rok jest coraz więcej uczestników?
2: Myślę, że ilość uczestników można powiedzieć, że jest ta sama, ewentualnie.
0: Jest więcej, nawet po liście, którą tutaj mamy, to tak. Jest więcej.
2: Ja może tak sądzę, że może ta pogoda ranna może wystraszyła parę osób, ale to nie zmieniło postaci, że frekwencja jest, tak jak widać, dosyć wysoka, z czego się bardzo cieszymy.
1: Dlaczego powinniśmy uprawiać sport na co dzień?
3: Na pewno sport kształtuje charakter i ja sama jako osoba, która jest sportowcem już od bardzo dawna, mam takie dni, że jest mi po prostu ciężko wyjść i zrobić ten trening, czy nawet wyjść i po prostu pochodzić, no to wiem, jak to bardzo jest ważne i jak ta głowa w takim momencie, kiedy wyjdę i już to zrobię, mimo że mi się nie chciało totalnie, bo mam bardzo często takie dni, zwłaszcza jak jest tych obowiązków bardzo dużo, to jest dla nas dużo lepiej, zwłaszcza dla naszej głowy i ciała. No zwłaszcza teraz w tej erze cyfrowego świata, no to zachęcam przede wszystkim rodziców i dzieci do wspólnej aktywności fizycznej.
4: Dla uczestników Łomagedon to coś więcej niż bieg. To wydarzenie, podczas którego czują się ważni i docenieni.
5: Jesteśmy tutaj jako zespół szkół numer 3 imienia Marii Grzegorzewskiej we Włocławku, ale również są i uczestnicy programu, który w szkole jest realizowany, czyli rehabilitacji 25+. Jest to świetna inicjatywa, ponieważ skupia osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. W związku z tym mają oni możliwość do tego, aby również uczestniczyć w aktywności, jakim jest no właśnie bieg.
1: A jakie są reakcje uczestników?
5: Są przeszczęśliwi, że mogą uczestniczyć, czują się bardzo docenieni, a szczególnie wtedy, kiedy no, otrzymają po przebytym biegu medal, który rzeczywiście jest jak gdyby takim odzwierciedleniem tego, że są również bardzo ważni w naszym społeczeństwie i mogą uczestniczyć, tak jak każdy z nas, w przedsięwzięciach, które są organizowane na terenie miasta. Tutaj akurat w przypadku tegoż biegu przez Fundację Kajetanus, z którą na co dzień współpracujemy.
4: W biegu wzięli również udział przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji, które wspierają takie inicjatywy i chcą być ich częścią.
1: Proszę powiedzieć, jak wrażenia po dzisiejszym biegu?
6: Super było, miła zabawa.
7: Otóż to.
6: To najważniejsze.
7: Pogoda nam dopisała.
6: Pogoda nam dopisała, nie padało, także świetnie.
7: Jesteśmy mega zadowoleni.
1: A czy trasa była łatwa?
6: No, bardzo.
7: Łatwa, można powiedzieć tak.
6: Dla nas łatwa. No.
7: I ogólnie chyba dla wszystkich była bardzo łatwa trasa. No i można troszeczkę poćwiczyć oczywiście.
6: I zrelaksować się, także było super.
1: A czy takie wydarzenia właśnie są potrzebne u nas w Włocławku?
6: Potrzebne, jak najbardziej.
7: Tak, tak powinno być.
6: Bo nawet... to jest wszystko dla dzieci.
4: Wielu uczestników wraca na trasę każdego roku, podkreślając wspaniałą atmosferę wydarzenia.
8: Pięknie nam poszło, zaliczył cały tor przeszkód i zrobiliśmy jeszcze drugi raz drugą pętlę. Także zaliczyliśmy obydwa biegi i pierwszy i drugi. Ukończył z sukcesem, jak widać, bo medal dostaliśmy. Jest to już nasz piąty, bo jesteśmy weteranami od samego początku.
7: Tak.
8: W tym roku mamy tylko taką małą dygresję, bo miał kontuzję, więc nie mogliśmy biegnąć tak jak zwykle, bo tak to Damian biegnie sam. A w tym roku z asystentem niestety niezbyt zadowolony, bo zawsze był biegł sam, tak? No właśnie, a w tym roku musiał z mamą. Ale dziękujemy, wszystko się udało i jest fajnie, tak?
7: Tak.
1: Skoro Państwo są od samego początku, ponieważ 5 lat, czy widzą Państwo jakąś różnicę? Czy zmieniło się to wydarzenie na przestrzeni lat?
8: Znaczy na pewno jest bardziej uroczyste. Może troszeczkę nam czasami pogoda różnie robi psikusy, bo raz jest ciepło, raz jest właśnie tak jak dziś, ale dziś jest idealna, że tak powiem. Więc tutaj możemy tylko sobie podziękować, że mamy taką, a nie inną pogodę. I cóż, no coraz chyba więcej jest osób, które uczestniczą w tym biegu. No my tutaj mamy już takie stałe grono, gdzie
7: się spotykamy.
8: Tak, spotykamy się tu już z tą Fundacją Kajetanus, i, którą prowadzi pani Maria Krasowska. Tak, Damian właśnie mówi, że to jest Maria pla, pla, pla, bo

0: Tak, jest nazwana przez Damianka. I wszyscy to wiedzą, że Damian tak nazywa panią Marię, której oczywiście no, gratulujemy następnego do udanej imprezy, przepraszam, udanej imprezy, którą zorganizowała. No i miejmy nadzieję, że nie jest to nasza ostatnia, tylko kolejna.
1: Czy biegasz na co dzień?
2: Trenuję w pracy, jak jestem, to trenuję koło zakładu.
1: Okay. I czy lubisz bieganie?
2: Lubię. Przygotowuję się na 21 kilometrów.
1: A jak wyglądają twoje przygotowania?
2: Zakładam dresy, buty i w koło zakładu biegam.
1: A co daje ci bieganie?
2: No, dużo ruchu daje i po prostu można sobie kondycję poćwiczyć, żeby w miejscu nie stać, nie chodzić, tylko biegać można.
1: Czy pierwszy raz brałeś udział w Łomagedonie?
2: Nie, już chyba czwarty raz.
3: Podczas Łomagedonu nie liczył się wynik ani miejsce na mecie. Najważniejsze były radość, wzajemne wsparcie i wspólna zabawa. Young Brześć Festival po raz kolejny przyciągnął do Starego Brześcia tłumy młodych ludzi. Wydarzenie skierowane było przede wszystkim do młodzieży i stanowiło połączenie koncertów znanych wykonawców z promocją lokalnych talentów.
4: To już czwarta edycja Young Brześć Festival. Bardzo się cieszymy, bo jest to taka impreza typowo skierowana do młodych ludzi i jak gdyby ona wyniknęła z inicjatywy młodych ludzi, że oni jak gdyby powiedzieli nam, słuchajcie, chcemy taką typową imprezę dla nas, dla młodych. No i odpowiedzieliśmy na ich jak gdyby takie wezwanie. I już po raz czwarty organizujemy Young Brześć Festival.
3: Tegoroczną edycję otworzył blog Otwarta Scena. Przez 3 godziny publiczność mogła słuchać różnorodnych muzycznych propozycji przygotowanych przez początkujących wykonawców z regionu. Była to okazja dla młodych artystów, by zaprezentować swoje autorskie utwory i zdobyć pierwsze doświadczenia podczas występów przed większą publicznością.
5: Dostaliśmy wiele, wiele zgłoszeń od artystów, zespołów, którzy chcieli wystąpić na naszej scenie. Wyłoniliśmy 8 taką finałową i dzisiaj na tej scenie oni jako pierwsi walczą o fajną nagrodę, bo 2000 zł ufundowane przez burmistrza Brześcia Kujawskiego, Tomasza Chymkowskiego, więc ta 8 gra na początku.
4: To jest bardzo ważne, a jak jeszcze dostaliśmy taką bardzo pozytywną zwrotkę, jeden młody człowiek napisał, że jest po prostu wzruszony tym, że rok temu występował jego idol na tej scenie, a w tym roku może on na tej samej scenie wystąpić, że jest to dla nich duża szansa, jakaś możliwość pokazania się. Czują się docenieni, także ja uważam, że jest to bardzo fajne, bo gdzieś ci młodzi ludzie muszą się po prostu pokazać, nie?
5: Ja myślę, że taka jest nasza rola tutaj, Centrum Kultury na przykład, żeby właśnie docierać do tych młodych ludzi, którzy w tych czasach na ogół nie działają w centrach kultury, nie ma sal prób, to są inne czasy, działają gdzieś tam w domu i musimy stworzyć im szansę, żeby po prostu mogli zaprezentować muzę, którą tworzą, a robią to naprawdę genialnie, szerszej publiczności i oby zdobyli taką popularność, sławę po tych występach na Young Brześć Festival, jak chociażby grupa Dresscode.

0: żona zdrowia wania.
1: Bardzo fajnie. Jest ok, super organizacja. Szkoda tylko, że mało ludzi trochę. No i trochę pogoda taka sobie. No ale poza tym to wszystko spoko, nie?
2: Był stres?
1: Nie, ja tam się nie stresuję, przy czym tu się stresować.
2: Walczysz o 2000 zł, jak oceniasz swoich przeciwników?
1: Ja nie mam szansy, tam ostatnio mówił, że 7% mam czy coś. Powiem jak Krzysztof Stanowski po wyborach 1%. Tak będę się cieszył z 1%. Jakby co, to chciałbym grać koncerty przede wszystkim we Wrocławku przed swoją publicznością. Tutaj też jakby czuję się jak u siebie, bo tutaj rok temu grał mój idol Kubańczyk. I czuję się tutaj jak u siebie. To jest dla mnie ogromny zaszczyt, że mogłem zagrać na tej samej scenie, gdzie rok temu mój idol. Więc no super, ale we Wrocławku też bym chciał trochę pograć parę koncertów, więc liczę, że Wrocławek jest gotowy, nie?
2: A czy szukują się jakieś nowości?
1: Tak. Nie wiem, czy w czerwcu, czy bardziej już na

0: początku lipca wyjdzie kawałek z Probitem i z Midzem pod tytułem Inne spojrzenie. Więc tak, cały czas działam w tym roku, mam nadzieję, że też wyjdzie płyta Czas Przebudzenia. Wszystko pozytywnie, idziemy do przodu i jest ogień, nie? Full gas idziemy.
1: Young Brześć Festival to jednak nie tylko muzyka. Duże zainteresowanie wzbudził także występ Katorex i Lipski Show. Widowiskowy pokaz street dance'u, efektowne akrobacje i kontakt z publicznością sprawiły, że pod sceną szybko zgromadził się tłum widzów. Artyści porwali uczestników energią i pokazali, że festiwal stawia nie tylko na koncerty, ale również na różne formy scenicznej ekspresji.

0: emocje Wam dzisiaj towarzyszą?
1: Na pewno troszeczkę ekscytacji, bo pierwszy raz występujemy tutaj w takim składzie i w tym miejscu, więc ciekawi jesteśmy.
0: Dzisiaj wszyscy razem zaprezentujecie?
2: Tak, zgadza się. W trójkę występujemy razem.
0: A co pokażecie?
1: To będzie połączenie popingu z breakingiem.
0: Ile już razem się przygotowaliście?
1: Ile razem się przygotowaliśmy? Tyle, ile mieliśmy możliwości, ponieważ jesteśmy z różnych lokalizacji, ale czasowo, nie wiem, trudno mi to określić.
0: A jak razem dogadujecie się na scenie?
2: Ja myślę, że to wychodzi po prostu naturalnie, jakby wszyscy tańczymy, więc po prostu jakby tańczymy do muzyki, więc jakby to naturalnie wszystko wychodzi, tak bym powiedział.
0: A co Wam daje takie właśnie spotkania z publicznością?
1: Co dają nam Adrian? Może Adrian coś?
3: Przede wszystkim energię. To jest najważniejsze dla nas, bo jeżeli dadzą nam dużo pozytywnej energii, my ją oddamy w postaci dobrego tańca. I musi być wymiana, jak ja to mówię zawsze.
0: A czy przed każdym występem czujecie tremę, czy już nie ma tego stresu?
1: Jest, myślę, że jest. Tylko to jest taka trema, która nie spina i nie stresuje, tylko bardziej trema, która tak, jest taka motywująca, fajna, przyjemna.
4: Kulminacyjnym punktem wieczoru był występ gwiazdy tegorocznej edycji, Dress Code. Jeszcze przed rozpoczęciem koncertu pod sceną zgromadziły się setki młodych fanów. Uczestnicy podkreślali, że w regionie potrzeba więcej wydarzeń skierowanych właśnie do młodzieży i cieszyli się, że mogą spotkać się ze znajomymi oraz wspólnie bawić się przy muzyce swoich ulubionych artystów.
5: Bardzo, bardzo super.
0: A na jaki koncert dzisiaj czekacie?
5: Na Dress Code.
0: A lubicie je? Słuchacie ich na co dzień?
5: No ogólnie to tak niezbyt, ale jakieś tam piosenki znam, to się będę bawić.
0: Czy to jest dobry pomysł, że właśnie w naszym regionie są festiwale dla młodzieży?
5: Myślę, że tak. Tym bardziej, że my nie jesteśmy stąd, ale mamy blisko. I u nas na przykład takich rzeczy nie ma, to no chociaż możemy się pobawić.
0: A na jaki koncert dzisiaj czekacie?
6: Dress Code.
0: A czy słuchacie ich na co dzień, oglądacie?
6: Tak. Tak.
0: A gdzie?
6: Na YouTubie.
7: Na Spotify też.
0: I brakowało takich festiwali u nas w regionie?
6: Tak.
0: A czy
6: czekaliśmy.
0: A czy byliście już rok temu?
6: Ja byłam rok temu.
8: Ja nie byłam.
0: Jak było?
6: Też mi się podobało.
9: Przyszliśmy ogólnie na Neptuna, bo znamy się z nim ze szkoły. I ogólnie jest bardzo fajnie. No, ja ogólnie robię własną muzykę, ten kolega nic nie robi.

0: No, w sumie tak.
1: Ja oceniam jego
0: dobrze.
1: Muzykę.
0: Jest bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze.
2: Czy byliście rok temu?
0: Byliśmy, znaczy ja byłem.
1: Mnie nie było.
0: Nie wiem.
2: I jak wrażenia?
0: Jeszcze raz?
2: Jak wrażenia?
0: Bardzo fajne. Podobało mi się, cała noc spędziłem w sumie do 24. No i wróciłem autem, wiadomo.
2: A czy czekacie na gwiazdy wieczoru?
1: Myślę, że tak.
0: Tak. Wiesz.
2: A czy brakowało takich festiwali dla młodzieży u nas w regionie?
0: Wydaje mi się, że bardzo brakowało, ponieważ w niektórych miastach nie ma czegoś takiego jak u nas w Brześciu, więc tak, wydaje mi się, że tak.
3: Koncert Dress Code zakończył się owacjami i wspólnym śpiewaniem największych hitów artystów.

0: Rządowy program Aktywny Żłobek Sale Sensoryczne jest skierowany do podmiotów prowadzących instytucje opieki dla dzieci. Skorzystał z niego wrocławski samorząd. Ratusz pozyskał ponad 80 tysięcy złotych na tworzenie i doposażenie sal sensorycznych w żłobkach.
1: Sięgamy po te środki, które finansowe, które pozwalają właśnie też wzmocnić infrastrukturę i ofertę również żłobków, bo wychodzimy z założenia, że ci najmłodsi, jak będą zaopiekowani, no wiadomo, też będzie to skutkowało tymi pozytywnymi sprawami w kolejnych etapach edukacji. Warto też podkreślić, że jako samorząd też sięgnęliśmy i też pozyskaliśmy środki finansowe na aktywne place zabaw. Zabaw to kolejny program rządowy. W zeszłym roku otrzymaliśmy ponad 450 tysięcy na utworzenie tych placów zabaw na Gniazdowskiego i w żłobku przy ulicy Gniazdowskiego.

0: Wielkopolskiego i w żłobku przy ulicy Wienieckiej. W tym roku ponad prawie 300 tysięcy na żłobek przy ulicy Żytniej, który, przypomnijmy, przejdzie taką generalnie dużą modernizację, będzie duży remont, dlatego że żłobek przy ulicy Żytniej zyska dodatkową powierzchnię po wcześniejszej przychodni rehabilitacyjnej, w związku z tym i również skorzysta z finansowania i nie tylko place zabaw, ale także sale sensoryczne i oczywiście przeznaczyliśmy z budżetu miasta na remont całego obiektu, tak żeby rzeczywiście było więcej miejsc w żłobkach i oczywiście, żeby były one no, na jak najlepszym standardzie.
1: Sale sensoryczne są tworzone z myślą o stymulacji zmysłowej oraz wyciszeniu emocjonalnym. Zwykle składają się z trzech sfer: relaksu, doświadczaniu świata i aktywności ruchowej.
0: Sale sensoryczne to rzeczywiście takie sale, które też wspierają ten psychofizyczny rozwój małego człowieka. To jest ten rozwój motoryczny, ten neurologiczny, ale przez to też wspierają te wszystkie poznawcze funkcje. Wiemy, że w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych coraz więcej jest sal sensorycznych. W żłobkach jeszcze tego nie było, oczywiście poza żłobkami integracyjnymi. W naszym przypadku to jest żłobek przy ulicy Gniazdowskiego, który ma taką salę sensoryczną. Natomiast biorąc pod uwagę też wyzwania dla tych najmłodszych, właśnie takie zdrowotne, żeby zaopiekować się tymi najmłodszymi, w naszych żłobkach te standardy będą wyższe, więc wykorzystujemy środki, jak i możliwości, jakie też rząd przedstawia dla tej sfery wychowania. I korzystamy, żeby podnieść właśnie standard opieki i w ten sposób te pracownie za chwileczkę zostaną uruchomione. No teraz trwają zakupy, przygotowania. No ten etap taki, że już żeby od przyszłego roku rodzice mogli zobaczyć, jak nauczyciele, opiekunowie w żłobkach pracują z najmłodszymi.
1: Warto dodać, że obecnie wdrażane są standardy opieki nad dziećmi do lat 3. Określają one zasady dotyczące edukacji, higieny, żywienia, bezpieczeństwa oraz kwalifikacji personelu. Każda placówka ma obowiązek wdrożyć własne standardy dostosowane do potrzeb dzieci. We Włocławku pracownicy i opiekunowie w żłobkach przechodzą obecnie cykl szkoleń mający wzmocnić ich kompetencje. Dodatkowo wypracowywany jest model szerszej współpracy z rodzicami.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości Embed, spółka z o.o. we Włocławku są...

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: jesteśmy.
1: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, Telewizja Kujawy. Moim i Państwa gościem jest pan Piotr Całbeski, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Dzień
1: Dzień
0: dobry.
1: dobry, witam wszystkich serdecznie.
0: Znajdujemy się dzisiaj, jak widać, nie w studio, tylko na stopniu wodnym we Włocławku. Nie jesteśmy tutaj bez przyczyny, przed chwilą zostały złożone kwiaty.
1: Tak, to miejsce wymaga pamięci, ono woła o pamięć, o sprawiedliwość, o pokój, o życie, o to, co walczył ksiądz Jerzy. No i nie mogło dzisiaj marszałka województwa, który reprezentuje nasz region, nie być tutaj w dniu naszego święta, które obchodzimy właśnie w tym roku we Włocławku, ponieważ ksiądz Jerzy nie tylko dla Polski, ale również może w sposób szczególny dla naszego regionu jest postacią, która jednoczy i nadaje tożsamość naszemu regionowi. Przecież krzyż, który oddali, jest krzyżem poświęconym w 1991 roku przez papieża Jana Pawła II, który w Kruszynie odprawiał mszę świętą i wspomniał o księdzu Jerzym jako naszemu bohaterowi, ale też osobie, która już wówczas, wiedzieliśmy, została naznaczona jako ta, która będzie beatyfikowaną. Więc ksiądz Jerzy w sposób szczególny też opiekuje się naszym województwem i dodam, że szlak dni męczeństwa, który zakończył jego życie, rozpoczął się w Bydgoszczy, wiódł przez Górsk, Toruń i zakończony został tutaj we Włocławku na Tamie. To oznacza, że te trzy miasta kiedyś przecież, które funkcjonowały jako stolice odrębnych województw, dziś połączone, mają ogromną odpowiedzialność za tę spuściznę i wartości, które głosił ksiądz Jerzy. Dlatego dzisiaj jestem z tej delegacją w dniu tak ważnym, uroczystej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w dniu naszego święta, tu na Tamie, aby oddać hołd, pomodlić się za przyszłość naszego regionu. Jest to nasz obowiązek i czyńmy to, ponieważ ksiądz Jerzy na pewno cieszy się z naszej wolności, ale jako memento zawsze musimy pamiętać, że złe rzeczy nie odpuszczają i musimy uważać na stan, kondycję naszej demokracji, abyśmy jej nie nadużywali, aby nasza wolność nie była zużywaną, abyśmy nigdy nie musieli przeżywać tego, co w latach 80. Ja osobiście również tej traumy, przecież nie tylko ze względu na śmierć księdza Jerzego, to morderstwo, wykonaną egzekucję przez aparat władzy. To jest nieprawdopodobne, że na naszych oczach władza zleciła morderstwo obywatela, mieszkańca, tylko dlatego, że chciał dobra wspólnego i walczył o naszą Polskę, o naszą wolność, o solidarność. Także tak, to jest ważne spotkanie tu na Tamie, które wraz z wizytą Jana Pawła II do Kruszyna, do Włocławka, rozpoczęła w jakimś sensie dało początek naszemu województwu. Dlatego tutaj bije źródło naszego regionu.
0: Panie marszałku, wspominał pan święto województwa kujawsko-pomorskiego.

0: Jest to cykl imprez. Byliśmy we Wrocławku. Wielka impreza. Mimo pogody zgromadziła tłumy mieszkańców nie tylko Wrocławka, ale też całego regionu. Jakie dalsze plany, bo też inne miasta będą oczywiście uczestniczyły w Święcie Województwa?
1: No już część za nami, ale w każdym mieście prezydenckim tak zwanym odbywają się takie koncerty jak wczoraj we Wrocławku, wcześniej w sobotę w Toruniu, a przed nami jeszcze Inowrocław, Grudziądz i Bydgoszcz. Więc trzy duże wydarzenia. Jeśli ktoś z Państwa nie zdążył być we Wrocławku, zapraszamy jeszcze. Sprawdźcie w internecie, o której godzinie i w jakim miejscu będą się te koncerty, bo to są naprawdę fantastyczne spotkania z artystami, o których na co dzień podziwiamy. A uświetniają nasze uroczystości. Fajnie, że potrafimy się bawić, być razem pod wspólnym kujawsko-pomorskim niebem.
0: Panie Marszałku, korzystając z okazji, nie mogę nie zapytać. Kilka miesięcy temu widzieliśmy się podczas podpisywania dokumentów, umów. Jeden dotyczy Stodulna Lab we Wrocławku, a druga Mariny Zarzeczewo. Powiedzmy, co to będzie, to przypomnijmy mieszkańcom, co będzie w Stodulna Lab i co tam się właściwie obecnie dzieje.
1: Stodulna Lab to jest mniej więcej w tamtą stronę, więc wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. Przygotowujemy plan funkcjonalno-użytkowy. To znaczy przygotowanie do zlecenia wykonania dokumentacji, no ale żeby przygotować dokumentację budowlaną, wykonawczą, musimy określić plan funkcjonalny w szczegółach, jakiego typu edukacja będzie tam prowadzona, czyli jakie są potrzebne nam ekspozycje, laboratoria, przestrzenie interaktywne, tak aby w sposób interesujący edukować młodych ludzi, nie tylko, dorosłych również, ponieważ te centra nauki, gdzie promujemy najnowsze trendy w nauce, ale też i ich historię, są to naprawdę bardzo interesujące dla każdego miejsca, więc chcemy, żeby to było zrobione, wykonane no, w najwyższych standardach, więc tu trzeba fachowców i merytorycznej dyskusji z pedagogami, dydaktykami, z ludźmi nauki, aby we Wrocławku no właśnie pokazać na tle historii rozwoju przemysłowego Wrocławka, bo przecież ona jest przebogata. Wróćmy jeszcze do okresu przedwojennego. Przecież Wrocławek tętnił życiem. To naprawdę było potężne miasto pod względem i wciąż jest gospodarczym. I chcemy na tym tle pokazać, na czym polega w ogóle przetwarzanie różnych rzeczy i ostatecznie rozwój przemysłu, produkcji w sposób atrakcyjny, ciekawy. No i pokazać rolę nauki w codziennym naszym życiu. No przecież wszystko, co nas otacza, wyprodukowane jest w jakichś fabrykach, w jakichś miejscach. Chcemy pokazać ten proces, jak do niego dochodzi, jak to się odbywa na co dzień i jakie są trendy, kierunki rozwoju w ogóle biznesu, przemysłu na świecie. No i Zarzeczewo, więc tutaj już na tej najbliższej sesji zostanie podjęta uchwała o przekazaniu środków finansowych na odkupienie od Orlenu tego miejsca. No i zaczynamy przygotowania do stworzenia kujawsko-pomorskiej szkoły pod żaglami, więc to miejsce nadal będzie dostępne dla wszystkich żeglujących, ale chcemy wzmocnić jeszcze no i wykorzystać przepiękny akwen, jakim jest Zalew Wrocławski. To jest naprawdę nasz cel i tutaj chciałbym jeszcze doczekać takich czasów, kiedy na zalewie zaroi się od łódek, na których będą uczyć się żeglarstwa, jachtingu młodzi mieszkańcy naszego województwa. Więc przed nami odnowa tego miejsca, odrestaurowanie go i no, oczywiście zrobienie z tego no, po prostu perełki czy mariny, gdzie będziemy mogli edukować, kształcić młodych ludzi, ale wszyscy będą mogli również korzystać z tego miejsca jako tego, do którego można zapłynąć, przypłynąć i to, co jest w tego typu miejscach, wszystko będzie zorganizowane. Wiem, że Włocławek również ma swoje plany dotyczące tutaj z panem prezydentem rozmawiamy, związane właśnie z przybliżeniem historii budowy no chociażby łodzi, które pływały kiedyś po Wiśle. Bardzo ciekawy projekt i tutaj będziemy też wspierać

0: tym zakresie włosławek, więc no, chcielibyśmy wykorzystać tą endogeniczną, ogromną możliwość, jaką potencjał, jaki ma włosławek, wynikający z obecności tutaj tam.
1: Panie Marszałku, już na zakończenie zapytam, bo wiem, że czas nas goni. Temat filharmonii we Włocławku. Początkowo te plany zakładały, że powstanie ona na skrzyżowaniu ulic Tumskiej i 3 Maja. Jednak ta lokalizacja ma zostać docelowo zmieniona, rozumiem.
0: Musimy ostatecznie ustalić z prezydentem, z władzami miasta. Proszę mnie dzisiaj jeszcze nie pytać o szczegóły. To jest wielki projekt, który musi dojrzeć. Chyba, tak jak pan redaktor powiedział, bliższy sercu będzie taki, który zlokalizuje nową filharmonię we Włocławku nad Wisłą. Wciąż wracamy do Wisły, proszę zwrócić uwagę, która jest no, przepiękna tu we Włocławku. Chcemy ją pokazać również i wzmocnić funkcje kulturalne Włocławka poprzez filharmonię, ale poprzez jej unikatowość. No, wyobraźmy sobie nad Wisłą filharmonię we Włocławku. A może tak się stać, więc będzie wyjątkowa pod każdym względem w Polsce, ponieważ no, takich lokalizacji chyba nie ma. Może są podobne, ale na pewno nie nad naszą królową rzeką.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, naszym gościem był pan Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Dziękuję również serdecznie i pozdrawiam wszystkich.
2: Święto województwa kujawsko-pomorskiego rozpoczęło się na dobre. Impreza w naszym mieście wystartowała w niedzielę o godzinie 18 na bulwarach. Scena stanęła w pobliżu pomnika ludziom pracy. Mimo opadów deszczu, włosławianie oraz mieszkańcy naszego regionu tłumnie stawili się na koncercie Fajansowe Sny.
3: Piękny koncert, Fajansowe Sny, no bo jak Włocławek to wiadomo, że kojarzy się z fajansem. 2 godziny bardzo dobrej muzyki. Najważniejsze, że jest ciepło. Ja pamiętam, bywało różnie w święto województwa, także myślę, że nie ma się czego obawiać. Zapraszamy serdecznie, kto jeszcze może przyjść, wziąć udział albo po prostu odsłuchać. Naprawdę fajni wykonawcy, Kaja, Tomasz Organek, Andrzej Piaseczni, w tej chwili Reniusis na scenie, także myślę, że zapowiada się bardzo fajny wieczór. Święto województwa, jak co roku 2 tygodnie obchodzimy. Za tydzień mamy też koncert w Inowrocławiu, do tego też koncerty w Grudziądzu, w Toruniu, w Bydgoszczy. Także staramy się po prostu ten przedurlopowy jeszcze sezon umilać mieszkańcom naszego województwa i podkreślać właśnie istotę naszego województwa. Staramy się w ten sposób też integrować różne środowiska, różne miasta, także myślę, że będzie bardzo miło.
4: Pogoda nie rozpieszcza, ale na szczęście w ostatniej chwili się wypogodziło i można śmiało na bulwary dotrzeć. I myślę, że ze względu na ilość różnych gwiazd, które się tutaj pojawią, na ich dobór, myślę, że za chwileczkę będziemy świadkami tego, że faktycznie włocławianie tłumnie się na bulwarach zjawią. Natomiast Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego to też okazja do przypomnienia tego, że Włocławek kiedyś był stolicą województwa włocławskiego i jest integralną częścią, jako jedna z trzech części województwa, w tej wspólnoty. Wspólnoty, która jest stosunkowo młoda, bo przecież powstała pod koniec ubiegłego wieku, natomiast to małżeństwo z rozsądku musi potrafić współpracować. A potrafić współpracować to znaczy równomiernie się rozwijać. Więc wszystkim mieszkańcom naszego regionu włocławskiego życzę, żebyśmy zawsze czuli się zaopiekowani i żeby ten równomierny rozwój faktycznie miał miejsce. I widać, że ta sytuacja ulega poprawie, natomiast jeszcze sporo pracy przed nami. Ale dzisiaj najważniejsza jest zabawa, więc mam nadzieję, że przez ten cały czas w różnych częściach województwa kujawsko-pomorskiego po prostu wszyscy mieszkańcy będą dobrze się bawić, ciesząc się z przygotowanych atrakcji.
5: Dzisiaj rozpoczynaliśmy nasze spotkanie ze Świętem Województwa w Kruszynie, gdzie odbyła się bardzo piękna uroczystość, uroczysta msza koncelebrowana przez Jego Ekscelencję biskupa. Ważne były słowa, które powiedział ksiądz biskup, ale także marszałek województwa o tym, że budujemy tożsamość. Tożsamość, która jest wspólną wartością dla wszystkich części naszego województwa. Cieszymy się, że co 3 lata Święto Województwa przyjeżdża do Włocławka. Tutaj odbywają się wspaniałe koncerty. Jutro będziemy mieli do czynienia z uroczystą sesją Sejmiku Województwa. Będą nagradzani wybitni twórcy w zakresie kultury. Cieszymy się, bo to jest zawsze okazja do tego, aby promować nasze piękne miasto.
2: Na scenie wystąpili artyści

0: prezentujący różne gatunki muzyczne. Tak, by każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Uczestnicy słyszeli Andrzeja Piasecznego, Anię Dąbrowską, Grzegorza Chyrzego, Kaję, Tomasza Organka, Reni Jussis, Piotra Roguckiego i itd. Publiczność reagowała bardzo żywiołowo, chętnie śpiewając wspólnie z wokalistami.
1: Święto Województwa, jak się panie bawią?
2: Bardzo dobrze. Zaczynamy się bawić jak najbardziej.
1: Super. Pogoda nie ostraszyła?
2: Nie. Troszkę popadało, ale nie boimy się burzy ani deszczu.
3: Mamy parasole, także...
1: Dzisiaj szereg gwiazd na scenie, która jest za mną. Za chwilę zaczynamy. Na kogo panie najbardziej czekają?
4: My na Andrzeja Piasecznego czekamy.
2: Też na Andrzeja Piasecznego.
3: Na Anię Dąbrowską.
1: Jakieś ulubione piosenki?
4: A no nie wiem w sumie jaką.
2: Śniadanie do łóżka, w imię deszczu.
3: No wszystkie. Nie wiem jakie będą, ale wszystkie lubię, bardzo.
2: Porady na zdrady.
3: No też, ale naprawdę wszystkie. Nie ma wyjątku.
1: Święto Województwa, powiedzcie mi jak się bawicie, mimo pogody przyszliście?
5: Przyszliśmy, jest super.
6: Jest dobrze.
5: No jest super.
1: Na jaką gwiazdę czekacie? Za chwilę wystąpi tutaj szereg znanych artystów. Na kogo najbardziej czekacie i dlaczego?
5: Ania Dąbrowska!
6: Ania.
1: No, Ania, a jakieś ulubione piosenki?
5: W głowie!
1: Jeszcze jakieś?
5: Jak to się tam zwało?
7: No jakieś tam sławne piosenki. Jakieś znane.
0: Fajansowe sny, mimo pogody, były dużym sukcesem. Pod sceną, ale też na samych bulwarach było bardzo tłoczno. Za aranżację i oprawę muzyczną odpowiadał Michał Ryba z zespołem, a wydarzenie poprowadził Mateusz Kaczmarek. We Wrocławku odbyła się 26. uroczysta sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, stanowiąca ważny punkt obchodów Święta Województwa. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów, instytucji oraz organizacji z całego regionu. Podczas sesji wręczono odznaczenia osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju regionu.
8: Uważam, że uroczyste sesje są właśnie od tego, by odejść od procedowania, odejść od, nie chcę powiedzieć, że poważnych tematów, bo wszystkie tematy są poważne, ale nauczmy się świętować. Dziękować i cieszę się, że dzisiaj mogę wyróżnić wraz z marszałkiem województwa medalem za zasługi dla województwa. Mogę również przyznać swoją głównie przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Coraz lepiej wychodzi nam budowanie tożsamości tego województwa. Przypomnę, bo przecież to jest niedaleka przeszłość jeszcze złożonego z dawnego województwa bydgoskiego, włocławskiego i toruńskiego. Także to jest nasze zadanie również na tę kadencję, by coraz bardziej spajać te różne regiony. Natomiast ważne jest również to, żebyśmy nie homogenizowali siebie. Czyli mimo wszystko niech fajans będzie fajansem, niech kociewie będzie kociewiem, a Kujawy Kujawami.
0: Marszałek województwa zwrócił uwagę na poprawiającą się kondycję regionu, w tym spadek bezrobocia oraz wzrost wynagrodzeń dla pracowników.
9: Wskaźnikiem podstawowym, na podstawie którego my opieramy naszą analizę i ogólną diagnozę, ocenę, w którym jesteśmy miejscu, na podstawie zadowolenia z życia mieszkańców w naszym województwie. Ono jest powyżej średniej krajowej. Bardzo się z tego cieszę. A na tę jakość i ocenę wpływają różne czynniki. Oczywiście podstawowy to dostęp do pracy, dobrej pracy. Tutaj jest coraz lepiej. Jesteśmy w Wrocławku, warto więc wspomnieć, że kiedy ja obejmowałem urząd marszałka, w województwie, w tej części regionu, w okolicach Włocławka, mieliśmy horrendalne powyżej 25% bezrobocie. Ono dziś wciąż jest wysokie na niektórych w niektórych obszarach wiejskich. Uważamy je za tak zwane bezrobocie strukturalne, to znaczy takie, które już nigdy się nie zmieni, bo nawyki niektórych mieszkańców są takie, jakie są. My z tym nie możemy walczyć, nie chcemy. Oczywiście podejmujemy próby, ale generalnie to bezrobocie rzeczywiste, mierzone wskaźnikami Eurostatu, jest właściwie symboliczne, bo w całym regionie i również w tej części województwa wokół Wrocławka i Wrocławku wynosi około 4%, poniżej nawet 4%. Ale co tak naprawdę wpłynęło, że to bezrobocie jest tak niskie? Powstały miejsca pracy. Jeżeli przyjeżdżamy do Wrocławka, kiedyś przecież nie było autostrady. Kiedy ona się pojawiła? Powstała Strefa Brzecka.

0: Zostało kilka innych jeszcze stref w tym samym Włocławku, które są właściwie już wypełnione w 100% inwestorami. No więc to chociażby świadczy o tym, jak jesteśmy atrakcyjnym regionem dla inwestorów. Wynagrodzenie, tutaj średnia krajowa. My nie mamy ani wyższych, ani niższych od średniej krajowej wynagrodzeń w naszym, dla naszych mieszkańców. No i moim zdaniem zmieniająca się infrastruktura społeczna, czyli budujemy nowe szpitale, inwestujemy, pomagamy poprzez fundusze unijne inwestować w szpitale również powiatowe. Nasze szpitale wojewódzkie, owszem, nie są jeszcze, ich inwestycje nie są zakończone, ale to widzą mieszkańcy, że jakość usług się poprawia, ale ta perspektywa, że tutaj będziemy mieć dostęp do do usług medycznych szpitalnych na najwyższym europejskim poziomie już istnieje, bo jeżeli pojedziemy do Torunia, do Bydgoszczy, to są miliardy złotych i tu we Włocławku inwestowane, a są i takie miejsca jak chociażby szpital w Świeciu, który przechodzi totalną transformację od zamkniętego zakładu leczniczego do otwartego, empatycznego, który prowadzi nowoczesną psychiatrię środowiskową. Tak bym w każdej dziedzinie życia. Domy dziennego pobytu, przecież jeszcze 4 lata temu nie było żadnego, a dzisiaj mamy ich 120. To znaczy codziennie 15 tysięcy, blisko 15 tysięcy seniorów przychodzi niezaopiekowanych, ma opiekę medyczną, wyżywienie, są dowiezieni, odwiezieni, uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych. To wszystko świadczy o tym, to wszystko ostatecznie skutkuje tym, że sądzę, że jesteśmy województwem, którym lubimy być, dobrze się w nim czujemy. Jestem z tego naprawdę dumny. Po prostu wykorzystujemy szanse, jakie dzisiaj mamy, mianowicie fundusze unijne. To, że możemy sami o sobie decydować, podejmujemy decyzje przecież jako sejmik, które służą mieszkańcom całego województwa.
1: Podczas wydarzenia podkreślono, że mimo wielu pozytywnych zmian w wielu obszarach, to jest infrastruktura drogowa czy edukacja, wciąż istnieją kwestie wymagające dalszej pracy.
2: Zawsze są rzeczy, nad którymi jeszcze można pracować i na pewno tutaj niestety znowu trzeba wymienić zdrowie, ale zdrowie tak szeroko rozumiane, bo jeżeli chodzi o nasze kompetencje, to co należy do samorządu województwa, jeżeli chodzi o sprawy infrastrukturalne, nasze szpitale nabierają zupełnie innego wyglądu, są dobrze wyposażone. Natomiast cały czas ta strefa zdrowia, jeżeli chodzi o finansowanie i tutaj nad tym trzeba pracować. Natomiast my jako samorząd województwa możemy tylko apelować do rządu o pewnego rodzaju zmiany. To, co jest mi wyjątkowo bliskie, to sprawy społeczne, sprawy związane z seniorami i tutaj też województwo przez ostatnie lata, myślę, że jest najlepszym w kraju. Dzienne domy pobytu, które u nas rosną, kolokwialnie mówiąc, jak grzyby po deszczu, gdzie seniorzy czują się doskonale, gdzie seniorzy się rozwijają, gdzie seniorzy, myślę, że wydłużają ten swój proces życia też, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że każdy umysł, który pracuje, który myśli, jest w dużo dłuższej i lepszej kondycji. I to się właśnie dzieje dzięki dziennym domom pobytu. Natomiast dzisiaj to, co nas martwi i to, o czym mówimy i o czym trzeba mówić, to sposób ich finansowania, bo te środki, które przeznaczamy na dzienne domy pobytu, one z roku na rok są coraz większe. Tylko w tej perspektywie pierwszy konkurs to ponad 300 milionów złotych, kolejny konkurs to 150 milionów złotych. Dzisiaj te konkursy dobiegają do końca. Wszyscy seniorzy, wszyscy samorządowcy patrzą na nas i mówią, że te środki powinny być dalej kontynuowane. Natomiast wszyscy doskonale wiemy, że ta perspektywa dobiega końca, więc czynimy wiele starań. Rozmawiamy z samorządowcami, myśląc o tym, jak może zrobić inny montaż finansowy, ale też apelujemy do strony rządowej, żeby nasze województwo było brane pod uwagę jako takie pilotażowe to, co zostało zrobione i może na naszym przykładzie, kiedy ta baza lokalowa już jest doskonale wyposażona, żeby spróbować to wspólnie finansować.
1: Władze regionu zapowiedziały kontynuację inwestycji na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Kujaw i Pomorza.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.
1: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Izbica Kujawska na jeden dzień stała się stolicą karate tradycyjnego w regionie. To właśnie tutaj odbyły się Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które zgromadziły zawodników z wielu klubów. Na matach nie brakowało sportowych emocji, efektownych technik i zaciętej rywalizacji. Uczestnicy udowodnili, że poziom kujawsko-pomorskiego karate jest naprawdę wysoki.
1: Dzisiaj odbywały się w Izbicy Kujawskiej Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w karate tradycyjnym.
2: Ilu mamy dzisiaj uczestników?
1: Uczestników było w granicach 100. Konkurencje się odbywały w kata, jak i w kumite. Kumite to jest walka, kata to jest schemat pewien robiony. Dla miasta Izbicy Kujawskiej tego typu zawody, czyli rangi mistrzowskiej, mistrzostw województwa, dla tak małego miasta jest to naprawdę ogromne wyróżnienie. 7 lat tutaj istnieje w sumie klub i no staraliśmy się o to od paru lat. W tym roku nam się udało zorganizować tego typu zawody, zawody rangi mistrzowskiej.
2: A jaki jest poziom uczestników?
1: No, uczestnicy są z całego województwa. Mamy też tu między innymi mistrza Polski w kata z Wrocławka, który też

przyjechał na Mistrzostwa Województwa, a tydzień temu był na Mistrzostwach Polski, zdobywając pierwsze miejsce. Tu są zawodnicy, którzy wszyscy, większość uczestniczy w Mistrzostwach Polski. Jest kilkoro reprezentantów kraju, także to jest poziom dosyć wysoki. Ale jeżeli mówię o województwie całym.

0: też udany występ.
1: Za każdym medalem kryją się godziny treningów, setki wyrzeczeń i sportowej pasji.
2: Brałyście dzisiaj udział w zawodach? Proszę powiedzcie, jak wam poszło?
3: Tak, brałyśmy udział i poszło nam dobrze, bardzo dobrze nawet.
4: Ja bym powiedziała, że zależy w jakiej kategorii. W kata mi poszło lepiej, natomiast w kumite średnio.
2: A jak wyglądały wasze przygotowania?
3: No na pewno było ciężko, ale kiedy my byłyśmy na Mistrzostwach Polski? Tydzień temu? Tydzień temu wróciłyśmy z Mistrzostw Polski, więc też zrobiłyśmy sobie w tym ostatnim tygodniu taką przerwę przed tymi zawodami. Ale no dobrze nam poszło w tych zawodach, bo zajęłam pierwsze miejsce w kata, w kumite trzecie i Natasza zajęła w kata drugie miejsce i w kumite tak samo trzecie.
2: A powiedzcie proszę, skąd wzięła się wasza pasja do karate?
3: Ojeny, my już 7 rok chodzimy do tego klubu i zawsze mnie fascynowało właśnie karate, ogólnie sztuki walki, więc od razu jak zobaczyłam, że otwiera się klub w Wisbicy, no to zapisałam się.
4: Ja po prostu zauważyłam, no były ogłoszenia do klubu, więc mnie to zainteresowało i chciałam spróbować.
2: Jak to się stało, że właśnie trenujecie karate?
5: No ja chciałam na coś chodzić i w Izbicy było karate i mama mnie zapisała i teraz chodzę.
6: No zobaczyłem po prostu w telewizji.
7: I zapraszam juniorów.
6: No po prostu jak brat się zapisał, to ja też się zapisałam.
8: Ja też.
2: A ile lat już trenujecie? Jak wam się podobają zajęcia?
5: Ja trenuję 4 lata i bardzo mi się podoba.
8: Z 2 lata.
7: Plansza, a zapraszam.
5: 3 albo 4 lata.
8: 3 albo 4.
2: A czy już właśnie wcześniej występowaliście na zawodach?
5: No, bardzo często występowaliśmy, no, w różnych pasach.
2: I jak towarzyszy wam wtedy stres?
5: Czasami tak, a czasami nie.
2: A co jest najlepszego w karate?
5: To, że można zdobywać medale, puchary.
6: No, dyplomy.
2: Jak emocje, ponieważ widzę, że macie piękne medale?
9: No, po prostu szczyt. Walczyliśmy razem w finale. No. Maciek był górą, ale fajnie udało się powalczyć. Fajne walki mieliśmy. Duże emocje, bardzo fajnie, bardzo mi się podoba.
10: Więc bardzo się cieszę, że się udało, fajnie wyszło.
2: Czy dzisiejsze medale mają dla was jakieś znaczenie?
9: No, na pewno to będzie fajna pamiątka, ale oczywiście nie zatrzymujemy się, bo to jeszcze, żeby zawojować całą Polskę, to jeszcze bardzo dużo pracy, ale cieszymy się dzisiaj świętujemy. Ale trzeba wracać do treningów oczywiście, bo to nie koniec.
10: No, dla mnie to fajne wejście w kumite. Myślę, że będzie. No myślę, że to może być początek czegoś ciekawego.
2: A jak wyglądały wasze przygotowania?
9: No trenowaliśmy trochę motorycznie, trochę oczywiście w klubach.
10: No. Praca w domu.
9: Praca w domu to też bardzo ważne.
10: Bardzo dużo daje.
2: Jak rozpoczęła się wasza przygoda z karate?
9: Ja zacząłem 4,5 roku temu właśnie tutaj w Izbicy. Zobaczyłem pokaz na imprezie gminnej i stwierdziłem, że może spróbuję i dzięki temu jestem, gdzie jestem dzisiaj.
10: Ja zacząłem no dobre 9 lat temu. Jak zacząłem chodzić do szkoły podstawowej, to był mój taki sport, który wziąłem, no i go szlifuję do teraz.
2: A czy macie jakieś marzenia związane z tym sportem?
9: Może nie takie marzenie już. Staram się to wprawić w rzeczywistość. Czarny pas. Nie śpieszy mi się jeszcze, ale no wiem, że kiedyś, jeżeli będę trenował, to on przyjdzie. I to jest taki mój cel na razie.
10: U mnie też czarny pas i doskonalenie siebie, żeby być w stanie się obronić na ulicy. Przede wszystkim po to ćwiczę.
1: Dla jednych to był kolejny sukces na sportowej drodze, a dla innych cenne doświadczenie i motywacja do dalszych treningów. Marek Wojtkowski został nowym szefem struktur Koalicji Obywatelskiej w województwie kujawsko-pomorskim. Jego poprzednik Tomasz Lenz został wykluczony z partii i klubu parlamentarnego. Było to po kłosie sprawy w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Przypomnijmy, z ustaleń dziennikarzy wynikało, że syn senatora miał mieć przeprowadzony zabieg z pominięciem kolejki, łamiąc przy tym procedury. Pełniącym obowiązki

0: Obowiązki przewodniczącego struktur w naszym województwie został Marek Wojtkowski. Wynikało to ze statutu Koalicji Obywatelskiej. Były prezydent Wrocławka zapowiadał, że chce szybko przeprowadzić wybory. Te odbyły się w sobotę. Decyzję podjęto jednogłośnie. Marek Wojtkowski został szefem struktur.
1: Trudno mówić o wyborach. Właściwie było to, można powiedzieć, potwierdzenie faktu, bo wynika to ze statutu Koalicji Obywatelskiej, więc nie było potrzeby organizowania dodatkowych wyborów, ponieważ byłem pełniącym obowiązki Koalicji Obywatelskiej i właściwie była potrzeba i konieczność wynikająca ze statutu, żeby zwołać zarząd. Ja dodatkowo zwołałem też jeszcze Radę Regionu. To jest szersze gremium nasze partyjne, które też ma właściwość uchwałodawczą, podejmowania uchwał, bo uważałem, że w tej sytuacji, która się wydarzyła, trzeba po prostu ludziom dostarczyć też informacji, no i też zarysować, powiedzmy, jakiś plan działania na najbliższą przyszłość, bo w tej chwili trzeba po prostu całą sytuację ustabilizować i mimo, że jest okres wakacyjny, urlopowy, to oczywiście nie możemy zwalniać, bo wybory parlamentarne już za pasem, to jest zaledwie tam powiedzmy kilkanaście miesięcy, więc też nie ukrywam, że zarysowałem plan działania na okres wakacyjny i pod koniec sierpnia się spotkamy już z bardzo konkretnymi rozwiązaniami dotyczącymi kampanii parlamentarnej. No więc poszło rzeczywiście bardzo dobrze, właściwie poprzez aklamację zarówno na zarządzie, jak i Radzie Regionu. No i teraz po prostu trzeba ruszyć do pracy.
2: Jakie będą pana pierwsze kroki jako już nie pełniący obowiązki, tylko jako przewodniczący?
1: Znaczy, drodzy Państwo, przede wszystkim organizacyjne, bo to jest kwestia oczywiście biura, zarządu, osób zatrudnionych, to są oczywiście finanse partii, no i oczywiście cała struktura, bo w województwie mamy około 2000 członków, są koła, tworzymy cały czas nowe koła w naszej strukturze wojewódzkiej, więc na tym się będziemy koncentrować, no i będziemy przygotowywać też plan wyborczy, tak jak wspomniałem wcześniej, aczkolwiek ja mam troszeczkę inny pomysł, żeby ten plan wyborczy, program wyborczy dywersyfikować na poszczególne powiaty, bo powiat powiatowi nie jest równy i dlatego też będzie mi zależało, żeby też program wyborczy w poszczególnych powiatach, zarówno w wyborach parlamentarnych, jak i później samorządowych, oczywiście uwzględniał specyfikę lokalnych społeczności, bo tak trzeba. No i można powiedzieć, taka typowa praca polityczna, też w najbliższym czasie pewnie odbędzie się posiedzenie Zarządu Krajowego w Warszawie, gdzie pewnie też już jakieś decyzje będą zapadały, no i ruszamy po prostu do pracy.
0: Marek Wojtkowski jest doktorem historii, którą ukończył w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Przez dwie kadencje był posłem na Sejm. W latach 2014-2024 był prezydentem Wrocławka. Dwa lata temu został członkiem zarządu województwa kujawsko-pomorskiego. Na co dzień w szkolnych salach gimnastycznych odbywają się lekcje wychowania fizycznego. Tak, jest w trakcie godzin lekcyjnych. Jednak po południu mogą one gościć zawodników klubów sportowych czy prywatne osoby, które mogą organizować w nich mecze w piłkę nożną, koszykówkę czy siatkówkę. Oczywiście za wynajem sali gimnastycznej należy zapłacić. Podmiot komercyjny płaci 100% stawki, a szkolne kluby mają wysokie bonifikaty. Bilans jest prosty. Dla władz szkoły korzystniej jest wynajmować salę gimnastyczną podmiotom komercyjnym.
3: Chodzi o dostępność sal gimnastycznych dla klubów, szkolnych klubów sportowych i organizacji społecznych, które promują sport młodzieżowy i dziecięcy. A głównie chodzi o to, że do tej pory podmioty te miały bonifikat. I zapis w uchwale tej obowiązującej na dzień dzisiejszy jest taki, że dyrektor szkoły bądź dyrektor danego obiektu, głównie to chodzi o szkoły, tak? No bo tu mówimy o salach gimnastycznych przyszkolnych, może, a nie musi wynajmować takim organizacjom salę gimnastyczną z bonifikatą. Stąd dochodziły do nas głosy też, że są bardziej preferowane podmioty komercyjne, które płacą 100% za wynajem, bo tutaj szkoła jednak te 70% czy te 90% musi dołożyć. Więc zmiana regulacji jest taka, że teraz dyrektorzy szkół będą zobowiązani do tego, żeby wynająć salę w godzinach preferowanych dla klubów uczniowskich, sportowych klubów uczniowskich, bądź tych organizacji sportowych, które ten dziecięcy, aby było to w godzinach od 16 do 20, tak? Czyli ten czas, kiedy faktycznie zależy to dzieciom, mogły uprawiać te zajęcia po po godzinach lekcyjnych, a nie było to po godzinie 20, czy w ogóle nie mogły korzystać z tych sal gimnastycznych, bo co roku we wrześniu z dostępnością sal gimnastycznych pojawia się problem.

0: I ta uchwała będzie już głosowana na tej najbliższej sesji Rady Miasta. Jeśli zostanie przegłosowana, też przyjmijmy, że zostanie przegłosowana. Od kiedy zacznie obowiązywać?
1: Powinno obowiązywać już od nowego roku szkolnego. Jeżeli oczywiście radni ją przegłosują, także ten czas tutaj, no to wiadomo, to wakacyjne, kiedy kluby będą pod koniec wakacji zgłaszały te swoje potrzeby wynajęcia takich sal, żeby już odbywało to się na nowych zasadach.
2: Najbliższa sesja Rady Miasta odbędzie się w środę, 24 czerwca. W minioną sobotę odbył się Włomagedon, fantastyczne wydarzenie sportowe. To bieg integracyjny z przeszkodami, skierowany do osób z niepełnosprawnościami. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Fundację Kajetanus we współpracy z Zakładem Aktywności Zawodowej.
3: To jest kolejna nasza edycja naszego biegu, integracyjnego biegu z przeszkodami dla osób z niepełnosprawnościami. Cieszymy się bardzo z tego, przede wszystkim, że mamy bardzo dobrą frekwencję, pomimo takiej pogody, jaka dzisiaj się tutaj akurat nam od samego początku trafiła, bo na początku nam rano padało, później mrzyło, ale na szczęście się ładnie teraz wyklarowało, piękną mamy pogodę, humory dopisują, aktywności też dopisują, także bardzo się cieszymy z tego, że kolejna edycja, można powiedzieć, dzięki współpracy z miastem Włocławek, tutaj dofinansowaniem i dofinansowaniem z grupy wolontariatu z Fundacji Orlen oraz wsparciu naszej gwiazdy Kasi Baranowskiej, która tutaj ustawiła też przeszkody. Ta impreza wpisuje się w kalendarz imprez włocławskich, także bardzo się cieszymy.
4: Czy z roku na rok jest coraz więcej uczestników?
5: Myślę, że ilość uczestników, można powiedzieć, że jest ta sama, ewentualnie.
3: Jest więcej, nawet po liście, którą tutaj mamy, to tak. Jest więcej.
5: Ja może tak sądzę, że może ta pogoda ranna może wystraszyła parę osób, ale to nie zmieniło postaci, że frekwencja jest, tak jak widać, dosyć wysoka, z czego się bardzo cieszymy.
4: Dlaczego powinniśmy uprawiać sport na co dzień?
6: Na pewno sport kształtuje charakter i ja sama jako osoba, która jest sportowcem już od bardzo dawna, mam takie dni, że jest mi po prostu ciężko wyjść i zrobić ten trening, czy nawet wyjść i po prostu pochodzić, no to wiem, jak to bardzo jest ważne i jak ta głowa w takim momencie, kiedy wyjdę i już to zrobię, mimo że mi się nie chciało totalnie, bo mam bardzo często takie dni, zwłaszcza jak jest tych obowiązków bardzo dużo, to jest dla nas dużo lepiej, zwłaszcza dla naszej głowy i ciała. No zwłaszcza teraz w tej erze cyfrowego świata, no to zachęcam przede wszystkim rodziców i dzieci do wspólnej aktywności fizycznej.
2: Dla uczestników Włomagedon to coś więcej niż bieg. To wydarzenie, podczas którego czują się ważni i docenieni.
7: Jesteśmy tutaj jako zespół szkół numer 3 imienia Marii Grzegorzewskiej we Włocławku, ale również są i uczestnicy programu, który w szkole jest realizowany, czyli rehabilitacji 25+. Jest to świetna inicjatywa, ponieważ skupia osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. W związku z tym mają oni możliwość do tego, aby również uczestniczyć w aktywności, jakim jest no właśnie bieg.
4: A jakie są reakcje uczestników?
7: Są przeszczęśliwi, że mogą uczestniczyć, czują się bardzo docenieni, a szczególnie wtedy, kiedy no, otrzymają po przebytym biegu medal, który rzeczywiście jest jak gdyby takim odzwierciedleniem tego, że są również bardzo ważni w naszym społeczeństwie i mogą uczestniczyć, tak jak każdy z nas, w przedsięwzięciach, które są organizowane na terenie miasta. Tutaj akurat w przypadku tegoż biegu przez Fundację Kajetanus, z którą na co dzień współpracujemy.
2: W biegu wzięli również udział przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji, które wspierają takie inicjatywy i chcą być ich częścią.
4: Proszę powiedzieć, jak wrażenia po dzisiejszym biegu?
8: Super było, miła zabawa.
9: Otóż to.
8: To najważniejsze.
9: Pogoda nam dopisała.
8: Pogoda nam dopisała, nie padało, także świetnie.
9: Jesteśmy mega zadowoleni.
4: A czy trasa była łatwa?
8: No, bardzo.
9: Można powiedzieć tak.
8: Dla nas łatwa. No.
9: I ogólnie chyba dla wszystkich była bardzo łatwa trasa. No i można troszeczkę jak to, no, poćwiczyć oczywiście.
8: I zrelaksować się. Także było super.
4: A czy takie wydarzenia właśnie są potrzebne u nas w Włocławku?
8: Potrzebne, jak najbardziej.
9: Tak, tak powinno być.
8: Bo to jest wszystko dla dzieci.
2: Wielu uczestników wraca na trasę każdego roku, podkreślając wspaniałą atmosferę wydarzenia.
10: Pięknie nam poszło, zaliczył cały tor przeszkód i zrobiliśmy jeszcze drugi raz drugą pętlę. Także zaliczyliśmy obydwa biegi i pierwszy i drugi. Ukończył sukces.

0: sukcesem. Jak widać, bo medal dostaliśmy. Jest to już nasz piąty, bo jesteśmy weteranami od samego początku.
1: Tak.
0: W tym roku mamy tylko taką małą dygresję, bo miał kontuzję, więc nie mogliśmy biegnąć tak jak zwykle, bo tak to Damian biegnie sam. A w tym roku z asystentem niestety niezbyt zadowolony, bo zawsze był biegł sam, tak? No właśnie, a w tym roku musiał z mamą. Ale dziękujemy, wszystko się udało i jest fajnie, tak?
1: Tak.
2: Skoro Państwo są od samego początku, ponieważ 5 lat, czy widzą Państwo jakąś różnicę? Czy zmieniło się to wydarzenie na przestrzeni lat?
0: Znaczy na pewno jest bardziej uroczyste. Może troszeczkę nam czasami pogoda różnie robi psikusy, bo raz jest ciepło, raz jest właśnie tak jak dziś, ale dziś jest idealna, że tak powiem. Więc tutaj możemy tylko sobie podziękować, że mamy taką, a nie inną pogodę. I cóż, no coraz chyba więcej jest osób, które uczestniczą w tym biegu. No my tutaj mamy już takie stałe grono, gdzie spotykamy się tu już z tą Fundacją Kajetanus, i którą prowadzi pani Maria Krasowska. Tak, Damian właśnie mówi, że to jest Maria Pla, bo tak jest nazwana przez Damianka. I wszyscy to wiedzą, że Damian tak nazywa panią Marię, której oczywiście no, gratulujemy następnego udanej imprezy, którą zorganizowała. No i miejmy nadzieję, że nie jest to nasza ostatnia, tylko kolejna.
2: Czy biegasz na co dzień?
3: Trenuję w pracy, jak jestem, to trenuję koło zakładu.
2: I czy lubisz bieganie?
3: Lubię, przygotowuję się na 21 kilometrów.
2: A jak wyglądają twoje przygotowania?
3: Zakładam dresy, buty i w koło zakładu biegam.
2: A co daje ci bieganie?
3: No dużo ruchu daje i po prostu można sobie kondycję poćwiczyć, żeby w miejscu nie stać, nie chodzić, tylko biegać można.
2: Czy pierwszy raz brałeś udział w Łomagedonie?
3: Nie, już chyba czwarty raz.
4: Podczas Łomagedonu nie liczył się wynik, ani miejsce na mecie. Najważniejsze były radość, wzajemne wsparcie i wspólna zabawa. Young Brześć Festival po raz kolejny przyciągnął do Starego Brześcia tłumy młodych ludzi. Wydarzenie skierowane było przede wszystkim do młodzieży i stanowiło połączenie koncertów znanych wykonawców z promocją lokalnych talentów.
5: To już czwarta edycja Young Brześć Festival. Bardzo się cieszymy, bo jest to taka impreza typowo skierowana do młodych ludzi i jak gdyby ona wyniknęła z inicjatywy młodych ludzi, że oni jak gdyby powiedzieli nam, słuchajcie, chcemy taką typową imprezę dla nas, dla młodych. No i odpowiedzieliśmy na ich jak gdyby takie wezwanie. I już po raz czwarty organizujemy Young Brześć Festival.
4: Tegoroczną edycję otworzył blog Otwarta Scena. Przez 3 godziny publiczność mogła słuchać różnorodnych muzycznych propozycji przygotowanych przez początkujących wykonawców z regionu. Była to okazja dla młodych artystów, by zaprezentować swoje autorskie utwory i zdobyć pierwsze doświadczenia podczas występów przed większą publicznością.
6: Dostaliśmy wiele, wiele zgłoszeń od artystów, zespołów, którzy chcieli wystąpić na naszej scenie. Wyłoniliśmy 8 taką finałową i dzisiaj na tej scenie oni jako pierwsi walczą o fajną nagrodę, bo 2000 zł ufundowane przez burmistrza Brześcia Kujawskiego, Tomasza Chymkowskiego, więc ta 8 gra na początku.
5: To jest bardzo ważne, a jak jeszcze dostaliśmy taką bardzo pozytywną zwrotkę, jeden młody człowiek napisał, że jest po prostu wzruszony tym, że rok temu występował jego idol na tej scenie, a w tym roku może on na tej samej scenie wystąpić, że jest to dla nich duża szansa, jakaś możliwość pokazania się. Czują się docenieni, także ja uważam, że jest to bardzo fajne. No gdzieś ci młodzi ludzie muszą się po prostu pokazać, nie?
6: Ja myślę, że taka jest nasza rola tutaj, Centrum Kultury na przykład, żeby właśnie docierać do tych młodych ludzi, którzy w tych czasach na ogół nie działają w centrach kultury, nie ma sal prób, to są inne czasy, działają gdzieś tam w domu i musimy stworzyć im szansę, żeby po prostu mogli zaprezentować muzę, którą tworzą, a robią to naprawdę genialnie, szerszej publiczności i oby zdobyli taką popularność, sławę po tych występach na Young Brześć Festival, jak chociażby grupa Dresscode.

0: każdego, kto ci życzy źle, często denerwuje nas kogoś postawa, tracimy na to nerwy, żąda zdrowia wariat.
1: Bardzo fajnie, jest okej, super organizacja, szkoda tylko, że mało ludzi trochę, no i trochę pogoda taka sobie, no ale poza tym to wszystko spoko, nie?
2: Był stres?
1: Nie, ja tam się nie stresuję, przed czym tu się stresować?
2: Walczysz już o 2000 zł, jak oceniasz swoich przeciwników?
1: Ja nie mam szansy, tam ostatnio mówił, że 7% mam czy coś. Powiem jak Krzysztof Stanowski po wyborach 1%. Tak będę się cieszył z 1%. Jakby co, to chciałbym grać koncerty przede wszystkim we Wrocławku przed swoją publicznością. Tutaj też jakby czuję się jak u siebie, bo tutaj rok temu grał mój idol Kubańczyk. I czuję się tutaj jak u siebie. To jest dla mnie ogromny zaszczyt, że mogłem zagrać na tej samej scenie, gdzie rok temu mój idol. Więc no super, ale we Wrocławku też bym chciał trochę pograć parę koncertów, więc liczę, że Wrocławek jest gotowy, nie?
2: A czy szukują się jakieś nowości?
1: Tak. Nie wiem, czy w czerwcu, czy bardziej już na początku lipca wyjdzie kawałek z Probitem i z Midzem pod tytułem Inne spojrzenie. Więc tak, cały czas działam w tym roku. Mam nadzieję, że też wyjdzie płyta Czas Przebudzenia. Wszystko pozytywnie, idziemy do przodu i jest ogień, nie? Full gas idziemy.
3: Young Brześć Festival to jednak nie tylko muzyka. Duże zainteresowanie wzbudził także występ Kaczorex i Lipski Show. Widowiskowy pokaz street dance'u, efektowne akrobacje i kontakt z publicznością sprawiły, że pod sceną szybko zgromadził się tłum widzów. Artyści porwali uczestników energią i pokazali, że festiwal stawia nie tylko na koncerty, ale również na różne formy scenicznej ekspresji.

0: emocje Wam dzisiaj towarzyszą?
1: Na pewno troszeczkę ekscytacji, bo pierwszy raz występujemy tutaj w takim składzie i w tym miejscu, więc ciekawi jesteśmy.
0: Dzisiaj wszyscy razem zaprezentujecie?
2: Tak, zgadza się. W trójkę występujemy razem.
0: A co pokażecie?
1: To będzie połączenie popingu z breakingiem.
0: Ile już razem się przygotowaliście?
1: Ile razem się przygotowaliśmy? Tyle, ile mieliśmy możliwości, ponieważ jesteśmy z różnych lokalizacji, ale czasowo, nie wiem, trudno mi to określić.
0: A jak razem dogadujecie się na scenie?
2: Ja myślę, że to wychodzi po prostu naturalnie, jakby wszyscy tańczymy, więc po prostu jakby tańczymy do muzyki, więc jakby to naturalnie wszystko wychodzi, tak bym powiedział.
0: A co Wam daje takie właśnie spotkania z publicznością?
1: Co dają nam Adrian? Może Adrian coś?
3: Przede wszystkim energię. To jest najważniejsze dla nas, bo jeżeli dadzą nam dużo pozytywnej energii, my ją oddamy w postaci dobrego tańca. I musi być wymiana, jak ja to mówię.
0: A czy przed każdym występem czujecie tremę, czy już nie ma tego stresu?

0: Jest, myślę, że jest. Tylko to jest taka trema, która nie spina i nie stresuje, tylko bardziej trema, która tak, jest taka motywująca, fajna, przyjemna.
1: Kulminacyjnym punktem wieczoru był występ gwiazdy tegorocznej edycji, Dress Code. Jeszcze przed rozpoczęciem koncertu pod sceną zgromadziły się setki młodych fanów. Uczestnicy podkreślali, że w regionie potrzeba więcej wydarzeń skierowanych właśnie do młodzieży i cieszyli się, że mogą spotkać się ze znajomymi oraz wspólnie bawić się przy muzyce swoich ulubionych artystów.
2: Bardzo, bardzo super.
3: A na jaki koncert dzisiaj czekacie?
2: Na Dress Code.
3: A lubicie je? Słuchacie ich na co dzień?
2: No ogólnie to tak niezbyt, ale jakieś tam piosenki znam, to się będę bawić.
3: Czy to jest dobry pomysł, że właśnie w naszym regionie są festiwale dla młodzieży?
2: Myślę, że tak. Tym bardziej, że my nie jesteśmy stąd, ale mamy blisko. I u nas na przykład takich rzeczy nie ma, to no chociaż możemy się pobawić.
3: A na jaki koncert dzisiaj czekacie?
4: Dress Code.
3: A czy słuchacie ich na co dzień? Oglądacie?
4: Tak.
3: A gdzie?
4: Na YouTubie.
5: Na Spotify też.
3: I brakowało takich festiwali u nas w regionie?
4: Tak.
3: A czy byliście już rok temu?
4: Ja byłem rok temu.
6: Ja nie byłam.
3: Jak było?
7: Też mi się podobało.
8: Czy przyszliśmy ogólnie na Neptuna, bo znamy się z nim ze szkoły. I ogólnie jest bardzo fajnie. No, ja ogólnie robię własną muzykę, ten kolega nic nie robi. No, w sumie tak.
9: Ja oceniam jego
8: muzykę. Jest bardzo dobrze.
3: Czy byliście rok temu?
8: Byliśmy, znaczy ja byłem.
9: Nie było.
8: Nie wiem.
3: I jak wrażenia?
8: Jeszcze raz?
3: Jak wrażenia?
8: Bardzo fajne. Podobało mi się, cała noc spędziłem w sumie do 24. No i wróciłem autem, wiadomo.
3: A czy czekacie na gwiazdy wieczoru?
9: Myślę, że tak.
8: Tak. Wiesz.
3: A czy brakowało takich festiwali dla młodzieży u nas w regionie?
8: Wydaje mi się, że bardzo brakowało, ponieważ w niektórych miastach nie ma czegoś takiego jak u nas w Brześciu, więc tak, wydaje mi się, że tak.
1: Koncert Dress Code zakończył się owacjami i wspólnym śpiewaniem największych hitów artystów.

0: Rządowy program Aktywny Żłobek Sale Sensoryczne jest skierowany do podmiotów prowadzących instytucje opieki dla dzieci. Skorzystał z niego wrocławski samorząd. Ratusz pozyskał ponad 80 tysięcy złotych na tworzenie i doposażenie sal sensorycznych w żłobkach.
1: Sięgamy po te środki, które finansowe, które pozwalają właśnie też wzmocnić infrastrukturę i ofertę również żłobków, bo wychodzimy z założenia, że ci najmłodsi, jak będą zaopiekowani, no wiadomo, też będzie to skutkowało tymi pozytywnymi sprawami w kolejnych etapach edukacji. Warto też podkreślić, że jako samorząd też sięgnęliśmy i też pozyskaliśmy środki finansowe na aktywne place zabaw. Zabaw to kolejny program rządowy. W zeszłym roku otrzymaliśmy ponad 450 tysięcy na utworzenie tych placów zabaw na Gniazdowskiego i w żłobku przy ulicy Gniazdowskiego i w żłobku przy ulicy Wienieckiej. W tym roku ponad prawie 300 tysięcy na żłobek przy ulicy Żytniej, który, przypomnijmy, przejdzie taką generalnie dużą modernizację, będzie duży remont, dlatego że żłobek przy ulicy Żytniej zyska dodatkową powierzchnię po wcześniejszej przychodni rehabilitacyjnej, w związku z tym i również skorzysta z finansowania i nie tylko place zabaw, ale także sale sensoryczne i oczywiście przeznaczyliśmy z budżetu miasta na remont całego obiektu, tak żeby rzeczywiście było więcej miejsc w żłobkach i oczywiście, żeby były one na jak najlepszym standardzie.
0: Sale sensoryczne są tworzone z myślą o stymulacji zmysłowej oraz wyciszeniu emocjonalnym. Zwykle składają się z trzech sfer: relaksu, doświadczaniu świata i aktywności ruchowej.
1: Sale sensoryczne to rzeczywiście takie sale, które też wspierają ten psychofizyczny rozwój małego człowieka. To jest ten rozwój motoryczny, ten neurologiczny, ale przez to też wspierają te wszystkie poznawcze funkcje. Wiemy, że w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych coraz więcej jest sal sensorycznych. W żłobkach jeszcze tego nie było, oczywiście poza żłobkami integracyjnymi. W naszym przypadku to jest żłobek przy ulicy Gniazdowskiego, który ma taką salę sensoryczną. Natomiast biorąc pod uwagę też wyzwania dla tych najmłodszych, właśnie takie zdrowotne, żeby zaopiekować się tymi najmłodszymi, w naszych żłobkach te standardy będą wyższe, więc wykorzystujemy środki, jakie możliwości, jakie też rząd przedstawia dla tej sfery wychowania. I korzystamy, żeby podnieść właśnie standard opieki i w ten sposób te pracownie za chwileczkę zostaną uruchomione. No teraz trwają zakupy, przygotowania. No ten etap taki, że już żeby od przyszłego roku rodzice mogli zobaczyć, jak nauczyciele, opiekunowie w żłobkach pracują z najmłodszymi.
0: Warto dodać, że obecnie wdrażane są standardy opieki nad dziećmi do lat 3. Określają one zasady dotyczące edukacji, higieny, żywienia, bezpieczeństwa oraz kwalifikacji personelu. Każda placówka ma obowiązek wdrożyć własne standardy dostosowane do potrzeb dzieci. We Wrocławku pracownicy i opiekunowie w żłobkach przechodzą obecnie cykl szkoleń mający wzmocnić ich kompetencje. Dodatkowo wypracowywany jest model szerszej współpracy z rodzicami.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapiszcie już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.

0: zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
3: Uwaga! Rehabilitacja po utarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Paulina Szajgicka, Pro Beauty Clinic w Włocławek. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Pani Paulino, nasz największy narząd, o który codziennie dbamy, też będzie miał pewnie w zdecydowanej większości przypadków wakacje. Mówię oczywiście o skórze. Gdzieś ostatnio przeczytałam, że rozłożona skóra takiego średniego wzrostu mężczyzny to 2 metry kwadratowe.
1: Tak.
0: To jest naprawdę
1: tak,
0: mnóstwo.
1: To jest największy organ
0: tak,
1: ogólnie
0: tak, tak.
1: Ciała,
0: Tak,
1: organizmu.
0: Tak. No i tak, pewnie większość z nas niebawem pojedzie na jakieś urlopy. No i myślę, że zdecydowana większość osób, które na te urlopy wyjeżdżają, to szukają jednak miejsc słonecznych, czyli nasze skóry będą wystawione na działanie promieni słonecznych, a w naszym klimacie z roku na rok tych promieni słonecznych jest coraz mniej. W związku z tym to może być taka drastyczna zmiana w naszym życiu. Co zrobić, żeby ona się nie odbiła negatywnie?
1: No, generalnie jest tak, że my jesteśmy spragnieni tego słońca, więc jak już widzimy to słońce, to po prostu korzystamy na maksa. Natomiast zdecydowanie opalanie jest dobre. Słońce jest dobre, jest potrzebne, no bo witamina D3 i no jednak to samopoczucie jest zupełnie inne, kiedy mamy dużo słońca, niż tak jak teraz mamy deszczowo, pochmurnie. Natomiast jest to dla skóry troszeczkę obciążenie, dlatego że słońce niestety również działa negatywnie. I tutaj, żeby przygotować tą skórę do tego słońca, to zazwyczaj przed urlopem zalecamy lekkie peelingi enzymatyczne, czy na ciało chociażby kawa z olejem kokosowym, czyli
0: taka
1: taki
0: zwykła
1: naturalny
0: kawa
1: z ekspresu
0: z ekspresu,
1: najczęściej.
0: Znaczy fusy tak jakby, tak?
1: Fusy,
0: Już
1: tak,
0: ten,
1: dokładnie.
0: aha.
1: I to jest bardzo taki no, naturalny, każdy praktycznie może sobie taki peeling zrobić, dzięki czemu ta opalenizna będzie równomierna, skóra będzie odpowiednio nawilżona, więc to słońce też będzie lepiej, delikatniej opalało. Natomiast tutaj faktycznie przede wszystkim najważniejsze jest nawilżenie. Więc tak jakby w przypadku skór szczególnie skłonnych do przesuszeń musimy stosować produkty typowo nawilżone.

0: odbudowujące płaszcz lipidowy.
1: Ale nawilżenie przed opalaniem, nawilżenie po opalaniu, czy nawilżenie i przed opalaniem, i po opalaniu, i w
0: Tak,
1: trakcie
0: tutaj
1: jeszcze?
0: na razie mówię co przed, no nie? Czyli właśnie
1: Czyli jak
0: przygotować sobie
1: przygotować
0: higienę.
1: już
0: Tak,
1: skórę do opalania, tak?
0: tak. Więc to nawilżenie jest istotne. Natomiast już w momencie kontaktu ze słońcem, no to przede wszystkim filtry. Pamiętajmy o tym, no bo filtry są takim przedłużaczem naszej ekspozycji na słońcu. Czyli jeżeli ktoś lubi spędzać dużo czasu na słońcu, to filtr po prostu umożliwia tak jakby wydłużenie tego czasu. Szczególnie przy karnacjach jasnych, kiedy jednak tej melaniny jest stosunkowo mniej, no bo też pamiętajmy o tym, że opalenizna to jest nic innego jak taka obrona, ochrona przed tym promieniowaniem, odpowiedź na to promieniowanie. Melanina to jest taka trochę parasolka dla naszych komórek skóry, żeby ją zabezpieczyć, żeby tak jakby pozwolić jej ją uodpornić na to słońce. Natomiast filtry zdecydowanie, zarówno filtry fizyczne, chemiczne, one są teraz już w tych czasach takich fajnych konsystencji, że nawet wcale nie muszą być bielące, ciężkie, toporne, no bo to najczęściej nas tutaj ogranicza, że nie chcemy tych filtrów stosować. Nawet mamy teraz mgiełki różnego rodzaju, czy też spreje, więc tak jakby te konsystencje są naprawdę przyjazne.
1: Jak dobrać filtry? Czy zaczynać od tego najmocniejszego, tego SPV, nie wiem, 50 i schodzić stopniowo? Takie są też teorie. Czy...
0: Najczęściej jest tak, że patrzymy również na karnacje, no bo karnacje jasne, bardzo takie blondyńskie, jakbym to określiła, bardzo często potrzebują maksymalnej fotoprotekcji, czyli z pewnością będzie to 50 SPF, szczególnie w okolicach drażliwych, jak twarz, dekolt, ramiona, no bo to zawsze nam się najbardziej spieka. W przypadku, kiedy mamy karnacje ciemne, to wtedy w zależności oczywiście, gdzie spędzamy te urlopy, ale możemy tutaj zacząć od 30, tak? No bo wszystko zależy od tego, jak my tutaj się na tym słońcu intensywnie opalamy. Natomiast bardzo często dermatolodzy zalecają tę maksymalną fotoprotekcję, czyli 50 SPF, żeby nie dopuścić do poparzenia skóry.
1: No właśnie, bo najbardziej niebezpieczne jest poparzenie skóry. To jest to, co nie jest już zdrowe. Bo sama opalenizna jest w porządku, ona jest dobra, tak?
0: Tak, tylko pamiętajmy, że mamy dwa rodzaje promieniowania, UVA i UVB. UVB to jest to, co widzimy, czyli w momencie ekspozycji na słońce pojawia nam się opalenizna i tak jakby no, możemy się poparzyć. Natomiast UVA to już jest promieniowanie, które nie daje nam oznak. Ono nam towarzyszy całym rokiem. Bardzo często też przez szybę potrafi przeniknąć. Natomiast to jest właśnie to promieniowanie, które nam uszkadza komórki skóry. Czyli my uszkadzając te komórki, no, przyspieszamy te procesy starzenia. I tutaj często się śmiejemy, że taki krem odmłodzający to wcale nie jest krem za 1000 zł, za miliony monet, tylko to najczęściej po prostu jest dobry filtr, dobra fotoprotekcja, bo to filtry zabezpieczają nas przed tym postępującym procesem starzenia.
1: Wraca też moda na takie naturalne filtry, zawarte gdzieś tam w olejkach. Niektórzy twierdzą i coraz częściej takie głosy się pojawiają, że wcale te filtry wysokie, te filtry chemiczne nie są zdrowe dla naszej skóry.
0: No, o filtrach chemicznych różnie słyszymy. Częściowo na przykład niektóre filtry chemiczne w tym roku są stosowane w kosmetykach, po czym dowiadujemy się, że zostają
1: wycofane. Że są jednak
0: toksyczne,
1: szkodliwe, rakotwórcze.
0: Natomiast z pewnością jest tak, że te filtry, które są zawierane, teraz one są troszeczkę tej formulacji innej, one, ja się śmieję, że są coraz mądrzejsze, tak? Więc tutaj ta toksyczność na pewno nam się zmniejsza. Poza tym wszystkie filtry są przebadane, więc jeżeli to jest dopuszczone do obrotu, to jest to w takich dawkach,
1: no,
0: że
1: chciałabym
0: to
1: wiedzieć,
0: bezpieczne.
1: Że to, co jest dopuszczone do obrotu, jest dobre. Mamy mnóstwo rzeczy dopuszczonych do obrotu i najwięcej ludzi chorych na różne nowotwory w historii w ogóle chyba.
0: Tak. Bardzo pojawiały się nawet takie gdzieś tam doniesienia, że na przykład przebadano filtr danej tam marki, no i okazało okazało się, że deklarowane 50 SPF było na granicy 10.

0: na przykład, tak? Czyli no takie sytuacje też są niestety
1: Ale jak sprawdzać właśnie pod, no
0: po
1: wobec
0: infi,
1: tego
0: czyli
1: właśnie.
0: musimy zawsze, tak jakby używając kosmetyku jakiegokolwiek, nie czytamy tego, co jest z przodu ładnie napisane, no bo
1: Tylko
0: to po
1: skład z
0: prostu
1: tyłu.
0: tak, tylko odwracamy opakowanie i tam mamy INCI, czyli wymienione składniki aktywne po przecinku. Im bliżej początku, tym jest więcej tej substancji aktywnej w tym kosmetyku. Czyli najczęściej, na przykład, nie wiem, mamy aqua jako wodę, no i później po przecinku malejąco są wymienione te substancje. No i niestety, dla mnie jako specjalisty bardzo często to jest gdzieś tam, muszę coś tam pogooglować i posprawdzać, no bo nie jestem w stanie wszystkiego rozszyfrować. Ale w czasach ChatGPT na przykład to jest
1: Nie jest to duży
0: bardzo proste,
1: problem.
0: bo czat rozkłada to na czynniki pierwsze, więc dla zupełnego laika, który nie ma pojęcia o tym, jest to łatwiejsze w tych czasach niż kiedyś.
1: No właśnie, ale te składy brzmią bardzo tajemniczo, są bardzo długie najczęściej, jeżeli, no jeżeli mówimy właśnie o tych kosmetykach z filtrem.
0: Ogólnie o wszystkich kosmetykach.
1: Ogólnie o
0: Bardzo
1: wszystkich
0: często jest tak,
1: kosmetykach,
0: że
1: tak?
0: wyznajemy taką zasadę najczęściej, że im krótszy skład,
1: Tym lepiej.
0: tym lepszy kosmetyk. Bardzo często jest tak, że producenci próbują chociażby parafiną liquidum, tak zwana wazelina, olej mineralny, który jest pakowany w większości kremów, no ale świadomość się troszeczkę powiększa, więc konsumenci unikają już parafiną liquidum, bo wiedzą, że to tworzy warstwę okluzyjną i że niekoniecznie jest to wskazane w kosmetyku. Więc tak jakby czasami producenci tworzą nazwę własną takiego właśnie parafiną liquidum i konsumenci nie są w stanie tego nawet
1: Ja
0: rozgryźć, nie?
1: przyznam szczerze, kiedy pobrałam sobie aplikację INCI Beauty i zaczęłam się tym bawić, to wyrzuciłam 99%
0: Tak.
1: swoich kosmetyków.
0: I
1: Tych
0: to jest
1: takich, które
0: niestety.
1: uważałam, nawet takich dosyć znanych marek, które uważałam za do tej pory fajne, tak jak tu pani wspomniała, przebadane, tak? Bo jeżeli jakieś
0: Tak.
1: konsorcjum wielkie gdzieś tam reklamowane wypuszcza coś na rynek, to miałam nadzieję na to, że
0: Poczucie,
1: to
0: że to jest
1: jest
0: bezpieczne.
1: bezpieczne. No nie, nie było bezpieczne, bo na
0: Znaczy.
1: przykład były na czerwono kilka alertów, tak? Jakieś rzeczy, które gdzieś tam były potencjalnie rakotwórcze. Tak napisano na tym.
0: Tak, tylko że właśnie te badania niestety one cechują się taką sytuacją, że w momencie, kiedy ten dany składnik jest w odpowiedniej, nawet jeżeli on jest rakotwórczy, ale jeżeli jest w
1: Czyli nie
0: odpowiednim
1: trucizna, tak?
0: stężeniu,
1: Nie, tylko
0: to odpowiedni, prosty
1: dawka,
0: przykład.
1: czyli truciznę,
0: Jak
1: tak?
0: nam studiowałam chemię kosmetyczną, to była taka sytuacja, że tam robiłyśmy różne formulacje i tak dalej, i tak dalej. No i SLS, sodium lauryl sulfate, środek mocno myjący, powierzchniowo czynny, czyli to, co nam odpowiada za super ekstra piankę, za dobre zmywanie. Też bardzo prosta i tania substancja, więc producenci bardzo namiętnie wrzucają we wszelkiego rodzaju żele pod
1: Bo
0: prysznic,
1: to się ładnie
0: szampony do
1: pieni,
0: włosów,
1: tak?
0: tak. To jest dla konsumenta atrakcyjne, no bo fajne są doznania, natomiast dla producentów, no bo jest to tani środek. Natomiast w rzeczywistości jest tak, że my, mając na stole ten właśnie SLS, musieliśmy zakładać rękawiczki, bo to jest substancja silnie rżąca w takim stężeniu, jak było w tym wiaderku. Więc tutaj w czasach II wojny światowej było to wykorzystywane do mycia podłogi, bo świetnie myło i miało działanie takie antyseptyczne, antybakteryjne. Więc tutaj faktycznie no, jest tak, że ta świadomość się zwiększa. Też producenci dzięki temu, że ta świadomość się zwiększa, muszą kombinować, żeby tak jakby te formulacje robić coraz lepszej jakości, no bo już nie jest tak łatwo nabić konsumenta w butelkę.
1: A wracając do tematu naszych urlopów, już tak na koniec, zakładając, że się tam w miarę dobrze chroniliśmy, że się równomiernie opaliliśmy i jesteśmy generalnie zadowoleni, co robimy po urlopie z tą skórą? Jak pielęgnować tę no, fajną opaleniznę? Co robić, żeby ona nie była opalenizną na 5 minut i na tylko te kilka dni?
0: No tak, marzy nam się, żeby tą opaleniznę zatrzymać przez cały rok, prawda? Byłoby idealnie. I tutaj faktycznie zależy nam na tym, więc tak jakby skupiamy się na pielęgnacji, czyli odpowiednim nawilżeniu skóry, też antyoksydacji, no bo chcemy te negatywne działanie słońca naprawić, więc

0: wszelkiego rodzaju antyoksydanty, preparaty, serumy z koenzymami Q10, resweratrolem i innymi magicznymi substancjami są wskazane. Natomiast w przypadku, kiedy na przykład dojdzie do poparzenia, no to pamiętajmy, żeby w tej początkowej fazie na przykład unikać tłustych, takich emolientowych, filmotwórczych
1: A te
0: składników.
1: takie domowe różne śmietany, inne takie kefiry.
0: No
1: To...
0: tak, to kiedyś faktycznie to było dobrym rozwiązaniem, dlatego że po pierwsze chłodziło, no bo zimne, po drugie no kwas mlekowy, który nawilża. Natomiast tutaj też jest takie stanowisko dermatologów, że teraz lepiej jest...
1: Są wygodniejsze sposoby.
0: Dokładnie, że te formulacje tych kosmetyków dostępnych są po prostu lepsze i tutaj zwracamy w takim przypadku szczególną uwagę na takie formuły żelowe, na przykład z pantenolem, który wycisza, chłodzi, dlatego że w momencie, kiedy posmarujemy się czymś tłustym, takim okluzyjnym, no to może dojść do takiego trzymania tego ciepła, a ta skóra jest wtedy gorąca, piekąca, więc tak jakby nie chcemy tego ciepła zatrzymywać, chcemy, żeby to ciepło uciekło, dlatego takie formulacje żelowe są najlepszym rozwiązaniem.
1: Żele aloesowe, jakie jeszcze możemy
0: tak,
1: polecić?
0: Tak, aloesowe, na pewno duże dawki pantenolu, no bo to jest też taka substancja, która mega wycisza. Alantoina bardzo też jest taka znana z tych właściwości. Później, jak już przejdziemy sobie przez ten etap, kiedy nas piecze, jest gorąco, no to wtedy stosujemy preparaty, które właśnie bardziej są takie filmotwórcze, z ceramidami, z olejami roślinnymi, żeby jak najbardziej ten płaszcz lipidowy wzmocnić, odbudować, no i cieszyć się tą opalenizną. Jeżeli dojdziemy do sytuacji, że niestety, no jednak nie udało się i ta skóra zaczyna nam schodzić, no to w takim przypadku dajemy jej czas, czyli nie kombinujemy
1: nie,
0: od razu z peeling,
1: nie.
0: No tak, bo to zrywanie aż samo, prawda, się prosi, żeby, bo ta skóra tak pięknie odchodzi. Natomiast tutaj pamiętajmy, że jak będziemy tą skórę zrywać, to ona będzie tym bardziej uwrażliwiona, podrażniona, dłuższy będzie ten okres regeneracji, więc tutaj dajemy skórze czasu, czekamy, aż to nam się wyłuszczy, w tym czasie intensywnie ją możemy nawilżać, wtedy ten proces na pewno sprawnie przebiegnie.
1: Na koniec jeszcze, czy warto odstawić jakieś kosmetyki przed opalaniem na przykład, czy
0: zdecydowanie w przypadku twarzy, no to ogólnie jest tak, że w takim sezonie zimowym unikamy mocno drażniących preparatów. To na pewno są preparaty kwasowe, to na pewno jest retinol, który bardzo lubimy stosować w tym sezonie zimowym. Też na pewno przed urlopem nie decydujemy się na intensywne ścieranie tego naskórka, bądź też zabiegi, które gdzieś tam tą skórę uwrażliwiają. W zabiegach na pewno skupiamy się właśnie na wzmocnieniu tej skóry, przygotowaniu ją do tego właśnie wysokiego nasłonecznienia. Natomiast w przypadku ciała, no to też właśnie zwracamy uwagę, żeby gdzieś tam nie szorować tej skóry. Często przed urlopem chcemy zrobić wszystko, prawda? No bo chcemy tak jakby w krótkim czasie wyglądać jak najlepiej. Natomiast tutaj rozsądek jest zawsze najlepszym rozwiązaniem.
1: Jak zawsze, w każdym przypadku.
0: Bo to, że my zaczniemy tą skórę trzeć i gdzieś tam
1: mocno
0: eksploatować, to nie sprawimy, że cofniemy lata zaniedbań i że tak jakby tutaj nagle będzie nowa skóra, tylko po prostu ją niepotrzebnie uwrażliwimy na słońce.
1: A jeśli już poczynimy jakieś szkody, to co? Warto do specjalisty?
0: Myślę, że tak. Myślę, że chociażby dlatego, żebyśmy podpowiedziały, co chociażby sobie tam zrobić, w sensie jakie kroki chociażby takie domowe, jak to rozwiązać. Natomiast przede wszystkim odbudowa płaszcza lipidowego, czyli ceramidy, lipidy, wszelkiego rodzaju kosmetyki, które zawierają te substancje aktywne.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Życzę wszystkim udanych urlopów i braku poparzeń słonecznych.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: szukaliśmy!
1: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, Telewizja Kujawy. Moim i Państwa gościem jest pan Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Dzień dobry.
1: Dobry, witam wszystkich serdecznie.
0: Znajdujemy się dzisiaj, jak widać, nie w studio, tylko na stopniu wodnym we Włocławku. Nie jesteśmy tutaj bez przyczyny, przed chwilą zostały złożone kwiaty.
1: Tak, to miejsce wymaga pamięci, ono woła o pamięć, o sprawiedliwość, o pokój, o życie, o to, o co walczył ksiądz Jerzy. No i nie mogło dzisiaj marszałka województwa, który reprezentuje nasz region, nie być tutaj w dniu naszego święta, które obchodzimy właśnie w tym roku we Włocławku, ponieważ ksiądz Jerzy nie tylko dla Polski, ale również może w sposób szczególny dla naszego regionu jest postacią, która jednoczy i nadaje tożsamość naszemu regionowi. Przecież krzyż, który oddali, jest krzyżem poświęconym w 91 roku przez papieża Jana Pawła II, który w Kruszynie odprawiał mszę świętą i wspomniał o księdzu Jerzym jako naszemu bohaterowi, ale też osobie, która już wówczas wiedzieliśmy, została naznaczona jako ta, która będzie beatyfikowaną. Więc ksiądz Jerzy w sposób szczególny też opiekuje się naszym województwem i dodam, że szlak męczeństwa, który zakończył jego życie, rozpoczął się w Bydgoszczy, wiódł przez Górsk, Toruń i zakończony został tutaj we Włocławku na Tamie. To oznacza, że te trzy miasta kiedyś przecież, które funkcjonowały jako stolice odrębnych województw, dziś połączone, mają ogromną odpowiedzialność za tę spuściznę i wartości, które głosił ksiądz Jerzy. Dlatego dzisiaj jestem z tej delegacją w dniu tak ważnym, uroczystej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu naszego święta tu na Tamie, aby oddać hołd, pomodlić się za przyszłość naszego regionu. Jest to nasz obowiązek i czyńmy to, ponieważ ksiądz Jerzy na pewno cieszy się z naszej wolności.

ale jako memento zawsze musimy pamiętać, że złe rzeczy nie odpuszczają i musimy uważać na stan, kondycję naszej demokracji, abyśmy jej nie nadużywali, aby nasza wolność nie była zużywaną, abyśmy nigdy nie musieli przeżywać tego, co w latach 80., ja osobiście również, tej traumy, przecież nie tylko ze względu na śmierć księdza Jerzego, to morderstwo wykonane.

0: końca, tylko dlatego, że chciał dobra wspólnego i walczył o naszą Polskę, o naszą wolność, o solidarność. Także tak, to jest ważne spotkanie tu na Tamie, które wraz z wizytą Jana Pawła II do Kruszyna, do Włocławka, rozpoczęła w jakimś sensie dało początek naszemu województwu. Dlatego tutaj bije źródło naszego regionu.
1: Panie Marszałku, wspominał Pan Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jest to cykl imprez. Byliśmy we Włocławku. Wielka impreza. Mimo pogody zgromadziła tłumy mieszkańców nie tylko Włocławka, ale też całego regionu. Jakie dalsze plany, bo też inne miasta będą oczywiście uczestniczyły w Święcie Województwa?
0: No już część za nami, ale w każdym mieście prezydenckim tak zwanym odbywają się takie koncerty jak wczoraj we Włocławku, wcześniej w sobotę w Toruniu, a przed nami jeszcze Inowrocław, Grudziądz i Bydgoszcz. Więc trzy duże wydarzenia. Jeśli ktoś z Państwa nie zdążył być we Włocławku, zapraszamy jeszcze. Sprawdźcie w internecie, w której godzinie i w jakim miejscu będą się te koncerty. Bo to są naprawdę fantastyczne spotkania z artystami, o których na co dzień podziwiamy. A uświetniają nasze uroczystości. Fajnie, że potrafimy się bawić, być razem pod wspólnym kujawsko-pomorskim niebem.
1: Panie Marszałku, korzystając z okazji, nie mogę nie zapytać. Kilka miesięcy temu widzieliśmy się podczas podpisywania dokumentów, umów. Jeden dotyczy Stodulna Lab we Włocławku, a druga Mariny Zarzeczewo. Powiedzmy, co to będzie, to przypomnijmy mieszkańcom, co będzie w Stodulna Lab i co tam się właściwie obecnie dzieje.
0: Stodulna Lab to jest mniej więcej w tamtą stronę, więc wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. Przygotowujemy plan funkcjonalno-użytkowy. To znaczy przygotowanie do zlecenia wykonania dokumentacji, no ale żeby przygotować dokumentację budowlaną, wykonawczą, musimy określić plan funkcjonalny w szczegółach, jakiego typu edukacja będzie tam prowadzona, czyli jakie są potrzebne nam ekspozycje, laboratoria, przestrzenie interaktywne, tak aby w sposób interesujący edukować młodych ludzi, nie tylko, dorosłych również, ponieważ te centra nauki, gdzie promujemy najnowsze trendy w nauce, ale też i ich historię, są to naprawdę bardzo interesujące dla każdego miejsca, więc chcemy, żeby to było zrobione, wykonane no, w najwyższych standardach, więc tu trzeba fachowców i merytorycznej dyskusji z pedagogami, dydaktykami, z ludźmi nauki, aby we Włocławku no właśnie pokazać na tle historii rozwoju przemysłowego Włocławka, bo przecież ona jest przebogata. Wróćmy jeszcze do okresu przedwojennego. Przecież Włocławek tętnił życiem, to naprawdę było potężne miasto pod względem i wciąż jest gospodarczym. I chcemy na tym tyle pokazać, na czym polega w ogóle przetwarzanie różnych rzeczy i ostatecznie rozwój przemysłu, produkcji w sposób atrakcyjny, ciekawy. No i pokazać rolę nauki w codziennym naszym życiu. No przecież wszystko, co nas otacza, wyprodukowane jest w jakichś fabrykach, w jakichś miejscach. Chcemy pokazać ten proces, jak do niego dochodzi, jak to się odbywa na co dzień i jakie są trendy, kierunki rozwoju w ogóle biznesu, przemysłu na świecie. No i Zarzeczewo, więc tutaj już na tej najbliższej sesji zostanie podjęta uchwała o przekazaniu środków finansowych na odkupienie od Orlenu tego miejsca. No i zaczynamy przygotowania do stworzenia kujawsko-pomorskiej szkoły pod żaglami, więc to miejsce nadal będzie dostępne dla wszystkich żeglujących, ale chcemy wzmocnić jeszcze no i wykorzystać przepiękny akwen, jakim jest Zalew Włocławski. To jest naprawdę nasz cel i tutaj chciałbym jeszcze doczekać takich czasów, kiedy na zalewie zaroi się od łódek, na których będą uczyć się żeglarstwa, jachtingu młodzi mieszkańcy naszego województwa. Więc przed nami odnowa tego miejsca, odrestaurowanie go i no oczywiście zrobienie z tego no po prostu perełki czy mariny, gdzie będziemy mogli edukować, kształcić młodych ludzi, ale wszyscy będą mogli również korzystać z tego miejsca jako

0: tego, do którego można zapłynąć, przypłynąć i to, co jest w tego typu miejscach, wszystko będzie zorganizowane. Wiem, że Włocławek również ma swoje plany dotyczące, tutaj z panem prezydentem rozmawiamy, związane właśnie z przybliżeniem historii budowy chociażby łodzi, które pływały kiedyś po Wiśle. Bardzo ciekawy projekt i tutaj będziemy też wspierać w tym zakresie Włocławek, więc no, chcielibyśmy wykorzystać tą endogeniczną, ogromną możliwość, jaką potencjał, jaki ma Włocławek, wynikający z obecności tutaj tam.
1: Panie Marszałku, już na zakończenie zapytam, bo wiem, że czas nas goni. Temat Filharmonii we Włocławku. Początkowo te plany zakładały, że powstanie ona na skrzyżowaniu ulic Tumskiej i 3 Maja. Jednak ta lokalizacja ma zostać docelowo zmieniona, rozumiem.
0: Musimy ostatecznie ustalić z prezydentem, z władzami miasta. Proszę mnie dzisiaj jeszcze nie pytać o szczegóły. To jest wielki projekt, który musi dojrzeć. Chyba, tak jak pan redaktor powiedział, bliższy sercu będzie taki, który zlokalizuje nową Filharmonię we Włocławku nad Wisłą. Wciąż wracamy do Wisły, proszę zwrócić uwagę, która jest no, przepiękna tu we Włocławku. Chcemy ją pokazać również i wzmocnić funkcje kulturalne Włocławka poprzez Filharmonię, ale poprzez jej unikatowość. No, wyobraźmy sobie nad Wisłą Filharmonię we Włocławku. A może tak się stać, więc będzie wyjątkowa pod każdym względem w Polsce, ponieważ no, takich lokalizacji chyba nie ma. Może są podobne, ale na pewno nie nad naszą Królową Rzeką.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, naszym gościem był pan Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Dziękuję również serdecznie i pozdrawiam wszystkich.
2: Święto województwa kujawsko-pomorskiego rozpoczęło się na dobre. Impreza w naszym mieście wystartowała w niedzielę o godzinie 18 na bulwarach. Scena stanęła w pobliżu pomnika ludziom pracy. Mimo opadów deszczu, włosławianie oraz mieszkańcy naszego regionu tłumnie stawili się na koncercie Fajansowe Sny.
3: Piękny koncert, Fajansowe Sny, no bo jak Włocławek to wiadomo, że kojarzy się z fajansem. 2 godziny bardzo dobrej muzyki. Najważniejsze, że jest ciepło. Ja pamiętam, bywało różnie w święto województwa, także myślę, że nie ma się czego obawiać. Zapraszamy serdecznie, kto jeszcze może przyjść, wziąć udział albo po prostu odsłuchać. Naprawdę fajni wykonawcy, Kaja, Tomasz Organek, Andrzej Piaseczni, w tej chwili Reniusis na scenie, także myślę, że zapowiada się bardzo fajny wieczór. Święto województwa, jak co roku 2 tygodnie obchodzimy. Za tydzień mamy też koncert w Inowrocławiu, do tego też koncerty w Grudziądzu, w Toruniu, w Bydgoszczy. Także staramy się po prostu ten przedurlopowy jeszcze sezon umilać mieszkańcom naszego województwa i podkreślać właśnie istotę naszego województwa. Staramy się w ten sposób też integrować różne środowiska, różne miasta, także myślę, że będzie bardzo miło.
4: Pogoda nie rozpieszcza, ale na szczęście w ostatniej chwili się wypogodziło i można śmiało na bulwary dotrzeć. I myślę, że ze względu na ilość różnych gwiazd, które się tutaj pojawią, na ich dobór, myślę, że za chwileczkę będziemy świadkami tego, że faktycznie włocławianie tłumnie się na bulwarach zjawią. Natomiast Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego to też okazja do przypomnienia tego, że Włocławek kiedyś był stolicą województwa włocławskiego i jest integralną częścią, jako jedna z trzech części województwa, w tej wspólnoty. Wspólnoty, która jest stosunkowo młoda, bo przecież powstała pod koniec ubiegłego wieku, natomiast to małżeństwo z rozsądku musi potrafi współpracować, a potrafi współpracować to znaczy równomiernie się rozwijać. Więc wszystkim mieszkańcom naszego regionu włocławskiego życzę, żebyśmy zawsze czuli się zaopiekowani i żeby ten równomierny rozwój faktycznie miał miejsce. I widać, że ta sytuacja ulega poprawie, natomiast jeszcze sporo pracy przed nami. Ale dzisiaj najważniejsza jest zabawa, więc mam nadzieję, że przez ten cały czas w różnych częściach województwa kujawsko-pomorskiego po prostu wszyscy mieszkańcy będą dobrze się bawić, ciesząc się z przygotowania różnych atrakcji.
5: Dzisiaj rozpoczynaliśmy nasze spotkanie ze Świętem Województwa w Kruszynie, gdzie odbyła się bardzo piękna uroczystość, uroczysta msza koncelebrowana przez Jego Ekscelencję biskupa. Ważne były słowa, które powiedział ksiądz biskup, ale także marszałek województwa o tym,

0: że budujemy tożsamość, tożsamość, która jest wspólną wartością dla wszystkich części naszego województwa. Cieszymy się, że co 3 lata Święto Województwa przyjeżdża do Włocławka. Tutaj odbywają się wspaniałe koncerty. Jutro będziemy mieli do czynienia z uroczystą sesją Sejmiku Województwa. Będą nagradzani wybitni twórcy w zakresie kultury. Cieszymy się, bo to jest zawsze okazja do tego, aby promować nasze piękne miasto.
1: Na scenie wystąpili artyści reprezentujący różne gatunki muzyczne. Tak, by każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Uczestnicy słyszeli Andrzeja Piasecznego, Anię Dąbrowską, Grzegorza Chyrzego, Kaję, Tomasza Organka, Reni Jussis, Piotra Roguckiego i itd. Publiczność reagowała bardzo żywiołowo, chętnie śpiewając wspólnie z wokalistami.
2: Święto Województwa, jak się panie bawią?
3: Bardzo dobrze. Zaczynamy się bawić jak najbardziej.
2: Pogoda nie ostraszyła?
3: Nie. Troszkę popadało, ale... Nie boimy się burzy ani deszczu.
4: Mamy parasole, także...
2: Dzisiaj szereg gwiazd na scenie, która jest za mną. Za chwilę zaczynamy. Na kogo panie najbardziej czekają?
5: My na Andrzeja Piasecznego czekamy.
3: Też na Andrzeja Piasecznego.
4: Na Anię Dąbrowską.
2: Jakieś ulubione piosenki?
5: A no nie wiem w sumie jaką.
3: Śniadanie do łóżka, w imię deszczu.
4: Ja... No, wszystkie. Nie wiem, jakie będą, ale wszystkie lubię, bardzo.
3: Porady na zdrady.
4: No też, ale naprawdę wszystkie. Nie ma wyjątku.
2: Święto Województwa, powiedzcie mi, jak się bawicie? Mimo pogody przyszliście.
6: Przyszliśmy, jest super.
7: Jest dobrze.
6: No jest super.
2: Na jaką gwiazdę czekacie? Za chwilę wystąpi tutaj szereg znanych artystów. Na kogo najbardziej czekacie i dlaczego?
6: Ania Dąbrowska.
7: Ania.
2: No, Ania, a jakieś ulubione piosenki?
6: W głowie.
2: Jeszcze jakieś?
6: Jak to się tam zwało?
8: No jakieś tam sławne piosenki. Jakieś znane.
1: Fajansowe sny mimo pogody były dużym sukcesem. Pod sceną, ale też na samych bulwarach było bardzo tłoczno. Za aranżację i oprawę muzyczną odpowiadał Michał Ryba z zespołem, a wydarzenie poprowadził Mateusz Kaczmarek. We Włocławku odbyła się 26. uroczysta sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, stanowiąca ważny punkt obchodów Święta Województwa. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów, instytucji oraz organizacji z całego regionu. Podczas sesji wręczono odznaczenia osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju regionu.
9: Uważam, że uroczyste sesje są właśnie od tego, by odejść od procedowania, odejść od, nie chcę powiedzieć, że poważnych tematów, bo wszystkie tematy są poważne, ale nauczmy się świętować. Dziękować i cieszę się, że dzisiaj mogę wyróżnić wraz z marszałkiem województwa medalem za zasługi dla województwa. Mogę również przyznać swoją głownie przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Coraz lepiej wychodzi nam budowanie tożsamości tego województwa. Przypomnę, bo przecież to jest niedaleka przeszłość jeszcze złożonego z dawnego województwa bydgoskiego, włocławskiego i toruńskiego. Także to jest nasze zadanie również na tę kadencję, by coraz bardziej spajać te różne regiony. Natomiast ważne jest również to, żebyśmy nie homogenizowali siebie. Czyli mimo wszystko niech fajans będzie fajansem, niech Kociewie będzie Kociewiem, a Kujawy Kujawami.
1: Marszałek województwa zwrócił uwagę na poprawiającą się kondycję regionu, w tym spadek bezrobocia oraz wzrost wynagrodzeń dla pracowników.
10: Wskaźnikiem podstawowym, na podstawie którego my opieramy naszą analizę i ogólną diagnozę, ocenę, w którym jesteśmy miejscu, na podstawie zadowolenia z życia mieszkańców w naszym województwie. Ono jest powyżej średniej krajowej. Bardzo się z tego cieszę. A na tę jakość i ocenę wpływają różne czynniki. Oczywiście podstawowy to dostęp do pracy, dobrej pracy. Tutaj jest coraz lepiej. Jesteśmy w Włocławku, warto więc wspomnieć, że kiedy ja obejmowałem urząd marszałka, w województwie, w tej części regionu, w okolicach Włocławka, mieliśmy horrendalne powyżej 25% bezrobocie. Ono dziś wciąż jest wysokie na niektórych w niektórych obszarach wiejskich. Uważamy je za tak zwane bezrobocie strukturalne, to znaczy takie, które już nigdy się nie zmieni, bo nawyki niektórych mieszkańców są takie, jakie są. My z tym nie możemy walczyć, nie chcemy. Oczywiście podejmujemy próby, ale

0: Generalnie to bezrobocie rzeczywiste, mierzone wskaźnikami Eurostatu, jest właściwie symboliczne, bo w całym regionie i również w tej części województwa wokół Włocławka i Włocławku wynosi około 4, poniżej nawet 4%. Ale co tak naprawdę wpłynęło, że to bezrobocie jest tak niskie? Powstały miejsca pracy. Jeżeli przyjeżdżamy do Włocławka, kiedyś przecież nie było autostrady. Kiedy ona się pojawiła, powstała strefa brzeska, powstało kilka innych jeszcze stref w tym samym Włocławku, które są właściwie już wypełnione w 100% inwestorami. No więc to chociażby świadczy o tym, jak jesteśmy atrakcyjnym regionem dla inwestorów. Wynagrodzenie, tutaj średnia krajowa. My nie mamy ani wyższych, ani niższych od średniej krajowej wynagrodzeń dla naszych mieszkańców. No i moim zdaniem zmieniająca się infrastruktura społeczna, czyli budujemy nowe szpitale, inwestujemy, pomagamy poprzez fundusze unijne inwestować w szpitale również powiatowe. Nasze szpitale wojewódzkie, owszem, nie są jeszcze, ich inwestycje nie są zakończone, ale to widzą mieszkańcy, że jakość usług się poprawia, ale ta perspektywa, że tutaj będziemy mieć dostęp do usług medycznych, szpitalnych na najwyższym europejskim poziomie, już istnieje. Bo jeżeli pojedziemy do Torunia, do Bydgoszczy, to są miliardy złotych i tu we Włocławku inwestowane. A są i takie miejsca, jak chociażby szpital w Świeciu, który przechodzi totalną transformację od zamkniętego zakładu leczniczego do otwartego, empatycznego, który prowadzi nowoczesną psychiatrię środowiskową. Tak bym mógł w każdej dziedzinie życia. Domy dziennego pobytu, przecież jeszcze 4 lata temu nie było żadnego, a dzisiaj mamy ich 120. To znaczy codziennie 15 tysięcy, blisko 15 tysięcy seniorów przychodzi niezaopiekowanych, ma opiekę medyczną, wyżywienie, są dowiezieni, odwiezieni, uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych. To wszystko świadczy o tym, to wszystko ostatecznie skutkuje tym, że sądzę, że jesteśmy województwem, którym lubimy być, dobrze się w nim czujemy. Jestem z tego naprawdę dumny. Po prostu wykorzystujemy szanse, jakie dzisiaj mamy, mianowicie fundusze unijne. To, że możemy sami o sobie decydować, podejmujemy decyzje przecież jako sejmik, które służą mieszkańcom całego województwa.
1: Podczas wydarzenia podkreślono, że mimo wielu pozytywnych zmian w wielu obszarach, to jest infrastruktura drogowa czy edukacja, wciąż istnieją kwestie wymagające dalszej pracy.
2: Zawsze są rzeczy, nad którymi jeszcze można pracować i na pewno tutaj niestety znowu trzeba wymienić zdrowie, ale zdrowie tak szeroko rozumiane, bo jeżeli chodzi o nasze kompetencje, to co należy do samorządu województwa, jeżeli chodzi o sprawy infrastrukturalne, nasze szpitale nabierają zupełnie innego wyglądu, są dobrze wyposażone. Natomiast cały czas ta strefa zdrowia, jeżeli chodzi o finansowanie i tutaj nad tym trzeba pracować. Natomiast my jako samorząd województwa możemy tylko apelować do rządu o pewnego rodzaju zmiany. To, co jest mi wyjątkowo bliskie, to sprawy społeczne, sprawy związane z seniorami i tutaj też województwo przez ostatnie lata, myślę, że jest najlepszym w kraju. Dzienne domy pobytu, które u nas rosną, kolokwialnie mówiąc, jak grzyby po deszczu, gdzie seniorzy czują się doskonale, gdzie seniorzy się rozwijają, gdzie seniorzy, myślę, że wydłużają ten swój proces życia też, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że każdy umysł, który pracuje, który myśli, jest w dużo dłuższej i lepszej kondycji. I to się właśnie dzieje dzięki dziennym domom pobytu. Natomiast dzisiaj to, co nas martwi i to, o czym mówimy i o czym trzeba mówić, to sposób ich finansowania, bo te środki, które przeznaczamy na dzienne domy pobytu, one z roku na rok są coraz większe. Tylko w tej perspektywie pierwszy konkurs to ponad 300 milionów złotych, kolejny konkurs to 150 milionów złotych. Dzisiaj te konkursy dobiegają do końca. Wszyscy seniorzy, wszyscy samorządowcy patrzą na nas i mówią, że te środki powinny być dalej kontynuowane. Natomiast wszyscy doskonale wiemy, że ta perspektywa dobiega końca, więc czynimy wiele starań. Rozmawiamy z samorządowcami, myśląc o tym, jak może zrobić inny montaż finansowy, ale też apelujemy do strony rządowej, żeby nasze województwo było

0: brane pod uwagę jako taki, jako takie pilotażowe to, co zostało zrobione i może na naszym przykładzie, kiedy ta baza lokalowa już jest doskonale wyposażona, żeby spróbować to wspólnie finansować.
1: Władze regionu zapowiedziały kontynuację inwestycji na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Kujaw i Pomorza.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: jesteśmy.
1: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.
2: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
3: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
4: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
5: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
4: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
5: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
4: A co z jedzeniem?
5: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
4: Dzieci nie będą się nudzić?
5: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, Pani Paulina Szajgicka, Pro Beauty Clinic w Włocławku. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Pani Paulino, nasz największy narząd, o który codziennie dbamy, też będzie miał pewnie w zdecydowanej większości przypadków wakacje. Mówię oczywiście o skórze. Gdzieś ostatnio przeczytałam, że rozłożona skóra takiego średniego wzrostu mężczyzny to 2 metry kwadratowe.
1: Tak,
0: To jest naprawdę
1: tak,
0: mnóstwo.
1: To jest największy organ
0: tak,
1: ogólnie
0: tak, tak.
1: Ciała,
0: Tak,
1: organizmu.
0: Tak. No i tak, pewnie większość z nas niebawem pojedzie na jakieś urlopy. No i myślę, że

0: Zdecydowana większość osób, które na te urlopy wyjeżdżają, to szukają jednak miejsc słonecznych, czyli nasze skóry będą wystawione na działanie promieni słonecznych, a w naszym klimacie z roku na rok tych promieni słonecznych jest coraz mniej. W związku z tym to może być taka drastyczna zmiana w naszym życiu. Co zrobić, żeby ona się nie odbiła negatywnie?
1: No generalnie jest tak, że my jesteśmy spragnieni tego słońca, więc jak już widzimy to słońce, to po prostu korzystamy na maksa. Natomiast zdecydowanie opalanie jest dobre. Słońce jest dobre, jest potrzebne, no bo witamina D3 i no jednak to samopoczucie jest zupełnie inne, kiedy mamy dużo słońca, niż tak jak teraz mamy deszczowo, pochmurnie. Natomiast jest to dla skóry troszeczkę obciążenie, dlatego że słońce niestety również działa negatywnie. I tutaj, żeby przygotować tą skórę do tego słońca, to zazwyczaj przed urlopem zalecamy lekkie peelingi enzymatyczne, czy na ciało chociażby kawa z olejem kokosowym, czyli
0: taka zwykła kawa
1: z ekspresu najczęściej. Taka...
0: Znaczy fusy tak jakby,
1: fusy,
0: tak?
1: Już dokładnie. I to jest bardzo taki no, naturalny, każdy praktycznie może sobie taki peeling zrobić, dzięki czemu ta opalenizna będzie równomierna, skóra będzie odpowiednio nawilżona, więc to słońce też będzie lepiej, delikatniej opalało. Natomiast tutaj faktycznie przede wszystkim najważniejsze jest nawilżenie. Więc tak jakby w przypadku skór szczególnie skłonnych do przesuszeń musimy stosować produkty typowo nawilżające, odbudowujące płaszcz lipidowy.
0: Ale nawilżenie przed opalaniem, nawilżenie po opalaniu, czy nawilżenie i przed opalaniem, i po opalaniu, i w trakcie
1: tak,
0: jeszcze?
1: Tak, tutaj na razie mówię co przed, no nie? Czyli właśnie przygotować...
0: Czyli jak przygotować już skórę do opalania, tak?
1: Tak, więc to nawilżenie jest istotne. Natomiast już w momencie kontaktu ze słońcem, no to przede wszystkim filtry. Pamiętajmy o tym, no bo filtry są takim przedłużaczem naszej ekspozycji na słońcu. Czyli jeżeli ktoś lubi spędzać dużo czasu na słońcu, to filtr po prostu umożliwia tak jakby wydłużenie tego czasu. Szczególnie przy karnacjach jasnych, kiedy jednak tej melaniny jest stosunkowo mniej, no bo też pamiętajmy o tym, że opalenizna to jest nic innego jak taka obrona, ochrona przed tym promieniowaniem, odpowiedź na to promieniowanie. Melanina to jest taka trochę parasolka dla naszych komórek skóry, żeby ją zabezpieczyć, żeby tak jakby pozwolić jej ją uodpornić na to słońce. Natomiast filtry zdecydowanie, zarówno filtry fizyczne, chemiczne, one są teraz już w tych czasach takich fajnych konsystencji, że nawet wcale nie muszą być bielące, ciężkie, toporne, no bo to najczęściej nas tutaj ogranicza, że nie chcemy tych filtrów stosować. Nawet mamy teraz mgiełki różnego rodzaju, czy też spraye, więc tak jakby te konsystencje są naprawdę przyjazne.
0: Jak dobrać filtry? Czy zaczynać od tego najmocniejszego, tego SPV, nie wiem, 50 i schodzić stopniowo? Takie są też teorie. Czy...
1: Najczęściej jest tak, że patrzymy również na karnacje, no bo karnacje jasne, bardzo takie blondyńskie, jakbym to określiła, bardzo często potrzebują maksymalnej fotoprotekcji, czyli z pewnością będzie to 50 SPF, szczególnie w okolicach drażliwych, jak twarz, dekolt, ramiona, no bo to zawsze nam się najbardziej spieka. W przypadku, kiedy mamy karnacje ciemne, to wtedy w zależności oczywiście, gdzie spędzamy te urlopy, ale możemy tutaj zacząć od 30, tak? No bo wszystko zależy od tego, jak my tutaj się na tym słońcu intensywnie opalamy. Natomiast bardzo często dermatolodzy zalecają tą maksymalną fotoprotekcję, czyli 50 SPF, żeby nie dopuścić do poparzenia skóry.
0: No właśnie, bo najbardziej niebezpieczne jest poparzenie skóry. To jest to, co nie jest już zdrowe. Bo sama opalenizna jest w porządku, ona jest dobra, tak?
1: Tak, tylko pamiętajmy, że mamy dwa rodzaje promieniowania, UVA i UVB. UVB to jest to, co widzimy, czyli w momencie ekspozycji na słońce pojawia nam się opalenizna, i tak jakby no, możemy się poparzyć. Natomiast UVA to już jest promieniowanie, które nie daje nam oznak. Ono nam towarzyszy całym rokiem.

0: bardzo często też przez szybę potrafi przeniknąć. Natomiast to jest właśnie to promieniowanie, które nam uszkadza komórki skóry. Czyli my uszkadzając te komórki, no, przyspieszamy te procesy starzenia. I tutaj często się śmiejemy, że taki krem odmładzający to wcale nie jest krem za 1000 zł, za miliony monet, tylko to najczęściej po prostu jest dobry filtr, dobra fotoprotekcja, bo to filtry zabezpieczają nas przed tym postępującym procesem starzenia.
1: Wraca też moda na takie naturalne filtry, zawarte gdzieś tam w olejkach. Niektórzy twierdzą i coraz częściej takie głosy się pojawiają, że wcale te filtry wysokie, te filtry chemiczne nie są zdrowe dla naszej skóry.
0: No, o filtrach chemicznych różnie słyszymy. Częściowo, na przykład, niektóre filtry chemiczne w tym roku są stosowane w kosmetykach, po czym dowiadujemy się, że
1: Że są
0: zostają
1: jednak toksyczne,
0: wycofane.
1: szkodliwe, rakotwórcze.
0: Natomiast z pewnością jest tak, że te filtry, które są zawierane, teraz one są troszeczkę tej formulacji innej. One, ja się śmieję, że są coraz mądrzejsze, tak? Więc tutaj ta toksyczność na pewno nam się zmniejsza. Poza tym wszystkie filtry są przebadane, więc jeżeli to jest dopuszczone do obrotu, to jest to w takich dawkach,
1: No,
0: że jest to
1: chciałabym wierzyć, że to,
0: bezpieczne.
1: co jest dopuszczone do obrotu, jest dobre. Mamy mnóstwo rzeczy dopuszczonych do obrotu i najwięcej ludzi chorych na różne nowotwory w historii w ogóle chyba.
0: No
1: No
0: tak,
1: tak.
0: bardzo pojawiały się nawet takie gdzieś tam doniesienia, że na przykład przebadano filtr danej tam marki, no i okazało się, że deklarowane 50 SPF było na granicy 10 na przykład, tak? Czyli no takie sytuacje też są niestety
1: Ale jak sprawdzać właśnie pod. No
0: po
1: w obliczu
0: INFI,
1: tego
0: czyli
1: właśnie.
0: musimy zawsze, tak jakby używając kosmetyku jakiegokolwiek, nie czytamy tego, co jest z przodu ładnie napisane, no bo
1: Tylko
0: to po
1: skład z
0: prostu
1: tyłu.
0: tak, tylko odwracamy opakowanie i tam mamy INSI, czyli wymienione składniki aktywne po przecinku. Im bliżej początku, tym jest więcej tej substancji aktywnej w tym kosmetyku. Czyli najczęściej, na przykład, nie wiem, mamy aqua jako wodę, no i później po przecinku malejąco są wymienione te substancje. No i niestety, dla mnie jako specjalisty, bardzo często to jest gdzieś tam, muszę coś tam pogooglować i posprawdzać, no bo nie jestem w stanie wszystkiego rozszyfrować. Ale w czasach ChatGPT na przykład to jest
1: Nie jest to duży
0: bardzo proste,
1: problem.
0: bo czat rozkłada to na czynniki pierwsze, więc dla zupełnego laika, który nie ma pojęcia o tym, jest to łatwiejsze w tych czasach niż kiedyś.
1: No właśnie, ale te składy brzmią bardzo tajemniczo, są bardzo długie najczęściej, jeżeli mówimy właśnie o tych kosmetykach z filtrem.
0: Ogólnie o wszystkich kosmetykach.
1: Ogólnie o
0: Bardzo
1: wszystkich
0: często jest tak,
1: kosmetykach,
0: że
1: tak?
0: wyznajemy taką zasadę najczęściej, że im krótszy skład,
1: Tym lepiej.
0: tym lepszy kosmetyk. Bardzo często jest tak, że producenci próbują chociażby parafiną liquidą, tak zwana wazelina, olej mineralny, który jest pakowany w większości kremów, no ale świadomość się troszeczkę powiększa, więc konsumenci unikają już parafiną liquidą, bo wiedzą, że to tworzy warstwę okluzyjną i że niekoniecznie jest to wskazane w kosmetyku. Więc tak jakby czasami producenci tworzą nazwę własną takiego właśnie parafiną liquidum i konsumenci nie są w stanie tego nawet
1: Ja
0: rozgryźć, nie?
1: przyznam szczerze, kiedy pobrałam sobie aplikację INSEE Beauty i zaczęłam się tym bawić, to wyrzuciłam 99%
0: Tak.
1: swoich kosmetyków.
0: I
1: Tych
0: to jest
1: takich, które
0: niestety.
1: uważałam, nawet takich dosyć znanych marek, które uważałam za do tej pory fajne, tak jak tu pani wspomniała, przebadane, tak? Bo jeżeli jakieś
0: Tak.
1: konsorcjum wielkie gdzieś tam reklamowane wypuszcza coś na rynek, to miałam nadzieję na to, że
0: Poczucie,
1: to
0: że to jest
1: jest
0: bezpieczne.
1: bezpieczne. No nie było bezpieczne, bo na
0: Znaczy,
1: przykład były na czerwono kilka alertów, tak? Jakieś rzeczy, które gdzieś tam były potencjalnie rakotwórcze. Tak napisano na tym.
0: tak, tylko że właśnie te badania niestety one cechują się taką sytuacją, że w momencie, kiedy ten dany składnik jest w odpowiedni, nawet jeżeli on jest rakotwórczy, ale jeżeli jest w
1: Czyli nie
0: odpowiednim
1: trucizna, tak?
0: stężeniu,
1: Tylko
0: to odpowiedni, prosty
1: dawka,
0: przykład.
1: czyli truciznę,
0: Jak
1: tak?
0: nam studiowałam chemię kosmetyczną, to była taka sytuacja, że tam robiłyśmy różne formulacje i tak dalej, i tak dalej. No i SLS, sodium lauresulfate.

0: środek mocno myjący, powierzchniowo czynny, czyli to, co nam odpowiada za super ekstra piankę, za dobre zmywanie. Też bardzo prosta i tania substancja, więc producenci bardzo namiętnie wrzucają we wszelkiego rodzaju żele pod prysznic, szampony do włosów.
1: Tak.
0: To jest dla konsumenta atrakcyjne, no bo fajne są doznania, natomiast dla producentów, no bo jest to tani środek. Natomiast w rzeczywistości jest tak, że my, mając na stole ten właśnie SLS, musieliśmy zakładać rękawiczki, bo to jest substancja silnie rżąca w takim stężeniu, jak było w tym wiaderku. Więc tutaj w czasach II wojny światowej było to wykorzystywane do mycia podłogi, bo świetnie myło i miało działanie takie antyseptyczne, antybakteryjne. Więc tutaj faktycznie no, jest tak, że ta świadomość się zwiększa. Też producenci dzięki temu, że ta świadomość się zwiększa, muszą kombinować, żeby tak jakby te formulacje robić coraz lepszej jakości, no bo już nie jest tak łatwo nabić konsumenta w butelkę. Mhm.
1: A wracając do tematu naszych urlopów, już tak na koniec, zakładając, że się tam w miarę dobrze chroniliśmy, że się równomiernie opaliliśmy i jesteśmy generalnie zadowoleni, co robimy po urlopie z tą skórą? Jak pielęgnować tę no, fajną opaleniznę, co robić, żeby ona nie była opalenizną na 5 minut i na tylko te kilka dni
0: no
1: po
0: tak,
1: urlopie.
0: Marzy nam się, żeby tą opaleniznę zatrzymać przez cały rok, prawda? Byłoby idealnie. I tutaj faktycznie zależy nam na tym, więc tak jakby skupiamy się na pielęgnacji, czyli odpowiednim nawilżeniu skóry, też antyoksydacji, no bo chcemy te negatywne działanie słońca naprawić, więc wszelkiego rodzaju antyoksydanty, preparaty, serumy z koenzymami Q10, resweratrolem i innymi magicznymi substancjami są wskazane. Natomiast w przypadku, kiedy na przykład dojdzie do poparzenia, no to pamiętajmy, żeby w tej początkowej fazie na przykład unikać tłustych, takich emolientowych, filmotwórczych składników.
1: A te takie domowe różne śmietany, inne takie kefiry.
0: No tak, to kiedyś faktycznie to było dobrym rozwiązaniem, dlatego, że po pierwsze chłodziło, no bo zimne. Po drugie, no kwas mlekowy, który nawilża. Natomiast tutaj też jest takie stanowisko dermatologów, że teraz lepiej jest...
1: Są wygodniejsze sposoby.
0: Dokładnie, że te formulacje tych kosmetyków dostępnych są po prostu lepsze i tutaj zwracamy w takim przypadku szczególną uwagę na takie formuły żelowe, na przykład z pantenolem, który wycisza, chłodzi, dlatego, że w momencie, kiedy posmarujemy się czymś tłustym, takim okluzyjnym, no to może dojść do takiego trzymania tego ciepła, a ta skóra jest wtedy gorąca, piekąca, więc tak jakby nie chcemy tego ciepła zatrzymywać, chcemy, żeby to ciepło uciekło, dlatego takie formulacje żelowe są najlepszym rozwiązaniem.
1: Żele aloesowe, jakie jeszcze możemy
0: tak,
1: polecić?
0: Tak, aloesowe, na pewno duże dawki pantenolu, no bo to jest też taka substancja, która mega wycisza. Alantoina bardzo też jest taka znana z tych właściwości. Później jak już przejdziemy sobie przez ten etap, kiedy nas piecze, jest gorąco, no to wtedy stosujemy preparaty, które właśnie bardziej są takie filmotwórcze, z ceramidami, z olejami roślinnymi, żeby jak najbardziej ten płaszcz lipidowy wzmocnić, odbudować, no i cieszyć się tą opalenizną. Jeżeli dojdziemy do sytuacji, że niestety, no jednak nie udało się i ta skóra zaczyna nam schodzić, no to w takim przypadku dajemy jej czas, czyli nie kombinujemy,
1: nie, zrywamy,
0: od razu z peeling,
1: nie.
0: No tak, bo to zrywanie aż samo, prawda, się prosi, żeby, bo ta skóra tak pięknie odchodzi. Natomiast tutaj pamiętajmy, że jak będziemy tą skórę zrywać, to ona będzie tym bardziej uwrażliwiona, podrażniona, dłuższy będzie ten okres regeneracji. Więc tutaj dajemy skórze czasu, czekamy, aż to nam się wyłuszczy, w tym czasie intensywnie ją możemy nawilżać, wtedy ten proces na pewno sprawnie przebiegnie.
1: I na koniec jeszcze, czy warto odstawić jakieś kosmetyki przed opalaniem na przykład, czy...
0: Zdecydowanie. W przypadku twarzy, no to ogólnie jest tak, że w takim sezonie się na zimowym unikamy mocno drażniących preparatów. To na pewno są preparaty kwasowe, to na pewno jest retinol, który bardzo lubimy stosować w tym sezonie jesienno-zimowym. Też na pewno przed urlopem nie decydujemy się na intensywne ścieranie tego naskórka, bądź też zabiegi, które gdzieś tam tą skórę uwrażliwiają. W zabiegach na pewno skupiamy się właśnie na wzmocnieniu tej skóry, przygotowaniu ją do tego właśnie

0: wysokiego nasłonecznienia. Natomiast w przypadku ciała, no to też właśnie zwracamy uwagę, żeby gdzieś tam nie szorować tej skóry. Często przed urlopem chcemy zrobić wszystko, prawda? No bo chcemy tak jakby w krótkim czasie wyglądać jak najlepiej. Natomiast tutaj rozsądek jest zawsze najlepszym rozwiązaniem.
1: Jak zawsze, w każdym przypadku.
0: Bo to, że my zaczniemy tą skórę trzeć i gdzieś tam
1: mocno
0: eksploatować, to nie sprawimy, że cofniemy lata zaniedbań i że tak jakby tutaj nagle będzie nowa skóra, tylko po prostu ją niepotrzebnie uwrażliwimy na słońce.
1: A jeśli już poczynimy jakieś szkody, to co? Warto do specjalisty?
0: Myślę, że tak. Myślę, że chociażby dlatego, żebyśmy podpowiedziały, co chociażby sobie tam zrobić, w sensie jakie kroki chociażby takie domowe, jak to rozwiązać. Natomiast przede wszystkim odbudowa płaszcza lipidowego, czyli ceramidy, lipidy, wszelkiego rodzaju kosmetyki, które zawierają te substancje aktywne.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Życzę wszystkim udanych urlopów i braku poparzeń słonecznych.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowy

0: wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.
1: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Wrocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku, godzina 10, w sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Choć pogoda w minioną niedzielę nie rozpieszczała, a deszczowe chmury co chwilę zaglądały nad miasto, biojarmark odbył się zgodnie z planem. Kapryśna aura nie odstraszyła mieszkańców, którzy licznie odwiedzili stoiska lokalnych wystawców. Na odwiedzających czekały między innymi świeże warzywa, aromatyczne wiosenne miody oraz wyjątkowe zestawy prezentowe przygotowane z myślą o zbliżającym się Dniu Ojca.
1: Biojarmark zawsze jest, nieważne jaka jest pogoda. Pogoda jest jaka jest, tak? Ale my dzisiaj jesteśmy przygotowani, mamy obciążniki, mamy zabezpieczone namioty i mamy dla Was wszystko to, co dobre i zdrowe. I dzisiaj między innymi chciałabym, żebyście poznali trochę bliżej wystawcę olej mamy, który, cóż, musi sam opowiedzieć,
2: oczywiście,
1: co ma dla klientów, jakie są właściwości ich produktów. Zapraszamy mimo wszystko. Czasem wychodzi słońce, tak jak teraz, także nie boimy się złej pogody.
2: To tutaj mamy stoisko olej mamy. To jest malutka rodzina toczarnia. Toczymy świeży olej każdy tydzień. Mamy bardzo szeroki asortiment oleju, 14 rodzajów oleju, więc naprawdę jest duży wybór. Oczywiście trzeba dbać o zdrowie, nie? Więc trzeba jeść dobre, naturalne produkty, tak jak na przykład olej toczony na zimno, nie? I tutaj zbliżamy się do Dnia Ojca, więc mamy tutaj propozycję, fajny zestaw jako prezent dla tata, nie? Tutaj to są zestawy z 5 małe butelki oleju po 100 ml, ale też polecam dla każdej tatusz taki olej z pestek dynie, to jest bardzo smaczny, taki olej smak orzechowy, kolor piękny, ma zielony, więc na pewno to byłoby super prezent.
3: A jakie właściwości mają te oleje?
2: Znaczy, każdy olej, najpierw kupujemy olej dla smaków, nie? Bo z faktem, że one są tłoczone na zimno, utrzymają swoje wyraźliście smak, więc sam ziarno się broni. I to jest już czas, nie? Potem to wiadomo, że każdy olej ma swoje witaminy, swoje właściwości i tak dalej, które pomagają organizm dobrze funkcjonować, nie? Na przykład jest bardzo znany ten czarnuszki, który zawiera timokinon, nie? Albo jest ostropes, który zawiera ten silimarina. Więc pomagają po prostu organizm się bronić, nie? No i tyle, można tak powiedzieć.
3: A jak powinniśmy spożywać taki olej bezpośrednio na łyżce, czy może to być dodatek do jakiegoś dania?
2: O, tutaj są różne szkoły, nie? Można tak powiedzieć. Faktycznie, że jest mocno polecane, że rano na czoło, żeby pić ta łyżeczka po prostu oleju i oczywiście tak można zrobić, nie? Bo to chodzi o systematyczności, nie? Żeby każdy rano po prostu, żeby organizm dostał swoje dawka oleju. Ale niekoniecznie musi tak być. Na przykład ja jem z sałatką, prawie codziennie robimy fajne sałatka, właśnie z tą olej z pestek dyni, który jest naprawdę super. No i to jest mój sposób. Ale też są inne sposoby, na przykład można zrobić super pesto albo super hummus, no i smarujemy po prostu kropka chleba i to jest pyszne. I w ten sposób można właśnie dostać swoje dawka olej tłoczony na zimno.
0: Dużym zainteresowaniem cieszy się stoisko z serami. Bogata oferta przyciąga zarówno stałych klientów, jak i osoby poszukujące nowych smaków.
4: Sprzedajemy, produkujemy w własnym gospodarstwie sery z niepasteryzowanego mleka krowiego i koziego, dostępne tutaj na biojarmarku we Włocławku co 2 tygodnie.
3: No właśnie widzimy różne rodzaje serów, jakie możemy tutaj spotkać?
4: No cóż, paleta jest dość szeroka, że tak powiem. Możemy zacząć od świeżych serów podpuszkowych, kozich z różnymi dodatkami, z czosnkiem niedźwiedzim, z czarnuszką. Bardzo dobrze sprzedają nam się już także kefiry. Jest godzina

0: 10:30 już nie mamy żadnego do zaoferowania. Świetnie nam się sprzedają też jogurty naturalne, gęste, w typie jogurtów greckich. Mamy też ricottę, czyli tak zwany najbardziej lekkostrawny ser na świecie. Twarożki naturalne z przyprawami, sery w typie gouda, sery maziowane, czyli takie bardzo mocno wyraziste, bardzo zapachowe. Dziś mamy nowość, taką fajną roladę pleśniową. Tak to wygląda, z mleka koziego niepasteryzowanego. Jest ona wzbogacona o tymianek, czyli daje takiego fajnego orzeźwienia. Mamy też, bardzo dobrze nam się sprzedaje też ten na przykład z niepasteryzowanego mleka krowiego, oczkowy, ja tak to mówię. On ma smak taki lekko słodkawy, orzechowy, ma w zapachu, jest takie nuty owocowe, bardzo dobrze nam się sprzedaje. Zresztą też się świetnie wygląda.
1: Czyli klienci do Was wracają?
0: Tak, mamy już tutaj duże grono swoich stałych klientów, aczkolwiek też polecamy się dla nowych, tak jesteśmy bardzo mocno otwarci. Mamy też stoisko, w którym można zdegustować naszych serów, posmakować, żeby, jak to się mówi, nie kupować kota w worku, tak? Zresztą my też chętnie opowiadamy o tym, co robimy, skąd się wzięliśmy, dlaczego i tak dalej, skąd się wziął pomysł na taki, że tak to powiem, biznes, czy musimy się bierzyć, jakie mamy problemy, ale też spotykamy się z bardzo, bardzo dobrym oddźwiękiem, że tak powiem, ze strony naszych klientów, którzy nie będę tutaj ukrywała, bardzo mocno nas wspierają, za to bardzo im dziękujemy.
2: Jednym z najchętniej odwiedzających punktów biojarmarku niezmiennie pozostaje stoisko z wyrobami mięsnymi. Klienci doceniają przede wszystkim wysoką jakość produktów, naturalny smak oraz prosty skład.
3: Prowadzimy firmę już od dłuższego czasu i miło nam jest gościć co dwa tygodnie we Wrocławku, proponując nasze wyroby do konsumpcji.
1: Proszę opowiedzieć o tej pięknej szynce.
3: Szynka, którą widzicie Państwo w tyle, już jest zostało jej już niewiele. Jest to produkt, który jest parzony, gotowany, a w ostatecznej wersji już na koniec podpiekany w piecu i podawany do spożycia. Taką szyneczkę produkujemy około 1,5 miesiąca, bo ona dość dużo leży w solance z przyprawami i dość długo później musi kąpać się, jak to ładnie, co niektórzy mówią.
1: Co jeszcze znajdziemy u Państwa na stoisku?
3: Znaczy wiele wędlin, wiele jest linia wędlin kompletnie bez konserwantów. No jedynym konserwantem jest sól kłodawska, ale bez jakichkolwiek składników E. A dodatkowo oprócz tego mamy rzeczy, które uważamy za dość fajne i dość dobre, rzeczy konfitowane, czyli dość długo gotowane w niskiej temperaturze w oleju. I to są rzeczy obiadowe do podania bądź na grilla, tak jak tutaj widoczne żeberka. W sosie barbecue, który też sami produkujemy i tutaj jest czysty skład całkowicie tego produktu.
1: Czy klienci do Was wracają?
3: Gdyby klienci do nas nie wracali, to znaczy, że byłoby coś z nami nie tak. A tu cieszymy się tym, że we Wrocławku praktycznie mamy 80% tych samych co dwa tygodnie klientów, którzy już się przyzwyczaili do tego, że nasze produkty można kupić na dwa tygodnie i przez dwa tygodnie je konsumować, i nic się z nimi nie dzieje.
1: Czy ma Pan swój ulubiony produkt?
3: Na pewno jest pasztet kaczki i ozory z czosnkiem niedźwiedzim. To są takie, można powiedzieć, dwa flagowe produkty nasze, którymi się dość szczycimy. Kaczka była w Polsce nagrodzona, ale ogólnie całość jest robiona tak, że musi to najpierw nam smakować, a żeby później móc dalej. Mamy fajne rzeczy w tej chwili już zrobione na grilla. Mamy ciekawą kiełbasę z serem jalapeno i z bardzo dobrej jakości serem grana padano. Także jest wybór, każdy może coś dla siebie wybrać.
2: Niedzielne zakupy na biojarmarku już na stałe wpisały się w kalendarz wielu mieszkańców. To miejsce, gdzie nie tylko można zaopatrzyć się w świeże produkty, ale także spotkać lokalnych producentów i poznać historię stojące za wyrobami. To był dzień pełen wzruszeń, wspomnień i podziękowań. Ochotnicza Straż Pożarna w Lubominie świętowała jubileusz stulecia swojej działalności. Przez cały wiek druhowie nie tylko gasili pożary i ratowali życie mieszkańców, ale także aktywnie

0: uczestniczyli w życiu lokalnej społeczności, stając się ważną częścią historii gminy Boniewo.
1: To jest piękne święto w każdej straży. No, dla mnie w sposób szczególny, ponieważ Lubomin jest mi bliski, to jest jedna z naszych trzech straży i rzeczywiście to stulecie dzisiaj tutaj w tej jednostce jest świętem praktycznie całej gminy, a no, miejscowości Lubomin w sposób szczególny.
2: Czy zauważył może pan zaufanie lokalnej społeczności co do straży?
1: Zdecydowanie. Tutaj w Lubominie mamy zarówno druhów strażaków, jak i druhny. Tutaj w tej jednostce skupiają się też druhowie nie tylko z Lubomina, ale także z okolic, więc tutaj ta straż jest no, takim jednym z najważniejszych, jedna z najważniejszych organizacji w Lubominie i jedna z najważniejszych w gminie, więc ciesząca się powszechnym szacunkiem, uznaniem, także no, nic dodać, nic ująć. Tylko po prostu gratulować naszym druhom, druhnom i druhom tych 100 lat i prosić o kolejne.
2: A czego możemy życzyć właśnie strażakom z Lubomina?
1: Myślę, że przede wszystkim zdrowia, wytrwałości. No i myślę, że tak po strażacku no, tyle powrotów, co wyjazdów do akcji.
0: Podczas uroczystości nie zabrakło podziękowań dla druhów, którzy przez lata budowali historię jednostki. Przypominano najważniejsze wydarzenia z dziejów OSP Lubomin oraz ludzi, którzy poświęcali swój czas, by nieść pomoc mieszkańcom w najtrudniejszych momentach. Szczególnym punktem obchodów było odznaczenie jednostki Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. To jedno z najważniejszych wyróżnień przyznawanych jednostkom OSP za wieloletnią działalność i zasługi dla ochrony przeciwpożarowej.
2: Proszę powiedzieć, czym dla pana jest dzisiejszy dzień?
3: Wszystkim. Bo mój pradziadek był założycielem, Konstanty Wypijewski, jak z drugiej strony mój prapradziadek Piotr Szyburski byli założycielami tej jednostki, a ja jestem spadkobiercą tego. Więc muszę podtrzymywać tradycję.
2: A czym dla pana jest służba w straży?
3: Proszę panią, oddaniem dla drugiego człowieka chęć ratowania drugiego człowieka, to nie ma słów na to. Bycie strażakiem to nie wyrazi się słowami. To jest coś, czego no nie można określić. Kto nie ma tego czegoś w sobie, nie jest strażakiem na pewno.
2: A jakie cechy powinna mieć osoba, która chciałaby przystąpić do straży pożarnej?
3: No, musi mieć chęci, musi być w predyspozycji zdrowotnej, ale również musi mieć to coś w sobie, bo tak na siłę kogoś ciągnąć to nie jest to.
2: A czy młodzi chętnie wybierają ten zawód?
3: No u nas akurat tak, są chętni i z tego co jest, co pani widziała przy odznaczeniach, przy tym jest grono młodych ludzi, jest nas gro w średnim wieku, no i są starsi druhowie. Tych najmłodszych, jakbyśmy chcieli młodzieżówkę, nie ma aż tak dużo. Niestety wieś wyludnia się.
2: A czy ma pan historię, która szczególnie zapadła panu w pamięć?
3: No wiele jest takich. Ale to trudno się o takich rzeczach, powiem pani, opowiadam. Bo gdzieś, gdzie jest ludzka tragedia, nie da się tego opowiedzieć. I to trzeba w sobie zostawić. Także, wie pan, to na pewno nie opowiem tej historii, bo to jest trudne do opowiedzenia.
0: W jubileuszu uczestniczyli przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, samorządowcy, parlamentarzyści, delegacje zaprzyjaźnionych jednostek oraz mieszkańcy regionu. Licznie zgromadzone poczty sztandarowe podkreśliły rangę wydarzenia i znaczenie, jakie jednostka odgrywa w lokalnym środowisku. Jak podkreślają sami strażacy, służba w OSP to nie tylko udział w akcjach ratowniczych. To także budowanie wspólnoty, przekazywanie tradycji młodszym pokoleniom i gotowość do pomocy o każdej porze dnia i nocy.
4: Myślę, że to jest dla całej okolicy i dla naszej miejscowości jest to duże święto. Nasza jednostka ma już sporą historię, jest to stulecie, więc dosyć długo działamy. No myślę, że jest to jednostka, mimo że w małej miejscowości, bardzo prężnie działająca, rozwijająca się i staramy się lokalnej społeczności pomagać na tyle, na ile możemy.
2: A czuje pan zaufanie lokalnej społeczności?
4: Myślę, że tak. Myślę, że no, mieszkańcy są strażakami z tej miejscowości, wspieramy okolice, jeśli coś się dzieje, no to myślę, że jesteśmy na każde zawołanie.
2: A czym dla pana jest służba w straży?
4: Poniekąd zaszczytem, aczkolwiek nie uważam, że najważniejszą dla mnie cechą w

0: straży jest wyjazd do alarmów, do różnego rodzaju akcji i pomoc ludziom. No i nie ukrywam też ta adrenalina, gdy się jednak wyjeżdża do różnego rodzaju akcji.
1: Jubileusz był okazją do podsumowania minionego stulecia, ale także spojrzenia w przyszłość. Druhowie podkreślają, że chcą nadal rozwijać jednostkę i służyć mieszkańcom tak, jak robili to ich poprzednicy przez ostatnie 100 lat. 80 lat tradycji, tysiące absolwentów i pokolenia uczniów, którzy właśnie tutaj zdobywali wiedzę i zawód. Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławku świętował jubileusz 80-lecia istnienia. Obchody z

0: tak naprawdę wszystko to, co działo się kiedyś, i 10, i 20, i 50, i 60 lat temu, tak? Dzisiaj obchodzimy 80-lecie Zespołu Szkół Chemicznych w Włocławku i ja tak się zastanawiam, że ja będę miał swój jubileusz w przyszłym roku, ponieważ w przyszłym roku będzie 20 lat, jak w Zespole Szkół Chemicznych pracuję. Nie pracowałem nigdy w innej szkole. Ja nie kończyłem Zespołu Szkół Chemicznych, ale okazuje się, że przy tworzeniu monografii znalazłem wiele elementów, które gdzieś tą moją historię związały z Zespołem Szkół Chemicznych, mimo tego, że jeszcze mnie na świecie nie było. Ja poproszę zdjęcie. Teraz uwaga, czyj jestem? Dajemy 3 sekundy. Raz, dwa, trzy. Poprosimy o podpowiedź.
1: Mama.
0: Ta pani w tej sukience to jest moja mama. Słuchajcie, ona nie kończyła Zespołu Szkół Chemicznych. To się robi jak telenowela trochę. Ona była partnerką podczas studniówki. Poprosimy następne zdjęcie. Stanisława Truszkowskiego, który jest absolwentem chemika z klasy pani Kodymowskiej. To zdjęcie było wykonane 2 lata temu bodajże. Klasa pani profesor Kodymowskiej odwiedziła w rocznicę 50-lecia zdania matury naszą szkołę, bo się fantastycznie trzymają. To pokazuje, dziękuję bardzo. Możemy przejść dalej już. Słuchajcie, to nie koniec, bo Zespół Szkół Chemicznych ukończyli moi wujkowie, moje ciocie, moja była teściowa. I wiele osób, które znam do dzisiaj, są fantastycznymi osobami. Słuchajcie, tak żeby coś od siebie. Kocham tą szkołę bardzo. Kocham.
2: To właśnie wspomnienia absolwentów były jednym z najważniejszych elementów jubileuszu. Wielu z nich po latach ponownie przekroczyło próg swojej szkoły, spotykając dawnych kolegów, nauczycieli i wychowawców. Jak podkreślano podczas uroczystości, chemik od dekad nie tylko kształci specjalistów, ale również buduje lokalną społeczność.
3: Turbo mi jest miło, że mogę uczestniczyć w tym wspaniałym jubileuszu. Dodam tylko też od siebie, że jak mieszkam w tym sobie pięknym Edynburgu, to tak jak tutaj już padły słowa, że absolwenci też mieszkają i pracują za granicą. Ja pracuję dla rządu brytyjskiego w swoim zawodzie, znaczy może nie jako technolog chemiczny, ale w dalszym ciągu z regulacjami chemicznymi. Także to też pokazuje, że chemik przygotował mnie do tego, żeby móc studiować na jednym z najlepszych uniwersytetów w Wielkiej Brytanii i 50 najlepszych na świecie. I gdyby nie ta wiedza zdobyta z chemika, to być może tam by mi po prostu nie było. A dzięki temu pracuję tam, gdzie pracuję. Także bardzo dziękuję. Mam też taki mały gift dla szkoły, który mam nadzieję będzie pomostem, bo jak już Państwo teraz wiedzą, i kulinarnie się spełniam, ale też chemicznie, więc ta książka jest takim troszeczkę pomostem między tą chemią a kulinariami. Mam nadzieję, że w tej nowej bibliotece, tej pani Heluni, jak mówiła, że jest przepiękna i muszę zobaczyć, że ta książka będzie dumnie sobie stała i da dużo inspiracji zarówno chemikom, ale też kucharzom, żeby otworzyć się na nowe i tworzyć nowoczesne tradycje. Bo tradycja jest czymś naprawdę wspaniałym, ale jednak musimy pamiętać, że czasy się zmieniają i też musimy się pozwolić do nich przystosować. Także bardzo dziękuję, bardzo mi miło i przekazuję.
2: Podczas jubileuszu nie zabrakło podziękowań dla nauczycieli oraz osób, które przez lata tworzyły historię placówki. Władze miasta podkreślały, że szkoła odgrywa ważną rolę w systemie edukacji Włocławka, a jej absolwenci od lat zasilają lokalny rynek pracy i rozwijają przedsiębiorstwa działające w regionie.
4: Z okazji 80. rocznicy powstania Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku pragnę pogratulować całej społeczności szkolnej, byłym i obecnym uczniom, ich rodzicom oraz uczestnikom okolicznościowego zjazdu absolwentów. Dziękujemy za wkład, jaki Państwo wnieśli w historię swojej szkoły i pamięć, jaką o niej zachowali. Mam nadzieję, że ta piękna sztafeta pokoleń będzie kontynuowana, to przecież integralna część historii, całe bogactwo edukacji. Byłym i obecnym nauczycielom chemika dziękujemy za trud, jaki włożyli w edukację młodych mieszkańców miasta i regionu, ale także za kształtowanie postaw i wartości, które stają się dla absolwentów kompasem w dalszej życiowej drodze. Rola edukacji jest bowiem niezwykle istotna. To nie tylko przekazywanie wiedzy. Szkoła przygotowuje młodego człowieka do samodzielnego, dalszego życia w społeczeństwie. uczy postaw obywatelskich.

0: czyli swego rodzaju samorządności i odpowiedzialności za wspólnotę, w której żyjemy. Od początku swego istnienia Zespół Szkół Chemicznych reagował na potrzeby lokalnego rynku pracy, kształcąc specjalistów na potrzeby działających na terenie Włocławka przedsiębiorstw. Rozwijający się przemysł papierniczy, później chemiczny, czy obecnie sektor usług, wszędzie tam byli i są potrzebni specjaliści kształcący się w murach szkoły na włocławskich bulwarach. Chemik znakomicie pokazuje, jak istotne jest kształcenie zawodowe w aspekcie lokalnego rynku pracy.
1: Historia szkoły nierozerwalnie związana jest również z rozwojem przemysłu chemicznego we Włocławku. To właśnie tutaj przez lata kształcono kadry dla największych zakładów działających w mieście i regionie. Podczas jubileuszu przypominano najważniejsze momenty z dziejów placówki oraz ludzi, którzy współtworzyli jej markę.
2: Czas jubileuszu to czas, w którym dziękujemy i składamy życzenia na kolejne lata. Ja dziękuję za 80 lat edukacji i wychowania młodych ludzi. Za 80 lat przekazywania wiedzy i kształtowania postaw. Za 80 lat tworzenia, budowania historii szkoły. Życzę wszelkiej pomyślności, dalszych sukcesów, sukcesów uczniów i nauczycieli. My, nauczyciele, ja jestem z zawodu nauczycielem, wiemy doskonale, że największym naszym sukcesem są sukcesy naszych uczniów. Życzę tego, by szkoła pozyskiwała wspaniałych nowych uczniów i wyjątkowych absolwentów.
3: Jubileusze to spotkania i rozmowy, to też wspomnienia. Zawsze największą radość budzą fotografie, z tego co pamiętam. One wyzwalają uśmiech, wspomnienia, oklaski. Mam nadzieję, że jeszcze dziś je zobaczymy. Natomiast, moi drodzy, to co powiedział pan dyrektor i to było najpiękniejsze w tym wszystkim, że powiedział, iż starają się uczyć młodych ludzi tego, jak poradzić sobie w życiu, jak poradzić sobie z problemami dnia codziennego. Bo tych problemów jest przecież dużo i w życiu zawsze trzeba się z nimi zmagać. Pan dyrektor z taką ogromną wrażliwością mówił o tym, czym jest dla niego szkoła, jak bardzo jest ważna. Było widać tą autentyczną radość z tego, co robi i że już do końca życia w tej szkole pozostanie. Także... Ile jeszcze?
4: 80.
3: Dobrze. No tak, młodo wygląda, to jest szansa. Moi drodzy, młodzi ludzie to odpowiedzialność i to nasza odpowiedzialność, bo każdy z nich musi zrozumieć, że wszystko to, co robimy, robimy dla nich. I życzę wam, kadrze, nauczycielom, dyrekcji, abyście znaleźli wspólną nić porozumienia z nimi, żeby oni wiedzieli, że robicie to dla nich, bo to jest najważniejsze.
5: Historia szkoły, która zapisała się u każdego z Państwa, zarówno tu się uczących, jak i również tych, którzy uczyli, nakazuje nam odnosić się z szacunkiem do tego, co osiągnęliście Państwo. Te wyniki są niepodważalne, mówił o tym pan prezydent Krzysztof Kukucki, który wskazał na potrzebę kształcenia dla rozwoju naszego miasta Włocławka, dla rozwoju naszego regionu. Dlatego mam okazję serdecznie podziękować wszystkim, którzy biorą udział w tym procesie i osiągają takie dobre rezultaty. Dzisiejszy dzień jest dniem także wspomnień dla tych, którzy uczyli się, część została na miejscu, pracują, część się oddaliła od Włocławka, ale zawsze wraca się z myślami do tego, co się działo właśnie w szkole. I ten dzień dzisiaj na to Państwo poświęcacie.
1: 8 dekad historii, tysiące absolwentów i niezmiennie ważne miejsce na edukacyjnej mapie miasta. Jubileusz 80-lecia pokazał, że dla wielu osób chemik to nie tylko szkoła, ale także część ich życiowej historii.

0: serdecznie dziękujemy. Maja i Kurka i pozostają z nami na scenie jeszcze przez chwilkę. Bardzo dziękujemy. Takie mamy zdolne dzieci, proszę Państwa.
1: Kolejne doniesienia o dzikach grasujących po Wrocławku. Początkowo zwierzęta były obserwowane głównie w okolicy Wienieckiej oraz na osiedlu Południe przy ulicy Gajowej, czyli tam, gdzie dookoła są lasy. Dziki coraz odważniej wchodzą na ulice znacznie oddalone od lasów. Ostatnio pojawiły się na Wiejskiej w pobliżu Arentowicza, co miasto zrobi z problemem.
2: Te kroki my już podejmujemy od zeszłego roku i tak naprawdę te środki zapachowe zakupiliśmy, one są w użyciu. Również zakupiliśmy środki elektroniczne do odstraszenia dzików. No niemniej, jak widzimy, ten problem cały czas jest. Częściowo sobie poradziliśmy w niektórych miejscach, częściowo jeszcze nie. Chociażby u mnie dzisiaj koło domu też dziki radośnie sobie biegały. Oczywiście przyrodę kochamy. Niemniej bezpieczeństwo jest najważniejsze. Staramy się zabezpieczać siłami Straży Miejskiej. Współpracujemy na bieżąco z okręgami łowieckimi. Te okręgi łowieckie wskazują nam, co możemy zrobić. No, oczywiście przeprowadzają też swoje zabiegi higieniczne. Ta populacja stopniowo jest regulowana. Niemniej no, została jedna gromada tych dzików, z którą postaramy się w jakiś sposób przekierować ją na tereny, na których będzie mogła sobie swobodnie się przemieszczać, żyć bez stworzenia zagrożenia dla mieszkańców.
3: Wspominał Pan o tych środkach odstraszających dziki, to były środki chemiczne i także jakieś elektryczne. Jak to wygląda, jak to działa?
2: Nie mam tutaj przy sobie, ale przekazaliśmy środki do emitowania dźwięków ultradźwiękowych chociażby Spółdzielni Mieszkaniowej Południe. Te urządzenia będą zainstalowane w odległościach na budynkach co 100 metrów. Posiadamy jeszcze kilka swoich środków. Współdziałamy również, tak jak mówiłem, z kołem łowieckim, z myśliwymi. Oni też nam podpowiadają, jak można przeganiać te dziki. Ja chciałbym też Państwu powiedzieć, że najlepiej zachować ostrożność. One nie są z natury agresywne, ale to jest no, dzikie stworzenie. Także w przypadku spotkania bardzo prosimy o sygnał do Straży Miejskiej lub na numer 112. My będziemy działać. Ewentualnie w naprawdę nagłych przypadkach możemy użyć też, poprosić, mamy umowę podpisaną z weterynarzem, który w razie czego użyje swoich środków jako osoba najbardziej do tego predysponowana.
3: Czyli podsumowując, pozostała tak właściwie jedna taka rodzina dzików, która gdzieś tam zadomowiła się na osiedlu Południe i tam się przemieszcza.
2: Na chwilę obecną tak to wygląda. Nie chciałbym mówić jedna czy dwie, ale na chwilę obecną tak. Postaramy się w jakiś sposób sobie z nią poradzić. No niemniej ten problem dotyczy nie tylko Wrocławka, bo to jest problem w całym kraju. Jeżeli Państwo śledzicie media społecznościowe, no to chyżo biegają sobie

0: młode wachlaczki po Warszawie, po Szczecinie, po innych miastach, co nie jest oczywiście usprawiedliwieniem. Niemniej też no, te działania są trudne. Proszę mi wierzyć, że połączenie dbania o naturę i bezpieczeństwo zawsze jest trudne, ale zawsze wybierzemy na pierwszym miejscu bezpieczeństwo człowieka.
1: Dziki zazwyczaj unikają ludzi. Jednak zraniona locha, broniąca warchlaków lub osaczony samiec mogą stać się śmiertelnie niebezpieczne. Ich kły potrafią zadać głębokie rany. Dodatkowo dziki mogą przenosić groźne choroby, takie jak włośnica czy wirusowe zapalenie wątroby. Konkurs Odkrywamy Talenty jest organizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Wrocławku. Ma na celu propagowanie nauczycielskich inicjatyw w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień uczniów oraz indywidualnego podejścia do ich rozwoju osobistego i zawodowego. W siedzibie KPCN odbyła się uroczysta gala laureatów. Była to już 7. edycja wydarzenia.
2: Bardzo dbamy o to, by stworzyć dla nauczycieli przestrzeń po to, by mogli zaprezentować, w jaki sposób nauczyciele odkrywają talenty w swoich szkołach, wśród swoich uczniów. Jest to dla nas bardzo ważne, dlatego że w większości zwracamy uwagę na te dzieci, które mają specyficzne kłopoty w nauce albo tak zwanych średniaków. Natomiast te dzieci uzdolnione też potrzebują naszej uwagi. Stąd też nasze przedsięwzięcie, żeby nauczyciele potrafili wyodrębnić te talenty, zaprezentować je. No i także mamy też wsparcie rodziców, którzy przecież zdają sobie sprawę z tego, że dziecko jest uzdolnione w jakimś kierunku i oni też mają ogromny wpływ na to, jak dalej można te talenty rozwijać.
1: Konkurs był podzielony na trzy kategorie. Przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe. Prace były oceniane przez trzyosobowe jury. Honorowy patronat nad konkursem objął marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
3: Żyjemy w świecie, w którym wszystko się zmienia i to dzieje się właściwie błyskawicznie, a przede wszystkim też edukacja dzieci, młodzieży, no to jest właściwie takie pole do ciągłego odkrywania i modyfikacji, żeby oczywiście nadążyć za otaczającą rzeczywistością. Dlatego też konkurs Odkrywamy Talenty, który jest organizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji, temu służy. Przede wszystkim szukaniu innowacji, bo nauczycieli mamy niezwykle kreatywnych, dzieci pewnie jeszcze bardziej kreatywne i pomysłowe, dlatego też oceniamy pracę pod względem innowacyjności i kreatywności, takie rozwiązania, które nauczyciele przygotowują dla dzieci. W kilku kategoriach, bo oczywiście nie można wszystkiego wrzucić do jednego worka, więc to jest i kategorie nauczycieli, którzy uczą w przedszkolach, w szkołach podstawowych i wreszcie w szkołach średnich. Także dzisiaj odbywa się taka gala, gdzie tych najlepszych po prostu będziemy nagradzać.
1: Uczestnictwo w konkursie polegało na przedstawieniu przeprowadzonych zajęć, zrealizowanych projektów edukacyjnych, kół zainteresowań, zajęć lekcyjnych oraz dodatkowych, rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów.
4: Jeśli chodzi o projekt, który opracowałem z młodzieżą, to projekt polegający na przygotowaniu aplikacji webowej, czyli strony internetowej, która ma służyć dla młodzieży całej szkoły. Ma być to platforma do rozwiązywania testów do egzaminu zawodowego. Jest to spójny program, w którym to młodzież po zalogowaniu się, używając kont Microsoftu, może rozwiązywać testy w swojej kwalifikacji, w kwalifikacji, którą będzie rozwiązywał na egzaminie zawodowym.
5: Skąd ten pomysł i jak przebiegała jego realizacja?
4: Pomysł narodził się już w poprzednim roku, ponieważ nie ma takiego spójnego miejsca, gdzie można byłoby łatwo kontrolować, analizować, sprawdzać postępy uczniów. No i do tego, żeby mieć to na własnej stronie internetowej, z własnym dostępem, z własnym administratorem. Jest to bardzo fajny sposób. Projekt cały rozwiązywany był, trwał, sama utworzenie strony to około 2-3 miesięcy. Później testy, umieszczenie na serwerze, później optymalizacja, no i umieszczanie pytań. Na tą chwilę na serwerze mam już około 7,5 tysiąca pytań. Młodzież może w dowolnym momencie po zalogowaniu rozwiązać test, sprawdzić swoje postępy, ale także opiekunowie, nauczyciele mogą analizować postępy uczniów, mogą sprawdzać, jak im te testy wychodzą, z jakich pytań, z jakich obszarów mają problemy. Więc myślę, że aplikacja z punktu widzenia ucznia, nauczyciela i szkoły

0: Jest to bardzo fajna aplikacja poprawiająca wyniki egzaminu zawodowego w części teoretycznej dla wszystkich kwalifikacji, jakie uczymy w naszej szkole, czyli w Zespole Szkół Elektrycznych we Wrocławku.
1: Odkrywanie talentów to nie tylko sukcesy naukowe, bądź też sukcesy artystyczne, ale także dostrzeżenie takich codziennych predyspozycji uczniów, codziennych ich aktywności, wspieranie ich do działania, odkrywanie mocnych stron i pielęgnowanie tych mocnych stron.
2: Jaką ma wartość dla Pana tego typu nagroda, tego typu gala?
1: Czuję się bardzo wyróżniony wśród tysięcy albo nawet więcej nauczycieli, którzy codziennie wykonują ten trud tej pracy. Tym bardziej czuję się bardzo doceniony, bo wiem, jak to jest praca. Każdy z tych nauczycieli podejmuje ten trud. Tylko tutaj właśnie w moim przypadku to jest szkoła branżowa. To są uczniowie klasy pierwszej szkoły branżowej i bardzo ciężko jest, jak wiemy, zmotywować, dostrzec te tutaj pozytywne cechy, te wartości wśród tych uczniów i motywować tych uczniów.
3: Pierwsze miejsce w kategorii przedszkola zdobyła Wioleta Zdziebłowska z przedszkola publicznego nr 22 we Wrocławku. W kategorii szkoły podstawowe Piotr Aren ze szkoły podstawowej w Trzebiegoszczu. Natomiast w kategorii szkoły ponadpodstawowe Dariusz Kostrzewski z Zespołu Szkół Elektrycznych we Wrocławku. W hali mistrzów zniknął parkiet. Już od pewnego czasu mówiło się, że wymaga on wymiany. Służył koszykarzom oraz mieszkańcom przez 25 lat. W hali pojawi się nowa nawierzchnia. Koszt całej inwestycji wyniesie około 1,3 miliona złotych.
4: Trwa demontaż starego parkietu na hali mistrzów oraz montaż nowego parkietu. Blisko ćwierć wieku ten parkiet służył zarówno podczas meczów naszej wrocławskiej drużyny, jak i innych wydarzeń kulturalno-sportowych, które odbywały się właśnie na naszej hali mistrzów. Wierzymy, że nowy parkiet będzie nam służył tyle samo albo nawet więcej niż ten stary. Chcemy, żeby tutaj oczywiście jakość prowadzonych wydarzeń była jak największa. W związku z tym stawiamy właśnie na jakość przy wymianie tego parkietu. Chcemy również, żeby ten parkiet był trwały, żeby wytrzymał jak najdłużej. No i wiemy, że kibice nie do końca mają niedosyt po ostatnim sezonie. W związku z tym ta zmiana parkietu, wierzymy, że będzie też niosła ze sobą pewną zmianę a propos sukcesów sportowych naszej koszykarskiej drużyny.
2: Jak się domyślam, nowy parkiet będzie miał wszystkie atesty wymagane chociażby przez FIBA i przez PLK.
4: Tak, oczywiście tutaj parkiet będzie spełniał wszelkie wymagania, zarówno do rywalizacji koszykarskiej, ale również do wszystkich innych wydarzeń kulturalno-sportowych.
3: A co ze starym parkietem? Przykładowo, oryginalna murawa z piłkarskich stadionów pojawia się w sprzedaży w formie kolekcjonerskich, certyfikowanych fragmentów w pamiątkowych pudełkach. W przypadku parkietu hali mistrzów poszczególne klepki również mogą trafić do kolekcjonerów.
4: Zdajemy sobie sprawę, że ten stary parkiet może być nie lada gratką dla wiernych kibiców Anwilu Wrocławek. Więc tutaj jeszcze za szybko, żeby powiedzieć o szczegółach, natomiast możemy wspomnieć, że klub koszykówki Anwil Wrocławek planuje jakąś niespodziankę w związku z tymi klepkami, z tym parkietem. Wiemy dobrze, że ten parkiet przeżywał razem z kibicami wszystkie emocje, bo były to i sukcesy, radości, uśmiechy, ale również i łzy porażki. Zawodnicy, potocznie mówiąc, mieli również swoją klepkę, z której rzucali i zdobywali punkty. W związku z tym właśnie może taki fragment tego parkietu będzie nie lada gratką właśnie dla kibiców. To będzie niespodzianka od klubu koszykówki Anwil Wrocławek, o której w najbliższym czasie na pewno klub będzie informował.
3: Wykonawca ma zakończyć pracę w ciągu 45 dni, a więc nowy parkiet będzie gotowy w wakacje.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Choć pogoda w minioną niedzielę nie rozpieszczała, a deszczowe chmury co chwilę zaglądały nad miasto, biojarmark odbył się zgodnie z planem. Kapryśna aura nie odstraszyła mieszkańców, którzy licznie odwiedzili stoiska lokalnych wystawców. Na odwiedzających czekały między innymi świeże warzywa, aromatyczne wiosenne miody oraz wyjątkowe zestawy prezentowe przygotowane z myślą o zbliżającym się Dniu Ojca.
1: Biojarmark zawsze jest, nieważne jaka jest pogoda. Pogoda jest jaka jest, tak? Ale my dzisiaj jesteśmy przygotowani, mamy obciążniki, mamy zabezpieczone namioty i mamy dla Was wszystko to, co dobre i zdrowe. I dzisiaj między innymi chciałabym, żebyście poznali trochę bliżej wystawcę Olej Mamy, który, cóż, musi sam opowiedzieć,
2: oczywiście,
1: co ma dla klientów, jakie są właściwości ich produktów. Zapraszamy mimo wszystko. Czasem wychodzi słońce, tak jak teraz, także nie boimy się złej pogody.
2: To tutaj mamy stoisko Olej Mamy. To jest malutka rodzina toczarnia. Toczymy świeży olej każdy tydzień. Mamy bardzo szeroki asortiment oleju. 14 rodzajów oleju, więc naprawdę jest duży wybór. Oczywiście trzeba dbać o zdrowie, nie? Więc trzeba jeść dobre, naturalne produkty, tak jak na przykład olej toczony na zimno, nie? I tutaj zbliżamy się do Dnia Ojca, więc mamy tutaj propozycję, fajny zestaw jako prezent dla tata, nie? Tutaj to są zestawy z 5 małej butelki oleju po 100 ml, ale też polecam dla każdej tatusz taki olej z pestek dynie, to jest bardzo smaczny, taki olej, smak orzechowy, kolor piękny, ma zielony, więc na pewno no to byłoby super prezent.
3: A jakie właściwości mają te oleje?
2: Znaczy, każdy olej, najpierw kupujemy olej dla smaków, nie? Bo z faktem, że one są tłoczone na zimno, utrzymają swoje wyraźniście smak, więc sam ziarno się broni. I to jest już czas, nie? Potem to wiadomo, że każdy olej ma swoje witaminy, swoje właściwości i tak dalej, które pomagają organizm dobrze funkcjonować, nie? Na przykład jest bardzo znany ten czarnuszki, który zawiera timokinon, nie? Albo jest ostropes, który zawiera ten silimarina. Więc pomagają po prostu organizm się bronić, nie? No i tyle, można tak powiedzieć.
3: A jak powinniśmy spożywać taki olej bezpośrednio na łyżce, czy może to być dodatek do jakiegoś dania?
2: O, tutaj są różne szkoły, nie? Można tak powiedzieć. Faktycznie, że jest mocno polecane, że rano na czoło, żeby pić ta łyżeczka po prostu oleju i oczywiście tak można zrobić, nie? Bo to chodzi o systematyczności, nie? Żeby każde rano po prostu, żeby organizm dostał swoje dawka oleju. Ale niekoniecznie musi tak być. Na przykład ja jem z sałatką, prawie codziennie robimy fajne sałatka, właśnie z tą olej z pestek dyni, który jest naprawdę super. No i to jest mój sposób. Ale też są inne sposoby, na przykład można zrobić super pesto albo super hummus, no i smarujemy po prostu kropka chleba i to jest pyszne. I w ten sposób można właśnie dostać swoje dawka olej tłoczony na zimno.
0: Dużym zainteresowaniem cieszy się stoisko z serami. Bogata oferta przyciąga zarówno stałych klientów, jak i osoby poszukujące nowych smaków.
4: Sprzedajemy, produkujemy w własnym gospodarstwie sery z niepasteryzowanego

0: mleka krowiego i koziego, dostępne tutaj na biojarmarku we Włocławku co 2 tygodnie.
1: No właśnie widzimy różne rodzaje serów, jakie możemy tutaj spotkać.
0: No cóż, paleta jest dość szeroka, że tak powiem. Możemy zacząć od świeżych serów podpuszkowych, kozich z różnymi dodatkami, z czosnkiem niedźwiedzim, z czarnuszką. Bardzo dobrze sprzedają nam się już także kefiry. Jest godzina 10:30, już nie mamy żadnego do zaoferowania. Świetnie nam się sprzedają też jogurty naturalne, gęste, w typie jogurtów greckich. Mamy też ricottę, czyli tak zwany najbardziej lekkostrawny ser na świecie. Twarożki naturalne z przyprawami. Sery w typie gouda, sery maziowane, czyli takie bardzo mocno wyraziste, bardzo zapachowe. Dziś mamy nowość, taką fajną roladę pleśniową, tak to wygląda, z mleka koziego niepasteryzowanego. Jest ona wzbogacona o tymianek, czyli daje takiego fajnego orzeźwienia. Mamy też, bardzo dobrze nam się sprzedaje też ser na przykład z niepasteryzowanego mleka krowiego, oczkowy, ja tak to mówię. On ma smak taki lekko słodkawy, orzechowy, ma w zapachu jest takie nuty owocowe, bardzo dobrze nam się sprzedaje. Zresztą to się świetnie wygląda.
1: Czyli klienci do Was wracają?
0: Tak, mamy już tutaj duże grono swoich stałych klientów, aczkolwiek też polecamy się dla nowych, tak jesteśmy bardzo mocno otwarci. Mamy też stoisko, w którym można zdegustować naszych serów, posmakować, żeby, jak to się mówi, nie kupować kota w worku, tak? Zresztą my też chętnie opowiadamy o tym, co robimy, skąd się wzięliśmy, dlaczego i tak dalej, skąd się wziął pomysł na taki, że tak to powiem, biznes, czy musimy się bierzyć, jakie mamy problemy, ale też spotykamy się z bardzo, bardzo dobrym oddźwiękiem, że tak powiem, ze strony naszych klientów, którzy nie będę tutaj ukrywała, bardzo mocno nas wspierają, za to bardzo im dziękujemy.
2: Jednym z najchętniej odwiedzających punktów biojarmarku niezmiennie pozostaje stoisko z wyrobami mięsnymi. Klienci doceniają przede wszystkim wysoką jakość produktów, naturalny smak oraz prosty skład.
3: Prowadzimy firmę już od dłuższego czasu i miło nam jest gościć co 2 tygodnie we Włocławku. Proponując nasze wyroby do konsumpcji.
1: Proszę opowiedzieć o tej pięknej szynce.
3: Szynka, którą widzicie Państwo w tyle, już jest została, zostało jej już niewiele. Jest to produkt, który jest parzony, gotowany, a w ostatecznej wersji już na koniec podpiekany w piecu i podawany do spożycia. Taką szyneczkę produkujemy około 1,5 miesiąca. Bo ona dość dużo leży w solance z przyprawami i dość długo później musi kąpać się, jak to ładnie, co niektórzy mówią.
1: Co jeszcze znajdziemy u Państwa na stoisku?
3: Znaczy wiele wędlin, wiele jest linia wędlin kompletnie bez konserwantów. No jedynym konserwantem jest sól kłodawska, ale bez jakichkolwiek składników E. A dodatkowo oprócz tego mamy rzeczy, które uważamy za dość fajne i dość dobre, rzeczy konfitowane, czyli dość długo gotowane w niskiej temperaturze w oleju. I to są rzeczy obiadowe do podania bądź na grilla, tak jak tutaj widoczne żeberka. W sosie barbecue, który też sami produkujemy i tutaj jest czysty skład całkowicie tego produktu.
1: Czy klienci do Was wracają?
3: Gdyby klienci do nas nie wracali, to znaczy, że byłoby coś z nami nie tak. A tu cieszymy się tym, że we Włocławku praktycznie mamy 80% tych samych co 2 tygodnie klientów, którzy już się przyzwyczaili do tego, że nasze produkty można kupić na 2 tygodnie i przez 2 tygodnie je konsumować, i nic się z nimi nie dzieje.
1: Czy ma Pan swój ulubiony produkt?
3: Na pewno jest pasztet kaczki i ozory z czosnkiem niedźwiedzim. To są takie, można powiedzieć, 2 flagowe produkty nasze, którymi się dość szczycimy. Kaczka była w Polsce nagrodzona, ale ogólnie całość jest robiona tak, że musi to najpierw nam smakować, a żeby później móc dalej. Mamy fajne rzeczy w tej chwili już zrobione na grilla. Mamy ciekawą kiełbasę z serem jalapeno i z bardzo dobrej jakości serem grana padano. Także jest wybór, każdy może coś dla siebie wybrać.
2: Niedzielne zakupy na biojarmarku już na stałe wpisały się w kalendarz.

0: wielu mieszkańców. To miejsce, gdzie nie tylko można zaopatrzyć się w świeże produkty, ale także spotkać lokalnych producentów i poznać historię stojące za wyrobami. To był dzień pełen wzruszeń, wspomnień i podziękowań. Ochotnicza Straż Pożarna w Lubominie świętowała jubileusz stulecia swojej działalności. Przez cały wiek druhowie nie tylko gasili pożary i ratowali życie mieszkańców, ale także aktywnie uczestniczyli w życiu lokalnej społeczności, stając się ważną częścią historii gminy Boniewo.
1: To jest piękne święto w każdej straży. No, dla mnie w sposób szczególny, ponieważ Lubomin jest mi bliski, to jest jedna z naszych trzech straży i rzeczywiście to stulecie dzisiaj tutaj w tej jednostce jest świętem praktycznie całej gminy, a no, miejscowości Lubomin w sposób szczególny.
2: Czy zauważył może pan zaufanie lokalnej społeczności co do straży?
1: Zdecydowanie. Tutaj w Lubominie mamy zarówno druhów, strażaków, jak i druhny. Tutaj w tej jednostce skupiają się też druhowie nie tylko z Lubomina, ale także z okolic, więc tutaj ta straż jest takim jednym z najważniejszych, jedna z najważniejszych organizacji w Lubominie i jedna z najważniejszych w gminie, więc ciesząca się powszechnym szacunkiem, uznaniem, także nic dodać, nic ująć. Tylko po prostu gratulować naszym druhom, druhnom i druhom tych 100 lat i prosić o kolejne.
2: A czego możemy życzyć właśnie strażakom z Lubomina?
1: Myślę, że przede wszystkim zdrowia, wytrwałości. No i myślę, że tak po strażacku tyle powrotów, co wyjazdów do akcji.
0: Podczas uroczystości nie zabrakło podziękowań dla druhów, którzy przez lata budowali historię jednostki. Przypominano najważniejsze wydarzenia z dziejów OSP Lubomin oraz ludzi, którzy poświęcali swój czas, by nieść pomoc mieszkańcom w najtrudniejszych momentach. Szczególnym punktem obchodów było odznaczenie jednostki Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. To jedno z najważniejszych wyróżnień przyznawanych jednostkom OSP za wieloletnią działalność i zasługi dla ochrony przeciwpożarowej.
2: Proszę powiedzieć, czym dla pana jest dzisiejszy dzień?
3: Wszystkim. Bo mój pradziadek był założycielem, Konstanty Wypijewski, jak z drugiej strony mój pradziadek Piotr Szyburski byli założycielami tej jednostki, a ja jestem spadkobiercą tego. Więc muszę podtrzymywać tradycję.
2: A czym dla pana jest służba w straży?
3: Proszę panią, oddaniem dla drugiego człowieka chęć ratowania drugiego człowieka, to nie ma słów na to. Bycie strażakiem to nie wyrazi się słowami. To jest coś, czego nie można określić. Kto nie ma tego czegoś w sobie, nie jest strażakiem na pewno.
2: A jakie cechy powinna mieć osoba, która chciałaby przystąpić do straży pożarnej?
3: Musi mieć chęci, musi być w predyspozycji zdrowotnej, ale również musi mieć to coś w sobie, bo tak na siłę kogoś ciągnąć to nie jest to.
2: A czy młodzi chętnie wybierają ten zawód?
3: U nas akurat tak, są chętni i z tego co jest, co pani widziała przy odznaczeniach, przy tym jest grono młodych ludzi, jest nas gro w średnim wieku, i są starsi druhowie. Tych najmłodszych, jakbyśmy chcieli młodzieżówkę, nie ma aż tak dużo. Niestety wieś wyludnia się.
2: A czy ma pan historię, która szczególnie zapadła panu w pamięć?
3: Wiele jest takich. Ale to trudno się o takich rzeczach, powiem pani, opowiadam. Bo gdzieś, gdzie jest ludzka tragedia, nie da się tego opowiedzieć. I to trzeba w sobie zostawić. Także, wie pan, to na pewno nie opowiem tej historii, bo to jest trudne do opowiedzenia.
0: W jubileuszu uczestniczyli przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, samorządowcy, parlamentarzyści, delegacje zaprzyjaźnionych jednostek oraz mieszkańcy regionu. Licznie zgromadzone poczty sztandarowe podkreśliły rangę wydarzenia i znaczenie, jakie jednostka odgrywa w lokalnym środowisku. Jak podkreślają sami strażacy, służba w OSP to nie tylko udział w akcjach ratowniczych. To także budowanie wspólnoty, przekazywanie tradycji młodszym pokoleniom i gotowość do pomocy o każdej porze dnia i nocy.
4: Myślę, że to jest dla całej okolicy i dla naszej miejscowości jest to duże święto. Nasza jednostka ma już sporą historię, jest to stulecie, więc dosyć długo działamy. Myślę, że jest to jednostka, mimo że w małej miejscowości, bardzo prężnie działająca, rozwijająca się i staramy się lokalnej społeczności pomagać na tyle.

0: ile możemy.
1: A czuje pan zaufanie lokalnej społeczności?
0: Myślę, że tak. Myślę, że no, mieszkańcy są strażakami z tej miejscowości. Wspieramy okolice. Jeśli coś się dzieje, no to myślę, że jesteśmy na każde zawołanie.
1: A czym dla pana jest służba w straży?
0: Poniekąd zaszczytem, aczkolwiek nie uważam, że najważniejszą dla mnie cechą w straży jest wyjazd do alarmów, do różnego rodzaju akcji i pomoc ludziom. No i nie ukrywam też ta adrenalina, gdy się jednak wyjeżdża do różnego rodzaju akcji.
2: Jubileusz był okazją do podsumowania minionego stulecia, ale także spojrzenia w przyszłość. Druhowie podkreślają, że chcą nadal rozwijać jednostkę i służyć mieszkańcom tak, jak robili to ich poprzednicy przez ostatnie 100 lat. 80 lat tradycji, tysiące absolwentów i pokolenia uczniów, którzy właśnie tutaj zdobywali wiedzę i zawód. Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławku świętował jubileusz 80-lecia istnienia. Obchody zgromadziły uczniów, nauczycieli, absolwentów oraz przedstawicieli władz samorządowych i parlamentarnych. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, po której uczestnicy przeszli w korowodzie do Centrum Kultury Browar B.
3: Pamiętam dziś, jak poprzedni jubileusz zrobił na mnie ogromne wrażenie. Pamiętam, jak patrzyłem na wasze twarze, pamiętam, jak rozmawialiśmy, jak wspominaliście tak naprawdę wszystko to, co działo się kiedyś, i 10, i 20, i 50, i 60 lat temu, tak? Dzisiaj obchodzimy 80-lecie Zespołu Szkół Chemicznych w Wrocławku i ja tak się zastanawiam, że ja będę miał swój jubileusz w przyszłym roku, ponieważ w przyszłym roku będzie 20 lat, jak w Zespole Szkół Chemicznych pracuję. Nie pracowałem nigdy w innej szkole. Ja nie kończyłem Zespołu Szkół Chemicznych, ale okazuje się, że przy tworzeniu monografii znalazłem wiele elementów, które gdzieś tą moją historię związały z Zespołem Szkół Chemicznych, mimo tego, że jeszcze mnie na świecie nie było. Ja poproszę zdjęcie. Teraz uwaga. Czyj jestem? Dajemy 3 sekundy. Raz, dwa, trzy. Poprosimy o podpowiedź.
4: Mama.
3: Ta pani w tej sukience to jest moja mama. Słuchajcie, ona nie kończyła Zespołu Szkół Chemicznych. To się robi jak telenowela trochę. Ona była partnerką podczas studniówki. Poprosimy następne zdjęcie. Stanisława Truszkowskiego, który jest absolwentem chemika z klasy pani Kodymowskiej. To zdjęcie było wykonane 2 lata temu bodajże. Klasa pani profesor Kodymowskiej odwiedziła w rocznicę 50-lecia zdania matury naszą szkołę, bo się fantastycznie trzymają. To pokazuje, dziękuję bardzo. Możemy przejść dalej już. Słuchajcie, to nie koniec, bo Zespół Szkół Chemicznych ukończyli moi wujkowie, moje ciocie, moja była teściowa i wiele osób, które znam do dzisiaj, są fantastycznymi osobami. Słuchajcie, tak żeby coś od siebie. Kocham tą szkołę bardzo. Kocham.
2: To właśnie wspomnienia absolwentów były jednym z najważniejszych elementów jubileuszu. Wielu z nich po latach ponownie przekroczyło próg swojej szkoły, spotykając dawnych kolegów, nauczycieli i wychowawców. Jak podkreślano podczas uroczystości, chemik od dekad nie tylko kształci specjalistów, ale również buduje lokalną społeczność.
5: Turbo mi jest miło, że mogę uczestniczyć w tym wspaniałym jubileuszu. Dodam tylko też od siebie, że jak mieszkam w tym sobie pięknym Edynburgu, to tak jak tutaj już padły słowa, że absolwenci też mieszkają i pracują za granicą, ja pracuję dla rządu brytyjskiego w swoim zawodzie, znaczy może nie jako technolog chemiczny, ale w dalszym ciągu z regulacjami chemicznymi. Także to też pokazuje, że chemik przygotował mnie do tego, żeby móc studiować na jednym z najlepszych uniwersytetów Wielkiej Brytanii i 50 najlepszych na świecie. I gdyby nie ta wiedza zdobyta z chemika, to być może tam by mi po prostu nie było. A dzięki temu pracuję tam, gdzie pracuję. Także bardzo dziękuję. Mam też taki mały gift dla szkoły, który mam nadzieję będzie pomostem, bo jak już Państwo teraz wiedzą, i kulinarnie się spełniam, ale też chemicznie, więc ta książka jest takim troszeczkę pomostem między tą chemią a kulinariami. Mam nadzieję, że w tej nowej bibliotece, tej pani Heluni, jak mówiła, że jest przepiękna i muszę zobaczyć, że ta książka będzie dumnie sobie stała i da dużo inspiracji zarówno chemikom, ale też kucharzom, żeby otworzyć się na nowe i tworzyć nowoczesne tradycje. Bo tradycja jest czymś naprawdę wspaniałym, ale jednak musimy pamiętać, że czasy się zmieniają i też musimy się pozwolić do nich przystosować. Także bardzo dziękuję, bardzo mi miło i przekazuję.
2: Podczas jubileuszu nie zabrakło podziękowań dla nauczycieli.

0: nauczycieli oraz osób, które przez lata tworzyły historię placówki. Władze miasta podkreślały, że szkoła odgrywa ważną rolę w systemie edukacji Wrocławka, a jej absolwenci od lat zasilają lokalny rynek pracy i rozwijają przedsiębiorstwa działające w regionie.
1: Z okazji 80. rocznicy powstania Zespołu Szkół Chemicznych we Wrocławku pragnę pogratulować całej społeczności szkolnej, byłym i obecnym uczniom, ich rodzicom oraz uczestnikom okolicznościowego zjazdu absolwentów. Dziękujemy za wkład, jaki Państwo wnieśli w historię swojej szkoły i pamięć, jaką o niej zachowali. Mam nadzieję, że ta piękna sztafeta pokoleń będzie kontynuowana, to przecież integralna część historii, całe bogactwo edukacji. Byłym i obecnym nauczycielom chemika dziękujemy za trud, jaki włożyli w edukację młodych mieszkańców miasta i regionu, ale także za kształtowanie postaw i wartości, które stają się dla absolwentów kompasem w dalszej życiowej drodze. Rola edukacji jest bowiem niezwykle istotna. To nie tylko przekazywanie wiedzy. Szkoła przygotowuje młodego człowieka do samodzielnego, dalszego życia w społeczeństwie. Uczy postaw obywatelskich, czyli swego rodzaju samorządności i odpowiedzialności za wspólnotę, w której żyjemy. Od początku swego istnienia Zespół Szkół Chemicznych reagował na potrzeby lokalnego rynku pracy, kształcąc specjalistów na potrzeby działających na terenie Wrocławka przedsiębiorstw. Rozwijający się przemysł papierniczy, później chemiczny, czy obecnie sektor usług, wszędzie tam byli i są potrzebni specjaliści kształcący się w murach szkoły na wrocławskich bulwarach. Chemik znakomicie pokazuje, jak istotne jest kształcenie zawodowe w aspekcie lokalnego rynku pracy.
0: Historia szkoły nierozerwalnie związana jest również z rozwojem przemysłu chemicznego we Wrocławku. To właśnie tutaj przez lata kształcono kadry dla największych zakładów działających w mieście i regionie. Podczas jubileuszu przypominano najważniejsze momenty z dziejów placówki oraz ludzi, którzy współtworzyli jej markę.
2: Czas jubileuszu to czas, w którym dziękujemy i składamy życzenia na kolejne lata. Ja dziękuję za 80 lat edukacji i wychowania młodych ludzi. Za 80 lat przekazywania wiedzy i kształtowania postaw. Za 80 lat tworzenia, budowania historii szkoły. Życzę wszelkiej pomyślności, dalszych sukcesów, sukcesów uczniów i nauczycieli. My, nauczyciele, ja jestem z zawodu nauczycielem, wiemy doskonale, że największym naszym sukcesem są sukcesy naszych uczniów. Życzę tego, by szkoła pozyskiwała wspaniałych nowych uczniów i wyjątkowych absolwentów.
3: Jubileusze to spotkania i rozmowy, to też wspomnienia. Zawsze największą radość budzą fotografie, z tego co pamiętam. One wyzwalają uśmiech, wspomnienia, oklaski. Mam nadzieję, że jeszcze dziś je zobaczymy. Natomiast, moi drodzy, to co powiedział pan dyrektor i to było najpiękniejsze w tym wszystkim, że powiedział, iż starają się uczyć młodych ludzi tego, jak poradzić sobie w życiu, jak poradzić sobie z problemami dnia codziennego. Bo tych problemów jest przecież dużo i w życiu zawsze trzeba się z nimi zmagać. Pan dyrektor z taką ogromną wrażliwością mówił o tym, czym jest dla niego szkoła, jak bardzo jest ważna. Było widać tą autentyczną radość z tego, co robi i że już do końca życia w tej szkole pozostanie. Także ile jeszcze? Aha, dobrze. No tak, młodo wygląda, to jest szansa. Moi drodzy, młodzi ludzie to odpowiedzialność i to nasza odpowiedzialność, bo każdy z nich musi zrozumieć, że wszystko to, co robimy, robimy dla nich. I życzę wam, kadrze, nauczycielom, dyrekcji, abyście znaleźli wspólną nić porozumienia z nimi, żeby oni wiedzieli, że robicie to dla nich, bo to jest najważniejsze.
4: Historia szkoły, która zapisała się u każdego z Państwa, zarówno tu się uczących, jak i również tych, którzy uczyli, nakazuje nam odnosić.

0: Cieszyć się szacunkiem do tego, co osiągnęliście Państwo. Te wyniki są niepodważalne, mówił o tym pan prezydent Krzysztof Kukucki, który wskazał na potrzebę kształcenia dla rozwoju naszego miasta Włocławka, dla rozwoju naszego regionu. Dlatego mam okazję serdecznie podziękować wszystkim, którzy biorą udział w tym procesie i osiągają takie dobre rezultaty. Dzisiejszy dzień jest dniem także wspomnień dla tych, którzy uczyli się, część została na miejscu, pracują, część się oddaliła od Włocławka, ale zawsze wraca się z myślami do tego, co się działo właśnie w szkole. I ten dzień dzisiaj na to Państwo poświęcacie.
1: 8 dekad historii, tysiące absolwentów i niezmiennie ważne miejsce na edukacyjnej mapie miasta. Jubileusz 80-lecia pokazał, że dla wielu osób chemik to nie tylko szkoła, ale także część ich życiowej historii.

0: serdecznie dziękujemy. Maja i chór chemików zostają z nami na scenie jeszcze przez chwilkę. Bardzo dziękujemy. Takie mamy zdolne dzieci, proszę Państwa.
1: Kolejne doniesienia o dzikach grasujących po Wrocławku. Początkowo zwierzęta były obserwowane głównie w okolicy Wienieckiej oraz na osiedlu Południe przy ulicy Gajowej, czyli tam, gdzie dookoła są lasy. Dziki coraz odważniej wchodzą na ulice znacznie oddalone od lasów. Ostatnio pojawiły się na Wiejskich w pobliżu Arentowicza. Co miasto zrobi z problemem?
2: Te kroki my już podejmujemy od zeszłego roku i tak naprawdę te środki zapachowe zakupiliśmy, one są w użyciu. Również zakupiliśmy środki elektroniczne do odstraszenia dzików. No niemniej, jak widzimy, ten problem cały czas jest. Częściowo sobie poradziliśmy w niektórych miejscach, częściowo jeszcze nie. Chociażby u mnie dzisiaj koło domu też dziki radośnie sobie biegały. Oczywiście przyrodę kochamy. Niemniej bezpieczeństwo jest najważniejsze. Staramy się zabezpieczać siłami Straży Miejskiej. Współpracujemy na bieżąco z okręgami łowieckimi. Te okręgi łowieckie wskazują nam, co możemy zrobić. No, oczywiście przeprowadzają też swoje zabiegi higieniczne. Ta populacja stopniowo jest regulowana. Niemniej no, została jedna gromada tych dzików, z którą postaramy się w jakiś sposób przekierować ją na tereny, na których będzie mogła sobie swobodnie się przemieszczać, żyć bez stwarzania zagrożenia dla mieszkańców.
3: Wspominał Pan o tych środkach odstraszających dziki, to były środki chemiczne i także jakieś elektryczne. Jak to wygląda, jak to działa?

0: działa?
1: Nie mam tutaj przy sobie, ale przekazaliśmy środki do emitowania dźwięków ultradźwiękowych chociażby Spółdzielni Mieszkaniowej Południe. Te urządzenia będą zainstalowane w odległościach na budynkach co 100 metrów. Posiadamy jeszcze kilka swoich środków. Współdziałamy również, tak jak mówiłem, z kołem łowieckim, z myśliwymi. Oni też nam podpowiadają, jak można przeganiać te dziki. Ja chciałbym też Państwu powiedzieć, że najlepiej zachować ostrożność. One nie są z natury agresywne, ale to jest no, dzikie stworzenie. Także w przypadku spotkania bardzo prosimy o sygnał do Straży Miejskiej lub na numer 112. My będziemy działać. Ewentualnie w naprawdę nagłych przypadkach możemy użyć też, poprosić, mamy umowę podpisaną z weterynarzem, który w razie czego użyje swoich środków jako osoba najbardziej do tego predysponowana.
0: Czyli podsumowując, pozostała tak właściwie jedna taka rodzina dzików, która gdzieś tam zadomowiła się na osiedlu Południe i tam się przemieszcza.
1: Na chwilę obecną tak to wygląda. Nie chciałbym mówić jedna czy dwie, ale na chwilę obecną tak. Postaramy się w jakiś sposób sobie z nią poradzić. No niemniej ten problem dotyczy nie tylko Włocławka, bo to jest problem w całym kraju. Jeżeli Państwo śledzicie media społecznościowe, no to chyżo biegają sobie młode warchlaczki po Warszawie, po Szczecinie, po innych miastach, co nie jest oczywiście usprawiedliwieniem. Niemniej też no, te działania są trudne. Proszę mi wierzyć, że połączenie dbania o naturę i bezpieczeństwo zawsze jest trudne, ale zawsze wybierzemy na pierwszym miejscu bezpieczeństwo człowieka.
2: Dziki zazwyczaj unikają ludzi. Jednak zraniona locha, broniąca warchlaków lub osaczony samiec mogą stać się śmiertelnie niebezpieczne. Ich kły potrafią zadać głębokie rany. Dodatkowo dziki mogą przenosić groźne choroby, takie jak włośnica czy wirusowe zapalenie wątroby. Konkurs Odkrywamy Talenty jest organizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Wrocławku. Ma na celu propagowanie nauczycielskich inicjatyw w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień uczniów oraz indywidualnego podejścia do ich rozwoju osobistego i zawodowego. W siedzibie KPCN odbyła się uroczysta gala laureatów. Była to już 7. edycja wydarzenia.
3: Bardzo dbamy o to, by stworzyć dla nauczycieli przestrzeń po to, by mogli zaprezentować, w jaki sposób nauczyciele odkrywają talenty w swoich szkołach, wśród swoich uczniów. Jest to dla nas bardzo ważne, dlatego że w większości zwracamy uwagę na te dzieci, które mają specyficzne kłopoty w nauce albo tak zwanych średniaków. Natomiast te dzieci uzdolnione też potrzebują naszej uwagi. Stąd też nasze przedsięwzięcie, żeby nauczyciele potrafili wyodrębnić te talenty, zaprezentować je. No i także mamy też wsparcie rodziców, którzy przecież zdają sobie sprawę z tego, że dziecko jest uzdolnione w jakimś kierunku i oni też mają ogromny wpływ na to, jak dalej można te talenty rozwijać.
2: Konkurs był podzielony na trzy kategorie: przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe. Prace były oceniane przez trzyosobowe jury. Honorowy patronat nad konkursem objął marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
4: Żyjemy w świecie, w którym wszystko się zmienia i to dzieje się właściwie błyskawicznie, a przede wszystkim też edukacja, no, edukacja dzieci, młodzieży, no to jest właściwie takie pole do ciągłego odkrywania i modyfikacji, żeby oczywiście nadążyć za otaczającą rzeczywistością. Dlatego też konkurs Odkrywamy Talenty, który jest organizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji, temu służy. Przede wszystkim szukaniu innowacji, bo nauczycieli mamy niezwykle kreatywnych, dzieci pewnie jeszcze bardziej kreatywne i pomysłowe. Dlatego też oceniamy pracę pod względem innowacyjności i kreatywności, takie rozwiązania, które nauczyciele przygotowują dla dzieci. W kilku kategoriach, bo oczywiście nie można wszystkiego wrzucić do jednego worka, więc to jest i kategorie nauczycieli, którzy uczą w przedszkolach, w szkołach podstawowych i wreszcie w szkołach średnich. Także dzisiaj odbywa się taka gala, gdzie tych najlepszych po prostu będziemy nagradzać.
2: Uczestnictwo w konkursie polegało na przedstawieniu przeprowadzonych zajęć, zrealizowanych projektów edukacyjnych, kół zainteresowań, zajęć lekcyjnych oraz dodatkowych, rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów.
5: Jeśli chodzi o projekt, który opracowałem z młodzieżą, to projekt polegający na przygotowaniu aplikacji webowej, czyli strony internetowej, która ma służyć dla młodzieży całej szkoły. Ma być to platforma do rozwiązywania testów do egzaminu zawodowego. Jest to spójny program, w którym to

0: Chociaż po zalogowaniu się, używając kont Microsoftu, może rozwiązywać testy w swojej kwalifikacji, w kwalifikacji, którą będzie rozwiązywał na egzaminie zawodowym.
1: Skąd ten pomysł i jak przebiegała jego realizacja?
0: Pomysł narodził się już w poprzednim roku, ponieważ nie ma takiego spójnego miejsca, gdzie można byłoby łatwo kontrolować, analizować, sprawdzać postępy.

0: Projekt cały rozwiązywany był, trwał, sama utworzenie strony to około 2-3 miesięcy, później testy, umieszczenie na serwerze, później optymalizacja, no i umieszczanie pytań. Na tą chwilę na serwerze mam już około 7,5 tysiąca pytań. Młodzież może w dowolnym momencie po zalogowaniu rozwiązać test, sprawdzić swoje postępy, ale także opiekunowie, nauczyciele mogą analizować postępy uczniów, mogą sprawdzać, jak im te testy wychodzą, z jakich pytań, z jakich obszarów mają problemy. Więc myślę, że aplikacja z punktu widzenia ucznia, nauczyciela i szkoły jest to bardzo fajna aplikacja poprawiająca wyniki egzaminu zawodowego w części teoretycznej dla wszystkich kwalifikacji, jakie uczymy w naszej szkole, czyli w Zespole Szkół Elektrycznych we Wrocławku.
1: Odkrywanie talentów to nie tylko sukcesy naukowe, bądź też sukcesy artystyczne, ale także dostrzeżenie takich codziennych predyspozycji uczniów, codziennych ich aktywności, wspieranie ich do działania, odkrywanie mocnych stron i pielęgnowanie tych mocnych stron.
2: Jaką ma wartość dla Pana tego typu nagroda, tego typu gala?
1: Czuję się bardzo wyróżniony wśród tysięcy albo nawet więcej nauczycieli, którzy codziennie wykonują ten trud tej pracy. Tym bardziej czuję się bardzo doceniony, bo wiem, jak to jest praca. Każdy z tych nauczycieli podejmuje ten trud. Tylko tutaj właśnie w moim przypadku to jest szkoła branżowa. To są uczniowie klasy pierwszej szkoły branżowej i bardzo ciężko jest, jak wiemy, zmotywować, dostrzec te tutaj pozytywne cechy, te wartości wśród tych uczniów i motywować tych uczniów.
3: Pierwsze miejsce w kategorii przedszkola zdobyła Wioleta Zdziebłowska z przedszkola publicznego nr 22 we Wrocławku. W kategorii szkoły podstawowe Piotr Aren ze szkoły podstawowej w Trzebiegorszczu. Natomiast w kategorii szkoły ponadpodstawowe Dariusz Kostrzewski z Zespołu Szkół Elektrycznych we Wrocławku. W hali mistrzów zniknął parkiet. Już od pewnego czasu mówiło się, że wymaga on wymiany. Służył koszykarzom oraz mieszkańcom przez 25 lat. W hali pojawi się nowa nawierzchnia. Koszt całej inwestycji wyniesie około 1,3 miliona złotych.
4: Trwa demontaż starego parkietu na hali mistrzów oraz montaż nowego parkietu. Blisko ćwierć wieku ten parkiet służył zarówno podczas meczów naszej wrocławskiej drużyny, jak i innych wydarzeń kulturalno-sportowych, które odbywały się właśnie na naszej hali mistrzów. Wierzymy, że nowy parkiet będzie nam służył tyle samo albo nawet więcej niż ten stary. Chcemy, żeby tutaj oczywiście jakość prowadzonych wydarzeń była jak największa. W związku z tym stawiamy właśnie na jakość przy wymianie tego parkietu. Chcemy również, żeby ten parkiet był trwały, żeby wytrzymał jak najdłużej. No i wiemy, że kibice nie do końca mają niedosyt po ostatnim sezonie. W związku z tym ta zmiana parkietu, wierzymy, że będzie też niosła ze sobą pewną zmianę a propos sukcesów sportowych naszej koszykarskiej drużyny.
2: Jak się domyślam, nowy parkiet będzie miał wszystkie atesty wymagane chociażby przez FIBA i przez PLK.
4: Tak, oczywiście tutaj parkiet będzie spełniał wszelkie wymagania, zarówno do rywalizacji koszykarskiej, ale również do wszystkich innych wydarzeń kulturalno-sportowych.
3: A co ze starym parkietem? Przykładowo, oryginalna murawa z piłkarskich stadionów pojawia się w sprzedaży w formie kolekcjonerskich, certyfikowanych fragmentów w pamiątkowych pudełkach. W przypadku parkietu hali mistrzów poszczególne klepki również mogą trafić do kolekcjonerów.
4: Zdajemy sobie sprawę, że ten stary parkiet może być nie lada gratką dla wiernych kibiców Anwilu Wrocławek. Więc tutaj jeszcze za szybko, żeby powiedzieć o szczegółach, natomiast możemy wspomnieć, że klub koszykówki Anwil Wrocławek planuje jakąś niespodziankę w związku z tymi klepkami, z tym parkietem. Wiemy dobrze, że ten parkiet przeżywał razem z kibicami wszystkie emocje, bo były to i sukcesy, radości, uśmiechy, ale również i łzy porażki. Zawodnicy, no potocznie mówiąc, mieli również swoją klepkę, z której rzucali i zdobywali punkty. W związku z tym właśnie może taki fragment tego parkietu, no będzie nie lada gratką właśnie dla kibiców. To będzie niespodzianka od klubu koszykówki Anwil Włocławek, o której w najbliższym czasie na pewno klub będzie informował.
3: Wykonawca ma zakończyć pracę w ciągu 45 dni, a więc nowy parkiet będzie gotowy w wakacje.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.
2: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87-800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziś moimi Państwa gościem jest Elżbieta Rutkowska, radna Rady Miasta, przewodnicząca Komisji Edukacji. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Pani Elżbieto, czas szybko leci. Jeszcze nie tak dawno w tym studio zachęcała Pani wyborców, żeby postawili na lewicę i na Panią konkretnie, głosując w wyborach samorządowych na osiedlu Zazamcze. Tymczasem już minęły 2 lata. Wtedy było sporo deklaracji o tym, co może się zmienić na tym osiedlu. No i dziś już możemy, bo to jakby półmetek, powiedzieć, czy uda się wszystko z obietnic zrealizować, czy coś jeszcze pozostanie na kolejny okres do zrobienia. I zacznijmy od problemów komunikacyjnych osiedla Zazamcze, bo tutaj największym jest, wiemy, przejazd na ulicy Wienieckiej, o której tak, to jest taki bardzo słaby punkt komunikacyjny osiedla. Zaczyna się coś dziać, Wysoka zablokowana. Proszę bardzo, oddaję pani głos.
1: Tak, pani redaktor, rzeczywiście 2 lata minęły bardzo, bardzo szybko. I ja zacznę od tego, że my po prostu jako Lewica jesteśmy drużyną. I wspólnie realizujemy ten program, który nakreśliliśmy wspólnie z naszym kandydatem na prezydenta, panem Kukuckim.

0: i wspólnie realizujemy. Ja wiem, że mieszkańcy chcieliby natychmiast pewne rzeczy, żeby te zadania, o których mówiliśmy, żeby były wykonane, ale tak się
1: każdy
0: nie
1: z nas
0: da.
1: Ma tą niecierpliwość
0: tak,
1: dziecka.
0: Dokładnie, dokładnie tak. I to, co pani przed chwileczką powiedziała, problemy komunikacyjne, tak. Wieniecka jest tym miejscem, które od lat, tam zawsze planowany był tunel, czyli przejazd bezkolizyjny, tak, pod ulicą Wieniecką, ale kończyło się na tym, że były plany. W tej chwili to już wchodzimy w etap realizacji, mamy wszystkie zgody, wszystkie podpisy, więc na koniec roku, no może najpóźniej początek przyszłego roku, myślę, że ta inwestycja ruszy.
1: Czyli to przysłowiowe wbicie
0: łopaty.
1: Będzie.
0: Tak, tak, tak. No i też myślę, że wszyscy mieszkańcy mają świadomość, że to będzie długa inwestycja, bo to jest bardzo poważna inwestycja. Ale żeby mieszkańcy nie odczuli aż tak bardzo, chociaż odczujemy to bardzo, ale żeby złagodzić te skutki zamknięcia ulicy Wienieckiej, to myślę, że mieszkańcy doskonale widzą, że my się do tego już przygotowujemy. Stąd jest już w tej chwili w etapie końcowym remont ulicy Energetyków, od ulicy Hutniczej do Mechaników, żeby mieszkańcy z osiedla mogli spokojnie wyjechać w stronę Anwilu, w stronę Torunia, bo wyjadą ulicą Mechaników, tam jest zawrotka, gdzieś na wysokości zespołu szkół elektrycznych i będą mogli włączyć się do ruchu, nie będą musieli objeżdżać. W tej chwili rozpoczął się i myślę, że do gdzieś pewnie września zakończy się budowa ronda na ulicy Wysoka Kapitulna. Bo znów, światła nie dają takiej przepustowości,
1: płynności
0: ruchu, jak jednak rondo. No, ja jestem zwolenniczką rond. Dość dużo z mężem jeździmy i po Polsce, i po świecie, jednak ronda spisują się zdecydowanie lepiej niż światła. A to będzie bardzo duży ruch w tym momencie, jeżeli Wieniecką zamkniemy, więc myślę, że to rondo rzeczywiście tutaj bardzo nam pomoże. Chociaż oczywiście to nie jest tak, że tam nie będzie korków, bo one na pewno będą.
1: No duże inwestycje te drogowe wiążą się z dużymi
0: utrudnieniami.
1: Dokładnie tak.
0: I to nie ma tak, że coś remontujemy i nie ma utrudnień. No, chcielibyśmy oczywiście, żeby one były jak najkrótsze, no ale to tak nie do końca się da. Też do tego czasu, jeszcze zanim zamkniemy Wieniecką, będzie poprawiona nawierzchnia szpitalnej. W tej chwili, bo ja już też pytałam, ponieważ już jest wysoka zamknięta, a szpitalna nie jest jeszcze poprawiona nawierzchnia i pytałam, rozmawiałam z panem dyrektorem Wydziału Dróg. Przez chwilę jeszcze właśnie musimy poczekać na to, ze względu na to, że tam gazownicy jeszcze będą pracowali, więc
1: Jak oni skończą, będzie można położyć nową nawierzchnię.
0: Tak, dokładnie. No, nie ma sensu robić w tej chwili nawierzchni, kiedy gazownicy potem to rozkopią, prawda?
1: Ale rozumiem, że do tego czasu, kiedy ta Wieniecka zostanie zamknięta, uda się i ten odcinek komunikacyjny wyremontować, żeby usprawnić ten ruch.
0: Dokładnie tak.
1: Między osiedlami.
0: Tak, to chcemy zrobić, czyli pani redaktor, to wszystko właśnie trzeba przygotować, czyli proszę zobaczyć, ile jest działań takich przygotowujących, zanim tak naprawdę zostanie wbita ta pierwsza łopata.
1: Powiedziała pani o tym, że to będzie inwestycja planowana i ona nie będzie szybka w realizacji, lecz długa.
0: Tak.
1: Co to znaczy długa? Bo dla jednych długo to jest pół roku, dla jednych miesiąc, a dla innych na przykład 5 lat.
0: No, nie wiem, czy to nie będzie 1,5-2 lata. Myślę, że to tyle będzie trwało. To jest niestety duża inwestycja, tym bardziej, że to będzie też połączone z, jakby ta inwestycja łączy się z remontami także kolejnych ulic, które są wokół. Bo to będzie też ulica od Hutniczej do Wienieckiej.

0: bo one tam się łączą, wychodzą. To będzie też ulica Zdrojowa, to będzie też ulica Ceglana, bo tam też będą się, będzie inaczej musiała ta ulica przebiegać w momencie, kiedy będzie tunel wykopany, wybudowany. Więc to jest taka kompleksowa,
1: czyli
0: naprawdę.
1: Mówiąc o tej przebudowie wienieckiej i udrożnieniu i tunelu, mamy na myśli, ta inwestycja obejmuje tak naprawdę cały najbliższy kwartał
0: Tak,
1: wszystkich
0: dokładnie.
1: Uliczek
0: Tak,
1: dojazdowych.
0: tak, tak.
1: Jak rozumiem, ścieżki rowerowe, nowe chodniki, cała
0: Tak,
1: infrastruktura dla niezmotoryzowanych również.
0: Tak, dokładnie tak. Ja widziałam, że mieszkańcy pytają właśnie ciągle o ulicę energetyków, właśnie od Hutniczej do Wienieckiej, no bo widzą, że teraz jest budowana ta właśnie w stronę mechaników. No wiemy, jak ta ulica wygląda, prawda? Ja też czasami mi się zdarza tam przejechać i po tej trylince to już się naprawdę nie da jechać. I naprawdę uspokajam mieszkańców, ta ulica też, ona już jest projektowana, już jest w tej chwili właśnie na etapie projektu, żeby łącznie właśnie z tym tunelem została zrealizowana.
1: To taka bardzo duża inwestycja,
0: bardzo.
1: Jak się okazuje, to pół osiedla, osiedlowych uliczek Zazamcza przy tej okazji zyska nową nawierzchnię. Takim kolejnym sztandarową obietnicą i punktem ważnym dla mieszkańców osiedla Zazamcze, tam co prawda zieleni nie brakuje, no ale jest też cały czas stadion przy lesie,
0: Dokładnie.
1: który może być fantastycznym miejscem, takim parkiem rozrywki dla mieszkańców tego osiedla, ale i nie tylko. I tutaj też przez lata wiele obietnic, tysiące pomysłów, a stadion jak wygląda, to wszyscy wrocławianie wiedzą.
0: Tak, dokładnie. I to jest też nasz punkt naszego programu wyborczego. I jesteśmy już po konsultacjach. One odbyły się nie tak dawno. Jest raport sporządzony z tych konsultacji. Można wejść sobie na BIP i poszukać tego raportu. Tam mieszkańcy zgłaszali swoje propozycje, co chcieliby, żeby na tym stadionie się znajdowało. No i teraz jest czas na stworzenie takiej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, jak to będzie wyglądało. Więc kolejny etap został zrealizowany, jeden etap został zrealizowany, czas na kolejny etap, bo wszystkie inwestycje w zasadzie w naszym mieście wyglądają właśnie w ten sposób, że zaczynamy od konsultacji, potem jest projekt, potem szukamy dofinansowania, no i wchodzimy w etap realizacji.
1: Realizacja, czyli w przybliżeniu kiedy? Kiedy stadion przylesie doczeka
0: Nie
1: się
0: potrafię powiedzieć kiedy.
1: Sfinalizowania.
0: Mam nadzieję, że do końca tej kadencji się uda, ale to też mówię, wszystko też zależy od środków finansowych, jakie się uda pozyskać. Bo to, co powiedziałam, my na wiele różnych projektów, na wiele inwestycji mamy gotowe projekty. Szukamy środków zewnętrznych. I to, że mamy gotowe projekty i kiedy pojawia się właśnie konkurs z danymi środkami, to jak mamy gotowy projekt, to jesteśmy w stanie szybko o te pieniądze zawalczyć. I to zresztą widać, ile środków zewnętrznych właśnie, zarówno z Unii Europejskiej, zarówno ze środków rządowych, udało nam się pozyskać. Przecież wiele tych inwestycji, które w tej chwili są już realizowane w mieście, to tak naprawdę są ze środków zewnętrznych. Wiele z nich to są środki bezzwrotne. My je otrzymujemy i nie jest to forma pożyczki.
1: Dlatego na te inwestycje trzeba poczekać, czego oczekują mieszkańcy i czy to jest spójne z wizją samorządowców, to co ma się wydarzyć na
0: Myślę,
1: Przylesiu.
0: Myślę, że tak, dlatego że, na Przylesiu.
1: Tak, tak.
0: Tak, z tego co pamiętam, żeby tam były też ścieżki takie rekreacyjne, żeby gdzieś tam jeszcze się znalazło boisko do siatkówki. No oczywiście boisko do piłki nożnej, żeby była bieżnia, bo przecież biegi, nasz bieg Kujawiaka, który tam się odbywa wielokrotnie. Taka właśnie mała infrastruktura, żeby tam się znalazła. Tam jest, no trudno mi to jest, bo nie przypomniałam sobie, że

0: szczerze mówiąc,
1: Ale
0: dokładnie.
1: to wszystko pokrywa się z tą wizją, którą samorząd zamierza realizować,
0: Dokładnie
1: bo
0: tak.
1: te konsultacje to polegają troszkę też na kompromisie, bo to nie jest tak, że samorząd nie ma swojego pomysłu na realizację różnych inwestycji, prawda?
0: Tak, ale to tak jak pani redaktor powiedziała, to zawsze musi być kompromis. Ale mieszkańcy mają tutaj głos taki doradczy, w dużej mierze wpływający na decyzje samorządowców. No, my jako samorządowcy, przecież my mieszkamy tutaj. My też właściwie wiemy, tak, wspólnie, bo rozmawiamy z sąsiadami, rozmawiamy z mieszkańcami na ulicy, w sklepie. Oni też nam przekazują
1: Pomysły,
0: swoje
1: uwagi.
0: pomysły, właśnie, sugestie, jak pewne rzeczy wykonać, jak zrobić. Oczywiście nie wszystko da się idealnie, ale no właśnie słuchamy mieszkańców,
1: No
0: żeby
1: właśnie,
0: to
1: a co z
0: wykonać.
1: takich, na zakończenie jeszcze zapytam, co z takich drobniejszych rzeczy, bo my tutaj poruszyliśmy dwie bardzo istotne i takie, no będą to najbardziej widoczne inwestycje, jeśli zostaną zrealizowane na osiedlu, ale tych takich pomniejszych, właśnie zgłaszanych przez grupy mieszkańców, już zostało zrealizowanych, już zostało poprawionych, ulepszonych.
0: No chociażby ławeczki w mieście. Proszę zauważyć, zaraz kiedy rozpoczęła się właściwie kadencja, ta obecna kadencja, na mieście pojawiło się bardzo wiele ławeczek, a starsi mieszkańcy bardzo o to zabiegali. Pojawiają się kolejne miejsca parkingowe. Teraz pojawiły się na ulicy chociażby Kapitulnej, ale ja też walczę o to, żeby pojawiły się na ulicy Promiennej. Tam jest w tej chwili parkowanie równoległe. Składałam interpelację. Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wyraziła pozytywną opinię, że może być parkowanie równoległe lub skośne. I teraz właśnie czekamy na wykonanie. No, znów kwestia środków, tak, finansowych. Jak tylko pojawią się środki finansowe, ja obiecuję, że będę tego pilnowała, żeby to zostało zrealizowane, bo rzeczywiście no, tam, gdzie są bloki, tych miejsc parkingowych jest
1: W
0: po
1: całym
0: prostu w
1: Włocławku
0: całym
1: miejsc
0: Włocławku,
1: parkingowych
0: dokładnie, w
1: brakuje,
0: całym.
1: każde jest cenne.
0: Każde bardzo, bardzo cenne. Na Zazamczu też brakuje takiej nowoczesnej biblioteki. I jest zaplanowane Centrum Wsparcia Solidarnościowego na ulicy Wienieckiej. Jest już wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. I znów czekamy na albo ogłoszenie jakiegoś konkursu, żeby znaleźć po prostu dofinansowanie, bo projekt jest gotowy i mam nadzieję, że kiedy tylko pojawią się możliwości pozyskania środków, będziemy budować nową taką nowoczesną bibliotekę, która też będzie takim miejscem spotkania mieszkańców osiedla Zazamcze, które, no nie ukrywajmy, ono się starzeje. W związku z tym wiele starszych osób chętnie w takim miejscu spędziłoby czas. To także termomodernizacja szkół. My mamy gotowe już projekty na termomodernizację szkoły 22, szkoły numer 2, zespołu szkolno-przedszkolnego numer 1. I też czekamy
1: W
0: na.
1: blokach startowych,
0: Tak,
1: krótko
0: dokładnie. Ty,
1: powiedziawszy.
0: tych projektów, tak jak powiedziałam, my mamy już sporo przygotowanych i kwestia właśnie finansowania. Jeśli tylko pojawią się środki, a naprawdę zespół pana prezydenta podziwiam, potrafi te środki znaleźć, zdobyć, pozyskać dla miasta. I jeśli tylko to się uda, to mam nadzieję, że kolejne właśnie te inwestycje będą realizowane. Kolejna taka ważna dla mieszkańców, to już właściwie, żeby bulwary od ulicy Toruńskiej były aż poprowadzone, przedłużone w jedną i w drugą stronę, tak? Od Toruńskiej do Tamy. Częściowo już to robimy, bo ulica Bulwary właśnie w tej chwili jest budowana do ulicy Barskiej. Mam nadzieję, że
1: uda się w drugą
0: uda się
1: stronę.
0: właśnie w jedną, w drugą stronę, potem do

0: dotamy, no byłoby to naprawdę dla użytkowników rowerów, ale także dla tych, którzy lubią po prostu spacerować. Byłoby to naprawdę świetne miejsce do spacerów, do odpoczynku, no bo mamy piękne bulwary, te, które są w tej chwili, a jeśli jeszcze się uda przedłużyć, to będzie takie naprawdę świetne miejsce.
1: Podsumowując, te 2 lata to 2 lata ciężkiej pracy, ale pracy z efektami, które cieszą, zadowalają. Jest pani usatysfakcjonowana z tego, co udało się już zrobić? Czy czuje niedosyt?
0: Znaczy, cieszę się z tego, co już mamy. Chciałabym więcej. Ja rozumiem, że wszystko właśnie też często trzeba po prostu poczekać na te finanse, które, żeby się pojawiły, na finansowanie. Gdyby ono było, to byśmy jeszcze szybciej mogli pewne rzeczy zrobić. Choć ja wiem, że mieszkańcy narzekają, że w tej chwili no, miasto jest rozkopane. Jest, wiem. I też tak samo mam problem z poruszaniem się po mieście, jak wszyscy mieszkańcy, ale myślę, że jeżeli zakończymy te inwestycje, naprawdę myślę, że będziemy zadowoleni z tego, co już mamy, a chcemy zrealizować kolejne, naprawdę bardzo ambitne plany, które przedstawiliśmy w naszym programie.
1: Dziękuję bardzo pani za tą rozmowę. Proszę państwa, Elżbieta Rutkowska, radna Rady Miasta Włocławek, przewodnicząca Komisji Edukacji, była moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo
0: Dziękuję
1: pani, dziękuję
0: bardzo.
1: państwu za uwagę.
0: Dziękuję bardzo państwu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

Choć pogoda w minioną niedzielę nie rozpieszczała, a deszczowe chmury co chwilę zaglądały nad miasto, biojarmark odbył się zgodnie z planem. Kapryśna aura nie odstraszyła mieszkańców, którzy licznie odwiedzili stoiska lokalnych wystawców. Na odwiedzających czekały między

0: Innymi świeże warzywa, aromatyczne wiosenne miody oraz wyjątkowe zestawy prezentowe przygotowane z myślą o zbliżającym się Dniu Ojca.
1: Biojarmark zawsze jest, nieważne jaka jest pogoda. Pogoda jest jaka jest, tak? Ale my dzisiaj jesteśmy przygotowani, mamy obciążniki, mamy zabezpieczone namioty i mamy dla Was wszystko to, co dobre i zdrowe. I dzisiaj między innymi chciałabym, żebyście poznali trochę bliżej wystawcę olej mamy, który... Cóż, musi samo powiedzieć, co ma dla klientów, jakie są właściwości ich produktów. Zapraszamy mimo wszystko. Czasem wychodzi słońce, tak jak teraz, także nie boimy się złej pogody.
2: To tutaj mamy stoisko Olej Mamy. To jest malutka rodzina tłoczarnia. Tłoczymy świeży olej każdy tydzień. Mamy bardzo szeroki asortiment oleju, 14 rodzajów oleju, więc naprawdę jest duży wybór. Oczywiście trzeba dbać o zdrowie, nie? Więc trzeba jeść dobre, naturalne produkty, tak jak na przykład olej tłoczony na zimno. Nie? I tutaj zbliżamy się do Dnia Ojca, więc mamy tutaj propozycję, fajny zestaw jako prezent dla tata. Nie? Tutaj to są zestawy z 5 małej butelki oleju po 100 ml, ale też polecam dla każdej tatusz taki olej z pestek dyni. To jest bardzo smaczny, taki olej smak orzechowy. Kolor piękny, ma zielony, więc na pewno to byłoby super prezent.
3: A jakie właściwości mają te oleje?
2: Znaczy, każdy olej, najpierw kupujemy olej dla smaków, nie? Bo z faktem, że one są tłoczone na zimno, utrzymają swoje wyraźniejszy smak, więc sam ziarno się broni. I to jest już cios, nie? Potem to wiadomo, że każdy olej ma swoje witaminy, swoje właściwości i tak dalej, które pomagają organizm dobrze funkcjonować, nie? Na przykład jest bardzo znany ten czarnuszki, który zawiera timokinon, nie? Albo jest ostropes, który zawiera ten silimarina. Więc pomagają po prostu organizm się bronić, nie? No i tyle można tak powiedzieć.
3: A jak powinniśmy spożywać taki olej bezpośrednio na łyżce, czy może to być dodatek do jakiegoś dania?
2: O, tutaj są różne szkoły, nie można tak powiedzieć. Faktycznie, że jest mocno polecane, że rano na czoło, żeby pić ta łyżeczka po prostu oleju i oczywiście tak można zrobić, nie? Bo to chodzi o systematyczności, nie? Żeby każdy rano po prostu, żeby organizm dostał swoje dawkę oleju. Ale niekoniecznie musi tak być. Na przykład ja jem z sałatką, prawie codziennie robimy fajne sałatka, właśnie z tą olej z pestek dyni, który jest naprawdę super. No i to jest mój sposób. Ale też są inne sposoby, na przykład można zrobić super pesto albo super hummus, no i smarujemy po prostu kropka chleba i to jest pyszne. I w ten sposób można właśnie dostać swoje dawka olej tłoczony na zimno.
0: Dużym zainteresowaniem cieszy się stoisko z serami. Bogata oferta przyciąga zarówno stałych klientów, jak i osoby poszukujące nowych smaków.
4: Sprzedajemy, produkujemy w własnym gospodarstwie sery z niepasteryzowanego mleka krowiego i koziego, dostępne tutaj na Biojarmarku we Włocławku co 2 tygodnie.
3: No właśnie widzimy różne rodzaje serów, jakie możemy tutaj spotkać.
4: No cóż, paleta jest dość szeroka, że tak powiem. Możemy zacząć od świeżych serów podpuszkowych, kozich z różnymi dodatkami, z czosnkiem niedźwiedzim, z czarnuszką. Bardzo dobrze sprzedają nam się już także kefiry. Jest godzina 10:30, już nie mamy żadnego do zaoferowania. Świetnie nam się sprzedają też jogurty naturalne, gęste, w typie jogurtów greckich. Mamy też ricottę, czyli tak zwany najbardziej lekkostrawny ser na świecie. Twarożki naturalne z przyprawami. Sery w typie gouda, sery maziowane, czyli takie bardzo mocno wyraziste, bardzo zapachowe. Dziś mamy nowość, taką fajną roladę pleśniową, tak to wygląda, z mleka koziego niepasteryzowanego. Jest ona wzbogacona o tymianek, czyli daje takiego fajnego orzeźwienia. Mamy też, bardzo dobrze nam się sprzedaje też ser na przykład z niepasteryzowanego mleka krowiego, oczkowy, ja tak to mówię, on ma smak taki lekko słodkawy, orzechowy, ma w zapachu, jest takie nuty owocowe, bardzo dobrze nam się sprzedaje, zresztą też się świetnie wygląda.
3: Czyli klienci do Was wracają?
4: Tak, mamy już tutaj duże grono swoich stałych klientów, aczkolwiek też polecamy się dla nowych, tak jesteśmy bardzo mocno otwarci. Mamy też stoisko, w którym można zdegustować naszych serów, posmakować, żeby, jak to się mówi, nie kupować kota w worku, tak? Zresztą my też chętnie opowiadamy o tym, co robimy, skąd się wzięliśmy, dlaczego i tak dalej, skąd się wziął pomysł na taki, że tak to powiem, biznes, czy musimy się bierzyć, jakie mamy problemy, ale też spotykamy spotykamy się z bardzo, bardzo dobrym oddźwiękiem, że tak powiem, ze strony naszych klientów, którzy nie będę tutaj ukrywała, bardzo mocno nas wspierają, za to bardzo im dziękujemy.

0: Jednym z najchętniej odwiedzających punktów biojarmarku niezmiennie pozostaje stoisko z wyrobami mięsnymi. Klienci doceniają przede wszystkim wysoką jakość produktów, naturalny smak oraz prosty skład.
1: Prowadzimy firmę już od dłuższego czasu i miło nam jest gościć co dwa tygodnie we Włocławku, proponując nasze wyroby do konsumpcji.
2: Proszę opowiedzieć o tej pięknej szynce.
1: Szynka, którą widzicie Państwo w tyle, już jest zostało jej już niewiele. Jest to produkt, który jest parzony, gotowany, a w ostatecznej wersji już na koniec podpiekany w piecu i podawany do spożycia. Taką szyneczkę produkujemy około 1,5 miesiąca, bo ona dość dużo leży w solance z przyprawami i dość długo później musi kąpać się, jak to ładnie co niektórzy mówią.
2: Co jeszcze znajdziemy u Państwa na stoisku?
1: Wiele wędlin, wiele jest linia wędlin kompletnie bez konserwantów. No jedynym konserwantem jest sól kłodawska, ale bez jakichkolwiek składników E. A dodatkowo oprócz tego mamy rzeczy, które uważamy za dość fajne i dość dobre, rzeczy konfitowane, czyli dość długo gotowane w niskiej temperaturze w oleju. I to są rzeczy obiadowe do podania bądź na grilla, tak jak tutaj widoczne żeberka. W sosie barbecue, który też sami produkujemy i tutaj jest czysty skład całkowicie tego produktu.
2: Czy klienci do Was wracają?
1: Gdyby klienci do nas nie wracali, to znaczy, że byłoby coś z nami nie tak. A tu cieszymy się tym, że we Włocławku praktycznie mamy 80% tych samych co dwa tygodnie klientów, którzy już się przyzwyczaili do tego, że nasze produkty można kupić na dwa tygodnie i przez dwa tygodnie je konsumować, i nic się z nimi nie dzieje.
2: Czy ma Pan swój ulubiony produkt?
1: Na pewno jest pasztet kaczki i ozory z czosnkiem niedźwiedzim. To są takie, można powiedzieć, dwa flagowe produkty nasze, którymi się dość szczycimy. Kaczka była w Polsce nagrodzona, ale ogólnie całość jest robiona tak, że musi to najpierw nam smakować, a żeby później móc dalej. Mamy fajne rzeczy w tej chwili już zrobione na grilla. Mamy ciekawą kiełbasę z serem jalapeno i z bardzo dobrej jakości serem grana padano. Także jest wybór, każdy może coś dla siebie wybrać.
0: Niedzielne zakupy na biojarmarku już na stałe wpisały się w kalendarz wielu mieszkańców. To miejsce, gdzie nie tylko można zaopatrzyć się w świeże produkty, ale także spotkać lokalnych producentów i poznać historię stojące za wyrobami. To był dzień pełen wzruszeń, wspomnień i podziękowań. Ochotnicza Straż Pożarna w Lubominie świętowała jubileusz stulecia swojej działalności. Przez cały wiek druhowie nie tylko gasili pożary i ratowali życie mieszkańców, ale także aktywnie uczestniczyli w życiu lokalnej społeczności, stając się ważną częścią historii gminy Boniewo.
3: To jest piękne święto w każdej straży. No, dla mnie w sposób szczególny, ponieważ Lubomin jest mi bliski, to jest jedna z naszych trzech straży i rzeczywiście to stulecie dzisiaj tutaj w tej jednostce jest świętem praktycznie całej gminy, a no, miejscowości Lubomin w sposób szczególny.
2: Czy zauważył może Pan zaufanie lokalnej społeczności co do straży?
3: Zdecydowanie. Tutaj w Lubominie mamy zarówno druhów strażaków, jak i druhny. Tutaj w tej jednostce skupiają się też druhowie nie tylko z Lubomina, ale także z okolic, więc tutaj ta straż jest jedna z najważniejszych organizacji w Lubominie i jedna z najważniejszych w gminie, więc ciesząca się powszechnym szacunkiem, uznaniem, także nic dodać, nic ująć, tylko po prostu gratulować naszym druhom tych 100 lat i prosić o kolejne.
2: A czego możemy życzyć właśnie strażakom z Lubomina?
3: Myślę, że przede wszystkim zdrowia, wytrwałości. No i myślę, że tak po strażacku, no tyle powrotów, co wyjazdów do akcji.
0: Podczas uroczystości nie zabrakło podziękowań dla druhów, którzy przez lata budowali historię jednostki. Przypominano najważniejsze wydarzenia z dziejów OSP Lubomin oraz ludzi, którzy poświęcali swój czas, by nieść pomoc mieszkańcom w najtrudniejszych momentach. Szczególnym punktem obchodów było odznaczenie jednostki złotym

0: Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, RP. To jedno z najważniejszych wyróżnień przyznawanych jednostkom OSP za wieloletnią działalność i zasługi dla ochrony przeciwpożarowej.
1: Proszę powiedzieć, czym dla Pana jest dzisiejszy dzień?
2: Wszystkim. Bo mój pradziadek był założycielem, Konstanty Wypijewski, jak z drugiej strony mój pradziadek Piotr Szymurski byli założycielami tej jednostki, a ja jestem spadkobiercą tego. Więc muszę podtrzymywać tradycję.
1: A czym dla Pana jest służba w straży?
2: Proszę Panią, oddaniem dla drugiego człowieka, chęć ratowania drugiego człowieka, to nie ma słów na to. Bycie strażakiem to nie wyrazi się słowami. To jest coś, czego no nie można określić. Kto nie ma tego czegoś w sobie, nie jest strażakiem na pewno.
1: A jakie cechy powinna mieć osoba, która chciałaby przystąpić do straży pożarnej?
2: No, musi mieć chęci, musi być w predyspozycji zdrowotnej, ale również musi mieć to coś w sobie, bo tak na siłę kogoś ciągnąć to nie jest to.
1: A czy młodzi chętnie wybierają ten zawód?
2: No u nas akurat tak, są chętni i z tego co jest, co pani widziała przy odznaczeniach, przy tym jest grono młodych ludzi, jest nas gro w średnim wieku, no i są starsi druhowie. Tych najmłodszych, jakbyśmy chcieli młodzieżówkę, nie ma aż tak dużo. Niestety wieś wyludnia się.
1: A czy ma pan historię, która szczególnie zapadła panu w pamięć?
2: No wiele jest takich. Ale to trudno się o takich rzeczach, powiem pani, opowiadam. Bo gdzieś, gdzie jest ludzka tragedia, nie da się tego opowiedzieć. I to trzeba w sobie zostawić. Także, wie pan, to na pewno nie opowiem tej historii, bo to jest trudne do opowiedzenia.
0: W jubileuszu uczestniczyli przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, samorządowcy, parlamentarzyści, delegacje zaprzyjaźnionych jednostek oraz mieszkańcy regionu. Licznie zgromadzone poczty sztandarowe podkreśliły rangę wydarzenia i znaczenie, jakie jednostka odgrywa w lokalnym środowisku. Jak podkreślają sami strażacy, służba w OSP to nie tylko udział w akcjach ratowniczych. To także budowanie wspólnoty, przekazywanie tradycji młodszym pokoleniom i gotowość do pomocy o każdej porze dnia i nocy.
3: Myślę, że to jest dla całej okolicy i dla naszej miejscowości jest to duże święto. Nasza jednostka ma już sporą historię, jest to stulecie, więc dosyć długo działamy. No myślę, że jest to jednostka, mimo że w małej miejscowości, bardzo prężnie działająca, rozwijająca się i staramy się lokalnej społeczności pomagać na tyle, na ile możemy.
1: A czuje pan zaufanie lokalnej społeczności?
3: Myślę, że tak. Myślę, że no, mieszkańcy są strażakami z tej miejscowości, wspieramy okolice. Jeśli coś się dzieje, no to myślę, że jesteśmy na każde zawołanie.
1: A czym dla Pana jest służba w straży?
3: Poniekąd zaszczytem, aczkolwiek nie uważam, że najważniejszą dla mnie cechą w straży jest wyjazd do alarmów, do różnego rodzaju akcji i pomoc ludziom. No i nie ukrywam też ta adrenalina, gdy się jednak wyjeżdża do różnego rodzaju akcji.
0: Jubileusz był okazją do podsumowania minionego stulecia, ale także spojrzenia w przyszłość. Druhowie podkreślają, że chcą nadal rozwijać jednostkę i służyć mieszkańcom tak, jak robili to ich poprzednicy przez ostatnie 100 lat. 80 lat tradycji, tysiące absolwentów i pokolenia uczniów, którzy właśnie tutaj zdobywali wiedzę i zawód. Zespół Szkół Chemicznych imienia Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławku świętował jubileusz 80-lecia istnienia. Obchody zgromadziły uczniów, nauczycieli, absolwentów oraz przedstawicieli władz samorządowych i parlamentarnych. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, po której uczestnicy przeszli w korowodzie do Centrum Kultury Browar B.
4: Pamiętam dziś, jak poprzedni jubileusz zrobił na mnie ogromne wrażenie. Pamiętam, jak patrzyłem na wasze twarze, pamiętam, jak rozmawialiśmy, jak wspominaliście tak naprawdę wszystko to, co działo się kiedyś, i 10, i 20, i 50, i 60 lat temu, tak? Dzisiaj obchodzimy 80-lecie Zespołu Szkół Chemicznych w Wrocławku i ja tak się zastanawiam, że ja będę miał swój jubileusz w przyszłym roku, ponieważ w przyszłym roku będzie 20 lat, jak w Zespole Szkół Chemicznych pracuję. Nie pracowałem nigdy w innej szkole. Ja nie kończyłem Zespołu Szkół Chemicznych, ale okazuje się, że przy tworzeniu monografii znalazłem wiele elementów, które gdzieś tą moją historię związały z zespołem szkół chemicznych, mimo tego, że jeszcze mnie na świecie nie było.

0: Ja poproszę zdjęcie. Teraz uwaga. Czyj jestem? Dajemy 3 sekundy. Raz, dwa, trzy. Poprosimy o podpowiedź.
1: Mama.
0: Ta pani w tej sukience to jest moja mama. Słuchajcie, ona nie kończyła zespołu szkół chemicznych. To się robi jak telenowela trochę. Ona była partnerką podczas studniówki. Poprosimy następne zdjęcie. Stanisława Truszkowskiego, który jest absolwentem chemika z klasy pani Kodymowskiej. To zdjęcie było wykonane 2 lata temu bodajże. Klasa pani profesor Kodymowskiej odwiedziła w rocznicę 50-lecia zdania matury naszą szkołę, bo się fantastycznie trzymają. To pokazuje, dziękuję bardzo. Możemy przejść dalej już. Słuchajcie, to nie koniec, bo zespół szkół chemicznych ukończyli moi wujkowie, moje ciocie, moja była teściowa i wiele osób, które znam do dzisiaj, są fantastycznymi osobami. Słuchajcie, tak żeby coś od siebie. Kocham tą szkołę bardzo. Kocham.
2: To właśnie wspomnienia absolwentów były jednym z najważniejszych elementów jubileuszu. Wielu z nich po latach ponownie przekroczyło próg swojej szkoły, spotykając dawnych kolegów, nauczycieli i wychowawców. Jak podkreślano podczas uroczystości, chemik od dekad nie tylko kształci specjalistów, ale również buduje lokalną społeczność.
3: Turbo mi jest miło, że mogę uczestniczyć w tym wspaniałym jubileuszu. Dodam tylko też od siebie, że jak mieszkam w tym sobie pięknym Edynburgu, to tak jak to już padły słowa, że absolwenci też mieszkają i pracują za granicą. Ja pracuję dla rządu brytyjskiego w swoim zawodzie, może nie jako technolog chemiczny, ale w dalszym ciągu z regulacjami chemicznymi. Także to też pokazuje, że chemik przygotował mnie do tego, żeby móc studiować na jednym z najlepszych uniwersytetów Wielkiej Brytanii, 50 najlepszych na świecie. I gdyby nie ta wiedza zdobyta z chemika, to być może tam by mi po prostu nie było. A dzięki temu pracuję tam, gdzie pracuję. Także bardzo dziękuję. Mam też taki mały gift dla szkoły, który mam nadzieję będzie pomostem, bo jak już Państwo teraz wiedzą, i kulinarnie się spełniam, ale też chemicznie, więc ta książka jest takim troszeczkę pomostem między tą chemią a kulinariami. Mam nadzieję, że w tej nowej bibliotece, tej pani Heuni, jak mówiła, że jest przepiękna i muszę zobaczyć, że ta książka będzie dumnie sobie stała i da dużo inspiracji zarówno chemikom, ale też kucharzom, żeby otworzyć się na nowe i tworzyć nowoczesne tradycje. Bo tradycja jest czymś naprawdę wspaniałym, ale jednak musimy pamiętać, że czasy się zmieniają i też musimy się zrobić do nich przystosować. Także bardzo dziękuję, bardzo miło i przekazuję.
2: Podczas jubileuszu nie zabrakło podziękowań dla nauczycieli oraz osób, które przez lata tworzyły historię placówki. Władze miasta podkreślały, że szkoła odgrywa ważną rolę w systemie edukacji Wrocławka, a jej absolwenci od lat zasilają lokalny rynek pracy i rozwijają przedsiębiorstwa działające w regionie.
4: Z okazji 80. rocznicy powstania Zespołu Szkół Chemicznych we Wrocławku pragnę pogratulować całej społeczności szkolnej, byłym i obecnym uczniom, ich rodzicom oraz uczestnikom okolicznościowego zjazdu absolwentów. Dziękujemy za wkład, jaki Państwo wnieśli w historię swojej szkoły i pamięć, jaką o niej zachowali. Mam nadzieję, że ta piękna sztafeta pokoleń będzie kontynuowana, to przecież integralna część historii, całe bogactwo edukacji. Byłym i obecnym nauczycielom chemika dziękujemy za trud, jaki włożyli w edukację młodych mieszkańców miasta i regionu, ale także za kształtowanie postaw i wartości, które stają się dla absolwentów kompasem w dalszej życiowej drodze. Rola edukacji jest bowiem niezwykle istotna. To nie tylko przekazywanie wiedzy. Szkoła przygotowuje młodego człowieka do samodzielnego, dalszego życia w społeczeństwie. Uczy postaw obywatelskich, czyli swego rodzaju samorządności i odpowiedzialności za wspólnotę, w której żyjemy. Od początku swego istnienia Zespół Szkół Chemicznych reagował na potrzeby lokalnego rynku pracy, kształcąc specjalistów na potrzeby działających na terenie Wrocławka przedsiębiorstw. Rozwijający się przemysł papierniczy, później chemiczny, czy obecnie sektor usług, wszędzie tam byli i są potrzebni specjaliści kształcący się w murach szkoły na wrocławskich bulwarach.

0: Chemik znakomicie pokazuje, jak istotne jest kształcenie zawodowe w aspekcie lokalnego rynku pracy.
1: Historia szkoły nierozerwalnie związana jest również z rozwojem przemysłu chemicznego we Włocławku. To właśnie tutaj przez lata kształcono kadry dla największych zakładów działających w mieście i regionie. Podczas jubileuszu przypominano najważniejsze momenty z dziejów placówki oraz ludzi, którzy współtworzyli jej markę.
2: Czas jubileuszu to czas, w którym dziękujemy i składamy życzenia na kolejne lata. Ja dziękuję za 80 lat edukacji i wychowania młodych ludzi. Za 80 lat przekazywania wiedzy i kształtowania postaw. Za 80 lat tworzenia, budowania historii szkoły. Życzę wszelkiej pomyślności, dalszych sukcesów, sukcesów uczniów i nauczycieli. My, nauczyciele, ja jestem z zawodu nauczycielem, wiemy doskonale, że największym naszym sukcesem są sukcesy naszych uczniów. Życzę tego, by szkoła pozyskiwała wspaniałych nowych uczniów i wyjątkowych absolwentów.
3: Jubileusze to spotkania i rozmowy, to też wspomnienia. Zawsze największą radość budzą fotografie, z tego co pamiętam. One wyzwalają uśmiech, wspomnienia, oklaski. Mam nadzieję, że jeszcze dziś je zobaczymy. Natomiast, moi drodzy, to co powiedział pan dyrektor i to było najpiękniejsze w tym wszystkim, że powiedział, iż starają się uczyć młodych ludzi tego, jak poradzić sobie w życiu, jak poradzić sobie z problemami dnia codziennego. Bo tych problemów jest przecież dużo i w życiu zawsze trzeba się z nimi zmagać. Pan dyrektor z taką ogromną wrażliwością mówił o tym, czym jest dla niego szkoła, jak bardzo jest ważna. Było widać tą autentyczną radość z tego, co robi i że już do końca życia w tej szkole pozostanie. Także... Ile jeszcze?
4: 80.
3: Dobrze. No tak młodo wygląda, to jest szansa. Moi drodzy, młodzi ludzie to odpowiedzialność i to nasza odpowiedzialność, bo każdy z nich musi zrozumieć, że wszystko to, co robimy, robimy dla nich. I życzę wam, kadrze, nauczycielom, dyrekcji, abyście znaleźli wspólną nić porozumienia z nimi, żeby oni wiedzieli, że robicie to dla nich, bo to jest najważniejsze.
5: Historia szkoły, która zapisała się u każdego z Państwa, zarówno tu się uczących, jak i również tych, którzy uczyli, nakazuje nam odnosić się z szacunkiem do tego, co osiągnęliście Państwo. Te wyniki są niepodważalne, mówił o tym pan prezydent Krzysztof Kukucki, który wskazał na potrzebę kształcenia dla rozwoju naszego miasta Włocławka, dla rozwoju naszego regionu. Dlatego mam okazję serdecznie podziękować wszystkim, którzy biorą udział w tym procesie i osiągają takie dobre rezultaty. Dzisiejszy dzień jest dniem także wspomnień dla tych, którzy uczyli się, część została na miejscu, pracują, część się oddaliła od Włocławka, ale zawsze wraca się z myślami do tego, co się działo właśnie w szkole. I ten dzień dzisiaj na to Państwo poświęcacie.
1: 8 dekad historii, tysiące absolwentów i niezmiennie ważne miejsce na edukacyjnej mapie miasta. Jubileusz 80-lecia pokazał, że dla wielu osób chemik to nie tylko szkoła, ale także część ich życiowej historii.

0: serdecznie dziękujemy. Maja i Kulkaniku zostają z nami na scenie jeszcze przez chwilkę. Bardzo dziękujemy. Takie mamy zdolne dzieci, proszę Państwa, tak?
1: Kolejne doniesienia o dzikach grasujących po Wrocławku. Początkowo zwierzęta były obserwowane głównie w okolicy Wienieckiej oraz na osiedlu Południe przy ulicy Gajowej, czyli tam, gdzie dookoła są lasy. Dziki coraz odważniej wchodzą na ulice znacznie oddalone od lasów. Ostatnio pojawiły się na Wiejskich w pobliżu Arentowicza. Co miasto zrobi z problemem?
2: Te kroki my już podejmujemy od zeszłego roku i tak naprawdę te środki zapachowe zakupiliśmy, one są w użyciu. Również zakupiliśmy środki elektroniczne do odstraszenia dzików. No niemniej, jak widzimy, ten problem cały czas jest. Częściowo sobie poradziliśmy w niektórych miejscach, częściowo jeszcze nie. Chociażby u mnie dzisiaj koło domu też dziki radośnie sobie biegały. Oczywiście przyrodę kochamy. Niemniej bezpieczeństwo jest najważniejsze. Staramy się zabezpieczać siłami Straży Miejskiej. Współpracujemy na bieżąco z okręgami łowieckimi. Te okręgi łowieckie wskazują nam, co możemy zrobić. No, oczywiście przeprowadzają też swoje zabiegi higieniczne. Ta populacja stopniowo jest regulowana. Niemniej no, została jedna gromada tych dzików, z którą postaramy się w jakiś sposób przekierować ją na tereny, na których będzie mogła sobie swobodnie się przemieszczać, żyć bez stwarzania zagrożenia dla mieszkańców.
3: Wspominał Pan o tych środkach odstraszających dziki, to były środki chemiczne i także jakieś elektryczne. Jak to wygląda, jak to działa?
2: Nie mam tutaj przy sobie, ale przekazaliśmy środki do emitowania dźwięków ultradźwiękowych chociażby Spółdzielni Mieszkaniowej Południe. Te urządzenia będą zainstalowane w odległościach na budynkach co 100 metrów. Posiadamy jeszcze kilka swoich środków. Współdziałamy również, tak jak mówiłem, z kołem łowieckim, z myśliwymi. Oni też nam podpowiadają, jak można przeganiać te dziki. Ja chciałbym też Państwu powiedzieć, że najlepiej zachować ostrożność. One nie są z natury agresywne, ale to jest no, dzikie stworzenie. Także w przypadku spotkania bardzo prosimy o sygnał do Straży Miejskiej lub na numer 112. My będziemy działać. Ewentualnie w naprawdę nagłych przypadkach możemy użyć też, poprosić, mamy umowę podpisaną z weterynarzem, który w razie czego użyje swoich środków jako osoba najbardziej do tego predysponowana.
3: Czyli podsumowując, pozostała tak właściwie jedna taka rodzina dzików, która gdzieś tam zadomowiła się na osiedlu Południe i tam się przemieszcza.
2: Na chwilę obecną tak to wygląda. Nie chciałbym mówić jedna czy dwie, ale na chwilę obecną tak. Postaramy się w jakiś sposób sobie z nią poradzić. No niemniej ten problem dotyczy nie tylko Wrocławka, bo to jest problem w całym kraju. Jeżeli Państwo śledzicie media społecznościowe, no to chyżo biegają sobie młode warchlaczki po Warszawie, po Szczecinie, po innych miastach, co nie jest oczywiście usprawiedliwieniem. Niemniej też no, te działania są trudne. Proszę mi wierzyć, że połączenie dbania o naturę i bezpieczeństwo zawsze jest trudne, ale zawsze wybierzemy na pierwszym miejscu bezpieczeństwo człowieka.
1: Dziki zazwyczaj unikają ludzi. Jednak zraniona locha, broniąca warchlaków lub osaczony samiec mogą stać się śmiertelnie niebezpieczne. Ich kły potrafią zadać głębokie rany. Dodatkowo dziki mogą przenosić groźne choroby, takie jak włośnica.

0: jaki sposób nauczyciele odkrywają talenty w swoich szkołach, wśród swoich uczniów. Jest to dla nas bardzo ważne, dlatego że w większości zwracamy uwagę na te dzieci, które mają specyficzne kłopoty w nauce albo tak zwanych średniaków. Natomiast te dzieci uzdolnione też potrzebują naszej uwagi. Stąd też nasze przedsięwzięcie, żeby nauczyciele potrafili wyodrębnić te talenty, zaprezentować je. No i także mamy też wsparcie rodziców, którzy przecież zdają sobie sprawę z tego, że dziecko jest uzdolnione w jakimś kierunku i oni też mają ogromny wpływ na to, jak dalej można te talenty rozwijać.
1: Konkurs był podzielony na trzy kategorie: przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe. Prace były oceniane przez trzyosobowe jury. Honorowy patronat nad konkursem objął marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Żyjemy w świecie, w którym wszystko się zmienia i to dzieje się właściwie błyskawicznie, a przede wszystkim też edukacja dzieci, młodzieży, to jest właściwie takie pole do ciągłego odkrywania i modyfikacji, żeby oczywiście nadążyć za otaczającą rzeczywistością. Dlatego też konkurs Odkrywamy Talenty, który jest organizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji, temu służy. Przede wszystkim szukaniu innowacji, bo nauczycieli mamy niezwykle kreatywnych, dzieci pewnie jeszcze bardziej kreatywne i pomysłowe, dlatego też oceniamy pracę pod względem innowacyjności i kreatywności, takie rozwiązania, które nauczyciele przygotowują dla dzieci. W kilku kategoriach, bo oczywiście nie można wszystkiego wrzucić do jednego worka, więc to jest i kategorie nauczycieli, którzy uczą w przedszkolach, w szkołach podstawowych i wreszcie w szkołach średnich. Także dzisiaj odbywa się taka gala, gdzie tych najlepszych po prostu będziemy nagradzać.
1: Uczestnictwo w konkursie polegało na przedstawieniu przeprowadzonych zajęć, zrealizowanych projektów edukacyjnych, kół zainteresowań, zajęć lekcyjnych oraz dodatkowych, rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów.
3: Jeśli chodzi o projekt, który opracowałem z młodzieżą, to projekt polegający na przygotowaniu aplikacji webowej, czyli strony internetowej, która ma służyć dla młodzieży całej szkoły. Ma być to platforma do rozwiązywania testów do egzaminu zawodowego. Jest to spójny program, w którym to młodzież po zalogowaniu się, używając kont Microsoftu, może rozwiązywać testy w swojej kwalifikacji, w kwalifikacji, którą będzie rozwiązywał na egzaminie zawodowym.
4: Skąd ten pomysł i jak przebiegała jego realizacja?
3: Pomysł narodził się już w poprzednim roku, ponieważ nie ma takiego spójnego miejsca, gdzie można byłoby łatwo kontrolować, analizować, sprawdzać postępy uczniów. No i do tego, żeby mieć to na własnej stronie internetowej, z własnym dostępem, z własnym administratorem. Jest to bardzo fajny sposób. Projekt cały rozwiązywany był, trwał, samo utworzenie strony to około 2-3 miesięcy, później testy, umieszczenie na serwerze, później optymalizacja, no i umieszczanie pytań. Na tą chwilę na serwerze mam już około 7,5 tysiąca pytań. Młodzież może w dowolnym momencie po zalogowaniu rozwiązać test, sprawdzić swoje postępy, ale także opiekunowie, nauczyciele mogą analizować postępy uczniów, mogą sprawdzać, jak im te testy wychodzą, z jakich pytań, z jakich obszarów mają problemy. Więc myślę, że aplikacja z punktu widzenia ucznia, nauczyciela i szkoły jest to bardzo fajna aplikacja poprawiająca wyniki egzaminu zawodowego w części teoretycznej dla wszystkich kwalifikacji, jakie uczymy w naszej szkole, czyli w Zespole Szkół Elektrycznych we Wrocławku.
4: Odkrywanie talentów to nie tylko sukcesy naukowe, bądź też sukcesy artystyczne, ale także dostrzeżenie takich codziennych predyspozycji uczniów, codziennych ich aktywności, wspieranie ich do działania, odkrywanie mocnych stron i pielęgnowanie tych mocnych stron.
5: Jaką ma wartość dla Pana tego typu nagroda, tego typu gala?
4: Czuję się bardzo wyróżniony wśród tysięcy albo nawet więcej nauczycieli, którzy codziennie wykonują ten trud tej pracy. Tym bardziej czuję się bardzo doceniony, bo wiem, jak to jest praca. Każdy z tych nauczycieli podejmuje ten trud. Tylko tutaj właśnie w moim przypadku to jest szkoła branżowa. To są uczniowie klasy pierwszej szkoły branżowej i bardzo ciężko jest, jak wiemy, zmotywować, dostrzec te tutaj pozytywne cechy, te wartości wśród tych uczniów i motywować tych uczniów.
1: Pierwsze miejsce w kategorii przedszkola zdobyła Wioleta Zdziebłowska z przedszkola.

0: Szkoła Publicznego nr 22 we Włocławku. W kategorii szkoły podstawowe Piotr Aren ze szkoły podstawowej w Trzebiegoszczu. Natomiast w kategorii szkoły ponadpodstawowe Dariusz Kostrzewski z zespołu szkół elektrycznych we Włocławku. W hali mistrzów zniknął parkiet. Już od pewnego czasu mówiło się, że wymaga on wymiany. Służył koszykarzom oraz mieszkańcom przez 25 lat. W hali pojawi się nowa nawierzchnia. Koszt całej inwestycji wyniesie około 1,3 miliona złotych.
1: Trwa demontaż starego parkietu na hali mistrzów oraz montaż nowego parkietu. Blisko ćwierć wieku ten parkiet służył zarówno podczas meczów naszej włocławskiej drużyny, jak i innych wydarzeń kulturalno-sportowych, które odbywały się właśnie na naszej hali mistrzów. Wierzymy, że nowy parkiet będzie nam służył tyle samo albo nawet więcej niż ten stary. Chcemy, żeby tutaj oczywiście jakość prowadzonych wydarzeń była jak największa. W związku z tym stawiamy właśnie na jakość przy wymianie tego parkietu. Chcemy również, żeby ten parkiet był trwały, żeby wytrzymał jak najdłużej. No i wiemy, że kibice nie do końca mają niedosyt po ostatnim sezonie. W związku z tym ta zmiana parkietu, wierzymy, że będzie też niosła ze sobą pewną zmianę a propos sukcesów sportowych naszej koszykarskiej drużyny.
2: Jak się domyślam, nowy parkiet będzie miał wszystkie atesty wymagane chociażby przez FIBA i przez PLK.
1: Tak, oczywiście tutaj parkiet będzie spełniał wszelkie wymagania, zarówno do rywalizacji koszykarskiej, ale również do wszystkich innych wydarzeń kulturalno-sportowych.
0: A co ze starym parkietem? Przykładowo, oryginalna murawa z piłkarskich stadionów pojawia się w sprzedaży w formie kolekcjonerskich, certyfikowanych fragmentów w pamiątkowych pudełkach. W przypadku parkietu hali mistrzów poszczególne klepki również mogą trafić do kolekcjonerów.
1: Zdajemy sobie sprawę, że ten stary parkiet może być nie lada gratką dla wiernych kibiców Anwilu Włocławek. Więc tutaj jeszcze za szybko, żeby powiedzieć o szczegółach, natomiast możemy wspomnieć, że klub koszykówki Anwil Włocławek planuje jakąś niespodziankę w związku z tymi klepkami, z tym parkietem. Wiemy dobrze, że ten parkiet przeżywał razem z kibicami wszystkie emocje, bo były to i sukcesy, radości, uśmiechy, ale również i łzy porażki. Zawodnicy, potocznie mówiąc, mieli również swoją klepkę, z której rzucali i zdobywali punkty. W związku z tym właśnie może taki fragment tego parkietu będzie nie lada gratką właśnie dla kibiców. To będzie niespodzianka od klubu koszykówki Anwil Włocławek, o której w najbliższym czasie na pewno klub będzie informował.
0: Wykonawca ma zakończyć pracę w ciągu 45 dni, a więc nowy parkiet będzie gotowy w wakacje.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna i rehabilitacja ruchowa.

0: oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 8 czerwca 2026. Miejsce znalezienia: ulica Broniewskiego 10. Płeć: samiec kastrowany. Rok urodzenia: około 2013. Umaszczenie: czarna. Wielkość średnia. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 8 czerwca 2026. Miejsce znalezienia: Broniewskiego 10. Płeć: samica. Rok urodzenia: marzec 2026. Umaszczenie: bura pręgowana z białym. Wielkość: kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 11 czerwca 2026. Miejsce znalezienia: gmina Wocławek, Nadleśnictwo Przyborowo. Płeć: samiec. Rok urodzenia: 2023. Umaszczenie: czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne: sierść szorstkowłosa. Data przyjęcia: 11 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia: 3 maja 25. Płeć: samica. Rok urodzenia: 2025. Umaszczenie: czarna. Wielkość średnia. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 12 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Wieniecka 42. Płeć: samiec. Rok urodzenia: około 2016. Umaszczenie: szaro-beżowy. Wielkość: mały. Cechy szczególne: w typie Yorka. Data przyjęcia: 12 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Kaliska 104. Płeć: samica. Rok urodzenia: 2026. Umaszczenie: bura pręgowana. Wielkość: kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 12 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Kaliska 104. Płeć: samica. Rok urodzenia: 2026. Umaszczenie: biało-bura pręgowana. Wielkość: kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 12 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Kaliska 104. Płeć: samiec. Rok urodzenia: 2026. Umaszczenie: biało-bura pręgowana. Wielkość: kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 13 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Płocka 222. Płeć: samica. Rok urodzenia: 2026. Umaszczenie: czarno-biały. Wielkość: kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 13 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Skalna 30. Płeć: nieznana. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: czarny. Wielkość średniej. Cechy szczególne: brak.
1: Dzień dobry Państwu. Za kilka dni mamy kalendarzowe lato, zaczyna się. Za kilkanaście dni jest koniec roku szkolnego. I właśnie w tym czasie większość z nas planuje swoje urlopy, wyjazdy i czas, który chce spędzić na odpoczynku. Niestety część z nas ma poważny dylemat, co zrobić ze zwierzakiem, bo planuje wyjazd i niekoniecznie widzi siebie i czworonoga na wspólnej wyprawie. Jeżeli chodzi o takie wyjazdy, dla mnie rzeczą oczywistą jest, że jeżeli mamy psa, to tego psa zabieramy ze sobą. Dlatego, że w dzisiejszych czasach naprawdę nie ma problemu, żeby znaleźć miejsce, w którym ten pies będzie mile widziany i akceptowany.

Bez względu na to, czy wybierzemy sobie Mazury, czy wybierzemy sobie tereny nadmorskie, czy pojedziemy w góry, znajdziemy pensjonat, znajdziemy hotel, znajdziemy domek czy pole kempingowe, gdzie naprawdę ten zwierzak będzie akceptowany i mile widziany. Czasami musimy ponieść jakieś tam koszty, czasami większe, czasami mniejsze, ale bywają również miejsca, gdzie zwierzak jest. Przebywa po prostu gratisowo, tak? Jest obecny i nie ponosimy za to żadnych opłat. Warto tak zorganizować sobie ten czas i zaplanować wyjazd, zaplanować wakacje, żeby ten pies mógł nam towarzyszyć. Troszeczkę inaczej wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o koty, bo wiemy, że koty ciężej znoszą zmiany. Ciężej się do nich adaptują, dla nich wszelkiego rodzaju zmiany miejsca, ludzi są mocno stresujące. I tak biorąc pod uwagę plusy i minusy ewentualnego wspólnego wyjazdu, no to w tym wypadku chyba jednak warto tego naszego kota zostawić w domu, żeby zminimalizować stres. Ponieważ kot musi poświęcić trochę więcej czasu, żeby zaakceptować nową przestrzeń, to musi być cały proces. Nie zawsze jest w stanie zaakceptować innych ludzi, to też jest proces. Na niego mogą, zwłaszcza dla kota niewychodzącego, na pewno będzie traumatyczna przestrzeń, ewentualnie obecność innych zwierząt. Więc tutaj, biorąc to pod uwagę, mniejszym złem chyba będzie pozostawienie tego naszego czworonoga i załatwienie mu opieki, czyli osoby, która przyjdzie, nakarmi, zmieni wodę, sprawdzi, czy jest wszystko w porządku, sprzątnie kuwetę. Chociaż też musimy liczyć się z tym, że jeżeli kogoś poprosimy, kogo kot nie zna, żeby przyszedł i to zrobił, to może nawet tego kota w tym czasie nawet nie zobaczyć, bo kot się schowa i dopiero wyjdzie w momencie, kiedy osoba opuści mieszkanie. Ale mówię, chyba jest to chyba mniejsze zło zostawić takiego kota pod opieką jakiejś osoby. No chyba, że mamy kota, który naprawdę jest przyzwyczajony do tego, że wychodzi, że ma kontakt z innymi osobami, nie jest to dla niego żadnym stresem, bo na przykład mamy kota, z którym wychodzimy na zewnątrz, na smyczy, albo mamy kota, który pracuje w felinoterapii i dla niego nie jest problemem znalezienie się w nowym pomieszczeniu, wśród nowych ludzi. Takiego kota spokojnie możemy ze sobą zabrać i myślę, że nie będzie to dla niego zbyt obciążające. Ale wracając do psów. Dlatego, że no, pies jednak wymaga zdecydowanie większego nakładu naszej aktywności i opieki, ponieważ z psem trzeba wyjść, z psem trzeba pójść na dłuższy spacer, nie tylko to wyjście, aby załatwić potrzeby fizjologiczne. Poza tym ta relacja między człowiekiem a psem też jest troszeczkę inna. Pies jest taki bardzo do nas przyklejony, mówiąc kolokwialnie. Kot oczywiście też jest z nami związany, to nie jest prawdą, że kot nie tęskni, że kot nie przeżywa, że człowiek znika z jego tutaj terenu, w którym on przebywa na co dzień, bo też tęskni i też mu się trochę to wszystko rozsypuje, ale przynajmniej jest w tym swoim pomieszczeniu i nie jest narażony na inne bodźce, które mogą go jeszcze bardziej stresować. Za to pies no, jest z nami bardzo związany. Zazwyczaj jest tak, że jesteśmy zawsze razem i wiele rzeczy robimy wspólnie, w związku z tym ta relacja też jest trochę inna. I tak jak już powiedziałam, jeżeli sobie zaplanujemy wyjazd z takim naszym czworonogim psem, to zupełnie bez problemu znajdziemy po pierwsze takie miejsce, gdzie z tym psem będziemy mogli zamieszkać i ten pies nikomu nie będzie przeszkadzał. W tej chwili można wejść do wszelkich lokali gastronomicznych, nie tylko tych, które mają ogródki, ale i w niektórych restauracjach jesteśmy w stanie wejść z tym zwierzakiem i normalnie zjeść posiłek. Nikt nas nie wygoni, jeszcze pies dostanie miskę z wodą. Więc trochę to się wszystko zmieniło. Czasami się zastanawiamy, co zrobimy, bo byśmy chcieli w sposób aktywny spędzać ten czas na wyjeździe i co zrobimy z psem. Po pierwsze,

Pies może nam towarzyszyć. Też możemy sobie zaplanować takie wypady, gdzie pies będzie mógł z nami pójść, czy to jeżeli chodzi o góry, na przykład są szlaki, gdzie można wejść z psem, oczywiście warunek jest taki, że pies musi być na smyczy. Jeżeli jesteśmy nad morzem, są plaże, gdzie można wejść spokojnie z psem, nawet nad jeziorami są też miejsca wyznaczone, kawałki plaży i zejścia do wody, gdzie są specjalnie przeznaczone na właśnie taką kąpiel z psem, gdzie możemy tego psa wykąpać, gdzie może poaportować jakąś piłeczkę z wody i ten pies nie będzie nikomu przeszkadzał, ponieważ to miejsce jest przeznaczone właśnie dla niego. To jest tylko kwestia naszej organizacji takiego wypadu. Oczywiście musimy mieć też tego świadomość, że nie będziemy ciągnąć tego psa na jakiś, nie wiem, na jakiś szlak górski, kiedy jest 40 stopni upału, bo jest to dla tego psa zagrożeniem, ale również jest zagrożeniem dla nas, jeżeli chodzi o przegrzanie, więc tutaj zdrowy rozsądek pozwoli nam naprawdę tak ułożyć sobie i zaplanować wakacje, żeby ten czas spędzać wspólnie, bez szkody dla zwierzaków i przy okazji też bez dla nas, bo szaleństwo przy 40-stopniowym upale no, też przeciwko nam się może obrócić, bo się odwodnimy. Nie jest ono wskazane ten upał ani dla osób starszych, ani dla dzieci, dla nas też, bo tak jak powiedziałam, może się skończyć odwodnieniem i wcale nie jest to zdrowe. Jeżeli zastanawiamy się, jak sobie poradzić właśnie na przykład z podróżą, z pobytem w miejscu, które w danym momencie wynajmujemy, to w tej chwili oferta artykułów zoologicznych jest tak szeroka, że naprawdę ułatwia nam zabezpieczenie tego naszego zwierzaka i stworzenie bardziej komfortowej na przykład podróży bądź pobytu w pokoju hotelowym czy w domku. Dlatego, że od poidełek, które możemy zabierać ze sobą i powinniśmy zabierać na wszelkiego rodzaju wypady, mamy kamizelki chłodzące, mamy maty chłodzące, które możemy położyć albo w pomieszczeniu, albo w samochodzie i wtedy automatycznie zwierzak może, jeżeli jest mu gorąco, z takiej maty skorzystać i tam się schłodzić, kładąc się na niej. Możemy również korzystać z takich rzeczy jak przenośne wentylatory, które są ładowane USB, dlatego że to jest niewielka rzecz przenośna, która też trochę schładza otoczenie tego naszego zwierzaka. Także warto o tym też pomyśleć, jeżeli ktoś już bardzo chce zabierać psa w góry, to też można nawet nabyć w tej chwili ochronne buciki dla psów. Oczywiście pies musi być do tego przyzwyczajony, tak? Bo nie założymy psu po raz pierwszy bucików ochronnych i nie pójdziemy na szlak, bo będzie to dla niego zbyt trudne i zbyt traumatyczne, więc do takich rzeczy psa musimy z czasem po prostu przyzwyczaić. Kolejna sprawa to jest wynajęcie, nie wiem, czy hotelu, czy na przykład domku. W tej chwili, jeżeli mówimy o domkach, są również takie możliwości, że można wynająć domek, który ma niewielki teren wokół niego ogrodzony. I wtedy taki pies, zwłaszcza blokowy, ma trochę namiastkę swobody, bo może sobie wychodzić i wchodzić, kiedy chce do domku i korzystać z tego terenu zewnętrznego. Ale to trzeba po prostu poszukać i sprawdzić, gdzie są takie możliwości. Jeżeli mamy psa spokojnego i wiemy, że nie ma żadnych lęków separacyjnych, to wtedy możemy takiego psiaka zostawić na godzinę, dwie w pokoju hotelowym, wiedząc, że nic nie zniszczy. A jeżeli mamy taką obawę, no to wtedy warto tego psa przygotować do takiego wypadu poprzez nauczenie go przebywania i korzystania z klatki. Z klatki albo z kennelu. Wiem, że większości osób się to bardzo źle kojarzy, bo zawsze jest to postrzegane jako coś bardzo złego, ale dobrze wprowadzona klatka, dobrze wprowadzony kennel powoduje, że

PiS nie postrzega tego jako ograniczenie wolności, jako więzienie, tylko wręcz przeciwnie, jako azyl, czyli miejsce, które jest jego, gdzie może się schować, spokojnie zasnąć i odpocząć. I proszę mi wierzyć, że naprawdę dobrze zrobiona klatka nie jest problemem dla zwierzaka. Jeżeli mamy możliwość i na przykład mamy taką klatkę ustawioną w domu, otwartą, to bardzo często ona jest z lokatorem w środku. Po prostu psy z tego korzystają i chętnie. I nawet jak ma się więcej psów, tak jak u mnie, jest klatka otwarta, to wtedy jest na zasadzie, kto pierwszy, ten lepszy. Kto się pierwszy zaloguje, to ten korzysta, tak? A reszta musi czekać na swoją kolej. Więc nie demonizujmy klatki, nie demonizujmy kennelu, czy kennela, kennelu chyba. I korzystajmy z tego, tylko oczywiście musimy do tego zwierzaka przygotować. Jest cały schemat pracy z prowadzeniem klatki i należy ją odpowiednio właśnie według tego schematu wprowadzić, żeby nie była traktowana właśnie jako ubezwłasnowolnienie, tylko żeby była traktowana jako azyl. Ci, którzy wyjeżdżają, planują wyjechać zaraz po zakończeniu roku szkolnego, już tej klateczki sobie nie zrobią. Ale ci, którzy planują wyjazd na przykład w drugiej połowie sierpnia, to jak najbardziej mogą zacząć taką pracę właśnie z wprowadzaniem kennela albo klatki. I jest duża szansa, jeżeli będą pracować systematycznie, jeżeli będą ją pozytywnie wzmacniać, to na tyle sobie wypracują, że dla tego zwierzaka nie będzie żadną traumą pozostawienie w tej klateczce na godzinę, dwie bądź na przykład trzy. Kolejna sprawa to jest taka, że to dobrze, czasami faktycznie już coś się zadziało, mamy coś już zaklepanego i nie możemy tego naszego zwierzaka zabrać, albo jedziemy do sanatorium, nie możemy zabrać zwierzaka, albo jedziemy, albo lecimy gdzieś za granicę na wakacje zagraniczne. No wiadomo, że do tego Egiptu, no to tego chyba czworonoga nie zabierzemy ze sobą, bo dla niego to by była żadna frajda w tych upałach. Poza tym lot samolotem też nie jest, zwłaszcza dla większego psa, wcale komfortowy, który podróżuje w luku bagażowym. No czasami po prostu w ogóle takiej opcji nie ma i tutaj nie ma co dyskutować. To wtedy szukamy po rodzinie, szukamy wśród znajomych osób, które przyjmą na umowne wakacje naszego psiaka. To znaczy, jeżeli ktoś jest chętny, pies tą osobę zna, lubi, to naprawdę minimalizuje jakikolwiek stres tego czworonoga. Gorzej, jeżeli to jest osoba, którą widzi pies po raz pierwszy, no to wiadomo, że jest to trauma. Ale szukamy w pierwszej kolejności wśród rodziny i wśród naszych bliskich znajomych, którzy mają styczność albo na co dzień, albo często z tym naszym psiakiem i to będzie powodowało, że ten stres zmiany miejsca, no bo przeprowadzamy tego psa na ten tydzień czy dwa do tej osoby, się stres minimalizuje, ewentualnie w ogóle go nawet nie ma, więc zaczynamy od tego. Jeżeli mamy taką możliwość, oczywiście przeprowadzamy tego naszego psiaka z jego rzeczami. To znaczy bierzemy jego legowisko, bierzemy miski, bierzemy zabawki po to, żeby miał ze sobą ten łącznik z tą codziennością, w której żyje, tak, od jakiegoś czasu, żeby było coś jego, tak? To, co zna, co jest taką bazą stałości. I to chyba jest najlepsza opcja. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, jeżeli nie mamy osoby, która jest chętna, żeby się tym psem zająć, ona nie może, to mamy kolejne rozwiązanie. Jeżeli pies jest spokojny, jeżeli pies jest psem starszym, który też nie przepada za zmianami, który woli mieć ten swój stały kąt i jego dzień właściwie polega głównie na tych przez nas zaplanowanych

rannych spacerach, plus sporo śpi. Jeżeli nie mamy psa, dla którego jest problemem pozostawanie w domu samodzielne, to możemy, może nie na 2 tygodnie, ale na kilka dni załatwić osobę, którą pies zna, może nie jest zbyt mocno związany, ale która przyjdzie i wyprowadzi tego psa minimum 3 razy dziennie. Z tym, że no tutaj też jest taka zasada, że musi przyjść 2 razy dziennie na krótszy spacer, żeby pies mógł załatwić swoje potrzeby fizjologiczne. I ten jedno wyjście, dłuższy spacer, żeby mógł poeksplorować, żeby mógł no, też trochę skorzystać z tego życia, nie tylko siedzieć w 4 ścianach. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest też, jeżeli mamy taką możliwość, zostawić też awaryjnie klucz jakiegoś sąsiada i to, co się sprawdza, a nie jest jakimś mega wydatkiem, a naprawdę daje nam poczucie spokoju i bezpieczeństwa, to jest zamontowanie kamerki. W tej chwili kamerki są dostępne w różnych cenach i mają one różne jakieś tam parametry, ale to nie musi być obraz jakiś tam mega dokładny, tylko ważne, żebyśmy na przykład mogli sobie od czasu do czasu zerknąć i sprawdzić, czy nasz zwierzak jest spokojny, że sobie spokojnie śpi, że nic się z nim nie dzieje, a gdyby na przykład pojawiło się jakieś zachowanie, które by nas zaniepokoiło, to jeżeli osoba, która podjęła się opieki, na przykład jest w pracy i nie może do tego naszego zwierzaka podejść, to wtedy warto skontaktować się z właśnie sąsiadem, żeby w sytuacji awaryjnej zajrzał, sprawdził, tak, czy ten pies na przykład nie potrzebuje jakiejś pilnej pomocy, bo nie wiem, albo ma wymioty, albo biegunkę, albo cokolwiek i wtedy mu należałoby tego naszego czworonoga zabrać do lekarza weterynarii i udzielić mu pomocy. Także można sobie w ten sposób rozwiązać. Jeżeli zostawiamy kota czy koty, bo jak koty, to też im trochę jest zawsze łatwiej, bo mają właśnie tego swojego towarzysza i przyjaciele nie zostają zupełnie same, to też warto zamontować i skorzystać z takiego urządzenia jak kamerka, bo też możemy monitorować, co się z tym naszym zwierzakiem dzieje. I ostatnia opcja. Nic nam więcej nie wypaliło wcześniej, nie mamy już tutaj możliwości i mamy ograniczone pole manewru. Pozostają nam hotele dla zwierząt. Ja osobiście uważam, że to już jest taka ostateczna już opcja, kiedy już nic innego nie możemy załatwić, jeżeli chodzi o opiekę nad tym zwierzakiem, ale czasami po prostu trzeba z tego skorzystać. Warto jest zastanowić się, czy akurat ta opcja też dla mojego psa na przykład będzie dobra, czy jednak lepsza byłaby pozostawienie go samego w domu i poproszenie, żeby ktoś do niego zaglądał i wychodził na spacery, oczywiście, jeżeli taka jest niemożliwość, dlatego że dla wielu psów może być to bardzo dużą traumą. Nie dość, że jest zmiana miejsca, zmiana ludzi, którzy się pojawiają, to jeszcze na przykład psy, które są lękowe, które mają problemy z relacjami z innymi psami, dla nich będzie dużą traumą, że znajdują się wśród innych psów. Nawet jeżeli one nie mają bezpośredniego kontaktu, bo są w swoich pomieszczeniach, to jednak czują, że jest sporo innych psów w otoczeniu, że te psy szczekają, więc niekoniecznie może to być dla nich dobrym rozwiązaniem. Jeżeli mamy psa, który nie ma problemu w kontaktach z ludźmi, nie ma problemów w kontaktach z innymi psami, na pewno ta trauma ten związana ze zmianą miejsca i w ogóle stylu życia będzie zdecydowanie mniejsza. Na koniec będzie, proszę Państwa, przedstawiona pewna lista takich miejsc przyjaznych zwierzakom i miejsc, które pomogą nam zająć się tymi czworonogami w czasie naszej nieobecności. Jest to lista, która powstała poprzez takie dorzucanie przez osoby, które się tym interesują, które korzystały, ale nie jest to lista, która wiąże się z naszą tak jakby

0: z naszym poleceniem. Weryfikować Państwo musicie sami. Sprawdzać, czy warunki, które oferuje dane miejsce, Wam odpowiadają, czy będą odpowiednie dla Waszego zwierzaka. Musicie sami sprawdzać, jakie są opinie danego miejsca, dlatego że no, dla nas to jest no, zbyt obszerny temat, a poza tym każdy ma inne oczekiwania. Jednej osobie wystarczy, że jego pies będzie miał kojec i kawałek wybiegu, ale druga osoba będzie oczekiwała, że jego pies będzie przebywał w domu i na przykład będzie chodził na spacery, a nie będzie wypuszczany gdzieś na jakiś ogrodzony teren. Więc to już jest bardzo indywidualne podejście, bardzo indywidualna ocena i to Państwo musicie dokonać sami. Tego musicie dokonać sami i proponuję, żeby naprawdę podchodzić do tego bardzo rzetelnie. To znaczy sprawdzać na wszystkie możliwe sposoby, co oferuje dane miejsce i właśnie przede wszystkim jak wygląda bezpieczeństwo w tym miejscu i jak wygląda opieka nad tym waszym zwierzakiem, żebyście po prostu byli nie tylko, nie tyle wy zadowoleni, co wasz zwierzak, żeby był zadowolony z tego pobytu i żeby nie opuścił takiego miejsca straumatyzowanym. Ale jeszcze raz powtarzam, jeżeli mamy taką możliwość, jeżeli już nie w tym roku, bo już decyzje zapadły i pewne rzeczy nie można odwołać, to na przyszły rok proszę rozważyć taką możliwość, żeby wakacje były razem z naszymi zwierzakami. One będą najszczęśliwsze wtedy, kiedy będą z nami i to nieważne gdzie, bylebyśmy byli razem, wspólnie. I żeby nie musiały czekać na nas tydzień, dwa, kiedy wrócimy, bo wtedy wiadomo, że to stado trochę im się rozjeżdża i no jest, mówiąc już delikatnie, smutno. Także życzę Państwu miłych, słonecznych, spokojnych wakacji i naszym czworonogom, żeby te wakacje były właśnie wspólne razem z nami spędzone. Dziękuję.
1: Do adopcji polecają się Heidi. Heidi to roczna suczka o wyjątkowym popielatym umaszczeniu, które przyciąga wzrok i nadaje jej niepowtarzalny wygląd. Jest psem pełnym energii i ciekawości świata, który codziennie chętnie odkrywa nowe miejsca i doświadcza nowych wrażeń. Heidi uwielbia długie spacery, podczas których może eksplorować otoczenie, a także zabawę, która sprawia jej ogromną radość i pomaga spożytkować jej naturalną aktywność. Charakter Heidi jest bardzo przyjazny i otwarty na ludzi. Szybko nawiązuje kontakt i chętnie spędza czas z opiekunem. Do innych psów podchodzi jednak wybiórczo, dlatego ważne jest, by przyszły właściciel znał jej potrzeby i potrafił zapewnić jej odpowiednie warunki, które pozwolą jej czuć się bezpiecznie i komfortowo. Heidi zachowuje czystość w boksie i ładnie chodzi na smyczy. Heidi jest psem inteligentnym i chętnym do nauki, dlatego idealnie sprawdzi się u osoby aktywnej, która poświęci jej czas na szkolenie, zabawę i wspólne wyzwania. Szukamy dla niej domu, w którym będzie kochana, szanowana i gdzie będzie mogła realizować swoje potrzeby związane z ruchem i eksploracją. Jeśli szukasz energicznego, ciekawskiego i oddanego psa, który wniesie do twojego życia wiele radości i pozytywnej energii, Heidi może być idealnym towarzyszem. Zapraszamy do kontaktu, by poznać Heidi bliżej i dowiedzieć się więcej o jej charakterze oraz potrzebach. Heidi zarejestrowana jest pod numerem 13219/185/25. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616. Pipi. Na początku kwietnia tego roku trafiły do nas dwie kocie siostry, którym nagle zawalił się świat. Lucia i Pipi to urocze koteczki, które mają nieco ponad 3 lata i bardzo potrzebują nowego domu już na zawsze. Pipi to koteczka o ciemnym, prawie czarnym futerku. Ma kępkę wyróżniających się białych kłaczków na piersi. Jej początki w schronisku nie były łatwe, stresowała się, odmawiała jedzenia. Na szczęście po przeprowadzce z klatki do pokoju w kociarni odżyła. Teraz to urocza kicia, która nawołuje, delikatnie prosząc o odrobinę uwagi i czułości. Czasem sama podbiega do człowieka i domaga się pieszczot. Jak na razie nie jest zainteresowana zabawkami, ale może to kwestia czasu. A może jeszcze nie znalazła takiej, która najbardziej ją zaciekawi. Pipi to urocza koteczka, która z utęsknieniem czeka na ludzi. Takich, którzy pokochają ją, dadzą dom i opiekę już na zawsze. Pipi zarejestrowana jest pod numerem 4813/29/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Choć pogoda w minioną niedzielę nie rozpieszczała, a deszczowe chmury co chwilę zaglądały nad miasto, biojarmark odbył się zgodnie z planem. Kapryśna aura nie odstraszyła mieszkańców, którzy licznie odwiedzili stoiska lokalnych wystawców. Na odwiedzających czekały między innymi świeże warzywa, aromatyczne wiosenne miody oraz wyjątkowe zestawy prezentowe przygotowane z myślą o zbliżającym się Dniu Ojca.
1: Biojarmark zawsze jest, nieważne jaka jest pogoda. Pogoda jest jaka jest, tak? Ale my dzisiaj jesteśmy przygotowani, mamy obciążniki, mamy zabezpieczone namioty i mamy dla Was wszystko to, co dobre i zdrowe. I dzisiaj między innymi chciałabym, żebyście poznali trochę bliżej wystawcę Olej Mamy, który, cóż, musi sam opowiedzieć,
2: oczywiście,
1: co ma dla klientów, jakie są właściwości ich produktów. Zapraszamy mimo wszystko. Czasem wychodzi słońce, tak jak teraz, także nie boimy się złej pogody.
2: To tutaj mamy stoisko Olej Mamy. To jest malutka rodzina toczarnia. Toczymy świeży olej każdy tydzień. Mamy bardzo szeroki asortiment oleju. 14 rodzajów oleju, więc naprawdę jest duży wybór. Oczywiście trzeba dbać o zdrowie, nie? Więc trzeba jeść dobre, naturalne produkty, tak jak na przykład olej toczony na zimno. Nie? I tutaj zbliżamy się do Dnia Ojca, więc mamy tutaj propozycję, fajny zestaw jako prezent dla tata, nie? Tutaj to są zestawy z 5 małej butelki oleju po 100 ml, ale też polecam dla każdej tatusz taki olej z pestek dynie, to jest bardzo smaczny, taki olej smak orzechowy, kolor piękny, ma zielony, więc na pewno to byłoby super prezent.
3: A jakie właściwości mają te oleje?
2: Znaczy, każdy olej, najpierw kupujemy olej dla smaków, nie? Bo z faktem, że one są tłoczone na zimno, utrzymają swoje wyraźliwy smak, więc sam ziarno się broni. I to jest już cios, nie? Potem to wiadomo, że każdy olej ma swoje witaminy, swoje właściwości i tak dalej, które pomagają organizm dobrze funkcjonować, nie? Na przykład jest bardzo znany ten czarny

0: Rączki, który zawiera Timo Kinnon, nie? Albo jest Ostropes, który zawiera ten Silimarina, więc pomagają po prostu organizm się bronić, nie? No i tyle, można tak powiedzieć.
1: A jak powinniśmy spożywać taki olej? Bezpośrednio na łyżce, czy może to być dodatek do jakiegoś dania?
0: O, tutaj są różne szkoły, nie? Można tak powiedzieć. Faktycznie, że jest mocno polecane, że rano na czoło, żeby pić ta łyżeczka po prostu oleju i oczywiście tak można zrobić, nie? Bo to chodzi o systemat styczności, nie? Żeby każde rano po prostu, żeby organizm dostał swoje dawka oleju. Ale niekoniecznie musi tak być. Na przykład ja jem z sałatką, prawie codziennie robimy fajne sałatka, właśnie z tą olej z pestek dyni, który jest naprawdę super. No i to jest mój sposób. Ale też są inne sposoby, na przykład można zrobić super pesto albo super hummus, no i smarujemy po prostu kropka chleba i to jest pyszne. I w ten sposób można właśnie dostać swoje dawka olej tłoczony na zimno.
2: Dużym zainteresowaniem cieszy się stoisko z serami. Bogata oferta przyciąga zarówno stałych klientów, jak i osoby poszukujące nowych smaków.
3: Produkujemy w własnym gospodarstwie sery z niepasteryzowanego mleka krowiego i koziego, dostępne tutaj na biojarmarku we Włocławku co 2 tygodnie.
1: No właśnie widzimy różne rodzaje serów, jakie możemy tutaj spotkać.
3: No cóż, paleta jest dość szeroka, że tak powiem. Możemy zacząć od świeżych serów podpuszkowych kozich z różnymi dodatkami, z czoskiem niedźwiedzim, z czarnuszką. Bardzo dobrze sprzedają nam się już także kefiry. Jest godzina 10:30, już nie mamy żadnego do zaoferowania. Świetnie nam się sprzedają też jogurty naturalne, gęste, w typie jogurtów greckich. Mamy też ricottę, czyli tak zwany najbardziej lekkostrawny ser na świecie. Twarożki naturalne z przyprawami. Sery w typie gouda, sery maziowane, czyli takie bardzo mocno wyraziste, bardzo zapachowe. Dziś mamy nowość, taką fajną roladę pleśniową, tak to wygląda, z mleka koziego niepasteryzowanego. Jest ona wzbogacona o tymianek, czyli daje takiego fajnego orzeźwienia. Mamy też, bardzo dobrze nam się sprzedaje też ser na przykład z niepasteryzowanego mleka krowiego, oczkowy, ja tak to mówię. On ma smak taki lekko słodkawy, orzechowy, ma w zapachu jest takie nuty owocowe, bardzo dobrze nam się sprzedaje. Zresztą też się świetnie wygląda.
1: Czyli klienci do Was wracają?
3: Tak, mamy już tutaj duże grono swoich stałych klientów, aczkolwiek też polecamy się dla nowych, tak jesteśmy bardzo mocno otwarci. Mamy też stoisko, w którym można zdegustować naszych serów, posmakować, żeby, jak to się mówi, nie kupować kota w worku, tak? Zresztą my też chętnie opowiadamy o tym, co robimy, skąd się wzięliśmy, dlaczego i tak dalej, skąd się wziął pomysł na taki, że tak to powiem, biznes, czy musimy się bierzyć, jakie mamy problemy, ale też spotykamy się z bardzo, bardzo dobrym oddźwiękiem, że tak powiem, ze strony naszych klientów, którzy nie będę tutaj ukrywała, bardzo mocno nas wspierają, za to bardzo im dziękujemy.
2: Jednym z najchętniej odwiedzających punktów biojarmarku niezmiennie pozostaje stoisko z wyrobami mięsnymi. Klienci doceniają przede wszystkim wysoką jakość produktów, naturalny smak oraz prosty skład.
4: Prowadzimy firmę już od dłuższego czasu i miło nam jest gościć co 2 tygodnie we Włocławku, proponując nasze wyroby do konsumpcji.
1: Proszę opowiedzieć o tej pięknej szynce.
4: Szynka, którą widzicie Państwo w tyle, już jest zostało jej już niewiele. Jest to produkt, który jest parzony, gotowany, a w ostatecznej wersji już na koniec podpiekany w piecu i podawany do spożycia. Taką szyneczkę produkujemy około 1,5 miesiąca, bo ona dość dużo leży w solance z przyprawami i dość długo później musi kąpać się, jak to ładnie, co niektórzy mówią.
1: Co jeszcze znajdziemy u Państwa na stoisku?
4: Znaczy wiele wędlin, wiele jest linia wędlin kompletnie bez konserwantów. No jedynym konserwantem jest sól kłodawska, ale bez jakichkolwiek składników E. A dodatkowo oprócz tego mamy rzeczy, które uważamy za dość fajne i dość dobre, rzeczy konfitowane, czyli dość długo gotowane w niskiej temperaturze w oleju. I to są rzeczy obiadowe do podania bądź na grilla, tak jak tutaj widoczne żeberka. W sosie barbecue, który też sami produkujemy i I tutaj jest czysty skład całkowicie tego produktu.

0: Czy klienci do Was wracają?
1: Gdyby klienci do nas nie wracali, to znaczy, że byłoby coś z nami nie tak. A tu cieszymy się tym, że we Włocławku praktycznie mamy 80% tych samych co dwa tygodnie klientów, którzy już się przyzwyczaili do tego, że nasze produkty można kupić na dwa tygodnie i przez dwa tygodnie je konsumować, i nic się z nimi nie dzieje.
0: Czy ma Pan swój ulubiony produkt?
1: Na pewno jest pasztet kaczki i ozory z czosnkiem niedźwiedzim. To są takie, można powiedzieć, dwa flagowe produkty nasze, którymi się dość szczycimy. Kaczka była w Polsce nagrodzona, ale ogólnie całość jest robiona tak, że musi to najpierw nam smakować, a żeby później móc dalej. Mamy fajne rzeczy w tej chwili już zrobione na grilla. Mamy ciekawą kiełbasę z serem jalapeno i z bardzo dobrej jakości serem Grana Padano. Także jest wybór, każdy może coś dla siebie wybrać.
2: Niedzielne zakupy na biojarmarku już na stałe wpisały się w kalendarz wielu mieszkańców. To miejsce, gdzie nie tylko można zaopatrzyć się w świeże produkty, ale także spotkać lokalnych producentów i poznać historię stojące za wyrobami. To był dzień pełen wzruszeń, wspomnień i podziękowań. Ochotnicza Straż Pożarna w Lubominie świętowała jubileusz stulecia swojej działalności. Przez cały wiek druhowie nie tylko gasili pożary i ratowali życie mieszkańców, ale także aktywnie uczestniczyli w życiu lokalnej społeczności, stając się ważną częścią historii gminy Boniewo.
3: To jest piękne święto w każdej straży. No, dla mnie w sposób szczególny, ponieważ Lubomin jest mi bliski, to jest jedna z naszych trzech straży i rzeczywiście to stulecie dzisiaj tutaj w tej jednostce jest świętem praktycznie całej gminy, a no, miejscowości Lubomin w sposób szczególny.
0: Czy zauważył może Pan zaufanie lokalnej społeczności co do straży?
3: Zdecydowanie. Tutaj w Lubominie mamy zarówno druhów strażaków, jak i druhny. Tutaj w tej jednostce skupiają się też druhowie nie tylko z Lubomina, ale także z okolic, więc tutaj ta straż jest takim jednym z najważniejszych, jedna z najważniejszych organizacji w Lubominie i jedna z najważniejszych w gminie, więc ciesząca się powszechnym szacunkiem, uznaniem, także nic dodać, nic ująć. Tylko po prostu gratulować naszym druhnom i druhom tych 100 lat i prosić o kolejne.
0: A czego możemy życzyć właśnie strażakom z Lubomina?
3: Myślę, że przede wszystkim zdrowia, wytrwałości. No i myślę, że tak po strażacku tyle powrotów, co wyjazdów do akcji.
2: Podczas uroczystości nie zabrakło podziękowań dla druhów, którzy przez lata budowali historię jednostki. Przypominano najważniejsze wydarzenia z dziejów OSP Lubomin oraz ludzi, którzy poświęcali swój czas, by nieść pomoc mieszkańcom w najtrudniejszych momentach. Szczególnym punktem obchodów było odznaczenie jednostki Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. To jedno z najważniejszych wyróżnień przyznawanych jednostkom OSP za wieloletnią działalność i zasługi dla ochrony przeciwpożarowej.
0: Proszę powiedzieć, czym dla Pana jest dzisiejszy dzień?
4: Wszystkim. Bo mój pradziadek był założycielem, Konstanty Wypijewski, jak z drugiej strony mój prapradziadek Piotr Szyburski byli założycielami tej jednostki, a ja jestem spadkobiercą tego. Więc muszę podtrzymywać tradycję.
0: A czym dla Pana jest służba w straży?
4: Proszę Panią, oddaniem dla drugiego człowieka chęć ratowania drugiego człowieka, to nie ma słów na to. Bycie strażakiem to nie wyrazi się słowami. To jest coś, czego nie można określić. Kto nie ma tego czegoś w sobie, nie jest strażakiem na pewno.
0: A jakie cechy powinna mieć osoba, która chciałaby przystąpić do straży pożarnej?
4: Musi mieć chęci, musi być w predyspozycji zdrowotnej, ale również musi mieć to coś w sobie, bo tak na siłę kogoś ciągnąć to nie jest to.
0: A czy młodzi chętnie wybierają ten zawód?
4: No u nas akurat tak, są chętni i z tego co jest, co pani widziała przy odznaczeniach, przy tym jest grono młodych ludzi, jest nas gro w średnim wieku, no i są starsi druhowie. Tych najmłodszych, jakbyśmy chcieli młodzieżówkę, nie ma aż tak dużo. Niestety wieś wyludnia się.
0: A czy ma pan historię, która szczególnie zapadła panu w pamięć?

0: No, wiele jest takich. Ale to trudno się o takich rzeczach, powiem pani, opowiadać. Bo gdzieś, gdzie jest ludzka tragedia, nie da się tego opowiedzieć. I to trzeba w sobie zostawić. Także, wie pan, to na pewno nie opowiem tej historii, bo to jest trudne do opowiedzenia.
1: W jubileuszu uczestniczyli przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, samorządowcy, parlamentarzyści, delegacje zaprzyjaźnionych jednostek oraz mieszkańcy regionu. Licznie zgromadzone poczty sztandarowe podkreśliły rangę wydarzenia i znaczenie, jakie jednostka odgrywa w lokalnym środowisku. Jak podkreślają sami strażacy, służba w OSP to nie tylko udział w akcjach ratowniczych. To także budowanie wspólnoty, przekazywanie tradycji młodszym pokoleniom i gotowość do pomocy o każdej porze dnia i nocy.
2: Myślę, że to jest dla całej okolicy i dla naszej miejscowości jest to duże święto naszej jednostka ma już sporą historię, jest to stulecie, więc dosyć długo działamy. No myślę, że jest to jednostka, mimo że w małej miejscowości bardzo prężnie działająca, rozwijająca się i staramy się lokalnej społeczności pomagać na tyle, na ile możemy.
3: A czuje pan zaufanie lokalnej społeczności?
2: Myślę, że tak. Myślę, że no, mieszkańcy są strażakami z tej miejscowości, wspieramy okolice, jeśli coś się dzieje, no to myślę, że jesteśmy na każde zawołanie.
3: A czym dla pana jest służba w straży?
2: Poniekąd zaszczytem, aczkolwiek nie uważam, że najważniejszą dla mnie cechą w straży jest wyjazd do alarmów, do różnego rodzaju akcji i pomoc ludziom. No i nie ukrywam też ta adrenalina, gdy się jednak wyjeżdża do różnego rodzaju akcji.
1: Jubileusz był okazją do podsumowania minionego stulecia, ale także spojrzenia w przyszłość. Druhowie podkreślają, że chcą nadal rozwijać jednostkę i służyć mieszkańcom tak, jak robili to ich poprzednicy przez ostatnie 100 lat. 80 lat tradycji, tysiące absolwentów i pokolenia uczniów, którzy właśnie tutaj zdobywali wiedzę i zawód. Zespół Szkół Chemicznych imienia Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławku świętował jubileusz 80-lecia istnienia. Obchody zgromadziły uczniów, nauczycieli, absolwentów oraz przedstawicieli władz samorządowych i parlamentarnych. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, po której uczestnicy przeszli w korowodzie do Centrum Kultury Browar B.
4: Pamiętam dziś, jak poprzedni jubileusz zrobił na mnie ogromne wrażenie. Pamiętam, jak patrzyłem na wasze twarze, pamiętam, jak rozmawialiśmy, jak wspominaliście tak naprawdę wszystko to, co działo się kiedyś, i 10, i 20, i 50, i 60 lat temu, tak? Dzisiaj obchodzimy 80-lecie Zespołu Szkół Chemicznych w Wrocławku i ja tak się zastanawiam, że ja będę miał swój jubileusz w przyszłym roku, ponieważ w przyszłym roku będzie 20 lat, jak w Zespole Szkół Chemicznych pracuję. Nie pracowałem nigdy w innej szkole. Ja nie kończyłem Zespołu Szkół Chemicznych, ale okazuje się, że przy tworzeniu monografii znalazłem wiele elementów, które gdzieś tą moją historię związały z Zespołem Szkół Chemicznych, mimo tego, że jeszcze mnie na świecie nie było. Ja poproszę zdjęcie. Teraz uwaga. Czyj jestem? Dajemy 3 sekundy. Raz, dwa, trzy. Poprosimy o podpowiedź.
5: Mama.
4: Ta pani w tej sukience to jest moja mama. Słuchajcie, ona nie kończyła Zespołu Szkół Chemicznych. To się robi jak telenowela trochę. Ona była partnerką podczas studniówki. Poprosimy następne zdjęcie. Stanisława Truszkowskiego, który jest absolwentem chemika z klasy pani Kodymowskiej. To zdjęcie było wykonane 2 lata temu bodajże. Klasa pani profesor Kodymowskiej odwiedziła w rocznicę 50-lecia zdania matury naszą szkołę, bo się fantastycznie trzymają. To pokazuje, dziękuję bardzo. Możemy przejść dalej. Słuchajcie, to nie koniec, bo Zespół Szkół Chemicznych ukończyli moi wujkowie, moje ciocie, moja była teściowa i wiele osób, które znam do dzisiaj, są fantastycznymi osobami. Słuchajcie, tak żeby coś od siebie. Kocham tą szkołę bardzo. Kocham.
1: To właśnie wspomnienia absolwentów były jednym z najważniejszych elementów jubileuszu. Wielu z nich po latach ponownie przekroczyło próg swojej szkoły, spotykając dawnych kolegów, nauczycieli i wychowawców. Jak podkreślano podczas uroczystości, chemik od dekad nie tylko kształci specjalistów, ale również buduje lokalną społeczność.
6: Turbo mi jest miło, że mogę uczestniczyć w tym wspaniałym jubileuszu. Dodam tylko też od ciebie, że jak mieszkam w tym sobie pięknym Edynburgu, to tak jak to już padły słowa, że absolwenci też mieszkają i pracują za

granicą. Ja pracuję dla rządu brytyjskiego w swoim zawodzie, czy może nie jako technolog chemiczny, ale w dalszym ciągu z regulacjami chemicznymi. Także to też pokazuje, że chemik przygotował mnie do tego, żeby móc studiować na jednym z najlepszych uniwersytetów Wielkiej Brytanii i 50 najlepszych na świecie. I gdyby

0: szkoły, który mam nadzieję będzie pomostem, bo jak już Państwo teraz wiedzą, i kulinarnie się spełniam, ale też chemicznie, więc ta książka jest takim troszeczkę pomostem między tą chemią a kulinariami. Mam nadzieję, że w tej nowej bibliotece, tej pani Heluni, jak mówiła, że jest przepiękna i muszę zobaczyć, że ta książka będzie dumnie sobie stała i da dużo inspiracji zarówno chemikom, ale też kucharzom, żeby otworzyć się na nowe i tworzyć nowoczesne tradycje. Bo tradycja jest czymś naprawdę wspaniałym, ale jednak musimy pamiętać, że czasy się zmieniają i też musimy się zrobić do nich przystosować. Także bardzo dziękuję, bardzo mi miło i przekazuję.
1: Podczas jubileuszu nie zabrakło podziękowań dla nauczycieli oraz osób, które przez lata tworzyły historię placówki. Władze miasta podkreślały, że szkoła odgrywa ważną rolę w systemie edukacji Wrocławka, a jej absolwenci od lat zasilają lokalny rynek pracy i rozwijają przedsiębiorstwa działające w regionie.
2: Z okazji 80. rocznicy powstania Zespołu Szkół Chemicznych we Wrocławku pragnę pogratulować całej społeczności szkolnej, byłym i obecnym uczniom, ich rodzicom oraz uczestnikom okolicznościowego zjazdu absolwentów. Dziękujemy za wkład, jaki Państwo wnieśli w historię swojej szkoły i pamięć, jaką o niej zachowali. Mam nadzieję, że ta piękna sztafeta pokoleń będzie kontynuowana. To przecież integralna część historii, całe bogactwo edukacji. Byłym i obecnym nauczycielom chemika dziękujemy za trud, jaki włożyli w edukację młodych mieszkańców miasta i regionu, ale także za kształtowanie postaw i wartości, które stają się dla absolwentów kompasem w dalszej życiowej drodze. Rola edukacji jest bowiem niezwykle istotna. To nie tylko przekazywanie wiedzy, szkoła przygotowuje młodego człowieka do samodzielnego, dalszego życia w społeczeństwie. Uczy postaw obywatelskich, czyli swego rodzaju samorządności i odpowiedzialności za wspólnotę, w której żyjemy. Od początku swego istnienia Zespół Szkół Chemicznych reagował na potrzeby lokalnego rynku pracy, kształcąc specjalistów na potrzeby działających na terenie Wrocławka przedsiębiorstw. Rozwijający się przemysł papierniczy, później chemiczny, czy obecnie sektor usług, wszędzie tam byli i są potrzebni specjaliści kształcący się w murach szkoły na wrocławskich bulwarach. Chemik znakomicie pokazuje, jak istotne jest kształcenie zawodowe w aspekcie lokalnego rynku pracy.
1: Historia szkoły nierozerwalnie związana jest również z rozwojem przemysłu chemicznego we Wrocławku. To właśnie tutaj przez lata kształcono kadry dla największych zakładów działających w mieście i regionie. Podczas jubileuszu przypominano najważniejsze momenty z dziejów placówki oraz ludzi, którzy współtworzyli jej markę.
3: Czas jubileuszu to czas, w którym dziękujemy i składamy życzenia na kolejne lata. Ja dziękuję za 80 lat edukacji i wychowania młodych ludzi. Za 80 lat przekazywania wiedzy i kształtowania postaw. Za 80 lat tworzenia, budowania historii szkoły. Życzę wszelkiej pomyślności, dalszych sukcesów, sukcesów uczniów i nauczycieli. My, nauczyciele, ja jestem z zawodu nauczycielem, wiemy doskonale, że największym naszym sukcesem są sukcesy naszych uczniów. Życzę tego, by szkoła pozyskiwała wspaniałych, nowych uczniów i wyjątkowych absolwentów.
4: Jubileusze to spotkania. To spotkania i rozmowy, to też wspomnienia. Zawsze największą radość budzą fotografie, z tego co pamiętam. One wyzwalają uśmiech, wspomnienia, oklaski. Mam nadzieję, że jeszcze dziś je zobaczymy. Natomiast, moi drodzy, to co powiedział pan dyrektor i to było najpiękniejsze w tym wszystkim, że powiedział, iż starają się uczyć młodych ludzi tego, jak poradzić sobie w życiu, jak poradzić sobie z problemami dnia codziennego. Bo tych problemów jest przecież dużo i w życiu zawsze trzeba się z nimi zmagać. Pan dyrektor z taką ogromną wrażliwością mówił o tym, czym jest dla niego szkoła, jak bardzo jest ważna. Było widać tą autentyczną radość z tego, co robi i że już do końca życia w tej szkole pozostanie. Także

0: Ile jeszcze? Aha, dobrze. No tak, młodo wygląda, to jest szansa. Moi drodzy, młodzi ludzie to odpowiedzialność i to nasza odpowiedzialność, bo każdy z nich musi zrozumieć, że wszystko to, co robimy, robimy dla nich. I życzę wam, kadrze, nauczycielom, dyrekcji, abyście znaleźli wspólną nić porozumienia z nimi, żeby oni wiedzieli, że robicie to dla nich, bo to jest najważniejsze.
1: Historia szkoły, która zapisała się każdego z Państwa, zarówno tu się uczących, jak i również tych, którzy uczyli, nakazuje nam odnosić się z szacunkiem do tego, co osiągnęliście Państwo. Te wyniki są niepodważalne, mówił o tym pan prezydent Krzysztof Kukucki, który wskazał na potrzebę kształcenia dla rozwoju naszego miasta Włocławka, dla rozwoju naszego regionu. Dlatego mam okazję serdecznie podziękować wszystkim, którzy biorą udział w tym procesie i osiągają takie dobre rezultaty. Dzisiejszy dzień jest dniem także wspomnień dla tych, którzy uczyli się, część została na miejscu, pracują, część się oddaliła od Włocławka, ale zawsze wraca się z myślami do tego, co się działo właśnie w szkole. I ten dzień dzisiaj na to Państwo poświęcacie.
2: 8 dekad historii, tysiące absolwentów i niezmiennie ważne miejsce na edukacyjnej mapie miasta. Jubileusz 80-lecia pokazał, że dla wielu osób chemik to nie tylko szkoła, ale także część ich życiowej historii.

0: serdecznie dziękujemy. Maja i Kulkaników zostają z nami na scenie jeszcze przez chwilkę. Bardzo dziękujemy. Takie mamy zdolne dzieci, proszę Państwa.
1: Kolejne doniesienia o dzikach grasujących po Wrocławku. Początkowo zwierzęta były obserwowane głównie w okolicy Wienieckiej oraz na osiedlu Południe przy ulicy Gajowej, czyli tam, gdzie dookoła są lasy. Dziki coraz odważniej wchodzą na ulice znacznie oddalone od lasów. Ostatnio pojawił się na Wiejskiej w pobliżu Arentowicza. Co miasto zrobi z problemem?
2: Te kroki my już podejmujemy od zeszłego roku i tak naprawdę te środki zapachowe zakupiliśmy, one są w użyciu. Również zakupiliśmy środki elektroniczne do odstraszenia dzików. No niemniej, jak widzimy, ten problem cały czas jest. Częściowo sobie poradziliśmy w niektórych miejscach, częściowo jeszcze nie. Chociażby u mnie dzisiaj koło domu też dziki radośnie sobie biegały. Oczywiście przyrodę kochamy, niemniej bezpieczeństwo jest najważniejsze.

0: ważniejsze. Staramy się zabezpieczać siłami Straży Miejskiej. Współpracujemy na bieżąco z okręgami łowieckimi. Te okręgi łowieckie wskazują nam, co możemy zrobić. No, oczywiście przeprowadzają też swoje zabiegi higieniczne. Ta populacja stopniowo jest regulowana. Niemniej no, została jedna gromada tych dzików, z którą postaramy się w jakiś sposób przekierować ją na tereny, na których będzie mogła sobie swobodnie się przemieszczać, żyć bez stworzenia zagrożenia dla mieszkańców.
1: Wspominał Pan o tych środkach odstraszających dziki, to były środki chemiczne i także jakieś elektryczne. Jak to wygląda, jak to działa?
0: Nie mam tutaj przy sobie, ale przekazaliśmy środki do emitowania dźwięków ultradźwiękowych chociażby spółdzielni mieszkaniowej Południe. Te urządzenia będą zainstalowane w odległościach na budynkach co 100 metrów. Posiadamy jeszcze kilka swoich środków. Współdziałamy również, tak jak mówiłem, z kołem łowieckim, z myśliwymi. Oni też nam podpowiadają, jak można przeganiać te dziki. Ja chciałbym też Państwu powiedzieć, że najlepiej zachować ostrożność. One nie są z natury agresywne, ale to jest no, dzikie stworzenie. Także w przypadku spotkania bardzo prosimy o sygnał do Straży Miejskiej lub na numer 112. My będziemy działać. Ewentualnie naprawdę w nagłych przypadkach możemy użyć też, poprosić, mamy umowę podpisaną z weterynarzem, który w razie czego użyje swoich środków jako osoba najbardziej do tego predysponowana.
1: Czyli podsumowując, pozostała tak właściwie jedna taka rodzina dzików, która gdzieś tam zadomowiła się na osiedlu Południe i tam się przemieszcza.
0: Na chwilę obecną tak to wygląda. Nie chciałbym mówić jedna czy dwie, ale na chwilę obecną tak. Postaramy się w jakiś sposób sobie z nią poradzić. No niemniej ten problem dotyczy nie tylko Wrocławka, bo to jest problem w całym kraju. Jeżeli Państwo śledzicie media społecznościowe, no to chyżo biegają sobie młode warchlaczki po Warszawie, po Szczecinie, po innych miastach, co nie jest oczywiście usprawiedliwieniem. Niemniej też no, te działania są trudne. Proszę mi wierzyć, że połączenie dbania o naturę i bezpieczeństwo zawsze jest trudne, ale zawsze wybierzemy na pierwszym miejscu bezpieczeństwo człowieka.
2: Dziki zazwyczaj unikają ludzi. Jednak zraniona locha, broniąca warchlaków lub osaczony samiec mogą stać się śmiertelnie niebezpieczne. Ich kły potrafią zadać głębokie rany. Dodatkowo dziki mogą przenosić groźne choroby, takie jak włośnica czy wirusowe zapalenie wątroby. Konkurs Odkrywamy Talenty jest organizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Wrocławku. Ma na celu propagowanie nauczycielskich inicjatyw w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień uczniów oraz indywidualnego podejścia do ich rozwoju osobistego i zawodowego. W siedzibie KPCN odbyła się uroczysta gala laureatów. Była to już 7. edycja wydarzenia.
3: Bardzo dbamy o to, by stworzyć dla nauczycieli przestrzeń po to, by mogli zaprezentować, w jaki sposób nauczyciele odkrywają talenty w swoich szkołach, wśród swoich uczniów. Jest to dla nas bardzo ważne, dlatego że w większości zwracamy uwagę na te dzieci, które mają specyficzne kłopoty w nauce albo tak zwanych średniaków. Natomiast te dzieci uzdolnione też potrzebują naszej uwagi. Stąd też nasze przedsięwzięcie, żeby nauczyciele potrafili wyodrębnić te talenty, zaprezentować je. No i także mamy też wsparcie rodziców, którzy przecież zdają sobie sprawę z tego, że dziecko jest uzdolnione w jakimś kierunku i oni też mają ogromny wpływ na to, jak dalej można te talenty rozwijać.
2: Konkurs był podzielony na 3 kategorie. Przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe. Prace były oceniane przez 3-osobowe jury. Honorowy patronat nad konkursem objął marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
4: Żyjemy w świecie, w którym wszystko się zmienia i to dzieje się właściwie błyskawicznie. A przede wszystkim też edukacja, no, edukacja dzieci, młodzieży, no, to jest właściwie takie pole do ciągłego odkrywania i modyfikacji, żeby oczywiście nadążyć za otaczającą rzeczywistością. Dlatego też konkurs Odkrywamy Talenty, który jest organizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji, temu służy. Przede wszystkim szukaniu innowacji, bo nauczycieli mamy niezwykle kreatywnych, dzieci pewnie jeszcze bardziej kreatywne i pomysłowe, dlatego też oceniamy pracę pod względem innowacyjności i kreatywności, takie rozwiązania, które nauczyciele przygotowują dla dzieci. W kilku kategoriach, bo oczywiście nie można wszystkiego wrzucić do jednego worka, więc to jest i kategorie nauczycieli, którzy uczą.

0: w przedszkolach, w szkołach podstawowych i wreszcie w szkołach średnich. Także dzisiaj odbywa się taka gala, gdzie tych najlepszych po prostu będziemy nagradzać.
1: Uczestnictwo w konkursie polegało na przedstawieniu przeprowadzonych zajęć, zrealizowanych projektów edukacyjnych, kół zainteresowań, zajęć lekcyjnych oraz dodatkowych, rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów.
2: Jeśli chodzi o projekt, który opracowałem z młodzieżą, to projekt polegający na przygotowaniu aplikacji webowej, czyli strony internetowej, która ma służyć dla młodzieży całej szkoły. Ma być to platforma do rozwiązywania testów do egzaminu zawodowego. Jest to spójny program, w którym to młodzież po zalogowaniu się, używając kont Microsoftu, może rozwiązywać testy w swojej kwalifikacji, w kwalifikacji, którą będzie rozwiązywał na egzaminie zawodowym.
3: Skąd ten pomysł i jak przebiegała jego realizacja?
2: Pomysł narodził się już w poprzednim roku, ponieważ nie ma takiego spójnego miejsca, gdzie można byłoby łatwo kontrolować, analizować, sprawdzać postępy uczniów. No i do tego, żeby mieć to na własnej stronie internetowej, z własnym dostępem, z własnym administratorem. Jest to bardzo fajny sposób. Projekt cały rozwiązywany był, trwał, samo utworzenie strony to około 2-3 miesięcy. Później testy, umieszczenie na serwerze, później optymalizacja, no i umieszczanie pytań. Na tą chwilę na serwerze mam już około 7,5 tysiąca pytań. Młodzież może w dowolnym momencie po zalogowaniu rozwiązać test, sprawdzić swoje postępy, ale także opiekunowie, nauczyciele mogą analizować postępy uczniów, mogą sprawdzać, jak im te testy wychodzą, z jakich pytań, z jakich obszarów mają problemy. Więc myślę, że aplikacja z punktu widzenia ucznia, nauczyciela i szkoły jest to bardzo fajna aplikacja poprawiająca wyniki egzaminu zawodowego w części teoretycznej dla wszystkich kwalifikacji, jakie uczymy w naszej szkole, czyli w Zespole Szkół Elektrycznych we Wrocławku.
4: Odkrywanie talentów to nie tylko sukcesy naukowe, bądź też sukcesy artystyczne, ale także dostrzeżenie takich codziennych predyspozycji uczniów, codziennych ich aktywności, wspieranie ich do działania, odkrywanie mocnych stron i pielęgnowanie tych mocnych stron.
3: Jaką ma wartość dla Pana tego typu nagroda, tego typu gala?
4: Czuję się bardzo wyróżniony wśród tysięcy albo nawet więcej nauczycieli, którzy codziennie wykonują ten trud tej pracy. Tym bardziej czuję się bardzo doceniony, bo wiem, jak to jest praca. Każdy z tych nauczycieli podejmuje ten trud. Tylko tutaj właśnie w moim przypadku to jest szkoła branżowa. To są uczniowie klasy pierwszej szkoły branżowej i bardzo ciężko jest, jak wiemy, zmotywować, dostrzec te tutaj pozytywne cechy, te wartości wśród tych uczniów i motywować tych uczniów.
1: Pierwsze miejsce w kategorii przedszkola zdobyła Wioleta Zdziebłowska z przedszkola publicznego nr 22 we Wrocławku. W kategorii szkoły podstawowe Piotr Aren ze szkoły podstawowej w Trzebiegoszczu. Natomiast w kategorii szkoły ponadpodstawowe Dariusz Kostrzewski z Zespołu Szkół Elektrycznych we Wrocławku. W hali mistrzów zniknął parkiet. Już od pewnego czasu mówiło się, że wymaga on wymiany. Służył koszykarzom oraz mieszkańcom przez 25 lat. W hali pojawi się nowa nawierzchnia. Koszt całej inwestycji wyniesie około 1,3 miliona złotych.
5: Trwa demontaż starego parkietu na hali mistrzów oraz montaż nowego parkietu. Blisko ćwierć wieku ten parkiet służył zarówno podczas meczów naszej wrocławskiej drużyny, jak i innych wydarzeń kulturalno-sportowych, które odbywały się właśnie na naszej hali mistrzów. Wierzymy, że nowy parkiet będzie nam służył tyle samo albo nawet więcej niż ten stary. Chcemy, żeby tutaj oczywiście jakość prowadzonych wydarzeń była jak największa. W związku z tym stawiamy właśnie na jakość przy wymianie tego parkietu. Chcemy również, żeby ten parkiet był trwały, żeby wytrzymał jak najdłużej. No i wiemy, że kibice nie do końca mają taki, znaczy mają niedosyt po ostatnim sezonie. W związku z tym ta zmiana parkietu, no wierzymy, że będzie też niosła ze sobą pewną zmianę a propos sukcesów sportowych naszej koszykarskiej drużyny.

0: Jak się domyślam, nowy parkiet będzie miał wszystkie atesty wymagane chociażby przez FIBA i przez PLK.
1: Tak, oczywiście tutaj parkiet będzie spełniał wszelkie wymagania, zarówno do rywalizacji koszykarskiej, ale również do wszystkich innych wydarzeń kulturalno-sportowych.
2: A co ze starym parkietem? Przykładowo, oryginalna murawa z piłkarskich stadionów pojawia się w sprzedaży w formie kolekcjonerskich, certyfikowanych fragmentów w pamiątkowych pudełkach. W przypadku parkietu Hali Mistrzów poszczególne klepki również mogą trafić do kolekcjonerów.
1: Zdajemy sobie sprawę, że ten stary parkiet no, może być nie lada gratką dla wiernych kibiców Anwilu Włocławek. Więc tutaj jeszcze za szybko, żeby powiedzieć o szczegółach, natomiast możemy wspomnieć, że klub koszykówki Anwil Włocławek no, planuje jakąś niespodziankę w związku z tymi klepkami, z tym parkietem. No, wiemy dobrze, że ten parkiet no, przeżywał razem z kibicami wszystkie emocje, bo były to i sukcesy, radości, uśmiechy, ale również i łzy porażki. Zawodnicy, no potocznie mówiąc, mieli również swoją klepkę, z której rzucali i zdobywali punkty. W związku z tym właśnie może taki fragment tego parkietu no, będzie nie lada gratką właśnie dla kibiców. To będzie niespodzianka od klubu koszykówki Anwil Włocławek, o której w najbliższym czasie na pewno klub będzie informował.
2: Wykonawca ma zakończyć pracę w ciągu 45 dni, a więc nowy parkiet będzie gotowy w wakacje.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.
2: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we Włocławku przy ulicy Papieżka o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10 w sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87-800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Elżbieta Rutkowska, radna Rady Miasta, przewodnicząca Komisji Edukacji. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Pani Elżbieto, czas szybko leci. Jeszcze nie tak dawno w tym studio zachęcała Pani wyborców, żeby postawili na lewicę i na Panią konkretnie, głosując w wyborach samorządowych na osiedlu Zazamcze. Tymczasem już minęły 2 lata. Wtedy było sporo deklaracji o tym, co może się zmienić na tym osiedlu. No i dziś już możemy, bo to jakby półmetek, powiedzieć, czy uda się wszystko z obietnic zrealizować, czy coś jeszcze pozostanie na kolejny okres do zrobienia. I zacznijmy od problemów komunikacyjnych osiedla Zazamcze, bo tutaj największym jest, wiemy, przejazd na ulicy Wienieckiej, o której tak, to jest taki bardzo słaby punkt komunikacyjny osiedla. Zaczyna się coś dziać, Wysoka zablokowana. Proszę bardzo, oddaję pani głos.
1: Tak, pani redaktor, rzeczywiście 2 lata minęły bardzo, bardzo szybko. I ja zacznę od tego, że my po prostu jako Lewica jesteśmy drużyną. I wspólnie realizujemy ten program, który nakreśliliśmy wspólnie z naszym kandydatem na prezydenta, panem Kukuckim, i wspólnie realizujemy. Ja wiem, że mieszkańcy chcieliby natychmiast pewne rzeczy, żeby te zadania, o których mówiliśmy, żeby były wykonane, ale tak się
0: każdy
1: nie
0: z nas
1: da.
0: Ma tą niecierpliwość
1: Tak,
0: dziecka.
1: Dokładnie, dokładnie tak. I to, co pani przed chwilką powiedziała, problemy komunikacyjne. Tak. Wieniecka jest tym miejscem, które od lat, tam zawsze planowany był tunel, czyli przejazd bezkolizyjny, tak, pod ulicą Wieniecką, ale kończyło się na tym, że były plany. W tej chwili to już wchodzimy w etap realizacji, mamy wszystkie zgody, wszystkie podpisy. Więc na koniec roku, no może najpóźniej początek przyszłego roku, myślę, że ta inwestycja ruszy.
0: Czyli to
1: oczywiście
0: przysłowiowe wbicie
1: bicie łopaty.
0: Łopaty.
1: Tak, tak, tak. No i też myślę, że wszyscy mieszkańcy mają świadomość, że to będzie długa inwestycja, bo to jest bardzo poważna inwestycja. Ale żeby mieszkańcy nie odczuli aż tak bardzo, chociaż odczujemy to bardzo, ale żeby złagodzić te skutki zamknięcia ulicy Wienieckiej, to myślę, że mieszkańcy doskonale widzą, że my się do tego już przygotowujemy. Stąd jest już w tej chwili w etapie końcowym remont ulicy Energetyków, od ulicy Hutniczej do Mechaników, żeby mieszkańcy z osiedla mogli spokojnie wyjechać w stronę Anwilu, w stronę Torunia, bo wyjadą ulicą Mechaników, tam jest zawrotka, gdzieś na wysokości zespołu szkół elektrycznych, i będą mogli włączyć się do ruchu, nie będą musieli objeżdżać. W tej chwili rozpoczął się i myślę, że do gdzieś pewnie września zakończy się budowa ronda na ulicy Wysoka Kapitulna. Bo znów, światła nie dają takiej przepustowości, płynności ruchu, jak jednak rondo. No, no ja jestem zwolenniczką rond. Dość dużo z mężem jeździmy i po Polsce, i po świecie, jednak ronda spisują się zdecydowanie lepiej niż światła. A to będzie bardzo duży ruch w tym momencie, jeżeli Wieniecką zamkniemy, więc myślę, że to rondo rzeczywiście tutaj bardzo nam pomoże. Chociaż oczywiście to nie jest tak, że tam nie będzie korków, bo one na pewno będą.
0: No duże
1: Ale
0: inwestycje te
1: tak,
0: drogowe wiążą się z dużymi
1: zawsze z utrudnieniami.
0: Dokładnie tak.
1: I to nie ma tak, że coś remontujemy i nie ma utrudnień. No, chcielibyśmy oczywiście, żeby one były jak najkrótsze, no ale to tak nie do końca się da. Też do tego czasu, jeszcze zanim zamkniemy Wieniecką, będzie poprawiona nawierzchnia

0: szpitalnej. W tej chwili, bo ja już też pytałam, ponieważ już jest wysoka zamknięta, a szpitalna nie jest jeszcze poprawiona nawierzchnia i pytałam, rozmawiałam z panem dyrektorem Wydziału Dróg. Przez chwilę jeszcze właśnie musimy poczekać na to, ze względu na to, że tam gazownicy jeszcze będą pracowali, a więc
1: jak
0: będą,
1: oni skończą,
0: jak
1: będzie
0: oni,
1: można położyć
0: tak,
1: nową nawierzchnię.
0: Dokładnie, no, nie ma sensu rozkopywać, przepraszam, robić w tej chwili nawierzchni, kiedy gazownicy potem to rozkopią, prawda?
1: Ale rozumiem, że do tego czasu, kiedy ta
0: Tak.
1: Wieniecka zostanie zamknięta, uda się i ten odcinek komunikacyjny wyremontować, żeby usprawnić ten ruch.
0: Dokładnie tak.
1: Między osiedlami.
0: Tak, to chcemy zrobić, czyli pani redaktor, to wszystko właśnie trzeba przygotować, czyli proszę zobaczyć, ile jest działań takich przygotowujących, zanim tak naprawdę zostanie wbita ta pierwsza łopata.
1: Powiedziała pani o tym, że to będzie inwestycja planowana i ona nie będzie szybka w realizacji, lecz długa.
0: Tak.
1: Co to znaczy długa? Bo dla jednych długo to jest pół roku, dla jednych miesiąc, a dla innych na przykład 5 lat.
0: No, nie wiem, czy to nie będzie 1,5–2 lata. Myślę, że to tyle będzie trwało. To jest niestety duża inwestycja, tym bardziej, że to będzie też połączone z, jakby ta inwestycja łączy się z remontami także kolejnych ulic, które są wokół. Bo to będzie też ulica od Hutniczej do Wienieckiej, bo one tam się łączą, wychodzą. To będzie też ulica Zdrojowa, to będzie też ulica Ceglana, bo tam też będzie inaczej musiała ta ulica przebiegać w momencie, kiedy będzie tunel wykopany, wybudowany. Więc to jest taka kompleksowa,
1: czyli
0: naprawdę.
1: Mówiąc o tej przebudowie Wienieckiej i udrożnieniu i tunelu, mamy na myśli, ta inwestycja obejmuje tak naprawdę cały najbliższy kwartał
0: Tak,
1: wszystkich
0: dokładnie.
1: uliczek
0: Tak,
1: dojazdowych.
0: tak, tak.
1: Jak rozumiem, ścieżki rowerowe, nowe chodniki, cała
0: Tak,
1: infrastruktura dla niezmotoryzowanych również.
0: Tak, dokładnie tak. Ja widziałam, że mieszkańcy pytają właśnie ciągle o ulicę Energetyków właśnie od Hutniczej do Wienieckiej, no bo widzą, że teraz jest budowana ta właśnie w stronę mechaników. No wiemy, jak ta ulica wygląda, prawda? Ja też czasami mi się zdarza tam przejechać i po tej trylince to już się naprawdę nie da jechać. I naprawdę uspokajam mieszkańców, ta ulica też, ona już jest projektowana, już jest w tej chwili właśnie na etapie projektu, żeby łącznie właśnie z tym tunelem została zrealizowana.
1: To taka bardzo duża inwestycja,
0: bardzo.
1: Jak się okazuje, to pół osiedla, osiedlowych uliczek Zazamcza przy tej okazji zyska nową nawierzchnię. Takim kolejnym sztandarową obietnicą i punktem ważnym dla mieszkańców osiedla Zazamcze, tam co prawda zieleni nie brakuje, no ale jest też cały czas stadion przy lesie,
0: Dokładnie.
1: Który może być fantastycznym miejscem, takim parkiem rozrywki dla mieszkańców tego osiedla, ale i nie tylko. I tutaj też przez lata wiele obietnic, tysiące pomysłów, a stadion jak wygląda, to wszyscy wrocławianie wiedzą.
0: Tak, dokładnie. I to jest też nasz punkt naszego programu wyborczego. I jesteśmy już po konsultacjach. One odbyły się nie tak dawno. Jest raport sporządzony z tych konsultacji, można wejść sobie na BIP i poszukać tego raportu. Tam mieszkańcy zgłaszali swoje propozycje, co chcieliby, żeby na tym stadionie się znajdowało. No i teraz jest czas na stworzenie takiej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, jak to będzie wyglądało. Więc kolejny etap został zrealizowany, jeden etap został zrealizowany, czas na kolejny etap, bo wszystkie inwestycje w zasadzie w naszym mieście wyglądają właśnie w ten sposób, że zaczynamy od konsultacji, potem jest projekt, potem szukamy dofinansowania, no i wchodzimy w etap realizacji.
1: Realizacja, czyli w przybliżeniu kiedy? Kiedy stadion przy lesie doczeka
0: się
1: sfinalizowania?
0: Nie potrafię powiedzieć kiedy. Mam nadzieję, że do końca tej kadencji się uda, ale to też mówię, wszystko też zależy od środków finansowych, jakie się uda pozyskać. Bo to, co powiedziałam, my na wiele różnych projektów, na wiele inwestycji mamy gotowe projekty. Szukamy środków.

0: środków zewnętrznych. I to, że mamy gotowe projekty i kiedy pojawia się właśnie konkurs z danymi środkami, to jak mamy gotowy projekt, to jesteśmy w stanie szybko o te pieniądze zawalczyć. I to zresztą widać, ile środków zewnętrznych właśnie, zarówno z Unii Europejskiej, zarówno ze środków rządowych, udało nam się pozyskać. Przecież wiele tych inwestycji, które w tej chwili są już realizowane w mieście, to tak naprawdę są ze środków zewnętrznych. Wiele z nich to są środki bezzwrotne. My je otrzymujemy i nie jest to forma pożyczki.
1: Dlatego na te inwestycje trzeba poczekać, czego oczekują mieszkańcy i czy to jest spójne z wizją samorządowców, to co ma się wydarzyć na Przylesiu.
0: Myślę, że tak, dlatego że, na Przylesiu.
1: Tak, tak.
0: Tak, z tego co pamiętam, żeby tam były też ścieżki takie rekreacyjne. Żeby gdzieś tam jeszcze się znalazło boisko do siatkówki. No oczywiście boisko do piłki nożnej. Żeby była bieżnia, bo przecież biegi, nasz bieg Kujawiaka, który tam się odbywa wielokrotnie. Taka właśnie mała infrastruktura, żeby tam się znalazła. Tam jest, no trudno mi to jest, bo nie przypomniałam sobie, szczerze mówiąc, dokładnie.
1: Ale to wszystko pokrywa się z tą wizją, którą samorząd zamierza realizować,
0: dokładnie
1: bo to te konsultacje to polegają troszkę też na kompromisie, bo to nie jest tak, że samorząd nie ma swojego pomysłu na realizację różnych inwestycji, prawda?
0: Tak, ale to tak jak pani redaktor powiedziała, to zawsze musi być kompromis. Ale mieszkańcy mają tutaj głos taki doradczy, w dużej mierze wpływający na decyzje samorządowców. No, my jako samorządowcy, przecież my mieszkamy tutaj. My też właściwie wiemy, tak, wspólnie, bo rozmawiamy z sąsiadami, rozmawiamy z mieszkańcami na ulicy, w sklepie. Oni też nam przekazują swoje
1: pomysły,
0: swoje
1: uwagi.
0: Pomysły właśnie, sugestie, jak pewne rzeczy wykonać, jak zrobić. Oczywiście nie wszystko da się idealnie, ale no właśnie słuchamy mieszkańców, żeby to wykonać.
1: No właśnie, a co z takich, na zakończenie jeszcze zapytam, co z takich drobniejszych rzeczy, bo my tutaj poruszyliśmy dwie bardzo istotne i takie, no będą to najbardziej widoczne inwestycje, jeśli zostaną zrealizowane na osiedlu, ale tych takich pomniejszych, właśnie zgłaszanych przez grupy mieszkańców, już zostało zrealizowanych, już zostało poprawionych, ulepszonych.
0: No chociażby ławeczki w mieście. Proszę zauważyć, zaraz kiedy rozpoczęła się właściwie kadencja, ta obecna kadencja, na mieście pojawiło się bardzo wiele ławeczek. A starsi ludzie, starsi mieszkańcy bardzo o to zabiegali. Pojawiają się kolejne miejsca parkingowe. Teraz pojawiły się na ulicy chociażby Kapitulnej. Ale ja też walczę o to, żeby pojawiły się na ulicy Promiennej. Tam jest w tej chwili parkowanie równoległe. Składałam interpelację. Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wyraziła pozytywną opinię, że może być parkowanie równoległe lub skośne. I teraz właśnie czekamy na wykonanie. No, znów kwestia środków, tak? Finansowych. Jak tylko pojawią się środki finansowe, ja obiecuję, że będę tego pilnowała, żeby to zostało zrealizowane, bo rzeczywiście no, tam, gdzie są bloki, tych miejsc parkingowych jest po prostu w całym Włocławku, dokładnie.
1: Brakuje, każde jest cenne.
0: Każde bardzo, bardzo cenne. Na Zazamczu też brakuje takiej nowoczesnej biblioteki. I jest zaplanowane Centrum Wsparcia Solidarnościowego na ulicy Wienieckiej. Jest już wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. I znów czekamy na albo ogłoszenie jakiegoś konkursu, żeby znaleźć po prostu dofinansowanie, bo projekt jest gotowy i mam nadzieję, że kiedy tylko pojawią się możliwości pozyskania środków, będziemy budować nową taką nową

0: nowoczesną bibliotekę, które też będzie takim miejscem spotkania mieszkańców osiedla Zazamcze, które, no nie ukrywajmy, ono się starzeje. W związku z tym wiele starszych osób chętnie w takim miejscu spędziłoby czas. To także termomodernizacja szkół. My mamy gotowe już projekty na termomodernizację szkoły 22, szkoły numer 2, zespołu szkolno-przedszkolnego numer 1. I też czekamy na...
1: W blokach startowych,
0: tak, dokładnie. Tych projektów, tak jak powiedziałam, my mamy już sporo przygotowanych i kwestia właśnie finansowania. Jeśli tylko pojawią się środki, a naprawdę zespół pana prezydenta, podziwiam, potrafi te środki znaleźć, zdobyć, pozyskać dla miasta. I jeśli tylko to się uda, to mam nadzieję, że kolejne właśnie te inwestycje będą realizowane. Kolejna taka ważna dla mieszkańców, to już właściwie, żeby bulwary od ulicy Toruńskiej były aż poprowadzone, przedłużone w jedną i w drugą stronę, tak? Od Toruńskiej do Tamy. Częściowo już to robimy, bo ulica Bulwary właśnie w tej chwili jest budowana do ulicy Barskiej. Mam nadzieję, że
1: uda się w drugim, drugą
0: uda
1: stronę.
0: Się właśnie w jedną, w drugą stronę, potem do Tamy. No byłoby to naprawdę dla użytkowników rowerów, ale także dla tych, którzy lubią po prostu spacerować. Byłoby to naprawdę świetne miejsce do spacerów, do odpoczynku, no bo mamy piękne bulwary, te, które są w tej chwili, a jeśli jeszcze się uda przedłużyć, to będzie takie naprawdę świetne, świetne miejsce.
1: Podsumowując, te dwa lata to dwa lata ciężkiej pracy, ale pracy z efektami, które cieszą, zadowalają. Jest pani usatysfakcjonowana z tego, co udało się już zrobić? Czy czuje niedosyt?
0: Znaczy, cieszę się z tego, co już mamy. Mhm. Chciałabym więcej. Ja rozumiem, że wszystko właśnie też często trzeba po prostu poczekać na te finanse, które, żeby się pojawiły, na finansowanie. Gdyby ono było, to byśmy jeszcze szybciej mogli pewne rzeczy zrobić. Choć ja wiem, że mieszkańcy narzekają, że w tej chwili no, miasto jest rozkopane. Jest, wiem. I też tak samo mam problem z poruszaniem się po mieście, jak wszyscy mieszkańcy. Ale myślę, że jeżeli zakończymy te inwestycje, naprawdę myślę, że będziemy zadowoleni z tego, co już mamy, a chcemy zrealizować kolejne, naprawdę bardzo ambitne plany, które przedstawiliśmy w naszym programie.
1: Dziękuję bardzo pani za tą rozmowę. Proszę państwa, Elżbieta Rutkowska, radna Rady Miasta Włocławek, przewodnicząca Komisji Edukacji, była moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo
0: dziękuję
1: pani,
0: bardzo.
1: Dziękuję państwu za uwagę.
0: Dziękuję bardzo państwu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi

0: rodziną. A nasz nowy VIP Room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
0: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
0: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Choć pogoda w minioną niedzielę nie rozpieszczała, a deszczowe chmury co chwilę zaglądały nad miasto, biojarmark odbył się zgodnie z planem. Kapryśna aura nie odstraszyła mieszkańców, którzy licznie odwiedzili stoiska lokalnych wystawców. Na odwiedzających czekały między innymi świeże warzywa, aromatyczne wiosenne miody oraz wyjątkowe zestawy prezentowe przygotowane z myślą o zbliżającym się Dniu Ojca.
1: Biojarmark zawsze jest, nieważne jaka jest pogoda. Pogoda jest jaka jest, tak? Ale my dzisiaj jesteśmy przygotowani, mamy obciążniki, mamy zabezpieczone namioty i mamy dla Was wszystko to, co dobre i zdrowe. I dzisiaj między innymi chciałabym, żebyście poznali trochę bliżej wystawcę Olej Mamy, który, cóż, musi sam opowiedzieć,
2: oczywiście,
1: co ma dla klientów, jakie są właściwości ich produktów. Zapraszamy mimo wszystko. Czasem wychodzi słońce, tak jak teraz, także nie boimy się złej pogody.
2: To tutaj mamy stoisko Olej Mamy. To jest malutka rodzina toczarnia. Toczymy świeży olej każdy tydzień. Mamy bardzo szeroki asortiment oleju, 14 rodzaj oleju, więc naprawdę jest duży wybór. Oczywiście trzeba dbać o zdrowie, nie? Więc trzeba jeść dobre, naturalne produkty, tak jak na przykład olej toczony na zimno. Nie? I tutaj zbliżamy się do Dnia Ojca, więc mamy tutaj propozycję, fajne zestaw jako prezent dla tata, nie? Tutaj to są zestawy z 5 małe butelki oleju po 100 ml, ale też polecam dla każdej tatusz taki olej z pestek dynie, to jest bardzo smaczny, taki olej smak orzechowy, kolor piękny, ma zielony, więc na pewno to byłoby super prezent.
3: A jakie właściwości mają te oleje?
2: Znaczy, każdy olej, najpierw kupujemy olej dla smaków, nie? Bo z faktem, że one są tłoczone na zimno, utrzymają swoje wyraźliwy smak, więc sam ziarno się broni. I to jest już cios, nie? Potem to wiadomo, że każdy olej ma swoje witaminy, swoje właściwości i tak dalej, które pomagają organizm dobrze funkcjonować, nie? Na przykład jest bardzo znany ten czarnuszki, który zawiera timokinon, nie? Albo jest ostropes, który zawiera ten silimarina. Więc pomagają po prostu organizm się bronić, nie? No i tyle można tak powiedzieć.
3: A jak powinniśmy spożywać taki olej bezpośrednio na łyżce, czy może to być dodatek do jakiegoś dania?
2: O, tutaj są różne szkoły, nie można tak powiedzieć. Faktycznie, że jest mocno polecane, że rano na czoło, żeby pić ta łyżeczka po prostu oleju i oczywiście tak można zrobić, nie? Bo to chodzi o systematyczności, nie? Żeby każdy rano po prostu, żeby organizm dostał swoje dawka oleju. Ale niekoniecznie musi tak być. Na przykład ja jem z sałatką, prawie codziennie robimy fajne sałatka, właśnie z tą olej z pestek dyni, który jest naprawdę super. No i to jest mój sposób. Ale też są inne sposoby, na przykład można zrobić super pesto albo super hummus, no i smarujemy po prostu kropka chleba i to jest pyszne. I w ten sposób można właśnie dostać swoje dawka olej tłoczony na zimno.
0: Dużym zainteresowaniem cieszy się stoisko z serami. Bogata oferta przyciąga zarówno stałych klientów, jak i osoby poszukujące nowych smaków.
4: Sprzedajemy, produkujemy w własnym gospodarstwie sery z niepasteryzowanego mleka krowiego i koziego, dostępne tutaj na biojarmarku we Włocławku co 2 tygodnie.
3: No właśnie widzimy różne rodzaje serów, jakie możemy tutaj spotkać.
4: No cóż, paleta jest dość szeroka, że tak powiem. Możemy zacząć od świeżych serów podpuszkowych kozich z różnymi dodatkami, z czosnkiem.

0: wiedźm z czarnuszką. Bardzo dobrze sprzedają nam się już także kefiry. Jest godzina 10:30, już nie mamy żadnego do zaoferowania. Świetnie nam się sprzedają też jogurty naturalne, gęste, w typie jogurtów greckich. Mamy też ricottę, czyli tak zwany najbardziej lekkostrawny ser na świecie. Twarożki naturalne z przyprawami, sery w typie gouda, sery maziowane, czyli takie bardzo mocno wyraziste, bardzo zapachowe. Dziś mamy nowość, taką fajną roladę pleśniową, tak to wygląda, z mleka koziego niepasteryzowanego. Jest ona wzbogacona o tymianek, czyli daje takiego fajnego orzeźwienia. Mamy też, bardzo dobrze nam się sprzedaje też ten na przykład z niepasteryzowanego mleka krowiego, oczkowy, ja tak to mówię. On ma smak taki lekko słodkawy, orzechowy, ma w zapachu, jest takie nuty owocowe, bardzo dobrze nam się sprzedaje. Zresztą to się świetnie wygląda.
1: Czyli klienci do Was wracają?
0: Tak, mamy już tutaj duże grono swoich stałych klientów, aczkolwiek też polecamy się dla nowych, tak jesteśmy bardzo mocno otwarci. Mamy też stoisko, w którym można zdegustować naszych serów, posmakować, żeby, jak to się mówi, nie kupować kota w worku, tak? Zresztą my też chętnie opowiadamy o tym, co robimy, skąd się wzięliśmy, dlaczego i tak dalej, skąd się wziął pomysł na taki, że tak to powiem, biznes, czy musimy się bierzyć, jakie mamy problemy, ale też spotykamy się z bardzo, bardzo dobrym oddźwiękiem, że tak powiem, ze strony naszych klientów, którzy nie będę tutaj ukrywała, bardzo mocno nas wspierają, za to bardzo im dziękujemy.
2: Jednym z najchętniej odwiedzających punktów biojarmarku niezmiennie pozostaje stoisko z wyrobami mięsnymi. Klienci doceniają przede wszystkim wysoką jakość produktów, naturalny smak oraz prosty skład.
3: Prowadzimy firmę już od dłuższego czasu i miło nam jest gościć co dwa tygodnie we Wrocławku, proponując nasze wyroby do konsumpcji.
1: Proszę opowiedzieć o tej pięknej szynce.
3: Szynka, którą widzicie Państwo w tyle, już jest zostało jej już niewiele. Jest to produkt, który jest parzony, gotowany, a w ostatecznej wersji już na koniec podpiekany w piecu i podawany do spożycia. Taką szyneczkę produkujemy około 1,5 miesiąca. Bo ona dość dużo leży w solance z przyprawami i dość długo później musi kąpać się, jak to ładnie, co niektórzy mówią.
1: Co jeszcze znajdziemy u Państwa na stoisku?
3: Znaczy wiele wędlin, wiele jest linia wędlin kompletnie bez konserwantów. No jedynym konserwantem jest sól chłodawska, ale bez jakichkolwiek składników E. A dodatkowo oprócz tego mamy rzeczy, które uważamy za dość fajne i dość dobre, rzeczy konfitowane, czyli dość długo gotowane w niskiej temperaturze w oleju. I to są rzeczy obiadowe do podania bądź na grilla, tak jak tutaj widoczne żeberka. W sosie barbecue, który też sami produkujemy i tutaj jest czysty skład całkowicie tego produktu.
1: Czy klienci do Was wracają?
3: Gdyby klienci do nas nie wracali, to znaczy, że byłoby coś z nami nie tak. A tu cieszymy się tym, że we Wrocławku praktycznie mamy 80% tych samych co dwa tygodnie klientów, którzy już się przyzwyczaili do tego, że nasze produkty można kupić na dwa tygodnie i przez dwa tygodnie je konsumować, i nic się z nimi nie dzieje.
1: Czy ma Pan swój ulubiony produkt?
3: Na pewno jest pasztet kaczki i ozory z czosnkiem niedźwiedzim. To są takie, można powiedzieć, dwa flagowe produkty nasze, którymi się dość szczycimy. Kaczka była w Polsce nagrodzona, ale ogólnie całość jest robiona tak, że musi to najpierw nam smakować, a żeby później móc dalej. Mamy fajne rzeczy w tej chwili już zrobione na grilla. Mamy ciekawą kiełbasę z serem jalapeno i z bardzo dobrej jakości serem grana padano. Także jest wybór, każdy może coś dla siebie wybrać.
2: Niedzielne zakupy na biojarmarku już na stałe wpisały się w kalendarz wielu mieszkańców. To miejsce, gdzie nie tylko można zaopatrzyć się w świeże produkty, ale także spotkać lokalnych producentów i poznać historię stojące za wyrobami. To był dzień pełen wzruszeń, wspomnień i podziękowań. Ochotnicza Straż Pożarna w Lubominie świętowała jubileusz stulecia swojej

0: działalności. Przez cały wiek druhowie nie tylko gasili pożary i ratowali życie mieszkańców, ale także aktywnie uczestniczyli w życiu lokalnej społeczności, stając się ważną częścią historii gminy Boniewo.
1: To jest piękne święto w każdej straży. No, dla mnie w sposób szczególny, ponieważ Lubomin jest mi bliski, to jest jedna z naszych trzech straży i rzeczywiście to stulecie dzisiaj tutaj w tej jednostce jest świętem praktycznie całej gminy, a no, miejscowości Lubomin w sposób szczególny.
2: Czy zauważył może pan zaufanie lokalnej społeczności co do straży?
1: Zdecydowanie. Tutaj w Lubominie mamy zarówno druhów strażaków, jak i druhny. Tutaj w tej jednostce skupiają się też druhowie nie tylko z Lubomina, ale także z okolic, więc tutaj ta straż jest no, takim jednym z najważniejszych, jedna z najważniejszych organizacji w Lubominie i jedna z najważniejszych w gminie, więc ciesząca się powszechnym szacunkiem, uznaniem, także no, nic dodać, nic ująć. Tylko po prostu gratulować naszym druhom, druhnom i druhom tych 100 lat i prosić o kolejne.
2: A czego możemy życzyć właśnie strażakom z Lubomina?
1: Myślę, że przede wszystkim zdrowia, wytrwałości. No i myślę, że tak po strażacku no, tyle powrotów, co wyjazdów do akcji.
0: Podczas uroczystości nie zabrakło podziękowań dla druhów, którzy przez lata budowali historię jednostki. Przypominano najważniejsze wydarzenia z dziejów OSP Lubomin oraz ludzi, którzy poświęcali swój czas, by nieść pomoc mieszkańcom w najtrudniejszych momentach. Szczególnym punktem obchodów było odznaczenie jednostki Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. To jedno z najważniejszych wyróżnień przyznawanych jednostkom OSP za wieloletnią działalność i zasługi dla ochrony przeciwpożarowej.
2: Proszę powiedzieć, czym dla pana jest dzisiejszy dzień?
3: Wszystkim. Bo mój pradziadek był założycielem, Konstanty Wypijewski, jak z drugiej strony mój pradziadek Piotr Szyburski byli założycielami tej jednostki, a ja jestem spadkobiercą tego. Więc muszę podtrzymywać tradycję.
2: A czym dla pana jest służba w straży?
3: Proszę panią, oddaniem dla drugiego człowieka chęć ratowania drugiego człowieka, to nie ma słów na to. Bycie strażakiem to nie wyrazi się słowami. To jest coś, czego no nie można określić. Kto nie ma tego czegoś w sobie, nie jest strażakiem na pewno.
2: A jakie cechy powinna mieć osoba, która chciałaby przystąpić do straży pożarnej?
3: No, musi mieć chęci, musi być w predyspozycji zdrowotnej, ale również musi mieć to coś w sobie, bo tak na siłę kogoś ciągnąć to nie jest to.
2: A czy młodzi chętnie wybierają ten zawód?
3: No u nas akurat tak, są chętni i z tego co jest, co pani widziała przy odznaczeniach, przy tym jest grono młodych ludzi, jest nas gro w średnim wieku, no i są starsi druhowie. Tych najmłodszych, jakbyśmy chcieli młodzieżówkę, nie ma aż tak dużo. Niestety wieś wyludnia się.
2: A czy ma pan historię, która szczególnie zapadła panu w pamięć?
3: No wiele jest takich. Ale to trudno się o takich rzeczach, powiem pani, opowiadam. Bo gdzieś, gdzie jest ludzka tragedia, nie da się tego opowiedzieć. I to trzeba w sobie zostawić. Także, wie pan, to na pewno nie opowiem tej historii, bo to jest trudne do opowiedzenia.
0: W jubileuszu uczestniczyli przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, samorządowcy, parlamentarzyści, delegacje zaprzyjaźnionych jednostek oraz mieszkańcy regionu. Licznie zgromadzone poczty sztandarowe podkreśliły rangę wydarzenia i znaczenie, jakie jednostka odgrywa w lokalnym środowisku. Jak podkreślają sami strażacy, służba w OSP to nie tylko udział w akcjach ratowniczych. To także budowanie wspólnoty, przekazywanie tradycji młodszym pokoleniom i gotowość do pomocy o każdej porze dnia i nocy.
4: Myślę, że to jest dla całej okolicy i dla naszej miejscowości jest to duże święto. Nasze jednostka ma już sporą historię, jest to stulecie, więc dosyć długo działamy. No myślę, że jest to jednostka, mimo że w małej miejscowości, bardzo prężnie działająca, rozwijająca się i staramy się lokalnej społeczności pomagać na tyle, na ile możemy.
2: A czuje pan zaufanie lokalnej społeczności?
4: Myślę, że tak. Myślę, że no, mieszkańcy są strażakami z tej miejscowości, wspieramy okolice, jeśli coś się dzieje, no to myślę, że jesteśmy na każde zawołanie.
2: A czym dla pana jest służba w straży?
4: Poniekąd zaszczytu.

0: szczytem, aczkolwiek nie uważam, że najważniejszą dla mnie cechą w straży jest wyjazd do alarmów, do różnego rodzaju akcji i pomoc ludziom. No i nie ukrywam też ta adrenalina, gdy się jednak wyjeżdża do różnego rodzaju akcji.
1: Jubileusz był okazją do podsumowania minionego stulecia, ale także spojrzenia w przyszłość. Druhowie podkreślają, że chcą nadal rozwijać jednostkę i służyć mieszkańcom tak, jak robili to ich poprzednicy przez ostatnie 100 lat.

0: imienia Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławku świętował jubileusz 80-lecia istnienia. Obchody zgromadziły uczniów, nauczycieli, absolwentów oraz przedstawicieli władz samorządowych i parlamentarnych. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, po której uczestnicy przeszli w korowodzie do Centrum Kultury Browar B.
1: Pamiętam dziś, jak poprzedni jubileusz zrobił na mnie ogromne wrażenie. Pamiętam, jak patrzyłem na wasze twarze, pamiętam, jak rozmawialiśmy, jak wspominaliście tak naprawdę wszystko to, co działo się kiedyś, i 10, i 20, i 50, i 60 lat temu, tak? Dzisiaj obchodzimy 80-lecie Zespołu Szkół Chemicznych w Wrocławku i ja tak się zastanawiam, że ja będę miał swój jubileusz w przyszłym roku, ponieważ w przyszłym roku będzie 20 lat, jak w Zespole Szkół Chemicznych pracuję. Nie pracowałem nigdy w innej szkole. Ja nie kończyłem Zespołu Szkół Chemicznych, ale okazuje się, że przy tworzeniu monografii znalazłem wiele elementów, które gdzieś tą moją historię związały z Zespołem Szkół Chemicznych, mimo tego, że jeszcze mnie na świecie nie było. Ja poproszę zdjęcie. Teraz uwaga, czyj jestem? Dajemy 3 sekundy. Raz, dwa, trzy. Poprosimy o podpowiedź.
2: Mama.
1: Ta pani w tej sukience to jest moja mama. Słuchajcie, ona nie kończyła Zespołu Szkół Chemicznych. To się robi jak telenowela trochę. Ona była partnerką podczas studniówki. Poprosimy następne zdjęcie. Stanisława Truszkowskiego, który jest absolwentem chemika z klasy pani Kodymowskiej. To zdjęcie było wykonane 2 lata temu bodajże. Klasa pani profesor Kodymowskiej odwiedziła w rocznicę 50-lecia zdania matury naszą szkołę, bo się fantastycznie trzymają. To pokazuje, dziękuję bardzo. Możemy przejść dalej już. Słuchajcie, to nie koniec, bo Zespół Szkół Chemicznych ukończyli moi wujkowie, moje ciocie, moja była teściowa i wiele osób, które znam do dzisiaj, są fantastycznymi osobami. Słuchajcie, tak żeby coś od siebie. Kocham tą szkołę bardzo. Kocham.
0: To właśnie wspomnienia absolwentów były jednym z najważniejszych elementów jubileuszu. Wielu z nich po latach ponownie przekroczyło próg swojej szkoły, spotykając dawnych kolegów, nauczycieli i wychowawców. Jak podkreślano podczas uroczystości, chemik od dekad nie tylko kształci specjalistów, ale również buduje lokalną społeczność.
3: Turbo mi jest miło, że mogę uczestniczyć w tym wspaniałym jubileuszu. Dodam tylko też od siebie, że jak mieszkam w tym sobie pięknym Edynburgu, to tak jak to już padły słowa, że absolwenci też mieszkają i pracują za granicą. Ja pracuję dla rządu brytyjskiego w swoim zawodzie, może nie jako technolog chemiczny, ale w dalszym ciągu z regulacjami chemicznymi. Także to też pokazuje, że chemik przygotował mnie do tego, żeby móc studiować na jednym z najlepszych uniwersytetów Wielkiej Brytanii i 50 najlepszych na świecie. I gdyby nie ta wiedza zdobyta z chemika, to być może tam by mi po prostu nie było. A dzięki temu pracuję tam, gdzie pracuję. Także bardzo dziękuję. Mam też taki mały gift dla szkoły, który mam nadzieję będzie pomostem, bo jak już Państwo teraz wiedzą, i kulinarnie się spełniam, ale też chemicznie, więc ta książka jest takim troszeczkę pomostem między tą chemią a kulinariami. Mam nadzieję, że w tej nowej bibliotece, tej pani Heunia, jak mówiła, że jest przepiękna i muszę zobaczyć, że ta książka będzie dumnie sobie stała i da dużo inspiracji zarówno chemikom, ale też kucharzom, żeby otworzyć się na nowe i tworzyć nowoczesne tradycje. Bo tradycja jest czymś naprawdę wspaniałym, ale jednak musimy pamiętać, że czasy się zmieniają i też musimy się zrobić do nich przystosować. Także bardzo dziękuję, bardzo mi miło i przekazuję.
0: Podczas jubileuszu nie zabrakło podziękowań dla nauczycieli oraz osób, które przez lata tworzyły historię placówki. Władze miasta podkreślały, że szkoła odgrywa ważną rolę w systemie edukacji Wrocławka, a jej absolwenci od lat zasilają lokalny rynek pracy i rozwijają przedsiębiorstwa działające w regionie.
4: Z okazji 80. rocznicy powstania Zespołu Szkół Chemicznych we Wrocławku pragnę pogratulować całej społeczności szkolnej, byłym i obecnym uczniom, ich rodzicom oraz uczestnikom okolicznościowego zjazdu absolwentów. Dziękujemy za wkład, jaki Państwo wnieśli w historię swojej szkoły i pamięć, jaką o niej zachowali. Mam nadzieję, że ta piękna sztafeta pokoleń będzie kontynuowana. To przecież integralna część historii, całe bogactwo edukacji. Byłym i obecnym nauczycielom chemika dziękujemy za trud, jaki włożyli w edukację młodych mieszkańców

0: miasta i regionu, ale także za kształtowanie postaw i wartości, które stają się dla absolwentów kompasem w dalszej życiowej drodze. Rola edukacji jest bowiem niezwykle istotna. To nie tylko przekazywanie wiedzy, szkoła przygotowuje młodego człowieka do samodzielnego, dalszego życia w społeczeństwie. Uczy postaw obywatelskich, czyli swego rodzaju samorządności i odpowiedzialności za wspólnotę, w której żyjemy. Od początku swego istnienia Zespół Szkół Chemicznych reagował na potrzeby lokalnego rynku pracy, kształcąc specjalistów na potrzeby działających na terenie Włocławka przedsiębiorstw. Rozwijający się przemysł papierniczy, później chemiczny, czy obecnie sektor usług, wszędzie tam byli i są potrzebni specjaliści kształcący się w murach szkoły na włocławskich bulwarach. Chemik znakomicie pokazuje, jak istotne jest kształcenie zawodowe w aspekcie lokalnego rynku pracy.
1: Historia szkoły nierozerwalnie związana jest również z rozwojem przemysłu chemicznego we Włocławku. To właśnie tutaj przez lata kształcono kadry dla największych zakładów działających w mieście i regionie. Podczas jubileuszu przypominano najważniejsze momenty z dziejów placówki oraz ludzi, którzy współtworzyli jej markę.
2: Czas jubileuszu to czas, w którym dziękujemy i składamy życzenia na kolejne lata. Ja dziękuję za 80 lat edukacji i wychowania młodych ludzi. Za 80 lat przekazywania wiedzy i kształtowania postaw. Za 80 lat tworzenia, budowania historii szkoły. Życzę wszelkiej pomyślności, dalszych sukcesów, sukcesów uczniów i nauczycieli. My, nauczyciele, ja jestem z zawodu nauczycielem, wiemy doskonale, że największym naszym sukcesem są sukcesy naszych uczniów. Życzę tego, by szkoła pozyskiwała wspaniałych nowych uczniów i wyjątkowych absolwentów.
3: Jubileusze to spotkania. To spotkania i rozmowy, to też wspomnienia. Zawsze największą radość budzą fotografie. Z tego co pamiętam, one wyzwalają uśmiech, wspomnienia, oklaski. Mam nadzieję, że jeszcze dziś je zobaczymy. Natomiast moi drodzy, to co powiedział pan dyrektor i to było najpiękniejsze w tym wszystkim, że powiedział, iż starają się uczyć młodych ludzi tego, jak poradzić sobie w życiu, jak poradzić sobie z problemami dnia codziennego, bo tych problemów jest przecież dużo i w życiu zawsze trzeba się z nimi zmagać. Pan dyrektor z taką ogromną wrażliwością mówił o tym, czym jest dla niego szkoła, jak bardzo jest ważna. Było widać tą autentyczną radość z tego, co robi i że już do końca życia w tej szkole pozostanie. Także ile jeszcze? Aha, dobrze. No tak, młodo wygląda, to jest szansa. Moi drodzy, młodzi ludzie to odpowiedzialność i to nasza odpowiedzialność, bo każdy z nich musi zrozumieć, że wszystko to, co robimy, robimy dla nich. I życzę wam, kadrze, nauczycielom, dyrekcji, abyście znaleźli wspólną nić porozumienia z nimi, żeby oni wiedzieli, że robicie to dla nich, bo to jest najważniejsze.
4: Historia szkoły, która zapisała się u każdego z państwa, zarówno tu się uczących, jak i również tych, którzy uczyli, nakazuje nam odnosić się z szacunkiem do tego, co osiągnęliście państwo. Te wyniki są niepodważalne, mówił o tym pan prezydent Krzysztof Kukucki, który wskazał na potrzebę kształcenia dla rozwoju naszego miasta Włocławka, dla rozwoju naszego regionu. Dlatego mam okazję serdecznie podziękować wszystkim, którzy biorą udział w tym procesie i osiągają takie dobre rezultaty. Dzisiejszy dzień jest dniem także wspomnień dla tych, którzy uczyli się, część została na miejscu, pracują, część się oddaliła od Włocławka, ale zawsze wraca się z myślami do tego, co się działo właśnie w szkole. I ten dzień dzisiaj na to państwo poświęcacie.
1: 8 dekad historii, tysiące absolwentów i niezmiennie ważne miejsce na edukacyjnej

0: serdecznie dziękujemy. Maja i Kulkaniku zostają z nami na scenie jeszcze przez chwilkę. Bardzo dziękujemy. Takie mamy zdolne dzieci, proszę Państwa.
1: Kolejne doniesienia o dzikach grasujących po Wrocławku. Początkowo zwierzęta były obserwowane głównie w okolicy Wieniecki oraz na osiedlu Południe przy ulicy Gajowej, czyli tam, gdzie dookoła są lasy. Dziki coraz odważniej wchodzą na ulice znacznie oddalone od lasów. Ostatnio pojawiły się na Wiejskich w pobliżu Arentowicza, co miasto zrobi z problemem.
2: Te kroki my już podejmujemy od zeszłego roku i tak naprawdę te środki zapachowe zakupiliśmy, one są w użyciu. Również zakupiliśmy środki elektroniczne do odstraszenia dzików. No niemniej, jak widzimy, ten problem cały czas jest. Częściowo sobie poradziliśmy w niektórych miejscach, częściowo jeszcze nie. Chociażby u mnie dzisiaj koło domu też dziki radośnie sobie biegały. Oczywiście przyrodę kochamy. Niemniej bezpieczeństwo jest najważniejsze. Staramy się zabezpieczać siłami Straży Miejskiej. Współpracujemy na bieżąco z okręgami łowieckimi. Te okręgi łowieckie wskazują nam, co możemy zrobić. No, oczywiście przeprowadzają też swoje zabiegi higieniczne. Ta populacja stopniowo jest regulowana. Niemniej no, została jedna gromada tych dzików, z którą postaramy się w jakiś sposób przekierować ją na tereny, na których będzie mogła sobie swobodnie się przemieszczać, żyć bez stworzenia zagrożenia dla mieszkańców.
3: Wspominał Pan o tych środkach odstraszających dziki, to były środki chemiczne i także jakieś elektryczne. Jak to wygląda, jak to działa?
2: Nie mam tutaj przy sobie, ale przekazaliśmy środki do emitowania dźwięków ultradźwiękowych chociażby Spółdzielni Mieszkaniowej Południe. Te urządzenia będą zainstalowane w odległościach na budynkach co 100 metrów. Posiadamy jeszcze kilka swoich środków. Współdziałamy również, tak jak mówiłem, z kołem łowieckim, z myśliwymi. Oni też nam podpowiadają, jak można przeganiać te dziki. Ja chciałbym też Państwu powiedzieć, że najlepiej zachować ostrożność. One nie są z natury agresywne, ale to jest no, dzikie stworzenie. Także w przypadku spotkania bardzo prosimy o sygnał do Straży Miejskiej lub na numer 112. My będziemy działać. Ewentualnie w naprawdę nagłych przypadkach możemy użyć też, poprosić, mamy umowę podpisaną z weterynarzem, który w razie czego użyje swoich środków jako osoba najbardziej do tego predysponowana.
3: Czyli podsumowując,

0: Pozostała tak właściwie jedna taka rodzina dzików, która gdzieś tam zadomowiła się na osiedlu Południe i tam się przemieszcza.
1: Na chwilę obecną tak to wygląda. Nie chciałbym mówić jedna czy dwie, ale na chwilę obecną tak. Postaramy się w jakiś sposób sobie z nią poradzić. No niemniej ten problem dotyczy nie tylko Włocławka, bo to jest problem w całym kraju. Jeżeli Państwo śledzicie media społecznościowe, no to chyżo biegają sobie młode warchlaczki po Warszawie, po Szczecinie, po innych miastach, co nie jest oczywiście usprawiedliwieniem. Niemniej też no, te działania są trudne. Proszę mi wierzyć, że połączenie dbania o naturę i bezpieczeństwo zawsze jest trudne, ale zawsze wybierzemy na pierwszym miejscu bezpieczeństwo człowieka.
2: Dziki zazwyczaj unikają ludzi, jednak zraniona locha, broniąca warchlaków lub osaczony samiec mogą stać się śmiertelnie niebezpieczne. Ich kły potrafią zadać głębokie rany. Dodatkowo dziki mogą przenosić groźne choroby, takie jak włośnica czy wirusowe zapalenie wątroby. Konkurs Odkrywamy Talenty jest organizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Wrocławku. Ma na celu propagowanie nauczycielskich inicjatyw w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień uczniów oraz indywidualnego podejścia do ich rozwoju osobistego i zawodowego. W siedzibie KPCN odbyła się uroczysta gala laureatów. Była to już 7. edycja wydarzenia.
3: Bardzo dbamy o to, by stworzyć dla nauczycieli przestrzeń po to, by mogli zaprezentować, w jaki sposób nauczyciele odkrywają talenty w swoich szkołach, wśród swoich uczniów. Jest to dla nas bardzo ważne, dlatego że w większości zwracamy uwagę na te dzieci, które mają specyficzne kłopoty w nauce albo tak zwanych średniaków. Natomiast te dzieci uzdolnione też potrzebują naszej uwagi. Stąd też nasze przedsięwzięcie, żeby nauczyciele potrafili wyodrębnić te talenty, zaprezentować je. No i także mamy też wsparcie rodziców, którzy przecież zdają sobie sprawę z tego, że dziecko jest uzdolnione w jakimś kierunku i oni też mają ogromny wpływ na to, jak dalej można te talenty rozwijać.
2: Konkurs był podzielony na trzy kategorie: przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe. Prace były oceniane przez trzyosobowe jury. Honorowy patronat nad konkursem objął marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
4: Żyjemy w świecie, w którym wszystko się zmienia i to dzieje się właściwie błyskawicznie, a przede wszystkim też edukacja dzieci, młodzieży, no to jest właściwie takie pole do ciągłego odkrywania i modyfikacji, żeby oczywiście nadążyć za otaczającą rzeczywistością. Dlatego też konkurs Odkrywamy Talenty, który jest organizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji, temu służy. Przede wszystkim szukaniu innowacji, bo nauczycieli mamy niezwykle kreatywnych, dzieci pewnie jeszcze bardziej kreatywne i pomysłowe. Dlatego też oceniamy pracę pod względem innowacyjności i kreatywności, takie rozwiązania, które nauczyciele przygotowują dla dzieci. W kilku kategoriach, bo oczywiście nie można wszystkiego wrzucić do jednego worka, więc to jest i kategorie nauczycieli, którzy uczą w przedszkolach, w szkołach podstawowych i wreszcie w szkołach średnich. Także dzisiaj odbywa się taka gala, gdzie tych najlepszych po prostu będziemy nagradzać.
2: Uczestnictwo w konkursie polegało na przedstawieniu przeprowadzonych zajęć, zrealizowanych projektów edukacyjnych, kół zainteresowań, zajęć lekcyjnych oraz dodatkowych, rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów.
5: Jeśli chodzi o projekt, który opracowałem z młodzieżą, to projekt polegający na przygotowaniu aplikacji webowej, czyli strony internetowej, która ma służyć dla młodzieży całej szkoły. Ma być to platforma do rozwiązywania testów do egzaminu zawodowego. Jest to spójny program, w którym to młodzież po zalogowaniu się, używając kont Microsoftu, może rozwiązywać testy w swojej kwalifikacji, w kwalifikacji, którą będzie rozwiązywał na egzaminie zawodowym.
6: Skąd ten pomysł i jak przebiegała jego realizacja?
5: Pomysł narodził się już w poprzednim roku, ponieważ nie ma takiego spójnego miejsca, gdzie można byłoby łatwo kontrolować, analizować, sprawdzać postępy uczniów. No i do tego, żeby mieć to na własnej stronie internetowej, z własnym dostępem, z własnym administratorem. Jest to bardzo fajny sposób. Projekt cały rozwiązywany był, trwał, sama utworzenie strony to około 2-3 miesięcy, później testy, umieszczenie na serwerze, później optymalizacja, no i umieszczanie pytań. Na tą chwilę na serwerze mamy już około 7,5 tysiąca pytań. młodzież może

0: dowolnym momencie po zalogowaniu rozwiązać test, sprawdzić swoje postępy, ale także opiekunowie, nauczyciele mogą analizować postępy uczniów, mogą sprawdzać, jak im te testy wychodzą, z jakich pytań, z jakich obszarów mają problemy. Więc myślę, że aplikacja z punktu widzenia ucznia, nauczyciela i szkoły jest to bardzo fajna aplikacja poprawiająca wyniki egzaminu zawodowego w części teoretycznej dla wszystkich kwalifikacji, jakie uczymy w naszej szkole, czyli w Zespole Szkół Elektrycznych we Wrocławku.
1: Odkrywanie talentów to nie tylko sukcesy naukowe, bądź też sukcesy artystyczne, ale także dostrzeżenie takich codziennych predyspozycji uczniów, codziennych ich aktywności, wspieranie ich do działania, odkrywanie mocnych stron i pielęgnowanie tych mocnych stron.
2: Jaką ma wartość dla Pana tego typu nagroda, tego typu gala?
1: Czuję się bardzo wyróżniony wśród tysięcy albo nawet więcej nauczycieli, którzy codziennie wykonują ten trud tej pracy, tym bardziej czuję się bardzo doceniony, bo wiem, jak to jest praca. Każdy z tych nauczycieli podejmuje ten trud, tylko tutaj właśnie w moim przypadku to jest szkoła branżowa. To są uczniowie klasy pierwszej szkoły branżowej i bardzo ciężko jest, jak wiemy, zmotywować, dostrzec te tutaj pozytywne cechy, te wartości wśród tych uczniów i motywować tych uczniów.
3: Pierwsze miejsce w kategorii przedszkola zdobyła Wioleta Zdziebłowska z przedszkola publicznego nr 22 we Wrocławku. W kategorii szkoły podstawowe Piotr Areń ze szkoły podstawowej w Trzebiegoszczu. Natomiast w kategorii szkoły ponadpodstawowe Dariusz Kostrzewski z Zespołu Szkół Elektrycznych we Wrocławku. W Hali Mistrzów zniknął parkiet. Już od pewnego czasu mówiło się, że wymaga on wymiany. Służył koszykarzom oraz mieszkańcom przez 25 lat. W hali pojawi się nowa nawierzchnia. Koszt całej inwestycji wyniesie około 1,3 miliona złotych.
4: Trwa demontaż starego parkietu na Hali Mistrzów oraz montaż nowego parkietu. Blisko ćwierć wieku ten parkiet służył zarówno podczas meczów naszej wrocławskiej drużyny, jak i innych wydarzeń kulturalno-sportowych, które odbywały się właśnie na naszej Hali Mistrzów. Wierzymy, że nowy parkiet będzie nam służył tyle samo albo nawet więcej niż ten stary. Chcemy, żeby tutaj oczywiście jakość prowadzonych wydarzeń była jak największa. W związku z tym stawiamy właśnie na jakość przy wymianie tego parkietu. Chcemy również, żeby ten parkiet był trwały, żeby wytrzymał jak najdłużej. No i wiemy, że kibice nie do końca mają niedosyt po ostatnim sezonie. W związku z tym ta zmiana parkietu, wierzymy, że będzie też niosła ze sobą pewną zmianę a propos sukcesów sportowych naszej koszykarskiej drużyny.
2: Jak się domyślam, nowy parkiet będzie miał wszystkie atesty wymagane chociażby przez FIBA i przez PLK.
4: Tak, oczywiście tutaj parkiet będzie spełniał wszelkie wymagania, zarówno do rywalizacji koszykarskiej, ale również do wszystkich innych wydarzeń kulturalno-sportowych.
3: A co ze starym parkietem? Przykładowo, oryginalna murawa z piłkarskich stadionów pojawia się w sprzedaży w formie kolekcjonerskich, certyfikowanych fragmentów w pamiątkowych pudełkach. W przypadku parkietu Hali Mistrzów poszczególne klepki również mogą trafić do kolekcjonerów.
4: Zdajemy sobie sprawę, że ten stary parkiet może być nie lada gratką dla wiernych kibiców Anwilu Wrocławek. Więc tutaj jeszcze za szybko, żeby powiedzieć o szczegółach, natomiast możemy wspomnieć, że klub koszykówki Anwil Wrocławek planuje jakąś niespodziankę w związku z tymi klepkami, z tym parkietem. Wiemy dobrze, że ten parkiet przeżywał razem z kibicami wszystkie emocje, bo były to i sukcesy, radości, uśmiechy, ale również i łzy porażki. Zawodnicy, potocznie mówiąc, mieli również swoją klepkę, z której rzucali i zdobywali punkty. W związku z tym właśnie może taki fragment tego parkietu będzie nie lada gratką właśnie dla kibiców. To będzie niespodzianka od klubu koszykówki Anwil Wrocławek, o której w najbliższym czasie na pewno klub będzie informował.
3: Wykonawca ma zakończyć pracę w ciągu 45 dni, a więc nowy parkiet będzie gotowy w wakacje.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 8 czerwca 2026. Miejsce znalezienia: ulica Broniewskiego 10. Płeć: samiec kastrowany. Rok urodzenia: około 2013. Umaszczenie: czarna. Wielkość średnia. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 8 czerwca 2026. Miejsce znalezienia: Broniewskiego 10. Płeć: samica. Rok urodzenia: marzec 2026. Umaszczenie: bura pręgowana z białym. Wielkość: kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 11 czerwca 2026. Miejsce znalezienia: gmina Wocławek, Nadleśnictwo Przyborowo. Płeć: samiec. Rok urodzenia: 2023. Umaszczenie: czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne: sierść szorstkowłosa. Data przyjęcia: 11 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia: 3 maja 25. Płeć: samica. Rok urodzenia: 2025. Umaszczenie: czarna. Wielkość średnia. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 12 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Wieniecka 42. Płeć: samiec. Rok urodzenia: około 2016. Umaszczenie: szaro-beżowy. Wielkość: mały. Cechy szczególne: w typie Yorka. Data przyjęcia: 12 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Kaliska 104. Płeć: samica. Rok urodzenia: 2026. Umaszczenie: bura pręgowana. Wielkość: kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 12 czerwiec 2026. Miejsce

0: Narezienia ulica Kaliska 104. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-bura pręgowana. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 12 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Kaliska 104. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-bura pręgowana. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 13 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Płocka 222. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarno-biały. Wielkość kociak, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 13 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Skalna 30. Płeć nieznana. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość średniej, cechy szczególne, brak.
1: Dzień dobry Państwu. Za kilka dni mamy kalendarzowe lato, zaczyna się. Za kilkanaście dni jest koniec roku szkolnego. I właśnie w tym czasie większość z nas planuje swoje urlopy, wyjazdy i czas, który chce spędzić na odpoczynku. Niestety część z nas ma poważny dylemat, co zrobić ze zwierzakiem, bo planuje wyjazd i niekoniecznie widzi siebie i czworonoga na wspólnej wyprawie. Jeżeli chodzi o takie wyjazdy, dla mnie rzeczą oczywistą jest, że jeżeli mamy psa, to tego psa zabieramy ze sobą. Dlatego, że w dzisiejszych czasach naprawdę nie ma problemu, żeby znaleźć miejsce, w którym ten pies będzie mile widziany i akceptowany. Bez względu na to, czy wybierzemy sobie Mazury, czy wybierzemy sobie tereny nadmorskie, czy pojedziemy w góry, znajdziemy pensjonat, znajdziemy hotel, znajdziemy domek czy pole kempingowe, gdzie naprawdę ten zwierzak będzie akceptowany i mile widziany. Czasami musimy ponieść jakieś tam koszty, czasami większe, czasami mniejsze, ale bywają również miejsca, gdzie zwierzak jest przebywa po prostu gratisowo, tak? Jest obecny i nie ponosimy za to żadnych opłat. Warto tak zorganizować sobie ten czas i zaplanować wyjazd, zaplanować wakacje, żeby ten pies mógł nam towarzyszyć. Troszeczkę inaczej wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o koty, bo wiemy, że koty ciężej znoszą zmiany, ciężej się do nich adaptują, dla nich wszelkiego rodzaju zmiany miejsca, ludzi są mocno stresujące. I tak biorąc pod uwagę plusy i minusy ewentualnego wspólnego wyjazdu, no to w tym wypadku chyba jednak warto tego naszego kota zostawić w domu, żeby zminimalizować stres, ponieważ kot musi poświęcić trochę więcej czasu, żeby zaakceptować nową przestrzeń, to musi być cały proces. Nie zawsze jest w stanie zaakceptować innych ludzi, to też jest proces. Na niego mogą, zwłaszcza dla kota niewychodzącego, na pewno będzie traumatyczna przestrzeń, ewentualnie obecność innych zwierząt. Więc tutaj biorąc to pod uwagę, mniejszym złem chyba będzie pozostawienie tego naszego czworonoga i załatwienie mu opieki, czyli osoby, która przyjdzie, nakarmi, zmieni wodę, sprawdzi, czy jest wszystko w porządku, sprzątnie kuwetę. Chociaż też musimy liczyć się z tym, że jeżeli kogoś poprosimy, kogo kot nie zna, żeby przyszedł i to zrobił, to może nawet tego kota w tym czasie nawet nie zobaczyć, bo kot się schowa i dopiero wyjdzie w momencie, kiedy osoba opuści mieszkanie. Ale mówię, chyba jest to chyba mniejsze zło zostawić takiego kota pod opieką jakiejś osoby, no chyba że mamy kota, który naprawdę jest przyzwyczajony do tego, że wychodzi, że ma kontakt z innymi osobami, nie jest to dla niego żadnym stresem, bo na przykład mamy kota, z którym wychodzimy na zewnątrz, na smyczy, albo mamy kota, który pracuje w felinoterapii i dla niego nie jest problemem znalezienie się w nowym pomieszczeniu, wśród nowych ludzi. Takiego kota spokojnie możemy ze sobą zabrać i myślę, że nie będzie to dla niego zbyt obciążające. Ale wracając do psów. Dlatego, że no pies jednak wymaga zdecydowanie większego nakładu naszej aktywności i opieki, ponieważ z psem trzeba wyjść, z psem trzeba pójść na dłuższy spacer, nie tylko to wyjście aby załatwił potrzeby fizjologiczne. Poza tym ta relacja między

człowiekiem a psem też jest troszeczkę inna. Pies jest taki bardzo do nas przyklejony, mówiąc kolokwialnie. Kot oczywiście też jest z nami związany. To nie jest prawdą, że kot nie tęskni, że kot nie przeżywa, że człowiek znika z jego tutaj terenu, w którym on przebywa na co dzień, bo też tęskni i też mu się trochę to wszystko rozsypuje, ale przynajmniej jest w tym swoim pomieszczeniu i nie jest narażony na inne bodźce, które mogą go jeszcze bardziej stresować. Za to pies no, jest z nami bardzo związany. Zazwyczaj jest tak, że jesteśmy zawsze razem i wiele rzeczy robimy wspólnie, w związku z tym ta relacja też jest trochę inna. I tak jak już powiedziałam, jeżeli sobie zaplanujemy wyjazd z takim naszym czworonogim psem, to zupełnie bez problemu znajdziemy po pierwsze takie miejsce, gdzie z tym psem będziemy mogli zamieszkać i ten pies nikomu nie będzie przeszkadzał. W tej chwili można wejść do wszelkich lokali gastronomicznych, nie tylko tych, które mają ogródki, ale i w niektórych restauracjach. Jesteśmy w stanie wejść z tym zwierzakiem i normalnie zjeść posiłek. Nikt nas nie wygoni, jeszcze pies dostanie miskę z wodą. Więc trochę to się wszystko zmieniło. Czasami się zastanawiamy, co zrobimy, bo byśmy chcieli w sposób aktywny spędzać ten czas na wyjeździe i co zrobimy z psem. Po pierwsze, pies może nam towarzyszyć. Też możemy sobie zaplanować takie wypady, gdzie pies będzie mógł z nami pójść, czy to jeżeli chodzi o góry, na przykład są szlaki, gdzie można wejść z psem. Oczywiście warunek jest taki, że pies musi być na smyczy. Jeżeli jesteśmy nad morzem, są plaże, gdzie można wejść spokojnie z psem, nawet nad jeziorami są też miejsca wyznaczone, kawałki plaży i zejścia do wody, gdzie są specjalnie przeznaczone na właśnie taką kąpiel z psem, gdzie możemy tego psa wykąpać, gdzie może poaportować jakąś piłeczkę z wody i ten pies nie będzie nikomu przeszkadzał, ponieważ to miejsce jest przeznaczone właśnie dla niego. To jest tylko kwestia naszej organizacji takiego wypadu. Oczywiście musimy mieć też tego świadomość, że nie będziemy ciągnąć tego psa na jakiś, nie wiem, jakiś szlak górski, kiedy jest 40 stopni upału, bo jest to dla tego psa zagrożeniem, ale również jest zagrożeniem dla nas, jeżeli chodzi o przegrzanie, więc tutaj zdrowy rozsądek pozwoli nam naprawdę tak ułożyć sobie i zaplanować wakacje, żeby ten czas spędzać wspólnie, bez szkody dla zwierzaków i przy okazji też bez dla nas, bo szaleństwo przy 40-stopniowym upale no, też przeciwko nam się może obrócić, bo się odwodnimy. Nie jest ono wskazane, ten upał, ani dla osób starszych, ani dla dzieci, dla nas też, bo tak jak powiedziałam, może się skończyć odwodnieniem i wcale nie jest to zdrowe. Jeżeli zastanawiamy się, jak sobie poradzić właśnie na przykład z podróżą, z pobytem w miejscu, które w danym momencie wynajmujemy, to w tej chwili oferta artykułów zoologicznych jest tak szeroka, że naprawdę ułatwia nam zabezpieczenie tego naszego zwierzaka i stworzenie bardziej komfortowej na przykład podróży bądź pobytu w pokoju hotelowym czy w domku. Dlatego, że od poidełek, które możemy zabierać ze sobą i powinniśmy zabierać na wszelkiego rodzaju wypady, mamy kamizelki chłodzące, mamy maty chłodzące, które możemy położyć albo w pomieszczeniu, albo w samochodzie. I wtedy automatycznie zwierzak może, jeżeli jest mu gorąco, z takiej maty skorzystać i tam się schłodzić, kładąc się na niej. Możemy również korzystać z takich rzeczy jak przenośne wentylatory, które są ładowane USB, dlatego że to jest niewielka rzecz przenośna, która też trochę schładza otoczenie tego naszego zwierzaka. Także warto o tym też pomyśleć. Jeżeli ktoś już bardzo chce zabierać psa w góry, to też można nawet nabyć w tej chwili ochronne buciki dla psów,
Oczywiście

Pies musi być do tego przyzwyczajony, tak? Bo nie założymy psu po raz pierwszy bucików ochronnych i nie pójdziemy na szlak, bo będzie to dla niego zbyt trudne i zbyt traumatyczne, więc do takich rzeczy psa musimy z czasem po prostu przyzwyczaić. Kolejna sprawa to jest wynajęcie, nie wiem, czy hotelu, czy na przykład domku. W tej chwili, jeżeli mówimy o domkach, są również takie możliwości, że można wynająć domek, który ma niewielki teren wokół niego ogrodzony. I wtedy taki pies, zwłaszcza blokowy, ma trochę namiastkę swobody, bo może sobie wychodzić i wchodzić, kiedy chce do domku i korzystać z tego terenu zewnętrznego. Ale to trzeba po prostu poszukać i sprawdzić, gdzie są takie możliwości. Jeżeli mamy psa spokojnego i wiemy, że nie ma żadnych lęków separacyjnych, to wtedy możemy takiego psiaka zostawić na godzinę, dwie w pokoju hotelowym, wiedząc, że nic nie zniszczy. A jeżeli mamy taką obawę, no to wtedy warto tego psa przygotować do takiego wypadku poprzez nauczenie go przebywania i korzystania z klatki. Z klatki albo z kennelu. Wiem, że większości osób się to bardzo źle kojarzy, bo zawsze jest to postrzegane jako coś bardzo złego, ale dobrze wprowadzona klatka, dobrze wprowadzony kennel powoduje, że pies nie postrzega tego jako ograniczenie wolności, jako więzienie, tylko wręcz przeciwnie, jako azyl, czyli miejsce, które jest jego, gdzie może się schować, spokojnie zasnąć i odpocząć. I proszę mi wierzyć, że naprawdę dobrze zrobiona klatka nie jest problemem dla zwierzaka. Jeżeli mamy możliwość i na przykład mamy taką klatkę ustawioną w domu, otwartą, to bardzo często ona jest z lokatorem w środku. Po prostu psy z tego korzystają i chętnie. I nawet jak ma się więcej psów, tak jak u mnie, jest klatka otwarta, to wtedy jest na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. Kto się pierwszy zaloguje, to ten korzysta, tak? A reszta musi czekać na swoją kolej. Więc nie demonizujmy klatki, nie demonizujmy kennelu, czy kennela, kennelu chyba. I korzystajmy z tego, tylko oczywiście musimy do tego zwierzaka przygotować. Jest cały schemat pracy z prowadzeniem klatki i należy ją odpowiednio właśnie według tego schematu wprowadzić, żeby nie była traktowana właśnie jako ubezwłasnowolnienie, tylko żeby była traktowana jako azyl. Ci, którzy wyjeżdżają, planują wyjechać zaraz po zakończeniu roku szkolnego, już tej klateczki sobie nie zrobią. Ale ci, którzy planują wyjazd na przykład w drugiej połowie sierpnia, to jak najbardziej mogą zacząć taką pracę właśnie z wprowadzeniem kennela albo klatki. I jest duża szansa, jeżeli będą pracować systematycznie, jeżeli będą ją pozytywnie wzmacniać, to na tyle sobie wypracują, że dla tego zwierzaka nie będzie żadną traumą pozostawienie w tej klateczce na godzinę, dwie bądź na przykład trzy. Kolejna sprawa to jest taka, że to dobrze, czasami faktycznie już coś się zadziało, mamy coś już zaklepanego i nie możemy tego naszego zwierzaka zabrać, albo jedziemy do sanatorium, nie możemy zabrać zwierzaka, albo jedziemy, albo lecimy gdzieś za granicę na wakacje zagraniczne. No wiadomo, że do tego Egiptu, no to tego chyba czworonoga nie zabierzemy ze sobą, bo dla niego to by była żadna frajda w tych upałach. Poza tym lot samolotem też nie jest, zwłaszcza dla większego psa, wcale komfortowy, który podróżuje w luku bagażowym. No czasami po prostu w ogóle takiej opcji nie ma i tutaj nie ma co dyskutować. To wtedy szukamy po rodzinie, szukamy wśród znajomych osób, które przyjmą na umowne wakacje naszego psiaka. To znaczy, jeżeli ktoś jest chętny, pies tą osobę zna, lubi, to naprawdę minimalizuje jakikolwiek stres tego czworonoga,
Gorzej, jeżeli to jest osoba, którą widzi pies po raz pierwszy.

to wiadomo, że jest to trauma. Ale szukamy w pierwszej kolejności wśród rodziny i wśród naszych bliskich znajomych, którzy mają styczność albo na co dzień, albo często z tym naszym psiakiem. I to będzie powodowało, że ten stres zmiany miejsca, no bo przeprowadzamy tego psa na ten tydzień czy dwa do tej osoby, się stres minimalizuje. Ewentualnie w ogóle go nawet nie ma, więc zaczynamy od tego. Jeżeli mamy taką możliwość, oczywiście przeprowadzamy tego naszego psiaka z jego rzeczami. To znaczy bierzemy jego legowisko, bierzemy miski, bierzemy zabawki po to, żeby miał ze sobą ten łącznik z tą codziennością, w której żyje, tak, od jakiegoś czasu, żeby było coś jego, tak? To, co zna, co jest taką bazą stałości. I to chyba jest najlepsza opcja. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, jeżeli nie mamy osoby, która jest chętna, żeby się tym psem zająć, ona nie może, to mamy kolejne rozwiązanie. Jeżeli pies jest spokojny, jeżeli pies jest psem starszym, który też nie przepada za zmianami, który woli mieć ten swój stały kąt i jego dzień właściwie polega głównie na tych przez nas zaplanowanych spacerach plus sporo śpi. Jeżeli nie mamy psa, dla którego jest problemem pozostawanie w domu samodzielne, to możemy, może nie na dwa tygodnie, ale na kilka dni załatwić osobę, którą pies zna, może nie jest mocno związany, ale która przyjdzie i wyprowadzi tego psa minimum trzy razy dziennie. Z tym, że no tutaj też jest taka zasada, że musi przyjść dwa razy dziennie na krótszy spacer, żeby pies mógł załatwić swoje potrzeby fizjologiczne i ten jedno wyjście, dłuższy spacer, żeby mógł poeksplorować, żeby mógł no też trochę skorzystać z tego życia, nie tylko siedzieć w czterech ścianach. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest też, jeżeli mamy taką możliwość, zostawić też awaryjnie klucz jakiegoś sąsiada i to, co się sprawdza, a nie jest jakimś mega wydatkiem, a naprawdę daje nam poczucie spokoju i bezpieczeństwa, to jest zamontowanie kamerki. W tej chwili kamerki są dostępne w różnych cenach i mają one różne jakieś tam parametry, ale to nie musi być obraz jakiś tam mega dokładny, tylko ważne, żebyśmy na przykład mogli sobie od czasu do czasu zerknąć i sprawdzić, czy nasz zwierzak jest spokojny, że sobie spokojnie śpi, że nic się z nim nie dzieje, a gdyby na przykład pojawiło się jakieś zachowanie, które by nas zaniepokoiło, to jeżeli osoba, która podjęła się opieki, na przykład jest w pracy i nie może do tego naszego zwierzaka podejść, to wtedy warto skontaktować się z właśnie sąsiadem, żeby w sytuacji awaryjnej zajrzał, sprawdził, tak, czy ten pies na przykład nie potrzebuje jakiejś pilnej pomocy, bo nie wiem, albo ma wymioty, albo biegunkę, albo cokolwiek i wtedy mu należałoby tego naszego czworonoga zabrać do lekarza weterynarii i udzielić mu pomocy. Także można sobie w ten sposób rozwiązać. Jeżeli zostawiamy kota czy koty, bo jak koty to też im trochę jest zawsze łatwiej, bo mają właśnie tego swojego towarzysza i przyjaciele nie zostają zupełnie same, to też warto zamontować i skorzystać z takiego urządzenia jak kamerka, bo też możemy monitorować, co się z tym naszym zwierzakiem dzieje. I ostatnia opcja. Nic nam więcej nie wypaliło wcześniej, nie mamy już tutaj możliwości i mamy ograniczone pole manewru. Pozostają nam hotele dla zwierząt. Ja osobiście uważam, że to już jest taka ostateczna już opcja, kiedy już nic innego nie możemy załatwić, jeżeli chodzi o opiekę nad tym zwierzakiem, ale czasami po prostu trzeba z tego skorzystać. Warto jest zastanowić się, czy akurat ta opcja też dla mojego psa na przykład będzie dobra, czy jednak lepsza byłaby pozostawienie

0: niego samego w domu i poproszenie, żeby ktoś do niego zaglądał i wychodził na spacery. Oczywiście, jeżeli taka istnieje możliwość, dlatego że dla wielu psów może być to bardzo dużą traumą. Nie dość, że jest zmiana miejsca, zmiana ludzi, którzy się pojawiają, to jeszcze na przykład psy, które są lękowe, które mają problemy z relacjami z innymi psami, dla nich będzie dużą traumą, że znajdują się wśród innych psów. Nawet jeżeli one nie mają bezpośredniego kontaktu, bo są w swoich pomieszczeniach, to jednak czują, że jest sporo innych psów w otoczeniu, że te psy szczekają, więc niekoniecznie może to być dla nich dobrym rozwiązaniem. Jeżeli mamy psa, który nie ma problemu w kontaktach z ludźmi, nie ma problemów w kontaktach z innymi psami, na pewno ta trauma związana ze zmianą miejsca i w ogóle stylu życia będzie zdecydowanie mniejsza. Na koniec będzie, proszę Państwa, przedstawiona pewna lista takich miejsc przyjaznych zwierzakom i miejsc, które pomogą nam zająć się tymi czworonogami w czasie naszej nieobecności. Jest to lista, która powstała poprzez takie dorzucenie przez osoby, które się tym interesują, które korzystały, ale nie jest to lista, która wiąże się z naszą, tak jakby, z naszym poleceniem. Weryfikować Państwo musicie sami. Sprawdzę, czy warunki, które oferuje dane miejsce, Wam odpowiadają. Czy będą odpowiednie dla waszego zwierzaka? Musicie sami sprawdzać, jakie są opinie danego miejsca, dlatego że no, dla nas to jest no, zbyt obszerny temat, a poza tym każdy ma inne oczekiwania. Jednej osobie wystarczy, że jego pies będzie miał kojec i kawałek wybiegu, ale druga osoba będzie oczekiwała, że jego pies będzie przebywał w domu. I na przykład będzie chodził na spacery, a nie będzie wypuszczany gdzieś na jakiś ogrodzony teren. Więc to już jest bardzo indywidualne podejście, bardzo indywidualna ocena i to Państwo musicie dokonać sami. Tego musicie dokonać sami. I proponuję, żeby naprawdę podchodzić do tego bardzo rzetelnie. To znaczy sprawdzać na wszystkie możliwe sposoby, co oferuje dane miejsce. I właśnie przede wszystkim, jak wygląda bezpieczeństwo w tym miejscu i jak wygląda opieka nad tym waszym zwierzakiem, żebyście po prostu byli nie tyle wy zadowoleni, co wasz zwierzak, żeby był zadowolony z tego pobytu i żeby nie opuścił takiego miejsca straumatyzowany. Ale jeszcze raz powtarzam, jeżeli mamy taką możliwość, jeżeli już nie w tym roku, bo już decyzje zapadły i pewne rzeczy nie można odwołać, to na przyszły rok proszę rozważyć taką możliwość, żeby wakacje były razem z naszymi zwierzakami. One będą najszczęśliwsze wtedy, kiedy będą z nami i to nieważne gdzie, bylebyśmy byli razem, wspólnie i żeby nie musiały czekać na nas tydzień, dwa, kiedy wrócimy, bo wtedy wiadomo, że to stado trochę im się rozjeżdża i no jest im, mówiąc już delikatnie, smutno. Także życzę Państwu miłych, słonecznych, spokojnych wakacji i naszym czworonogom, żeby te wakacje były właśnie wspólne razem z nami spędzone. Dziękuję.
1: Do adopcji polecają się Heidi. Heidi to roczna suczka o wyjątkowym popielatym umaszczeniu, które przyciąga wzrok i nadaje jej niepowtarzalny wygląd. Jest psem pełnym energii i ciekawości świata, który codziennie chętnie odkrywa nowe miejsca i doświadcza nowych wrażeń. Heidi uwielbia długie spacery, podczas których może eksplorować otoczenie, a także zabawę, która sprawia jej ogromną radość i pomaga spożytkować jej naturalną aktywność. Charakter Heidi jest bardzo przyjazny i otwarty na ludzi. Szybko nawiązuje kontakt i chętnie spędza czas z opiekunem. Do innych psów podchodzi jednak wybiórczo, dlatego ważne jest, by przyszło przyszły właściciel znał jej potrzeby i potrafił zapewnić jej odpowiednie warunki, które pozwolą jej czuć się bezpiecznie i komfortowo. Heidi zachowuje czystość w boksie i ładnie chodzi na smyczy. Heidi jest psem inteligentnym i chętnym do nauki, dlatego idealnie sprawdzi się u osoby aktywnej, która poświęci jej czas na szkolenie, zabawę i wspólne wyzwania. Szukamy dla niej domu, w którym będzie kochana, szanowana i gdzie będzie mogła realizować swoje potrzeby związane z ruchem i eksploracją.

Jeśli szukasz energicznego, ciekawskiego i oddanego psa, który wniesie do Twojego życia wiele radości i pozytywnej energii, Heidi może być idealnym towarzyszem. Zapraszamy do kontaktu, by poznać Heidi bliżej i dowiedzieć się więcej o jej charakterze oraz potrzebach. Heidi zarejestrowana jest pod numerem 13 219/185/25. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Pipi. Na początku kwietnia tego roku trafiły do nas dwie kocie siostry, którym nagle zawalił się świat. Lucia i Pipi to urocze koteczki, które mają nieco ponad 3 lata i bardzo potrzebują nowego domu już na zawsze. Pipi to koteczka o ciemnym, prawie czarnym futerku. Ma kępkę wyróżniających się białych kłaczków na piersi. Jej początki w schronisku nie były łatwe. Stresowała się, odmawiała jedzenia. Na szczęście po przeprowadzce z klatki do pokoju w kociarni odżyła. Teraz to urocza kicia, która nawołuje, delikatnie prosząc o odrobinę uwagi i czułości. Czasem sama podbiega do człowieka i domaga się pieszczot. Jak na razie nie jest zainteresowana zabawkami, ale może to kwestia czasu. A może jeszcze nie znalazła takiej, która najbardziej ją zaciekawi. Pipi to urocza koteczka, która z utęsknieniem czeka na ludzi. Takich, którzy pokochają ją, dadzą dom i opiekę już na zawsze. Pipi zarejestrowana jest pod numerem 4813/29/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Choć pogoda w minioną niedzielę nie rozpieszczała, a deszczowe chmury co chwilę zaglądały nad miasto, biojarmark odbył się zgodnie z planem. Kapryśna aura nie odstraszyła mieszkańców, którzy licznie odwiedzili stoiska lokalnych wystawców. Na odwiedzających czekały m.in. świeże warzywa, aromatyczne wiosenne miody oraz wyjątkowe zestawy prezentowe przygotowane z myślą o zbliżającym się Dniu Ojca.
1: Biojarmark zawsze jest. Nieważne.

0: Jaka jest pogoda? Pogoda jest jaka jest, tak? Ale my dzisiaj jesteśmy przygotowani, mamy obciążniki, mamy zabezpieczone namioty i mamy dla Was wszystko to, co dobre i zdrowe. I dzisiaj między innymi chciałabym, żebyście poznali trochę bliżej wystawcę olej mamy, który, cóż, musi samo powiedzieć,
1: oczywiście,
0: co ma dla klientów, jakie są właściwości ich produktów. Zapraszamy mimo wszystko. Czasem wychodzi słońce, tak jak teraz, także nie boimy się złej pogody.
1: To tutaj mamy stoisko olej mamy, to jest malutka rodzina.

0: Zbliżamy się do dzin ojca, więc mamy tutaj propozycję, fajny zestaw jako prezent dla tata, nie? Tutaj to są zestawy z 5 małej butelki oleju po 100 ml, ale też polecam dla każdej tatusz taki olej z pestek dynie, to jest bardzo smaczny, taki olej smak orzechowy, kolor piękny, ma zielony, więc na pewno to byłoby super prezent.
1: A jakie właściwości mają te oleje?
0: Znaczy, każdy olej, najpierw kupujemy olej dla smaków, nie? Bo z faktem, że one są tłoczone na zimno, utrzymają swoje wyraźliwy smak, więc sam ziarno się broni i to jest już cios, nie? Potem to wiadomo, że każdy olej ma swoje witaminy, swoje właściwości i tak dalej, które pomagają organizm dobrze funkcjonować, nie? Na przykład jest bardzo znany ten czarnuszki, który zawiera timokinon, nie? Albo jest ostropes, który zawiera ten silimarina, więc pomagają po prostu organizm się bronić, nie? No i tyle można tak powiedzieć.
1: A jak powinniśmy spożywać taki olej bezpośrednio na łyżce, czy może to być dodatek do jakiegoś dania?
0: O, tutaj są różne szkoły, nie można tak powiedzieć. Faktycznie, że jest mocno polecane, że rano na czoło, żeby pić ta łyżeczka po prostu oleju i oczywiście tak można zrobić, nie? Bo to chodzi o systematyczności, nie? Żeby każdy rano po prostu, żeby organizm dostał swoje dawka oleju. Ale niekoniecznie musi tak być. Na przykład ja jem z sałatką, prawie codziennie robimy fajne sałatka, właśnie z tą olej z pestek dynie, który jest naprawdę super. No i to jest mój sposób. Ale też są inne sposoby, na przykład można zrobić super pesto albo super hummus, no i smarujemy po prostu kropka chleba i to jest pyszne. I w ten sposób można właśnie dostać swoje dawka olej tłoczony na zimno.
2: Dużym zainteresowaniem cieszy się stoisko z serami. Bogata oferta przyciąga zarówno stałych klientów, jak i osoby poszukujące nowych smaków.
3: Sprzedajemy, produkujemy w własnym gospodarstwie sery z niepasteryzowanego mleka krowiego i koziego, dostępne tutaj na biojarmarku we Włocławku co 2 tygodnie.
1: No właśnie widzimy różne rodzaje serów, jakie możemy tutaj spotkać?
3: No cóż, paleta jest dość szeroka, że tak powiem. Możemy zacząć od świeżych serów podpuszkowych, kozich z różnymi dodatkami, z czosnkiem niedźwiedzim, z czarnuszką. Bardzo dobrze sprzedają nam się już także kefiry. Jest godzina 10:30, już nie mamy żadnego do zaoferowania. Świetnie nam się sprzedają też jogurty naturalne, gęste, w typie jogurtów greckich. Mamy też ricottę, czyli tak zwany najbardziej lekkostrawny ser na świecie. Twarożki naturalne z przyprawami. Sery w typie gouda, sery maziowane, czyli takie bardzo mocno wyraziste, bardzo zapachowe. Dziś mamy nowość, taką fajną roladę pleśniową, tak to wygląda, z mleka koziego niepasteryzowanego. Jest ona wzbogacona o tymianek, czyli daje takiego fajnego orzeźwienia. Mamy też, bardzo dobrze nam się sprzedaje też ser na przykład z niepasteryzowanego mleka krowiego, oczkowy, ja tak to mówię. On ma smak taki lekko słodkawy, orzechowy, ma w zapachu, jest takie nuty owocowe, bardzo dobrze nam się sprzedaje. Zresztą też się świetnie wygląda.
1: Czyli klienci do was wracają?
3: Tak, mamy już tutaj duże grono swoich stałych klientów, aczkolwiek też polecamy się dla nowych, tak jesteśmy bardzo mocno otwarci. Mamy też stoisko, w którym można zdegustować naszych serów, posmakować, żeby, jak to się mówi, nie kupować kota w worku, tak? Zresztą my też chętnie opowiadamy o tym, co robimy, skąd się wzięliśmy, dlaczego i tak dalej, skąd się wziął pomysł na taki, że tak to powiem, biznes, czy musimy się bierzyć, jakie mamy problemy, ale też spotykamy się z bardzo, bardzo dobrym oddźwiękiem, że tak powiem, ze strony naszych klientów, którzy nie będą tutaj ukrywała, bardzo mocno nas wspierają, za to bardzo im dziękujemy.
2: Jednym z najchętniej odwiedzających punktów biojarmarku niezmiennie pozostaje stoisko z wyrobami mięsnymi. Klienci doceniają przede wszystkim wysoką jakość produktów, naturalny smak oraz prosty skład.
4: Prowadzimy firmę już od dłuższego czasu i miło nam jest gościć co 2 tygodnie we Włocławku, proponując nasze wyroby do konsumpcji.
1: Proszę opowiedzieć o tej pięknej szynce.
4: Szynka, którą widzicie Państwo w tyle, już jest została, zostało jej już niewiele. Jest to produkt, który jest parzony, gotowany, a w ostatecznej wersji już na koniec podpiekany w piecu i podawany do spożycia. Taką szyneczkę produkujemy około 1,5 miesiąca. Bo ona dość dużo leży w solance, z przyprawami i dość długo później musi kąpać się, jak to ładnie, co niektórzy mówią.
1: Co jeszcze znajdziemy u Państwa na stoisku?
4: Wiele wędlin, wiele jest linia wędlin bez, kompletnie bez konserwacji.

0: konserwantów, no jedynym konserwantem jest sól chłodawska, ale bez jakichkolwiek składników E. A dodatkowo oprócz tego mamy rzeczy, które uważamy za dość fajne i dość dobre, rzeczy konfitowane, czyli dość długo gotowane w niskiej temperaturze w oleju. I to są rzeczy obiadowe do podania bądź na grilla, tak jak tutaj widoczne żeberka. W sosie barbecue, który też sami produkujemy i tutaj jest czysty skład całkowicie tego produktu.
1: Czy klienci do Was wracają?
0: Gdyby klienci do nas nie wracali, to znaczy, że byłoby coś z nami nie tak. A tu cieszymy się tym, że we Włocławku praktycznie mamy 80% tych samych co dwa tygodnie klientów, którzy już się przyzwyczaili do tego, że nasze produkty można kupić na dwa tygodnie i przez dwa tygodnie je konsumować, i nic się z nimi nie dzieje.
1: Czy ma Pan swój ulubiony produkt?
0: Na pewno jest pasztet kaczki i ozory z czosnkiem niedźwiedzim. To są takie, można powiedzieć, dwa flagowe produkty nasze, którymi się dość szczycimy. Kaczka była w Polsce nagrodzona, ale ogólnie całość jest robiona tak, że musi to najpierw nam smakować, a żeby później móc dalej. Mamy fajne rzeczy w tej chwili już zrobione na grilla. Mamy ciekawą kiełbasę z serem jalapeno i z bardzo dobrej jakości serem grana padano. Także jest wybór, każdy może coś dla siebie wybrać.
2: Niedzielne zakupy na biojarmarku już na stałe wpisały się w kalendarz wielu mieszkańców. To miejsce, gdzie nie tylko można zaopatrzyć się w świeże produkty, ale także spotkać lokalnych producentów i poznać historię stojące za wyrobami. To był dzień pełen wzruszeń, wspomnień i podziękowań. Ochotnicza Straż Pożarna w Lubominie świętowała jubileusz stulecia swojej działalności. Przez cały wiek druhowie nie tylko gasili pożary i ratowali życie mieszkańców, ale także aktywnie uczestniczyli w życiu lokalnej społeczności, stając się ważną częścią historii gminy Boniewo.
3: To jest piękne święto w każdej straży. No, dla mnie w sposób szczególny, ponieważ Lubomin jest mi bliski, to jest jedna z naszych trzech straży i rzeczywiście to stulecie dzisiaj tutaj w tej jednostce jest świętem praktycznie całej gminy, a no, miejscowości Lubomin w sposób szczególny.
1: Czy zauważył może Pan zaufanie lokalnej społeczności co do straży?
3: Zdecydowanie. Tutaj w Lubominie mamy zarówno druhów strażaków, jak i druhny. Tutaj w tej jednostce skupiają się też druhowie nie tylko z Lubomina, ale także z okolic, więc tutaj ta straż jest takim jednym z najważniejszych, jedna z najważniejszych organizacji w Lubominie i jedna z najważniejszych w gminie, więc ciesząca się powszechnym szacunkiem, uznaniem, także nic dodać, nic ująć. Tylko po prostu gratulować naszym druhom tych 100 lat i prosić o kolejne.
1: A czego możemy życzyć właśnie strażakom z Lubomina?
3: Myślę, że przede wszystkim zdrowia, wytrwałości. No i myślę, że tak po strażacku tyle powrotów, co wyjazdów do akcji.
2: Podczas uroczystości nie zabrakło podziękowań dla druhów, którzy przez lata budowali historię jednostki. Przypominano najważniejsze wydarzenia z dziejów OSP Lubomin oraz ludzi, którzy poświęcali swój czas, by nieść pomoc mieszkańcom w najtrudniejszych momentach. Szczególnym punktem obchodów było odznaczenie jednostki Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. To jedno z najważniejszych wyróżnień przyznawanych jednostkom OSP za wieloletnią działalność i zasługi dla ochrony przeciwpożarowej.
1: Proszę powiedzieć, czym dla Pana jest dzisiejszy dzień?
4: Wszystkim. Bo mój pradziadek był założycielem, Konstanty Wypijewski, jak z drugiej strony mój pradziadek Piotr Szymurski byli założycielami tej jednostki, a ja jestem spadkobiercą tego, więc muszę podtrzymywać tradycję.
1: A czym dla Pana jest służba w straży?
4: Proszę Panią, oddaniem dla drugiego człowieka chęć ratowania drugiego człowieka, to nie ma słów na to. Bycie strażakiem to nie wyrazi się słowami. To jest coś, czego nie można określić. Kto nie ma tego czegoś w sobie, nie jest strażakiem na pewno.
1: A jakie cechy powinna mieć osoba, która chciałaby przystąpić do straży pożarnej?
4: Musi mieć chęci, musi być

0: predyspozycji zdrowotnej, ale również musi mieć to coś w sobie, bo tak na siłę kogoś ciągnąć to nie jest to.
1: A czy młodzi chętnie wybierają ten zawód?
0: No u nas akurat tak, są chętni i z tego co jest, co pani widziała przy odznaczeniach, przy tym jest grono młodych ludzi, jest nas gro w średnim wieku, no i są starsi druhowie. Tych najmłodszych, jakbyśmy chcieli młodzieżówkę, nie ma aż tak dużo. Niestety wieś wyludnia się.
1: A czy ma pan historię, która szczególnie zapadła panu w pamięć?
0: No wiele jest takich. Ale to trudno się o takich rzeczach, powiem pani, opowiadam. Bo gdzieś, gdzie jest ludzka tragedia, nie da się tego opowiedzieć. I to trzeba w sobie zostawić. Także wie pan, to na pewno nie opowiem tej historii, bo to jest trudne do opowiedzenia.
2: W jubileuszu uczestniczyli przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, samorządowcy, parlamentarzyści, delegacje zaprzyjaźnionych jednostek oraz mieszkańcy regionu. Licznie zgromadzone poczty sztandarowe podkreśliły rangę wydarzenia i znaczenie, jakie jednostka odgrywa w lokalnym środowisku. Jak podkreślają sami strażacy, służba w OSP to nie tylko udział w akcjach ratowniczych. To także budowanie wspólnoty, przekazywanie tradycji młodszym pokoleniom i gotowość do pomocy o każdej porze dnia i nocy.
3: Myślę, że to jest dla całej okolicy i dla naszej miejscowości jest to duże święto. Nasza jednostka ma już sporą historię, jest to stulecie, więc dosyć długo działamy. No myślę, że jest to jednostka, mimo że w małej miejscowości, bardzo prężnie działająca, rozwijająca się i staramy się lokalnej społeczności pomagać na tyle, na ile możemy.
1: A czuje pan zaufanie lokalnej społeczności?
3: Myślę, że tak. Myślę, że no, mieszkańcy są strażakami z tej miejscowości, wspieramy okolice, jeśli coś się dzieje, no to myślę, że jesteśmy na każde zawołanie.
1: A czym dla pana jest służba w straży?
3: Poniekąd zaszczytem, aczkolwiek nie uważam, że najważniejszą dla mnie cechą w straży jest wyjazd do alarmów, do różnego rodzaju akcji i pomoc ludziom. No i nie ukrywam też ta adrenalina, gdy się jednak wyjeżdża do różnego rodzaju akcji.
2: Jubileusz był okazją do podsumowania minionego stulecia, ale także spojrzenia w przyszłość. Druhowie podkreślają, że chcą nadal rozwijać jednostkę i służyć mieszkańcom tak, jak robili to ich poprzednicy przez ostatnie 100 lat. 80 lat tradycji, tysiące absolwentów i pokolenia uczniów, którzy właśnie tutaj zdobywali wiedzę i zawód. Zespół Szkół Chemicznych imienia Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławku świętował jubileusz 80-lecia istnienia. Obchody zgromadziły uczniów, nauczycieli, absolwentów oraz przedstawicieli władz samorządowych i parlamentarnych. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, po której uczestnicy przeszli w korowodzie do Centrum Kultury Browar B.
4: Pamiętam dziś, jak poprzedni jubileusz zrobił na mnie ogromne wrażenie. Pamiętam, jak patrzyłem na wasze twarze, pamiętam, jak rozmawialiśmy, jak wspominaliście tak naprawdę wszystko to, co działo się kiedyś, i 10, i 20, i 50, i 60 lat temu, tak? Dzisiaj obchodzimy 80-lecie Zespołu Szkół Chemicznych w Wrocławku i ja tak się zastanawiam, że ja będę miał swój jubileusz w przyszłym roku, ponieważ w przyszłym roku będzie 20 lat, jak w Zespole Szkół Chemicznych pracuję. Nie pracowałem nigdy w innej szkole. Ja nie kończyłem Zespołu Szkół Chemicznych, ale okazuje się, że przy tworzeniu monografii znalazłem wiele elementów, które gdzieś tą moją historię związały z Zespołem Szkół Chemicznych, mimo tego, że jeszcze mnie na świecie nie było. Ja poproszę zdjęcie. Teraz uwaga. Czyj jestem? Dajemy 3 sekundy. 1, 2, 3. Poprosimy o podpowiedź.
5: Mama.
4: Ta pani w tej sukience to jest moja mama. Słuchajcie, ona nie kończyła Zespołu Szkół Chemicznych. To się robi jak telenowela trochę. Ona była partnerką podczas studniówki. Poprosimy następne zdjęcie. Stanisława Truszkowskiego, który jest absolwentem chemika z klasy pani Kodymowskiej. To zdjęcie było wykonane 2 lata temu bodajże. Klasa pani profesor Kodymowskiej odwiedziła w rocznicę 50-lecia zdania matury naszą szkołę, bo się fantastycznie trzymają. To pokazuje, dziękuję bardzo. Możemy przejść dalej już. Słuchajcie, to nie koniec, bo Zespół Szkół Chemicznych ukończyli moi wujkowie, moje ciocie, moja była teściowa, i wiele osób, które znam do dzisiaj, są fantastycznymi osobami.

0: Słuchajcie, tak żeby coś od siebie. Kocham tą szkołę bardzo. Kocham.
1: To właśnie wspomnienia absolwentów były jednym z najważniejszych elementów jubileuszu. Wielu z nich po latach ponownie przekroczyło próg swojej szkoły, spotykając dawnych kolegów, nauczycieli i wychowawców. Jak podkreślano podczas uroczystości, chemik od dekad nie tylko kształci specjalistów, ale również buduje lokalną społeczność.
2: Turbo mi jest miło, że mogę uczestniczyć w tym wspaniałym jubileuszu. Dodam tylko też od siebie, że jak mieszkam w tym sobie pięknym Edynburgu, to tak jak tutaj już padły słowa, że absolwenci też mieszkają i pracują za granicą, ja pracuję dla rządu brytyjskiego w swoim zawodzie, czy może nie jako technolog chemiczny, ale w dalszym ciągu z regulacjami chemicznymi. Także to też pokazuje, że chemik przygotował mnie do tego, żeby móc studiować na jednym z najlepszych uniwersytetów Wielkiej Brytanii i 50 najlepszych na świecie. I gdyby nie ta wiedza zdobyta z chemika, to być może tam by mi po prostu nie było. A dzięki temu pracuję tam, gdzie pracuję. Także bardzo dziękuję. Mam też taki mały gift dla szkoły, który mam nadzieję będzie pomostem, bo jak już Państwo teraz wiedzą, i kulinarnie się spełniam, ale też chemicznie, więc ta książka jest takim troszeczkę pomostem między tą chemią a kulinariami. Mam nadzieję, że w tej nowej bibliotece, tej pani Heuni, jak mówiła, że jest przepiękna i muszę zobaczyć, że ta książka będzie dumnie sobie stała i da dużo inspiracji zarówno chemikom, ale też kucharzom, żeby otworzyć się na nowe i tworzyć nowoczesne tradycje. Bo tradycja jest czymś naprawdę wspaniałym, ale jednak musimy pamiętać, że czasy się zmieniają i też musimy się zrobić do nich przystosować. Także bardzo dziękuję, bardzo mi miło i przekazuję.
1: Podczas jubileuszu nie zabrakło podziękowań dla nauczycieli oraz osób, które przez lata tworzyły historię placówki. Władze miasta podkreślały, że szkoła odgrywa ważną rolę w systemie edukacji Wrocławka, a jej absolwenci od lat zasilają lokalny rynek pracy i rozwijają przedsiębiorstwa działające w regionie.
3: Z okazji 80. rocznicy powstania Zespołu Szkół Chemicznych we Wrocławku pragnę pogratulować całej społeczności szkolnej, byłym i obecnym uczniom, ich rodzicom oraz uczestnikom okolicznościowego zjazdu absolwentów. Dziękujemy za wkład, jaki Państwo wnieśli w historię swojej szkoły i pamięć, jaką o niej zachowali. Mam nadzieję, że ta piękna sztafeta pokoleń będzie kontynuowana. To przecież integralna część historii, całe bogactwo edukacji. Byłym i obecnym nauczycielom chemika dziękujemy za trud, jaki włożyli w edukację młodych mieszkańców miasta i regionu, ale także za kształtowanie postaw i wartości, które stają się dla absolwentów kompasem w dalszej życiowej drodze. Rola edukacji jest bowiem niezwykle istotna. To nie tylko przekazywanie wiedzy. Szkoła przygotowuje młodego człowieka do samodzielnego, dalszego życia w społeczeństwie. Uczy postaw obywatelskich, czyli swego rodzaju samorządności i odpowiedzialności za wspólnotę, w której żyjemy. Od początku swego istnienia Zespół Szkół Chemicznych reagował na potrzeby lokalnego rynku pracy, kształcąc specjalistów na potrzeby działających na terenie Wrocławka przedsiębiorstw. Rozwijający się przemysł papierniczy, później chemiczny, czy obecnie sektor usług, wszędzie tam byli i są potrzebni specjaliści kształcący się w murach szkoły na wrocławskich bulwarach. Chemik znakomicie pokazuje, jak istotne jest kształcenie zawodowe w aspekcie lokalnego rynku pracy.
1: Historia szkoły nierozerwalnie związana jest również z rozwojem przemysłu chemicznego we Wrocławku. To właśnie tutaj przez lata kształcono kadry dla największych zakładów działających w mieście i regionie. Podczas jubileuszu przypominano najważniejsze momenty z dziejów placówki oraz ludzi, którzy współtworzyli jej markę.
4: Czas jubileuszu to czas, w którym dziękujemy i składamy życzenia na kolejne lata. Ja dziękuję za 80 lat edukacji i wychowania młodych ludzi. Za 80 lat przekazywania wiedzy i kształtowania postaw. Za 80 lat tworzenia, budowania historii szkoły. Życzę wszelkiej pomyślności, dalszych sukcesów, sukcesów uczniów i nauczycieli. My, nauczyciele, ja jestem z zawodu nauczycielem, wiemy doskonale, że największym naszym sukcesem są sukcesy naszych uczniów. Życzę tego, by szkoła

0: pozyskiwała wspaniałych nowych uczniów i wyjątkowych absolwentów.
1: Jubileusze to spotkania i rozmowy, to też wspomnienia. Zawsze największą radość budzą fotografie, z tego co pamiętam. One wyzwalają uśmiech, wspomnienia, oklaski. Mam nadzieję, że jeszcze dziś je zobaczymy. Natomiast, moi drodzy, to co powiedział pan dyrektor i to było najpiękniejsze w tym wszystkim, że powiedział, iż starają się uczyć młodych ludzi tego, jak poradzić sobie w życiu, jak poradzić sobie z problemami dnia codziennego. Bo tych problemów jest przecież dużo i w życiu zawsze trzeba się z nimi zmagać. Pan dyrektor z taką ogromną wrażliwością mówił o tym, czym jest dla niego szkoła, jak bardzo jest ważna. Było widać tą autentyczną radość z tego, co robi i że już do końca życia w tej szkole pozostanie. Także ile jeszcze? Aha, dobrze. No tak, młodo wygląda, to jest szansa. Moi drodzy, młodzi ludzie to odpowiedzialność i to nasza odpowiedzialność, bo każdy z nich musi zrozumieć, że wszystko to, co robimy, robimy dla nich. I życzę wam, kadrze, nauczycielom, dyrekcji, abyście znaleźli wspólną nić porozumienia z nimi, żeby oni wiedzieli, że robicie to dla nich, bo to jest najważniejsze.
2: Historia szkoły, która zapisała się każdego z państwa, zarówno tu się uczących, jak i również tych, którzy uczyli, nakazuje nam odnosić się z szacunkiem do tego, co osiągnęliście państwo. Te wyniki są niepodważalne, mówił o tym pan prezydent Krzysztof Kukucki, który wskazał na potrzebę kształcenia dla rozwoju naszego miasta Włocławka, dla rozwoju naszego regionu. Dlatego mam okazję serdecznie podziękować wszystkim, którzy biorą udział w tym procesie i osiągają takie dobre rezultaty. Dzisiejszy dzień jest dniem także wspomnień dla tych, którzy uczyli się, część została na miejscu, pracują, część się oddaliła od Włocławka, ale zawsze wraca się z myślami do tego, co się działo właśnie w szkole. I ten dzień dzisiaj na to państwo poświęcacie.
3: 8 dekad historii, tysiące absolwentów i niezmiennie ważne miejsce na edukacyjnej mapie miasta. Jubileusz 80-lecia pokazał, że dla wielu osób chemik to nie tylko szkoła, ale także część ich życiowej historii.

0: serdecznie dziękujemy. Maja i Kulkaników zostają z nami na scenie jeszcze przez chwilkę. Bardzo dziękujemy. Takie mamy zdolne dzieci, proszę Państwa.
1: Kolejne doniesienia o dzikach grasujących po Wrocławku. Początkowo zwierzęta były obserwowane głównie w okolicy Wienieckiej oraz na osiedlu Południe przy ulicy Gajowej, czyli tam, gdzie dookoła są lasy. Dziki coraz odważniej wchodzą na ulice znacznie oddalone od lasów. Ostatnio pojawił się na Wiejskiej w pobliżu Arentowicza. Co miasto zrobi z problemem?
2: Te kroki my już podejmujemy od zeszłego roku i tak naprawdę te środki zapachowe zakupiliśmy, one są w użyciu. Również zakupiliśmy środki elektroniczne do odstraszenia dzików. No niemniej, jak widzimy, ten problem cały czas jest. Częściowo sobie poradziliśmy w niektórych miejscach, częściowo jeszcze nie. Chociażby u mnie dzisiaj koło domu też dziki radośnie sobie biegały. Oczywiście przyrodę kochamy. Niemniej bezpieczeństwo jest najważniejsze. Staramy się zabezpieczać siłami Straży Miejskiej. Współpracujemy na bieżąco z okręgami łowieckimi. Te okręgi łowieckie wskazują nam, co możemy zrobić. No, oczywiście przeprowadzają też swoje zabiegi higieniczne. Ta populacja stopniowo jest regulowana. Niemniej no, została jedna gromada tych dzików, z którą postaramy się w jakiś sposób przekierować ją na tereny, na których będzie mogła sobie swobodnie się przemieszczać, żyć bez stwarzania zagrożenia dla mieszkańców.
3: Wspominał Pan o tych środkach odstraszających dziki, to były środki chemiczne i także jakieś elektryczne. Jak to wygląda, jak to działa?
2: Nie mam tutaj przy sobie, ale przekazaliśmy środki do emitowania dźwięków ultradźwiękowych chociażby Spółdzielni Mieszkaniowej Południe. Te urządzenia będą zainstalowane w odległościach na budynkach co 100 metrów. Posiadamy jeszcze kilka swoich środków. Współdziałamy również, tak jak mówiłem, z kołem łowieckim, z myśliwymi. Oni też nam podpowiadają, jak można przeganiać te dziki. Ja chciałbym też Państwu powiedzieć, że najlepiej zachować ostrożność. One nie są z natury agresywne, ale to jest no, dzikie stworzenie. Także w przypadku spotkania bardzo prosimy o sygnał do Straży Miejskiej lub na numer 112. My będziemy działać. Ewentualnie naprawdę w nagłych przypadkach możemy użyć też, poprosić, mamy umowę podpisaną z weterynarzem, który w razie czego użyje swoich środków jako osoba najbardziej do tego predysponowana.
3: Czyli podsumowując, pozostała tak właściwie jedna taka rodzina dzików, która gdzieś tam zadomowiła się na osiedlu Południe i tam się przemieszcza.
2: Na chwilę obecną tak to wygląda. Nie chciałbym mówić jedna czy dwie, ale na chwilę obecną tak. Postaramy się w jakiś sposób sobie z nią poradzić. No niemniej ten problem dotyczy nie tylko Wrocławka, bo to jest problem w całym kraju. Jeżeli Państwo śledzicie media społecznościowe, no to chyżo biegają sobie młode warchlaczki po Warszawie, po Szczecinie, po innych miastach, co nie jest oczywiście usprawiedliwieniem. Niemniej też no, te działania są trudne. Proszę mi wierzyć, że połączenie dbania o naturę i bezpieczeństwo zawsze jest trudne, ale zawsze wybierzemy na pierwszym miejscu bezpieczeństwo człowieka.
1: Dziki zazwyczaj unikają ludzi. Jednak zraniona locha, broniąca warchlaków lub osaczony samiec mogą stać się śmiertelnie niebezpieczne. Ich kły potrafią zadać głębokie rany. Dodatkowo dziki mogą przenosić groźne choroby, takie jak włośnica czy wirusowe zapalenie wątroby. Konkurs Odkrywamy Talenty jest organizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Wrocławku. Ma na celu propagowanie nauczycielskich inicjatyw w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień uczniów oraz indywidualnego podejścia do ich rozwoju osobistego i zawodowego. W siedzibie KPCN odbyła się uroczysta gala laureatów. Była to już 7. edycja wydarzenia.
4: Bardzo dbamy o to, by stworzyć dla nauczycieli przestrzeń po to, by mogli zaprezentować, w jaki sposób nauczyciele odkrywają talenty w swoich szkołach, wśród swoich uczniów. Jest to dla nas bardzo ważne, dlatego że w większości zwracamy uwagę na te dzieci, które mają specyficzne kłopoty w nauce albo tak zwanych średniaków. Natomiast te dzieci uzdolnione też potrzebują naszej uwagi. Stąd też nasze przedsięwzięcie, żeby nauczyciele potrafili wyodrębnić te talenty, zaprezentować je. No i także mamy też wsparcie rodziców, którzy przecież zdają sobie sprawę z tego, że dziecko jest uzdolnione w jakimś kierunku i

0: Oni też mają ogromny wpływ na to, jak dalej można te talenty rozwijać.
1: Konkurs był podzielony na trzy kategorie: przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe. Prace były oceniane przez trzyosobowe jury. Honorowy patronat nad konkursem objął marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Żyjemy w świecie, w którym wszystko się zmienia i to dzieje się właściwie błyskawicznie, a przede wszystkim też edukacja dzieci, młodzieży, to jest właściwie takie pole do ciągłego odkrywania i modyfikacji, żeby oczywiście nadążyć za otaczającą rzeczywistością. Dlatego też konkurs Odkrywamy Talenty, który jest organizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji, temu służy. Przede wszystkim szukaniu innowacji, bo nauczycieli mamy niezwykle kreatywnych, dzieci pewnie jeszcze bardziej kreatywne i pomysłowe, dlatego też oceniamy pracę pod względem innowacyjności i kreatywności, takie rozwiązania, które nauczyciele przygotowują dla dzieci. W kilku kategoriach, bo oczywiście nie można wszystkiego wrzucić do jednego worka, więc to jest i kategorie nauczycieli, którzy uczą w przedszkolach, w szkołach podstawowych i wreszcie w szkołach średnich. Także dzisiaj odbywa się taka gala, gdzie tych najlepszych po prostu będziemy nagradzać.
1: Uczestnictwo w konkursie polegało na przedstawieniu przeprowadzonych zajęć, zrealizowanych projektów edukacyjnych, kół zainteresowań, zajęć lekcyjnych oraz dodatkowych, rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów.
3: Jeśli chodzi o projekt, który opracowałem z młodzieżą, to projekt polegający na przygotowaniu aplikacji webowej, czyli strony internetowej, która ma służyć dla młodzieży całej szkoły. Ma być to platforma do rozwiązywania testów do egzaminu zawodowego. Jest to spójny program, w którym to młodzież po zalogowaniu się, używając kont Microsoftu, może rozwiązywać testy w swojej kwalifikacji, w kwalifikacji, którą będzie rozwiązywał na egzaminie zawodowym.
4: Skąd ten pomysł i jak przebiegała jego realizacja?
3: Pomysł narodził się już w poprzednim roku, ponieważ nie ma takiego spójnego miejsca, gdzie można byłoby łatwo kontrolować, analizować, sprawdzać postępy uczniów. No i do tego, żeby mieć to na własnej stronie internetowej, z własnym dostępem, z własnym administratorem. Jest to bardzo fajny sposób. Projekt cały rozwiązywany był, trwał, sama utworzenie strony to około 2-3 miesięcy. Później testy, umieszczenie na serwerze, później optymalizacja, no i umieszczanie pytań. Na tą chwilę na serwerze mam już około 7,5 tysiąca pytań. Młodzież może w dowolnym momencie po zalogowaniu rozwiązać test, sprawdzić swoje postępy, ale także opiekunowie, nauczyciele mogą analizować postępy uczniów, mogą sprawdzać, jak im te testy wychodzą, z jakich pytań, z jakich obszarów mają problemy. Więc myślę, że aplikacja z punktu widzenia ucznia, nauczyciela i szkoły jest to bardzo fajna aplikacja poprawiająca wyniki egzaminu zawodowego w części teoretycznej dla wszystkich kwalifikacji, jakie uczymy w naszej szkole, czyli w Zespole Szkół Elektrycznych we Wrocławku.
4: Odkrywanie talentów to nie tylko sukcesy naukowe, bądź też sukcesy artystyczne, ale także dostrzeżenie takich codziennych predyspozycji uczniów, codziennych ich aktywności, wspieranie ich do działania, odkrywanie mocnych stron i pielęgnowanie tych mocnych stron.
5: Jaką ma wartość dla Pana tego typu nagroda, tego typu gala?
4: Czuję się bardzo wyróżniony, wyróżniony wśród tysięcy albo nawet więcej nauczycieli, którzy codziennie wykonują ten trud tej pracy. Tym bardziej czuję się bardzo doceniony, bo wiem, jak to jest praca. Każdy z tych nauczycieli podejmuje ten trud. Tylko tutaj właśnie w moim przypadku to jest szkoła branżowa. To są uczniowie klasy pierwszej szkoły branżowej i bardzo ciężko jest, jak wiemy, zmotywować, dostrzec tutaj pozytywne cechy, te wartości wśród tych uczniów i motywować tych uczniów.
1: Pierwsze miejsce w kategorii przedszkola zdobyła Wioleta Zdziebułowska z przedszkola publicznego nr 22 we Wrocławku. W kategorii szkoły podstawowe Piotr Aren ze szkoły podstawowej w Trzebiegoszczu. Natomiast w kategorii szkoły ponadpodstawowe Dariusz Kostrzewski z Zespołu Szkół Elektrycznych we Wrocławku. Hali Mistrzów zniknął parkiet. Już od pewnego czasu mówiło się, że wymaga on wymiany. Służył koszykarzom oraz mieszkańcom przez 25 lat. W hali pojawi się nowa nawierzchnia. Koszt całej inwestycji wyniesie około 1,3 miliona złotych.
6: Trwa demontaż starego

0: parkietu na Hali Mistrzów oraz montaż nowego parkietu. Blisko ćwierć wieku ten parkiet służył zarówno podczas meczów naszej wocławskiej drużyny, jak i innych wydarzeń kulturalno-sportowych, które odbywały się właśnie na naszej Hali Mistrzów. Wierzymy, że nowy parkiet no, będzie nam służył tyle samo albo nawet więcej niż ten stary. Chcemy, żeby tutaj oczywiście jakość prowadzonych wydarzeń była jak największa. W związku z tym no, stawiamy właśnie na jakość przy wymianie tego parkietu. Chcemy również, żeby no, ten parkiet był trwały, żeby wytrzymał jak najdłużej. No i wiemy, że kibice no, nie do końca mają taki, znaczy mają niedosyt po ostatnim sezonie. W związku z tym ta zmiana parkietu, no wierzymy, że będzie też niosła ze sobą pewną zmianę a propos sukcesów sportowych naszej koszykarskiej drużyny.
1: Jak się domyślam, nowy parkiet będzie miał wszystkie atesty wymagane chociażby przez FIBA i przez PLK.
0: Tak, oczywiście tutaj parkiet będzie spełniał wszelkie wymagania, zarówno do rywalizacji koszykarskiej, ale również do wszystkich innych wydarzeń kulturalno-sportowych.
2: A co ze starym parkietem? Przykładowo, oryginalna murawa z piłkarskich stadionów pojawia się w sprzedaży w formie kolekcjonerskich, certyfikowanych fragmentów w pamiątkowych pudełkach. W przypadku parkietu Hali Mistrzów poszczególne klepki również mogą trafić do kolekcjonerów.
0: Zdajemy sobie sprawę, że ten stary parkiet no, może być nie lada gratką dla wiernych kibiców Anwilu Wocławek. Więc tutaj jeszcze za szybko, żeby powiedzieć o szczegółach, natomiast możemy wspomnieć, że klub koszykówki Anwil Wocławek no, planuje jakąś niespodziankę w związku z tymi klepkami, z tym parkietem. No, wiemy dobrze, że ten parkiet no, przeżywał razem z kibicami wszystkie emocje, bo były to i sukcesy, radości, uśmiechy, ale również i łzy porażki. Zawodnicy, no, potocznie mówiąc, mieli również swoją klepkę, z której rzucali i zdobywali punkty. W związku z tym właśnie może taki fragment tego parkietu no, będzie nie lada gratką właśnie dla kibiców. To będzie niespodzianka od klubu koszykówki Anwil Wocławek, o której w najbliższym czasie na pewno klub będzie informował.
2: Wykonawca ma zakończyć pracę w ciągu 45 dni, a więc nowy parkiet będzie gotowy w wakacje.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.
2: Zarząd.

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławku, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we Wrocławku przy ulicy Papieżka o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Elżbieta Rutkowska, radna Rady Miasta, przewodnicząca Komisji Edukacji. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Pani Elżbieto, czas szybko leci. Jeszcze nie tak dawno w tym studio zachęcała pani wyborców, żeby postawili na lewicę i na panią konkretnie, głosując w wyborach samorządowych na osiedlu Zazamcze. Tymczasem już minęły 2 lata. Wtedy było sporo deklaracji o tym, co może się zmienić na tym osiedlu. No i dziś już możemy, bo to jakby półmetek, powiedzieć, czy uda się wszystko z obietnic zrealizować, czy coś jeszcze pozostanie na kolejny okres do zrobienia. I zacznijmy od problemów komunikacyjnych osiedla Zazamcze, bo tutaj największym jest, wiemy, przejazd na ulicy Wienieckiej, o której tak, to jest taki bardzo słaby punkt komunikacyjny osiedla. Zaczyna się coś dziać, Wysoka zablokowana. Proszę bardzo, oddaję pani głos.
1: Tak, pani redaktor, rzeczywiście 2 lata minęły bardzo, bardzo szybko. I ja zacznę od tego, że my po prostu jako Lewica jesteśmy drużyną. I wspólnie realizujemy ten program, który nakreśliliśmy wspólnie z naszym kandydatem na prezydenta, panem Kukuckim, i wspólnie realizujemy. Ja wiem, że mieszkańcy chcieliby natychmiast pewne rzeczy, żeby te zadania, o których mówiliśmy, żeby były wykonane, ale tak się
0: każdy
1: nie
0: z nas
1: da.
0: Ma tą niecierpliwość
1: Tak,
0: dziecka.
1: Dokładnie, dokładnie tak. I to, co pani przed chwileczką powiedziała, problemy komunikacyjne. Tak. Wieniecka jest tym miejscem, które od lat, tam zawsze planowany był tunel, czyli przejazd bezkolizyjny, tak, pod ulicą Wieniecką, ale kończyło się na tym, że były plany. W tej chwili to już wchodzimy w etap realizacji, mamy wszystkie zgody, wszystkie podpisy. Więc na koniec roku, no może najpóźniej początek przyszłego roku, myślę, że ta inwestycja ruszy.
0: Czyli to
1: Oczywiście
0: przysłowiowe wbicie
1: bicie
0: łopaty.
1: Łopaty. Tak, tak, tak. No i też myślę, że wszyscy mieszkańcy mają świadomość, że to będzie długa inwestycja, bo to jest bardzo poważna inwestycja. Ale żeby mieszkańcy nie odczuli aż tak bardzo, chociaż odczujemy to bardzo, ale żeby złagodzić te skutki zamknięcia ulicy Wienieckiej, to myślę, że mieszkańcy doskonale widzą, że my się do tego już przygotowujemy. Stąd jest już w tej chwili w etapie końcowym remont ulicy Energetyków, od ulicy Hutniczej do Mechaników, żeby mieszkańcy z osiedla mogli spokojnie wyjechać w stronę Anwilu, w stronę Torunia, bo wyjadą ulicą Mechaników, tam jest zawrotka, gdzieś na wysokości zespołu szkół elektrycznych, i będą mogli włączyć się do ruchu, nie będą musieli objeżdżać. W tej chwili rozpoczął się i myślę, że do gdzieś pewnie września zakończy się budowa ronda na

0: ulicy Wysoka Kapitulna. Bo znów światła nie dają takiej przepustowości,
1: płynności
0: ruchu, jak jednak rondo. No ja jestem zwolenniczką rond. Dość dużo z mężem jeździmy i po Polsce, i po świecie, jednak ronda spisują się zdecydowanie lepiej niż światła. A to będzie bardzo duży ruch w tym momencie, jeżeli Wieniecką zamkniemy, więc myślę, że to rondo rzeczywiście tutaj bardzo nam pomoże. Chociaż oczywiście to nie jest tak, że tam nie będzie korków, bo one na pewno będą.
1: No duże inwestycje te drogowe tak, wiążą się z dużymi
0: utrudnieniami.
1: Dokładnie tak.
0: I to nie ma tak, że coś remontujemy i nie ma utrudnień. No, chcielibyśmy oczywiście, żeby one były jak najkrótsze, no ale to tak nie do końca się da. Też do tego czasu, jeszcze zanim zamkniemy Wieniecką, będzie poprawiona nawierzchnia szpitalnej. W tej chwili, bo ja już też pytałam, ponieważ już jest wysoka zamknięta, a szpitalna nie jest jeszcze poprawiona nawierzchnia i pytałam, rozmawiałam z panem dyrektorem Wydziału Dróg. Przez chwilę jeszcze właśnie musimy poczekać na to, ze względu na to, że tam gazownicy jeszcze będą pracowali, a więc
1: jak będą, oni skończą, będzie można położyć nową nawierzchnię.
0: Tak, dokładnie. No, nie ma sensu rozkopywać, przepraszam, robić w tej chwili nawierzchni, kiedy gazownicy potem to rozkopią, prawda?
1: Ale rozumiem, że do tego czasu, kiedy ta Wieniecka zostanie zamknięta, uda się i ten odcinek komunikacyjny wyremontować, żeby usprawnić ten ruch.
0: Dokładnie tak.
1: Między osiedlami.
0: Tak, to chcemy zrobić, czyli pani redaktor, to wszystko właśnie trzeba przygotować, czyli proszę zobaczyć, ile jest działań takich przygotowujących, zanim tak naprawdę zostanie wbita ta pierwsza łopata.
1: Powiedziała pani o tym, że to będzie inwestycja planowana i ona nie będzie szybka w realizacji, lecz długa.
0: Tak.
1: Co to znaczy długa? Bo dla jednych długo to jest pół roku, dla jednych miesiąc, a dla innych na przykład 5 lat.
0: No, nie wiem, czy to nie będzie 1,5-2 lata. Myślę, że to tyle będzie trwało. To jest niestety duża inwestycja, tym bardziej, że to będzie też połączone z, jakby ta inwestycja łączy się z remontami także kolejnych ulic, które są wokół. Bo to będzie też ulica od Hutniczej do Wienieckiej, bo one tam się łączą, wychodzą. To będzie też ulica Zdrojowa, to będzie też ulica Ceglana, bo tam też będzie inaczej musiała ta ulica przebiegać w momencie, kiedy będzie tunel wykopany, wybudowany. Więc to jest taka kompleksowa,
1: czyli
0: naprawdę.
1: Czyli mówiąc o tej przebudowie Wienieckiej i udrożnieniu i tunelu, mamy na myśli, ta inwestycja obejmuje tak naprawdę cały najbliższy kwartał wszystkich uliczek dojazdowych.
0: Tak,
1: jak rozumiem, ścieżki rowerowe, nowe chodniki, cała infrastruktura dla niezmotoryzowanych również.
0: Tak, dokładnie tak. Ja widziałam, że mieszkańcy pytają właśnie ciągle o ulicę Energetyków właśnie od Hutniczej do Wienieckiej, no bo widzą, że teraz jest budowana ta właśnie w stronę mechaników. No wiemy, jak ta ulica wygląda, prawda? Ja też czasami mi się zdarza tam przejechać i po tej trylince to już się naprawdę nie da jechać. I naprawdę uspokajam mieszkańców, ta ulica też, ona już jest projektowana, już jest w tej chwili właśnie na etapie projektu, żeby łącznie właśnie z tym tunelem została zrealizowana.
1: To taka bardzo duża inwestycja, jak się okazuje, to pół osiedla, osiedlowych uliczek Zazamcza przy tej okazji zyska nową nawierzchnię. Takim kolejnym sztandarową obietnicą i punktem ważnym dla mieszkańców osiedla Zazamcze, tam co prawda zieleni nie brakuje, no ale jest też cały czas stadion przy lesie, który może być fantastycznym miejscem, takim parkiem rozrywki dla mieszkańców tego osiedla, ale i nie tylko. I tutaj też przez lata wiele obietnic, tysiące pomysłów, a stadion jak wygląda, to wszyscy wrocławianie wiedzą.
0: Tak, dokładnie. I to jest też nasz punkt naszego programu wyborczego. I jesteśmy już po konsultacjach. One odbyły się nie tak dawno. Jest raport sporządzony z tych konsultacji. Można wejść sobie na BIP i

0: i poszukać tego raportu. Tam mieszkańcy zgłaszali swoje propozycje, co chcieliby, żeby na tym stadionie się znajdowało. No i teraz jest czas na stworzenie takiej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, jak to będzie wyglądało. Więc kolejny etap został jeden etap został zrealizowany, czas na kolejny etap, bo wszystkie inwestycje w zasadzie w naszym mieście wyglądają właśnie w ten sposób, że zaczynamy od konsultacji, potem jest projekt, potem szukamy dofinansowania, no i
1: A potem
0: wchodzimy w etap realizacji.
1: realizacja, czyli w przybliżeniu kiedy? Kiedy stadion przyleci, doczeka
0: Nie
1: się
0: potrafię powiedzieć kiedy. Mam
1: sfinalizowania.
0: nadzieję, że do końca tej kadencji się
1: Się uda?
0: uda, ale to też mówię, wszystko też zależy od środków finansowych, jakie się uda pozyskać. Bo to, co powiedziałam, my na wiele różnych projektów, na wiele inwestycji mamy gotowe projekty. Szukamy środków zewnętrznych. I to, że mamy gotowe projekty i kiedy pojawia się właśnie konkurs z danymi środkami, to jak mamy gotowy projekt, to jesteśmy w stanie szybko o te pieniądze zawalczyć. I to zresztą widać, ile środków
1: Zewnętrznych.
0: zewnętrznych właśnie, zarówno z Unii Europejskiej, zarówno ze środków rządowych, udało nam się pozyskać. Przecież wiele tych inwestycji, które w tej chwili są już realizowane w mieście, to tak naprawdę są ze środków zewnętrznych. Wiele z nich to są środki bezzwrotne. My je otrzymujemy i nie jest to forma pożyczki.
1: Dlatego na te inwestycje trzeba poczekać, czego oczekują mieszkańcy i czy to jest spójne z wizją samorządowców, to co ma się wydarzyć na
0: Myślę, że tak,
1: Przylesiu.
0: dlatego że aha, na Przylesiu.
1: Tak.
0: Tak, z tego co pamiętam, żeby tam były też ścieżki takie rekreacyjne. Żeby gdzieś tam jeszcze się znalazło boisko do siatkówki. No oczywiście boisko do piłki nożnej, żeby była bieżnia, bo przecież biegi, nasz bieg Kujawiaka, który tam się odbywa wielokrotnie. Taka właśnie mała infrastruktura, żeby tam się znalazła. Tam jest, no trudno mi to jest, bo nie przypomniałam sobie, szczerze mówiąc,
1: Ale
0: dokładnie.
1: to wszystko pokrywa się z tą wizją, którą samorząd zamierza realizować,
0: Dokładnie
1: bo
0: tak.
1: te konsultacje to polegają troszkę też na kompromisie, bo to nie jest tak, że samorząd nie ma swojego pomysłu na realizację różnych inwestycji,
0: Tak,
1: prawda?
0: ale to tak jak pani redaktor powiedziała, to zawsze musi być kompromis. Ale mieszkańcy mają tutaj głos taki doradczy, w dużej mierze wpływający na decyzje samorządowców. No, my jako samorządowcy przecież my mieszkamy tutaj. My też właściwie wiemy, tak, wspólnie, bo rozmawiamy z sąsiadami, rozmawiamy z mieszkańcami na ulicy, w sklepie. Oni też nam przekazują
1: Pomysły,
0: swoje
1: uwagi.
0: pomysły, właśnie sugestie, jak pewne rzeczy wykonać, jak zrobić. Oczywiście nie wszystko da się idealnie, ale no właśnie słuchamy mieszkańców,
1: No
0: żeby
1: właśnie,
0: to
1: a co z
0: wykonać.
1: takich, na zakończenie jeszcze zapytam, co z takich drobniejszych rzeczy, bo my tutaj poruszyliśmy dwie bardzo istotne i takie, no będą to najbardziej widoczne inwestycje, jeśli zostaną zrealizowane na osiedlu, ale tych takich pomniejszych, właśnie zgłaszanych przez grupy mieszkańców, już zostało zrealizowanych, już zostało poprawionych, ulepszonych.
0: No chociażby ławeczki w mieście. Proszę zauważyć, zaraz kiedy rozpoczęła się właściwie kadencja, ta obecna kadencja, na mieście pojawiło się bardzo wiele ławeczek, a starsi mieszkańcy bardzo o to zabiegali. Pojawiają się kolejne miejsca parkingowe. Teraz pojawiły się na ulicy chociażby Kapitulnej, ale ja też walczę o to, żeby pojawiły się na ulicy Promiennej. Tam jest w tej chwili parkowanie równoległe. Składałam interpelację. Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wyraziła pozytywną opinię, że może być parkowanie równoległe lub skośne. I teraz właśnie

0: czekamy na wykonanie. No, znów no, kwestia środków, tak, finansowych. Jak tylko pojawią się środki finansowe, ja obiecuję, że będę, będę tego pilnowała, żeby to zostało zrealizowane, bo rzeczywiście no, tam, gdzie są bloki, tych miejsc parkingowych jest po prostu w całym Włocławku, dokładnie.
1: Brakuje, każde jest cenne.
0: Każde bardzo, bardzo cenne. Na Zazamczu też brakuje takiej nowoczesnej biblioteki. I jest zaplanowane Centrum Wsparcia Solidarnościowego na ulicy Wienieckiej. Jest już wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. I znów czekamy na albo ogłoszenie jakiegoś konkursu, żeby znaleźć po prostu dofinansowanie, bo projekt jest gotowy i mam nadzieję, że kiedy tylko pojawią się możliwości pozyskania środków, będziemy budować nową, nowoczesną bibliotekę, która też będzie takim miejscem spotkania mieszkańców osiedla Zazamcze, które, no nie ukrywajmy, ono się starzeje, w związku z tym wiele starszych osób chętnie w takim miejscu spędziłoby czas. To także termomodernizacja szkół. My mamy gotowe już projekty na termomodernizację szkoły 22, szkoły numer 2, zespołu szkolno-przedszkolnego numer 1. I też czekamy na...
1: W blokach startowych,
0: tak, dokładnie. Tych projektów, tak jak powiedziałam, my mamy już sporo przygotowanych i kwestia właśnie finansowania. Jeśli tylko pojawią się środki, a naprawdę zespół pana prezydenta, podziwiam, potrafi te środki znaleźć, zdobyć, pozyskać dla miasta. I jeśli tylko to się uda, to mam nadzieję, że kolejne właśnie te inwestycje będą realizowane. Kolejna taka ważna dla mieszkańców, to już właściwie... żeby bulwary od ulicy Toruńskiej były aż poprowadzone, przedłużone w jedną i w drugą stronę, tak? Od Toruńskiej do Tamy. Częściowo już to robimy, bo ulica Bulwary właśnie w tej chwili jest budowana do ulicy Barskiej. Mam nadzieję, że
1: uda się w drugim, drugą
0: uda
1: stronę.
0: Się właśnie w jedną, w drugą stronę, potem do Tamy. No byłoby to naprawdę dla użytkowników rowerów, ale także dla tych, którzy lubią po prostu spacerować. Byłoby to naprawdę świetne miejsce do spacerów, do odpoczynku, no bo mamy piękne bulwary, te, które są w tej chwili, a jeśli jeszcze się uda przedłużyć, to będzie takie naprawdę świetne, świetne miejsce.
1: Podsumowując, te 2 lata to 2 lata ciężkiej pracy, ale pracy z efektami, które cieszą, zadowalają. Jest pani usatysfakcjonowana z tego, co udało się już zrobić? Czy czuje niedosyt?
0: Znaczy, cieszę się z tego, co już mamy. Mhm. Chciałabym więcej. Ja rozumiem, że wszystko właśnie też często trzeba po prostu poczekać na te finanse, które żeby się pojawiły, na finansowanie. Gdyby ono było, to byśmy jeszcze szybciej mogli pewne rzeczy zrobić. Choć ja wiem, że mieszkańcy narzekają, że w tej chwili no, miasto jest rozkopane. Jest, wiem. I też tak samo mam problem z poruszaniem się po mieście, jak wszyscy mieszkańcy, ale myślę, że jeżeli zakończymy te inwestycje, naprawdę myślę, że będziemy zadowoleni z tego, co już mamy, a chcemy zrealizować kolejne, naprawdę bardzo ambitne plany, które przedstawiliśmy w naszym programie.
1: Dziękuję bardzo pani za tą rozmowę. Proszę państwa, Elżbieta Rutkowska, radna Rady Miasta Włocławek, przewodnicząca Komisji Edukacji, była moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo
0: dziękuję
1: pani,
0: bardzo.
1: Dziękuję państwu za uwagę.
0: Dziękuję bardzo państwu.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar

0: dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar.

0: zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Choć pogoda w minioną niedzielę nie rozpieszczała, a deszczowe chmury co chwilę zaglądały nad miasto, biojarmark odbył się zgodnie z planem. Kapryśna aura nie odstraszyła mieszkańców, którzy licznie odwiedzili stoiska lokalnych wystawców. Na odwiedzających czekały między innymi świeże warzywa, aromatyczne wiosenne miody oraz wyjątkowe zestawy prezentowe przygotowane z myślą o zbliżającym się Dniu Ojca.
1: Biojarmark zawsze jest, nieważne jaka jest pogoda. Pogoda jest jaka jest, tak? Ale my dzisiaj jesteśmy przygotowani, mamy obciążniki, mamy zabezpieczone namioty i mamy dla Was wszystko to, co dobre i zdrowe. I dzisiaj między innymi chciałabym, żebyście poznali trochę bliżej wystawcę Olej Mamy, który, cóż, musi sam opowiedzieć,
2: oczywiście,
1: co ma dla klientów, jakie są właściwości ich produktów. Zapraszamy mimo wszystko. Czasem wychodzi słońce, tak jak teraz, także nie boimy się złej pogody.
2: To tutaj mamy stoisko Olej Mamy. To jest malutka rodzina toczarnia. Toczymy świeży olej każdy tydzień. Mamy bardzo szeroki asortiment oleju, 14 rodzajów oleju, więc naprawdę jest duży wybór. Oczywiście trzeba dbać o zdrowie, nie? Więc trzeba jeść dobre, naturalne produkty, tak jak na przykład olej toczony na zimno. Nie? I tutaj zbliżamy się do Dnia Ojca, więc mamy tutaj propozycję, fajny zestaw jako prezent dla tata, nie? Tutaj to są zestawy z 5 małej butelki oleju po 100 ml, ale też polecam dla każdej tatusz taki olej z pestek dynie, to jest bardzo smaczny, taki olej smak orzechowy, kolor piękny, ma zielony, więc na pewno to byłoby super prezent.
3: A jakie właściwości mają te oleje?
2: Znaczy, każdy olej, najpierw kupujemy olej dla smaków, nie? Bo z faktem, że one są tłoczone na zimno, utrzymają swoje wyraźliście smak, więc sam ziarno się broni. I to jest już czas, nie? Potem to wiadomo, że każdy olej ma swoje witaminy, swoje właściwości i tak dalej, które pomagają organizm dobrze funkcjonować, nie? Na przykład jest bardzo znany ten czarnuszki, który zawiera timokinon, nie? Albo jest ostropes, który zawiera ten silimarina, więc pomagają po prostu organizm się bronić, nie? No i tyle, można tak powiedzieć.
3: A jak powinniśmy spożywać taki olej bezpośrednio na łyżce, czy może to być dodatek do jakiegoś dania?
2: O, tutaj są różne szkoły, nie? Można tak powiedzieć. Faktycznie, że jest mocno polecane, że rano na czoło, żeby pić ta łyżeczka po prostu oleju i oczywiście tak można zrobić, nie? Bo to chodzi o systematyczności, nie? Żeby każdy rano po prostu, żeby organizm dostał swoje dawka oleju. Ale niekoniecznie musi tak być. Na przykład ja jem z sałatką, prawie codziennie robimy fajne sałatka, właśnie z tą olej z pestek dyni, który jest naprawdę super. No i to jest mój sposób. Ale też są inne sposoby, na przykład można zrobić super pesto albo super hummus, no i smarujemy po prostu kropka chleba i to jest pyszne. I w ten sposób można właśnie dostać swoje dawka olej tłoczony na zimno.
0: Dużym zainteresowaniem cieszy się stoisko z serami. Bogata oferta przyciąga zarówno stałych klientów, jak i osoby poszukujące nowych smaków.
4: Sprzedajemy, produkujemy w własnym gospodarstwie sery z niepasteryzowanego mleka krowiego i koziego, dostępne tutaj na biojarmarku we Włocławku co 2 tygodnie.
3: No właśnie.

0: widzimy różne rodzaje serów, jakie możemy tutaj spotkać?
1: No cóż, paleta jest dość szeroka, że tak powiem. Możemy zacząć od świeżych serów podpuszkowych, kozich z różnymi dodatkami, z czosnkiem niedźwiedzim, z czarnuszką. Bardzo dobrze sprzedają nam się już także kefiry. Jest godzina 10:30, już nie mamy żadnego do zaoferowania. Świetnie nam się sprzedają też jogurty naturalne, gęste, w typie jogurtów greckich. Mamy też ricottę, czyli tak zwany najbardziej lekkostrawny ser na świecie. Twarożki naturalne z przyprawami. Sery w typie gouda, sery maziowane, czyli takie bardzo mocno wyraziste, bardzo zapachowe. Dziś mamy nowość, taką fajną roladę pleśniową, tak to wygląda, z mleka koziego niepasteryzowanego. Jest ona wzbogacona o tymianek, czyli daje takiego fajnego orzeźwienia. Mamy też, bardzo dobrze nam się sprzedaje też ten na przykład z niepasteryzowanego mleka krowiego, oczkowy, ja tak to mówię, on ma smak taki lekko słodkawy, orzechowy, ma w zapachu, jest takie nuty owocowe, bardzo dobrze nam się sprzedaje, zresztą też się świetnie wygląda.
0: Czyli klienci do Was wracają?
1: Tak, mamy już tutaj duże grono swoich stałych klientów, aczkolwiek też polecamy się dla nowych, tak jesteśmy bardzo mocno otwarci. Mamy też stoisko, w którym można zdegustować naszych serów, posmakować, żeby, jak to się mówi, nie kupować kota w worku, tak? Zresztą my też chętnie opowiadamy o tym, co robimy, skąd się wzięliśmy, dlaczego i tak dalej, skąd się wziął pomysł na taki, że tak to powiem, biznes, czy musimy się bierzyć, jakie mamy problemy, ale też spotykamy się z bardzo, bardzo dobrym oddźwiękiem, że tak powiem, ze strony naszych klientów, którzy nie będą tutaj ukrywała, bardzo mocno nas wspierają, za to bardzo im dziękujemy.
2: Jednym z najchętniej odwiedzających punktów biojarmarku niezmiennie pozostaje stoisko z wyrobami mięsnymi. Klienci doceniają przede wszystkim wysoką jakość produktów, naturalny smak oraz prosty skład.
3: Prowadzimy firmę już od dłuższego czasu i miło nam jest gościć co dwa tygodnie we Włocławku, proponując nasze wyroby do konsumpcji.
0: Proszę opowiedzieć o tej pięknej szynce.
3: Szynka, którą widzicie Państwo w tyle, już jest zostało jej już niewiele. Jest to produkt, który jest parzony, gotowany, a w ostatecznej wersji już na koniec podpiekany w piecu i podawany do spożycia. Taką szyneczkę produkujemy około 1,5 miesiąca. Bo ona dość dużo leży w solance z przyprawami i dość długo później musi kąpać się, jak to ładnie, co niektórzy mówią.
0: Co jeszcze znajdziemy u Państwa na stoisku?
3: Znaczy wiele wędlin, wiele jest linia wędlin kompletnie bez konserwantów. No jedynym konserwantem jest sól kłodawska, ale bez jakichkolwiek składników E. A dodatkowo oprócz tego mamy rzeczy, które uważamy za dość fajne i dość dobre, rzeczy konfitowane, czyli dość długo gotowane w niskiej temperaturze w oleju. I to są rzeczy obiadowe do podania bądź na grilla, tak jak tutaj widoczne żeberka. W sosie barbecue, który też sami produkujemy i tutaj jest czysty skład całkowicie tego produktu.
0: Czy klienci do Was wracają?
3: Gdyby klienci do nas nie wracali, to znaczy, że byłoby coś z nami nie tak. A tu cieszymy się tym, że we Włocławku praktycznie mamy 80% tych samych co dwa tygodnie klientów, którzy już się przyzwyczaili do tego, że nasze produkty można kupić na dwa tygodnie i przez dwa tygodnie je konsumować, i nic się z nimi nie dzieje.
0: Czy ma Pan swój ulubiony produkt?
3: Na pewno jest pasztet kaczki i ozory z czosnkiem niedźwiedzim. To są takie, można powiedzieć, dwa flagowe produkty nasze, którymi się dość szczycimy. Kaczka była w Polsce nagrodzona, ale ogólnie całość jest robiona tak, że musi to najpierw nam smakować, a żeby później móc dalej. Mamy fajne rzeczy w tej chwili już zrobione na grilla. Mamy ciekawą kiełbasę z serem jalapeno i z bardzo dobrej jakości serem grana padano. Także jest wybór, każdy może coś dla siebie wybrać.
2: Niedzielne zakupy na biojarmarku już na stałe wpisały się w kalendarz wielu mieszkańców. To miejsce, gdzie nie tylko można zaopatrzyć się w świeże produkty, ale także spotkać lokalnych producentów i

0: poznać historię stojące za wyrobami. To był dzień pełen wzruszeń, wspomnień i podziękowań. Ochotnicza Straż Pożarna w Lubominie świętowała jubileusz stulecia swojej działalności. Przez cały wiek druhowie nie tylko gasili pożary i ratowali życie mieszkańców, ale także aktywnie uczestniczyli w życiu lokalnej społeczności, stając się ważną częścią historii gminy Boniewo.
1: To jest piękne święto w każdej straży. No, dla mnie w sposób szczególny, ponieważ Lubomin jest mi bliski, to jest jedna z naszych trzech straży i rzeczywiście to stulecie dzisiaj tutaj w tej jednostce jest świętem praktycznie całej gminy, a no, miejscowości Lubomin w sposób szczególny.
2: Czy zauważył może pan zaufanie lokalnej społeczności co do straży?
1: Zdecydowanie. Tutaj w Lubominie mamy zarówno druhów strażaków, jak i druhny. Tutaj w tej jednostce skupiają się też druhowie nie tylko z Lubomina, ale także z okolic, więc tutaj ta straż jest jedna z najważniejszych organizacji w Lubominie i jedna z najważniejszych w gminie, więc ciesząca się powszechnym szacunkiem, uznaniem, także nic dodać, nic ująć, tylko po prostu gratulować naszym druhnom tych 100 lat i prosić o kolejne.
2: A czego możemy życzyć właśnie strażakom z Lubomina?
1: Myślę, że przede wszystkim zdrowia, wytrwałości. No i myślę, że tak po strażacku tyle powrotów, co wyjazdów do akcji.
0: Podczas uroczystości nie zabrakło podziękowań dla druhów, którzy przez lata budowali historię jednostki. Przypominano najważniejsze wydarzenia z dziejów OSP Lubomin oraz ludzi, którzy poświęcali swój czas, by nieść pomoc mieszkańcom w najtrudniejszych momentach. Szczególnym punktem obchodów było odznaczenie jednostki złotym znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. To jedno z najważniejszych wyróżnień przyznawanych jednostkom OSP za wieloletnią działalność i zasługi dla ochrony przeciwpożarowej.
2: Proszę powiedzieć, czym dla pana jest dzisiejszy dzień?
3: Wszystkim. Bo mój pradziadek był założycielem, Konstanty Wypijewski, jak z drugiej strony mój pradziadek Piotr Szyburski byli założycielami tej jednostki, a ja jestem spadkobiercą tego, więc muszę podtrzymywać tradycję.
2: A czym dla pana jest służba w straży?
3: Proszę panią, oddaniem dla drugiego człowieka chęć ratowania drugiego człowieka, to nie ma słów na to. Bycie strażakiem to nie wyrazi się słowami. To jest coś, czego nie można określić. Kto nie ma tego czegoś w sobie, nie jest strażakiem na pewno.
2: A jakie cechy powinna mieć osoba, która chciałaby przystąpić do straży pożarnej?
3: Musi mieć chęci, musi być w predyspozycji zdrowotnej, ale również musi mieć to coś w sobie, bo tak na siłę kogoś ciągnąć to nie jest to.
2: A czy młodzi chętnie wybierają ten zawód?
3: U nas akurat tak, są chętni i z tego co jest, co pani widziała przy odznaczeniach, przy tym jest grono młodych ludzi, jest nas gro w średnim wieku, i są starsi druhowie. Tych najmłodszych, jakbyśmy chcieli młodzieżówkę, nie ma aż tak dużo. Niestety wieś wyludnia się.
2: A czy ma pan historię, która szczególnie zapadła panu w pamięć?
3: Wiele jest takich. Ale to trudno się o takich rzeczach, powiem pani, opowiadam. Bo gdzieś, gdzie jest ludzka tragedia, nie da się tego opowiedzieć. I to trzeba w sobie zostawić. Także, wie pan, to na pewno nie opowiem tej historii, bo to jest trudne do opowiedzenia.
0: W jubileuszu uczestniczyli przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, samorządowcy, parlamentarzyści, delegacje zaprzyjaźnionych jednostek oraz mieszkańcy regionu. Licznie zgromadzone poczty sztandarowe podkreśliły rangę wydarzenia i znaczenie, jakie jednostka odgrywa w lokalnym środowisku. Jak podkreślają sami strażacy, służba w OSP to nie tylko udział w akcjach ratowniczych. To także budowanie wspólnoty, przekazywanie tradycji młodszym pokoleniom i gotowość do pomocy o każdej porze dnia i nocy.
4: Myślę, że to jest dla całej okolicy i dla naszej miejscowości jest to duże święto. Nasza jednostka ma już sporą historię, jest to stulecie, więc dosyć długo działamy. Myślę, że jest to jednostka, mimo że w małej miejscowości, bardzo prężnie działająca, rozwijająca się i staramy się lokalnej społeczności pomagać na tyle, na ile możemy.
2: A czuje pan zaufanie lokalnej społeczności?
4: Myślę, że tak. Myślę, że no, mieszkańcy są strażakami z tej miejscowości. Wspieramy okolice. Jeśli coś się dzieje, no to myślę, że jesteśmy na każde zawołanie.
2: A czym dla pana jest służba w straży?
4: Poniekąd zaszczytem, aczkolwiek nie uważam, że najważniejszą dla mnie cechą w straży jest wyjazd do alarmów, do różnego rodzaju akcji i pomoc ludziom. No i nie ukrywam też ta adrenalina, gdy się jednak wyjeżdża do różnego rodzaju akcji.
0: Jubileusz był okazją do podsumowania minionego stulecia, ale także spojrzenia w przyszłość. Druhowie podkreślają, że chcą nadal rozwijać jednostkę i służyć mieszkańcom tak, jak robili to ich poprzednicy przez ostatnie 100 lat. 80 lat tradycji, tysiące absolwentów i pokolenia uczniów, którzy właśnie tutaj zdobywali wiedzę i zawód. Zespół Szkół Chemicznych imienia Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławku świętował jubileusz 80-lecia istnienia. Obchody zgromadziły uczniów, nauczycieli, absolwentów oraz przedstawicieli władz samorządowych i parlamentarnych. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, po której uczestnicy przeszli w korowodzie do Centrum Kultury Browar B.
5: Pamiętam dziś, jak poprzedni jubileusz zrobił na mnie ogromne wrażenie. Pamiętam, jak patrzyłem na wasze twarze, pamiętam, jak rozmawialiśmy, jak wspominaliście tak naprawdę wszystko to, co działo się kiedyś, i 10, i 20, i 50, i 60 lat temu, tak? Dzisiaj obchodzimy 80-lecie Zespołu Szkół Chemicznych w Wrocławku i ja tak się zastanawiam, że ja będę miał swój jubileusz w przyszłym roku, ponieważ w przyszłym roku będzie 20 lat, jak w Zespole Szkół Chemicznych pracuję. Nie pracowałem nigdy w innej szkole. Ja nie kończyłem Zespołu Szkół Chemicznych, ale okazuje się, że przy tworzeniu monografii znalazłem wiele elementów, które gdzieś tą moją historię związały z Zespołem Szkół Chemicznych, mimo tego, że jeszcze mnie na świecie nie było. Ja poproszę zdjęcie. Teraz uwaga. Czyj jestem? Dajemy 3 sekundy. Raz, dwa, trzy. Poprosimy o podpowiedź.
6: Mama.
5: Ta pani w tej sukience to jest moja mama. Słuchajcie, ona nie kończyła Zespołu Szkół Chemicznych. To się robi jak telenowela trochę. Ona była partnerką podczas studniówki. Poprosimy następne zdjęcie. Stanisława Truszkowskiego, który jest absolwentem chemika z klasy pani Kodymowskiej. To zdjęcie było wykonane 2 lata temu bodajże. Klasa pani profesor Kodymowskiej odwiedziła w rocznicę 50-lecia zdania matury naszą szkołę, bo się fantastycznie trzymają. To pokazuje, dziękuję bardzo. Możemy przejść dalej już. Słuchajcie, to nie koniec, bo Zespół Szkół Chemicznych ukończyli moi wujkowie, moje ciocie, moja była teściowa i wiele osób, które znam do dzisiaj, są fantastycznymi osobami. Słuchajcie, tak żeby coś od siebie. Kocham tą szkołę bardzo. Kocham.
0: To właśnie wspomnienia absolwentów były jednym z najważniejszych elementów jubileuszu. Wielu z nich po latach ponownie przekroczyło próg swojej szkoły, spotykając dawnych kolegów, nauczycieli i wychowawców. Jak podkreślano podczas uroczystości, chemik od dekad nie tylko kształci specjalistów, ale również buduje lokalną społeczność.
7: Turbo mi jest miło, że mogę uczestniczyć w tym wspaniałym jubileuszu. Dodam tylko też od siebie, że jak mieszkam w tym sobie pięknym Edynburgu, to tak jak tutaj już padły słowa, że absolwenci też mieszkają i pracują za granicą. Ja pracuję dla rządu brytyjskiego w swoim zawodzie, znaczy może nie jako technolog chemiczny, ale w dalszym ciągu z regulacjami chemicznymi. Także to też pokazuje, że chemik przygotował mnie do tego, żeby móc studiować na jednym z najlepszych uniwersytetów Wielkiej Brytanii i 50 najlepszych na świecie. I gdyby nie ta wiedza zdobyta z chemika, to być może tam by mi po prostu nie było. A dzięki temu pracuję tam, gdzie pracuję. Także bardzo dziękuję. Mam też taki mały gift dla szkoły, który mam nadzieję będzie pomostem, bo jak już Państwo teraz wiedzą, i kulinarnie się spełniam, ale też chemicznie, więc ta książka jest takim troszeczkę pomostem między tą chemią a kulinariami. Mam nadzieję, że w tej nowej bibliotece, tej pani Heluni, jak mówiła, że jest przepiękna i muszę zobaczyć, że ta książka będzie dumnie sobie stała i da dużo inspiracji zarówno chemikom, ale też kucharzom, żeby otworzyć się na nowe i tworzyć nowoczesne tradycje. Bo tradycja jest czymś naprawdę wspaniałym, ale jednak musimy pamiętać, że czasy się zmieniają i też musimy się pozwolić do nich przystosować. Także bardzo dziękuję, bardzo mi miło i przekazuję.
0: Podczas jubileuszu nie zabrakło podziękowań dla nauczycieli oraz osób, które przez lata tworzyły historię placówki. Władze miasta podkreślały, że szkoła odgrywa ważną rolę w systemie.

0: System Edukacji Wrocławka, a jej absolwenci od lat zasilają lokalny rynek pracy i rozwijają przedsiębiorstwa działające w regionie.
1: Z okazji 80. rocznicy powstania Zespołu Szkół Chemicznych we Wrocławku pragnę pogratulować całej społeczności szkolnej, byłym i obecnym uczniom, ich rodzicom oraz uczestnikom okolicznościowego zjazdu absolwentów. Dziękujemy za wkład, jaki Państwo wnieśli w historię swojej szkoły i pamięć, jaką o niej zachowali. Mam nadzieję, że ta piękna sztafeta pokoleń będzie kontynuowana. To przecież integralna część historii, całe bogactwo edukacji. Byłym i obecnym nauczycielom chemika dziękujemy za trud, jaki włożyli w edukację młodych mieszkańców miasta i regionu, ale także za kształtowanie postaw i wartości, które stają się dla absolwentów kompasem w dalszej życiowej drodze. Rola edukacji jest bowiem niezwykle istotna. To nie tylko przekazywanie wiedzy. Szkoła przygotowuje młodego człowieka do samodzielnego, dalszego życia w społeczeństwie. Uczy postaw obywatelskich, czyli swego rodzaju samorządności i odpowiedzialności za wspólnotę, w której żyjemy. Od początku swego istnienia Zespół Szkół Chemicznych reagował na potrzeby lokalnego rynku pracy, kształcąc specjalistów na potrzeby działających na terenie Wrocławka przedsiębiorstw. Rozwijający się przemysł papierniczy, później chemiczny, czy obecnie sektor usług, wszędzie tam byli i są potrzebni specjaliści kształcący się w murach szkoły na wrocławskich bulwarach. Chemik znakomicie pokazuje, jak istotne jest kształcenie zawodowe w aspekcie lokalnego rynku pracy.
0: Historia szkoły nierozerwalnie związana jest również z rozwojem przemysłu chemicznego we Wrocławku. To właśnie tutaj przez lata kształcono kadry dla największych zakładów działających w mieście i regionie. Podczas jubileuszu przypominano najważniejsze momenty z dziejów placówki oraz ludzi, którzy współtworzyli jej markę.
2: Czas jubileuszu to czas, w którym dziękujemy i składamy życzenia na kolejne lata. Ja dziękuję za 80 lat edukacji i wychowania młodych ludzi. Za 80 lat przekazywania wiedzy i kształtowania postaw. Za 80 lat tworzenia, budowania historii szkoły. Życzę wszelkiej pomyślności, dalszych sukcesów, sukcesów uczniów i nauczycieli. My, nauczyciele, ja jestem z zawodu nauczycielem, wiemy doskonale, że największym naszym sukcesem są sukcesy naszych uczniów. Życzę tego, by szkoła pozyskiwała wspaniałych nowych uczniów i wyjątkowych absolwentów.
3: Jubileusze to spotkania. To spotkania i rozmowy, to też wspomnienia. Zawsze największą radość budzą fotografie, z tego co pamiętam. One wyzwalają uśmiech, wspomnienia, oklaski. Mam nadzieję, że jeszcze dziś je zobaczymy. Natomiast, moi drodzy, to co powiedział pan dyrektor i to było najpiękniejsze w tym wszystkim, że powiedział, iż starają się uczyć młodych ludzi tego, jak poradzić sobie w życiu, jak poradzić sobie z problemami dnia codziennego. Bo tych problemów jest przecież dużo i w życiu zawsze trzeba się z nimi zmagać. Pan dyrektor z taką ogromną wrażliwością mówił o tym, czym jest dla niego szkoła, jak bardzo jest ważna. Było widać tą autentyczną radość z tego, co robi i że już do końca życia w tej szkole pozostanie. Także ile jeszcze? Aha, dobrze. No tak, młodo wygląda, to jest szansa. Moi drodzy, młodzi ludzie to odpowiedzialność i to nasza odpowiedzialność, bo każdy z nich musi zrozumieć, że wszystko to, co robimy, robimy dla nich. I życzę wam, kadrze, nauczycielom, dyrekcji, abyście znaleźli wspólną nić porozumienia z nimi, żeby oni wiedzieli, że robicie to dla nich, bo to jest najważniejsze.
4: Historia szkoły, która zapisała się u każdego z Państwa, zarówno tu się uczących, jak i również tych, którzy uczyli, nakazuje nam odnosić się z szacunkiem do tego, co osiągnęliście Państwo. Te wyniki

0: są niepodważalne, mówił o tym pan prezydent Krzysztof Kukulski, który wskazał na potrzebę kształcenia dla rozwoju naszego miasta Włocławka, dla rozwoju naszego regionu. Dlatego mam okazję serdecznie podziękować wszystkim, którzy biorą udział w tym procesie i osiągają takie dobre rezultaty. Dzisiejszy dzień jest dniem także wspomnień dla tych, którzy uczyli się, część została na miejscu, pracują, część się oddaliła od Włocławka, ale zawsze wraca się z myślami do tego, co się działo właśnie w szkole. I ten dzień dzisiaj na to Państwo poświęcacie.
1: 8 dekad historii, tysiące absolwentów i niezmiennie ważne miejsce na edukacyjnej mapie miasta. Jubileusz 80-lecia pokazał, że dla wielu osób chemik to nie tylko szkoła, ale także część ich życiowej historii.

0: serdecznie dziękujemy. Maja i Kulkaniku zostają z nami na scenie jeszcze przez chwilkę. Bardzo dziękujemy. Takie mamy zdolne dzieci, proszę Państwa.
1: Kolejne doniesienia o dzikach grasujących po Wrocławku. Początkowo zwierzęta były obserwowane głównie w okolicy Wienieckiej oraz na osiedlu Południe przy ulicy Gajowej, czyli tam, gdzie dookoła są lasy. Dziki coraz odważniej wchodzą na ulice znacznie oddalone od lasów. Ostatnio pojawiły się na Wiejskiej w pobliżu Arentowicza. Co miasto zrobi z problemem?
2: Te kroki my już podejmujemy od zeszłego roku i tak naprawdę te środki zapachowe zakupiliśmy, one są w użyciu. Również zakupiliśmy środki elektroniczne do odstraszenia dzików. No niemniej, jak widzimy, ten problem cały czas jest. Częściowo sobie poradziliśmy w niektórych miejscach, częściowo jeszcze nie. Chociażby u mnie dzisiaj koło domu też dziki radośnie sobie biegały. Oczywiście przyrodę kochamy. Niemniej bezpieczeństwo jest najważniejsze. Staramy się zabezpieczać siłami Straży Miejskiej. Współpracujemy na bieżąco z okręgami łowieckimi. Te okręgi łowieckie wskazują nam, co możemy zrobić. No, oczywiście przeprowadzają też swoje zabiegi higieniczne. Ta populacja stopniowo jest regulowana. Niemniej no, została jedna gromada tych dzików, z którą postaramy się w jakiś sposób przekierować ją na tereny, na których będzie mogła sobie swobodnie się przemieszczać, żyć bez stwarzania zagrożenia dla mieszkańców.
3: Wspominał Pan o tych środkach odstraszających dziki, to były środki chemiczne i także jakieś elektryczne. Jak to wygląda, jak to działa?
2: Nie mam tutaj przy sobie, ale przekazaliśmy środki do emitowania dźwięków ultrasonicznych.

0: łazienkowych, chociażby spółdzielni mieszkaniowej Południe. Te urządzenia będą zainstalowane w odległościach na budynkach co 100 metrów. Posiadamy jeszcze kilka swoich środków. Współdziałamy również, tak jak mówiłem, z kołem łowieckim, z myśliwymi. Oni też nam podpowiadają, jak można przeganiać te dziki. Ja chciałbym też Państwu powiedzieć, że najlepiej zachować ostrożność. One nie są z natury agresywne, ale to jest no, dzikie stworzenie. Także w przypadku spotkania bardzo prosimy o sygnał do Straży Miejskiej lub na numer 112. My będziemy działać. Ewentualnie w naprawdę w nagłych przypadkach możemy użyć też, poprosić, mamy umowę podpisaną z weterynarzem, który w razie czego użyje swoich środków jako osoba najbardziej do tego predysponowana.
1: Czyli podsumowując, pozostała tak właściwie jedna taka rodzina dzików, która gdzieś tam zadomowiła się na osiedlu Południe i tam się przemieszcza.
0: Na chwilę obecną tak to wygląda. Nie chciałbym mówić jedna czy dwie, ale na chwilę obecną tak. Postaramy się w jakiś sposób sobie z nią poradzić. No niemniej ten problem dotyczy nie tylko Włocławka, bo to jest problem w całym kraju. Jeżeli Państwo śledzicie media społecznościowe, no to chyżo biegają sobie młode warchlaczki po Warszawie, po Szczecinie, po innych miastach, co nie jest oczywiście usprawiedliwieniem. Niemniej też no, te działania są trudne. Proszę mi wierzyć, że połączenie dbania o naturę i bezpieczeństwo zawsze jest trudne, ale zawsze wybierzemy na pierwszym miejscu bezpieczeństwo człowieka.
2: Dziki zazwyczaj unikają ludzi. Jednak zraniona locha, broniąca warchlaków lub osaczony samiec mogą stać się śmiertelnie niebezpieczne. Ich kły potrafią zadać głębokie rany. Dodatkowo dziki mogą przenosić groźne choroby, takie jak włośnica czy wirusowe zapalenie wątroby. Konkurs Odkrywamy Talenty jest organizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. Ma na celu propagowanie nauczycielskich inicjatyw w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień uczniów oraz indywidualnego podejścia do ich rozwoju osobistego i zawodowego. W siedzibie KPCN odbyła się uroczysta gala laureatów. Była to już 7. edycja wydarzenia.
3: Bardzo dbamy o to, by stworzyć dla nauczycieli przestrzeń po to, by mogli zaprezentować, w jaki sposób nauczyciele odkrywają talenty w swoich szkołach, wśród swoich uczniów. Jest to dla nas bardzo ważne, dlatego że w większości zwracamy uwagę na te dzieci, które mają specyficzne kłopoty w nauce albo tak zwanych średniaków. Natomiast te dzieci uzdolnione też potrzebują naszej uwagi. Stąd też nasze przedsięwzięcie, żeby nauczyciele potrafili wyodrębnić te talenty, zaprezentować je. No i także mamy też wsparcie rodziców, którzy przecież zdają sobie sprawę z tego, że dziecko jest uzdolnione w jakimś kierunku i oni też mają ogromny wpływ na to, jak dalej można te talenty rozwijać.
2: Konkurs był podzielony na 3 kategorie. Przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe. Prace były oceniane przez 3-osobowe jury. Honorowy patronat nad konkursem objął marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
4: Żyjemy w świecie, w którym wszystko się zmienia i to dzieje się właściwie błyskawicznie. A przede wszystkim też edukacja, no, edukacja dzieci, młodzieży, no, to jest właściwie takie pole do ciągłego odkrywania i modyfikacji, żeby oczywiście nadążyć za otaczającą rzeczywistością. Dlatego też konkurs Odkrywamy Talenty, który jest organizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji, temu służy. Przede wszystkim szukaniu innowacji, bo nauczycieli mamy niezwykle kreatywnych, dzieci pewnie jeszcze bardziej kreatywne i pomysłowe, dlatego też oceniamy pracę pod względem innowacyjności i kreatywności, takie rozwiązania, które nauczyciele przygotowują dla dzieci. W kilku kategoriach, bo oczywiście nie można wszystkiego wrzucić do jednego worka, więc to jest i kategorie nauczycieli, którzy uczą w przedszkolach, w szkołach podstawowych i wreszcie w szkołach średnich, także dzisiaj odbywa się taka gala, gdzie tych najlepszych po prostu będziemy nagradzać.
2: Uczestnictwo w konkursie polegało na przedstawieniu przeprowadzonych zajęć, zrealizowanych projektów edukacyjnych, kół zainteresowań, zajęć lekcyjnych oraz dodatkowych, rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów.
5: Jeśli chodzi o projekt, który opracowałem z młodzieżą, to projekt polegający na przygotowaniu aplikacji webowej, czyli strony internetowej, która ma służyć dla młodzieży całej szkoły. Ma być to platforma do rozwiązywania testów do egzaminu zawodowego. Jest to spójny program, w którym to młodzież po zalogowaniu się, używając kont Microsoftu, może rozwiązywać

0: testy w swojej kwalifikacji, w kwalifikacji, którą będzie rozwiązywał na egzaminie zawodowym.
1: Skąd ten pomysł i jak przebiegała jego realizacja?
0: Pomysł narodził się już w poprzednim roku, ponieważ nie ma takiego spójnego miejsca, gdzie można byłoby łatwo kontrolować, analizować, sprawdzać postępy uczniów. No i do tego, żeby mieć to na własnej stronie internetowej, z własnym dostępem, z własnym administratorem. Jest to bardzo fajny sposób. Projekt cały rozwiązywany był, trwał, samo utworzenie strony to około 2-3 miesięcy. Później testy, umieszczenie na serwerze, później optymalizacja, no i umieszczanie pytań. Na tą chwilę na serwerze mam już około 7,5 tysiąca pytań. Młodzież może w dowolnym momencie po zalogowaniu rozwiązać test, sprawdzić swoje postępy, ale także opiekunowie, nauczyciele mogą analizować postępy uczniów, mogą sprawdzać, jak im te testy wychodzą, z jakich pytań, z jakich obszarów mają problemy. Więc myślę, że aplikacja z punktu widzenia ucznia, nauczyciela i szkoły jest to bardzo fajna aplikacja poprawiająca wyniki egzaminu zawodowego w części teoretycznej dla wszystkich kwalifikacji, jakie uczymy w naszej szkole, czyli w Zespole Szkół Elektrycznych we Wrocławku.
1: Odkrywanie talentów to nie tylko sukcesy naukowe, bądź też sukcesy artystyczne, ale także dostrzeżenie takich codziennych predyspozycji uczniów, codziennych ich aktywności, wspieranie ich do działania, odkrywanie mocnych stron i pielęgnowanie tych mocnych stron.
2: Jaką ma wartość dla Pana tego typu nagroda, tego typu gala?
1: Czuję się bardzo wyróżniony wśród tysięcy albo nawet więcej nauczycieli, którzy codziennie wykonują ten trud tej pracy. Tym bardziej czuję się bardzo doceniony, bo wiem, jak to jest praca. Każdy z tych nauczycieli podejmuje ten trud. Tylko tutaj, właśnie w moim przypadku, to jest szkoła branżowa. To są uczniowie klasy pierwszej szkoły branżowej i bardzo ciężko jest, jak wiemy, zmotywować, dostrzec te tutaj pozytywne cechy, te wartości wśród tych uczniów i motywować tych uczniów.
3: Pierwsze miejsce w kategorii przedszkola zdobyła Wioleta Zdziebłowska z przedszkola publicznego nr 22 we Wrocławku. W kategorii szkoły podstawowe Piotr Aren ze szkoły podstawowej w Trzebiegoszczu. Natomiast w kategorii szkoły ponadpodstawowe Dariusz Kostrzewski z Zespołu Szkół Elektrycznych we Wrocławku. W hali mistrzów zniknął parkiet. Już od pewnego czasu mówiło się, że wymaga on wymiany. Służył koszykarzom oraz mieszkańcom przez 25 lat. W hali pojawi się nowa nawierzchnia. Koszt całej inwestycji wyniesie około 1,3 miliona złotych.
4: Trwa demontaż starego parkietu na hali mistrzów oraz montaż nowego parkietu. Blisko ćwierć wieku ten parkiet służył zarówno podczas meczów naszej wrocławskiej drużyny, jak i innych wydarzeń kulturalno-sportowych, które odbywały się właśnie na naszej hali mistrzów. Wierzymy, że nowy parkiet będzie nam służył tyle samo albo nawet więcej niż ten stary. Chcemy, żeby tutaj oczywiście jakość prowadzonych wydarzeń była jak największa. W związku z tym stawiamy właśnie na jakość przy wymianie tego parkietu. Chcemy również, żeby ten parkiet był trwały, żeby wytrzymał jak najdłużej. No i wiemy, że kibice nie do końca mają niedosyt po ostatnim sezonie. W związku z tym ta zmiana parkietu, wierzymy, że będzie też niosła ze sobą pewną zmianę a propos sukcesów sportowych naszej koszykarskiej drużyny.
2: Jak się domyślam, nowy parkiet będzie miał wszystkie atesty wymagane chociażby przez FIBA i przez PLK.
4: Tak, oczywiście tutaj parkiet będzie spełniał wszelkie wymagania, zarówno do rywalizacji koszykarskiej, ale również do wszystkich innych wydarzeń kulturalno-sportowych.
3: A co ze starym parkietem? Przykładowo, oryginalna murawa z piłkarskich stadionów pojawia się w sprzedaży w formie kolekcjonerskich, certyfikowanych fragmentów w pamiątkowych pudełkach. W przypadku parkietu Hali Mistrzów poszczególne klepki również mogą trafić do kolekcjonerów.
4: Zdajemy sobie sprawę, że ten stary parkiet, może być nie lada gratką dla wielu wiernych kibiców Anwilu Włocławek. Więc tutaj jeszcze za szybko, żeby powiedzieć o szczegółach, natomiast możemy wspomnieć, że klub koszykówki Anwil Włocławek no planuje jakąś niespodziankę w związku z tymi klepkami, z tym parkietem.

0: No wiemy dobrze, że ten parkiet no, przeżywał razem z kibicami wszystkie emocje, bo były to i sukcesy, radości, uśmiechy, ale również i łzy porażki. Zawodnicy, no, potocznie mówiąc, mieli również swoją klepkę, z której rzucali i zdobywali punkty. W związku z tym właśnie może taki fragment tego parkietu no, będzie nie lada gratką właśnie dla kibiców. To będzie niespodziewane od klubu koszykówki Anwil Włocławek, o której w najbliższym czasie na pewno klub będzie informował.
1: Wykonawca ma zakończyć pracę w ciągu 45 dni, a więc nowy parkiet będzie gotowy w wakacje.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawych wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 8 czerwca 2026. Miejsce znalezienia: ulica Broniewskiego 10. Płeć: samiec kastrowany. Rok urodzenia: około 2013. Umaszczenie: czarna. Wielkość średnia. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 8 czerwca 2026. Miejsce znalezienia: Broniewskiego 10. Płeć: samica. Rok urodzenia: marzec 2026. Umaszczenie: bura pręgowana z białym.

0: Kośćkociak. Cechy szczególne – brak. Data przyjęcia – 11 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia – gmina Wocławek. Nadleśnictwo Przyborowo. Płeć – samiec. Rok urodzenia – 2023. Umaszczenie – czarny podpalany. Wielkość średniej. Cechy szczególne – sierść szorstkowłosa. Data przyjęcia – 11 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia – 3 maja 25. Płeć – samica. Rok urodzenia – 2025. Umaszczenie – czarna. Wielkość średnia. Cechy szczególne – brak. Data przyjęcia – 12 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia – ulica Wieniecka 42. Płeć – samiec. Rok urodzenia – około 2016. Umaszczenie – szaro-beżowy. Wielkość mały. Cechy szczególne w typie Yorka. Data przyjęcia – 12 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia – ulica Kaliska 104. Płeć – samica. Rok urodzenia – 2026. Umaszczenie – bura pręgowana. Wielkość kociak. Cechy szczególne – brak. Data przyjęcia – 12 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia – ulica Kaliska 104. Płeć – samica. Rok urodzenia – 2026. Umaszczenie – biało-bura pręgowana. Wielkość kociak, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 12 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Kaliska 104. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-bura pręgowana. Wielkość kociak, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 13 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Płocka 222. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarno-biały. Wielkość kociak, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 13 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Skalna 30. Płeć nieznana. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość średniej. Cechy szczególne. Brak.
1: Dzień dobry Państwu. Za kilka dni mamy kalendarzowe lato. Zaczyna się. Za kilkanaście dni jest koniec roku szkolnego. I właśnie w tym czasie większość z nas planuje swoje urlopy, wyjazdy i czas, który chce spędzić na odpoczynku. Niestety część z nas ma poważny dylemat, co zrobić ze zwierzakiem, bo planuje wyjazd i niekoniecznie widzi siebie i czworonoga na wspólnej wyprawie. Jeżeli chodzi o takie wyjazdy, dla mnie rzeczą oczywistą jest, że jeżeli mamy psa, to tego psa zabieramy ze sobą. Dlatego, że w dzisiejszych czasach naprawdę nie ma problemu, żeby znaleźć miejsce, w którym ten pies będzie mile widziany i akceptowany. Bez względu na to, czy wybierzemy sobie Mazury, czy wybierzemy sobie tereny nadmorskie, czy pojedziemy w góry, znajdziemy pensjonat, znajdziemy hotel, znajdziemy domek, czy pole kempingowe, gdzie naprawdę ten zwierzak będzie akceptowany i mile widziany. Czasami musimy ponieść jakieś tam koszty, czasami większe, czasami mniejsze, ale bywają również miejsca, gdzie zwierzak jest przebywa po prostu gratisowo, tak? Jest obecny i nie ponosimy za to żadnych opłat. Warto tak zorganizować sobie ten czas i zaplanować wyjazd, zaplanować wakacje, żeby ten pies mógł nam towarzyszyć. Troszeczkę inaczej wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o koty, bo wiemy, że koty ciężej znoszą zmiany, ciężej się do nich adaptują, dla nich wszelkiego rodzaju zmiany miejsca, ludzi są mocno stresujące. I tak biorąc pod uwagę plusy i minusy ewentualnego wspólnego wyjazdu, no to w tym wypadku chyba jednak warto tego naszego kota zostawić w domu, żeby zminimalizować stres, ponieważ kot musi poświęcić trochę więcej czasu, żeby zaakceptować nową przestrzeń, to musi być cały proces. Nie zawsze jest w stanie zaakceptować innych ludzi, to też jest proces. Na niego mogą, zwłaszcza dla kota niewychodzącego, na pewno będzie traumatyczna przestrzeń, ewentualnie obecność innych zwierząt. Więc tutaj biorąc to pod uwagę, mniejszym złem chyba będzie pozostawienie tego naszego czworonoga i załatwienie mu opieki, czyli osoby, która przyjdzie, nakarmi, zmieni wodę, sprawdzi, czy jest wszystko w porządku, sprzątnie kuwetę. Chociaż też musimy liczyć się z tym, że jeżeli kogoś poprosimy, kogo kot nie zna, żeby przyszedł i to zrobił, to może nawet tego kota w tym czasie nawet nie zobaczyć, bo kot się schowa i dopiero wyjdzie w momencie, kiedy osoba opuści mieszkanie. Ale mówię, chyba jest to chyba mniejsze zło zostawić takiego kota pod opieką jakiejś osoby, no chyba, że mamy kota, który naprawdę jest przyzwyczajony do tego, że wychodzi,

że ma kontakt z innymi osobami, nie jest to dla niego żadnym stresem, bo na przykład mamy kota, z którym wychodzimy na zewnątrz, na smyczy, albo mamy kota, który pracuje w felinoterapii i dla niego nie jest problemem znalezienie się w nowym pomieszczeniu, wśród nowych ludzi. Takiego kota spokojnie możemy ze sobą zabrać i myślę, że nie będzie to dla niego zbyt obciążające. Ale wracając do psów. Dlatego, że no, pies jednak wymaga zdecydowanie większego nakładu naszej aktywności i opieki, ponieważ z psem trzeba wyjść, z psem trzeba pójść na dłuższy spacer, nie tylko to wyjście, aby załatwić potrzeby fizjologiczne. Poza tym ta relacja między człowiekiem a psem też jest troszeczkę inna. Pies jest taki bardzo do nas przyklejony, mówiąc kolokwialnie. Kot oczywiście też jest z nami związany. To nie jest prawdą, że kot nie tęskni, że kot nie przeżywa, że człowiek znika z jego tutaj terenu, w którym on przebywa na co dzień, bo też tęskni i też mu się trochę to wszystko rozsypuje, ale przynajmniej jest w tym swoim pomieszczeniu i nie jest narażony na inne bodźce, które mogą go jeszcze bardziej stresować. Za to pies no, jest z nami bardzo związany. Zazwyczaj jest tak, że jesteśmy zawsze razem i wiele rzeczy robimy wspólnie, w związku z tym ta relacja też jest trochę inna. I tak jak już powiedziałam, jeżeli sobie zaplanujemy wyjazd z takim naszym czworonogim psem, to zupełnie bez problemu znajdziemy po pierwsze takie miejsce, gdzie z tym psem będziemy mogli zamieszkać i ten pies nikomu nie będzie przeszkadzał. W tej chwili można wejść do wszelkich lokali gastronomicznych, nie tylko tych, które mają ogródki, ale i w niektórych restauracjach jesteśmy w stanie wejść z tym zwierzakiem i normalnie zjeść posiłek. Nikt nas nie wygoni, jeszcze pies dostanie miskę z wodą, więc trochę to się wszystko zmieniło. Czasami się zastanawiamy, co zrobimy, bo byśmy chcieli w sposób aktywny spędzać ten czas na wyjeździe i co zrobimy z psem. Po pierwsze, pies może nam towarzyszyć. Też możemy sobie zaplanować takie wypady, gdzie pies będzie mógł z nami pójść, czy to jeżeli chodzi o góry, na przykład są szlaki, gdzie można wejść z psem, oczywiście warunek jest taki, że pies musi być na smyczy. Jeżeli jesteśmy nad morzem, są plaże, gdzie można wejść spokojnie z psem, nawet nad jeziorami są też miejsca wyznaczone, kawałki plaży i zejścia do wody, gdzie są specjalnie przeznaczone na właśnie taką kąpiel z psem, gdzie możemy tego psa wykąpać, gdzie może poaportować jakąś piłeczkę z wody i ten pies nie będzie nikomu przeszkadzał, ponieważ to miejsce jest przeznaczone właśnie dla niego. To jest tylko kwestia naszej organizacji takiego wypadu. Oczywiście musimy mieć też tego świadomość, że nie będziemy ciągnąć tego psa na jakiś, nie wiem, na jakiś szlak górski, kiedy jest 40 stopni upału, bo jest to dla tego psa zagrożeniem, ale również jest zagrożeniem dla nas, jeżeli chodzi o przegrzanie, więc tutaj zdrowy rozsądek pozwoli nam naprawdę tak ułożyć sobie i zaplanować wakacje, żeby ten czas spędzać wspólnie, bez szkody dla zwierzaków i przy okazji też bez dla nas, bo szaleństwo przy 40-stopniowym upale no, też przeciwko nam się może obrócić, bo się odwodnimy. Nie jest ono wskazane, ten upał, ani dla osób starszych, ani dla dzieci, dla nas też, bo tak jak powiedziałam, może się skończyć odwodnieniem i wcale nie jest to zdrowe. Jeżeli zastanawiamy się, jak sobie poradzić właśnie na przykład z podróżą, z pobytem w miejscu, które w danym momencie wynajmujemy, to w tej chwili oferta artykułów zoologicznych jest tak szeroka, że naprawdę ułatwia nam zabezpieczenie tego naszego zwierzaka i stworzenie bardziej komfortowej na przykład podróży bądź pobytu w pokoju hotelowym czy w domku. Dlatego, że od poidełek, które możemy zabierać ze sobą i powinniśmy zabierać na wszelkiego rodzaju wypady,

Mamy kamizelki chłodzące, mamy maty chłodzące, które możemy położyć albo w pomieszczeniu, albo w samochodzie. I wtedy automatycznie zwierzak może, jeżeli jest mgląco, z takiej maty skorzystać i tam się schłodzić, kładąc się na niej. Możemy również korzystać z takich rzeczy jak przenośne wentylatory, które są ładowane USB, dlatego że to jest niewielka rzecz przenośna, która też trochę schładza otoczenie tego naszego zwierzaka. Także warto o tym też pomyśleć. Jeżeli ktoś już bardzo chce zabierać psa w góry, to też można nawet nabyć w tej chwili ochronne buciki dla psów. Oczywiście pies musi być do tego przyzwyczajony, tak? Bo nie założymy psu po raz pierwszy bucików ochronnych i nie pójdziemy na szlak, bo będzie to dla niego zbyt trudne i zbyt traumatyczne, więc do takich rzeczy psa musimy z czasem po prostu przyzwyczaić. Kolejna sprawa to jest wynajęcie, nie wiem, czy hotelu, czy na przykład domku. W tej chwili, jeżeli mówimy o domkach, są również takie możliwości, że można wynająć domek, który ma niewielki teren wokół niego ogrodzony. I wtedy taki pies, zwłaszcza blokowy, ma trochę namiastkę swobody, bo może sobie wychodzić i wchodzić, kiedy chce do domku i korzystać z tego terenu zewnętrznego. Ale to trzeba po prostu poszukać i sprawdzić, gdzie są takie możliwości. Jeżeli mamy psa spokojnego i wiemy, że nie ma żadnych lęków separacyjnych, to wtedy możemy takiego psiaka zostawić na godzinę, dwie w pokoju hotelowym, wiedząc, że nic nie zniszczy. A jeżeli mamy taką obawę, no to wtedy warto tego psa przygotować do takiego wypadu poprzez nauczenie go przebywania i korzystania z klatki. Z klatki albo z kennelu. Wiem, że większości osób się to bardzo źle kojarzy, bo zawsze jest to postrzegane jako coś bardzo złego, ale dobrze wprowadzona klatka, dobrze wprowadzony kennel powoduje, że pies nie postrzega tego jako ograniczenie wolności, jako więzienie, tylko wręcz przeciwnie, jako azyl, czyli miejsce, które jest jego, gdzie może się schować, spokojnie zasnąć i odpocząć. I proszę mi wierzyć, że naprawdę dobrze zrobiona klatka nie jest problemem dla zwierzaka. Jeżeli mamy możliwość i na przykład mamy taką klatkę ustawioną w domu, otwartą, to bardzo często ona jest z lokatorem w środku. Po prostu psy z tego korzystają i chętnie. I nawet jak ma się więcej psów, tak jak u mnie, jest klatka otwarta, to wtedy jest na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. Kto się pierwszy zaloguje, to ten korzysta, tak? A reszta musi czekać na swoją kolej. Więc nie demonizujmy klatki, nie demonizujmy kennelu, czy kennela, kennelu chyba. I korzystajmy z tego, tylko oczywiście musimy do tego zwierzaka przygotować. Jest cały schemat pracy z prowadzeniem klatki i należy ją odpowiednio właśnie według tego schematu wprowadzić, żeby nie była traktowana właśnie jako ubezwłasnowolnienie, tylko żeby była traktowana jako azyl. Ci, którzy wyjeżdżają, planują wyjechać zaraz po zakończeniu roku szkolnego, już tej klateczki sobie nie zrobią. Ale ci, którzy planują wyjazd na przykład w drugiej połowie sierpnia, to jak najbardziej mogą zacząć taką pracę właśnie z wprowadzeniem kennela albo klatki. I jest duża szansa, jeżeli będą pracować systematycznie, jeżeli będą ją pozytywnie wzmacniać, to na tyle sobie wypracują, że dla tego zwierzaka nie będzie żadną traumą pozostawienie w tej klateczce na godzinę, dwie bądź na przykład trzy. Kolejna sprawa to jest taka, że to dobrze, czasami faktycznie już coś się zadziało, mamy coś już zaklepanego i nie możemy tego naszego zwierzaka zabrać, albo jedziemy do sanatorium, nie możemy zabrać zwierzaka.

a albo jedziemy, albo lecimy gdzieś za granicę na wakacje zagraniczne. No wiadomo, że do tego Egiptu, no to tego chyba czworonoga nie zabierzemy ze sobą, bo dla niego to już by była żadna frajda w tych upałach. Poza tym lot samolotem też nie jest, zwłaszcza dla większego.

Może jeżeli to jest osoba, którą widzi pies po raz pierwszy, no to wiadomo, że jest to trauma. Ale szukamy w pierwszej kolejności wśród rodziny i wśród naszych bliskich znajomych, którzy mają styczność albo na co dzień, albo często z tym naszym psiakiem. I to będzie powodowało, że ten stres zmiany miejsca, no bo przeprowadzamy tego psa na ten tydzień czy dwa do tej osoby, się stres minimalizuje. Ewentualnie w ogóle go nawet nie ma, więc zaczynamy od tego. Jeżeli mamy taką możliwość, oczywiście przeprowadzamy tego naszego psiaka z jego rzeczami. To znaczy, bierzemy jego legowisko, bierzemy miski, bierzemy zabawki, po to, żeby miał ze sobą ten łącznik z tą codziennością, w której żyje, tak, od jakiegoś czasu, żeby było coś jego, tak? To, co zna, co jest taką bazą stałości. I to chyba jest najlepsza opcja. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, jeżeli nie mamy osoby, która jest chętna, żeby się tym psem zająć, ona nie może, toż mamy kolejne rozwiązanie. Jeżeli pies jest spokojny, jeżeli pies psem starszym, który też nie przepada za zmianami, który woli mieć ten swój stały kąt i jego dzień właściwie polega głównie na tych przez nas zaplanowanych spacerach, plus sporo śpi. Jeżeli nie mamy psa, dla którego jest problemem pozostawanie w domu samodzielne, to możemy, może nie na 2 tygodnie, ale na kilka dni załatwić osobę, którą pies zna, może nie jest zbyt mocno związany, ale która przyjdzie i wyprowadzi tego psa minimum 3 razy dziennie. Z tym, że no tutaj też jest taka zasada, że musi przyjść 2 razy dziennie na krótszy spacer, żeby pies mógł załatwić swoje potrzeby fizjologiczne i ten jedno wyjście, dłuższy spacer, żeby mógł poeksplorować, żeby mógł no też trochę skorzystać z tego życia, nie tylko siedzieć w czterech ścianach. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest też, jeżeli mamy taką możliwość, zostawić też awaryjnie klucz od jakiegoś sąsiada i to, co się sprawdza, a nie jest jakimś mega wydatkiem, a naprawdę daje nam poczucie spokoju i bezpieczeństwa, to jest zamontowanie kamerki. W tej chwili kamerki są dostępne w różnych cenach i mają one różne jakieś tam parametry, ale to nie musi być obraz jakiś tam mega dokładne, tylko ważne, żebyśmy na przykład mogli sobie od czasu do czasu zerknąć i sprawdzić, czy nasz zwierzak jest spokojny, że sobie spokojnie śpi, że nic się z nim nie dzieje, a gdyby na przykład pojawiło się jakieś zachowanie, które by nas zaniepokoiło, to jeżeli osoba, która podjęła się opieki, na przykład jest w pracy i nie może do tego naszego zwierzaka podejść, to wtedy warto skontaktować się z właśnie sąsiadem, żeby w sytuacji awaryjnej zajrzał, sprawdził, tak, czy ten pies na przykład nie potrzebuje jakiejś pilnej pomocy, bo nie wiem, albo ma wymioty, albo biegunkę, albo cokolwiek, i wtedy mu należałoby tego naszego czworonoga zabrać do lekarza weterynarii i udzielić mu pomocy. Także można sobie w ten sposób rozwiązać. Jeżeli zostawiamy kota czy koty, bo jak koty, to też im trochę jest zawsze łatwiej, bo mają właśnie tego swojego towarzysza i przyjaciele nie zostają zupełnie same, to też warto zamontować i skorzystać z takiego urządzenia jak kamerka, bo też możemy monitorować, co się z tym naszym zwierzakiem dzieje. I ostatnia opcja. Nic nam więcej nie wypaliło wcześniej, nie mamy już tutaj możliwości i mamy ograniczone pole manewru. Pozostają nam hotele dla zwierząt. Ja osobiście uważam, że to już jest taka ostateczna już opcja, kiedy już nic innego nie możemy załatwić, jeżeli chodzi o opiekę nad tym zwierzakiem, ale czasami po prostu trzeba z tego skorzystać. Warto jest zastanowić się, czy
Akurat ta opcja też dla mojego psa, na przykład.

0: będzie dobra, czy jednak lepsza byłaby pozostawienie go samego w domu i poproszenie, żeby ktoś do niego zaglądał i wychodził na spacery. Oczywiście, jeżeli taka jest niemożliwość, dlatego że dla wielu psów może być to bardzo dużą traumą. Nie dość, że jest zmiana miejsca, zmiana ludzi, którzy się pojawiają, to jeszcze na przykład psy, które są lękowe, które mają problemy z relacjami z innymi psami, dla nich będzie dużą traumą, że znajdują się wśród innych psów. Nawet jeżeli one nie mają bezpośredniego kontaktu, bo są w swoich pomieszczeniach, to jednak czują, że jest sporo innych psów w otoczeniu, że te psy szczekają, więc niekoniecznie może to być dla nich dobrym rozwiązaniem. Jeżeli mamy psa, który nie ma problemu w kontaktach z ludźmi, nie ma problemów w kontaktach z innymi psami, na pewno ta trauma związana ze zmianą miejsca i w ogóle stylu życia będzie zdecydowanie mniejsza. Na koniec będzie, proszę Państwa, przedstawiona pewna lista takich miejsc przyjaznych zwierzakom i miejsc, które pomogą nam zająć się tymi czworonogami w czasie naszej nieobecności. Jest to lista, która powstała poprzez takie dorzucenie przez osoby, które się tym interesują, które korzystały, ale nie jest to lista, która wiąże się z naszą tak jakby z naszym poleceniem. Weryfikować Państwo musicie sami. Sprawdzać, czy warunki, które oferuje dane miejsce, Wam odpowiadają, czy będą odpowiednie dla Waszego zwierzaka. Musicie sami sprawdzać, jakie są opinie danego miejsca, dlatego że no, dla nas to jest zbyt obszerny temat, a poza tym każdy ma inne oczekiwania. Jednej osobie wystarczy, że jego pies będzie miał kojec i kawałek wybiegu, ale druga osoba będzie oczekiwała, że jego pies będzie przebywał w domu i na przykład będzie chodził na spacery, a nie będzie wypuszczany gdzieś na jakiś ogrodzony teren. Więc to już jest bardzo indywidualne podejście, bardzo indywidualna ocena i to Państwo musicie dokonać sami. Tego musicie dokonać sami i proponuję, żeby naprawdę podchodzić do tego bardzo rzetelnie. To znaczy sprawdzać na wszystkie możliwe sposoby, co oferuje dane miejsce, i właśnie przede wszystkim jak wygląda bezpieczeństwo w tym miejscu i jak wygląda opieka nad tym Waszym zwierzakiem, żebyście po prostu byli nie tyle Wy zadowoleni, co Wasz zwierzak, żeby był zadowolony z tego pobytu i żeby nie opuścił takiego miejsca straumatyzowany. Ale jeszcze raz powtarzam, jeżeli mamy taką możliwość, jeżeli już nie w tym roku, bo już decyzje zapadły i pewne rzeczy nie można odwołać, to na przyszły rok proszę rozważyć taką możliwość, żeby wakacje były razem z naszymi zwierzakami. One będą najszczęśliwsze wtedy, kiedy będą z nami i to nieważne gdzie, bylebyśmy byli razem, wspólnie i żeby nie musiały czekać na nas tydzień, dwa, kiedy wrócimy, bo wtedy wiadomo, że to stado trochę im się rozjeżdża i no jest im, mówiąc już delikatnie, smutno. Także życzę Państwu miłych, słonecznych, spokojnych wakacji i naszym czworonogom, żeby te wakacje były właśnie wspólne razem z nami spędzone. Dziękuję.
1: Do adopcji polecają się Heidi. Heidi to roczna suczka o wyjątkowym popielatym umaszczeniu, które przyciąga wzrok i nadaje jej niepowtarzalny wygląd. Jest psem pełnym energii i ciekawości świata, który codziennie chętnie odkrywa nowe miejsca i doświadcza nowych wrażeń. Heidi uwielbia długie spacery, podczas których może eksplorować otoczenie, a także zabawę, która sprawia jej ogromną radość i pomaga spożytkować jej naturalną aktywność. Charakter Heidi jest bardzo przyjazny i otwarty na ludzi. Szybko nawiązuje kontakt i chętnie spędza czas z opiekunem. Do innych psów podchodzi jednak wybiórczo, dlatego ważne jest, by przyszły właściciel znał jej potrzeby i potrafił zapewnić jej odpowiednie warunki, które pozwolą jej czuć się bezpiecznie i komfortowo. Heidi zachowuje czystość w boksie i ładnie chodzi na smyczy. Heidi jest psem inteligentnym i chętnym do nauki, dlatego idealnie sprawdzi się u osoby aktywnej, która poświęci jej czas na szkolenie, zabawę i wspólne wyzwania. Szukamy dla niej domu, w którym będzie kochana, szanowana i gdzie

i będzie mogła realizować swoje potrzeby związane z ruchem i eksploracją. Jeśli szukasz energicznego, ciekawskiego i oddanego psa, który wniesie do Twojego życia wiele radości i pozytywnej energii, Heidi może być idealnym towarzyszem. Zapraszamy do kontaktu, by poznać Heidi bliżej i dowiedzieć się więcej o jej charakterze oraz potrzebach. Heidi zarejestrowana jest pod numerem 13219/185/25. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Pipi. Na początku kwietnia tego roku trafiły do nas dwie kocie siostry, którym nagle zawalił się świat. Lucia i Pipi to urocze koteczki, które mają nieco ponad 3 lata i bardzo potrzebują nowego domu już na zawsze. Pipi to koteczka o ciemnym, prawie czarnym futerku. Ma kępkę wyróżniających się białych kłaczków na piersi. Jej początki w schronisku nie były łatwe, stresowała się, odmawiała jedzenia. Na szczęście po przeprowadzce z klatki do pokoju w kociarni odżyła. Teraz to urocza kicia, która nawołuje, delikatnie prosząc o odrobinę uwagi i czułości. Czasem sama podbiega do człowieka i domaga się pieszczot. Jak na razie nie jest zainteresowana zabawkami, ale może to kwestia czasu. A może jeszcze nie znalazła takiej, która najbardziej ją zaciekawi. Pipi to urocza koteczka, która z utęsknieniem czeka na ludzi. Takich, którzy pokochają ją, dadzą dom i opiekę już na zawsze. Pipi zarejestrowana jest pod numerem 4813/29/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Choć pogoda w minioną niedzielę nie rozpieszczała, a deszczowe chmury co chwilę zaglądały nad miasto, biojarmark odbył się zgodnie z planem. Kapryśna aura nie odstraszyła mieszkańców, którzy licznie odwiedzili stoiska lokalnych wystawców. Na odwiedzających czekały między innymi świeże warzywa, aromatyczne wiosenne miody oraz wyjątkowe zestawy prezentowe przygotowane z myślą o

0: zbliżającym się Dniu Ojca.
1: Biojarmark zawsze jest, nieważne jaka jest pogoda. Pogoda jest jaka jest, tak? Ale my dzisiaj jesteśmy przygotowani, mamy obciążniki, mamy zabezpieczone namioty i mamy dla Was wszystko to, co dobre i zdrowe. I dzisiaj między innymi chciałabym, żebyście poznali trochę bliżej wystawcę olej mamy, który... Cóż, musi sam opowiedzieć, co ma dla klientów, jakie są właściwości ich produktów. Zapraszamy mimo wszystko. Czasem wychodzi słońce, tak jak teraz, także nie boimy się złej pogody.
2: To tutaj mamy stoisko olej mamy. To jest malutka rodzina toczarnia. Toczymy świeży olej każdy tydzień. Mamy bardzo szeroki asortiment oleju, 14 rodzajów oleju, więc naprawdę jest duży wybór. Oczywiście trzeba dbać o zdrowie, nie? Więc trzeba jeść dobre, naturalne produkty, tak jak na przykład olej toczony na zimno. Nie? I tutaj zbliżamy się do Dnia Ojca, więc mamy tutaj propozycję, fajny zestaw jako prezent dla tata. Nie? Tutaj to są zestawy z 5 małej butelki oleju po 100 ml, ale też polecam dla każdej tatusz taki olej z pestek dyni. To jest bardzo smaczny, taki olej, smak orzechowy. Kolor piękny, ma zielony, więc na pewno to byłoby super prezent.
3: A jakie właściwości mają te oleje?
2: Znaczy, każdy olej, najpierw kupujemy olej dla smaków, nie? Bo z faktem, że one są tłoczone na zimno, utrzymają swoje wyraźniejszy smak, więc sam ziarno się broni i to jest już cios, nie? Potem to wiadomo, że każdy olej ma swoje witaminy, swoje właściwości i tak dalej, które pomagają organizm dobrze funkcjonować, nie? Na przykład jest bardzo znany ten czarnuszki, który zawiera timokinon, nie? Albo jest ostropes, który zawiera ten silimarina, więc pomagają po prostu organizm się bronić, nie? No i tyle, można tak powiedzieć.
3: A jak powinniśmy spożywać taki olej bezpośrednio na łyżce, czy może to być dodatek do jakiegoś dania?
2: O, tutaj są różne szkoły, nie? Można tak powiedzieć. Faktycznie, że jest mocno polecane, że rano na czoło, żeby pić ta łyżeczka po prostu oleju i oczywiście tak można zrobić, nie? Bo to chodzi o systematyczności, nie? Żeby każdy rano po prostu, żeby organizm dostał swoje dawka oleju. Ale niekoniecznie musi tak być. Na przykład ja jem z sałatką, prawie codziennie robimy fajne sałatka, właśnie z tą olej z pestek dyni, który jest naprawdę super. No i to jest mój sposób. Ale też są inne sposoby, na przykład można zrobić super pesto albo super hummus, no i smarujemy po prostu kropka chleba i to jest pyszne. I w ten sposób można właśnie dostać swoje dawka olej tłoczony na zimno.
0: Dużym zainteresowaniem cieszy się stoisko z serami. Bogata oferta przyciąga zarówno stałych klientów, jak i osoby poszukujące nowych smaków.
4: Sprzedajemy, produkujemy w własnym gospodarstwie sery z niepasteryzowanego mleka krowiego i koziego, dostępne tutaj na Biojarmarku we Włocławku co 2 tygodnie.
3: No właśnie widzimy różne rodzaje serów, jakie możemy tutaj spotkać.
4: No cóż, paleta jest dość szeroka, że tak powiem. Możemy zacząć od świeżych serów podpuszkowych, kozich z różnymi dodatkami, z czoskiem niedźwiedzim, z czarnuszką. Bardzo dobrze sprzedają nam się już także kefiry. Jest godzina 10:30, już nie mamy żadnego do zaoferowania. Świetnie nam się sprzedają też jogurty naturalne, gęste, w typie jogurtów greckich. Mamy też ricottę, czyli tak zwany najbardziej lekkostrawny ser na świecie. Twarożki naturalne z przyprawami. Sery w typie gouda, sery maziowane, czyli takie bardzo mocno wyraziste, bardzo zapachowe. Dziś mamy nowość, taką fajną roladę pleśniową, tak to wygląda, z mleka koziego niepasteryzowanego. Jest ona wzbogacona o tymianek, czyli daje takiego fajnego orzeźwienia. Mamy też, bardzo dobrze nam się sprzedaje też ser na przykład z niepasteryzowanego mleka krowiego, oczkowy, ja tak to mówię. On ma smak taki lekko słodkawy, orzechowy, ma w zapachu jest takie nuty owocowe, bardzo dobrze nam się sprzedaje. Zresztą to się świetnie wygląda.
3: Czyli klienci do Was wracają?
4: Tak, mamy już tutaj duże grono swoich stałych klientów, aczkolwiek też polecamy się dla nowych, tak jesteśmy bardzo mocno otwarci. Mamy też stoisko, w którym można zdegustować naszych serów, posmakować, żeby, jak to się mówi, nie kupować kota w worku, tak? Zresztą my też chętnie opowiadamy o tym, co robimy, skąd się wzięliśmy, dlaczego i tak dalej, skąd się wziął pomysł na taki, że tak to powiem, biznes, czy musimy się bierzyć, jakie mamy problemy, ale też spotykamy spotykamy się z bardzo, bardzo dobrym oddźwiękiem, że tak powiem, ze strony naszych klientów, którzy nie będą tutaj ukrywała, bardzo mocno nas wspierają, za to bardzo im dziękujemy.
0: Jednym z najchętniej odwiedzających punktów biojarmarku niezmiennie pozostaje stoisko z wyrobami mięsnymi.

0: Klienci doceniają przede wszystkim wysoką jakość produktów, naturalny smak oraz prosty skład.
1: Prowadzimy firmę już od dłuższego czasu i miło nam jest gościć co dwa tygodnie we Włocławku, proponując nasze wyroby do konsumpcji.
2: Proszę opowiedzieć o tej pięknej szynce.
1: Szynka, którą widzicie Państwo w tyle, już jest zostało jej już niewiele. Jest to produkt, który jest parzony, gotowany, a w ostatecznej wersji już na koniec podpiekany w piecu i podawany do spożycia. Taką szyneczkę produkujemy około 1,5 miesiąca, bo ona dość dużo leży w solance z przyprawami i dość długo później musi kąpać się, jak to ładnie co niektórzy mówią.
2: Co jeszcze znajdziemy u Państwa na stoisku?
1: Znaczy wiele wędlin, wiele jest linia wędlin kompletnie bez konserwantów. No jedynym konserwantem jest sól chłodawska, ale bez jakichkolwiek składników E. A dodatkowo oprócz tego mamy rzeczy, które uważamy za dość fajne i dość dobre, rzeczy konfitowane, czyli dość długo gotowane w niskiej temperaturze w oleju. I to są rzeczy obiadowe do podania bądź na grilla, tak jak tutaj widoczne żeberka. W sosie barbecue, który też sami produkujemy i tutaj jest czysty skład całkowicie tego produktu.
2: Czy klienci do Was wracają?
1: Gdyby klienci do nas nie wracali, to znaczy, że byłoby coś z nami nie tak. A tu cieszymy się tym, że we Włocławku praktycznie mamy 80% tych samych co dwa tygodnie klientów, którzy już się przyzwyczaili do tego, że nasze produkty można kupić na dwa tygodnie i przez dwa tygodnie je konsumować, i nic się z nimi nie dzieje.
2: Czy ma Pan swój ulubiony produkt?
1: Na pewno jest pasztet kaczki i ozory z czosnkiem niedźwiedzim. To są takie, można powiedzieć, dwa flagowe produkty nasze, którymi się dość szczycimy. Kaczka była w Polsce nagrodzona, ale ogólnie całość jest robiona tak, że musi to najpierw nam smakować, a żeby później móc dalej. Mamy fajne rzeczy w tej chwili już zrobione na grilla. Mamy ciekawą kiełbasę z serem jalapeno i z bardzo dobrej jakości serem grana padano. Także jest wybór, każdy może coś dla siebie wybrać.
0: Niedzielne zakupy na biojarmarku już na stałe wpisały się w kalendarz wielu mieszkańców. To miejsce, gdzie nie tylko można zaopatrzyć się w świeże produkty, ale także spotkać lokalnych producentów i poznać historię stojące za wyrobami. To był dzień pełen wzruszeń, wspomnień i podziękowań. Ochotnicza Straż Pożarna w Lubominie świętowała jubileusz stulecia swojej działalności. Przez cały wiek druhowie nie tylko gasili pożary i ratowali życie mieszkańców, ale także aktywnie uczestniczyli w życiu lokalnej społeczności, stając się ważną częścią historii gminy Boniewo.
3: To jest piękne święto w każdej straży. No dla mnie w sposób szczególny, ponieważ Lubomin jest mi bliski, to jest jedna z naszych trzech straży i rzeczywiście to stulecie dzisiaj tutaj w tej jednostce jest świętem praktycznie całej gminy, a no miejscowości Lubomin w sposób szczególny.
2: Czy zauważył może Pan zaufanie lokalnej społeczności co do straży?
3: Zdecydowanie. Tutaj w Lubominie mamy zarówno druhów strażaków, jak i druhny. Tutaj w tej jednostce skupiają się też druhowie nie tylko z Lubomina, ale także z okolic, więc tutaj ta straż jest jedna z najważniejszych organizacji w Lubominie i jedna z najważniejszych w gminie, więc ciesząca się powszechnym szacunkiem, uznaniem, także nic dodać, nic ująć. Tylko po prostu gratulować naszym druhom tych 100 lat i prosić o kolejne.
2: A czego możemy życzyć właśnie strażakom z Lubomina?
3: Myślę, że przede wszystkim zdrowia, wytrwałości. No i myślę, że tak po strażacku tyle powrotów, co wyjazdów do akcji.
0: Podczas uroczystości nie zabrakło podziękowań dla druhów, którzy przez lata budowali historię jednostki. Przypominano najważniejsze wydarzenia z dziejów OSP Lubomin oraz ludzi, którzy poświęcali swój czas, by nieść pomoc mieszkańcom w najtrudniejszych momentach. Szczególnym punktem obchodów było odznaczenie jednostki Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. To jedno z najważniejszych wyróżnień przyznawanych jednostkom OSP

0: wieloletnią działalność i zasługi dla ochrony przeciwpożarowej.
1: Proszę powiedzieć, czym dla pana jest dzisiejszy dzień?
2: Wszystkim, bo mój pradziadek był założycielem Konstanty Wypijewski, jak z drugiej strony mój pradziadek Piotr Szyburski byli założycielami tej jednostki, a ja jestem spadkobiercą tego. Więc muszę podtrzymywać tradycję.
1: A czym dla pana jest służba w straży?
2: Proszę panią, oddaniem dla drugiego człowieka, chęć ratowania drugiego człowieka, to nie ma słów na to. Bycie strażakiem to nie wyrazi się słowami. To jest coś, czego no nie można określić. Kto nie ma tego czegoś w sobie, nie jest strażakiem na pewno.
1: A jakie cechy powinna mieć osoba, która chciałaby przystąpić do straży pożarnej?
2: No, musi mieć chęci, musi być w predyspozycji zdrowotnej, ale również musi mieć to coś w sobie, bo tak na siłę kogoś ciągnąć to nie jest to.
1: A czy młodzi chętnie wybierają ten zawód?
2: No, u nas akurat tak, są chętni i z tego, co jest, co pani widziała przy odznaczeniach, przy tym jest grono młodych ludzi, jest nas gro w średnim wieku, no i są starsi druhowie. Tych najmłodszych, jakbyśmy chcieli młodzieżówkę, nie ma aż tak dużo. Niestety wieś wyludnia się.
1: A czy ma pan historię, która szczególnie zapadła panu w pamięć?
2: No, wiele jest takich. Ale to trudno się o takich rzeczach, powiem pani, opowiadam. Bo gdzieś, gdzie jest ludzka tragedia, nie da się tego opowiedzieć. I to trzeba w sobie zostawić. Także, wie pan, to na pewno nie opowiem tej historii, bo to jest trudne do opowiedzenia.
0: W jubileuszu uczestniczyli przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, samorządowcy, parlamentarzyści, delegacje zaprzyjaźnionych jednostek oraz mieszkańcy regionu. Licznie zgromadzone poczty sztandarowe podkreśliły rangę wydarzenia i znaczenie, jakie jednostka odgrywa w lokalnym środowisku. Jak podkreślają sami strażacy, służba w OSP to nie tylko udział w akcjach ratowniczych. To także budowanie wspólnoty, przekazywanie tradycji młodszym pokoleniom i gotowość do pomocy o każdej porze dnia i nocy.
3: Myślę, że to jest dla całej okolicy i dla naszej miejscowości jest to duże święto. Nasza jednostka ma już sporą historię, jest to stulecie, więc dosyć długo działamy. No myślę, że jest to jednostka, mimo że w małej miejscowości, bardzo prężnie działająca, rozwijająca się i staramy się lokalnej społeczności pomagać na tyle, na ile możemy.
1: A czuje pan zaufanie lokalnej społeczności?
3: Myślę, że tak. Myślę, że no, mieszkańcy są strażakami z tej miejscowości, wspieramy okolice. Jeśli coś się dzieje, no to myślę, że jesteśmy na każde zawołanie.
1: A czym dla pana jest służba w straży?
3: Poniekąd zaszczytem, aczkolwiek nie uważam, że najważniejszą dla mnie cechą w straży jest wyjazd do alarmów, do różnego rodzaju akcji i pomoc ludziom. No i nie ukrywam też ta adrenalina, gdy się jednak wyjeżdża do różnego rodzaju akcji.
0: Jubileusz był okazją do podsumowania minionego stulecia, ale także spojrzenia w przyszłość. Druhowie podkreślają, że chcą nadal rozwijać jednostkę i służyć mieszkańcom tak, jak robili to ich poprzednicy przez ostatnie 100 lat. 80 lat tradycji, tysiące absolwentów i pokolenia uczniów, którzy właśnie tutaj zdobywali wiedzę i zawód. Zespół Szkół Chemicznych imienia Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławku świętował jubileusz 80-lecia istnienia. Obchody zgromadziły uczniów, nauczycieli, absolwentów oraz przedstawicieli władz samorządowych i parlamentarnych. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, po której uczestnicy przeszli w korowodzie do Centrum Kultury Browar B.
4: Pamiętam dziś, jak poprzedni jubileusz zrobił na mnie ogromne wrażenie. Pamiętam, jak patrzyłem na wasze twarze, pamiętam, jak rozmawialiśmy, jak wspominaliście tak naprawdę wszystko to, co działo się kiedyś, i 10, i 20, i 50, i 60 lat temu, tak? Dzisiaj obchodzimy 80-lecie Zespołu Szkół Chemicznych w Wrocławku i ja tak się zastanawiam, że ja będę miał swój jubileusz w przyszłym roku, ponieważ w przyszłym roku będzie 20 lat, jak w Zespole Szkół Chemicznych pracuję. Nie pracowałem nigdy w innej szkole. Ja nie kończyłem Zespołu Szkół Chemicznych, ale okazuje się, że przy tworzeniu monografii znalazłem wiele elementów, które gdzieś tą moją historię związały z Zespołem Szkół Chemicznych, mimo tego, że jeszcze mnie na świecie nie było. Ja poproszę zdjęcie.
5: Dobra.

0: Teraz uwaga. Czyj jestem? Dajemy 3 sekundy. Raz, dwa, trzy. Poprosimy o podpowiedź.
1: Mama.
0: Ta pani w tej sukience to jest moja mama. Słuchajcie, ona nie kończyła zespołu szkół chemicznych. To się robi jak telenowela trochę. Ona była partnerką podczas studniówki. Poprosimy następne zdjęcie. Stanisława Truszkowskiego, który jest absolwentem chemika z klasy pani Kodymowskiej. To zdjęcie było wykonane 2 lata temu bodajże. Klasa pani profesor Kodymowskiej odwiedziła w rocznicę 50-lecia zdania matury naszą szkołę, bo się fantastycznie trzymają. To pokazuje, dziękuję bardzo. Możemy przejść dalej już. Słuchajcie, to nie koniec, bo zespół szkół chemicznych ukończyli moi wujkowie, moje ciocie, moja była teściowa i wiele osób, które znam do dzisiaj, są fantastycznymi osobami. Słuchajcie, tak żeby coś od siebie. Kocham tą szkołę bardzo. Kocham.
2: To właśnie wspomnienia absolwentów były jednym z najważniejszych elementów jubileuszu. Wielu z nich po latach ponownie przekroczyło próg swojej szkoły, spotykając dawnych kolegów, nauczycieli i wychowawców. Jak podkreślano podczas uroczystości, chemik od dekad nie tylko kształci specjalistów, ale również buduje lokalną społeczność.
3: Turbo mi jest miło, że mogę uczestniczyć w tym wspaniałym jubileuszu. Dodam tylko też od siebie, że jak mieszkam w tym sobie pięknym Edynburgu, to tak jak tutaj już padły słowa, że absolwenci też mieszkają i pracują za granicą, ja pracuję dla rządu brytyjskiego w swoim zawodzie, czy może nie jako technolog chemiczny, ale w dalszym ciągu z regulacjami chemicznymi. Także to też pokazuje, że chemik przygotował mnie do tego, żeby móc studiować na jednym z najlepszych uniwersytetów Wielkiej Brytanii i 50 najlepszych na świecie. I gdyby nie ta wiedza zdobyta z chemika, to być może tam by mi po prostu nie było. A dzięki temu pracuję tam, gdzie pracuję. Także bardzo dziękuję. Mam też taki mały gift dla szkoły, który mam nadzieję będzie pomostem, bo jak już Państwo teraz wiedzą, i kulinarnie się spełniam, ale też chemicznie, więc ta książka jest takim troszeczkę pomostem między tą chemią a kulinariami. Mam nadzieję, że w tej nowej bibliotece, tej pani Heuni, jak mówiła, że jest przepiękna i muszę zobaczyć, że ta książka będzie dumnie sobie stała i da dużo inspiracji zarówno chemikom, ale też kucharzom, żeby otworzyć się na nowe i tworzyć nowoczesne tradycje. Bo tradycja jest czymś naprawdę wspaniałym, ale jednak musimy pamiętać, że czasy się zmieniają i też musimy się zrobić do nich przystosować. Także bardzo dziękuję, bardzo mi miło i przekazuję.
2: Podczas jubileuszu nie zabrakło podziękowań dla nauczycieli oraz osób, które przez lata tworzyły historię placówki. Władze miasta podkreślały, że szkoła odgrywa ważną rolę w systemie edukacji Wrocławka, a jej absolwenci od lat zasilają lokalny rynek pracy i rozwijają przedsiębiorstwa działające w regionie.
4: Z okazji 80. rocznicy powstania Zespołu Szkół Chemicznych we Wrocławku pragnę pogratulować całej społeczności szkolnej, byłym i obecnym uczniom, ich rodzicom oraz uczestnikom okolicznościowego zjazdu absolwentów. Dziękujemy za wkład, jaki Państwo wnieśli w historię swojej szkoły i pamięć, jaką o niej zachowali. Mam nadzieję, że ta piękna sztafeta pokoleń będzie kontynuowana. To przecież integralna część historii, całe bogactwo edukacji. Byłym i obecnym nauczycielom chemika dziękujemy za trud, jaki włożyli w edukację młodych mieszkańców miasta i regionu, ale także za kształtowanie postaw i wartości, które stają się dla absolwentów kompasem w dalszej życiowej drodze. Rola edukacji jest bowiem niezwykle istotna. To nie tylko przekazywanie wiedzy. Szkoła przygotowuje młodego człowieka do samodzielnego, dalszego życia w społeczeństwie. Uczy postaw obywatelskich, czyli swego rodzaju samorządności i odpowiedzialności za wspólnotę, w której żyjemy. Od początku swego istnienia Zespół Szkół Chemicznych reagował na potrzeby lokalnego rynku pracy, kształcąc specjalistów na potrzeby działających na terenie Wrocławka przedsiębiorstw. Rozwijający się przemysł papierniczy, później chemiczny, czy obecnie sektor usług, wszędzie tam byli i są potrzebni specjaliści kształcący się w murach szkoły na wrocławskich bulwarach. Chemik znakomicie pokazuje, jak istotne jest kształcenie

0: zawodowe w aspekcie lokalnego rynku pracy.
1: Historia szkoły nierozerwalnie związana jest również z rozwojem przemysłu chemicznego we Włocławku. To właśnie tutaj przez lata kształcono kadry dla największych zakładów działających w mieście i regionie. Podczas jubileuszu przypominano najważniejsze momenty z dziejów placówki oraz ludzi, którzy współtworzyli jej markę.
2: Czas jubileuszu to czas, w którym dziękujemy i składamy życzenia na kolejne lata. Ja dziękuję za 80 lat edukacji i wychowania młodych ludzi. Za 80 lat przekazywania wiedzy i kształtowania postaw. Za 80 lat tworzenia, budowania historii szkoły. Życzę wszelkiej pomyślności, dalszych sukcesów, sukcesów uczniów i nauczycieli. My, nauczyciele, ja jestem z zawodu nauczycielem, wiemy doskonale, że największym naszym sukcesem są sukcesy naszych uczniów. Życzę tego, by szkoła pozyskiwała wspaniałych nowych uczniów i wyjątkowych absolwentów.
3: Jubileusze to spotkania. To spotkania i rozmowy, to też wspomnienia. Zawsze największą radość budzą fotografie, z tego co pamiętam. One wyzwalają uśmiech, wspomnienia, oklaski. Mam nadzieję, że jeszcze dziś je zobaczymy. Natomiast, moi drodzy, to co powiedział pan dyrektor i to było najpiękniejsze w tym wszystkim, że powiedział, iż starają się uczyć młodych ludzi tego, jak poradzić sobie w życiu, jak poradzić sobie z problemami dnia codziennego. Bo tych problemów jest przecież dużo i w życiu zawsze trzeba się z nimi zmagać. Pan dyrektor z taką ogromną wrażliwością mówił o tym, czym jest dla niego szkoła, jak bardzo jest ważna. Było widać tą autentyczną radość z tego, co robi i że już do końca życia w tej szkole pozostanie. Także... Ile jeszcze? Aha, dobrze. No tak, młodo wygląda, to jest szansa. Moi drodzy, młodzi ludzie to odpowiedzialność i to nasza odpowiedzialność, bo każdy z nich musi zrozumieć, że wszystko to, co robimy, robimy dla nich. I życzę wam, kadrze, nauczycielom, dyrekcji, abyście znaleźli wspólną nić porozumienia z nimi, żeby oni wiedzieli, że robicie to dla nich, bo to jest najważniejsze.
4: Historia szkoły, która zapisała się każdego z Państwa, zarówno tu się uczących, jak i również tych, którzy uczyli, nakazuje nam odnosić się z szacunkiem do tego, co osiągnęliście Państwo. Te wyniki są niepodważalne, mówił o tym pan prezydent Krzysztof Kukucki, który wskazał na potrzebę kształcenia dla rozwoju naszego miasta Włocławka, dla rozwoju naszego regionu. Dlatego mam okazję serdecznie podziękować wszystkim, którzy biorą udział w tym procesie i osiągają takie dobre rezultaty. Dzisiejszy dzień jest dniem także wspomnień dla tych, którzy uczyli się, część została na miejscu, pracują, część się oddaliła od Włocławka, ale zawsze wraca się z myślami do tego, co się działo właśnie w szkole. I ten dzień dzisiaj na to Państwo poświęcacie.
1: 8 dekad historii, tysiące absolwentów i niezmiennie ważne miejsce na edukacyjnej mapie miasta. Jubileusz 80-lecia pokazał, że dla wielu osób chemik to nie tylko szkoła, ale także część ich życiowej historii.

0: serdecznie dziękujemy. Maja i Kulkaniku zostają z nami na scenie jeszcze przez chwilkę. Bardzo dziękujemy. Takie mamy zdolne dzieci, proszę Państwa.
1: Kolejne doniesienia o dzikach grasujących po Wrocławku. Początkowo zwierzęta były obserwowane głównie w okolicy Wienieckiej oraz na osiedlu Południe przy ulicy Gajowej, czyli tam, gdzie dookoła są lasy. Dziki coraz odważniej wchodzą na ulice znacznie oddalone od lasów. Ostatnio pojawił się na Wiejskiej w pobliżu Arentowicza. Co miasto zrobi z problemem?
2: Te kroki my już podejmujemy od zeszłego roku i tak naprawdę te środki zapachowe zakupiliśmy, one są w użyciu. Również zakupiliśmy środki elektroniczne do odstraszenia dzików. No niemniej, jak widzimy, ten problem cały czas jest. Częściowo sobie poradziliśmy w niektórych miejscach, częściowo jeszcze nie. Chociażby u mnie dzisiaj koło domu też dziki radośnie sobie biegały. Oczywiście przyrodę kochamy. Niemniej bezpieczeństwo jest najważniejsze. Staramy się zabezpieczać siłami Straży Miejskiej. Współpracujemy na bieżąco z okręgami łowieckimi. Te okręgi łowieckie wskazują nam, co możemy zrobić. No, oczywiście przeprowadzają też swoje zabiegi higieniczne. Ta populacja stopniowo jest regulowana. Niemniej no, została jedna gromada tych dzików, z którą postaramy się w jakiś sposób przekierować ją na tereny, na których będzie mogła sobie swobodnie się przemieszczać, żyć bez stwarzania zagrożenia dla mieszkańców.
3: Wspominał Pan o tych środkach odstraszających dziki, to były środki chemiczne i także jakieś elektryczne. Jak to wygląda, jak to działa?
2: Nie mam tutaj przy sobie, ale przekazaliśmy środki do emitowania dźwięków ultradźwiękowych chociażby Spółdzielni Mieszkaniowej Południe. Te urządzenia będą zainstalowane w odległościach na budynkach co 100 metrów. Posiadamy jeszcze kilka swoich środków. Współdziałamy również, tak jak mówiłem, z kołem łowieckim, z myśliwymi. Oni też nam podpowiadają, jak można przeganiać te dziki. Ja chciałbym też Państwu powiedzieć, że najlepiej zachować ostrożność. One nie są z natury agresywne, ale to jest no, dzikie stworzenie. Także w przypadku spotkania bardzo prosimy o sygnał do Straży Miejskiej lub na numer 112. My będziemy działać. Ewentualnie w naprawdę nagłych przypadkach możemy użyć też, poprosić, mamy umowę podpisaną z weterynarzem, który w razie czego użyje swoich środków jako osoba najbardziej do tego predysponowana.
3: Czyli podsumowując, pozostała tak właściwie jedna taka rodzina dzików, która gdzieś tam zadomowiła się na osiedlu Południe i tam się przemieszcza.
2: Na chwilę obecną tak to wygląda. Nie chciałbym mówić jedna czy dwie, ale na chwilę obecną tak. Postaramy się w jakiś sposób sobie z nią poradzić. No niemniej ten problem dotyczy nie tylko Wrocławka, bo to jest problem w całym kraju. Jeżeli Państwo śledzicie media społecznościowe, no to chyżo biegają sobie młode warchlaczki po Warszawie, po Szczecinie, po innych miastach, co nie jest oczywiście usprawiedliwieniem. Niemniej też no, te działania są trudne. Proszę mi wierzyć, że połączenie dbania o naturę i bezpieczeństwo zawsze jest trudne, ale zawsze wybierzemy na pierwszym miejscu bezpieczeństwo człowieka.
1: Dziki zazwyczaj unikają ludzi. Jednak zraniona locha, broniąca warchlaków lub osaczony samiec mogą stać się śmiertelnie niebezpieczne. Ich kły potrafią zadać głębokie rany. Dodatkowo dziki mogą przenosić groźne choroby, takie jak włośnica czy wirusowe zapalenie wątroby.

0: Konkurs Odkrywamy Talenty jest organizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Wrocławku. Ma na celu propagowanie nauczycielskich inicjatyw w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień uczniów oraz indywidualnego podejścia do ich rozwoju osobistego i zawodowego. W siedzibie KPCN odbyła się uroczysta gala laureatów. Była to już 7. edycja wydarzenia.
1: Bardzo dbamy o to, by stworzyć dla nauczycieli przestrzeń po to, by mogli zaprezentować, w jaki sposób nauczyciele odkrywają talenty w swoich szkołach, wśród swoich uczniów. Jest to dla nas bardzo ważne, dlatego że w większości zwracamy uwagę na te dzieci, które mają specyficzne kłopoty w nauce albo tak zwanych średniaków. Natomiast te dzieci uzdolnione też potrzebują naszej uwagi. Stąd też nasze przedsięwzięcie, żeby nauczyciele potrafili wyodrębnić te talenty, zaprezentować je. No i także mamy też wsparcie rodziców, którzy przecież zdają sobie sprawę z tego, że dziecko jest uzdolnione w jakimś kierunku i oni też mają ogromny wpływ na to, jak dalej można te talenty rozwijać.
0: Konkurs był podzielony na 3 kategorie. Przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe. Prace były oceniane przez 3 osobowe jury. Honorowy patronat nad konkursem objął marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Żyjemy w świecie, w którym wszystko się zmienia i to dzieje się właściwie błyskawicznie, a przede wszystkim też edukacja dzieci, młodzieży, to jest właściwie takie pole do ciągłego odkrywania i modyfikacji, żeby oczywiście nadążyć za otaczającą rzeczywistością. Dlatego też konkurs Odkrywamy Talenty, który jest organizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji, temu służy. Przede wszystkim szukaniu innowacji, bo nauczycieli mamy niezwykle kreatywnych, dzieci pewnie jeszcze bardziej kreatywne i pomysłowe, dlatego też oceniamy pracę pod względem innowacyjności i kreatywności, takie rozwiązania, które nauczyciele przygotowują dla dzieci. W kilku kategoriach, bo oczywiście nie można wszystkiego wrzucić do jednego worka, więc to jest i kategorie nauczycieli, którzy uczą w przedszkolach, w szkołach podstawowych i wreszcie w szkołach średnich. Także dzisiaj odbywa się taka gala, gdzie tych najlepszych po prostu będziemy nagradzać.
0: Uczestnictwo w konkursie polegało na przedstawieniu przeprowadzonych zajęć, zrealizowanych projektów edukacyjnych, kół zainteresowań, zajęć lekcyjnych oraz dodatkowych, rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów.
3: Jeśli chodzi o projekt, który opracowałem z młodzieżą, to projekt polegający na przygotowaniu aplikacji webowej, czyli strony internetowej, która ma służyć dla młodzieży całej szkoły. Ma być to platforma do rozwiązywania testów do egzaminu zawodowego. Jest to spójny program, w którym to młodzież po zalogowaniu się, używając kont Microsoftu, może rozwiązywać testy w swojej kwalifikacji, którą będzie rozwiązywał na egzaminie zawodowym.
4: Skąd ten pomysł i jak przebiegała jego realizacja?
3: Pomysł narodził się już w poprzednim roku, ponieważ nie ma takiego spójnego miejsca, gdzie można byłoby łatwo kontrolować, analizować, sprawdzać postępy uczniów. No i do tego, żeby mieć to na własnej stronie internetowej, z własnym dostępem, z własnym administratorem. Jest to bardzo fajny sposób. Projekt cały rozwiązywany był, trwał, sama utworzenie strony to około 2-3 miesięcy. Później testy, umieszczenie na serwerze, później optymalizacja, no i umieszczanie pytań. Na tą chwilę na serwerze mam już około 7,5 tysiąca pytań. Młodzież może w dowolnym momencie po zalogowaniu rozwiązać test, sprawdzić swoje postępy, ale także opiekunowie, nauczyciele mogą analizować postępy uczniów, mogą sprawdzać, jak im te testy wychodzą, z jakich obszarów mają problemy. Więc myślę, że aplikacja z punktu widzenia ucznia, nauczyciela i szkoły jest to bardzo fajna aplikacja poprawiająca wyniki egzaminu zawodowego w części teoretycznej dla wszystkich kwalifikacji, jakie uczymy w naszej szkole, czyli w Zespole Szkół Elektrycznych w Wrocławku.
5: Odkrywanie talentów to nie tylko sukcesy naukowe, bądź też sukcesy artystyczne, ale także dostrzeżenie takich codziennych predyspozycji uczniów, codziennych ich aktywności, wspieranie ich do działania, odkrywanie mocnych stron i pielęgnowanie tych mocnych stron.
4: Jaką ma wartość dla Pana tego typu nagroda, tego typu gala?
5: Czuję się bardzo wyróżniony wśród tysięcy albo

0: nawet więcej nauczycieli, którzy codziennie wykonują ten trud tej pracy, tym bardziej czuję się bardzo doceniony, bo wiem, jak to jest praca. Każdy z tych nauczycieli podejmuje ten trud. Tylko tutaj właśnie w moim przypadku to jest szkoła branżowa. To są uczniowie klasy pierwszej szkoły branżowej i bardzo ciężko jest, jak wiemy, zmotywować, dostrzec te tutaj pozytywne cechy, te wartości wśród tych uczniów i motywować tych uczniów.
1: Pierwsze miejsce w kategorii przedszkola zdobyła Wioleta Zdziebłowska z przedszkola publicznego nr 22 we Wrocławku. W kategorii szkoły podstawowe Piotr Aren ze szkoły podstawowej w Trzebiegoszczu. Natomiast w kategorii szkoły ponadpodstawowe Dariusz Kostrzewski z zespołu szkół elektrycznych we Wrocławku. W hali mistrzów zniknął parkiet. Już od pewnego czasu mówiło się, że wymaga on wymiany. Służył koszykarzom oraz mieszkańcom przez 25 lat. W hali pojawi się nowa nawierzchnia. Koszt całej inwestycji wyniesie około 1,3 miliona złotych.
2: Trwa demontaż starego parkietu na hali mistrzów oraz montaż nowego parkietu. Blisko ćwierć wieku ten parkiet służył zarówno podczas meczów naszej wrocławskiej drużyny, jak i innych wydarzeń kulturalno-sportowych, które odbywały się właśnie na naszej hali mistrzów. Wierzymy, że nowy parkiet będzie nam służył tyle samo albo nawet więcej niż ten stary. Chcemy, żeby tutaj oczywiście jakość prowadzonych wydarzeń była jak największa. W związku z tym stawiamy właśnie na jakość przy wymianie tego parkietu. Chcemy również, żeby ten parkiet był trwały, żeby wytrzymał jak najdłużej. No i wiemy, że kibice nie do końca mają niedosyt po ostatnim sezonie. W związku z tym ta zmiana parkietu, wierzymy, że będzie też niosła ze sobą pewną zmianę a propos sukcesów sportowych naszej koszykarskiej drużyny.
3: Jak się domyślam, nowy parkiet będzie miał wszystkie atesty wymagane chociażby przez FIBA i przez PLK.
2: Tak, oczywiście tutaj parkiet będzie spełniał wszelkie wymagania, zarówno do rywalizacji koszykarskiej, ale również do wszystkich innych wydarzeń kulturalno-sportowych.
1: A co ze starym parkietem? Przykładowo, oryginalna murawa z piłkarskich stadionów pojawia się w sprzedaży w formie kolekcjonerskich, certyfikowanych fragmentów w pamiątkowych pudełkach. W przypadku parkietu hali mistrzów poszczególne klepki również mogą trafić do kolekcjonerów.
2: Zdajemy sobie sprawę, że ten stary parkiet może być nie lada gratką dla wiernych kibiców Anwilu Wrocławek. Więc tutaj jeszcze za szybko, żeby powiedzieć o szczegółach, natomiast możemy wspomnieć, że klub koszykówki Anwil Wrocławek planuje jakąś niespodziankę w związku z tymi klepkami, z tym parkietem. Wiemy dobrze, że ten parkiet przeżywał razem z kibicami wszystkie emocje, bo były to i sukcesy, radości, uśmiechy, ale również i łzy porażki. Zawodnicy, potocznie mówiąc, mieli również swoją klepkę, z której rzucali i zdobywali punkty. W związku z tym właśnie może taki fragment tego parkietu będzie nie lada gratką właśnie dla kibiców. To będzie niespodzianka od klubu koszykówki Anwil Wrocławek, o której w najbliższym czasie na pewno klub będzie informował.
1: Wykonawca ma zakończyć pracę w ciągu 45 dni, a więc nowy parkiet będzie gotowy w wakacje.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta

0: i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.
2: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87-800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziś moimi Państwa gościem jest Elżbieta Rutkowska, radna Rady Miasta, przewodnicząca Komisji Edukacji. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Pani Elżbieto, czas szybko leci. Jeszcze nie tak dawno w tym studio zachęcała Pani wyborców, żeby postawili na lewicę i na Panią konkretnie, głosując w wyborach samorządowych na osiedlu Zazamcze. Tymczasem już minęły 2 lata. Wtedy było sporo deklaracji o tym, co może się zmienić na tym osiedlu. No i dziś już możemy, bo to jakby półmetek, powiedzieć, czy uda się wszystko z obietnic zrealizować, czy coś jeszcze pozostanie na kolejny okres do zrobienia. I zacznijmy od problemów komunikacyjnych osiedla Zazamcze, bo tutaj największym jest, wiemy, przejazd na ulicy Wienieckiej, o której tak, to jest taki bardzo słaby punkt komunikacyjny osiedla. Zaczyna się coś dziać, Wysoka zablokowana. Proszę bardzo, oddaję pani głos.
1: Tak, pani redaktor, rzeczywiście 2 lata minęły bardzo, bardzo szybko. I ja zacznę od tego, że my po prostu jako Lewica jesteśmy drużyną i wspólnie realizujemy ten program, który nakreśliliśmy wspólnie z naszym kandydatem na prezydenta, panem Kukuckim, i wspólnie realizujemy. Ja wiem, że mieszkańcy chcieliby natychmiast pewne rzeczy, żeby te zadania, o których mówiliśmy, żeby były wykonane, ale tak się
0: Każdy z
1: nie
0: nas
1: da.
0: ma tą niecierpliwość
1: Tak,
0: dziecka.
1: dokładnie, dokładnie tak. I to, co pani przed chwileczką powiedziała, problemy komunikacyjne. Tak. Wieniecka jest tym miejscem, które od lat, tam zawsze planowany był tunel, czyli przejazd bezkolizyjny, tak, pod ulicą Wieniecką, ale kończyło się na tym, że były plany. W tej chwili to już wchodzimy w etap realizacji, mamy wszystkie zgody, wszystkie podpisy, więc na koniec roku, no może najpóźniej początek przyszłego roku, myślę, że ta inwestycja ruszy.
0: Czyli to
1: Oczywiście
0: przysłowiowe wbicie
1: wbicie
0: łopaty.
1: łopaty, tak. No i też myślę, że wszyscy mieszkańcy mają świadomość, że to będzie długa inwestycja, bo to jest bardzo poważna inwestycja. Ale

żeby mieszkańcy nie odczuli aż tak bardzo, chociaż odczujemy to bardzo, ale żeby złagodzić te skutki zamknięcia ulicy Wienieckiej, to myślę, że mieszkańcy doskonale widzą, że my się do tego już przygotowujemy. Stąd jest już w tej chwili w etapie końcowym remont ulicy Energetyków, od ulicy Hutniczej do Mechaników, żeby

0: mieszka gdzieś na wysokości zespołu szkół elektrycznych i będą mogli włączyć się do ruchu, nie będą musieli objeżdżać. W tej chwili rozpoczął się i myślę, że do gdzieś pewnie września zakończy się budowa ronda na ulicy Wysoka Kapitulna. Bo znów światła nie dają takiej przepustowości,
1: płynności
0: ruchu, jak jednak rondo. No ja jestem zwolenniczką rond. Dość dużo z mężem jeździmy i po Polsce, i po świecie, jednak ronda spisują się zdecydowanie lepiej niż światła. A to będzie bardzo duży ruch w tym momencie, jeżeli Wieniecką zamkniemy, więc myślę, że to rondo rzeczywiście tutaj bardzo nam pomoże. Chociaż oczywiście to nie jest tak, że tam nie będzie korków, bo one na pewno będą.
1: No duże inwestycje te drogowe wiążą się z dużymi
0: utrudnieniami.
1: Dokładnie tak.
0: I to nie ma tak, że coś remontujemy i nie ma utrudnień. No, chcielibyśmy oczywiście, żeby one były jak najkrótsze, no ale to tak nie do końca się da. Też do tego czasu, jeszcze zanim zamkniemy Wieniecką, będzie poprawiona nawierzchnia szpitalnej. W tej chwili, bo ja już też pytałam, ponieważ już jest wysoka zamknięta, a szpitalna nie jest jeszcze poprawiona nawierzchnia i pytałam, rozmawiałam z panem dyrektorem Wydziału Dróg. Przez chwilę jeszcze właśnie musimy poczekać na to, ze względu na to, że tam gazownicy jeszcze będą pracowali, więc
1: Jak oni skończą, będzie można położyć nową nawierzchnię.
0: Tak, dokładnie. No, nie ma sensu rozkopywać, przepraszam, robić w tej chwili nawierzchni, kiedy gazownicy potem to rozkopią, prawda?
1: Ale rozumiem, że do tego czasu, kiedy ta Wieniecka zostanie zamknięta, uda się i ten odcinek komunikacyjny wyremontować, żeby usprawnić ten ruch.
0: Dokładnie tak.
1: Między osiedlami.
0: Tak, to chcemy zrobić, czyli pani redaktor, to wszystko właśnie trzeba przygotować, czyli proszę zobaczyć, ile jest działań takich przygotowujących, zanim tak naprawdę zostanie wbita ta pierwsza łopata.
1: Powiedziała pani o tym, że to będzie inwestycja planowana i ona nie będzie szybka w realizacji, lecz długa.
0: Tak.
1: Co to znaczy długa? Bo dla jednych długo to jest pół roku, dla jednych miesiąc, a dla innych na przykład 5 lat.
0: No, nie wiem, czy to nie będzie 1,5-2 lata. Myślę, że to tyle będzie trwało. To jest niestety duża inwestycja, tym bardziej, że to będzie też połączone z, jakby ta inwestycja łączy się z remontami także kolejnych ulic, które są wokół. Bo to będzie też ulica od Hutniczej do Wienieckiej, bo one tam się łączą, wychodzą. To będzie też ulica Zdrojowa, to będzie też ulica Ceglana, bo tam też będzie inaczej musiała ta ulica przebiegać w momencie, kiedy będzie tunel wykopany, wybudowany. Więc to jest taka kompleksowa,
1: czyli
0: naprawdę.
1: Czyli mówiąc o tej przebudowie Wienieckiej i udrożnieniu i tunelu, mamy na myśli, ta inwestycja obejmuje tak naprawdę cały najbliższy kwartał wszystkich uliczek dojazdowych.
0: Tak, tak.
1: Jak rozumiem, ścieżki rowerowe, nowe chodniki, cała infrastruktura dla niezmotoryzowanych również.
0: Tak, dokładnie tak. Ja widziałam, że mieszkańcy pytają właśnie ciągle o ulicę energetyków właśnie, od Hutniczej do Wienieckiej, no bo widzą, że teraz jest budowana ta właśnie w stronę mechaników. No wiemy, jak ta ulica wygląda, prawda? Ja też czasami mi się zdarza tam przejechać i po tej trelince to już się naprawdę nie da jechać. I naprawdę uspokajam mieszkańców, ta ulica też. Ona już jest projektowana, już jest w tej chwili właśnie na etapie projektu, żeby łącznie właśnie z tym tunelem została zrealizowana.
1: To taka bardzo duża inwestycja, jak się okazuje, to pół osiedla, osiedlowych uliczek Zazamcza przy tej okazji zyska nową nawierzchnię. Takim kolejnym sztandarową obietnicą i punktem ważnym dla mieszkańców osiedla Zazamcze, tam co prawda zieleni nie brakuje, no ale jest też cały czas stadion przy lesie, który może być fantastycznym miejscem, takim parkiem rozrywki dla mieszkańców tego osiedla, ale i nie tylko. I tutaj też przez lata wiele

0: obietnic, tysiące pomysłów, a stadion jak wygląda, to wszyscy wrocławianie wiedzą.
1: Tak, dokładnie. I to jest też nasz punkt naszego programu wyborczego. I jesteśmy już po konsultacjach. One odbyły się nie tak dawno. Jest raport sporządzony z tych konsultacji. Można wejść sobie na BIP i poszukać tego raportu. Tam mieszkańcy zgłaszali swoje propozycje, co chcieliby, żeby na tym stadionie się znajdowało. No i teraz jest czas na stworzenie takiej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, jak to będzie wyglądało. Więc kolejny etap został jeden etap został zrealizowany, czas na kolejny etap. Bo wszystkie inwestycje w zasadzie w naszym mieście wyglądają właśnie w ten sposób, że zaczynamy od konsultacji, potem jest projekt, potem szukamy dofinansowania, no i wchodzimy w etap realizacji.
0: Realizacja, czyli w przybliżeniu kiedy? Kiedy stadion przylecie, doczeka
1: nie
0: się
1: nie potrafię powiedzieć kiedy. Mam nadzieję, że do końca tej kadencji się uda, ale to też mówię, wszystko też zależy od środków finansowych, jakie się uda pozyskać. Bo to, co powiedziałam, my na wiele różnych na wiele inwestycji mamy gotowe projekty. Szukamy środków zewnętrznych. I to, że mamy gotowe projekty i kiedy pojawia się właśnie konkurs z danymi środkami, to jak mamy gotowy projekt, to jesteśmy w stanie szybko o te pieniądze zawalczyć. I to zresztą widać, ile środków zewnętrznych właśnie, zarówno z Unii Europejskiej, zarówno ze środków rządowych, udało nam się pozyskać. Przecież wiele tych inwestycji, które w tej chwili są już realizowane w mieście, to tak naprawdę są ze środków zewnętrznych. Wiele z nich to są środki bezzwrotne. My je otrzymujemy i nie jest to forma pożyczki.
0: Dlatego na te inwestycje trzeba poczekać, czego oczekują mieszkańcy i czy to jest spójne z wizją samorządowców, to co ma się wydarzyć na Przylesiu.
1: Myślę, że tak, dlatego że, na Przylesiu.
0: Tak, tak.
1: Tak, z tego co pamiętam, żeby tam były też ścieżki takie rekreacyjne. Żeby gdzieś tam jeszcze się znalazło boisko do siatkówki. No oczywiście boisko do piłki nożnej. Żeby była bieżnia, bo przecież biegi, nasz bieg Kujawiaka, który tam się odbywa wielokrotnie. Taka właśnie mała infrastruktura, żeby tam się znalazła. Tam jest, no trudno mi teraz, bo nie przypomniałam sobie, szczerze mówiąc, dokładnie.
0: Ale to wszystko pokrywa się z tą wizją, którą samorząd zamierza realizować,
1: dokładnie
0: bo
1: tak.
0: Te konsultacje to polegają troszkę też na kompromisie, bo to nie jest tak, że samorząd nie ma swojego pomysłu na realizację różnych inwestycji, prawda?
1: Tak, ale to tak jak pani redaktor powiedziała, to zawsze musi być kompromis. Ale mieszkańcy mają tutaj głos taki doradczy, w dużej mierze wpływający na decyzje samorządowców. No my jako samorządowcy, przecież my mieszkamy tutaj. My też właściwie wiemy, tak, wspólnie, bo rozmawiamy z sąsiadami, rozmawiamy z mieszkańcami na ulicy, w sklepie. Oni też nam przekazują swoje
0: pomysły,
1: swoje
0: uwagi.
1: Pomysły właśnie, sugestie, jak pewne rzeczy wykonać, jak zrobić. Oczywiście nie wszystko da się idealnie, ale no właśnie słuchamy mieszkańców, żeby to wykonać.
0: No właśnie, a co z takich, na zakończenie jeszcze zapytam, co z takich drobniejszych rzeczy, bo my tutaj poruszyliśmy dwie bardzo istotne i takie, będą to najbardziej widoczne inwestycje, jeśli zostaną zrealizowane na osiedlu, ale tych takich pomniejszych, właśnie zgłaszanych przez grupy mieszkańców, już zostało zrealizowanych, już zostało poprawionych, ulepszonych.
1: No chociażby ławeczki w mieście. Proszę zauważyć, zaraz kiedy rozpoczęła się właściwie kadencja, ta obecna kadencja, na mieście pojawiło się bardzo wiele ławeczek. a starsi ludzie, starsi mieszkańcy bardzo o to zabiegali. Pojawiają się kolejne miejsca parkingowe. Teraz pojawiły się na ulicy chociażby

0: Kapitulnej. Ale ja też walczę o to, żeby pojawiły się na ulicy Promiennej. Tam jest w tej chwili parkowanie równoległe. Składałam interpelację. Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wyraziła pozytywną opinię, że może być parkowanie równoległe lub skośne. I teraz właśnie czekamy na wykonanie. No, znów kwestia środków, tak? Finansowych. Jak tylko pojawią się środki finansowe, ja obiecuję, że będę tego pilnowała, żeby to zostało zrealizowane, bo rzeczywiście no, tam, gdzie są bloki, tych miejsc parkingowych jest po prostu w całym Włocławku, dokładnie.
1: Brakuje, każde jest cenne.
0: Każde bardzo, bardzo cenne. Na Zazamczu też brakuje takiej nowoczesnej biblioteki. I jest zaplanowane Centrum Wsparcia Solidarnościowego na ulicy Wienieckiej. Jest już wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. I znów czekamy na albo ogłoszenie jakiegoś konkursu, żeby znaleźć po prostu dofinansowanie, bo projekt jest gotowy i mam nadzieję, że kiedy tylko pojawią się możliwości pozyskania środków, będziemy budować nową, taką nowoczesną bibliotekę, która też będzie takim miejscem spotkania mieszkańców osiedla Zazamcze, które, no nie ukrywajmy, ono się starzeje, w związku z tym wiele starszych osób chętnie w takim miejscu spędziłoby czas. To także termomodernizacja szkół. My mamy gotowe już projekty na termomodernizację szkoły 22, szkoły numer 2, zespołu szkolno-przedszkolnego numer 1. I też czekamy na...
1: W blokach startowych,
0: tak,
1: krótko
0: dokładnie.
1: Powiedziawszy.
0: Tych projektów, tak jak powiedziałam, my mamy już sporo przygotowanych i kwestia właśnie finansowania. Jeśli tylko pojawią się środki, a naprawdę zespół pana prezydenta, podziwiam, potrafi te środki znaleźć, zdobyć, pozyskać dla miasta. I jeśli tylko to się uda, to mam nadzieję, że kolejne właśnie te inwestycje będą realizowane. Kolejna taka ważna dla mieszkańców, to już właściwie... żeby bulwary od ulicy Toruńskiej były aż poprowadzone, przedłużone w jedną i w drugą stronę, tak? Od Toruńskiej do Tamy. Częściowo już to robimy, bo ulica Bulwary właśnie w tej chwili jest budowana do ulicy Barskiej. Mam nadzieję, że
1: uda się w drugim, drugą stronę.
0: Uda się właśnie w jedną, w drugą stronę, potem do Tamy. No byłoby to naprawdę dla użytkowników rowerów, ale także dla tych, którzy lubią po prostu spacerować. Byłoby to naprawdę świetne miejsce do spacerów, do odpoczynku, no bo mamy piękne bulwary, te, które są w tej chwili, a jeśli jeszcze się uda przedłużyć, to będzie takie naprawdę świetne, świetne miejsce.
1: Podsumowując, te 2 lata to 2 lata ciężkiej pracy, ale pracy z efektami, które cieszą, zadowalają. Jest pani usatysfakcjonowana z tego, co udało się już zrobić? Czy czuję niedosyt?
0: Znaczy, cieszę się z tego, co już mamy. Chciałabym więcej. Ja rozumiem, że wszystko właśnie też często trzeba po prostu poczekać na te finanse, które żeby się pojawiły, na finansowanie. Gdyby ono było, to byśmy jeszcze szybciej mogli pewne rzeczy zrobić. Choć ja wiem, że mieszkańcy narzekają, że w tej chwili no, miasto jest rozkopane. Jest, wiem. I też tak samo mam problem z poruszaniem się po mieście, jak wszyscy mieszkańcy, ale myślę, że jeżeli uda, jeżeli zakończymy te inwestycje, naprawdę myślę, że będziemy zadowoleni z tego, co już mamy, a chcemy zrealizować kolejne, naprawdę bardzo ambitne plany, które przedstawiliśmy w naszym programie.
1: Dziękuję bardzo pani za tą rozmowę. Proszę państwa, Elżbieta Rutkowska, radna Rady Miasta Włocławek, przewodnicząca Komisji Edukacji, była moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo
0: dziękuję
1: pani,
0: bardzo.
1: Dziękuję państwu za uwagę.
0: Dziękuję bardzo państwu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.